0: tego, że wyborcy są po prostu lepiej poinformowani, czują większą sprawczość jako tacy, podmiotowość. Jak rozmawiam z moimi rozmówcami zajmującymi się samorządem, którzy doradzają samorządowcom, no to oni wszyscy mówią, że samorządowcy w całej Polsce zauważają, że ich wyborcy, obywatele miast, miasteczek, dużych, małych, to są dużo lepiej poinformowani, bardziej mają konkretne oczekiwania co do samorządu, co do tego, co samorząd ma robić i czują taką potrzebę tego, że mają być lepiej też zapytani, skomunikowani, że te decyzje mają być bardziej zgodnie z ich nastrojami, tak, z ich oczekiwaniami, a mniej narzucone przez włodarza miasta, który jest tam gdzieś w wieży z kości słoniowej. Na wieży z kości słoniowej. I myślę, że to jest dzisiaj główny taki mój, taki bardzo ogólny wniosek z referendum. Pan pyta, dlaczego się udało? No właśnie dlatego między innymi, że prezydent Miszalski trochę poszedł pod prąd tych oczekiwań w mieście, ale jak już zderzył się z tą ścianą takiego posłuszeństwa, tak? Jeśli chodzi o strefę czystego transportu, to pokazuje exit poll, że strefa czystego transportu była jednym z głównych, głównym tematem powodem odwołania jego prezydenta, no to już było za późno.
1: A to jest ciekawe, bo oczywiście ta jedna decyzja, wprowadzenie, zaostrzenie funkcjonowania strefy czystego transportu stała się taką podstawą, czy taką początkiem fali, ale też były te banery, które zachęcały do zbierania podpisów, do udziału w zbiórce podpisów. Na nich napis grzmiał Kraków, czy głosił Kraków miasto opanowane przez epidemię kolesiostwa. Rzeczywiście tego kumoterstwa zwolennicy odwołania Miszalskiego pokazywali dość sporo w spółkach miejskich, w innych miejscach z samorządem związanych, a to się okazało nie było aż tak pilne. Najważniejsze to właśnie strefa czystego transportu oraz zdaje się ceny biletów, czyli takie już zupełnie życiowe, tak jakby wyborcy bardziej przez palce patrzyli na to, że ktoś obsadza spółki miejskie swoimi kolegami politycznymi, a nie fachowcami.
0: No tych wszystkich powodów jest wiele, ale rzeczywiście w exit poll, który został przeprowadzony przez pracownię OGB, najwięcej rzeczywiście tych wskazań było na wprowadzenie strefy czystego transportu też. Poziom zadłużenia miasta, nepotyzm, rosnące koszty życia, ogólna ocena kierunku rozwoju, podwyżki cen biletu, niespełnione obietnice wyborcze. 2% coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy, ale najwięcej ta strefa. I myślę, że dzisiaj, bo dzisiaj jest też taka teza, no, że ta strategia obrana przez prezydenta Miszalskiego, no, nie była, że prezydent nie miał wyjścia, że musiał grać na demobilizację. Ale właśnie moim zdaniem to też jest dzisiaj symptom większego kryzysu całej koalicji obywatelskiej. To jest jednocześnie i kryzys miast zarządzanych przez, czy problemy w miastach zarządzanych przez prezydentów z koalicji, ale też jest kryzys mobilizacji lub raczej demobilizacji wyborców samej koalicji, tak? To dwie rzeczy. Obydwie są problematyczne dla Donalda Tuska, to jest całkiem jasne. A do czego zmierzam? Że dzisiaj, że moim zdaniem prezydent Miszalski dobrze czuł jedną rzecz, że on nie może powiedzieć wyborcom w Krakowie, idźcie na referendum i głosujcie przeciwko mojemu odwołaniu, tak? Mógł tak zrobić teoretycznie. I moim zdaniem nie zrobił tego, bo dobrze wiedział, że dzisiaj mobilizacja wyborców Koalicji Obywatelskiej w mieście byłaby po prostu bardzo trudna i się niemożliwa. On też by to referendum przegrał, tylko inaczej. I zdecydował się na inną strategię, no jedyną wtedy wydaje się możliwą, czyli próbę demobilizacji, która się nie udała, też z tego powodu, że ci wyborcy, o których mówimy, no są moim zdaniem trochę bardziej, jeszcze bardziej przekorni niż zwykle. Wiele osób, z którymi rozmawiałem w Krakowie, mówiło, że nie planowało brać udziału w referendum, bo na przykład uznawało, że to jest temat zawłaszczony przez prawicę. Ale jak słyszało te komunikaty też od tych hejterskich kont w sieci, prowadzonych przez różnych zwolenników samej koalicji, nie z Krakowa, tak? żeby nie iść na referendum, że nie potrzeba iść na referendum, to efekty były odwrotne.
1: Były to i ludzie raczej chcieli iść na referendum. Teraz zapytam, kto na to referendum poszedł, bo powoli zmierzałbym, panie redaktorze, do wyciągania wniosków dla polityki ogólnopolskiej. Pierwsze analizy oparte no, o exit poll, który no, znacznie podwyższał frekwencję, bo pokazywał ponad 33% frekwencji. Mówiono, jest jakieś przesunięcie. Jest tak, że nie tylko prawica skrajna, bardziej centrowa i część lewicy poszła do urn referendalnych, ale że także część wyborców Platformy, czy obecnego rządu także musiała do tych urn, do tego referendum pójść, to miałoby swoje konsekwencje polityczne. Tak to wygląda.
0: Czyli jeśli 19, jeśli w sondażu, który przeprowadzał Łukasz Pawłowski, który pokazywał u siebie w ubiegłym tygodniu, 19 tylko po dobrych, bo 19% dobrych ocen prezydenta Michalskiego, to jest jasne, że jest rozczarowanie samych wyborców koalicji tym, jak zarządzał miastem, i stąd ten wynik. Ja uważam, że oczywiście znakomita większość wyborców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy została w domach, tak jak miała zostać, tak, ale moim zdaniem to jest bardziej też to, że to referendum się udało, to jest też sygnał takiego, i te wyniki tych badań pokazują po prostu rozczarowanie samych wyborców koalicji, chociaż nie mam żadnych wątpliwości, że duża, zdecydowana większość, to pokazują same wyniki tych wyborców tutaj, to są wyborcy prawicy, centroprawicy i, tak jak pan powiedział, części lewicy, bo partia Razem była też silnie za tym referendum i wspierała krakowskie referendum. Więc ten obraz jest na pewno bardzo trudny dla Donalda Tuska, ale na jego korzyść, żeby nie było dzisiaj tak na jedną nutę, tylko na korzyść premiera, świadczy to, że jest jedna rzecz, która jest dosyć paradoksalna dla premiera i korzystna, czyli czas. Premier ma jeszcze czas na wsłuchanie się w głosy wyborców i próbę takiej ponownej mobilizacji części tych elektoratu, który dał mu zwycięstwo w 2023 roku. Nie, cały czas oczywiście to oczywiście będzie bardzo, bardzo trudne, ale to nie jest niemożliwe. Ten czas jeszcze jest. To nie jest jesień czy wiosna, przepraszam, 2027, tylko 26.
1: Więc jest jeszcze czas, żeby to politycznie odreagować. No właśnie, dla samego premiera, no bo pierwsze podstawowe komentarze mówią, no, katastrofa dla Platformy, nawet dziennikarze jakoś tam związani, czy komentatorzy jakoś tam związani, czy kibicujący obecnemu układowi rządzącemu mówią o trudnej sytuacji Platformy. Faktycznie tak jest, że to może być nie tylko fala na poziomie samorządowym, ale tak jak to opisał Sławomir Mentzen, że to jest tak, że w tym roku Michalski, a w roku 27 Donald Tusk.
0: No to chciała prawica, na pewno prawica dzisiaj czuje wiatr w żagle. Dzisiaj największym problemem, to jest oczywiste, największy problem ma sama Koalicja Obywatelska. Ale tutaj ja bym wrócił jeszcze do tego poprzedniego wątku, bo to jest to wszystko, o czym mówiłem, czyli taki remobilizacja, czy ponowna mobilizacja części tego elektoratu, bo część, nie mam wątpliwości, że jest fale stracony dla Koalicji Obywatelskiej, dla jej sojuszników, to jest tylko możliwa pod warunkiem, że premier uzna, że tak, że to jest ten wniosek z tej porażki, a nie, że uzna, że to jest tylko to, że prezydent Michalski źle prowadził strefę czystego transportu albo zatrudniał za zbyt wielu swoich, tak, przepraszam za to słowo, ale to jest słowo, które jest używane w Krakowie, więc ja to na prawach cytatu powiem, kolesi w spółkach miejskich, tak? Że jeśli władze Platformy uznają, że to jest tylko to i wrócą do takiego business as usual, który polega też na dosyć takim brutalnym traktowaniu koalicjantów, i tu nie mam na myśli tylko Polski 2050, to mam wrażenie, że wnioski tego referendum po prostu nie zostaną wyciągnięte. Myślę, że w polityce nie ma nic gorszego niż złe wnioski, tak? Z sukcesów i z porażek. I odwrotnie, jeśli dzisiaj PiS uzna, że to już w zasadzie wszystko wykonane, bo właśnie Miszalki się była porażka Miszalskiego w Krakowie, to też będzie zły dla PiS, z punktu widzenia PiS-u wniosek. Myślę, że tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko jeszcze jest w grze, bo ten i czas i dla prawicy, i dla obozu liberalnego jest, jeszcze jest. Natomiast jak widać się takie komentarze anonimowe, żeby było jasne, że teraz trzeba podnieść próg referendalny do 50%, bo taki komentarz też widziałem właśnie ze strony tego, zwolenników KO w sieci, tak? To myślę, że to jest właśnie to jest właśnie brukowanie prawicy drogi do zwycięstwa w przyszłym roku. Takie podejście. No jestem pewny, że premier Tusk jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby wiedzieć, do czego to wszystko prowadzi. Takie obrażanie się na demokrację, tak? Sam prezydent Miszalski, miał bardzo taki, myślę, godny wpis w mediach społecznościowych już i nie szarpał się tak z tą sytuacją.
1: Co teraz zrobi?
0: Nie miał wyjścia, ale jedna.
1: Co teraz zrobi wierchuszka Platformy? Jakie ma wyjścia? Czy rzeczywiście jest tak, że to pokazało, że prawica jest coraz bardziej zmobilizowana, a wyborcy koalicji może ją cały czas popierają, może w sondażach, jak ktoś zadzwoni, mówią tak, popieram ten rząd, ale tak go popieram, że być może zostanę w domu, a być może wyjadę na urlop, ale w wyborach czy referendach brać udziału tak chętnie nie będę.
0: Właśnie, jeszcze jedna rzecz, taka dygresja, ale jednak wczoraj była w Krakowie piękna pogoda, to nie pomogło zwolennikom prezydenta, tak? Bardzo wiele z tych reguł, które znamy, po prostu się już nie sprawdza. I myślę, że to jest też bardzo ważny wniosek, gdyż dla sztabowców, strategów też myślę, że tu wiem, że u pana częstym gościem jest Piotr Matczuk, więc myślę, że też jest ciekawe, jak on na to spogląda, jako też były sztabowiec bardzo doświadczony Prawa i Sprawiedliwości.
1: A to już najbliższy piątek, taktyka polityki będzie nie na żywo, ale będzie zrealizowana. To już na koniec do tych wniosków dla Platformy wrócę. Co może Donald Tusk teraz myśleć i co może spróbować zrobić?
0: Ja myślę, że dzisiaj Donald Tusk się zastanawia nad wszystkimi personaliami, czyli kandydat to jest jedna rzecz, a druga to jest oczywiście komisarz, którym zastąpi prezydenta Miszalskiego na ten czas kilku miesięcy do sierpniowych wyborów, bo wybory będą w sierpniu dopiero. Zresztą to nie przypadek, bo organizatorzy referendum sami tak skonstruowali te terminy, żeby wybory były w sierpniu, żeby doprowadzić do maksymalnej demobilizacji wyborców Koalicji Obywatelskiej. To nie jest żaden przypadek, że ten terminarz był tak ustawiony, tak? Oni sami się zdecydowali, kiedy złożą podpisy, tak? Kiedy zaczną swoją kampanię. Więc myślę, że tutaj jest decyzja przed Donaldem Tuskiem, czy postawić na kogoś sprawdzonego w stylu Bogdana Klicha, czy jednak na kogoś z młodszego pokolenia polityków lub polityczek. Myślę, że to jest dzisiaj podstawowy dylemat.
1: A co zrobi prawica? Jeden kandydat wspólny, czy to nie była może pozapartyjny? Czy teraz prawica ma szansę, żeby wyzyskać to referendum, nie tylko odwołać Miszalskiego, żeby się nie powtórzył też z tej kadencji przykład innego miasta, gdzie udało się odwołać prezydenta, ale w wyborach znowu wygrał prezydent należący do Platformy Obywatelskiej?
0: No myślę, że Kraków jest trudnym mimo wszystko, to jest taki miastem dla prawicy. Jest taki wizerunek, że to akurat się nie zmienia, że prawica jest, że Kraków jest konserwatywny. To prawda, ale to nie znaczy, że jest prawicowy. To są dwie różne rzeczy. Kraków jest konserwatywny w tym sensie, że tutaj osoby sprawujące funkcje publiczne jednak jest zakorzenione, że mają mieć taki pewien wizerunek takiego dostojeństwa, braku rewolucji i tak dalej. Bardziej do tego wizerunku pasuje Bogdan Klich niewątpliwie niż cokolwiek inny dzisiaj z Platformy. Ale on sam w ogóle publicznie zaprzeczał, że będzie kandydował, ale to było jeszcze jakiś czas temu przy okazji kolejnej fali tekstów o tym, że może kandydować, jeśli prezydent Miszalski zostanie odwołany. Więc myślę, że to jest, że PiS dzisiaj ma duży problem, ale mniejszy niż by się wydawało, bo nie ma wyborów do Rady Miasta. To jest to, od czego zaczęliśmy. Politycy PiS-u tak w kuluarach, to oni wcale nie chcieli, żeby Rada Miasta została odwołana, no bo wtedy do Rady Miasta weszłaby też Konfederacja najpewniej w przyszłości, a to dla PiS-u nie byłaby dobra wiadomość. Więc dla PiS-u ten scenariusz jest dzisiaj optymalny. Wystawienie kogoś w pierwszej turze, w miarę dobry wynik, a później poparcie na przykład Łukasza Gibały, no, który tu wszyscy się w Krakowie spodziewają, że oczywiście, to jest jasne, że on wystartuje też ponownie w drugiej turze i prowadzenie do tego, że ta formalnie straci tutaj władzę, co to będzie kolejnym wstrząsem, bo dzisiaj jest jeden wstrząs, tak? On jest wizerunkowy, ale drugi wstrząs może nastąpić w sierpniu, jeśli ta forma realnie straci tutaj władzę, bo to jest drugie największe miasto w Polsce, ogromne, nazwijmy to, zaplecze, to nie tylko też wizerunek, ale taka cała ta machina partyjna jest i w Krakowie, no w Warszawie jest jeszcze, Warszawa oczywiście jest jeszcze ważniejszym dla Platformy miastem. Więc to tutaj bardzo wiele różnych tematów się krzyżuje, już nie wspominając o tych kłopotach po prostu polityki miejskiej, o tym frustracji w miastach, o tym kryzysie też zarządzania miastami, przez polityków związanych z Platformą, tak? Czy popieranych przez Platformę, przecież to są kłopoty w Rzeszowie, we Wrocławiu, w Poznaniu i w samej Warszawie też. Myślę, że mogą być dzisiaj rozważania, kiedy spróbować odwołać Trzaskowskiego.
1: To jest też pytanie, ale najpierw zapewne pójdą inne miasta. Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam ze słonecznego Krakowa, z ulicy Brackiej, tak jak w tej słynnej
1: piosence, chociaż piosence. Nie pada deszcz na Brackiej, nie. Jak śpiewał Grzegorz Turnał.
0: Jest bardzo piękne, słone. Bardzo piękne słońce. Wszyscy się tutaj, turyści się przechadzają. Krakowianie, mieszkańcy Krakowa się wygrzewają przy kawie, no ale, ale polityka jest tutaj no, bardzo brutalna, bardzo te realia są brutalne. Przed chwilą była konferencja Przemysława Czarnka, wiem, że w mieście jest też Włodzimierz Czarzaty, on ma chyba za chwilę swoją konferencję, dzisiaj też ma swoje wystąpienie tutaj w Krakowie i konferencję Władysław Kosiniak-Kamysz, więc
1: ruch polityczny wokół Krakowa.
0: Kraków centrum polityki.
1: O czym mówił Michał Kolanko. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A my za chwilę do Krakowa wrócimy. No ale właśnie, a może mamy Grzegorza Turnała? Gdzieś znajdziemy. Ja Państwu tylko przypomnę też a propos tego, że jest 25 maja i mam 17 urodziny, to chciałem Państwu przypomnieć, że cały czas można się dołączyć do budowania Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy dobrze, jak to się teraz mówi modnie, zmapowałem środowisko Krakowa. Czy to jest tak, że mamy walkę starego Krakowa z nowym Krakowem i czy to jest walka polityczna, jak chciałby Sołomir Mentzen, czy Przemysław Czarny, który dzisiaj rano na konferencji mówił, że ruszyła fala, czy to jest raczej jednostkowe, samorządowe zjawisko? Co się wczoraj wydarzyło w Krakowie, panie redaktorze?
3: Oj, zbieg wielu różnych procesów. Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, bo wiele rzeczy dzieje się równolegle. To chyba profesor Kołodko taką maksymę promował swego czasu, ale w tej historii krakowskiego referendum coś jest na rzeczy. Ja widzę takie trzy kluczowe czynniki, które sprawiły, że to referendum było skuteczne. Pierwsza kwestia to to, że po prostu mieliśmy zbieg decyzji politycznych, które dotknęły wszystkich mieszkańców i które nie były najmądrzej przez władzę realizowane. Pierwsza kwestia to strefa czystego transportu. Tam jeszcze za czasów Jacka Majchrowskiego mieliśmy do czynienia z inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców. Mieszkańcy chcieli zablokować wprowadzenie strefy czystego transportu. Liderem tego ruchu był Piotr Bartosz z Ruchu Narodowego. I uwaga, zebrano w elektronicznej inicjatywie, jedyne takie miasto w Polsce, gdzie można zbierać te podpisy online, zebrano 8 tysięcy podpisów, czyli w ogóle jak na skalę ogólnopolską bardzo dużo. Włodarze Krakowa, najpierw Majchrowski, potem Miszalski, nic sobie z tym nie zrobili. Wprowadzili bardzo radykalną wersję strefy czystego transportu i to wielu mieszkańców wkurzyło, nie tylko dlatego, że sama zmiana była niekorzystna, ale też dlatego, że ten sprzeciw, jak to bywa z instrumentami demokracji bezpośredniej, został zmielony.
1: Ale chwilę, dygresja, może nie w czas, ale jednak bardzo ciekawa, o tym też mówiłem z Michałem Kolanko przed sekundą, strefa czystego transportu i w exit poll, i w badaniach, w sondażach była wskazywana jako główny powód determinacji, żeby pójść do referendum wśród tych, którzy wzięli w nim udział. To jest jakiś głębszy profil, to jest coś, że jednak ta zielona polityka przestaje być po pierwsze popularna, a po drugie można na niej bardzo łatwo wejść na minę polityczną.
3: Oczywiście, że tak. Ja rozmawiałem w ciągu ostatnich 2 tygodni z jedną z osób z warszawskiego ratusza i trochę też rozmawialiśmy o Krakowie siłą rzeczy, bo to i w środowiskach samorządowych, i siłą rzeczy w Klubie Jagiellońskim ważny temat. No i on powiedział, ten nasz rozmówca, że gdyby Warszawa wprowadziła w takiej wersji strefę czystego transportu, to i Trzaskowski miałby problemy, tak? To znaczy, że to jest mechanizm, który jest wprowadzany w różnych miastach, jego można wprowadzić w wersji bardziej, no, radykalnej, w wersji bardziej akceptowalnej dla mieszkańców. Kraków poszedł po całości, bardzo wielu osób to dotknęło, ale przecież to nie jest tak, że wszyscy w Warszawie jeżdżą samochodami. Wydawałoby się, że skoro ograniczamy ruch samochodowy, to w zamian chcemy promować transport publiczny. Tymczasem w Krakowie zdecydowano się na to, by równolegle podnieść ceny biletów. To jest dość szalone. Jeżeli ktoś był zwolennikiem strefy czystego transportu, mówił wreszcie transport publiczny, wreszcie będziemy my obywatelami pierwszej kategorii, no to po tej radości dostał, można powiedzieć, strzał w plecy i okazało się, że wcale wsparcia transportu publicznego tam nie będzie, wprost przeciwnie, że będą wyższe ceny. To jest zresztą tutaj z kolei, ja sobie pozwolę na dygresję, ciekawa historia, ponieważ ta historia ruchów miejskich, warszawskich ruchów miejskich, zaczęła się w latach początkowych 2000, w 12 czy 13 roku, od inicjatywy uchwałodawczej przeciwko podwyższeniu cen biletów. To wtedy do warszawskiej polityki weszli tacy ludzie jak Jan Śpiewak, jak Joanna Erbel. Wtedy zaczęła się ten fenomen, który miał zmieniać oblicze polskich samorządów, w krótkim terminie nie zmienił. Pojawiło się Miasto jest nasze, etc. Kongres Ruchów Miejskich. No ale w dłuższej perspektywie, jak widać, to ma swoje konsekwencje i kolejne miasta dojrzewają do tego, żeby przejść przez podobną ścieżkę. I to myślę, że zbieg tych dwóch tematów był absolutnie kluczowy. Po prostu wiele osób czuło, że ta polityka miasta, polityka krakowskiego magistratu ich dotyka w negatywnym sensie.
1: Jest polityka, drugi temat. Polityka magistratu, to może trafię w ten drugi temat. Czy polityka Platformy Obywatelskiej? Jak to czytać? Ja klęska Miszalskiego, czy klęska obecnej koalicji, od której się odwracają część przynajmniej wyborców, ta kluczowa część, tak zwani normalsi, którzy potrafią raz zagłosować tak, a raz inaczej?
3: Powiedziałbym, że w Krakowie na razie klęska Miszalskiego, ponieważ ten drugi czynnik to jest kwestia tego, jak w ostatnich latach rozwijał się krakowski rynek pracy. Rafał Matyja w swojej książce Kraków Miasto Zero pisze o tym, że budowa w ostatnich 100 latach w Krakowie tych centrów outsourcingowych, zaplecza infrastrukturalnego, zaplecza pracowniczego wielu globalnych korporacji, to było budowanie w Krakowie jakby nowego miasta. To było coś na miarę budowy nowej huty za PRL-u. Bardzo wiele osób trafiało do tych tak zwanych centrów BPO, pełniło tam różne funkcje w wielkich korporacjach. To była napływowa, nowa klasa średnia, która dość dynamicznie awansowała finansowo, statusowo, rozwijała swoje kariery i zmieniała oblicze Krakowa z takiego zatęchłego, krakówkowego miasta w miasto, w którym pojawiali się po prostu nowi krakowianie. No i niestety na tym rynku, tego nie widać w liczbach, ale na tym rynku jest poczucie nadchodzącej katastrofy, nadchodzącego kryzysu. To jest kwestia spadku konkurencyjności tego typu outsourcowanych, prostych do przenoszenia za granicę miejsc pracy. To jest kwestia redukcji związanej z tym, że to są dokładnie te miejsca pracy nowej, młodej, awansującej klasy średniej, które są najłatwiej zastępowane przez sztuczną inteligencję. I w Krakowie w tej grupie jest przekonanie, że nadeszły trudne czasy. Może te zwolnienia nie są jeszcze masowe, ale każdy już zna kogoś, kto po pierwsze pracę w takim miejscu stracił, a po drugie słyszy o tym, że nie tylko stracił, ale nie może znaleźć nowej. I to jest taki lęk, który zaczyna być taką podziemną rzeką płynącą pod Krakowem, pod tym nowym Krakowem. I to wiemy z rozmaitych badań na całym świecie, że no właśnie te liberalne władze mają swój problem, mają swój kryzys, demokracje przeżywają ten swój moment populistyczny wtedy, kiedy klasa średnia nieugruntowana, nietrwała, zaczyna czuć zadyszkę, zaczyna bać się o swój los, zaczyna bać się tego, że ta ścieżka nieustającego awansu jest zanegowana i że dzisiaj mogą nie tylko się na niej zatrzymać, ale być może nawet zacząć spadać i wtedy są gotowi podejmować nieoczywiste decyzje polityczne. I mówię o tym nieprzypadkowo też w tym kontekście politycznym, bo wydaje mi się, że wielu z tych ludzi to są wyborcy Rafała Trzaskowskiego z 25 roku. To są wyborcy Donalda Tuska z roku 23. Oni dzisiaj w Krakowie czuli, że ich potrzeby nie są zaopiekowane, ale że ktoś nie rozumie ich problemów, że nie przyjmuje nowej wizji rozwoju miasta i nowej wizji krakowskiego rynku pracy. Ale to jest, to znaczy, że oni wypowiadają posłuszeństwo Platformie w skali ogólnopolskiej, ale u siebie w Krakowie już tak.
1: A jaki to jest mechanizm, jak rozumiem, informatyk, który zarabiał do wczoraj kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, teraz jego miejsce pracy jest redukowane i trudno znaleźć miejsce o podobnym zasobie finansowym czy podobnym uposażeniu. Nagle zaczyna patrzeć, to nie tylko jest moja porażka zawodowa, nie tylko globalizacja mnie wyrzuca trochę na brzeg z tego nurtu, który mnie ciągnął do tej pory, ale to jest też kwestia polityczna, to temu winny być może jest prezydent Miszalski, to ja nagle bardziej się zaczynam utożsamiać z tymi, którzy mają kłopot, żeby wjechać do Krakowa, bo mają stary samochód, albo tymi, którzy muszą więcej zapłacić za bilet miejski i ich to dotyka, to zmienia świadomość, mówiąc językiem poprzedniej epoki.
3: No trochę zmienia, tak? Myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, bo to jakby bardzo różne stanowiska, różne kwoty wynagrodzeń od tych właśnie kilku tysięcznych, po te kilkadziesiąt tysięcy pewnie się tam zdarzają. Natomiast kluczowa jest ta emocja, no dotychczas z roku na rok ta nasza sytuacja się polepszała. Dostawaliśmy podwyżki, dostawaliśmy awanse, a dzisiaj to wszystko stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie wiadomo, co będzie jutro. Pytanie, czy ja jutro nie będę tym, który z, no właśnie, podmiejskiego elektryka ładowanego fotowoltaiką będę się musiał z powrotem przerzucić na jakieś starsze auto, tak? Wydaje mi się, że to jest tego rodzaju mechanizm zrozumienia, że ten prąd globalizacyjny, że to nie jest ścieżka tylko w jedną stronę, że to nie jest ścieżka, już tylko będziemy się rozwijać, już tylko będzie lepiej. I co się z tym politycznie dalej wydarzy? naprawdę trudno powiedzieć. Można sobie wyobrazić taką historię, w której właśnie ci wyborcy z awansu, z wielkich miast, oni się jakoś stopniowo będą od Koalicji Obywatelskiej odwracać. Pytanie, gdzie znajdą trwały przyczółek? Zresztą no, trochę już z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia przy okazji wyborów prezydenckich. Tam się pojawiały takie pierwsze znaki zapytania. Czy to nie jest tak, że ten elektorat jest co najmniej zdemobilizowany? Że on był zmobilizowany, kiedy trzeba było odsuwać PiS od władzy, kiedy trzeba było właśnie pokazywać, że nie podoba nam się ten kierunek, ale czy to znaczy, że my aby na pewno chcemy głosować na Miszalskiego, Tuska czy kogoś innego z tej ekipy? Już wcale niekoniecznie ci ludzie mogą też po prostu mieć dosyć, ale część z nich po prostu też na to referendum prawdopodobnie się wybrała i dała upust jakiegoś swojego rodzaju nieoczywistym emocjom. Bardzo ciekawe, moim zdaniem jeden z najciekawszych trendów do obserwowania w najbliższych miesiącach, na ile to krakowskie doświadczenie chyba jednak najbardziej wyraziste, bo tamta branża BPO ma szczególne znaczenie na lokalnym rynku pracy i ona najbardziej zmieniała Kraków na tym odcinku rynku pracy, gospodarki w ostatnich dekadach, no ale w innych miastach też w jakimś wymiarze, na jakąś skalę podobne procesy będziemy obserwowali.
1: Teraz obserwujemy festiwal wystąpień politycznych. Rano Przemysław Czarnek, do niego zaraz przejdę, ba, nawet będzie materiał wideo, ale najpierw ten ostatni był Włodzimierz Czarzasty, który powiedział w Krakowie tak: nowa lewica wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa. Przypomina mi się Monty Python i pewien fragment żywotu Briana, ale dobrze, niech będzie. Przyjdzie czas, zostaną ogłoszone przez komisarza różne decyzje. Będziemy w tej sprawie Państwa informowali. Wszystkie decyzje będą podejmowane, co dla nas oczywiste, w Krakowie przez środowisko krakowskie, przez nową lewicę krakowską. Kraków jest podmiotem, żadna Warszawa nic w tej sprawie nie będzie miała do powiedzenia. Łukasz Gibała w kanale Zero też mówił o tym, co będzie robił, a Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze wypuściło spot, ale też sam Przemysław Czarnek powiedział tak: wszystko jest otwarte, wybory są w sierpniu. Dzisiaj jesteśmy parę godzin po stwierdzeniu, że pan Miszalski przestaje być prezydentem. Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe kierunki współpracy, tak żeby Krakowem mógł rządzić ktoś zdecydowanie lepszy niż pan Miszalski do tej pory. To początek drogi do tego, aby odzyskać demokrację w Polsce. To z kolei na tej samej konferencji, ale już Beata Szydło, również z Małopolską, z Krakowem związana. A żeby ten festiwal cytatów zakończyć, to puszczę teraz w spot, który od razu nagrało Prawo i Sprawiedliwość. Zobaczmy, posłuchajmy.
2: Będzie lepiej dzięki tym 100 konkretom.
4: Obiecywali 100 konkretów na 100 dni. Czekacie na nie do dzisiaj? No to wreszcie mamy przełom.
2: Ja bym oddał moje miasto w ręce kogoś takiego jak Aleksander Miszalski z czystym sumieniem i z pełnym przekonaniem.
4: Pierwszy prawdziwy konkret. Mieszkańcy Krakowa wzięli sprawy w swoje ręce i rozliczyli obietnice bez pokrycia. Odwołanie prezydenta z koalicji to nie tylko lokalny sukces, to początek wielkiej fali. Pokazaliśmy, że głos obywateli ma realną moc, a arogancja władzy ma swoje granice. Polacy właśnie się budzą. Kraków dał jasny sygnał całej Polsce. Ale pamiętajmy, najważniejsze referendum dopiero przed nami. Weźmy sprawy w swoje ręce. Za rok wspólnie odwołajmy ten zły rząd.
1: Przebudzenie Polaków, to hasło, które towarzyszy Przemysławowi Czarnkowi od początku. Spot około minuty, szybko zrobiony, no ale widać było, że już liczą na to PiS, że będzie zwycięstwo w referendum. Prawdziwa teza, którą postawiła Beata Szydło, postawiło Prawo i Sprawiedliwość także w tym spocie?
3: To ja zanim odpowiem, ale to będzie dobre podprowadzenie, powiem o tym trzecim czynniku, który moim zdaniem zdecydował o losach krakowskiego referendum. To nie jest tak, że przeciwko Miszalskiemu, że za referendum byli tylko ludzie umownie prawicy i Łukasza Gibały. Ja myślę, że jest taką tajemnicą Policzynela, że z rozwoju sytuacji w Krakowie nie byli zadowoleni ludzie wcześniej związani z profesorem Jackiem Majchrowskim, 22 lata prezydentem Krakowa. On oczywiście oficjalnie odżegnuje się od poparcia dla referendum, no ale z drugiej strony w tych wywiadach, wystąpieniach, no nie trudno nie zobaczyć takiej pewnej nuty satysfakcji, którą Majchrowski zobaczył. No Kraków jest miastem w złym tego słowa, konserwatywnym znaczeniu, miastem, w którym pewne układy były zabetonowane. Aleksander Miszalski nie zmienił natury ich funkcjonowania, ale zastąpił starych ludzi, starego betonowego krakowskiego układu nowymi i to się reprezentantom tego układu nie podobało. I to moim zdaniem jest ten dodatkowy czynnik, ten faktor X, który sprawił, że to referendum było skuteczne, że włączyli się w nie tylko ludzie Gibały, nie tylko prawica, ale w jakimś sensie też osoby związane właśnie z tym dotychczasowym funkcjonowaniem krakowskiego magistratu. No i to jest bardzo ciekawe, jeżeli patrzymy teraz na tą dyskusję o tym, jakie to będzie miało przełożenie na politykę ogólnopolską. Wydaje się, że zbytnio triumfalne tony dla prawicy nie są uzasadnione, ponieważ no, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której prawica wygrywa wybory w Krakowie. Jeżeli sobie spojrzymy na wyniki wyborów parlamentarnych, wyniki wyborów prezydenckich, no niezwykle trudno wyobrazić sobie, że jakiś kandydat popierany przez PiS mógłby tam zawalczyć. Stąd, jak sądzę, ta wypowiedź, którą redaktor przytoczył, Przemysława Czarnka, że jesteśmy otwarci na różne scenariusze. Być może Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie musi wystawiać swojego kandydata, a może...
1: No właśnie, to jest też pytanie, bo o tym mówił...
3: Sugerował w jednym z wywiadów, zdaje się, że w piątkowym wywiadzie z Zerem, w oczach Jacka Majchrowskiego dobrym kandydatem byłaby na przykład Małgorzata Wasserman, taki sojusz ogólnopolskiej prawicy PiSu z Majchrowskim. To też jest scenariusz, który oczywiście... Wasserman na dzisiaj się odżegnuje od tej koncepcji, ale no trochę tak jest, że ten, kto będzie chciał wygrać w Krakowie, będzie musiał się też z tym układem ułożyć, a o tym, że te w Krakowie egzotyczne, lepkie koalicje w różny sposób funkcjonowały, to wszyscy pamiętają, by przypomnieć sobie wspólne zdjęcia profesora Majchrowskiego z Małgorzatą Wasserman, Danielem Obajtkiem i konsekwencje tego typu decyzji, czyli to, jak później zmieniły się układy personalne w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej. No, jest to bardzo specyficzna rzeczywistość polityczna i to moim zdaniem będzie tam odgrywało wielką, wielką rolę.
1: Rzeczywiście tak jest zdaniem części prawicy, także części polityków Prawa i Sprawiedliwości. To Małgorzata Wasserman zapewniła to, że Aleksander Miszalski nieznacznie wygrał z Łukaszem Gibałą poprzednie wybory prezydenckie. Wtedy część prawicy właśnie tam skupiona nie chciała tej rewolucji, chciała raczej taką kontynuację, ale to się skończyło tak, jak się skończyło. No a teraz właśnie prawica powinna wystawiać swoich własnych polityków, czy jednak gdzieś zniknąć, czy może sobie pozwolić Prawo i Sprawiedliwość na niewystawianie kandydata, bo to, czy kiedyś mówił Jarosław Kaczyński w jednej z swoich dużych tych wywiadów, że jednak partia musi się bić, że nie może być tak, że się odpuszcza, że partia, która odpuszcza, przegrywa. Swego czasu wybory prezydenckie odpuściła Unia Wolności, skończyło się z końcem tej formacji.
3: Tak, rzeczywiście to jest duży znak zapytania. O tyle łatwiejsza jest sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma równolegle wyborów do Rady Miasta. Tak? To znaczy tamtej frekwencji było za mało, żeby odwołać radnych miejskich, więc trochę inaczej będą teraz wyglądały te kalkulacje kandydatów. To, co wiemy na pewno, to, że kandydatów będzie bardzo wielu, oni się będą wzajemnie kanibalizować i pytanie, kto w tej stawce będzie miał największe szanse. No i też, prawdę mówiąc, chyba najważniejsze pytanie, to na kogo postawi Koalicja Obywatelska, no bo to ona musi dzisiaj bronić swojego bastionu i pewnie będzie Prawo i Sprawiedliwość próbowało zwlekać do samego końca, żeby wiedzieć, przeciwko komu będzie wystawiało kandydata, no bo bardzo różne te scenariusze są możliwe. Trudno mi dzisiaj wyrokować. Wydaje mi się, że to, co kluczowe, to to, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie może przegrzać teraz tej narracji, no bo scenariusz, w którym wystawi swojego kandydata, ogłaszając dzisiaj wielki sukces referendum, początek końca Donalda Tuska, a potem kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jak to bywało w minionych wyborach, nie wejdzie nawet do drugiej tury głosowania, to będzie scenariusz, no nie chcę powiedzieć, że katastrofalny, ale na pewno dla PiSu trudny i ta energia, którą dzisiaj prawica poczuła, zostanie poważnie wyhamowana.
1: A Donald Tusk na końcu, wrócimy, bo... Teraz, wczoraj jeszcze mówiono, duży problem dla Platformy. Teraz jak rozmawiamy, wiele osób mówi, no w zasadzie to może różnie się skończyć, no ale nie jest to cios dla Platformy. No traci w tym sensie, że jeżeli kandydat traci władzę, może wygrają znowu wybory, ale może nie. I ewidentnie jest tak, że to właśnie prezydent tej partii, były poseł tej partii, kandydat popierany, jak to widzieliśmy w tym spocie, przez Donalda Tuska, po 2 latach traci w zasadzie bez precedensu, no Zabrze, tak, to jest najmniejsza miejscowość, no bez precedensu traci swój urząd.
3: No tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to, co jest największym kłopotem potencjalnie dla Tuska, to to, że ta fala referendów odwoławczych może się teraz w Polsce zacząć. No i ze względu na głupie prawo, którego dotychczas Platforma Obywatelska ochoczo broniła, ta sytuacja jest dla nich trudna, bo przestał działać mechanizm wzywania do bojkotu. Miszalski mógłby wygrać. Mógł wygrać to referendum, gdyby postawił na uczciwą konfrontację. Ja mobilizuję zwolenników, wy mobilizujecie moich przeciwników, wyborców Platformy, zwolenników Tuska, moich, może nie gorących, no ale jednak sojuszników, sympatyków. Być może i w Krakowie jest więcej niż zwolenników odwołania, no ale postawiono na tą głupią taktykę wzywania do bojkotu. My jako Klub Jagielloński w zeszłym tygodniu złożyliśmy petycję do prezydenta Sejmu i Senatu, żeby to prawo zmienić, żeby rzeczywiście znieść te progi referendalne tak, jak chce tego Komisja Wenecka i zacząć rzeczywiście prowadzić taką uczciwą konfrontację zwolenników i przeciwników. Ja prawdę mówiąc, na miejscu Donalda Tuska bardzo poważnie bym dzisiaj te propozycje rozważył, bo powtórka tego scenariusza walki o frekwencję w kolejnych miastach to może być taka metoda z salami do końca tej kadencji, w której w wielu miejscach kandydaci kojarzeni, związani z Koalicją Obywatelską mogą mieć potężne problemy, a centrala nie będzie miała dobrego pomysłu, bo oni nie mogą przecież angażować się, pomagać, czy z Warszawy mówić, nie idźcie w tym Krakowie do referendum, bo tego nikt nie posłucha. Gdyby musieli mobilizować, byłoby trochę łatwiej. Myślę, że to jest największa bolączka Donalda Tuska, to po pierwsze, a po drugie właśnie to pytanie o tą nową klasę średnią, czy ona się odwróciła od Platformy tylko w Krakowie, czy ona jest gotowa szukać nowej reprezentacji również na arenie ogólnopolskiej, co z tym Tusk i jego otoczenie zrobią.
1: O czym mówił Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Na koniec zapytam to jeszcze, może jest szansa dla mniejszych koalicjantów, może jest tak, że przegrywa Platforma, a PSL może wystawi Ireneusza Rasia, Lewica kogoś wystawi, to jest tak, że to może teraz powodować pewne przetasowania w samej koalicji rządzącej, że to nie Czarzasty jest przegrany, nie Kosiniak-Kamysz, który jest w Krakowie i być może będzie miał swoją konferencję, tylko to Donald Tusk został trafiony tym referendum.
3: No, to jest dla Donalda Tuska jakieś rozwiązanie, poprzeć któregoś z koalicjantów i liczyć na to, że ten koalicjant właśnie otrzyma błogosławieństwo tej postmajchrowszczyzny, tak? No, o Ireneuszu Rasiu na przykład profesor Majchrowski wypowiadał się z aprobatą, nie wiem jak potencjalni kandydaci lewicy, bo tam chyba z jednej strony mamy Ryszarda Śmiałka, raczej reprezentującego takie konserwatywne skrzydło lewicy postkomunistycznej, a na drugą nóżkę wywodzącą się z partii Razem Dariego Sek-Popiołek. Pewnie zależy od tego, jacy ostatecznie kandydaci się pojawią, ale nie wykluczałbym takiego scenariusza, że koalicja będzie chciała ukryć w tych wyborach swój szyld i właśnie próbować opowiedzieć to odbicie Krakowa z dala od partyjnych barw, bo wtedy też ewentualna porażka będzie mniej dotkliwa, mniej bolesna. Natomiast wydaje mi się, że tak już poza wszystkim to Donald Tusk ani do Ireneusza Rasia, ani do na przykład Darii Gosek-Popiołek, no delikatnie mówiąc, miłością nie pała, więc trochę trudno mi sobie to wyobrazić, bo taktyka taktyką, kalkulacja kalkulacją, no ale są pewne granice.
1: O czym mówił Piotr Trudnowski. Dziękuję bardzo za rozmowę i za analizę tego, co się wydarzyło w Krakowie. Odwołano Aleksandra Miszalskiego, ale niedużo, ale nas zabrakło, żeby odwołać Radę Miasta Krakowa, więc to referendum jest, jak rozumiem, problemem i jest kryzysem dla Platformy, ale nie takim całościowym, no bo odwołanie Rady to miałoby jeszcze większe konsekwencje i polityczne, i lokalne. Piotr Trudnowski, dziękuję bardzo.
3: Kłaniam się, pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz. Jest godzina 14:08, dziś 25 maja. Jest pięknie, zarówno w Warszawie, jak i mam nadzieję, że tam, gdzie Państwo są, świeci słońce. Temperatury już prawie pod 30 stopni Celsjusza. W związku z tym dziś nadaję z Warszawy, ale z zielonego miejsca w Warszawie. Mogą Państwo słyszeć ptaki, dźwięki natury, ale nie tylko natury gdzieś tam w tle. I zachęcam Państwa, żeby wziąć teraz radio ze sobą albo wziąć słuchawki ze sobą, włączyć wnet.fm albo na fali złapać naszą radiostację i słuchać wspólnie muzyki Łucji Prus, bo dziś o Łucji Prus będę Państwu opowiadała, ale przede wszystkim będziemy słuchać jej piosenek, a warto to zrobić w pięknym miejscu, warto wyjść

Na spacer warto wyjść na to słońce, zresztą wielu tutaj akurat warszawiaków tak też dziś zrobiło. Trzeba korzystać z tej pogody, bo wielu mówi, że maj jest tym najpiękniejszym miesiącem w roku, a już niewiele dni w maju zostało. Więc to jest moja propozycja dla Państwa dziś po godzinie 14. Lucja Prus przyszła na świat 25 maja roku 42 w Białymstoku. Zmarła w lipcu, 3 dokładniej lipca 2002 roku. Dziś jest 84. rocznica jej urodzin. No, była na początku, się kształciła, ukończyła podstawową szkołę muzyczną w klasie na skrzypcach i wydział wokalny i wydział piosenkarski średniej szkoły muzycznej w Warszawie. W 1962 roku była słuchaczką szkółki piosenkarskiej Polskiej Agencji Artystycznej Pagard i w tym samym roku zadebiutowała w ogólnopolskim konkursie piosenkarskim, w którym zdobyła drugą nagrodę. A w 1963 roku dokonała pierwszych nagrań radiowych. I my zaczniemy od najbardziej znanego utworu w jej wykonaniu. To był rok 65. Lucja Prus trafiła na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i otrzymała za to wykonanie, którego za chwilę Państwo usłyszą, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. A był to utwór Nic dwa razy się nie zdarza. Słowa to oczywiście Wisława Szymborska, natomiast muzykę do tej piosenki skomponowała ówczesny mąż artystki Andrzej Mundkowski, który też inne piosenki, które Lucja Prus śpiewała, skomponował. To my słuchamy. Nic dwa razy się nie zdarza.

Nic dwa razy się nie zdarza. Dziś już są bardziej współcześni wykonawcy, którzy ten wiersz wykonują też w zupełnie innej aranżacji, ale to właśnie Łucja Prus za to wykonanie w 1965 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu otrzymała nagrodę ministra kultury i sztuki i do dziś chyba jednak mimo wszystko ta jej wersja, a przynajmniej tak mi się wydaje, jest tą najbardziej znaną i lubianą. Łucja Prus brała także udział w estradowych programach poetyckich Adam i Ewa z Andrzejem Łapickim czy Dwoje Ludzieńków z Janem Wołokiem i Polska Romantyczna. I my teraz posłuchamy wykonania utworu Dwoje Ludzieńków, tekst Bolesław Leśmian, muzyka Andrzej Zieliński.

Dwoje ludzieńków, Łucja Prusi, zanim jeszcze przejdziemy do tych lat 70., bo to głównie lata 70., kiedy Łucja Prus tworzyła i nagrywała. To jest jeszcze wiele nagrań z lat 60., z połowy lat 60., które nie są takie proste i łatwe do znalezienia, bo nie zostały nigdy często na płytach wydane i gdzieś te nagrania po internecie krążą pojedynczych tych utworów. I ja teraz Państwa zapraszam do posłuchania piosenki Twoje Szczęście. Muzyka Władysław Szpilman, słowa Kazimierz Winkler, a zagrała i zaśpiewała go na koncercie krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1965 roku. Koncert Mikrofon i Ekran, Łucja Prus.

Łucja Prus, to teraz posłuchamy utworu, który może Państwo już znają i to właśnie z audycji kiedyś to było, ale w wykonaniu Krystyny Konarskiej, a mowa o utworze W dziką jabłoń cię zaklęłam. Ten utwór nagrała właśnie Łucja Prus w 69 roku. Ukazał się on na albumie Listy śpiewające Agnieszki Osieckiej i Adama Sławińskiego, bo wszystkie utwory, które znalazły się na tym wydanym przez wytwórnię Muza albumie piosenki, były do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Adama Sławińskiego. I tak, to był rok 69. Zaraz posłuchamy tego utworu. Jeden z piękniejszych chyba utworów z tamtych lat. Nie wiem, które wykonanie jest lepsze. To już Państwo muszą ocenić, czy Krystyny Konarskiej, czy Łucji Prus. A w roku 70., a więc rok później, Łucja Prus została laureatką Złotego Mikrofonu Nagrody Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej. Ale zanim to się stało, to właśnie w tej drugiej połowie lat 60. reprezentowała polską piosenkę na festiwalach w Sopocie, a także koncertowała za granicą. Bardzo dużo jeździła do ZSRR, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Bułgarii, NRD, RFN-u i do Szwecji. Listy śpiewające, taki jest album, a tam W dziką jabłoń cię zaklęłam, Łucja Prus.

dziką jabłońcę zakleła mu Lucja Prus. To zaczęliśmy tę audycję od nic dwa razy i można powiedzieć, że albo nic dwa razy, albo w żółtych płomieniach liści. To jeden z tych utworów, to ten najbardziej popularny i ten, który większość z Państwa na pewno bardzo dobrze zna i z Lucją Prus właśnie kojarzy. Ale w żółtych płomieniach liści jest, powiedzmy, podzielone, bo to Skaldowie i Lucja Prus. Utwór ten wykonali po raz pierwszy w Opolu w roku 70 i za ten utwór otrzymali nagrodę dziennikarzy właśnie na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Był to rok 1970.

W żółtych płomieniach liści i ten utwór, za który Skaldowie i Łucja Prus otrzymali nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej Popolu w roku 70. znalazł się na albumie z roku 72. Wydawnictwo Muza go wydało. To właśnie album, na którym były piosenki wykonywane przez Skaldów razem z Łucją Prus w żółtych płomieniach liści, ale też utwór Ach, nie mnie jednej. Słowa Agnieszki Osieckiej, a muzyka Andrzeja Zielińskiego, a płytę tą znają Państwo na pewno bardzo dobrze. Jest taka różowe tło, płonące serce i taka postać kobieca niebieska i może Państwu właśnie się skojarzyć z Rafałem Olbińskim. Jeśli takie mają Państwo skojarzenie, to bardzo dobrze, bo to właśnie Rafał Olbiński, a więc znany między innymi plakacista związany z Polską Szkołą Plakatu, jest autorem okładki właśnie płyty Łucji Prus i Skaldów. Ach, nie mnie jednej, Agnieszka Osiecka i Andrzej Zieliński.

edycja plus rocznica dziś urodzin tej artystki i jej twórczość staram się razem z Państwem odkrywać. Może przypominać wielu z Państwa, którzy już ją bardzo dobrze znali, a może tym młodszym odkrywać twórczość Łucji Prus, a rok 1974 to rok, w którym pierwszy album Łucji Prus o takim samym tytule jak imię i nazwisko artystki się okazał, wydany przez wydawnictwo Pronic, i na tym albumie znalazł się utwór, który Państwo dobrze znają, ale w troszkę innej wersji, bo jest taka piosenka Bogusława Meca, Jej portret, w 71 roku wydana, a na tej płycie Łucja Prus zaśpiewała utwór Twój portret, który jest właśnie utworem Jej portret, inspirowany słowa Jonaszkowta, muzyka Włodzimierz Nagorny.

Łucja Prus, twój portret, czyli odwrócona wersja utworu Jej portret Bogusława Meca. Łucja Prus bardzo dużo współpracowała z Włodzimierzem Nachornym i Jonaszem Koftą. Był taki też program Łucja Prus, Włodzimierz Nachorny, ballady w telewizji i śpiewała właśnie wiele utworów przez ten duet stworzonych i jest taki utwór Niebo, który Łucja Prus nagrała i może mam nadzieję, że wielu z Państwa dopiero pierwszy raz go usłyszy na antenie Radia Wnet, bo ja go pierwszy raz w zasadzie usłyszałam dziś.

0: I wiele takiej poezji śpiewanej Lucja Prus nagrała w trakcie tego, jak tworzyła. 74 rok, to mówiłam Państwu, pierwszy album Lucji Prus, a później sama została mamą i zaczęła nagrywać piosenki dla dzieci. W 78 roku ukazał się album Lucja Prus dzieciom, a w 81 roku znowu album z tą twórczością już dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dorosłych. Wydawnictwo Wifon wydało ten album i tam znalazł się na przykład taki utwór Głupi albo Gra, który został stworzony przez Janusza. Muzykę napisał Janusz Strobel, natomiast słowa Jan Wołek. Głupi albo Gra, Lucja Prus.
1: Raczej kiepsko jest, gdy w niedzielę pada deszcz, pionowo taki deszcz i mgła, że przygarniesz nawet psa, pionowo w bramie liżąc lód. Czeka się na jakiś cud, pionowo aż się gibnie coś,

0: pada deszcz.
1: I musimy już kończyć powoli ten przegląd twórczości Łucji Prus, chociaż tak naprawdę dotknęliśmy wierzchołka Gry Lodowej, co dla mnie jest dużym zaskoczeniem, bo tak naprawdę dwa albumy zostały przez Łucję Prus wydane w trakcie jej życia i ta twórczość jej, czy działalność artystyczna wcale długa nie była, bo właśnie był taki czas, że zrezygnowała w ogóle z twórczości właśnie na rzecz wychowywania swojej córki, ale ja Państwa zachęcam, żeby sięgać do twórczości Łucji Prus, nie tylko dziś, bo dziś jest 84. rocznica urodzin tej artystki, ale na co dzień, albo przynajmniej co tydzień. I też Państwa zachęcam, żeby słuchać audycji Sztuka jest magią pani Joanny Rawik, która nieraz o Łucji Prus opowiadała. Zresztą w trakcie tej audycji dostałam od niej wiadomość, żeby koniecznie przypomnieć o tym, że jest organizowane, a przynajmniej na pewno był, o czym też już kiedyś będąc w Białymstoku Państwu opowiadaliśmy, festiwal Łucji Prus dla młodych artystów, którzy się muzyką, piosenką poetycką interesują, więc tam tych młodszych z Państwa odsyłam, którzy może coś by chcieli na tym polu artystycznym podziałać. Jest godzina 14:47, to na koniec jeden z takich sympatyczniejszych utworów Łucji Prus, muzyka Jerzy Wasowski, tekst Anna Borowa, rok 74. Łucja Prus nagrała taki utwór Umówmy się na stare lata, którym zresztą wykonywała go też na przykład w trakcie benefisu Andrzeja Załuchy. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, życzę Państwu dobrego dnia i proszę zostać z Radiem Wnet, bo jeszcze czas na 17 piętro i Tomasza Wybranowskiego. Ja Państwu przypominam jeszcze o zbiórce naszej urodzinowej patronite.pl/z/konsoleta. Zbieramy na to, żeby nadawać dla Państwa i żeby radio trwało. Bardzo serdecznie wszystkim z Państwa, którzy słuchają, którzy radio wspierają, dziękujemy. Bardzo jest to dla nas ważne, jest to nasze główne w zasadzie źródło utrzymania i mam nadzieję, że tak dalej będzie radio trwało, żebym mogła Państwu opowiadać o tych artystach, którzy dla mnie są często nowym odkryciem, bądź ich twórczość w większości jest mi obca, a wielu z Państwa bardzo na pewno dobrze znana, ale mam też nadzieję, że jest wielu takich słuchaczy, którzy razem ze mną do tej twórczości lat już minionych sięgają i się nią zachwycają, bo jest czym i jest kim. Łucja Prus, Umówmy się na stare lata, Hania Tracz, Szymon Christianus. Do usłyszenia.

jesteś jeszcze. I choć bez ciebie żyć mi się nie chce, to chyba dziś mnie nie zechcesz. Miej sobie teraz dziewczynę.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, a razem z nami teraz Miłosz Lodowski, grafik, osoba, która zajmowała się funkcją dyrektora kreatywnego w korporacjach, ale też osoba, która PR-em politycznym się zajmowała przy politycznych kampaniach, też przy kampaniach referendalnych. Dzień dobry.
2: Czudok, witam serdecznie Państwa z Krakowa.
1: Bardzo Krakowa. Nie wiem, czy ja mogę to ujawnić, czy nie mogę też. To może być nietaktowne, bo oczywiście teraz po wczorajszym wyniku wielu będzie ojców sukcesu, ale drogi Miłoszu, brałeś udział w tej szerokiej ekipie, która robiła referendum krakowskie.
2: No brałem. Z grupą starych kumpli z branży kreatywnej siedzieliśmy i staraliśmy się ratować nasze miasto, ale to wielu jest ojców zawsze sukcesu, więc gratuluję wszystkim, którzy, szczególnie Krakusom, którzy wzięli udział. Widać było, że gigantyczna reprezentacja, jak na piękny majowy dzień, w zasadzie zamiast grilla, część ludzi poszła na głosowanie, co też jest pewnego rodzaju ewenementem i mam wrażenie, że niektórzy także tutaj wyrazili swój gniew, że zamiast wyjechać sobie na weekend gdzieś poza miasto, musieli spędzać w całość w Krakowie, który jest oblężony przez korki i niedogodności wynikające ze złego zarządu. Także to też pewnie potęgowało nastrój pewnego zniecierpliwienia.
1: No właśnie, to trochę od kuchni. Jak się robi dobrą kampanię referendalną? Bo wczoraj mieliśmy do czynienia z czymś, co można nazwać jako unikatowe zjawisko. Po raz pierwszy w historii, o ile dobrze pamiętam, trzeciej RP w wyniku referendum udało się odwołać prezydenta miasta. Bywało to w mniejszych gminach, w wojewódzkim mieście nigdy.
2: No, niewiele zabrakło, żeby odwołano także Radę Miasta Krakowa, co pewnie zdarzyłoby się albo no, troszeczkę zabrakło. No, tam ponoć 1900 głosów nieważnych było w Krakowie, to także jest bardzo, bardzo ciekawe. No, jak się takie rzeczy robi? No, przede wszystkim trzeba mieć fantastycznego, właściwie antykandydata, to znaczy osobę, która absolutnie lekceważy obowiązki, które przyjął na własne barki. Nie nadaje się po prostu do tego zupełnie. Nie licuje z powagą urzędu. Nie ma świadomości wagi spraw, które wiążą się z przyjęciem na właśnie barki obowiązki prowadzenia, no co tu ukrywać, drugiego co do wielkości miasta Polski. I niestety na skutek złych rządów, które przez bardzo wiele lat tutaj trwały, najbardziej zadłużonego w Polsce miasta, a przy tym najlepszej polskiej marki miejskiej. To jest coś nieprawdopodobnego, ile rzeczy tutaj, które pozornie są w sprzeczności, ze sobą się zderza. No i właśnie ponieważ się zderza, no to są jeszcze mieszkańcy, tych, których z Krakowa nie wygnano złymi działaniami, arogancją, złośliwością, małpią wręcz złośliwością, bo to przecież te wszystkie rzeczy, które wymyślała Rada Miasta w tej przewadze, która wspierała pana prezydenta i odwrotnie, pan prezydent również wspierał tą część rady, praktycznie ignorując wszystkich innych. Troszeczkę to przypomina to, co się dzieje na poziomie centralnym, prawda? No w każdym razie ta małpia złośliwość, którą tutaj stosowano w stosunku do mieszkańców, budując strefy czystego transportu, które w zasadzie nie miały żadnego uzasadnienia, żebyście Państwo mieli świadomość, w dokumentacji, która równolegle była sprawdzana przecież przez aktywistów miejskich, takich rzetelnych aktywistów miejskich, też zresztą moich kumpli, pozdrawiam Radka, którzy dostarczali danych, starali się chodzić na konsultacje społeczne, udowadniali, że tak naprawdę ustawa kopciuchowa w Krakowie załatwiła wszystkie sprawy, które dotyczyły właśnie tych najbardziej rażących nadużyć związanych z emisjami. W związku z tym ta sprawa związana ze strefą czystego transportu to była wyłącznie rzecz związana ze skokiem na kasę mieszkańców i przy okazji jeszcze destabilizacją relacji pomiędzy Krakowem i miejscowościami z tak zwanej aglomeracji krakowskiej. Przecież tutaj ta wymiana ludzi przyjeżdżających do pracy, przyjeżdżających do usług jest stała. W związku z czym karanie ludzi za wjazd do miasta i równolegle jeszcze wprowadzeniem tej gigantycznej krucjaty antysamochodowej pojawiło się jeszcze podwyższenie cen w komunikacji miejskiej. No są rzeczy zdumiewające, o których Polska nie wie. 4 zł trzeba zapłacić w Krakowie za przejazd 15 minut, drodzy Państwo, żeby to do Was trafiło. 15 minut. W Warszawie 4,40 płacę za przejazd 75-minutowy. No drodzy Państwo, to są jeszcze w gigantycznych korkach bardzo często, szczególnie autobusy komunikacji miejskiej stoją, więc no powiedziałbym, to są rzeczy

0: rodzinę jak moja, to są Robinsoni kazimierscy, bo tak mało osób w tej dzielnicy, która kiedyś była kwitnącą, po prostu żyje. Wszystko zostało zamienione w po prostu czasowy wynajem, albo hotele, albo funkcje służące rozrywce. I ponieważ do tego się przyzwyczajono, to też lekceważono starych mieszkańców Krakowa właśnie głośną muzyką, policją, która nie odpowiadała na próby podjęcia jakichkolwiek tutaj interwencji związanych właśnie z uciążliwością tego nocnego życia. Lekceważeniem właśnie podstawowych potrzeb. A Kraków jest miastem no dosyć ciekawym, jeśli chodzi o tą strukturę społeczną, bo po prostu ludzie się tutaj znają. No i w pewnym momencie mam wrażenie, że ta część dokazywania tych nieopierzonych po prostu i niedostosowanych społecznie osobników, którzy przejęli dzięki politycznej kryszy warszawskiej zresztą miasto, niestety warszawskiej, ale to chodzi raczej o politykę niż o samą Warszawę, no po prostu to przebrało czarę goryczy i w związku z tym środowiska zaczęły się miksować. Nagle okazało się, że poglądy kompletnie nas nie interesują. Nas interesuje po prostu Kraków, żeby on w końcu był miejscem do życia, w końcu tu żyją nasze babcie, często mamy i inni krewniacy, więc no, warto zadbać o tą przestrzeń. Nawet jak się wyjechało z Krakowa, tak jak ja, i mieszka się w Warszawie na co dzień. No i potem się okazywało, że w sąsiednich grupach są starzy kumple, z którymi się nie widzieliśmy po 30 lat, w sąsiednich działających w różnych tam przestrzeniach i to wszystko zaczęło się fajnie zazębiać. I tak jak mówię, najciekawsze było to, że nikogo nie interesowały poglądy, po prostu każdy robił nawet w tych własnych niszach politycznych swoje, a summa summarum ta ciężka praca, szczególnie ludzi, którzy ubrali te niebieskie kamizelki, byli wolontariuszami. Zbierali podpisy w skrajnie niekorzystnych warunkach, drodzy Państwo, bo to była przecież najcięższa zima od lat, którą przeżywaliśmy w Polsce, a ci ludzie, te dziewczyny, te dzieci często i też osoby, które po prostu były nieco starsze, goniły w tym śniegu, często w deszczu, po kostki w lotowatych, jeszcze nieodśnieżonych przestrzeniach miejskich, gonili po prostu za ludźmi i nagle okazało się, że w tych warunkach rozkwitła sąsiedzka serdeczność. Ktoś tam przyniósł kawę, ktoś zaprosił na jedzonko, ktoś jakieś ponczusie przyniósł i tak się narodziła wspólnota ponowna krakowian, czyli to, co kiedyś i zawsze było w tym mieście, że ludzie się znali, spotykali na ulicy, każdy ukłaniał się, prawda, kiedyś jeszcze były kapelusze, to skłaniał kapelusze, prawda, ludzie po prostu znali się i to nie ginęli w tym dzikim, anonimowym tłumie, który przetacza się przez rynek główny, tylko każdy siebie znał, były ustalone rytuały, jak to w mieście, które w ten sposób było zawsze budowane.
1: I w tej chwili będą nowe wybory. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o politykę krakowską? Kto pójdzie, kto nie pójdzie do wyborów? PiS wystawi kandydata, nie wystawi. Lewica wiemy, że wystawi. Wiemy, że Konfederacja wystawi. Kogo i o czy będą wybory w Krakowie? Czy będą wybory starciem lewicy z prawicą? Czy może jednak starego układu z nowym układem? Łukasz Gibała jako ten rewolucjonista, który wychodził z ruchów skrajnie liberalnych, a teraz ma także duże poparcie wśród bardziej prawicowych wyborców, po prostu tych, którzy chcą zmiany w Krakowie. O czym będzie kampania, bo wybory, no o tym mówił Przemysław Czarnek, pewnie będą w sierpniu, zobaczymy, teraz będzie komisarz, no, ale tak. Za kilka miesięcy będą wybory i czy to będą wybory o polską politykę, czy jednak o ten układ krakowski, ten zastały, stary Krakówek plus tych, którzy są trochę z peryferium, trochę nowi, czy może właśnie jakieś inne będą podziały?
0: No to jest w zasadzie kwestia taktyki, którą przybiorą tutaj gracze. Ja myślę, że części by zależało najchętniej na przeniesieniu tych tematów ogólnopolskich na rynek krakowski, bo przecież tak naprawdę to zderzenie ma charakter pewnego wystąpienia przeciwko władzy generalnie obsiadłej, nie tylko samorządy, ale także tą władzę centralną w Polsce, a przede wszystkim przeciwko stylowi rządzenia. Ale tu jest inny problem. Mianowicie Kraków, tak jak powiedziałem, jest najbardziej zadłużonym miastem. Na pewno ma 7 miliardów długu, a być może jeszcze ze 2 albo i więcej ukrytych w miejskich spółkach. I to trzeba po prostu zaudytować. Więc osoba, która przejmie zobowiązania, w sensie to brzemię władzy na swoje barki, to jest osoba, która będzie musiała się zmagać nie dość ze zdradą, która nie została odwołana, więc ma pewnego rodzaju większość. Nowa Lewica, pamiętamy, że tuż przed weekendem, w

0: którym już miała być cisza wyborcza, zerwała tak naprawdę obrady. To też jest kuriozalna sprawa, żebyście Państwo wiedzieli, dotycząca planów zagospodarowania Krakowa i wszystkich rzeczy związanych z planami właśnie inwestycyjnymi. To zostało zerwane w piątek, żeby się nie odbyło, właśnie po to, żeby pewne rzeczy, które ci Państwo sobie poukładali pod, że tak powiem, dyktando jeszcze istniejącego wtedy układu władzy z prezydentem na czele, no to zostało zerwane na zasadzie czystego lekceważenia mieszkańców, którzy także przybyli na tą radę i chcieli to posłuchać. Te konsultacje społeczne także w Krakowie są fikcją, jeśli się patrzy na ich kształt i też przebieg. W związku z tym, no, ja mam wrażenie, że i owszem, każda tutaj z potęg politycznych, czy właśnie aspirujących potęg politycznych będzie chciała wystawić swojego kandydata, im bardziej spektakularny, tym pewnie lepszy. Natomiast ja no, myślę, że tutaj trzeba będzie podejść z pewną odpowiedzialnością, że to, co zastanie ten prezydent, biorąc pod uwagę, że jednak prezydent miasta, szczególnie tak dużego, musi być znakomitym menadżerem. To nie jest figura czysto reprezentacyjna, jak figura prezydenta Rzeczpospolitej, o paradoksie, tylko figura czysto menadżerska. Więc osoba, która tutaj stanie na czele, będzie musiała tak naprawdę siłą konsensusu zbudować takie poparcie społeczne, żeby ono nawet obejmowało tych, którzy wcześniej być może byli przedstawicielami konkurencji politycznej w czasie wyborów. Jeśli tu cokolwiek ma się zmienić, jeśli tu trzeba zacząć to miasto, czy będzie się dało to miasto zacząć czyścić. Więc ja nie wiem, czy akurat prezydent ściśle polityczny, który by miał jakieś, żeby było jasne, ja nie agituję, ja po prostu staram się znaleźć złoty środek w tym piekle, które Kraków sobie sam troszeczkę zgotował. No ale tak jak mówię, przy dużym współudziale zewnętrznym, bo przecież trzeba pamiętać, że chyba nieprzypadkowo w czasie tych wyborów i też poprzednich pojawił się tutaj sok z buraka i wszystkie najgorsze ścieki, jeśli chodzi o propagandowy syf, który po prostu niszczy naszą Rzeczpospolitą. Więc ten prezydent, który tutaj będzie musiał się zderzyć przede wszystkim z problemami budżetowymi, z problemami i narastającymi problemami mieszkańców. Właśnie tym, że mieszkańcy są wypychani z centrum, a funkcje są utrzymywane w centrum. W związku z tym no, miasto samo się blokuje. Człowiek musi przejechać przez centrum kilka razy, żeby wykonać pewne funkcje, które są funkcjami nie towarzyszącymi, a głównymi. No miasto jest w całości źle zaprojektowane pod rzeczy, które tutaj zrobiono. Jedyne, co funkcjonuje, to chyba kolej obwodniowa, która wreszcie się pojawiła i troszeczkę na wzór warszawski zaczyna organizować aglomerację, ale to jest bardzo mało.
1: To mamy te relacje krakowskie. Miłosz Rolski naszym gościem, ale się oczywiście trochę bym poprosił o też o te analizy polityczne. Patrzymy na frekwencję. Więcej osób poszło odwołać się, myślę, że na niego głosowało w drugiej turze wyborów. Skąd te dodatkowe głosy? Wiele osób analizuje, że to referendum to jest jakiś barometr, jakiś papierek lakmusowy, który wkładamy i sprawdzamy, oho, tak zwani normalsi, czy ludzie środka, przynajmniej w Krakowie, zaczynają się od Platformy odwracać.
0: No to jest premia za jedność, to znaczy był jeden wróg i w związku z tym wszystkie formacje polityczne no, razem ze sobą musiały współpracować, summa summarum. I współpracowały. Wiecie Państwo, to jest coś niesamowitego, bo w czasie tej kampanii, proszę sobie wyobrazić, że jednocześnie obok siebie, nie szukając zresztą w innych miejsc, żeby też się wyróżniać, pracowali konfederaci czy nawet narodowcy w ramach konfederatów, a obok byli przedstawiciele partii Razem. No to są rzeczy kuriozalne. Gdzieś się znaczy w sensie takim ogólnometapolitycznym, jakbym powiedział, to jest coś niewyobrażalnego, co by się wydawało, że jest niemożliwe do zaistnienia w tej naszej przestrzeni publicznej. A tymczasem tutaj ludzie mieli wspólny cel. Więc tak jak mówię, Ta kwestia polityczna, to wszystko, co tutaj się zdarzyć może, to będzie zależało od tego, czy krakowianie na tym poziomie następnym, czyli powiedziałbym kolejny krąg działania, zrozumieją, że metapolityczność tutaj też musi zadziałać, jeśli Kraków musi być podniesiony. Prawdę mówiąc, ja uważam, że troszeczkę poniekąd dobrze się stało, że Rada nie została odwołana, bo być może zrozumiemy, że na tym etapie funkcjonowania Krakowa bardziej jest potrzebny bardzo techniczny prezydent niż symboliczny. osoba, która by była bardziej technokratyczna i właśnie menadżersko zorientowana, która byłaby w stanie przedstawić znakomite audyty miasta, spróbować zbudować jakieś plany inwestycyjne, no rzeczy, które są konieczne na teraz, żeby spróbować zbudować jakąś wizję miasta. Być może to musi być po prostu wizjoner albo po prostu osoba, która głęboko zna Kraków i go kocha. Taka, która po prostu byłaby w stanie zderzona z niesamowitymi długami, to wszystko zracjonalizować, spróbować zebrać, uczciwie przedstawić mieszkańcom dorobek ostatnich 30 lat, bo to nie jest, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie zaniedbanie już prezydenta, który poleciał właśnie. To jest raczej jego nieodpowiedzialność, że nie był w stanie zmierzyć się ze skalą wyzwania i po prostu ruszył w tan, bo to było łatwiejsze niż coś, co go po prostu przerosło. No, trzeba przedstawić mieszkańcom Krakowa, jak wygląda dorobek, gdzie są ryzyka, gdzie są problemy, że trzeba być może zmienić strategię zarządzania miastem albo strategię po prostu działania tego miasta, że trzeba znaleźć miejsca, w których Kraków będzie zarabiał pieniądze, a nie tylko i wyłącznie stanowił pewnego rodzaju Luna Park czy właśnie miasteczko gwiezdne, które można odwiedzić z całego świata. To jest jedna z gałęzi przemysłu, która tu może kwitnąć, ale trzeba po prostu zacząć budować dochody miasta i to na gwałt. I to, jest pytanie, czy przenosić znowu obciążenia na mieszkańców, których się z tego miasta wypycha i traktuje jak ciało obce, bo mają stanowić ich zasoby, przestrzeń właśnie dla turystów, którzy tu przybywają czasowo, czy trzeba zacząć także z tymi mieszkańcami pracować po to, żeby chcieli wrócić do miasta, chcieli z powrotem tu mieszkać, chcieli z powrotem zasiedlić centrum miasta i z powrotem coś w tej przestrzeni twórczego robić. No to są bardzo duże wyzwania i nie sądzę, żeby jakakolwiek formacja polityczna miała przygotowanych swoich przedstawicieli, którzy są w stanie sprostać na przykład bez zaplecza w Radzie. Bo to też jest przecież niesamowite, że ponieważ Rada nie została odwołana, to teraz prezydent będzie musiał polegać na tym, co jest, a tymczasem większość ma właśnie w Radzie Miasta, tej, która nie została odwołana, grupa, która trzyma władzę i trzymała władzę z panem Miszalskim. To jest bardzo ciekawe od strony czysto konstrukcyjnej. No jest jeszcze pan Jacek Majchrowski, który tuż przed wyborami wbił niejako jak jakiś Bordzia po prostu sztylet w plecy, wizerunkowo oczywiście i metaforycznie, pana Miszalskiego swoim podkreśleniem jego niedojrzałości i sprawowania funkcji. Więc tu się dzieją rzeczy absolutnie ciekawe. I myślę, że pasjonujące od strony tej politycznej, czy właśnie ta polityczność, czy te formacje polityczne, które kształtują polskie życie publiczne, będą w stanie konsekwentnie doprowadzić to, co było głównym przekazem kampanii referendalnej, czyli miłość do Krakowa, do stanu sprawdzam, prawda? Czy faktycznie są w stanie w imię miłości Krakowa wyłonić takiego kandydata, który poradzi sobie z tą stajnią Augiasza, którą trzeba tutaj oczyścić.
1: I to czyszczenie będzie trwało. Na koniec pytanie o, już czysto poproszę, takie ogólnopolskie refleksje. Donald Tusk to jest szansa, czy taki kryzys, którego prawie że nie da się wyjść dla obecnego premiera i jego formacji?
0: To znaczy, przy skali medialnego oddziaływania i zewnętrznego wpływu i wsparcia, myślę, że jest w stanie wyjść, ale to jest tak, że teraz ta rewolucja krakowska będzie się rozlewać. Kraków jest miastem bardzo symbolicznym, więc ja przypuszczam, że coraz więcej samorządów miejskich będzie obalanych przez mieszkańców. Po prostu już teraz wiadomo, że w najprawdopodobniej w Rzeszowie też są podejmowane działania. Pewnie będą w Poznaniu, pewnie będą we Wrocławiu, być może w jakichś jeszcze innych miejscowościach, być może nawet się to pojawi w Warszawie, chociaż to będzie bardzo trudno, tak czy inaczej. Myślę, że po prostu to będzie pełgać. Jest już zbudowany model. Sprawa krakowskiego referendum była tyle ciekawa, że ona była zbudowana przez nas na tyle interesująca, jak się okazuje, nas. Mówię, bo to po prostu rzesza ludzi w to zaangażowana była niezmiernie duża. To nie jest tak, że sobie przypisuję tutaj cokolwiek. Więc stała się ogólnopolską. To było tak, że po raz pierwszy od bardzo dawna temat jakiegoś miasta, i to jest szokujące, drodzy Państwo i drogi Łukaszu, że drugie co do wielkości miasto Polski było obecne na arenie ogólnopolski dopiero wtedy, gdy dochodziło do pewnego rodzaju zaprogramowanej akcji sprzeciwu, i to było na tyle atrakcyjne, że to się zaczęło wbijać w serwisy agencyjne. To tylko pokazuje, jak głęboko zniszczona jest ta przestrzeń informacji publicznej, jeśli tak naprawdę to, co się dzieje w Warszawie, dominuje absolutnie nad wszystkim, co się dzieje w Polsce. W związku z tym, dzięki temu kloszowi, no, zasadnicza część problemów, która dotyka Polski lokalnej, umyka temu oglądowi społecznemu całej Polski. Tutaj Kraków przebił się cudem do tej przestrzeni świadomości ogólnopolskiej. No i dzięki temu też bardzo wiele osób spoza Krakowa nam pomagało. To, drodzy Państwo, to też jest wielkie podziękowanie do wszystkich Państwa, którzy kibicowali nam w Krakowie, którzy wspierali nas w Krakowie, którzy często też dawali swoje zasięgi. To też jest bardzo ważne i to jest, myślę, metoda, która pokazuje, że zjednoczone społeczeństwo obywatelskie, które ma świadomość swojego celu i także tego, że Polska musi dostarczać jakość jako infrastruktura, to jest, myślę, wyzwanie, które właśnie się rozpoczęło. I Kraków być może tutaj zapalił tę iskrę, że my możemy, już potrafimy tak naprawdę wymagać od naszego państwa, żeby ono było co najmniej na miarę naszej nowoczesności, czyli patrząc, jak nowocześni są Polacy, całkiem wysoki poziom musi osiągnąć. No i to na pewno nie jest poziom wjeżdżania butami do mieszkania prezydenta, prawda? No to jest coś zdumiewającego, no ale właśnie z takich rzeczy także musimy wyciągać wnioski lokalnie. Bo to trzeba odciąć hydrę na poziomie lokalnym i dopiero potem sprzątać też na poziomie holistycznym, całościowym, konkretnym, ogólnopolskim.
1: O czym mówił nasz gość Miłosz Lodowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Ukłony, pozdrawiam.
1: A jeśli chodzi o ukłony, to ja głębokie ukłony składam wobec naszych patronów. Kiedy naszą Odyseję rozpoczynaliśmy, dzisiaj Odyseję wyborczą, było nas 229. Ja miałem wielką przyjemność zostać 230 wspierającym naszą zbiórkę, a teraz mamy 249 wspierających. Jeden anonimowy, pani Magda, pan Wiesław, pan Błażej i jedna osoba, która też w zasadzie jest anonimowa, ma taki pseudonim, którego nie będę teraz może cytował. Bardzo państwu wszystkim dziękujemy. Te 20 osób, które w czasie naszej audycji przypłynęło, to bardzo duże wsparcie i oby to tempo się utrzymało. Do końca zbiórki mamy 6 dni, a więc nie ma co zasypywać gruszek w popiele. Trzeba się włączyć w naszą zbiórkę, zbiórkę Radia Wnet, jeżeli państwo chcą, żeby radio miało szansę wejść w dorosłość z nowym studiem, bo kończymy. Dziś właśnie Radio Wnet kończy 17 urodziny, a my na specjalną, chciałbym powiedzieć, imprezę urodzinową zapraszamy państwa w najbliższy weekend. Będzie 30. Taka uroczystość się odbędzie. Będziemy wszystko dla państwa informować i przekazywać, co właściwie mamy w zanadrzu, jakie będą propozycje, co się będzie działo, jeżeli chodzi o to stacjonarne świętowanie urodzin. A jeżeli ktoś chciałby Radio Wnet zrobić prezent, no to oczywiście po pierwsze patronem może zostać, patronite.pl/radiownet, albo dołączyć do zbiórki. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli uda nam się tą konsolę, która jest koszmarnie drogim sprzętem, ale niestety tyle to kosztuje i tak to wygląda. Jeżeli uda nam się wspólnie w ramach urodzin zebrać na konsolę, to potem już pójdzie z górki, potem już sobie poradzimy i stanie nowe studio Radia Wnet, w szczególności studio, które będzie się angażować w produkcję wideo. A więc wszystkim naszym wspierającym bardzo, bardzo dziękuję, a słuchaczy zachęcam, żeby się pojawić w naszej zbiórce i dołączyć do grupy, jak na razie 249 wspierających. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Słuchacie Radia Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: W samo południe. A my, drodzy Państwo, zmienimy nieco temat. Wiem, że nastrój jest taki urodzinowy i radosny, ale ta informacja bardzo mną wstrząsnęła i nie wyobrażałam sobie nie poruszyć tego tematu na antenie. Dzisiaj akurat w urodziny to wypadło Radia Wnet, ale wszystko się łączy, bo tu są urodziny, a tu będziemy rozmawiać też o narodzinach, a raczej o tym, co się dzieje i jak aborcyjne lobby działa w Polsce. W naszym studio pan Cezary Boryszewski, redaktor naczelny czasopisma Presję, także redaktor opinii Klub Jagielloński. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: To żeby nakreślić państwu temat, a raczej to, w jaki sposób aborcyjny Dream Team informuje o tym, co się dzieje i jak działa, to posłuchajmy jednej z przedstawicielek. Justyna Wydrzyńska opisuje poniekąd problem, o którym będziemy rozmawiać.
3: Dodzwoniła do nas dzisiaj osoba w 10 tygodniu ciąży, w ciąży bliźniaczej. I powiedziała nam, znaczy zaczęła nas pytać na temat dostępności klinik aborcyjnych w Czechach, na Słowacji. Zaczęliśmy rozmawiać, ponieważ my nigdy nie pytamy o powód aborcji, to ten powód gdzieś tam pojawia się w toku rozmowy. No i wyszło, że tak naprawdę ta osoba jest w chcianej ciąży, planowanej, ale ponieważ jest to ciąża bliźniacza, to ich trochę zaskoczyło jako parę. Oni nie planowali, nigdy nie myśleli o tym, żeby mieć dwójkę dzieci zamiast jednego, więc tak naprawdę to ich pierwszym pomysłem była aborcja selektywna. No i tu właśnie przyszła ta informacja, ponieważ aborcja selektywna jest możliwa w Europie. Są ośrodki, które to robią na różnych etapach ciąży. I my dałyśmy tej osobie to rozwiązanie. Czyli ona uzyskała informację, komplet informacji, który pozwoli, że jej życie będzie spełnione, szczęśliwe i będzie się toczyło tak, jak ona sobie to zaplanowała. Nigdy nie dowiedziałaby się tych informacji od żadnego lekarza, ginekologa, położnika czy lekarki, która, ponieważ ci lekarze najprawdopodobniej nie posiadają tych informacji.
1: To był fragment wypowiedzi Justyny Wydrzyńskiej. Aborcyjny Dream Team, w cudzysłowie, pochwalił się, o czym zresztą pan pisze, że pomógł pewnej kobiecie w usunięciu jednego z bliźniąt przy zachowaniu życia drugiego. Jak pan patrzy na to przesłanie, na ten komunikat, który płynie z tej organizacji?
2: Ja może zacznę od tego, co chyba najbardziej mnie uderzyło w tym komunikacie, który przed chwilą wysłuchaliśmy. Tam padło takie sformułowanie, że tutaj parafrazując, pomogliśmy tej pani, żeby jej życie było spełnione, prawda? No czyli to założenie, że ta pani, ta para, no, głównie ta pani, bo ta pani do nich zadzwoniła, nie para, czyli to była decyzja tej kobiety głównie. Miała pewien plan, chciała mieć dziecko, ale nie chciała mieć dwójki dzieci, prawda?
1: I
2: no i tutaj się wydarzyło coś, co, na co no, generalnie
1: nie było zaplanowane.
2: Nie było
1: tak?
2: zaplanowane, bo mamy jakby umiarkowany wpływ na takie rzeczy. To jest zapisane w genach. Wierzący powiedzą, że jest zapisane gdzieś w planach opatrzności, prawda? Ale jest gdzieś zapisane w genach, nie mamy na to wpływu i nagle ten plan zaplanowany, życie, w jaki sposób sobie zaplanowaliśmy, nagle ulega jakiegoś rodzaju zaburzeniu, pojawia się drugie dziecko, no i aborcyjny Dream Team twierdzi, że pomagając, czy wskazując, że jest możliwość dokonania aborcji selektywnej, czyli no eliminacji jednego z bliźniąt, mówiąc prosto, pani może mieć to życie spełnione. No i to, co mnie uderzyło, to jest ten aspekt właśnie pewnej kultury, którą bym nazwał taką kulturą no może zabrzmi to jak takie typowe prawackie gadanie, no ale dobrze, no wyjdźmy od tego. Taką kulturą ja, skoncentrowaną na jarze. W centrum świata jest to moje ja, ono ma pewne plany na swoje życie, chce się samorealizować. To jest w nas właściwie wydaje mi się od dziecka wsączane przez kulturę, że tym celem jest samorealizacja, cokolwiek by to miało znaczyć. No tylko, że cały problem, jak tego słucham, jest w tym, że wydaje mi się, że zarówno panie z aborcyjnego Dream Teamu, jak chyba i cała nasza kultura jako całość nie odrobiła pewnej lekcji, którą nam dają zresztą wcale nie chrześcijańscy myśliciele dwudziestowieczni. To są często psychoanalitycy, to są często antropolodzy, którzy pokazują, że ta samorealizacja to jest trochę wydmuszka, ponieważ większość tych naszych pragnień to nie są jakieś tam wrodzone, że my mamy jakieś przeznaczenie wpisane w siebie w takim znaczeniu, że mamy pewne wizja, w której mamy wpisane w siebie pewne pragnienia i teraz te pragnienia to są jakieś takie po prostu dane z góry, nie wiadomo skąd i mamy je realizować, żebyśmy byli szczęśliwi, jest z gruntu fałszywa, bo bardzo duża część naszych pragnień jest wsączana w nas przez kulturę. No i teraz, jeżeli od dziecka słyszymy o samorealizacji, słyszymy o tym w kółko, to mamy taki przymus, musimy się samorealizować. No gdzie? No w pracy na przykład, nie? Przez karierę zawodową. No i teraz pojawia się taka sytuacja, że mamy tu swoją wizję samorealizacji, pojawia się nieplanowane dziecko i nagle ten cały projekt, który był w nas wsączany od dziecka, no, się nie zrealizuje. No i my to odbieramy osobiście, rzeczywiście, tak w takim przeżyciu wewnętrznym, psychicznym, jako katastrofę, więc w pewnym sensie, ja też patrzę na to w ten sposób, że te kobiety, które decydują się na taką aborcję, w pewnym
1: ta
2: sensie
1: rodzina,
2: są ofiarami
1: no
2: systemu.
1: Tam
2: ta rodzina,
1: jest,
2: tak.
1: Tam
2: tak,
1: jest
2: tak,
1: i mężczyzna, mhm. Tak? No bo też mi się wydaje, że za mocną, albo głównie jedną z głównych ról przypisujemy kobiecie, no ale przecież tam jest też ojciec,
2: tak.
1: Który no, podejrzewam, że musiał się raczej na to zgodzić, ale jeszcze powiedział pan, że no tak, że jest to aborcja selektywna, dokonywana de facto tylko w jednym kraju Unii Europejskiej, prawda?
2: Tak. Mhm.
1: Że nawet te aborcyjne kliniki, które dokonują zazwyczaj aborcji, no takiej aborcji przy bliźniakach by się nie podjęły, bo jest to za duże ryzyko. Mimo to ten Dream Team, no, pokazuje tę ścieżkę, wskazuje.
2: No co ciekawe, za duże ryzyko, ale też jak redakcja Rzeczpospolitej to w swoim artykule opisującym tę sytuację podała, no też lekarze nawet na Zachodzie mają pewnego rodzaju wątpliwości etyczne. I to jest bardzo ciekawe, bo tych wątpliwości etycznych nie ma w przypadku, powiedzmy, ciąż z jednym dzieckiem. I wydaje mi się też, że to, co ta sprawa pokazała, też reakcji opinii publicznej, na co czasami... Na co w przypadku właśnie takiej ciąży z jednym dzieckiem opinia publiczna nie jest wrażliwa, że kiedy stanęliśmy jakby przed tą wizją tego wyboru, że mamy dwoje istnień
1: dzieci,
2: i jedno
1: tak.
2: Eliminujemy, to nagle sobie uświadamiamy coś, co chyba mi się wydaje, jak intuicyjnie wszyscy czujemy. Co czujemy, gdy myślimy o sobie, że powiedzmy ja te 30 lat temu w łonie matki, to jest ta sama istota, którą jestem teraz, tylko wiadomo, rozwinąłem się i tak dalej,
1: tak.
2: Że to pokazuje tak bardzo radykalnie naocznie to, że właśnie ta istota już w łonie matki ma w sobie zapisane w swoich genach te wszystkie predyspozycje, które później się ujawnią, osobowościowe i tak dalej, tę całą jakby niepowtarzalną historię, która w tym momencie jest jakby eliminowana.
1: Pan pisze, że to jest ta patologiczna mentalność właśnie na przykładzie aborcyjnego Dream Team, ale ważne jest to, polecam oczywiście tekst na stronie Klubu Jagiellońskiego, ale pan odnosi się do tego okna Overtona, które jest nie tylko w sferze politycznej, tylko w ogóle we wszystkich sferach nam dzisiaj towarzyszy. Jak pan właśnie patrzy na tę korelację pomiędzy tym wydarzeniem, a tym oknem Overtona, w którym my wszyscy jesteśmy, w którym my wszyscy gdzieś funkcjonujemy?
2: No i sam się zastanawiam tak do końca, w jaki sposób to będzie funkcjonowało długofalowo, no ale stawiam w tym tekście taką hipotezę, że aborcyjny Dream Team, bo nie pierwszy raz on szokuje jakąś taką...
1: I nie pierwszy raz będzie miał sprawę wytoczoną, tak? W tym zakresie.
2: Tak, że aborcyjny Dream Team, chwaląc się w sieci właśnie takimi radykalnymi przypadkami, że właśnie pomógł w aborcji selektywnej...
1: 37 tydzień ciąży, też tym się chwalą,
2: też
1: prawda?
2: Tym się chwalił aborcja. W 2022 roku bodajże pochwalili się właśnie aborcją, czy pomocą w dokonaniu aborcji w 37 tygodniu ciąży, że jakby komunikując oni, wydaje mi się, że tak zakładam oczywiście, nie wiem co mają w głowach, w swoich sumieniach, ale zakładam, że są doskonale świadomi, że to jest szokujące nawet dla tych osób, nawet postawię taką tezę, nawet dla tych osób, które byłyby skłonne nawet zgodzić się na aborcję, na życzenie do 12 tygodnia, nawet dla tych osób i wydaje mi się, że to jest no, nieprzypadkowe, dlatego że właśnie to szokowanie tymi jakby skrajnościami ma w pewnym sensie za zadanie uniewrażliwić na te przypadki, można powiedzieć, krok czy dwa kroki w ciąży.
1: Łagodniejsze w cudzysłowie,
2: tak, łagodniejsze,
1: prawda?
2: Zarówno jak, jeżeli tutaj mówimy o przypadki dzieci do 12 tygodnia, jak i w przypadku dzieci z wadami wrodzonymi i tak dalej.
1: Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że żyjemy w takich czasach i ta kultura i ta filozofia bardzo mocna, taka skupiona na pojedynczej jednostce, ten egocentryzm, ale pan niedawno miał rozmowę, debatę w Kanale Zero, tak, z przedstawicielką tego aborcyjnego Dream Teamu, no ale jakby pan wytłumaczył osobom, które się gdzieś wahają albo zastanawiają, no bo przecież moje ciało, moja sprawa, tak, z drugiej strony, że to przecież, no ja powinnam decydować o tym, czy urodzić, czy nie urodzić. Dlaczego państwo jest takie opresyjne? Dlaczego przepisy prawa mają to regulować z drugiej strony?
2: No tak, tylko że tutaj dotykamy kwestii fundamentalnej, to znaczy podstawowym prawem w obrębie naszej cywilizacji, to niezależnie od tego, czy będziemy mówili o prawach wynikających z jakiegoś dorobku chrześcijaństwa, ale nawet o prawach człowieka, gdzieś tam wprost wyrażonych po II wojnie światowej, z założenia mających mieć charakter świecki, mających być podstawą dla demokracji liberalnych, niekoniecznie demokracji chrześcijańskich, mówią o, że podstawowym prawem jest prawo do życia. No i jeżeli my uznajemy, że po pierwsze ten konkretny płód, to konkretne dziecko w łonie matki już jest człowiekiem, ponieważ w sobie już zawiera cały, że tak powiem, komplet tych cech, które później się wraz z rozwojem tego organizmu będą ujawniać, no to jakby powinny mu, przynajmniej też w mojej interpretacji, w interpretacji tak mi się wydaje wielu ludzi, wydaje mi się, że też właśnie spraw, nazwijmy to, liberalnych da się wywieźć taki wniosek, niekoniecznie z myślenia chrześcijańskiego, katolickiego czy innego, no że skoro to jest człowiekiem, to przysługuje mu prawo osoby, a zatem przysługuje mu prawo do ochrony życia. I nawet teraz w tym momencie, jeżeli dochodzi do konfliktu pomiędzy tym, że ta ciąża może przynieść jakieś negatywne skutki noszącej go kobiecie. No tutaj będzie oczywiście spór, o jakich skutkach będziemy mówić, ale że jednak to prawo do życia jako prawo podstawowe powinno być co do zasady chronione. Można mówić o wyjątkach. Nasza cywilizacja znała do niedawna różne wyjątki od ochrony prawa do życia, jak na przykład kara śmierci, tylko że w przypadku kary śmierci mówimy o kimś, kto przez swoje postępowanie, no będziemy się tu kłócić, zasłużył, nie zasłużył, no zwolennicy pewno zasłużył na to, żeby wymierzyć mu taką, a nie inną karę. Tutaj mówimy o człowieku, który jest bezbronny, niewinny, zatem no... Jeżeli nasza cywilizacja przyjmuje to prawo do życia jako takie prawo podstawowe, podstawowe dobro, które powinno być chronione i uznajemy poprzez racjonalny namysł, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, z organizmem, z którego właśnie wyłoni się dorosły, ukształtowany człowiek, no to jakby podstawowe prawo. Nie ma w naszej cywilizacji bardziej podstawowego prawa niż właśnie prawo do
1: ochrony życia. A jak jeszcze ocenia pan działalność państwa? No bo to jest pomocnictwo przy dokonaniu aborcji. Tutaj się kłania też kodeks karny. Czy państwo polskie się wywiązuje z przestrzegania przepisów prawa? Bo wiemy, że ta pani Wydrzyńska no miała różnego rodzaju problemy z prawem.
2: Tak, tam chyba został, jeżeli pamiętam, proces w drugiej instancji chyba odwołana pani Błyska.
1: Tak, do ponownego rozpatrzenia.
2: No powiem tak, ja tutaj nie jestem specjalistą od prawa. Dobrze wiemy, że mamy pewien bałagan prawny w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o aborcję, co wynika po prostu też z tego, że no od jakiegoś czasu, mówmy się, te sądy najwyższego szczebla, które mają, że tak powiem, stać na straży interpretacji prawa takiego ostatecznego, no nie cieszą się pełnym autorytetem wśród społeczeństwa. Mamy tutaj też przykład tych wytycznych pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która de facto, można powiedzieć, takim tylną furtką dopuściła aborcję na życzenie. To można by o tym mówić dłużej, więc no jakby nie będę tutaj oceniał organów ścigania, bo mam wrażenie, że jakby problemem tutaj podstawowym jest to, że mamy po prostu chaos prawny, chaos interpretacyjny i właściwie w tym momencie, w którym te nasze organy, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, nie mają pełnego autorytetu, no bo tak trzeba niestety powiedzieć, taki jest fakt, no to nie da się tego w sposób na ten moment, tak mi się wydaje, tak jak mówię, nie jestem specjalistą, to akurat od prawa, ale nie da się tutaj tego w sposób jakiś ostateczny rozstrzygnąć.
1: Po godzinie 13 będziemy rozmawiali z prawniczką, która zajmuje się bioetyką i na pewno jeszcze więcej nam na ten temat powie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i życzę radiu wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy. Cezary Boryszewski, redaktor naczelny czasopisma Presje, a także Klub Jagielloński. A my, drodzy państwo, teraz wysłuchajmy zgłoszenia. Nie zgłoszenia, tylko informacji dotyczącej zgłoszenia. Straż Pożarna tak tłumaczy i tak opisuje to, co stało się w Gdańsku. Przedwczoraj mowa o sprawie mieszkania mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo o tym za kilka chwil.
4: Przedstawiliśmy informację o działaniu służb w związku ze zgłoszeniem, które odebrało Centrum Powiadamiania Ratunkowego wczoraj o 19.33. To zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci w lokalu. To zgłoszenie PCPR-u otrzymały trzy służby. System ratownictwa, Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja, i wszystkie trzy służby zadysponowały swoje siły na miejsce. W wyniku działań, w szczególności Straży Pożarnej, sprawdzeń, które zostały dokonane na miejscu, ale tak jak powiadam, były tam trzy formacje: Policja, Straż Pożarna i Ratownictwo Medyczne. W szczególności po otrzymaniu drugiego meldunku, drugiego zgłoszenia 15 minut później, mówiącego o zatrzymaniu krążenia tych dzieci, które tam się znajdowały, kierujący działaniami ratowniczymi podjął decyzję o wejściu do lokalu. W wyniku tego wejścia stwierdzono, wcześniej oczywiście były podejmowane próby kontaktu. Tych prób było wiele, za chwilę opisze je pan komendant Straży Pożarnej, pan generał Kruczek. Jak powiadam, okazało się, że w lokalu nikt nie przebywa i w tym momencie akcja została zakończona.
1: Tak, to strona rządowa tak przedstawia wydarzenia. To był wiceminister MSWiA, pan Czesław Mroczek, a my mamy teraz już połączenie z Trójmiastem, z Gdańskiem. Maciej Naskręt, redaktor wbijamszpile.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
1: Co dzisiaj wiemy na temat tego, co wydarzyło się w mieszkaniu mamy pana prezydenta Karola Nawrockiego? Bo to była ta oficjalna wersja właśnie płynąca od przedstawiciela MSWiA. Proszę nam powiedzieć, co to za miejsce i co tam się dokładnie wydarzyło?
5: No, mama pana prezydenta Nawrockiego mieszka w dzielnicy Siedlce. To jest taka dzielnica przelotowa między Śródmieściem a południowymi dzielnicami Gdańska. Zbudowana w latach...
1: Troszkę słabo pana słychać. Nie wiem,
5: halo?
1: Czy jest słuchawka przy uchu, czy jak.
5: Ale... O, może teraz lepiej? Halo?
1: Teraz znacznie teraz... lepiej, tak. Jest to Dobrze. Dzielnica, tak.
5: Jest to dzielnica położona, to jest taka dzielnica przylotowa, łącząca Śródmieście z południowymi dzielnicami Gdańska, zbudowana w latach 70., więc no to jest tam pokolenie X, czyli wszyscy się dobrze znają w tych budynkach, to są, no, znają się jak łyste konie, mówiąc najprościej. Więc no, tutaj działania Straży Pożarnej, służb, policji, no trochę mnie zaskakują, bo wszyscy doskonale wiedzą, że w tym budynku akurat mieszka mama prezydenta. Zresztą prezydent sam kiedyś w tym budynku przecież mieszkał. I to jest ogromne zaskoczenie, że no, zwyczajnie nie zapytano sąsiadów. Tym bardziej, że no, pierwsze sygnały dotyczyły dymu, który miał się podobno wydostawać, rzekomo wydostawać z tego mieszkania. Więc no to już to jest zastanawiające. Druga kwestia, no szanowni państwo, no kto informuje o pożarze służby korzystając z SMS-a? No każdy rozsądny człowiek sięga po telefon i wybiera numer 112, dzwoni telefonicznie i zgłasza. Przy okazji się przedstawia i udostępnia swój numer, żeby było łatwiej zlokalizować miejsce tego pożaru, żeby no, służby miały kontakt zwrotny w razie czego. I to ma nie tylko zastosowanie przy pożarze, ale też w jakichś wypadkach, jakichś problemach zdrowotnych innych osób, więc dla mnie to jest ogólne zaskoczenie.
1: Jak ta sytuacja jest też interpretowana, jak jest omawiana przez gdańskich działaczy, przez ludzi związanych z tym miejscem?
5: Pani redaktor, szanowni państwo, no tu w Gdańsku no, idzie już przekaz do elektoratu związanego z Koalicją Obywatelską, generalnie z lewicowo-liberalnymi środowiskami, taki, że no to za tym staną Rosjanie i tutaj no takim głosem, taki głos przewodni dał pan Jacek Pędykowski, znany działacz lokalny związany z Koalicją Obywatelską, związany z miastem, więc no, od niego wszystko się zaczęło, no i ta narracja jest coraz bardziej powiana, coraz bardziej rozszerzana. Ludzie zwyczajnie w to nie wierzą, bo tak jak wspomniałem, no to jest osiedle naprawdę, gdzie ludzie doskonale siebie znają. To nie jest nowe blokowisko. To są, tak jak wspomniałem, lata 70. budowa, więc tam są starsi mieszkańcy, którzy doskonale się znają.
1: Doskonale się znają i co mówią sami mieszkańcy, sami zainteresowani, bo ta narracja, że to Rosjanie albo zagraniczne wpływy, to narracja, która się pojawia, a co mówią właśnie sami mieszkańcy, ci, którzy są na miejscu, bo powiedział pan o tym, że nie wierzą, rozumiem, wersję o gdzieś o jakichś zagranicznych wpływach.
5: Tak, nie wierzą. No, mieszkańcy są zaskoczeni tym nagłym, szybkim działaniem służb. Niektórzy tutaj mieszkańcy Siedlec, nawet nieznajomi, wspominali, że no, są zaskoczeni takim wejściem do tego budynku, do tego mieszkania. Zazwyczaj odbywało się to z wykorzystaniem dźwigu przez balkon, przez okno, żeby no, nie niszczyć za bardzo mienia właściciela. Często można było zobaczyć przez okno, czy coś się dzieje. No, tutaj nie zastosowano takiego rozwiązania. Ja nie chciałbym krytykować tutaj służb, które były tam na miejscu, no ale moim zdaniem zabrakło trochę wyczucia z ich strony. No i tak naprawdę wystarczyło popytać sąsiadów, by się od razu okazało, że wchodzą do mieszkania, gdzie mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Maciej Naskręt, wbijam szpilę. Proszę śledzić portal. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, chociaż tak jak wspomniałam, ten dźwięk połączenia trochę pozostawiał do życzenia. Widocznie w Gdańsku może dzisiaj jakoś bardzo wieje. A drodzy państwo, no więc czas na wiadomości. Po godzinie 13 wracamy. Będzie krótka rozmowa z panią mecenas na temat tej bardzo smutnej sytuacji związanej z tą aborcją selektywną, a teraz już w naszym studio Jakub Duszak. Dzień dobry, Kubo.
6: Dzień dobry, Magdalena.
1: A jak się czujesz dzisiaj, jak radio ma te 17 lat?
6: Czuję się młodszy, jakbym miał 17 lat.
1: Tak się czujesz, a Grzegorz Milko dołączy, rozumiem?
6: Tak, za chwilkę dołączy, bo bardzo ważne informacje dotyczące polskiego tenisa.
1: A to się dowiemy, bo ja nic nie wiem, to się chętnie
6: trzeba
1: dowiem.
6: Słuchać, trzeba słuchać serwisów Radio Wnet.
1: Trzeba słuchać Radia Wnet i trzeba wchodzić na stronę patronite.pl. Dziękuję i do usłyszenia.
6: Ukośnik Radio Wnet.
1: Tak. W samo południe.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkosiński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet w wydaniu specjalnym tego serwisu, ponieważ przez najbliższy tydzień będę nadawał z Armenii, gdzie za 2 tygodnie odbędą się wybory parlamentarne. Mówiłem o tym w dzisiejszym poranku, mówiłem także w audycji, żebyś wiedział, w tych dwóch audycjach również będę Państwu donosił o tych najświeższych informacjach z Kaukazu, z Armenii. Właśnie będę mówił o tym, jak wygląda tutaj kampania wyborcza w tym kraju, ponieważ te wybory wydają się być decydujące pod wieloma względami, nie tylko jeżeli chodzi o Armenię, nie tylko chodzi tutaj o to, czy Armenia będzie nadal podążała kursem prozachodnim, czy też prorosyjskim, ale dotyczy to ogólnie rzecz biorąc struktury bezpieczeństwa oraz struktury geopolityki tutaj w tym regionie. Coś, co także dotyczy bezpośrednio Europy i Unii Europejskiej, ponieważ mówimy cały czas o tym samym, na przykład o czym mówiliśmy w przypadku wyborów w Mołdawii. Tam przypomnę tylko, że w zeszłym roku nie wiadomo było do końca w zasadzie, czy zwycięży właśnie obóz proeuropejski, czy też Mołdawia raczej będzie podążała ścieżką ściślejszej współpracy z Rosją. Ostatecznie wiemy, że Mołdawia jednak wybrała ścieżkę proeuropejską i w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o kasus Armenii, mamy podobną sytuację, aczkolwiek jest to troszeczkę, no nie tak do końca to samo. O tym wszystkim jutro będzie opowiadał w audycji Serwis Międzynarodowy pan Aleksandr Iskandarian, przepraszam, z którym dzisiaj rozmawiałem. Natomiast dzisiaj w peryskopie międzynarodowym przeniesiemy się troszkę na południe, czyli na Bliski Wschód, i zobaczymy, w jaki sposób w Izraelu przyjmuje się te pogłoski o domniemanym porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, jakie są reakcje, ale również porozmawiamy o tym, jakie reakcje w kontekście tych ekscesów Itamara Ben-Gwira, ministra do spraw bezpieczeństwa. Pamiętamy te szokujące obrazki ministra, który poniża członków kolejnej flotylli zmierzającej do Gazy. Wiemy m.in., że polskie władze zabroniły przebywania wstępu na terytorium Polski ministrowi Ben-Gwirowi. To wszystko w peryskopie międzynarodowym, natomiast zaczniemy także od Bliskiego Wschodu, zaczniemy od tego, co dzieje się w zasadzie na przestrzeni ostatnich 48 godzin, ponieważ 48 godzin mniej więcej temu padły informacje, według których to porozumienie irańsko-amerykańskie, o którym mówimy już w zasadzie od początku kwietnia, że tym razem naprawdę jest ono już na wyciągnięcie ręki. Poinformował o tym Donald Trump, ale później zostało to potwierdzone przez sekretarza stanu Marka Rubio. Wszyscy się spodziewali, że do porozumienia dojdzie w zasadzie już w niedzielę. Zresztą tych słów w zasadzie dokładnie użył sam Donald Trump, mówiąc właśnie, że w zasadzie to porozumienie jest już wynegocjowane, że w zasadzie tylko i wyłącznie jakieś dwa punkty pozostają nadal, są poddawane nadal dyskusji. Według tutaj różnych doniesień medialnych, chodzi przede wszystkim o odmrożenie aktywów irańskich, które znajdują się za granicą, oraz chodzi o powiązanie kwestii libańskiej również z tym porozumieniem. Ale porozumienie, które w zasadzie można powiedzieć jest zbudowane na tej jednej z propozycji irańskiej, a mianowicie na tym, aby miało ono charakter przejściowy i aby dać czas na jakieś głębsze dojście do głębszego porozumienia już na inne tematy, między innymi no właśnie na temat chociażby programu jądrowego Iranu, coś, co jest kwestią sine qua non dla Donalda Trumpa. No ale tak, minęła niedziela, nic się nie stało, wręcz przeciwnie, Donald Trump raczej ostudził te nastroje, mówiąc, że w sumie czas działa na korzyść Stanów Zjednoczonych i że w sumie nie należy się wcale śpieszyć z osiągnięciem tego porozumienia. Ale znowu mieliśmy wystąpienie Marka Rubio, który z kolei powiedział, że w zasadzie to porozumienie mogłoby już zostać podpisane w poniedziałek. Coś, czemu zaprzeczyła strona irańska.

0: Tuska z kolei, mówiąc, że wcale tak nie jest, że to porozumienie wcale tak bliskie podpisania nie jest. W każdym razie zareagowały rynki ropy naftowej. Patrzę teraz na wartość baryłki Brent, na cenę baryłki Brent na rynkach globalnych. Spadła ta cena poniżej $100 po raz pierwszy od wielu, wielu dni. Aktualnie waha się w okolicach 98,5 dolara za baryłkę. I być może o to w tym wszystkim chodziło. Natomiast dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dorzucił, można powiedzieć, kolejną warstwę, kolejne być może warunki do tego porozumienia, ale tym razem warunki bardziej skierowane na kraje arabskie, kraje Zatoki Perskiej, ale nie tylko. Powiedział Donald Trump, że powstające porozumienie z Iranem powinno również wiązać się z przystąpieniem 6 krajów muzułmańskich, między innymi Arabii Saudyjskiej i Kataru, do tak zwanych porozumień abrahamowych. O co chodzi? Chodzi o te, przypomnę tylko, porozumienia, które są podstawą do normalizacji stosunków z Izraelem, które zostały podpisane przez kilka krajów arabskich. Czy do tego dojdzie? Raczej wątpliwe. W każdym razie widzimy, że to porozumienie, które miałoby zostać podpisane między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, wcale tak bliskie nie jest. O Iranie można dużo mówić i będziemy również mówili bardzo dużo w tych kolejnych serwisach międzynarodowych, w wydaniach specjalnych tych programów w najbliższych dniach, ponieważ Armenia jest przecież, sąsiaduje przecież z Iranem i gdy mówimy o kwestiach armeńskich, to mówimy również mówimy o właśnie tych kwestiach bliskowschodnich, mówimy właśnie o tym Iranie, być może z perspektywy, której nie znamy, nie z perspektywy Zatoki Perskiej, nie z perspektywy tego, co tam się dzieje, ale właśnie z perspektywy Kaukazu. Natomiast teraz, proszę Państwa, przenosimy się troszkę dalej na wschód, w Erewaniu, gdzie się znajduje. Teraz jest godzina 17:39. Nie wiem, która godzina jest aktualnie na Filipinach. Być może powie nam to dr Maciej Mikurda, który, mam nadzieję, jest po drugiej stronie. Halo, czy się słyszymy, panie redaktorze?
1: Dzień dobry. A mówiąc po filipińsku, dobry wieczór, bo tu 21:39, więc no z Erewaniem mamy zatem 4 godziny różnicy.
0: 4 godziny różnicy, myślałem, że to jednak więcej, ale dobrze, to teraz w takim razie porozmawiajmy o sprawach filipińskich. Zacznijmy od tej katastrofy, która dotknęła archipelag, katastrofa budowlana. O co chodzi?
1: No rzeczywiście doszło do tragedii, mianowicie w prowincji Pampanga, w miejscowości Angeles, zawalił się budynek. To był budynek, który był ciągle budowany, to była konstrukcja budynku. Natomiast w taką specyfiką filipińską jest to, że bardzo często pracownicy budowlani, no oni niejako się tak przenoszą do obiektu, który powstaje. Często właśnie na takich budowanych obiektach widać na przykład rozwieszone pranie, widać jakieś takie przedmioty codziennego użytku. No więc najprawdopodobniej również było tak i w tym przypadku, więc kiedy ten budynek się zawalił, no to również robotnicy, którzy tam się znajdowali, oni tam najprawdopodobniej mieszkali, więc była dość duża liczba osób poszkodowanych w trakcie tej katastrofy budowlanej. Jak na razie udało się ocalić 26 osób. 4 osoby już są potwierdzone jako niestety ofiary śmiertelne tego zawalenia budynku i 17 osób wciąż pozostaje zaginionych. No i tutaj to oczywiście rozpętało też poważniejszą dyskusję, bo jak się okazało, wcześniej ta budowa podlegała różnym inspekcjom, które wykazały wiele nieprawidłowości, jeśli chodzi o zasady, o przepisy bezpieczeństwa i nakazano zatrzymanie tej budowy i to już we wrześniu ubiegłego roku. Tak się nie stało, więc do pewnego stopnia była to samowola budowlana, no więc trwa teraz dochodzenie, jak to było możliwe, że prace w tym budynku wciąż trwały mimo wydanych zakazów.
0: Czy to jest coś, co się często wydarza na Filipinach, takie sytuacje? No bo wiemy między innymi z krajów regionu, że jednak to są właśnie wypadki, które dość często mają miejsce.
1: No tak, tak, niestety tutaj takich wypadków bywa dużo, no szczególnie jeżeli chodzi o też zabudowę nielegalną, bo tego jest bardzo, tego jest mnóstwo na Filipinach. To są tak zwane skłoty, u nas to słowo w Polsce ma trochę inne znaczenie, a tutaj po prostu oznacza nielegalnie wznoszone budynki. No i między innymi być może właśnie taka zabudowa skłoterska była przyczyną też innej bardzo dużej katastrofy, która miała miejsce z kolei w sobotę. Mianowicie w jednej ze starszych dzielnic Manili, w Chinatown, rozpętał się pożar i tu często mówi się o tym, że problemy z zapanowaniem nad ogniem wynikają często właśnie z takiej nielegalnej zabudowy, która wbrew przepisom zawęża ciągi komunikacyjne, no i po prostu straż pożarna nie ma możliwości dojechania na miejsce, gdzie szaleje ogień. No i tutaj ten pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko, zanim został ugaszony. To zdaje się około 2000 rodzin straciło miejsce zamieszkania. Także no, jak widać, te katastrofy na Filipinach budowlane czy naturalne, no one zdarzają się tu niestety bardzo często.
0: No to jeszcze ostatni punkt, jeżeli mówimy o Filipinach, to wizyta prezydenta Ferdinanda Marcosa Juniora w Japonii, przepraszam. Mówiliśmy o tym troszeczkę w zeszłym tygodniu w kontekście tego wydźwięku wizyty Donalda Trumpa w Pekinie, w jaki sposób o tym mówiono na Filipinach. Po co prezydent Marcos udaje się do Tokio?
1: Ta wizyta, trzydniowa wizyta rozpocznie się jutro i tutaj oczekiwania są dość spore. No, mianowicie media komentują to w ten sposób, że najprawdopodobniej zostaną tam zawarte jakieś nowe umowy i wskazuje się tutaj na cztery obszary, w których mógłby nastąpić jakiś progres w relacjach japońsko-filipińskich. Jako pierwsza jest wymieniana wspólne kwestie obrony, kwestie wojskowości. No, Filipiny, chociaż to jest państwo, które no, składa się z kilku tysięcy wysp, to jak na ten swój wyspiarski charakter ma bardzo słabą marynarkę i tu gdzieś są te oczekiwania, że Japonia jako bardzo bliski, ostatnio coraz bliższy sojusznik Filipin będzie mogła być wsparciem. Oczywiście no, są to rozmowy w kontekście zagrożenia imperializmem chińskim, no, szczególnie tutaj na morzu pomiędzy Chinami i pomiędzy Filipinami, które jest terenem spornym między oboma państwami, no to są jakieś oczekiwania, że być może Japonia będzie mogła tutaj zagwarantować większe bezpieczeństwo filipińskim kutrom rybackim. No ważne jest też na pewno, będą rozmowy na temat obecności filipińskiej w Japonii, bo jak w wielu państwach regionu, tam jest duża liczba pracowników, którzy są Filipińczykami. Często się tak mówi, że no, ta praca, ta siła robocza jest jednym z takich, w cudzysłowie, towarów eksportowych Filipin, bo rzeczywiście Filipińczyków na całym świecie jest ponad kilkanaście milionów, którzy pracują poza swoją ojczyzną. No i na pewno jeszcze handel i inwestycje. To będzie kluczowe. No, Filipiny to jest państwo, które się rozwija, więc tu jest bardzo duża potrzeba zagranicznych inwestycji. Te często też takie inwestycje realizowane siłami filipińskimi, to są z kolei finansowane dzięki pożyczkom międzynarodowym, więc na pewno ten temat też będzie poruszany w trakcie rozmów w Tokio.
0: Powiedział Maciej Mikurda prosto z Filipin. Bardzo dziękuję za tę korespondencję.
1: Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
0: Jeszcze dwa słowa może o tym, co dzisiaj się wydarzyło z kolei w Watykanie, ponieważ została opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, nosząca tytuł Magnifica Humanitas. To jest encyklika, która została opublikowana w 135. rocznicę Rerum Novarum i w tej pierwszej encyklice papież poświęca dużo czasu, dużo refleksji nad społeczną nauką Kościoła w dobie sztucznej inteligencji. Wiemy, że to jest jeden z tych tematów, które są bardzo bliskie papieżowi Leonowi. I tak, to jest encyklika, którą zresztą, i to jest też ważne, aby podkreślić, że jest to encyklika, którą po raz pierwszy zaprezentował mediom sam papież, sam jej autor. I mowa w niej, no właśnie, dokument, który wzywa do ochrony wspaniałego człowieczeństwa, tutaj cytat, wspaniałego człowieczeństwa, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem poprzez promowanie prawdy, godności pracy, sprawiedliwości społecznej i pokoju. To jest encyklika, o której na pewno będzie na pewno głośno. Zresztą o tej encyklice również spekulowano w ciągu ostatnich tygodni, w ciągu ostatnich miesięcy i tutaj zachęcam Państwa do tego, aby słuchać o godzinie 17 serwisu watykańskiego, którego duża część będzie poświęcona właśnie temu wydarzeniu. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
2: Peryskop międzynarodowy.
0: I godzina 17.48 tutaj na ulicy Martiriosa Sariana w Erewaniu, ale my będziemy mówili o tym, co dzieje się w Izraelu. Z nami jest już na łączach pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktorze.
0: I zacznijmy może od tego, o czym mówił cały świat kilka dni temu. Mowa o tych filmikach ukazujących ministra Ben Gwira, który przechadza się pomiędzy członkami kolejnej flotylii zmierzającej do Gazy. No, w sposób dość prześmiewczy się do nich zwraca. Sprawa wywołała skandal i no i właśnie, ale dużo się mówi o tym międzynarodowym skandalu. Natomiast jakie były reakcje w Izraelu?
3: Powiedziałbym, że dwojakie, tak oczywiście upraszczając. Na pewno zwolennicy tego polityka, takiego elektorat, czy też nawet można powiedzieć, że trochę szersza grupa Izraelskiego Społeczeństwa na pewno tutaj przyklasnęła tym działaniom, też jakby odbijając tą krytykę międzynarodową dla elektoratu tej prawicy izraelskiej, szczególnie tej radykalnej, są dość, powiedziałbym, już mocno wdrukowane takie proste kalki, że w momencie, kiedy jakaś grupa chce pomóc Palestyńczykom w strefie Gazy, tak naprawdę chce pomóc Hamasowi, więc w momencie tak naprawdę propalestyńscy aktywiści równa się Hamas, tak? Więc na tych właśnie, powiedziałbym, dość prostackich przekazach, bardzo uproszczonych, tak, bazuje właśnie Ben Gwir. No ale też jakby było tutaj, trzeba oddać sporo krytyki płynącej od współkoalicjantów tego polityka. Przy czym sporo było w tym tak naprawdę przekazu, tak naprawdę krytyki może nie samego aktu, tak nie samego tego upokorzenia aktywistów i tej tak jak właśnie tej powiedziałbym jakby dopuścia viral, tak, na czym bardzo tym politykowi zależy, tylko właśnie to, że to zostało ujawnione, że tak powiem, wywołało to kolejny wizerunkowy kryzys, który trzeba gasić, więc tutaj oczywiście łatwo się też niektórym politykom właśnie tak spozycjonować jako ta bardziej, powiedziałbym, jako bardziej te umiarkowane głosy, czy bardziej, powiedziałbym, właśnie wzywające do dialogu. No, jeśli to są jednak osoby będące w tym rządzie, tak, czy to są chociażby politycy Likudu, no to wiadomo, że taka argumentacja jest dość bałamutna, więc tutaj powiedziałbym, że też nie było z dużego zdziwienia tak jakby z tego typu w cudzysłowie akcji Ben-Gwir jest znany, tak właśnie powiedziałbym takiej no performatywności w polityce, tylko jakby on był z tego znany również jako przed jakby wejściem na rangę ministra i do Knesetu. No tutaj jakby mówimy o konkretnym człowieku, który ma no poważną władzę tak nad Izraelu, tak jeśli chodzi o policję, jeśli chodzi o służby mundurowe, czy straż graniczną, czy straż więzienną. Jakby no jego działania mają też konkretny, jego też polityka, jego przekonania mają coraz bardziej widoczny efekt właśnie na działalność tych formacji.
0: Czy Ben-Gwir jest potrzebny Benjaminowi Netanyahu w kontekście zbliżających się wyborów do Knesetu? Czy aktualnie Benjamin Netanyahu może sobie pozwolić na jakąś ostrzejszą krytykę właśnie względem swojego ministra, czy też właśnie poparcie tego ministra będzie miało jakieś znaczenie kluczowe przy nadchodzących wyborach?
3: W nadchodzących wyborach może niekoniecznie, tak tutaj faktycznie, mówiąc do tego, co powiedziałem na początku rozmowy, czyli no, on też pełni taką funkcję w koalicji, też w izraelskiej polityce obecnie, no, że łatwo się ustawić jakby obok niego, tak powiedziałbym, na lewo, tak nawet jeśli jest się prawicą, no to w porównaniu z Ben-Gwirem jest się jakby tym bardziej, powiedziałbym, no właśnie zdroworozsądkową, umiarkowaną, tak nawet jeśli tak naprawdę język czy działania są takie same, jeśli chodzi o ministrów Likudu, co Ben-Gwira. Jeśli chodzi o same wybory, to coraz mniej de facto, ponieważ no one są tak naprawdę tuż za rogiem. Pytanie, czy odbędą się w połowie września, czy odbędą się pod koniec października, to tak naprawdę jest nieuniknione. Więc w tym momencie można faktycznie tą krytyką wobec tego koalicjanta trochę grać. On będzie potrzebny po wyborach. Na dobrą sprawę, żeby móc tą władzę utrzymać, on faktycznie jego partia przez właśnie te ostatnie 4 lata, tak ostatnich wyborów, wzmocniła się kosztem innych partii radykalnej prawicy, więc jeśli Netanyahu marzy o tym, żeby utrzymać władzę, to na Ben-Gwirze właśnie będzie musiał się oprzeć, plus jeśli faktycznie będziemy mieli do czynienia z takim, powiedziałbym, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym, ale no jednak pośrednim, tak, czyli wybory bez wskazania zwycięzcy, bez większości koalicyjnej po żadnej ze stron, czyli rządzi tymczasowy rząd, to tak naprawdę w tym tymczasowym rządzie też będzie prawdopodobnie cały czas właśnie Itamar Ben-Gwir.
0: To też dużo mówi o izraelskiej polityce, ale może na chwilkę spójrzmy w szerszej perspektywie i w kontekście właśnie tych różnych informacji na temat porozumienia, które miałoby już być na wyciągnięcie ręki, porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co mówi się na ten temat w Izraelu i czy była jakaś reakcja ze strony premiera Benjamina Netanyahu?
3: No póki co są zapewnienia o tym, że izraelskie interesy będą uwzględnione, tak, że USA wspólnie z Izraelem nie dopuszczą tego, żeby Iran miał broń nuklearną, że Izrael jest gotowy jakby kontynuować ewentualnie działania zbrojne, że ewentualnie też taki deal nie będzie obejmować Libanu, więc mamy troszeczkę, powiedziałbym, może nie... Dopiero jak poznamy tak naprawdę to porozumienie, będziemy mieli faktycznie jasny obraz, jak te izraelskie czy żądania, prawda, czy argumentacja została uwzględniona, a jak bardzo nie została, tak, a póki to przecieki mówią o tym, że raczej ten deal, no może się Izraelczykom nie uśmiechać, tak, bo w momencie, kiedy tak naprawdę jest rozważane zamrożenie programu nuklearnego, a nie jego totalna likwidacja, że na stole jest w zamian za uwolnienie dziesięciu norm, tak, co mówmy się, sami Izraelczyków, tak powiedziałbym, średnio interesuje, ale jeśli w zamian Iran ma otrzymać potężne odblokowane środki zamrożone w wyniku sankcji, no to będzie tak naprawdę no, niezbędna kropka, żeby ten reżim mógł się odbudować. Tak więc w momencie granie tym argumentem, że zostało odniesione zwycięstwo, tak, że Iran jest na łopatkach, no trochę będzie się, no rzeczywistość jakby będzie niezgodna z retoryką, jakby ten dysonans, no tym mocniej uderzy politycznie w premiera Netanyahu. Dlatego jest też rosnąca krytyka, powiedziałbym, wewnętrzna, tak powiedziałbym, z strony elektoratu, bo o ile faktycznie widzimy, że to zawieszenie broni, które zostało narzucone w USA, przez USA, tak, Izraelczykom w Libanie, tak, jest tak naprawdę no, o tyle nieobowiązujące, że tam tak naprawdę codziennie giną ludzie, no, ale jednak jest poczucie, że tutaj Amerykanie bardzo mocno wiążą Izraelczykom ręce i gdyby nie właśnie te naciski Trumpa, no to można byłoby ten Hezbollah jeszcze bardziej uderzyć skuteczniej, tak? Czy to jest realny scenariusz? na inną rozmowę. Niemniej no, jest takie właśnie przekonanie, że trochę ta inicjatywa się wymyka rządowi z rąk, no ale jakby tutaj na pewno ta, powiedziałbym, pewnego rodzaju narracyjna machina będzie no, mocno działać. Tak, no wiadomo, że wszystko można sprzedać jako sukces i jakby na tym też będzie polegał trochę, no tak naprawdę każdy deal osiągnięty, czy z Iranem, czy na innych odcinkach, tak, przez USA, że właśnie obie strony ogłoszą zwycięstwo. Ale tutaj faktycznie jakby dużo było obiecywane ze strony właśnie rządu Netanyahu, a jeśli tak naprawdę nad ich głowami coś innego decyduje Trump, no to będzie faktycznie potężny polityczny i wizerunkowy cios.
0: Zresztą kilka dni temu pojawiły się takie informacje, chyba z tego co pamiętam, podane przez serwis Axios, że miało dojść do mocno napiętej rozmowy między Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem.
3: Dokładnie.
0: Ale to już chyba któraś taka rozmowa.
3: Tak, to znaczy to wiadomo, że jakby strony po coś też zostało to jakby wskazane, że to była nerwowa rozmowa, prawda? Pytanie właśnie przez którą stronę. Raczej spodziewamy się, że to był raczej amerykański przeciek niż izraelski, no bo to też tworzy pewnego, też warto zobaczyć, jaka jest sekwencja, tak, że tutaj faktycznie dziś prezydent Trump przede wszystkim ogłasza konsultacje z państwami arabskimi, tak, tu chwali Pakistańczyków, a Izraelczykami gadał kilka dni temu, więc jakby tutaj też widać pewnego rodzaju, no, przerwę, więc no, znowu pytanie tak naprawdę, co zostało zakomunikowane, tak, co zostało ustalone. Jest też, to jest, niektórzy komentatorzy podkreślają, że jest, nie można wykluczyć, że Izrael będzie się jakoś to jednostronnie, tak, znowu jakimiś działaniami, czy w Libanie, tak, czy nawet w innych miejscach te rozmowy utrudnić, ale tutaj widać też pewnego rodzaju, no mimo wszystko, no już konsekwencje po stronie, czy konsekwencje, no dużą presję tak po stronie prezydenta Trumpa, żeby jednak tutaj jakiś deal, albo chociaż takie, no, ramy, w których jakby można znowu trwać w kolejnych, wypracować jakby częściowe porozumienie i później jakby trudniejsze kwestie negocjować później, no bo jakby tutaj pewnego rodzaju, no ta wojna jest, no, coraz większym obciążeniem tak naprawdę i jakby bez pewnego rodzaju trudnych kompromisów raczej się nie obędzie po stronie przede wszystkim amerykańskiej.
0: No i te rozmowy jeszcze trwają, to trzeba podkreślić, ponieważ o ile słyszymy, że to porozumienie jest już tuż, tak z dnia na dzień wydaje się ono coraz bardziej odległe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Radia Wnet. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Tak, proszę Państwa, zbliża się już godzina 16 w Warszawie, godzina 18 w Erywaniu i tak, cały czas jestem przy ulicy Martiriosa Sariana, ulica, która jest takim miejscem, w którym jest dużo kawiarni, świeci słońce, jest już bardzo zielono, chociaż dzisiaj rano było jednak chłodno i pochmurnie, nic nie zapowiadała takiego dnia, ale jeszcze taka ciekawostka, aby zamknąć ten serwis międzynarodowy, że według mojego rozmówcy, którego mam nadzieję usłyszą, który jutro będzie, wywiad, z którym będzie jutro emitowany na naszej antenie, pan Aleksandr Iskandarian, powiedział mi, że według jego informacji w Armenii, głównie w Erywaniu, właśnie przybywa 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy w cudzysłowie uchodźców rosyjskich, czyli właśnie tych wszystkich Rosjan, którzy wyjechali z Rosji po roku 2022 i tutaj właśnie przy ulicy, przy której się znajduję, bardzo to słychać i widać. Także rzeczywiście można nawet powiedzieć, że tutaj dominuje język rosyjski. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Zachęcam Państwa do wspierania Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Zapraszam Państwa już jutro na godzinę 15.30, a dzisiejszy specjalny serwis międzynarodowy z Armenii przygotował Mikołaj Murkociński, a zrealizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Dziennik z podróży.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Witam w kolejnym dniu dziennika z podróży. A gdybym właśnie otworzyła swój papierowy dziennik, to bym pierwszą stronę zapisała tak. Żegnaj Bangkoku, przynajmniej na najbliższy czas, ponieważ wsiadam w samolot i prawdopodobnie wtedy, kiedy Państwo będą tego słuchać, to ja już będę w samolocie, a może nawet już się będę w tym samolocie unosić, ponieważ 6:15 jest wylot i następny przystanek Filipiny, gdzie spotkam się z Maciejem Mikurdą, znanym Państwu ze studia Filipiny, którego głos często możemy usłyszeć na antenie Radia Wnet. I to będzie spotkanie nasze wspólne w Davao City, a więc przystanek w Manili, a później jeszcze przesiadka, kilka godzin i plan dotarcia wieczorem. Ale ja już teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wywiad z Polakiem. Piotr Druzgała był moim gościem. 20 kilka lat temu przyjechał po raz pierwszy do Bangkoku, w którym już został. Dzisiaj ma żonę Taj i mieszka tutaj, uczy języka angielskiego, chemii i fizyki. Musiał zmienić zawód. Dlaczego tak jest? Co w Tajlandii spodobało mu się najbardziej? I co go tutaj zatrzymało? Oraz całą historię, jak to się zaczęło. No i te trudności, których no przecież tak daleko od domu zapewne nie brakowało, przynajmniej na początku. Serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby wysłuchać wywiadu, ale wcześniej pewien utwór, tajski utwór, który wybrał właśnie nasz gość, z którym rozmowa już za chwilę. Dobrego dnia i słyszymy się jutro już z Filipin. Do usłyszenia.

0: doleciałem do Bangkoku i niemalże w dzień wykupu biletu, no do Polski miałem też wtedy jeszcze lecieć po drodze, spotykam Polaka, którego spotkałem notabene pierwszy raz, jak byłem w Tajlandii, ale to było taka po prostu takie przelotne spotkanie. No i spotykamy się w tym 12-milionowym Moloku, idziemy naprzeciwko siebie. Gdybyś różnica 5-10 minut, w ogóle bym go nie spotkał. No i spotykam go i co ty tu robisz? No mówię, wracam z Australii, jakby nie spełniły się moje oczekiwania, a też wreszcie czułem takie trochę wyrzuty sumienia, że może jednak powinienem bardziej, bo miałem jednak chodzić i prosić o tą pracę tak od domu do domu i tak dalej, może powinienem bardziej spróbować. I on mnie namówił, no to mówisz, możesz w Tajlandii zostać, nie? Ja myślę, no dlaczego, tak wewnętrznie sobie pomyślałem, to czego nie? Udowodnię sobie, że w tym kraju trudniejszym, ambicja się odezwała, że w tym trudniejszym kraju sobie poradzę. No i pytam się, ale co mam robić, nie? On wtedy grał, był statystą filmowym, wtedy było mało Polaków, więc były biali ludzie, no osoby no, z krajów, no z Europy, czy ze Stanów, byli zatrudniani jako statyści w filmach i w reklamach i on z tego żył po prostu. No i mówił, jutro potrzebują statystów, więc możesz zacząć jutro. Ja mówię, no ale jak z wizą i tak dalej, no jak to w ogóle jest, czy jakiś inny plan B? No bo i możesz uczyć angielskiego. Ja mówię, no jak to uczyć angielskiego? Jestem z Polski, czy angielski też nie jest mój. Mówi, no też nie mówiłem wtedy płynnie po angielsku. On mówi, co się przejmujesz? Tutaj uczą Francuzi angielskiego.
1: To dało pewną ulgę.
0: Po prostu ulga, myślałem, no tak, faktycznie. Więc natomiast nie był cel, żeby uczyć. Cel był taki, żeby po prostu, żeby pobyć tutaj te 2-3 miesiące i potem jechać dalej. Natomiast to już pojawia się klasyczna historia. Spotkałem Tajkę, zakochałem się i z tych 3 miesięcy zrobiło się 6. Z 6 zrobił się rok. I faktycznie zacząłem pracować w edukacji. Natomiast nie podobało mi się w Tajlandii w ogóle. Cel był taki, że wyjeżdżamy z Tajlandii. Moja dziewczyna zaczęła studia w Europie, że generalnie będzie mieć dyplom europejski. Wracamy do Europy i funkcjonujemy w Europie. Ja nie czułem, że tu w ogóle spełniam.
1: Dlaczego? Co się nie podobało w tym kraju?
0: Czułem, że nie mogę się rozwinąć, że nie rozwijam się, prawda? Że nie mogę znaleźć pracy w fizjoterapii. No bo to był mój zawód wyuczony, że no nie mogę się rozwijać, dopiero internet się pojawił. Nie byłem, no to jeszcze nie był ten okres, że czy nawet nie byłem świadomy siły internetu, potencjału, jaki drzemie po prostu w internecie, że no w tym momencie to nie ma znaczenia, gdzie jesteś, w jakim momencie, w jakim punkcie kuli ziemskiej. Natomiast wtedy no to były ograniczenia po prostu, no były ograniczenia. Poszedłem do najlepszej biblioteki, ja tam połowy książek, których byłem zainteresowany, w ogóle nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast i będąc tu na miejscu, wiedząc, że będę chciał wrócić, napisałem, nauczyłem się lokalnej medycyny, w tym masażu tajskiego, no i napisałem książkę o masażu tajskim. Jestem teraz jedynym polskim autorem, dzierżę to tytuł jedynego polskiego autora, który napisał podręcznik do masażu tajskiego.
1: No skoro pan nie mógł tego masażu wykonywać, to chociaż książkę można było napisać.
0: Dokładnie, napisałem książkę i to było takie, że wrócę do Polski z czymś po prostu, z czymś innym, z czymś nowym, prawda? Masaż tajski też bazuje na jodze, więc zostałem instruktorem jogi, poznałem jogę i tak dalej. Więc z takimi nowymi rzeczami wróciłem do Polski. Ten nasz mój związek się rozpadł. Myślę, że ta różnica czasu nas po prostu rozdzieliła. Nawet wróciłem do Polski w listopadzie, też to było jakoś jesień, jakaś, nie wiem, przypomina mi się, że mówiono wtedy, że się zima stulecia zbliża. No i ja po tych 5 latach mieszkania w tropikalnym kraju, mieszkania samodzielnie, niezależnie, zwiedziłem wszystkie kraje od Nepalu po, nie wiem, no wszystko co było w okolicach zwiedziłem, żyjąc na przyzwoitym, no dobrym poziomie tam. To było, no załóżmy 15, 16, 17 lat temu, to zarabiałem w Tajlandii 7-8 tysięcy złotych, co w Polsce było bardzo dobrą pensją wtedy.
1: Ale uczył pan tego angielskiego w końcu?
0: Tak, tak, pracowałem.
1: I jak?
0: Byłem zadowolony, awansowałem w pracy, byłem w ogóle, no zacząłem już takie po prostu dostawać stanowiska, że po prostu, no pode mną były inne nacje, Amerykanie, Kanadyjczycy i tak dalej. Natomiast to nie było spełnienie moich marzeń. to była praca, że tak powiem, w cudzysłowie tymczasowa cały czas. No i też dorywczo w turystyce zawsze pracowałem. Pokazywałem ludziom Tajlandię, kraje Azji Południowo-Wschodniej. No jestem taką osobą, że generalnie nie lubię się nudzić. Zawsze coś próbuję. No jestem otwarty na różne nowe... O, nazwę to tak. Jak przyjeżdża pociąg, to do tego pociągu wsiadam. I tyle. Więc jak przyjeżdżają pociągi, między mi twoje zaproszenie, no to wsiadam. Dlaczego nie? Także częściej mówię tak niż nie w życiu i dzięki temu mam ciekawe życie. Myślę, że swoim życiem bym dzielił kilka osób i też by miały, też byłyby spełnione. Natomiast tak, wróciłem do Polski i co? Okazało się, że praca w szpitalu to jest 1200-1400 zł. Jeszcze po znajomości, jeszcze mając znajomości. Joga w ogóle to jeszcze było, raczkowało, tylko w dużych miastach. Ja jestem z południa, z mojej miejscowości, z Pcimia, z mojego pięknego Pcimia, który znajduje się między Zakopanem a Krakowem. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo chciałbym tam w ogóle coraz częściej, taka znowu dygresja, coraz częściej o tym Pcimiu myślę. I chciałbym tam z żoną 6 miesięcy spędzać w Pcimiu, a 6 miesięcy spędzać w tropikach. Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, zimowe miesiące tutaj, ale nie tam.
1: Chociaż zima tam na pewno jest piękna w takim południu, ale oczywiście zrozumiałe.
0: Jest piękna, jeszcze biorąc pod uwagę to, że zimy są teraz takie, że jest właściwie chłodno, a śnieg to jest przez tydzień czy przez dwa. Natomiast, no i tak, i po tych kilku miesiącach w Polsce stwierdziłem, że nie będę się, że chyba zamieniłem na gorsze. Jeszcze próbowałem sobie tam wizualizować, kiedy będę mógł żyć po prostu tak, jak żyłem w Tajlandii. Jakby to wszystko się nie... Ten scenariusz się nie klarował, kiedy to może jeszcze nie byliśmy... Tak, to jeszcze do inne czasy były, nie? Polska dopiero się rozwijała i tak dalej. Więc stwierdziłem, że wracam, zobaczymy, jak będzie potem. Wróciłem do Tajlandii i pamiętam, że prowadziłem dwie czy trzy wycieczki. Nawet nie myślałem, żeby zostać, tylko po prostu zacząłem pracować w turystyce, no bo to była praca, która była po prostu, ja szukałem pracy w zawodzie, nie mogłem się nigdzie zahaczyć. A nie chciałem czekać dwa czy trzy miesiące, więc zacząłem oprowadzać wycieczki po Azji Południowo-Wschodniej. I pamiętam, jak kończyliśmy taki drugi czy trzeci wyjazd, byłem w centrum Bangkoku i stwierdziłem, że zostaję. No i zostałem po raz drugi. Natomiast nie był to... Potem z Tajlandii też wyjechałem po raz kolejny do Anglii. No i też, żeby się przekonałem się, że znowu w Tajlandii mi jest lepiej. Chociaż w Anglii nostryfikowałem dyplom. Wszystko było, że tak powiem, układało się. Natomiast stwierdziłem, że pojawiły się znowu inne możliwości. Kolejny pociąg podjechał, bo się spotkałem też jednego z takich dwudziestki najzamożniejszych Polaków i on mi zaproponował, no tak się stało, że stałem się jego prywatnym takim przewodnikiem. Zjeździłem z nim cały świat od Nowej Zelandii po Ameryki Południowej, po Amerykę Południową. A praca w edukacji ma taki plus, że ma dużo, dużo wolnego, więc mogłem to łączyć i z pracą w edukacji i z podróżowaniem. Także co jeszcze? Już skończę ten długi, długi motyw. Ten długi motyw mojej kariery i tego, jak sobie radzę. Przed Brexitem jeszcze zrobiłem w Polsce studia podyplomowe z edukacji. Przed Brexitem, będąc w Unii Europejskiej, Anglia musiała respektować nasze uprawnienia, więc dostałem tytuł status nauczyciela z Wielkiej Brytanii. Potem w okresie COVID-u otworzyła się możliwość robienia studiów online, więc robiłem na Harvardzie certyfikat z zarządzania w edukacji, a kilka miesięcy temu zrobiłem doktorat z zarządzania w edukacji i I rozwijam się w innej branży.
1: I pociągi będą cały czas nadjeżdżać na pewno, nadjeżdżać, odjeżdżać, taki jest świat. A pytanie o te różnice, no kompletnie inny świat, kultura zupełnie inna, religia wyznawana inna, 90% Tajów wyznaje buddyzm, nie wiem czy wtedy też tak było, pewnie tak. Co poza upałem i może szalonymi drogami Bangkoku było najtrudniejsze do adaptacji, najdziwniejsze, może relacje, jak takie zwyczajne, codzienne kontakty z Tajami, albo jak głębokie relacje? Miał pan szansę to na własnej skórze się przekonać, zakochując się w Tajce?
0: Tak, to bardzo, bardzo rozbudowane pytanie. Znowu będzie dużo, dużo wątków, także jeśli proszę śmiało mi przerywać. Tak, mam żonę, moja żona jest z Tajlandii. Natomiast no, zajęło mi to prawie 20 lat, żeby znaleźć właściwą osobę i myślę, że to jest po części odpowiedź na to pytanie odnośnie różnic kulturowych. Bo jeśli, no to jest w każdej kulturze, trzeba po prostu, jeśli decyduje się człowiek na związek z osobą z innej kultury, to po prostu nie można oczekiwać, że ktoś będzie podobnie myślał i miał podobne, że tak powiem, wzorce zachowania, czy wzorce funkcjonowania w związku. Natomiast taką największą różnicą to jest w Tajlandii to jest to, że często, nie mówię, że to jest w mojej rodzinie, bo tego w mojej rodzinie nie ma, że często ludzie nie są świadomi, że jak biorą ślub z Tajką czy z Tajem, to biorą ślub z całą rodziną. Jest inna mentalność. U nas w kręgu kultury chrześcijańskiej generalnie funkcjonuje takie przekonanie, że jak ma się żonę czy męża, to jest twoja rodzina. To jest twoja nowa rodzina. Natomiast w Tajlandii to nie jest to tak samo rozumiane. Twoją rodziną są twoje rodzice, twoja rodzina, w której się urodziłeś i to czasem jest priorytet, a związek jest drugi czy trzeci w kolejności. Czyli to można obrazowo pokazać tak, że na przykład macie umówiony plan z żoną, że gdzieś jedziecie, czy z mężem, ale mama zadzwoni rano i zmieniacie plan, no bo mama, tata. Mówiąc po prostu tak nawet żartobliwie, to w ogóle w książce, bo napisałem też książkę o kulturze Tajlandii, co kryje tajski uśmiech i tam to napisałem to w formie takiego zdania, że w hierarchii wartości, oczywiście troszeczkę to wyolbrzymiałem, w hierarchii wartości biały obcokrajowiec jest po mamie, tacie, wujku, znaczy babci, wujku, cioci, bawole i złotej rybce. Jedyną szansą, ale w Tajlandii generalnie awans społeczny jest uzależniony od statusu finansowego. Czyli jeśli rodzina twoja zależy od twoich pieniędzy, to jesteś najważniejszy. I tak często jest, bo też w ogóle taka mała dygresja, którą chyba nie każdy sobie zdaje sprawę, że i może to zupełnie jest troszeczkę kontrowersyjne, ale tak jest. Generalnie egzotyczne dziewczyny w Tajlandii, z naszego punktu widzenia egzotyczne, są uważane za najmniej atrakcyjne tutaj. Czyli tutaj generalnie, czy w Azji Południowej, są nie też w Chinach, generalnie im jaśniejsza skóra, tym kobieta jest bardziej atrakcyjna. No i to generalnie to jest jakby no, wyznacznik naszych czasów tutaj. Więc generalnie panie, które mają ciemną skórę i cieńszą, dla nas są atrakcyjne, bo u nas tego nie ma. Natomiast dla Tajów nie są atrakcyjne i są uważane jako partie, mówię żartując, drugiej kategorii. I nieraz się Tajowie w ogóle dziwią, dlaczego tacy przystojni faceci mają związki z takimi, można powiedzieć, mniej atrakcyjnymi, a mają potencjał mieć najlepszy wybór. Natomiast nie zawsze tak robią, ale to też kolejna taka ważna rzecz, że wcale dla tych, można powiedzieć, najlepszych partii biali wcale nie są priorytetem. No, przecież trzeba też popatrzeć z tej perspektywy, że dlaczego mam się związać z obcokrajowcem, który nie wiadomo, czy to będzie długo. Jedna sprawa. Druga sprawa są różnice kulturowe. Właśnie biorąc pod uwagę nawet to podejście do rodziców, więc po co mam się wiązać z kimś takim, prawda? Który nie wiadomo, czy będzie, nie będzie, trzeba będzie się dogadywać, może zmienić kraj i tak dalej. Także no, myślę, no, roz, Różne wątki poruszyłem, także proszę śmiało pytać dalej.
1: Nie, chciałam tylko pociągnąć ten, który jest bardzo widoczny, czyli właściwie trochę tak, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i wszystko nam się podoba, czego akurat nie mamy, bo faktycznie ten zachwyt nad białą skórą tutaj w Azji, w Afryce się też z tym spotkałam, wybielające kremy, czy takie kompletne niezrozumienie białych, dlaczego chcą się opalać, ale też zauważyłam na przykład, że to tutaj się zaczyna tyczyć, nie wiem, czy tak było zawsze, kuchni, że zaczynają iść Tajowie w stronę węglowodanów, bułek, jakichś takich amerykańskich śniadań, gofrów, mając tak wybitną kuchnię, przez wielu uważaną za jedną z najlepszych na świecie, która jest często powodem przyjazdu tutaj i odwiedzaniem tych krajów. To jest takie trochę niedocenienie, cudze chwalicie, swego nie znacie i to się tyczy absolutnie wszystkich, zauważyłam, wszystkich krajów i właśnie często dopóki się nie wyjedzie, dopóki się tego nie straci, to się tego nie docenia, a to co rdzenne nasze może nawet jest najpiękniejsze.
0: Tak, no tutaj na pewno się zgadzam, zwłaszcza w Tajlandii, w innych krajach może mniej, natomiast zwłaszcza w Tajlandii, jak się nie kosztuje lokalnej kuchni, czy nie korzysta z tych darów przyrody, które tutaj ma Tajlandia, mówię o owocach, świeżych owocach, które są cały rok, to naprawdę myślę, że traci się nawet 50% atrakcyjności pobytu w samej Tajlandii. Dlaczego Tajowie, no na pewno jak ja tu przyjechałem 20 lat temu, to ciężko było spotkać otyłych Tajów. Nie mówiąc nawet o... A dzieci to może była jedna osoba, może jedno dziecko w klasie i to nie mówię, że otyłe, tylko po prostu troszeczkę takie, wiesz, przy kości można powiedzieć. Natomiast teraz połowa dzieci, czy większość dzieci jest takich, widać, no, dobrze odżywionych.
1: Cukier i jeszcze raz cukier.
0: Dokładnie. Po pierwsze cukier, bo jest tanio i jest to dobre. Niestety, tam w dziejach w przeszłości, dlatego lubimy cukier, bo w przeszłości go było mało i to było, było dużą źródłem energii. Teraz tego cukru jest nadmiar, ale zawsze nam smakuje. Kiedyś mi ktoś powiedział, że generalnie sekretem na przykład wielu napojów takich jest po prostu cukier, bo dzieci by tego w ogóle nie piły, tak? Mówiąc dosłownie, cytując tą osobę, bo dzieci by tego po prostu nie piły. Dlatego wiele soki owocowe w cudzysłowie specjalnie dodawany jest cukier, przede wszystkim, żeby przyciągnąć, nie powiem, że uzależnić, ale przede wszystkim, żeby przyciągnąć klientów. I w Tajlandii, no idzie się na łatwiznę, no cukier smakuje wszystkim. Kolejna łatwizna to jest smażenie potraw, bo szybciej, tradycyjnie wiele rzeczy w Tajlandii w przeszłości było zawijanych w list bambusowy i były grillowane. No ale grillowanie zajmuje na przykład 30 minut, a usmażenie czegoś na głębokim tłuszczu zajmuje 10 minut. I w tym samym tłuszczu można jeszcze smażyć wiele rzeczy, więc ja często się zaopatruję na targach takich, które już po prostu giną, natomiast kiedyś każda dzielnica Bangkoku miała targ ze świeżym, który był otwarty rano czy wieczór, ze świeżymi potrawami, no to ja autentycznie mam problem, żeby znaleźć coś zdrowego.
1: Tak, na każdym kroku tak zwany 7-Eleven, w którym kupimy wszystko zapakowane, wszystko słodkie napoje, sklepy, które właściwie zawsze mają powodzenie. Tak, no to jest taki trudny i przykry aspekt, który właściwie tyczy się, myślę, że większości punktów świata i widzi się tych młodych ludzi niestety z nadwagą. A jak relacje? Udało mi się mieć kilka wywiadów z Polakami, którzy mieszkają w Tajlandii i oni opowiadali o czymś takim, że mają wrażenie, że to są często takie powierzchowne relacje z Tajami, że to są często takie może czy czasami płytkie rozmowy, bazowanie na płytkich tematach. Jak to jest? Czy ma pan wrażenie, że to są głębokie tematy, czy egzystencjalne pytania? To jest coś, co sobie Tajowie stawiają? Będziemy generalizować teraz na pewno.
0: Tak, no tu są dwie płaszczyzny, bo nie wiem, czy pytasz o związek, czy pytasz o kontakty, może być międzyludzkie, że tak powiem, funkcjonując w tym społeczeństwie. No, ja mam bardzo duże szczęście, spotkałem wspaniałą dziewczynę i poruszamy wszystkie tematy, od filozofii po tematy związane z żywnością, no o wszystko po prostu. Myślę, że No ja bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwy z moim związku. Dogadujemy się, nie mamy problemu, po pierwsze z rozumieniem, też było dla mnie ważne kryterium w szukaniu, no ja lubię dzielić się, lubię dużo mówić, opowiadać, więc potrzebuję kogoś, kto wiem, że będzie mnie rozumiał, ja będę rozumiał drugą osobę na tej płaszczyźnie nawet przekazania informacji. Natomiast mam też już duże szczęście, że spotkałem wspaniałą osobę, która rozumiemy się, że tak powiem, ciągniemy ten wózek w tym samym kierunku. Także pomimo różnic kulturowych, bo moja żona jest wspaniałą osobą, niezależnie od tego, gdzie, w jakiej kulturze by była. To jest jedna płaszczyzna, więc wiem, jak jest w innych związkach. No tutaj nie mogę powiedzieć.
1: Ale da się.
0: Ale da się. Natomiast trzeba troszeczkę poszukać. Wiele związków, to już taka rada, którą bym przekazał osobom, które przyjeżdżają do Tajlandii, nie wiąże się z pierwszą spotkaną osobą. bo to też wynika na przykład z różnic kulturowych. Na przykład ta pierwsza spotkana osoba to na przykład wiele, mówię o kobietach, wiele fajnych dziewczyn nie chodzi do barów, nie chodzi na dyskoteki. A jak pójdą, to w grupie dziewczyn. Więc no nie spotkasz takich ciekawych osób na klubach, nie? Natomiast coś, co jakby jest normalne być może w Europie, to nie jest normalne tutaj. Tutaj to nie funkcjonuje. Ale to już taka mała dygresja znowu, że taka rada, nie wiąże się z pierwszą spotkaną osobą, albo spokojnie do tego podejdźcie na początku. Natomiast także nie wiem, jak jest w związkach między, w innych relacjach. Są na pewno osoby, są relacje szczęśliwe, długotrwałe i tak dalej. Nie wiem, to już jest, że tak powiem, każdy ma swoje zdanie. Natomiast ma jakby swoją relację. Natomiast na tym poziomie społecznym. No ja mówię po tajsku, natomiast nie jestem częścią tej społeczności. Myślę, że tutaj faktycznie, no może jest inaczej, jak się mieszka gdzieś na wsi, gdzie jakby trzeba funkcjonować bardziej w tym społeczeństwie.
1: Ale co pan rozumie poprzez to? Nie jestem częścią tej społeczności. To może trochę kwestia buddyzmu?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że to nie jest kwestia religii. Nie, myślę, że możemy potem porozmawiać, czym jest w ogóle buddyzm w Tajlandii, jak on funkcjonuje. Natomiast myślę, że nie jest kwestia samej religii. Myślę, że w ogóle jest kwestia... Myślę, że tu jest dużo rzeczy. Po pierwsze, Tajowie jakby czują się skrępowani w kontaktach z obcokrajowcami, bo czują się, wydaje mi się, że my nie mówimy po tajsku i oni nie czują się pewnie mówiąc po angielsku. To jest jedna rzecz. Czyli po prostu pierwsza rzecz...
1: Język.
0: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to myślę, że tutaj już wychodzą różnice kulturowe. Ja na przykład, i nie jestem jedyny, bardzo dobrze się na przykład rozumiem z Tajkami, natomiast z Tajami w ogóle praktycznie, nie? I nie znam dużo obcokrajowców, którzy mogą powiedzieć, że mają znajomego Taja. Natomiast mogą powiedzieć, że mają znajomych, mają dobre znajome, mają Tajki. Nie mówię tam o żadnych relacjach, mówię o takich po prostu relacjach
1: z czego to wynika?
0: Tak.
1: Czy to jest jakieś...
0: Ja myślę, że to może wynikać z tego, że nie chcę użyć słowa, że się boją. Natomiast mamy chyba tak różne tematy, tak różne spojrzenie na świat. Na przykład też nie chcę, żeby to zabrzmiało kontrowersyjnie. Natomiast to znowu oczywiście...
1: Proszę być
0: oczywiście,
1: kontrowersyjny, my
0: oczywiście, oczywiście generalizuję. Według badań generalnie Tajowie są jednym z najbardziej niewiernych nacji na świecie. Nie? Tajowie są... Więc na przykład ja nie znajduję tematu wspólnego z Tajami, że będziemy rozmawiać o kochankach, co jest po prostu powszechne wśród Tajów. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj wyznacznikiem, jakby to już wspominałem wcześniej, jakby w hierarchii społecznej jest zamożność. Więc nie ile książek się przeczytało, tylko zamożność, prawda? czyli językami się mówi. Kolejne, też takie kolejne jakby uogólnienie jest takie, że na przykład my jak zwiedzamy, my na przykład podróżujemy, to się oczywiście zmienia, nie? Wśród Tajów też, natomiast my jak podróżujemy, to znowu to jest duże, bardzo duże ogólnienie. Na przykład jeśli ktoś rozmawia z Tajami, na przykład co zobaczyć na Phuket, na Phukecie, to ludzie ci nie powiedzą na przykład wejść, na przykład, żeby no, trzeba nurkować i tak dalej. Tylko będą mówić, że w tej restauracji jest dobra ryba, a w tej restauracji jest dobra kawa, nie? I to też pokazuje jakby troszeczkę inny sposób podróżowania i tych tematów, które są ważne. Nawet to są duże uogólnienia, nie? I na pewno są ludzie, którzy mają dobrych znajomych Tajów. Natomiast myślę, że takim mianownikiem wspólnym jest to, że ciężko jest chyba przynajmniej, nawet myślę, że w takich dużych aglomeracjach łatwo jest być anonimowym i można bardzo dobrze funkcjonować bez bycia częścią tej kultury, a na pewno dużą blokadą jest język, bo po pierwsze nie jest tak trudny, jak nam się wydaje, no ale można nie znając dobrze języka tajskiego bardzo dobrze funkcjonować i nie mieć potrzeby poznać go lepiej, żeby to funkcjonować. No.
1: Czego najbardziej brakuje? Za czym się tęskni?
0: To jest ciekawe. Być może ludzie na różnym... Będę mówił oczywiście o sobie, bo to jak ktoś tu jest rok, to tęskni za innymi rzeczami. Być może nie tęskni za niczym, prawda? W Europie, bo dużo Polaków jakby nie chce się nawet spotykać z innymi Polakami, twierdząc, że nie po to tu przyjechałem, żeby się z Polakami spotykać, prawda? Natomiast po tym dłuższym okresie czasu nie brakuje mi jedzenia. To już też dużo ludzi mówi, a brakuje ci sera i tak dalej, pierogów. Bo tutaj wszystko można kupić. Takie miasto jak Bangkok, czy jest wszystko. To jest kwestia wyboru. Są polskie restauracje i tak dalej. Natomiast czego mi brakuje? Brakuje mi rzeźkich poranków. Takich, że na przykład ta atrakcja Tajlandii, czyli ta pogoda, jak się rozmawia z ludźmi, którzy tu są dłużej, jest za gorąco. Po prostu jest fajnie, świeci słońce, a na dłuższą metę jest troszeczkę za gorąco. I na przykład takie wyobrażenie, że sobie pójdziesz i położysz się na trawie w parku, w ciągu dnia jest za gorąco, a wieczorem już gryzą komary, nie?
1: Ja dzisiaj o 9:38, przed tym, że wjadę, poszłam do parku obok, niedaleko Khao San, tam, gdzie właśnie się zatrzymałam i jakieś 40 sekund byłam w stanie na tej ławce, która w pełnym słońcu się znajdowała, położyć. Bo to jest tak, że tutaj nie ma momentu, że jest chłodniej, jest po prostu od rana do wieczora. No jak są te deszcze, które niby są teraz, maj, czerwiec, to jakimś są wytchnieniem. Ale generalnie nie ma czegoś takiego, że jest zimniej, stąd ta miłość do klimatyzacji.
0: Dokładnie, no miłość, no i takie właśnie, zwłaszcza środki, publiczne środki transportu są bardzo wychłodzone, po prostu tam jest mega zimno, więc taka, tutaj uważajcie, bo się łatwo się zaziębić. Natomiast tak jak mówię, ten klimat, jeśli ktoś przyjeżdża na 2 tygodnie, przyjeżdża tu w zimie z Polski, no to super, prawda? Natomiast dłużej, na dłuższą metę, to ta temperatura jest męcząca. Ja na szczęście, no, jak się ma samochód, to się wiadomo, to też nie jest odczuwalne. Natomiast no, tego mi brakuje, takiego rzeźkich po prostu poranków. I na przykład tak mówiłaś o tym spacerze w parku. Chciałbym iść do parku na przykład i się nie spocić po 10 minutach i nie mieć po prostu dość słońca, nie? Znaczy nie mówię, że słońca, temperatury. Bo to, że jest słońce, to jest wspaniała rzecz, że się budzisz codziennie rano i jest słońce. I od razu samo to, że jest słońce rano, jesteś zupełnie inaczej nastawiony do życia. I to jest super. Natomiast tak jak mówię, tego mi brakuje na przykład spaceru gdzieś, na przykład...
1: A zaprzyjaźnił się pan z Chili?
0: Już mniej teraz, już mniej. Myślę, że tolerancja na jedzenie ostre, na ostrego jedzenia już kiedyś mi się wydaje, że byłem w stanie jeść bardziej ostrzejsze dania, teraz już nie sprawia mi to przyjemności, a nawet mnie to zaczyna męczyć. Także, a moja żona ma zupełnie inne upodobania kulinarne i dla niej po prostu coś bez chili jest nawet bez smaku. Jest taka zupa w Tajlandii, bardzo, no na bazie można powiedzieć rosołu. I tam są kurki mięsne i nawet jest tofu i warzywa i ona dosłownie jest nazwana zupą bez smaku. W tłumaczeniu z tajskiego. Tom dżyt to jest po prostu bez smaku. Czyli zupa bez smaku. Także dla Tajów właśnie, dla większości, to nie wiem, że każdy jest wielbicielem chili, ale dla znamiennej większości Tajów, jak coś jest nieostre, jest bez smaku, a taka znowu ciekawostka, że chili do Tajlandii sprowadzili Portugalczycy, także ta kuchnia nie była ostra zawsze. Natomiast, tak mówię, chili sprowadzili Portugalczycy, no i przyjęło się.
1: A jak to było? Kiedy tu Portugalczycy przybyli?
0: To byli pierwsi...
1: Bo jest to w ogóle jedyny kraj Azji Południowo-Wschodniej, który nie był kolonizowany, prawda?
0: Tak, zgadza się, to jest jedyny kraj, który nie został skolonizowany. I myślę, że ta kultura dlatego jest taka właśnie oryginalna i inna. Teraz się, to co też wspominałeś, że się zmienia, są te wpływy zachodnie. Natomiast ta oryginalność zachowała się dzięki temu, że właśnie to nie był kraj skolonizowany. I tu są, można powiedzieć, są dwa czynniki. Po pierwsze, na pewno bardzo, że tak powiem, świadoma polityka króla Ramy V, który nie chciał się uzależnić od żadnej ze stron i w ogóle pojechał do Europy, żeby zobaczyć, jak ta Europa funkcjonuje, bo tu nawijali mu makaron na uszy, prawda, że tam wspaniały Europa, nie wiadomo jaka wspaniała i tak, no to odwiedził Europę, był też w Warszawie, wtedy Warszawa była częścią zaboru rosyjskiego, ale nie był zachwycony Europą i jakby nie uzależnił kraju od żadnej ze stron, ale też był bardzo świadomy tego, że jeśli nie wprowadzi reform, to da pretekst tym krajom do tego, że my was oświecimy i przyniesiemy kaganek oświaty i rozwoju i podbijemy i tak dalej. Także wprowadził bardzo duże, szybkie reformy i to jest też taka ciekawostka, bo teraz ciekawostka jest taka, że generalnie w tamtym okresie, bo to jakby zawsze byli rolnikami, można powiedzieć, kraj rolniczy. I dla tych rolników na przykład jedną z reform było to, że trzeba było budować administrację państwową, prawda? Jakieś struktury

0: jakby pierwsze pokolenie też nie mogło w ogóle kupić ziemi, tak teraz jest, więc zajmowali się handlem jedynie, więc mogli coś kupić, sprzedawać i tak dalej. Podobnie jak Żydzi w Europie też nie mieli, też mieli ograniczone prawa, więc byli wskazani w pewnym sensie na inne branże. I tak też byli, i tak było też w Tajlandii. Więc tym zajęli się Chińczycy i to drugie, trzecie pokolenie Chińczyków po prostu zbudowało całe struktury kapitalistyczne, można powiedzieć, Tajlandii. I do teraz to są najzamożniejsze rodziny tajskie, które czują się Tajami. Natomiast poprzez tam jakieś różne elementy zwyczaje, na przykład jakieś elementy zwyczajów chińskich, które są na przykład święto zmarłych i tak dalej, czy jakieś ceremonie ślubne przypominają, że pochodzą z Chin, natomiast czują się jak najbardziej Tajami. Natomiast to jest jakby ta grupa, która teraz stanowi klasę średnią i tą klasę, można powiedzieć, większość klasy najzamożniejszej Tajlandii. No i jak się prześledzi wszystkie większe miasta w Tajlandii, no to są właśnie dużo Tajów z pochodzenia właśnie Chińczyków. Natomiast Tajowie, ci prawdziwi Tajowie, to są głównie właśnie wsie i tak dalej, kraje i regiony rolnicze.
1: Dziennik z podróży.

0: Dzień dobry, 7.1. W tym wydaniu wiadomości: uderzenia obronne w Libanie i Iranie, kontrowersje wokół nominacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że negocjacje z Iranem mogą potrwać jeszcze kilka dni. Studząc nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu, wypowiedź padła dzień po tym, jak amerykańskie siły przeprowadziły kolejne, jak to określił Waszyngton, uderzenia obronne na południowy Iran. Rubio poinformował, że celem ataków były m.in. łodzie próbujące rozmieścić miny morskie oraz wyrzutnie rakiet. Podkreślił, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta. Tak czy inaczej, według komunikatu Centralnego Dowództwa, uderzenia mają chronić amerykańskich żołnierzy przed zagrożeniem ze strony irańskich sił. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział nasilenie ataków przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Jak podkreślił, działania mają być odpowiedzią na zagrożenie ze strony tej wspieranej przez Iran szyickiej organizacji zbrojnej. Wkrótce po deklaracji izraelska armia poinformowała o przeprowadzeniu nalotów na infrastrukturę Hezbollahu, m.in. w dolinie Beka we wschodnim Libanie. Mimo zawartego w połowie kwietnia zawieszenia broni, Izrael nadal prowadzi operacje wojskowe, twierdząc, że są one konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i mają charakter obronny. Zbigniew Kapiński został mianowany pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jego kadencja rozpoczyna się jutro, ale ruch prezydenta wywołał wiele kontrowersji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał na portalu X, że nie wyobraża sobie takiej kandydatury. Jednak najmocniej zareagował były już szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz, który zwrócił się na X-ie do prezydenta po imieniu, sugerując, iż popełniono straszny błąd. Zarzuty profesora Cęckiewicza wobec sędziego Kapińskiego dotyczą sprawy z sierpnia 2000 roku, kiedy nowy prezes Sądu Najwyższego orzekał w sprawie oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy. Sąd potwierdził wówczas autentyczność dokumentu, de facto orzekając, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL. Zdaniem Cęckiewicza sąd posiadał wtedy dowody, by uznać Wałęsę za agenta. Rosyjskie MSZ wezwało cudzoziemców do opuszczenia Kijowa tak szybko jak to możliwe. Według komunikatu przeprowadzona ma zostać seria systematycznych uderzeń na ukraińską stolicę. Mieszkańcy zostali dodatkowo wezwani do tego, aby nie zbliżać się do budynków administracyjnych i wojskowych, ponieważ ofiarą ataków mają paść, tu cytat, centra decyzyjne i stanowiska dowodzenia. Tymczasem nad Moskwą mają zostać wprowadzone bezprecedensowe ograniczenia w ruchu lotniczym. Powodem są nasilające się ataki ukraińskich dronów na rosyjską stolicę. W Czechach zatrzymano metropolitę rosyjskiej cerkwi prawosławnej Ilariona, podaje Czarne Niebo News. Do kontroli jego samochodu doszło w niedzielę podczas przejazdu przez Karlowe Wary. W bagażniku pojazdu znaleziono 4 niewielkie pojemniki z białą substancją. Obecnie trwa jej ekspertyza. Jak pisze Czarne Niebo News, swego czasu metropolita Ilarion był uważany za drugą najważniejszą postać w rosyjskiej cerkwi prawosławnej, zaraz po patriarsze Cyrylu. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Ilarion przeniósł się na Węgry. Wdał się tam w skandal, gdy kamerdyner oskarżył go o

0: Testowanie seksualne. Metropolita trafił do Karlowych Warów.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś dużo słońca, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29, a nawet 30 stopni na zachodzie.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogę się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
6: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
1: Autopromocja.
12: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
13: Siedemnaście dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
14: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo

Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Skowroński, zapraszam na poranek wnet. Będzie się w nim działo, ale zaczynamy od życzeń. Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście, bo dzisiaj jest 26 maja, dzień mamy, więc dzień radosny, dzień składania życzeń, dzień kupowania bukietów kwiatów i dzień radości i myślenia o tym, jak ważna jest mama w każdego z nas życiu. A więc życzenia i za chwilę piosenka, albo od razu zaczniemy od piosenki z dedykacją dla wszystkich mam.

0: A ja wolę moją mamę, zaśpiewała Basia Małecka.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
0: I w ramach tych urodzinowych podróży, bo przypominam Państwu, wczoraj skończyliśmy 17 lat, a w sobotę o godzinie 10 spotykamy się w kościele świętej Anny przy krakowskim przedmieściu, msza święta, a potem zwiedzanie naszego studia. To od razu Państwu przypomnę też o naszej konsoli patronite.pl/z/konsoleta i tam nasz prezent urodzinowy, mam nadzieję, że na nas będzie czekał. A teraz łączymy się z Armenią. Mikołaj Murkociński w stolicy Armenii, Erewaniu. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: To jaki jest Erewań?
2: Erewań jest bardzo piękny i zupełnie inny od innych stolic. Może dlatego, że było to takie pierwsze miasto, pierwsza taka republika, pierwsze miasto w Związku Sowieckim, które zostało zaplanowane od zera de facto. I to widać, ponieważ to miasto, przynajmniej jego centrum, jest niezwykle logiczne i niezwykle koherentne, a może tak to nazwijmy, czyli siatka ulic, budynki mniej więcej podobnej wysokości, budynki bardzo do siebie podobne, wszystkie obłożone, te mają fasady takim różowym tufem, który jest bardzo charakterystyczny, to jest tuf wulkaniczny, w związku z czym to miasto jest tak wizualnie takie różowawe i co ciekawe, te nowe budynki, które powstają tutaj w centrum Erewania, również zachowują podobny styl, więc nawet te bloki, które gdzieś tam są budowane, znacznie już wyższe, one również są takie w tym kolorze. Ale to także miasto, które jest takim, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, takie miasto, które jest bardzo ciekawym połączeniem wschodu i zachodu, bo rzeczywiście tutaj chyba czuć tym, czym jest Armenia, przynajmniej jeżeli chodzi o Ormian, w takim sensie, że jak wiemy, Ormianie to nie tylko Armenia, ale Ormianie to także ogromna diaspora, co oznacza ogromne wpływy, co oznacza niezwykłą także obecność. Na przykład tutaj, gdy się przechadzam po ulicach, jest mnóstwo takich różnych kawiarni, ale także restauracyjek, które nazywają się na przykład Abu Hakob, albo From Beirut to Yerevan, albo no właśnie, wszystkie takie różne knajpy, które jakoś pewnie należą do tych Ormian, którzy przyjechali z Syrii czy z Libanu i którzy tutaj w jakiś sposób przedłużają te swoje tradycje. I to właśnie czuć tutaj w Erewaniu, w którym zresztą pogoda, jak Państwo mogą zobaczyć, jest bardzo piękna.
0: A jacy ludzie, z jakich ludzi spotkałeś? Kim są mieszkańcy Erewania?
2: No, mieszkańcy Erewania są bardzo, bym powiedział, zróżnicowani. Oczywiście są Ormianie, ale to, co mnie uderza, i w sumie o tym też mówiłem we wczorajszym serwisie międzynarodowym, to bardzo, bardzo wyraźna obecność Rosjan. Na ulicy, na niektórych ulicach wręcz słyszę przede wszystkim język rosyjski. I to mnie zaintrygowało. Zresztą zapytałem wczoraj jednego z moich rozmówców, ponieważ wczoraj przeprowadziłem 3 wywiady i jednak byłem bardzo zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że w Armenii, głównie właśnie w Erewaniu, mieszka ponad 60 tysięcy Rosjan, którzy tutaj mieszkają. Nie, że są przejazdem czy coś w tym rodzaju, tylko rzeczywiście tutaj osiedli. Co, biorąc pod uwagę, że sama Armenia, z tego co wiemy, ma nieco ponad 3 miliony mieszkańców, jest całkiem sporym odsetkiem i szczególnie tutaj, jeżeli oni się koncentrują w Erewaniu. I tak na pierwszy rzut oka są to ludzie raczej zamożni. Według mojego rozmówcy są to osoby, które także po 2022 roku z Rosji uciekły, niekoniecznie dlatego, że się nie zgadzały jakoś z polityką Władimira Putina, tylko po prostu, aby prowadzić swoje biznesy. Ale także jest to dobry, czy Erewań, Armenia to jest także dobra w cudzysłowie baza wypadowa na przykład do Dubaju, ale także w inne miejsca, gdzie ta obecność rosyjska, gdzie ten kapitał rosyjski został ulokowany w tym czasie wojennym.
0: Czy Rosjanie będą głosować w najbliższych wyborach?
2: Rosjanie nie mogą głosować, zresztą to podkreślił, to był taki punkt dyskusji w zeszłym miesiącu, na początku kwietnia do Moskwy udał się premier Armenii Nikol Paszinian i tam rozmawiał z Władimirem Putinem i ta rozmowa była bardzo napięta. Zresztą ona została sfilmowana i tam Nicole Paszynian właśnie mówi Putinowi, który tak patrzy się w podłogę z Marsem na czole, mówi właśnie Paszynian, że Rosjanie nie mogą głosować, ani też nie mogą startować w wyborach. To oczywiście w kontekście tych, no w sumie można powiedzieć, spodziewanych ingerencji rosyjskich w trakcie wyborów parlamentarnych, które odbędą się tutaj 7 czerwca.
0: Czy jest napięcie związane z tymi wyborami?
2: Tak, jest duże napięcie w Armenii. Jest to społeczeństwo bardzo spolaryzowane politycznie. Na ulicach widać mnóstwo plakatów, plakatów różnych kandydatów. No ale tu trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj rzeczywiście ta kwestia obecności rosyjskiej jest jedną z takich kluczowych kwestii, obok także stosunków z Azerbejdżanem, bo to jest cały inny także aspekt i inna też stawka tych wyborów, czyli czy będzie kontynuowany proces normalizacji stosunków z Azerbejdżanem. Ale wracając może właśnie do tego, jak Ormianie przeżywają te wybory, tę kampanię wyborczą, tak jak mówiłem, społeczeństwo spolaryzowane i te plakaty, ponieważ jakie siły będą brały udział w tych wyborach. No spodziewamy się, wczoraj rozmawiałem na ten temat z legendą ormiańskiej polityki, panem Stepanem Grigorianem, który także był deputowanym i który, można powiedzieć, jest w kontakcie bezpośrednim z premierem, powiedział, że według niego trzy ugrupowania prorosyjskie dostaną się do parlamentu, natomiast jedna będzie siła polityczna, powiedzmy prozachodnia, właśnie partia obecnego premiera Nikola Paszyniana. No i wielkie pytanie, czy właśnie ta jego partia zdoła osiągnąć większość w parlamencie. No to wcale nie jest takie pewne.
0: To nie jest takie pewne. O co chodzi? Co jest stawką tych wyborów?
2: No, stawką, tak jak mówiłem, to jest kwestia tego, czy Armenia zachowa ten swój prozachodni kurs, który obrała już jakiś czas temu, w zasadzie w roku 2023. Bo pamiętajmy o tym, że Armenia to kraj, który jakoś w jakiś sposób historycznie był związany z Rosją. Nie będę tutaj wracał do tej bardzo skomplikowanej historii Armenii, ale rzeczywiście przez długi, długi czas Rosja była postrzegana jako taki protektor Armenii w bardzo, bardzo niestabilnym i wrogim Armenii środowisku regionalnym. Mówimy tutaj oczywiście o Turcji, mówimy o Azerbejdżanie. To państwa, w które jest wciśnięta Armenia i Rosja rzeczywiście była postrzegana jako taki gwarant bezpieczeństwa i istnienia Armenii. No ale wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło na początku lat, no w zasadzie 6 lat temu, kiedy rozpoczęła się druga wojna w Górskim Karabachu, czyli w tej takiej, można powiedzieć, enklawie ormiańskiej na terenie Azerbejdżanu, która była taką nieuznawaną w świetle prawa międzynarodowego republiką. Wtedy właśnie ta enklawa przestała w zasadzie istnieć, znaczy, może inaczej, została w 2020 roku zredukowana, jeżeli chodzi o wielkość, a później w roku 2023 po prostu przestała istnieć i Ormianie, którzy tam mieszkali przez wiele lat, no, musieli uciekać do Armenii i znajdują się teraz w Armenii. Więc to jest właśnie ta stawka, czy Armenia nadal będzie, że tak powiem, patrzyła w stronę zachodnią, ponieważ właśnie od 2023 roku, kiedy no, rząd w Armenii zdał sobie sprawę z tego, że Rosja nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Armenii, że Rosjanie nic nie zrobili, aby w jakiś sposób powstrzymać Azerbejdżan, wówczas właśnie doszło do tego strategicznego, można powiedzieć, odwrotu czy też zmiany orientacji politycznej w kierunku zachodnim. No i to można było zobaczyć 3 tygodnie temu mniej więcej. Tutaj w Erewaniu miał miejsce ogromny szczyt międzynarodowy. Ponad 50 liderów różnych państw europejskich, ale także Kanady, także Wołodymyr Zełenski był tutaj obecny. I to był taki właśnie szczyt, który także miał pokazać to wsparcie dla Armenii, wsparcie dla tego prozachodniego kierunku, który wcale nie jest taki prosty, dlatego że już niedługo, dlatego że no właśnie tutaj obecność rosyjska, tak jak wspomniałem, jest bardzo mocna, ale nie tylko. Tutaj no chociażby Armenia jest zależna od gazu, jest także zależna od ropy. Także jeżeli chodzi o tutejszą elektrownię jądrową, ona również w dużej mierze działa właśnie dzięki paliwu rosyjskiemu.
0: Rosyjskiemu, nie irańskiemu.
2: Nie irańskiemu.
0: A jaka, kiedy pojedziesz na granicę między Armenią a Iranem?
2: Tak, mam nadzieję. Przepraszam, tutaj pan do mnie dzwoni. Sekundkę. Halo?
0: Pan dzwoni do Mikołaja.
2: Yes, hello.
0: Hello.
2: Przepraszam, mam... Yes, can I call you in a second? Nothing. I'm just videoing myself. Only myself. Poland. Yes, from Poland.
0: Ciekawe.
2: It's just Yerevan. Yes. Thank you very much. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Właśnie, proszę państwa, to właśnie pokazuje, jak napięta jest tutaj sytuacja w Armenii. Podszedł do mnie pan policjant i właśnie podał mi telefon, w słuchawce jakiś głos, który właśnie mnie pyta, czy opowiadam o polityce, czy opowiadam o Erewaniu. Oczywiście powiedziałem, że o Erewaniu. W każdym razie to pokazuje, jak napięta jest sytuacja tutaj w Armenii przed tymi wyborami.
0: Policjant do ciebie podszedł?
2: Tak jest, zgadza się, obserwował mnie już od jakiegoś czasu. No i właśnie w pewnym momencie podszedł, zadzwonił do kogoś, przekazał mi słuchawkę. No i właśnie zapytał pytanie, skąd jestem oraz co robię, co filmuję. Tak więc tak, myślę, że to dobrze obrazuje nastrój, który tutaj panuje w stolicy Armenii.
0: Ciąg dalszej opowieści Mikołaja Murkocińskiego nastąpi. W Armenii będzie około tygodnia. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję i razem może posłuchamy piosenkarza francuskiego, który pochodził, był Ormianinem. Kto to może być?
2: A może być tylko i wyłącznie Charles Aznavour.
0: To słuchamy.

0: Zaśpiewał Charles Aznavour, a my, ponieważ to są urodzinowe podróże, małe czy duże, posłuchamy takiej bardzo krótkiej pocztówki, którą wysłała jeszcze z Indonezji Małgorzata Kleszcz.
1: Lotnisko w Bangkoku. Ostatnie chwile tutaj, drodzy Państwo, bo już za chwilę wylot do Manili, czyli stolicy Filipin, z której przesiadka do innego pięknego miasta filipińskiego, czyli Davao del Norte, które jest moim celem na dzisiejszy wieczór, skąd już zamierzam się z Państwem usłyszeć jutro po godzinie 6:00. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam. To całkiem krótki lot. Na miejscu już zapewne będzie czekał na mnie Maciej Mikurda. Ten głos Państwo słyszą nieraz, jak opowiada o tych filipińskich wydarzeniach, a na Filipinach dużo się dzieje, nie tylko rzeczy związanych z polityką. O tym będziemy opowiadać, to te najbliższe dni. Zobaczymy, czy jest już pora deszczowa, czy jednak przywita nas słońce. Do usłyszenia i już jutro, czyli w środę, będziemy Państwu przybliżać i muzycznie, i słownie wydarzenia na Filipinach w Davao del Norte. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia. Pozdrawiam. Dobrego dnia.

0: I oczywiście to radio robimy razem z Państwem i dzięki Państwu, o czym przypominamy non-stop. Gdy byliśmy w Bieszczadach razem z Magdaleną Uchaniuk, to dowiedzieliśmy się o tym, że szpital w Lesku ma być zamknięty. Ponad 100 milionów złotych długu. To nas zainteresowało sytuacją szpitali powiatowych i dlatego gościem poranka w Wnet jest pani Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia, ale też w prezydenckiej Radzie do Spraw Służby Zdrowia. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry. Witam pana redaktora.
0: Ponad 9 miliardów są zadłużone szpitale powiatowe w Polsce. Kto udziela pożyczek szpitalom powiatowym?
1: Czy przede wszystkim udzielają im organy założycielskie, właścicielskie, czyli powiaty. I niestety w ostatnim czasie, ponieważ te powiaty też mają słabą kondycję finansową ze względu na to, że w dużym stopniu cały przemysł się wyprowadził z tych małych miast, więc oni tak naprawdę w wielu powiatach to jest tylko szkoła, kościół i szpital, więc również zadłużają się w parabankach. To nie tylko szpitale powiatowe, bo mieliśmy w ostatnim czasie sytuację, gdzie jeden z instytutów w Warszawie, Wielki Instytut Psychiatrii i Neurologii, zadłużał się w parabankach. A co do wysokości zadłużenia, to jest tak jak z szpitali, że dokładnie nikt tego nie wie, ile ono wynosi. Ministerstwo też te dane ma przedstawić. Również, no między innymi w dniu dzisiejszym mamy spotkanie zespołu trójstronnego przy ministrze zdrowia. Natomiast rzeczywiście sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo dramatyczna.
0: Jak zamyka się szpital w Lesku, który ogłosi, rozumiem, upadłość i tego szpitala nie będzie, chociaż jest protest, jak można przeczytać w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie, ponad 5,5 tysiąca podpisów zebrano pod petycją Donalda Tuska z żądaniem ratowania szpitala w Lesku. Ale jeśli ten szpital upadnie, to co dalej się będzie działo z majątkiem szpitala? Do kogo będzie należał budynek szpitala?
1: Czy szpitale, właśnie to chodzi, szpitale nie mogą upaść. Ostatnio Sąd Najwyższy, powiem inaczej, mamy ogromny problem, ponieważ to jest własność państwa. To jest, są szpitale publiczne, to są szpitale samorządowe albo instytuty, więc jeśli chodzi o... Nie ma możliwości w sposób taki doprowadzić do upadłości, powiedzieć koniec, rozbierajcie za długi. Tam w Lesku właśnie chciano wprowadzić tego typu procedurę upadłościową i to, żeby się szpital mógł dogadać z właścicielami i próbować coś być może odzyskać. Natomiast pamiętajmy jednak, że te szpitale są zadłużone, to mają wierzycieli. Więc jeśli nie ma możliwości spłaty tych długów i miałoby dojść do prostej upadłości, do prostej likwidacji, no to po prostu ci ludzie też, ci wierzyciele zostają bez pieniędzy.
0: To znaczy, jeśli parabank pożycza szpitalowi pieniądze, to może myśleć o tym, że te pieniądze nigdy nie będą zwrócone?
1: Nie, myślę, że parabank, jeżeli pożyczał pieniądze, liczył na to, że będzie, przede wszystkim, że zarobi na tej pożyczce, bo one są bardzo wysoko procentowane, ale przede wszystkim liczyli na to, że te procesy właśnie dotyczące przekształceń własnościowych nabiorą tempa i będą wtedy mieli być prawo po prostu zwyczajnie udziałowcami tego przedsięwzięcia. Ja podam przykład. Ostatnio dowiedziałam się, że na Dolnym Śląsku są skupowane prywatne gabinety lekarskie. No, dzisiaj mamy w większości, tylko Warszawa ma przychodnie te rejonowe, dzielnicowe, które są publicznymi. Natomiast bardzo powiedziałabym agresywnie weszły w skupowanie tych pojedynczych gabinetów. Prywatnych oczywiście lekarz prywatnie może zrobić co chce ze swoim gabinetem. Fundusze inwestycyjne. I też jest pytanie, czy ktoś w ogóle w Polsce monitoruje te procesy, bo przecież jednak musi być kontrola nad systemem ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej w kraju tak dużym jak Polska, tak zróżnicowanym geograficznie również, bo to, o czym pan redaktor mówił o Lesku, to jest problem również dotarcia potencjalnych pacjentów do innych placówek. Natomiast ja mam wrażenie, że im gorzej, tym lepiej. Kompletnie w tej chwili nikt za nic nie odpowiada.
0: Jak rozmawiałem z jednym ze starostów, który powiedział, że szpital jest zadłużony w parabanku, ale parabank zażądał gwarancji, a gwarancją jest grunt, na którym jest tak. posadowiony szpital. To jeżeli gwarancją jest grunt, to ten grunt będzie własnością parabanku, jeśli szpital nie będzie wypłacalny.
1: Jeżeli, panie redaktorze, organ właścicielski, czyli starosta w danym wypadku, no bo jeżeli to szpital powiatowy, to założycielem jest i właścicielem starosta, wyda zgodę na takie procedury, no tak.
0: No ale to...
1: Tak my, biorąc kredyt, również musimy, prawda...
0: No to właśnie, to jest właśnie to pytanie, czy jest tak, że jeżeli szpital na przykład w Lesku, czy w jakimś innym miejscu jest niewypłacalny, nie dostaje już pieniędzy z NFZ-u, już wiadomo, że nie jest w stanie spłacić długu, czy ten szpital będzie w taki automatyczny sposób, będzie własnością kogoś, kto pożyczył pieniądze? Czy to jest automat?
1: To znaczy nie do końca teraz tak, bo okazuje się, że to co powiedziałam, wyrok Sądu Najwyższego, który miał być dla Leska ratunkiem w sensie takim, że oni chcieli wprowadzić tą procedurę upadłościową i dogadywać się wtedy z tymi swoimi wierzycielami, nie publiczna jednostka nie podlega prawu upadłościowemu. W związku z tym to orzeczenie, które jest, zresztą taka sama była też, taki sam był wniosek partnerów społecznych do tego, aby właśnie nie powodować tego typu procesu, nie przyspieszać tego typu procesów, nie wprowadzać ze względu na to, że po pierwsze jest to, są to podmioty publiczne, po drugie, tak jak mówię, oprócz pacjentów w tym całym dramacie, pracowników są również ci, którzy dostarczają im, nie wiem, strzykawki, sprzęt, leki i oni też są po prostu wierzycielami, czekają na to, że szpital im zwróci pieniądze.
0: To ja może złego słowa używam, bo może nie upadłość, a likwidacja szpitala może nastąpić, tak jak likwidacja mediów publicznych.
1: Tak, likwidacja, tak. Albo na przykład spółka, przekształcenie w spółkę prawa handlowego, czyli mamy taki szpital jak w Lipnie, czy jak w Aleksandrowie Kujawskim, czy w wielu innych miejscach, gdzie się tworzy rady nadzorcze i w tych radach nadzorczych zasiadają przeważnie, jeżeli starosta jest z danego ugrupowania, no ostatnio mieliśmy przykład, czy Platformy, czy PSL-u, no to w tej radzie zasiadają bardzo ważni, często znani ludzie z tychże partii, taki jest to nadzór. A są to dodatkowe koszty dla szpitala, więc tak jak mówię, to jest puszczenie wszystkiego na żywioł. Ja powiem jedną rzecz. No, dzisiaj słyszymy czy od pana premiera, czy od pani minister, że generalnie to nie są ich decyzje. To są decyzje starostów, to są decyzje dyrektorów. Tylko zapominają dowiedzieć, że oni stwarzają im taką konieczność podejmowania takich działań, co więcej, stawiają ich pod ścianą. Proszę sobie wyobrazić, że NFZ wydał zarządzenie w styczniu tego roku, no, kuriozalne wprost, mianowicie takie, że jeżeli szpital zlikwiduje oddział, to oni jeszcze przez 2 lata będą mu płacić połowę tego, co płacą mu na ten oddział, który działa.
0: Czyli zachęta do likwidacji.
1: Zachęta do likwidacji, ale proszę zwrócić uwagę, to jest kompletnie niezgodne z ustawą o działalności leczniczej, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma w kompetencjach niepłacenie zaświadczenia, bo on de facto będzie płacił za brak świadczeń, a nie będzie płacił zaświadczenia. A w innych miejscach my się zderzamy z sytuacją, że tych pieniędzy brakuje na leczenie. Czy to nie jest patologia? Ja się dziwię, bo przedstawialiśmy tę sprawę kilkakrotnie jako Solidarność, również na spotkaniu z panem prezydentem. I powiem szczerze, ja osobiście nie rozumiem, dlaczego prawo jest w taki sposób łamane. I co więcej, no my dostajemy codziennie niemalże, ostatnio z Lubelszczyzny, że szpital likwiduje taki oddział. I w związku z tym muszą wyrazić
0: To proszę powiedzieć, czy mamy do czynienia teraz z konsekwentnym upadaniem publicznej służby zdrowia w Polsce?
1: Mamy w tej chwili do czynienia z kompletnym upadkiem, czy procesem, który się rozpoczął, upadania służby zdrowia, zwłaszcza w Polsce powiatowej, bo problem dużych miast jest inny, bo jest kilkanaście szpitali w takich dużych aglomeracjach. Natomiast jeżeli ja ostatnio słyszę o takich szpitalach w małych miejscowościach, właśnie na Lubelszczyźnie chociaż, czy tak jak pan powiedział, pan redaktorze, na Podkarpaciu, to jest początek końca. To jest początek końca, pozostawienie tak naprawdę tam tych ludzi, no, można powiedzieć, bez opieki, bo nie ma żadnego planu, nie ma żadnego pomysłu. Ale żeby jeszcze podkreślić dramaturgię całej tej sytuacji, no to Ministerstwo Zdrowia zapomniało o tym, zachęcając do likwidacji tych oddziałów. Zapomniało o tym, że na przykład szpital, który ma 4 oddziały, czy tam powiedzmy 5, likwiduje 2, to on wypada z sieci, tak zwany, czyli przestaje mieć kontrakt z NFZ-em w ogóle. Po prostu przyoczono. Więc my mamy naprawdę w tej chwili sytuację. Zresztą ja też apelowałam o to podczas takiego wysłuchania, które miało miejsce w Sejmie, organizowane przez pana profesora Czarnka. To było tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności dla pani Grendy. Apelowałam o to, że jednak państwo nie może odwrócić się od problemu, państwo nie może nie nadzorować systemu ochrony zdrowia, państwo nie może polegać na tym, że w kraju mamy 8-9 organów właścicielskich, które często konkurują ze sobą, a co więcej, jeśli chodzi o właśnie szpitale powiatowe, to ta konkurencja tutaj już o to, kto będzie jakie świadczenia wykonywał i jakiego lekarza sobie z Warszawy czy z innego miasta ściągnie, doszło już po prostu do paranoi. I stąd się biorą między innymi te wysokie wynagrodzenia, o których też mowa.
0: Powiedziała pani, nie ma żadnego pomysłu. Nikt w Polsce nie ma pomysłu na to, jak uratować służbę zdrowia?
1: Znaczy, ja powiem tak, ja myślę, że pomysłów może jest kilka, tylko nikt tego nie chce, tego problemu podnieść. Myślę, że jeśli chodzi o platformę, to ja się nie spodziewałam tutaj niczego innego, powiem więcej. Myśmy setki kilometrów przechodzili podczas pierwszego Tuska, żeby szpitali nie prywatyzować. Wtedy słynne spółki, kij, marchewka, pani Kopacz i inne rzeczy. Myśmy o to walczyli. Wtedy, kiedy Zjednoczona Prawica przyszła, zablokowała ten proces quasi restrukturyzacyjny. Wiedzieliśmy, że to się tak nie skończy, ale nie spodziewaliśmy się tego, że nikt tak naprawdę, wszyscy mówią o tym, i Lewica, i PiS, no może Platforma nie, bo myślę, że to dla nich najmniej jest interesujące. Interesujące jest, ale w inny sposób, właśnie taki, żeby to po prostu poszło na żywioł. Bo taka debata mogłaby się odbyć i odbywa się. Bardzo często rozmawialiśmy ostatnio o tym również u pana prezydenta i będą na ten temat wnioski, będą informacje, ale tak jak mówię, no, jeżeli należałoby zacząć ten proces, sanację tego systemu, trzeba po prostu zacząć od początku. Od początku, czyli zresetować, chociaż ja wiem, to słowo się źle kojarzy, ale to, co jest w tej chwili, zatrzymać, sporządzić taki plan naprawczy, ale plan naprawczy taki, który nie będzie też krzywdził tych, którzy sobie dobrze radzą, bo nie wszystkie szpitale są zadłużone powiatowe. To jest też inna kwestia. Więc nie karać za gospodarność, natomiast rzeczywiście wprowadzić takie działania, które dostosują podaż potrzeb podaż tych, chociażby tych szpitalnych łóżek właśnie pod potrzeby tych małych, lokalnych społeczności.
0: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś wpadnie na taki pomysł i zrealizuje taki pomysł.
1: Ja panie redaktorze, powiem tylko jedną rzecz. My, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią, gdybyśmy się zdali, tak, gdyby państwo odwróciło się wtedy i zdało się na to, że kto chce, kto nie chce, to myślę, że mielibyśmy jeszcze gorsze skutki. Jednak wzięcie odpowiedzialności przez rząd, ustanowienie wojewodów jako tymi, którzy musieli zarządzać na danym terenie i podejmować decyzje, i to niekoniecznie nazywamy centralnym zarządzaniem. Nie, to musi być po prostu nadzór.
0: O czym powiedziała Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia i członek Prezydenckiej Rady do Spraw Służby Zdrowia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: I pani również, jest godzina 8.46. Za chwilę połączymy się z Rzymem, to jeszcze w ramach zapowiedzi po godzinie 8. Mam nadzieję, że dotrze do studia dr Jacek Bartosiak, porozmawiamy o geopolityce. A na zakończenie dzisiejszego poranka Artur Żak i rozmowa na temat, nie tylko na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, ale też gratulacje dla Artura, który dostał nagrodę imienia Macieja Płażyńskiego. Rozmowa egzystencjalna przed nami, a teraz krótki przerywnik dźwiękowy. I zanim będzie połączenie z Rzymem, ale dobrze, urodzinowy właściwie nastrój. Przypominam o naszej zbiórce na patronite.pl /z/konsoleta. Przypominam o naszym zaproszeniu. Kościół Świętej Anny, godzina 10 w najbliższą sobotę, a potem wizyta tutaj w studiach Radia Wnet. A teraz już mamy połączenie. Już widzę uśmiechniętego szefa polskiej sekcji Radia Watykańskiego, ksiądz Paweł Rytel. Andrianik, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Ksiądz już wie, ja jeszcze nie. Ksiądz już zna, ja jeszcze nie. Nowa i pierwsza encyklika Leona XIV, która dotyczy sztucznej inteligencji i człowieka. Taka była przynajmniej zapowiedź. Co w tej encyklice jest?
2: Można powiedzieć, że sam ten podtytuł encykliki mówi o człowieku w dobie sztucznej inteligencji. Dlatego ona praktycznie dotyka bardzo wielu sfer życia, ale nie tylko jest skupiona na sztucznej inteligencji, tylko na tym, jak sztuczna inteligencja wpływa właśnie na różne, można powiedzieć, różne aspekty życia człowieka. I dlatego bogactwo tej encykliki Ojca Świętego, ono pokazuje, jak ona wchodzi w bardzo konkretne rzeczy. Co więcej, Ojciec Święty, mówiąc o tej encyklice, jak to sam skomentował, użył dwóch słów. Jedno słowo to jest słowo rozbrojenie i powiedział tak, że on wie, że to jest bardzo mocne słowo, ale on mówił o tym słowie, żeby to rozbroić, sztuczną inteligencję, ponieważ ona ma służyć wszystkim tym różnym aspektom życia człowieka, a nie dominować, to jest jedna rzecz, a druga, to jest kwestia tego, żeby ta właśnie sztuczna inteligencja, żeby ona była budowana razem, to znaczy nie tylko przez kilka osób i to, co mówi papież jeszcze, że tylko sektor prywatny tak naprawdę przejął te kwestie i dlatego to jest może być niebezpieczne. Więc Ojciec Święty w tej encyklice mówi o bardzo konkretnych sprawach, które de facto mają wpływ na całość życia człowieka. Powiem tylko niektóre tematy, które są. Na przykład mówi o tym, że niedopuszczalne jest podporządkowanie narodu przez sztuczną inteligencję. Potem Ojciec Święty mówi, że technologia nie jest dla nielicznych. Mówi o sprawiedliwości społecznej, o pięciu zasadach, o tym, czym jest dobro wspólne, powszechne przeznaczenie dóbr, pomocniczość, sprawiedliwość społeczna i ponadto Ojciec Święty mówi jeszcze o konieczny jest kodeks etyczny sztucznej inteligencji. Szczególnie Ojciec Święty mówi, to jest bardzo ważne w kwestii wojen, bo teraz to sztuczna inteligencja może decydować, kogo zabić, kogo nie. Że to nie człowiek podejmuje, a potem kto jest odpowiedzialny za śmierć drugiego człowieka. Ponadto Ojciec Święty mówi o ekologii komunikacji. To znaczy o tym właśnie, że to jest też kwestia taka, że te firmy, które są odpowiedzialne za sztuczną inteligencję, pobierają ogromne ilości wody dla chłodzenia tych systemów, gdzie są bazy danych. Więc to też jest zagrożenie. Mówi o godności pracy, bo wiele osób będzie zwolnionych, już jest zwolnionych tysiącami, dlatego że zastępuje sztuczna inteligencja. Mówi o pokoju, o rozwoju i mówi o architekturze rozpoznawalności także przez sztuczną inteligencję i mówi również o jednej rzeczy, o nowych formach niewolnictwa i kolonializmu, które również się przez to dzieją i ponadto o przezwyciężeniu teorii tak zwanej wojny sprawiedliwej. Ponadto mówi Ojciec Święty, że żaden algorytm nie sprawia, że wojna jest moralnie akceptowalna. Mówi też o kryzysie multilateralizmu, To jest też istotne. O cywilizacji miłości i magnifica humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo. Ojciec Święty zaczyna od takiego obrazu, który mówi, że z jednej strony jest wieża Babel, kiedy budowali bez Boga, siebie stawiali jako Boga. I to jest właśnie nawiązanie też do tego, czy może być sztuczna inteligencja. I druga sprawa, odbudowanie murów Jerozolimy, czyli wtedy, kiedy wspólnie coś robimy. Więc to jest tak w zarysie to, o czym jest ta nowa encyklika, pierwsza papieża Leona XIV.
0: Czyli opisuje pewne niebezpieczeństwa, które stoją przed człowiekiem w XXI wieku.
2: Dokładnie tak. Bo wiele osób jest zachwyconych, jak ona rzeczywiście wyręcza ludzi, jak ona może być pomocna. I Ojciec Święty mówi, że tak, technologia, w ogóle technologia jest pomocna, może być pomocna, ale niesie również ze sobą zagrożenia. Dlatego Ojciec Święty praktycznie jako w tej chwili jedyny lider na takim poziomie ma odwagę powiedzieć ludziom de facto prawdę, że sztuczna inteligencja jest do tego, żeby służyć, ale żebyśmy nie sprawili, że raptem ona zacznie dominować nad człowiekiem.
0: A kto jest adresatem encykliki Ojca Świętego Leona?
2: Widzieliśmy, że tam chociażby byli przedstawiciele różnych osób, które związane, chociażby to jest owoc też wielu dyskusji, które były wcześniej, i słuchania, jak sam Ojciec Święty mówi, więc praktycznie wszyscy ludzie dobrej woli, tego nie ma zapisanego w samym dokumencie, ale najczęściej jest tak, że w dokumentach papieskich jest tak, że to jest z wszystkich ludzi dobrej woli. I widać ogromne zainteresowanie. Na przykład w Reutersie to była informacja numer jeden w ciągu dnia. Tak samo w Associated Press, w tych głównych agencjach informacyjnych. To pokazywało również ogromne zainteresowanie ludzi na całym świecie tym dokumentem, który dotyczy człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
0: To bardziej precyzyjne pytanie, do kogo Ojciec Święty chciałby, żeby dotarło, bo powiedział ksiądz o tym, że sztuczna inteligencja to są prywatne firmy, które dominują świat zachodni, bo z wyłączeniem Chin, ale dominują świat zachodni i te prywatne firmy nadal będą prywatne, nadal będą dominować i nadal będą rozwijać i nadal będą korzystać z wody i nadal będą korzystać z energii, której pożerają bardzo dużo.
2: Więc tak, tu był przedstawiciel firmy Anthropic, który współpracuje, można powiedzieć, i też sam on chciał, i ta firma chciała, być w kontakcie ze Stolicą Apostolską w kwestii właśnie sztucznej inteligencji, mówiąc o tym, że potrzebują takiego właśnie tych po prostu takiej i współpracy, i potrzebują też czegoś, co wypływa z ducha człowieka. I oni sami chcą współpracować, dlatego to był bardzo ważny sygnał. Ojciec Święty pozdrowił go na początku spotkania. Więc to jest jedna sprawa, że ta encyklika jest do sektora prywatnego, który tworzy sztuczną inteligencję, ale jednocześnie ma odwagę powiedzieć temu sektorowi rzeczy niewygodne. A jednocześnie jest to również dla wszystkich użytkowników sztucznej inteligencji, żeby właśnie mieli taką pomoc, jak używać sztucznej inteligencji, a nie jak dać się dominować.
0: Jest takie zdanie, które mówi bezpośrednio katolikom, jak należy się zachować, jak człowiek otwiera komputer i zaczyna pracować ze sztuczną inteligencją. Coś specjalnego powinien zrobić?
2: Tutaj nie ma takiego, że zdania, że to jest właśnie dla katolików. Oczywiście Ojciec Święty pisze dla katolików, ale to jest dla całego świata. I nie ma, jest, to nie jest jakby takie coś, to de facto ta encyklika to są takie, jak to mówią właśnie, linee guida, czyli takie generalne linie, kierunki, wskazanie kierunków. I nie na wszystkie pytania mamy odpowiedzi w tym momencie, ale jest to wskazanie kierunków, którym pójść. A szczególnie Ojciec Święty właśnie podkreśla, żeby w tych różnych aspektach, w których jest sztuczna inteligencja, żeby zachować wartość relacji międzyludzkich, żeby zachować wartość komunikacji człowieka. Ojciec Święty przestrzega, że sztuczna inteligencja ma jakby tak pozoruje człowieka, pozoruje empatię, ale to może być dla tych, którzy są nieodpowiednio przygotowani, i tutaj bardzo ważne jest to, co Święty mówi, że to może sprawiać, że ktoś może wpaść w pułapkę. Że to jest właśnie dla, jakby tak jakby człowiek to odpowiadał, mówił, a tak nie jest. I dlatego to jest taki bardzo delikatny i bardzo mocny jednocześnie punkt, przed którym Ojciec Święty też przestrzega, żeby nie dać się złapać w tę pułapkę. Więc z jednej strony jest to pokazanie piękna człowieczeństwa, któremu może służyć sztuczna inteligencja, ale jednocześnie ostrzeżenie, żeby ona nie dominowała.
0: Czyli nie ma wezwania do tego, żebyśmy wyrzucili telefony komórkowe i zamknęli komputery i zajęli się tym wszystkim, co jest dookoła nas. Takiego wezwania nie ma.
2: Jest, właśnie to jest to, że to Ojciec Święty mówi, że jest świadomy, że i to na początku takiej drogi, kiedy sztuczna inteligencja chodzi praktycznie wszędzie, Ojciec Święty właśnie daje tą perspektywę, żeby robić tak jak to budowanie murów Jerozolimy, żeby razem z tymi firmami, razem z innymi osobami przygotować się, jak żyć w erze sztucznej inteligencji. Ojciec Święty używa właśnie takiego stwierdzenia w dobie sztucznej inteligencji. Więc to jest nowa rzeczywistość. Co więcej, że Ojciec Święty mówi właśnie, jak budować razem, przestrzega przed zagrożeniami i daje jakby taką, może być to jest takie prorockie też, daje pewne wskazówki, jak używać na co dzień sztucznej inteligencji, żeby ona nie dominowała.
0: Z ciekawością przeczytamy, a nawet możemy wysłuchać, bo z tego co widziałem, to Radio Watykan już tą encyklopedię w wersji polskiej audio przygotowało i na stronie Radia Watykańskiego można to odnaleźć, tak?
2: Dokładnie, jak najbardziej, do dyspozycji.
0: Jest i sztuczna inteligencja pomogła.
2: Więc tutaj akurat przypuszczam, że to było robione w kwestii, wcześniej mieliśmy tłumaczenie na język polski i to było praktycznie w kwestii radiowej bardziej używane, więc to nie było tłumaczenie sztucznej inteligencji, ale radiowe, ponieważ my jako media watykańskie korzystamy z, bo to kwestia jest autentyczności, że to ludzie czytają, nie sztuczna inteligencja, bo już też czyta oczywiście, ludzie czytają, jest to przygotowane przez ludzi i to kwestia jest wiarygodności. Cieszymy się ze współpracy z Radia Wnet, ponieważ przekazujemy również do dyspozycji Radia Wnet tę encyklikę w formie audio i nawet to jest jedna rzecz, a druga, że zapraszamy na portal Vatican News, ponieważ tam można odsłuchać właśnie tę encyklikę w formie audiobooka.
0: A ja nie zrozumiałem tych murów Jerozolimy, bo z tego co wiem, zostały one zburzone.
2: Tak, zostały zburzone, ale w czasach Nehemiasza on po powrocie z niewoli babilońskiej, co zrobił? Nie rozkazami, ty zrób to, ty zrób tamto i tak dalej, ale współpracując z rodzinami, które tam były w Jerozolimie, każda rodzina miała przydzielony fragment, za który był odpowiedzialna muru, kapłani ponadto mieli swoje zadania i tak dalej. I on sprawił, że de facto przez tę współpracę można było odbudować mury Jerozolimy. I podobnie Ojciec Święty mówi, że my nie budujemy wieży Babel, kiedy stawiamy siebie jako Boga, bo tak czasami może wyglądać przy sztucznej inteligencji, że jest jak Bóg, w cudzysłowie, ale my de facto budujemy razem świat, posługując się sztuczną inteligencją, ale my nie zostawiamy tego dla innych. My razem chcemy być tego częścią, tego budowania. Chcemy, żeby była to etyczna sztuczna inteligencja. Mamy wymagania co do tego.

0: a ja nawet zapisałem wszystkiego dobrego, z Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
0: W Rzymie pewno ciepło, w Warszawie też. Nawet zapisałem sobie takie zdanie, żeby nie zapomnieć. Jakub Duszak ma własną inteligencję. Proszę bardzo, jest taka notatka, już pozostanie w tym kajecie na zawsze. Proszę bardzo.
2: Czuję się zaszczycony. Rozumiem, że kajet zostanie oprawiony specjalnie. A ja zacytuję Cabaret Otto. Mam prawdziwą inteligencję.
0: Naprawdę? No to jest to. I sam? No dobrze. Dobrze. 801. Jakubie z własną inteligencją. Prosimy.
2: Prawdziwą. Nie sztuczną.
0: O wiadomości. A my może przygotujemy jakąś piosenkę Cabaret Otto, żeby już po wiadomościach sportowych posłuchać i powiedzieć, że mają nową płytę. Bo tego w wiadomościach nie ma.
2: Nie ma takich informacji.
0: Nie ma i nie będzie.
2: Ale mają nową płytę. To byłem przed wiadomościami. Cabaret Otto wydaje płytę.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Jesteś gotowy?
2: Jestem.
0: Świat jest gotowy na to? Myślisz, że słuchacze są gotowi? 17 lat ma Radio Wnet, wiesz o tym?
2: No wiem. Nawet czuję się jak 17-latek, kiedy codziennie przychodzę i słyszę, że mamy 17 lat. Super.
0: A powiedz mi, 17 lat temu to był jaki rok?
2: 2009.
0: Brawo. To jest prawdziwa inteligencja, matematyczna inteligencja. Wyobraźnia?
2: Czad by to szybciej policzył. Wyobraźnia, nie? Ale wyobraźni to akurat on nie ma.
0: No to chociaż jak mu zapiszemy, wyobraź sobie Jakuba Duszaka, to sobie wyobrazi.
2: No to tylko obliczenia.
0: To sprawdzimy. 8:02. No proszę, spóźniamy wiadomości przez ciebie.
2: Trudno. Tym razem przeze mnie.
0: No właśnie. No to może bez.
2: A w tym wydaniu wiadomości: upada polska służba zdrowia, rząd zachęca do likwidacji szpitali, uderzenia obronne w Libanie i Iranie oraz napięta sytuacja przed wyborami w Armenii. Jakub Duszak, zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
2: Mamy do czynienia z procesem upadku polskiej służby zdrowia. Rząd stawia starostów pod ścianą, tworząc zachęty do likwidacji szpitali, mówiła w poranku Wnet szefowa Solidarności Służby Zdrowia Maria Ochman.
4: NFZ wydał zarządzenie w styczniu tego roku, że jeżeli szpital zlikwiduje oddział, to oni jeszcze przez 2 lata będą mu płacić połowę tego, co płacą mu na ten oddział, który działa. Zachęta do likwidacji, ale proszę zwrócić uwagę, to jest kompletnie niezgodne z ustawą o działalności leczniczej, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma w kompetencjach niepłacenie zaświadczenia, bo on de facto będzie płacił za brak świadczeń, a nie będzie płacił za świadczenia. A w innych miejscach my się zderzamy z sytuacją, że tych pieniędzy brakuje na leczenie. Czy to nie jest patologia?
2: Przedstawialiśmy tę sprawę jako Solidarność wielokrotnie. Nie rozumiem, dlaczego prawo jest w ten sposób łamane, mówiła szefowa Solidarności Służby Zdrowia Maria Ochman. Cała rozmowa na Wnet.fm. Zbigniew Kapiński został mianowany pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jego kadencja rozpoczyna się jutro, ale ruch prezydenta wywołał wiele kontrowersji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał na X, że nie wyobraża sobie takiej kandydatury. Jednak najmocniej zareagował były już szef BBN Sławomir Cenckiewicz, który zwrócił się na tej samej platformie do prezydenta po imieniu, sugerując, iż popełniono straszny błąd. Zarzuty profesora Cenckiewicza wobec sędziego Kapińskiego dotyczą sprawy z sierpnia 2000 roku, kiedy nowy prezes Sądu Najwyższego orzekał w sprawie oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy. Sąd potwierdził wówczas autentyczność dokumentu, de facto orzekając, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL. Zdaniem Cenckiewicza sąd posiadał w tamtym czasie dowody, by uznać Wałęsę za agenta. W Armenii zbliżają się wybory parlamentarne. Niedawno premier Nikola Paszynian tłumaczył Władimirowi Putinowi, że Rosjanie, których w Armenii mieszka bardzo dużo, nie mogą głosować ani brać w wyborach udziału. Społeczeństwo jest tam bardzo spolaryzowane, o czym opowiadał prosto z Erywania korespondent Radia Wnet Mikołaj Murkociński.
5: Rozmawiam na ten temat z legendą ormiańskiej polityki, panem Stepanem Grigorianem, który jest w kontakcie bezpośrednim z premierem. Powiedział, że według niego 3 ugrupowania prorosyjskie dostaną się do parlamentu. Jedna będzie siła polityczna, powiedzmy prozachodnia, właśnie partia obecnego premiera Nikola Paszyniana. No i wielkie pytanie, czy właśnie ta jego partia zdoła osiągnąć większość w parlamencie. No to wcale nie jest takie pewne.
2: Stawką wyborów, które odbędą się 7 czerwca, jest to, czy kraj utrzyma prozachodni kurs, mówił redaktor Mikołaj Murkociński. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że negocjacje z Iranem mogą potrwać jeszcze kilka dni, studząc nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu. Wypowiedź padła dzień po tym, jak amerykańskie siły przeprowadziły

0: Prowadziły kolejne, jak to określił Waszyngton, uderzenia obronne na południu Iranu. Rubio poinformował, że celem ataków były m.in. łodzie próbujące rozmieścić miny morskie oraz wyrzutnie rakiet. Podkreślił, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta tak czy inaczej. Izrael również poinformował o przeprowadzeniu uderzeń obronnych na Liban. Rosyjskie MSZ wezwało cudzoziemców do opuszczenia Kijowa tak szybko jak to możliwe. Według komunikatu przeprowadzona ma zostać seria systematycznych uderzeń na ukraińską stolicę. Mieszkańcy zostali dodatkowo wezwani do tego, aby nie zbliżać się do budynków administracyjnych i wojskowych, ponieważ ofiarą ataków mają paść centra decyzyjne i stanowiska dowodzenia. Tymczasem nad Moskwą mają zostać wprowadzone bezprecedensowe ograniczenia w ruchu lotniczym. Powodem są nasilające się ataki ukraińskich dronów na rosyjską stolicę. Ferrari zaprezentowało swój pierwszy w pełni elektryczny samochód. Nowy model odbiega wyglądem od typowych Ferrari. To pierwszy w historii marki samochód pięcioosobowy stworzony we współpracy z agencją Love From, założoną przez byłego szefa designu Apple'a. Jak pisze BBC, konkurenci Ferrari, m.in. Lamborghini i Porsche, ograniczyli swoje plany dotyczące aut elektrycznych z powodu słabego popytu i silnej konkurencji ze strony chińskich marek. Ferrari przez długi czas wykluczało stworzenie w pełni elektrycznego samochodu, koncentrując się wcześniej na modelach hybrydowych z napędem benzynowo-elektrycznym. Nowe Ferrari Luca kosztuje 640 tysięcy dolarów, czyli prawie 3 miliony złotych.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś dużo słońca, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Temperatura od 19 na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, około 25 w centrum do 29-30 na zachodzie.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polscy tenisiści w komplecie awansowali do drugiej rundy na kortach Roland Garros. Wielka niespodzianka to ta, jak to, że Maja Chwalińska wyeliminowała mistrzynię olimpijską z Paryża, Hinkę Quinwen Zheng. Iga w ekspresowym tempie zwyciężyła z Australijką Emerson Jones. Wcześniej także awansowały Linet i Frank, a Hubert Hurkacz miał pewne problemy, ale pokonał Jamie Munara w trzecim secie. To był największy problem i Hubert Hurkacz powiedział: miałem lekki kryzys energetyczny, wiedziałem, że muszę się naładować. No i ładunek był rzeczywiście piorunujący, bo w czwartym secie wrocławianin zwycięża Hiszpana 6-3. Dziś jeszcze na kort wyjdzie Kamil Majszach, który o godzinie 11 zagra z Alejandro Tabilo z Chile. Tymczasem VfL Wolfsburg spada z Bundesligi. Drużyna, w której występuje Kamil Grabara, w meczu rewanżowym przegrywa po dogrywce z Paderborn 1-2. Od 13 minuty Wilki grały w osłabieniu za czerwoną kartkę dla Maele. Kamil Grabara robił co mógł, starał się, ale po prostu nie miał takiego wsparcia w kolegach i klub z Dolnej Saksonii po raz pierwszy spada z Bundesligi, odkąd awansował w 97 roku. Niemcy piszą: ekstaza w Paderborn. Wolfsburg przez ostatnie lata błagał o spadek, szalony dramat i to się stało faktem. Tymczasem my przenieśmy się do Barcelony, bo tam Ewa Pajor, która przecież w Wolfsburgu tym kobiecym grała przez długie lata, pięciokrotnie w barwach zielonych przegrywała Ligę Mistrzyń, no i musiała przejść do Barcelony, by zwyciężyć Champions League. Została na dodatek najlepszą zawodniczką meczu. Z Olympique Lyon strzeliła dwie bramki, MVP tego spotkania, i taka wielka, wspaniała feta i taka, no, można powiedzieć, w centrum uwagi była nasza reprezentantka Polski, która też przemówiła do kibiców. Posłuchajmy. MVP to dla właśnie naszej wspaniałej Ewy Pajor. Tymczasem odbyła się gala piłkarskiej ekstraklasy, podsumowanie sezonu i tam rozdano także statuetki, nagrody. Przykra i bardzo niezrozumiała rzecz spotkała Górnika Zabrze, który jest wygranym tego sezonu. Zdobył Puchar Polski, został wicemistrzem kraju. Mieli 3 nominacje, ale nie otrzymali żadnej statuetki. Nowy właściciel Górnika, do niedawna piłkarz Lukas Podolski, na swoim profilu X napisał La Cabaret. To taki słynny cytat w świecie piłki po niesłusznych werdyktach. No a nagrody zdobyli drużyną roku oczywiście mistrz Polski Lech Poznań. Piłkarzem rozgrywek został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, trenerem Nils Fredriksen, szkoleniowiec Lecha, napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin, choć królem strzelców został Tomasz Bobczek ze zdegradowanej Lechii Gdańsk. Młodzieżowcem Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Do tych nagród także wrócimy po godzinie 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
10: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
11: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
9: Kierunek piętro 17.
10: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
11: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
6: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
12: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
8: To była autopromocja.

0: Dzień dobry. Tu sztuczna inteligencja Radia Wnet. Zastąpiłem Krzysztofa Skowrońskiego, ale niestety jeszcze nie nauczyłem się mówić, która jest godzina, bo jeszcze nie znam się na zegarku.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad Wnet.
3: Wywiad Wnet.
0: No dobrze, wrócił Krzysztof Skowroński razem z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Strategy and Future. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Jak to mówi młodzież, hej.
0: Hej, hejka, tak może bo młodzież mówi. Nie wiem, jak mówią do siebie amerykańscy żołnierze, kiedy spotykają się na śniadaniu. Może ty wiesz. Hello, how are you?
4: Myślę, że inaczej, zwłaszcza ci z piechoty morskiej pewnie na okrętach.
0: Że jest jakieś morskie pozdrowienia?
4: Wydaje mi się, że tam albo, jeżeli są sformalne, to aj, prawda? A natomiast... Podejrzewam, coś bardziej slangowego, no ale nie będziemy chyba cytować, nie? Bo tu dzieci słuchają i tak dalej.
0: To prawda, kto wygrywa wojnę? Stany Zjednoczone, Iran, czy może ktoś inny?
4: A, tę wojnę tam, tak?
0: W Zatoce.
4: Nie, no, wystarczy porównać sobie żądania Stanów Zjednoczonych z początku wojny, z pierwszego dnia i jaka jest zdolność wyegzekwowania tych oczekiwań. Z tymi oczekiwaniami, które zgłaszają Irańczycy. No i od razu wiadomo, kto wygrywa.
0: No ja nie pamiętam.
4: Czyli tak, zmiana reżimu już jest poza stołem, tak? Dyskusji.
0: Trochę się zmienił.
4: No, czyli to już pokazuje, kto wygrywa. Czy słyszeliśmy ostatnio, żeby Iran musiał zrezygnować z programu broni balistycznych? Nie, też już jest poza dyskusją, tak? Teraz dyskutują, jak bardzo może wzbogacać i czy zdebogaci, czyli tam zuboży ten uran u siebie, u Rosjan, czy gdzieś tam, tak? Dyskusja jest również o zasadzie odblokowania cieśniny Ormus w tych negocjacjach. No więc wszystko jest jasne, kto wygrywa, kto przegrywa, tak?
0: Czyli uważasz, że potęga amerykańska jest w defensywie, że jest tak, przegraną tej wojny, że
4: z
0: ta...
4: Z wielu powodów Amerykanie tę wojnę przegrywają.
0: Z jakich?
4: Z takich też, że zła była teoria zwycięstwa, zły czas. Amerykańskie siły zbrojne nie są przygotowane do takiej wojny. Geografia Iranu nie pomaga. Geografia Zatoki Perskiej i Iranu daje przewagę Iranowi znaczną nad Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie muszą przychodzić z daleka. Też gramatyka współczesnej wojny i proliferacja precyzji, o czym mówię, sprzyja Iranowi. Sytuacja międzynarodowa sprzyja Iranowi też dlatego, że Amerykanie rozpoczynając wojny taryfowe ze wszystkimi, no, powodują pewien opór. Tak, realny, nie deklaratywny, tylko realny w świecie, tak. W związku z tym Chińczycy i Rosjanie sprzyjają Iranowi i mają połączenia lądowe z Iranem. Więc Amerykanie nie są w sytuacji dobrej. Więc plus jeszcze midterms, czyli wybory, gdzie Amerykanie będą głosować i mogą pozbawić Trumpa sporej części władzy z punktu widzenia tego, jak się będzie głosował w kongresie i musi się z tym liczyć, bo ceny ropy, ceny diesla w Stanach rosną, bo jednakowoż jest rynek światowy, tak, powiązany z dolarem i Trump nie ma trochę jak gdyby tu manewru.
0: Ale jednak...
4: Siły zbrojne USA, które są potęgą oceaniczną, morską, nie są w stanie rozstrzygać dużych wojen lądowych w Eurazji.
0: Ale to nie
4: i
0: było...
4: uwaga, i nigdy nie były w stanie rozstrzygać dużych wojen w Eurazji, pomimo marzeń Polaków z Nadwisły, żeby było inaczej. Drugą, pierwszą wojnę światową przecież to weszli na końcu i tyle. Tyle można powiedzieć.
0: Ale drugiej, było ich dużo i przesądzili o tym, że jak wojna się skończyła.
4: Nie sądzę. Znaczy potęga materiałowa i pożyczkowa oraz żywnościowa Stanów Zjednoczonych pomogła aliantom, bo Amerykanie dostarczali żywność i surowce z zachodniej hemisfery dla Antanty. Sama armia Pershinga no, nie miała jakiegoś istotnego wpływu na przebieg wojny. II wojny światowej przecież Amerykanie na samym końcu weszli do wojny lądowej w Eurazji, a wygrali ją rękami Chińczyków i Sowietów. Więc...
0: No dobrze, ale to bo o czym
4: a tutaj Iran jest fortecą lądową. No to bardzo trudno coś...
0: Ale też nie było takiej intencji chyba Donalda Trumpa i wojsk amerykańskich, żeby zdobyć Iran i zdobyć twierdzę i zawiesić flagę amerykańską w Teheranie.
4: Wydaje mi się, że maksymalistyczny plan był zmienić reżim, izraelskie marzenie było podzielić Iran jak Syrię, żeby był chaos, tak zwany burdel, żeby Iran nie był geopolitycznym podmiotem, który jest w stanie mieć siłę i komasować ją. Amerykanie może w zamiarze ewentualnym, czyli godzili się, że może tak to wyjść. No bo tak, jeżeli by obalili reżim, byłaby znowu kontrrewolucja czy rewolucja innego rodzaju. Tam jest mnóstwo mniejszości, no to nie mieliby bardzo... No jak z Irakiem mogłoby się stać, tak? Więc musieli się godzić z taką możliwością, że po obaleniu Husajna, czyli obecnego reżimu irańskiego, wszystko by się to rozpadło. I generalnie dlatego na przykład Turcja nie wsparła. Turcja nie wsparła tego całego przedsięwzięcia, dlatego że Turcy nie są zainteresowani rozpadem Iranu i państwem kurdyjskim. Znów ci Kurdowie są w każdym państwie ościennym, w tym Iranie. Może Turcja nie jest zainteresowana tym, żeby Iran miał broń atomową, ale na pewno też nie jest zainteresowana rozpadem Persji, tak? I tutaj Amerykanie mieli plan obalenia reżimu i tego chaosu, czyli powtórki z 79 roku, tylko odwrotnie. Przecież ja Trump o tym wprost mówił.
0: No tak, ale myślisz, że to się nie udało, że to już jest zawieszone na kołku, nie, że tego nie mogą Amerykanie osiągnąć, czy w momencie...
4: Pytasz mnie, kto wygrywa.
0: Tak,
4: teraz.
0: Teraz,
4: no,
0: dzisiaj.
4: To moja taka była odpowiedź. Jakbyś mnie zapytał, czy jest szansa, że może jeszcze to się odmieni, to powiedziałem, jakaś szansa jest, ale uważam, że w tej chwili wygrywa Iran.
0: Bo jeżeli, bo zawsze rozmawialiśmy, czy często rozmawialiśmy o tym, o dominacji na morzu albo dominacji na lądzie. Na lądzie Amerykanie w Eurazji nie są silni, nie wygrywają wojen, natomiast ocean należał do Stanów Zjednoczonych. A teraz?
4: Teraz ocean Blue Ocean, czyli pełen, też należy do Stanów Zjednoczonych. Natomiast już w cieśninach, blisko Eurazji, jest to dyskusyjne, bo systemy antydostępowe, tak zwane A2AD, które właśnie zaprezentował Iran i o których ja tyle mówiłem, jeżeli chodzi o Chiny, prawda, na zachodnim Pacyfiku, wyraźnie powodują, że amerykańskie okręty trzymają się jednak z daleka.
0: Ale cieśniny są właściwie ważniejsze niż oceany.
4: Cieśniny są ważniejsze niż oceany, tak.
0: Bo z cieśnin się wypływa, jak wiemy, Zatoka Perska to jest to źródło zaopatrzenia dla połowy świata.
4: Tak, jest kilka bardzo ważnych cieśnin. Cieśniny duńskie, od których zależał los Rzeczypospolitej, jej łączność z Zachodem i z anglosasami i z obrotem kapitalistycznym są również bardzo ważne i mogą być przedmiotem wojny. Cieśnina w Zatoce Fińskiej, czyli wyjście Zatoki Fińskiej, z kolei jest dla nas ważne, bo nasza kontrola czy antydostępowość tam powoduje, że rosyjska flota nie wychodzi. Zatoka Gdańska jest też cieśniną morską w tym sensie, że możemy zablokować wyjście całego ruchu z Bałtyjska i Królewca. A oni mogą nam z portu Gdańsk, Gdynia, tak?
0: Za chwilę o...
4: Mamy Gibraltar kluczowe. Mamy Suez. Mamy oczywiście Malakę, najważniejszą cieśninę świata. Mamy cieśniny indonezyjskie. Mamy cieśninę tajwańską. Mamy Panamę. No, mamy bardzo dużo takich miejsc, gdzie są choke points, tak?
0: A i w większości jest jednak dominacja amerykańska. Czy nie?
4: Nie ma w Arktyce i na północnych drogach morskich. Flota amerykańska nie jest technologicznie dostosowana do, mówię o nawodnej, do operowania na północ od cieśniny Beringa. Tam Rosjanie są lepsi. Mają flotę lodołamaczy. Dlatego Trump zapowiedział, że będą też Amerykanie budować lodołamacze i chce mieć Grenlandię i budować lodołamacze. Także jeżeli chodzi o Arktykę, Amerykanie nie mają obecności wystarczającej morskiej.
0: No był taki właściwie, kiedy słuchaliśmy Donalda Trumpa, no to było widać zapowiedź pewnego geopolitycznej inicjatywy ze strony amerykańskiej. Jak ta geopolityczna inicjatywa w tej chwili wygląda? Było spotkanie w Pekinie, prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Chin, prezydent Rosji. Co z tych spotkań wynika, twoim zdaniem?
4: A to się zobaczy. Bo moim zdaniem jedna sprawa to performance, tak? Czyli performatywne jakieś tam oświadczenia, a co innego decyzje. Ja nie wierzę w trwałe dogadanie się Chińczyków i Amerykanów.
0: No bo mają sprzeczne interesy.
4: Przede wszystkim z tego powodu, że w drugiej kadencji Donald Trump stał się człowiekiem imperium.
0: Cesarzem.
4: Człowiekiem imperium i to jeszcze imperium starego, to znaczy... On w pierwszej kadencji wygrał wybory jako człowiek, który miał obalić imperium. Czyli nigdy więcej wojen i reindustrializacja. Czyli obiecał połamać interesy tej warstwy ludzi, którzy zarabiają na globalizacji w jej obecnym wydaniu, przywrócić godność pracownika i podwyższyć koszty pracy kapitału w Stanach Zjednoczonych oraz miał skończyć z wojnami, które miały wszystkie na celu dominację amerykańską jako w prymacie. I system go zniszczył. Raz, że przegrał wybory, później prawie go zabito w tych wszystkich sądowych postępowaniach.
0: Później prawie go zabito w czasie wiecu.
4: Tak, wcześniej jeszcze zabijano mu ludzi, czyli tam ciągle powodowano, że nie miał lojalności wokół siebie. Pamiętamy pierwszą kadencję. I on do drugiej kadencji podszedł inaczej. I uznał, że Amerykanie są w Ameryce, moim zdaniem, w takim stanie, że musi podążyć z siłami imperium, żeby przejść przez wąskie ucho rewolucji sztucznej inteligencji przy użyciu sił zbrojnych, dominacji finansowej dolara i tak dalej. I realizuje brutalną politykę imperium, stając się, jak napisał Stephen Walt w ostatnim Foreign Affairs, stając się drapieżnym hegemonem.
0: A czy miał wybór?
4: Myślę, że nie miał wyboru. Znaczy, właśnie to trzeba mu oddać, że moim zdaniem nie miał wyboru, tak to czasami bywa w życiu, tak jak ty prowadzisz radio i zdajesz sobie sprawę, patrzysz w przychody, rozchody, prawda, patrzysz obowiązki, utrzymanie tkanki społecznej, pewnego autorytetu, szacunku i tak dalej, twoja przestrzeń manewru jest minimalna, nie, Krzysztofie? I tak samo jest z prezydentami. Chyba, żeby podpalił cały ten gmach. Ale to by spowodowało default na długu amerykańskim. Gdyby on spowodował koniec wojen i reindustrializację, to prawdopodobnie doprowadziłby do defaultu i utraty oszczędności przez ogromne rzesze Amerykanów, w tym bardzo bogatych ludzi. No, bo Amerykanie by przestali gwarantować ład międzynarodowy taki, jaki on był. W związku z tym uznał, że tak jest. Bo Ameryka, która byłaby tylko krajem w Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone, kraje w Ameryce Północnej, musiałby przejść okres, to mówiłem o tym, Lynn Alden wielokrotnie o tym mówiła, takiej dostosowania jak Wielka Brytania, czyli że styl życia do produktywności, bo Amerykanie żyją ponad stan. Dzięki temu, że mają prymat oraz dlatego tylko i wyłącznie mają te wielkie giganty cyfrowe, bo amerykański prymat zapewnia im przymusem dostęp do całego świata. Na przykład, że nie ma podatku cyfrowego w Europie, tak? I oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale do tego się to sprowadza. Czyli nie byłoby, bez samolotów F-15 i B-2, nie byłoby Facebooka z taką dominacją. Można w dużym uproszczeniu, tak? Albo Boeing by nie sprzedawał samolotów pasażerskich, gdyby nie produkował też samolotów bojowych.
0: Czyli właściwie by nie miał wyboru, musiał przystąpić między innymi do tej wojny z Iranem. Tak rozumiem.
4: Czyli w logice akurat do tej drugiej, nie tej w zeszłym roku, nie. To moim zdaniem Izrael go podpuść, był nacisk imperium, a on tak, żeby troszeczkę tak dać, ale jednocześnie nie.
0: Czyli zrobił to za wcześnie, albo zrobił to w złym momencie.
4: Nie. Zrobił to, żeby, jak to się mówi, i diabeł syty.
0: Tak? I owca cała.
4: I owca cała. A teraz... Teraz, w tym roku, uznał, że jest to w interesie imperium. Po Wenezueli, po skutecznej blokadzie Kuby, po pokazaniu dominacji na rynkach energetycznych zachodniej hemisfery, po pokazaniu, że ma skuteczne siły zbrojne, zechciało zrobić tak samo z Iranem.
0: I to mu się nie udało, twoim zdaniem, do tej pory.
4: I to mu się do tej pory nie udało. Tak jak bodajże Alcybiadesowi, tak w wojnie peloponeskiej nie udało się wyprawa sycylijska. I no tak, tak.
0: No dobrze.
4: Przy czym to nie koniec, bo wojna peloponeska jeszcze trwała.
0: I trwa być może do tej pory, bo świat toczy się dalej, wojny imperialne dalej się rozgrywają. No ale gdyby stało się faktem i gdyby jakby świat uznał i Amerykanie uznali, że przegrali wojnę w Iranie, to jakie byłyby tego konsekwencje? Dla, już patrzymy dla Europy, dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa.
4: No, po pierwsze, Amerykanie mają problem, jak się słucha amerykańskiej telewizji i wywiadów. Amerykanie mają problem w ogóle z przyjęciem do wiadomości, że mogą cokolwiek przegrać. Zawsze będą uzasadniać to, że nasze wojsko na pewno nie przegrało, to politycznie musieliśmy odpuścić. To jest pycha, tak, imperialna.
0: No bo to jeszcze nie będzie Ameryki na łopatkę.
4: Zwykli obywatele mają z tym problem, z akceptowaniem tego. prostu. Tak samo jak tłumaczyli wojnę w Wietnamie, że wygraliśmy, ale społeczeństwo nas zdradziło. Tak jak Hitler mówił o pierwszej wojnie. Zawsze wygrywają. No. I to, tu jest problem, a jeszcze spinowanie Trumpa jest nieznośne. Trump, myślę, że sam nie wie, co jest prawdą już. On tak spinuje. On żyje w statementach. Żyje w świecie jak z własnych oświadczeń.
0: No, ale to dobrze świadczy o człowieku, że sam sobie wierzy. No bo jakby jeszcze nie wierzył sam sobie,
4: to musisz psychologa zapytać.
0: To byłoby już dramatyczne.
4: No, na pewno, ale nie wiem, jak ciekawe, jak Neron jaki był, nie?
0: Ach, tego nie wiemy, ale nie był łagodnym człowiekiem, to bez wątpienia.
4: Nie chcę właśnie psychologizować, bo...
0: No dobrze, ale to przejdźmy. Donald Trump oświadczył kilka dni temu, że wyśle 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski. Polska mówi, nie tylko opozycja, ale też wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, to jest bardzo ważne, gwarancja naszego bezpieczeństwa jest w Stanach Zjednoczonych. Podpisałbyś się pod takim zdaniem, czy nie? Dlaczego?
4: Bo to nieprawda jest.
0: Dlaczego?
4: Dlatego, że gwarancją bezpieczeństwa Polski nie leży w Stanach Zjednoczonych.
0: Bo?
4: No bo nie leży.
0: No ale jak masz wojska amerykańskie, nie wiem, 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, no to już jest poważna sprawa. No, jeżeli oni są rzeczywiście dostosowani i przygotowani do tego, żeby...
4: Jest wiele bardzo pytań. Po pierwsze... To jest sprawa dynamii. Po pierwsze, najpierw zobaczymy, czy będą.
0: To prawda.
4: Bo Donald Trump jest znany ze spinowania i zmiany zdań. Po drugie, jest to sprzeczne z zapisami doktrynalnymi strategii Stanów Zjednoczonych. Po trzecie, czy Amerykanie będą mieli pieniądze na to?
0: To my płacimy, więc to nie ma znaczenia.
4: Po czwarte, jeszcze my płacimy, się okazuje, to niezłe. Za coś, co jest w interesie Amerykanów.
0: Może to jest wspólny interes, bo może jest to
4: Czwarte, jest to naprawdę ich interes. Nie robiliby tego, gdyby to nie był ich interes. A to, że sprzedają tobie, to, że ci łaskę robią i ty masz za to płacić, to jest inna sprawa.
0: No ale jeśli oni mają interes, żeby tutaj być, to znaczy, że to jest też nasz interes, żeby oni tutaj byli. No to mogą być wspólne interesy. To tak, jest taki win to win, tak to mówią
4: tak, ale
0: po angielsku.
4: Pytanie za ile? Nie ma win-win zawsze w stosunkach międzynarodowych. Poza tym pytanie, jak bardzo wierzymy wtedy w te gwarancje.
0: No, w co mamy wierzyć?
4: Bo ogólnie obecność amerykańska jest korzystna dla Polski. Tylko z wyłącznie jednego powodu. Podwyższa Rosjanom stawkę ryzyka i kalkulacji, że się mogą pomylić, że jakby coś, to Amerykanie nie przystąpią do wojny, w związku z tym bardziej się boją coś nam zrobić.
0: No to już jest plus.
4: Tak, to jest plus. Żeby było jasne, żeby nie było, że Bartosiak zawsze krytykuje tylko obecność amerykańską, tak? To jest plus. Spory plus. Ale jak spory plus, to można wycenić, a nie dawać jak żonie dostępu do pełnego majątku swojego. To jest wycenialne, jak to jest duży plus.
0: No, ale to...
4: I Amerykanie nie powinni mieć bezwzględnych wpływów i decyzji o naszych kierunkach zbrojeniowych, rozwoju i tak dalej, tego powodu.
0: Już nie mają, bo weszliśmy...
4: Bo to nie jest absolutny plus, na dodatek.
0: Ale już
4: nie jest to gwarant bezpieczeństwa. Gwarant bezpieczeństwa brzmi, jakbyśmy my nic nie musieli robić, bo to daje nam bezpieczeństwo. To po co wydajemy 5%? To nie wydajmy, skoro...
0: Ale w ogóle, czy wydajemy, czy 5 000, nie wydajemy, tego nikt nie widział.
4: Ale to jest różnica. Dobrze. Albo to 5 tysięcy nam załatwia cały problem, no to wtedy rozchodzimy się do domów i pijemy piwo. Albo jest to tylko pewien element, za który Amerykanie nie powinni dostawać takich wpływów. A mało tego, to my dalej powinniśmy tak się rozwijać się uzbrojenia, tak jak Izrael robi, żeby samodzielnie decydować, czy bombardujemy energetykę atomową Husajna albo reaktor w Syrii bez zgody Amerykanów, czy nie. A my to traktujemy w ten sposób, że to jest jakieś świętość po prostu. I te gratulacje wzajemne polityków, którzy sobie gratulują tego sukcesu, jaki to sygnał światu wysyła, że jesteśmy państwem klientelistycznym, które samodzielnie nie podejmuje żadnej decyzji. Ukraińcy na to patrzą, Rosjanie na to patrzą. Rosjanie w związku z tym nie mają najmniejszej ochoty mieć z nami kanałów komunikacyjnych. A przydałyby się również po to, żeby Amerykanie na Alasce sobie nad naszymi głowami z Rosjanami nie ustalali przyszłości Polski, Białorusi, obwodu królewieckiego, Ukrainy i państw bałtyckich.
0: No myślisz, że tak się dzieje?
4: A tak było w zeszłym roku. Musimy jasno, państwu, rok już prawie minął. Gdyby nie Ukraińcy, którzy okazało się, że uzyskali własne zdolności do prowadzenia wojny, w tym uderzenia dalekiego zasięgu, to Trump przecież negocjował przyszłość Ukrainy. Próbował zmusić i wymusić na Ukraińcach takie, a nie inne rozwiązania po to, żeby otworzyć negocjacje, po to, żeby otworzyć pole gry z Rosją. I robiono to też naszymi interesami, nie licząc się. Tak jak Trump w samolocie z Pekinu negocjował sobie Tajwan, traktował jako żeton do negocjacji z Chinami, tak traktuje nas. I obecność amerykańskich 5000 żołnierzy jest też tylko instrumentem do tego, żeby ukształtować relacje z Polską w ten sposób, żeby mogła być żetonem w wielkich negocjacjach oraz w powstrzymywaniu konsolidacji europejskiej. To nie jest żadna łaska wujka sama. To jest instrument. Zresztą wyciekła ta depesza ambasady amerykańskiej, która potwierdza to, co mówię. Politico o tym pisało. Amerykanie od 1945 roku są mistrzami, bo nauczyli się z wszystkimi państwami w Rimlandzie, w Eurazji, sojusz od Wietnamu przez RFN, Grecję, Koreę, Japonię, jak powinno się kształtować na tysiącach interakcji, w tym obecnościach wojskowych, sprzętowych, zakupach i tak dalej, pomocach finansowych, relacje hegemon, państwo klientelistyczne. Państwo klientelistyczne, takie jak Japonia, Korea, Polska, chce wciągnąć do wojny od razu, pierwszego dnia. I żeby był automatyzm, tak? W związku z tym, żeby Rosjanie czy Chińczycy nie zaatakowali, bo wiedzą, że automatycznie umierają. Amerykanie automatycznie wchodzą do wojny. A Amerykanie nie chcą mieć automatyzmu i nie chcą umierać, chcą mieć pole decyzyjne. I jest taniec, jak w relacji damsko-męskiej, jest taniec między hegemonem a wasalem. Ale jest to taniec. I wszystkie elementy ale są tańcem.
0: Ale może to jest polonez, gdzie warunki nie, to muzyczne
4: nie
0: określa,
4: ma żadnego
0: określa Polska.
4: Tak, tak. Widać to po reakcjach, jak określa Polska. I chodzi o to, że jest to bardzo korzystne, co powiedziałem, bo podwyższa Rosjanom stawkę pomyłki, ale nie eliminuje, więc nie jest gwarantem. A mogą być okoliczności, mogą być, że będzie to negatywne. Teraz jeszcze ich nie ma, ale mogą być. Jeżeli Amerykanie zapragną sobie wojny światowej, rozpoczną wojnę z Chinami i będą oczekiwali od państw wasalnych, podobnie jak Ateny albo Sparta, uczestnictwa i wypełnienia tkanką żywą, że tak powiem, ich słabych wojsk lądowych. Czyli w przestrzeniach Eurazji, że my mamy stanąć no dobrze, jak wasal ale... z własnym koniem i pocztem do wojny.
0: Sobieskiemu się udało kiedyś stanął, może nie jako wasal, ale udało mu się pod Wiedniem zwyciężyć.
4: Nie był wasalem. Nie był wasalem.
0: Nie, był królem Polski. Królem Rzeczpospolitej, najjaśniejszy, jak to mówi i trzeba cytować Andrzeja Poczobuta. No dobrze, ale jeżeli patrzysz na geopolitykę i myślisz sobie dobrze, jaka będzie, co dalej się zdarzy na tej wielkiej szachownicy, no to jednak... kciuki trzymamy za cywilizację zachodnią, a nie za cywilizację wschodnią.
4: No i ty teraz jak gdyby podchodzisz, bo są właśnie, i to jest bardzo charakterystyczne dla Polski. Albo myślimy geopolitycznie, tak jak się myśli w imperiach światowych, albo cywilizacyjnie. I tak się myśli w państwach, które są na peryferiach. I pragną być w jakiejś cywilizacji. Bo ostatecznie w centrum tej cywilizacji nie są. Ale bardzo by chciały być nieobjęte. Bo się nie załapały na limes rzymskie, na Łabie i Dunaju. Bo się nie załapały na rozwój zachodniej Europy, blisko Atlantyku. Bo nie załapaliśmy się na dualizm na Łabie. Albo Sowieci nas zabrali. I mam takie marzenia, że my jesteśmy tą częścią tej cywilizacji zachodniej. Oni nas tak nie uważają, tak swoją drogą. Jeżeli chodzi o gospodarkę na pewno. A my tak marzymy. I w ogóle będziemy pierwsi.
0: No, ale
4: Don Quixote pierwszy, który pokaże, że my jesteśmy wojownikiem cywilizacji.
0: Ja wiem, że tu takiego zaściankowego przeciwnika, że ja myślę o to, ale to jaki mamy wybór? O czym mamy myśleć?
4: Mamy wybór? Wybór mamy taki, że mamy dominującą pozycję geograficzną w regionie. Bez nas się nic nie wydarzy i Amerykanów nie ma w Europie. Ale bez nas.
0: Jaką dominacyjną... Jaką
4: mamy. Tylko trzeba zacząć grać w to.
0: Nie, no to jest już...
4: Zmarnowaliśmy 7-8 lat.
0: No dobrze, zmarnowaliśmy, to jest być może prawdziwe twierdzenie. Natomiast mamy, co mamy?
4: No mamy kluczowe położenie, nie ma równowagi. Bez Polski, Ukrainy nie ma równowagi w Europie. Wojny światowe wybuchają. To jest największy zasób. No dobrze. Tak jak zasobem Singapuru, co jest? Położenie geograficzne.
0: No dobrze, to jak Polska powinna wykorzystać swoje położenie?
4: No, po prostu powinna uzyskiwać, trzeba było zacząć już 8 lat temu, a nie ideologicznie pod tą cywilizację się podciągać.
0: Ale to jest jedno z drugim ma coś wspólnego. Bo
4: Ta cywilizacja zachodnia, która... Chrzest Polski był instrument. Dobrze, Krzysztofie, nie chcę połamać twoich ideologicznych przekonań na temat Ewangelii. Ale Mieszko I był po prostu koleżką, który rozumiał materialną przewagę Niemiec wraz z ideologią, która wówczas była panującą i nadchodzącą chrześcijaństwem, i postanowił ubiec wypadki i przyjąć skomunikowanie z Czech ideologiczne po to, żeby nie narzucić sobie ideologicznej władzy niemieckiej. Bo chciał mieć suwerenistyczną politykę geopolityczną, tak? I to zrobił. I skończyło się i tak, że za bardzo wyrósł jego syn i był później kontratak niemiecki. I tak dalej, tak? To była próba zbudowania, innymi słowy, Zachód przyszedł do nas przez Bramę Morawską i przez Śląsk i od Czechów. Pod tym względem.
0: Ale ty chcesz powiedzieć, że Polska
4: nie przez Odrę.
0: Nie należy do cywilizacji zachodniej.
4: No Polska jest między wschodem a zachodem. No ja akurat mam mentalność człowieka zachodu, ale nie jestem pewien, że Polacy mają. Tak szczerze. I ubolewam, bo te wszystkie płacze, strategie infiusze na temat braku rewolucji dronowej, tych wszystkich, prawda, merytorycznych, właśnie wynika z braku tego, że my nie... Wynika z tego, że nie jesteśmy de facto cywilizacji zachodniej. Bo gdybyśmy byli, to byśmy to zrobili.
0: Co byśmy zrobili?
4: No, byśmy poszli w to.
0: W co?
4: Byśmy chcieli być centrum marżowym, a nie peryferiuszem, który kupuje gotowce, podpisuje marketplace z Amerykanami na drony i takie rzeczy, bo my zawsze musimy znaleźć słoneczko, do którego się podczepiamy. Mnie to obraża. Ja jestem właśnie człowiekiem, gdzie sobie nie życzę tego. Być w peryferium. A my akceptujemy to, że okej, jesteśmy cywilizacją zachodnią, ale peryferyjną i akceptujemy podział pracy, marże.
0: Ale to jest piękna twoja wiara, bo ona, to jest taka wiara człowieka pierwszej Rzeczpospolitej, że jesteśmy jakimś centrum,
4: oczywiście,
0: jakąś siłą.
4: Jak czytam Hetmana Tarnowskiego i tak dalej, to się czuję bliżej niż ze współczesnymi decydentami.
0: To w takim razie jak relacje z Ukrainą powinniśmy sobie ustalić?
4: Powinniśmy odwrócić błąd, który popełniliśmy, bodajże to było na początku piątej dekady XVII wieku, gdy delegacja kozaczyzny przyjechała na Sejm i dostała batogi na plecy, bo chciała mieć...
0: Szlachectwo.
4: Chciała nie wracać po wojnach jako wojsko zaporowskie do pańszczyzny.
0: Tak. Tak było. No dobrze, ale odwrócić, co to znaczy? Przełóż to na język dzisiejszy. Nie ma kozaków, tylko jest Zełański.
4: Może podam na konkretnym przykładzie. Amerykanie by wysłali dwie brygady do nas, a nie jedną.
0: No.
4: I nie musielibyśmy za to płacić, gdyby okazało się, że od 2 lat albo od 1,5 roku jest tajny program uderzeń dalekiej ręki, broni balistycznej wraz z Ukraińcami i w grudniu będziemy mieli 3000 pocisków balistycznych zdolnych sięgnąć Moskwy w tego roku.
0: To mówisz o tej fabryce ukraińskiej, która produkuje te rakiety?
4: Nie, różne są. Ukraińcy mają tysiące tych fabryk.
0: No tak, ale na poziomie politycznym.
4: To jest, ale to robi, to właśnie jest to. Dlatego, że masz te zdolności... w tym nawigację własną i Amerykanie nie decydują w związku z tym o wojnie i pokoju w tej części świata i sami chcą decydować w związku z tym, powiedzą, wiecie co, damy wam jeszcze dwie brygady po to, żebyście konsultowali z nami eskalację. I tak się zwiększa bezpieczeństwo, a nie prosząc i płacąc za miasta, które Amerykanie mogą tak cofnąć. Oni muszą chcieć, bo ja mam inne opcje, chcieć ze mną ślub, bo jak nie, to mnie stracą. I będę zbyt samodzielny. Nie będę realizował ich polityki, w tym ich polityki powstrzymania konsolidacji europejskiej. Chodzi o to, że jakbym miał takie zdolności, które zmierzałyby do tego, że Amerykanie nie są w stanie z Rosjanami dogadać się na lasce ponad moją głową na temat Kaliningradu, bo Polska, bo będzie wojna, jak się mi to nie podoba. Białorusi, bo będzie wojna, jak mi się to nie podoba. Ukrainy, bo będzie wojna, jak mi się to nie podoba.
0: Państwa, ale wojna kogo, poczekaj, bo się zgubiłem. Kogo z kim?
4: Może tak. Nad głową Turcji nie mogliby rozstrzygać takich spraw.
0: A jednak się nie zapytali w momencie, kiedy zaczęli bombardować Iran.
4: Tylko, że to było daleko od Turcji.
0: Dobrze.
4: Tak? Z punktu widzenia tego, jak jest wobec nas królewiec.
0: Nie, ale to dobrze, ale powiedz, no, jak powinniśmy, czyli co, powinniśmy wspólnie z Ukraińcami budować fabryki zbrojeń,
4: nie,
0: drony?
4: Nie, po prostu absolutnie.
0: Jak?
4: Generalnie powinniśmy mieć umowę międzyrządową ze zlikwidowaniem wszelkich barier na przemysł nowych technologii i bez służb. Żeby nasi prywatni przedsiębiorcy, a nie z żadnych sejfów, z publicznych pieniędzy, żeby mogli mieć R&D na Ukrainie, na poligonach i froncie ukraińskim, bo to jest R&D wieczne, oraz żeby państwo polskie gwarantowało to, że będzie chciało mieć uderzenia i finansowało zakupy uderzenia.
0: Czyli państwo musiałoby powiedzieć, będziemy to kupować.
4: No tak, inaczej tak, ale kupują Abramsy, czy nie?
0: Kupują.
4: No właśnie.
0: Albo i nie. Nie wiem.
4: Kupują.
0: Kupili.
4: No i to są zdolności, które powodują, że jesteśmy bardziej niezależni od Amerykanów i możemy zrobić tak, że nie podoba nam się deal na Alasce i będzie blokada morska królewska.
0: Ale poczekaj, bo mówisz deal na Alasce. To deal. Doszło do spotkania. Ale czy był jakiś deal na tej Alasce?
4: O, wspaniałe to jest, Krzysztofie. Ja już u ciebie chyba w studiu mówiłem to wiele lat temu. To jest dobrze, żeby państwo zapamiętali, co Krzysztof powiedział i później sięgnijcie do książeczki Józefa Mackiewicza, napisanej późną jesienią 1944 roku, pod tytułem Optymizm nie zastąpi nam Polski. To jest Wypisz, wymaluj dyskusję polskich inteligentów w 1944 roku i pytania, które kochany pan redaktor Krzysztof zadawał. Nikt nie widział tych uzgodnień w tych wszystkich Teheranach i innych miejscach, Jałtach i w ogóle. O czym my mówimy, tak? Przecież to jest, my jesteśmy w słusznej wojnie. I o co chodzi? Józef Mackiewicz wspaniale stary dowcip żydowski o zdradzającej żonie przypomina, jak Icek opowiada Szmulowi, że go żona zdradza. Ale nie widziałeś przecież, nie? No ale przez dziurkę widziałem, że są w parku. No ale w parku tam na Awersy, a później w pokoiku. No a tam w pokoiku. Ale co, wszedłeś do środka? Nie, zajrzałem przez dziurkę do klucza. No i co? No i co? Ciemno było. A, no widzisz. No to dobra. Nie złapałeś.
0: Nie, złapałem. No nie roześmiałem się, bo czasami śmiech przez łzy przychodzi, bo to był przykład.
4: No i to jest taka sama historia. No.
0: Taka sama. Połączymy się...
4: No ale przepraszam, że Amerykanie zdejmują sankcje na Rosję, czy rozmawiają z nimi, czy ustalali, dyskutowali Nord Stream, czy dyskutowali politykę energetyczną wspólnie wobec Europy, czy to było na stole? A kto temu przeszkodził? Armia Ukrainy. I zdolności. I to, że Zełański powiedział nie. No to Amerykanie próbowali go obalić w zeszłym roku. I to kilkukrotnie.
0: Jacek.
4: A ja jestem człowiekiem...
0: Jacek Bartosiak jest gościem Poranka Wnet.
4: A ja jestem synem Intermarium. Uważam, że przyszłość Polski, poza tym, że powinniśmy być w makroekonomicznym systemie Europy, ale jeżeli chodzi o równowagę bezpieczeństwa i powodowanie, że Rosja nie decyduje o naszym losie, jedyną drogą do tego w sytuacji, gdy Amerykanie nie są łagodnym hegemonem, no to... a nie są w stanie, i, bo jak nie są łagodnym, to mają tendencję dogadywania się z Rosją naszym kosztem, jest zbudowanie ze Szwecją, Ukrainą w regionie i być może z Turcją takiej równowagi, że Rosjanie nie mają decydującego wpływu,
0: ale kto ma to...
4: a Amerykanie no nie dobrze. Są w stanie na naszymi głowami się z Rosjanami dogadać.
0: To co? Chcesz być premierem, ministrem w Rzeczpospolitej? Nie, to kto ma to budować?
4: Ty możesz zbudować.
0: Ja buduję radio.
4: Masz
0: tak.
4: Potężne medium, radio, wszyscy politycy z ciebie przychodzą, wymagaj od nich tego. Ja jestem tylko strategiem piszącym książki, opisującym, jak wygląda według mnie oczywiście, powinna geostrategia państwa polskiego po odczytaniu stosunków geopolitycznych.
0: A ja jestem strategiem, który planuje Poranek Wnet i teraz połączymy się z Lwowem, gdzie jest Artur Żak. Zresztą a propos naszej rozmowy, w tle ma mapę świata, w związku z powyższym będziemy widzieć, gdzie jest Brazylia, Stany Zjednoczone, Iran, inne państwa. Arturze, dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa.
0: No dobrze, to najpierw gratulacje. Nagroda Macieja Płażyńskiego została przyznana. Artur Żak otrzymał tę nagrodę. Jest reprezentantem redakcji wschodniej Radia Wnet. Arturze, gratuluję.
5: A dziękuję Krzysztofie pięknie za gratulacje. Tak, to ważna nagroda i ważna dla mnie z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że ona jest przyznawana dziennikarzom polonijnym i dziennikarzom, którzy poruszają tematy polonijne. Oczywiście to jest spora część z mojej działalności, to archiwizowanie życia Polaków, przede wszystkim tutaj na Ukrainie, przedstawianie ich działalności, ale jak dobrze wiesz, nagroda została mi przyznana, powołując się w ogóle na mój tekst dla Stop Fake'a, z którym, z Pawłem Bobołowiczem i resztą Ferajny, także związanej z Radiem Wnet, od lat współpracujemy. Nieraz materiały z resztą, które publikowaliśmy na tej polskiej redakcji Stop Fake'a, były też materiałami, które na antenie Radia Wnet gościły. I to mnie bardzo cieszy, tak? Że to jest taka nagroda, w której połączono różne aspekty, a dodatkowo mnie cieszy, że nikt nie spróbował mnie wpisać do żadnej wojny polsko-polskiej, czego zawsze staram się unikać, i to jest kolejna przyczyna, czemu mnie ta nagroda cieszy.
0: Artur Żak, urodzony we Lwowie, i tak sobie myślałem, że o tobie będziemy rozmawiać w dzisiejszym poranku. To tylko powiedz, jakie liceum skończyłeś?
5: 24 imienia Marii Konopnicy. Kończyłem go, kiedy już miało, bo kończyłem już w niepodległej Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego, więc miało, nosiło to zaszczytne imię Marii Konopnickiej, która zresztą spoczywa na naszym cmentarzu łyczakowskim we Lwowie, a jak zaczynałem, to było to liceum zdecydowanie mniej sympatycznej Polki, nosiło imię, czyli Wandy Wasilewskiej.
0: Kiedyś o tym wszystkim porozmawiamy, o twoich lwowskich przygodach, o twojej rodzinie, jak to się stało, że twoja rodzina nie wyjechała ze Lwowa, tylko postanowiła żyć w miejscu, w którym, rozumiem, twoi przodkowie żyli. Lwowska, polska rodzina Artura Żaka, ale skorzystam z tego, że jest Jacek Bartosiak, pan doktor Jacek Bartosiak, bardzo przepraszam, panie doktorze, za to spoufalenie. Pan doktor Jacek Bartosiak jest w studiu i rozmawiamy. Mówiliśmy o relacjach polsko-ukraińskich. Krótko, Arturze, jak ty widzisz relacje polsko-ukraińskie? Jak one wyglądają i jak one powinny wyglądać?
5: To znaczy, tak naprawdę one powinny się opierać przede wszystkim na chęci i możliwościach przetrwania obu państw w naszym niespokojnym świecie, a jedynym sposobem, no, moim zdaniem, na przetrwanie tych narodów w sposób nieuszkodzony i tych państw w sposób niepodlegający w ogóle właśnie hegemonii, czy też wschodniej, czy też zachodniej, to jest współpraca. No, tutaj akurat nie odkrywamy niczego nowego. Tak jak 100 lat temu marszałek Piłsudski dążył do rodzaju konfederacji. No nie chciałbym powiedzieć, że należy teraz powielać tak naprawdę słowo w słowo koncepcję marszałka Piłsudskiego, bo jednak minęło 100 lat, ale sama idea współpracy państw tej części Europy nie jest tylko i wyłącznie jakąś fanaberią, a tak naprawdę niewątpliwą koniecznością. No inne wyjścia nie ma. Ukraina bez Polski by sobie zdecydowanie gorzej poradziła, jeżeli w ogóle by sobie poradziła. Identycznie Polska bez tego zaplecza ukraińskiego, bez ukraińskiego doświadczenia, bogatego doświadczenia, no teraz akurat stricte militarnego, ale także związanego ze współczesnymi technologiami, nie zawsze technologiami stricte połączonymi z wojskowością, no bo każda osoba, która w jakiś sposób mieszkała na Ukrainie albo chociażby przyjeżdżała na Ukrainę, wie, że jednak ta cyfryzacja społeczeństwa ukraińskiego, usług przede wszystkim, czy też państwowych, czy też komercyjnych, bankowych, no moim zdaniem, jeżeli chodzi o Europę, to Ukraina wyprzedza i czasami ja mam wrażenie, że o lata świetlne, więc na tym polu też jest możliwa współpraca. No, generalnie Ukraina i Polska są na siebie skazani, pomimo tego, że niektórym środowiskom to by bardzo nie pasowało.
0: Jacek?
4: Nic dodać, nic ująć. Przy czym w stosunku do koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego ówczesne stosunki demograficzno-cywilizacyjne prowadziły do wniosku Józefa Piłsudskiego, że państwo polskie będzie miało w tej relacji senioralny status. I dlatego wyprawa kijowska i próba zamontowania de facto reżimu propolskiego który wpisze się w tą koncepcję geopolityczną, ale Ukraińcy okazali się za słabi nawet na dźwignięcie takiej państwowości. Już nie mówiąc o kwestii Białorusinów, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Piłsudski też to rozważał. Teraz jest inaczej. Otóż Ukraińcy dźwignęli swoją państwowość. I to w wojnie z Rosją. I na dodatek jeszcze mają technologie, tym postsowieckie, które nas wyprzedzają. W związku z tym musi to być relacja zupełnie inna. Musi być to relacja oparta o powstrzymywanie Rosji, odstraszanie na całej zachodniej flance Imperium Rosyjskiego. I to da nam zrozumienie tego i dogadanie się na tajnym spotkaniu Tuska i Zełenskiego z szerszym, które jest moim zdaniem niezbędne w ogóle, spisanie sobie dekalogu, 10 przykazań, dlaczego razem z Ukraińcami pewne rzeczy robimy. Nie dlatego, że się lubimy, albo nie dlatego, że musimy zamazać przeszłość, tylko taki jest wymóg, żeby nie powtórzyć Perejsławia, żeby nie powtórzyć błędów XVII wieku, które doprowadziły do upadku tego układu geopolitycznego, który dawał oddech Polsce. I to otworzy nam żelazo z Krzywego Rogu, otworzy nam całą tablicę Mendelejewa Ukrainy, otworzy nam Morze Czarne, otworzy nam niesamowite bogactwa Ukrainy i współpracę, tak? Oraz nadwyżki energetyczne państwa ukraińskiego, które ma potężną atomistykę. Tylko musimy wyjść poza ten horyzont peryferiusza, o którym mówiłem tobie, Krzysztofie. Idziemy tylko na zachód, na klamce i samodzielnie nie potrafimy żadnych koncepcji. Jeszcze jesteśmy kontrolowani przepływami finansowymi.
0: Jacku, wymieniłeś imię i nazwisko obecnego premiera, który wędruje na zachód i właściwie prowadzi politykę odbicia światła od stolic europejskich, a nie prowadzi samodzielnej polityki. Powiedziałeś Donald Tusk.
4: Ale Kaczyński jest taki sam.
0: Są różni.
4: Tak, tylko ten w Waszyngtonie odbija światłem i to już jest sprzed 30 lat czy 40 za Reagana, bo nie wie, jaka jest Ameryka teraz, a drugi po prostu na Europę. I w ogóle wszyscy nasi politycy na te, powiedziałbym, równoleżnikowe kierunki do tego bogactwa i chwały Zachodu z pierwszej i drugiej wojny światowej, podczas gdy nasze bezpieczeństwo jest na osi południkowej, tak rozpięte i to wystarcza na Rosję.
0: Arturze?
5: No, rzeczy same. Tutaj oczywistą oczywistością jest to, że zarówno miejsce Polski, jak i Ukrainy jest w tym kręgu zachodniej kultury, zachodniej cywilizacji, że powiem patetycznie. Ale żeby być, mieć podmiotowość w tej zachodniej cywilizacji, trzeba mieć też siłę i możliwości. Czyli no, mówiąc wprost, sprawczość. Więc jeżeli Ukraina będzie żyła w swoich stereotypach nasadzonych jeszcze historycznie w czasach Związku Radzieckiego, umniejszając swoją wagę, czy też wagę elit w historii Ukrainy, co odbywało się właśnie, a tak naprawdę jeszcze od czasów carskich. Jeżeli Polska także będzie w jakikolwiek sposób czuła się podległa i będzie miała poczucie, że jest w jakimś stopniu gorsza od krajów tak zwanej starej Europy, a dodatkowo jeżeli te stereotypy będą wykorzystywane przeciwko sobie, czyli przeciwko narodowi ukraińskiemu Polski i Polski przeciwko ukraińskiemu z różnych powodów, często szowinistycznych, tak? I tutaj akurat myślę, że tego typu zachowania czasami możemy zauważyć po obu stronach granicy, no to de facto inni to wykorzystają. No, dlaczego z Ukrainą mogą współpracować Niemcy? Dlaczego mogą współpracować Belgowie? Dlaczego mogą współpracować nawet Amerykanie, pomimo tego, że Donald Trump mówi, że niczego nie potrzebują i mają najlepsze drony, a nie mieliby współpracować Polacy? Polacy nie tylko pomogli w kwestii uchodźców, nie tylko pomogli finansowo, militarnie w sprawie sprzętu, pomogli także ochotnikami. No, ja osobiście od 2016 roku razem z Polską Grupą Zadaniową, czyli grupą polskich instruktorów, którzy szkolili tutaj na poligonach ukraińskich, na terenie Ukrainy, ukraińskich żołnierzy, no to może się teraz odbywać w drugą stronę. My zawsze podkreślaliśmy, że to jest nawet wtedy, kiedy jeszcze trwało tak zwane ATO, czyli operacja antyterrorystyczna na Donbasie, mówiliśmy, że to jest nawet nie do końca szkolenie i przejmowanie doświadczeń natowskich, tylko wymiana doświadczeń, tak? Więc moim zdaniem w 2026 roku ta wymiana doświadczeń jest jeszcze bardziej na czasie.
4: No tak, nic dodać, nic ująć. I albo złapiemy ten wiatr historii i odwrócimy skutki geopolityczne Wielkiej Wojny Północnej z początków XVIII wieku, na co rysowała się spora szansa i dalej moim zdaniem ona jest, albo zostaniemy zmieceni, no, będziemy znowu peryferium nie wiadomo czego. Tylko, bo nie zadecydujemy nawet, czy będziemy rosyjskim, czy zachodnim. Bo do tego zmierza. No, ten deal na Alasce zmierzałby docelowo być może nawet do tego, że chwilowo bylibyśmy jeszcze w amerykańskim, ale jak Amerykanie dalej by spadli, to byliby w rosyjskim. Pozbawieni zdolności, prawdopodobnie z narzuconym nam przez Amerykanów ograniczeniami zbrojeń, bo taki byłby deal z Rosjanami, że po co Polakom uderzenia na dalekiej ręki, po co to wszystko? Po co w ogóle tyle czołgów? Po co tam te rzeczy? Przecież pokój jest ważny. No. I chodzi o to, no, że trzeba rozbroić tą sytuację, żeby zewnętrzne mocarstwa nie decydowało o bezpieczeństwie tej części świata.
5: Wystarczy tylko wyłącznie teraz zwrócić uwagę na to, że nie słyszymy teraz w mediach, czy też z ust oficjeli amerykańskich, czy też europejskich, że Ukraina nie może uderzać w teren przyznanych przez światową wspólnotę tereny rosyjskie, prawda? Od kiedy Ukraina posiada zdolności do uderzania w tereny rosyjskie, nie musi się pytać ani Francuzów, ani Brytyjczyków, czy może Storm Shadowami uderzać, czy też atakamsami amerykańskimi. Po prostu uderza.
0: Arturze, na zakończenie naszej krótkiej rozmowy powiedz, co w nocy zdarzyło się na Ukrainie?
5: Jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, no to relatywny spokój, noc spokojna. Niestety było uderzenie w Odessę, co najmniej jedna osoba straciła życie. Jeżeli chodzi o nomenklaturę użytych środków rażenia napadu powietrznego, to z tego co widzę, to na razie jest informacja o bezzałogowych statkach powietrznych. Pociski rakietowe tym razem nie zostały użyte, więc no, chciałbym powiedzieć noc jak co dzień. Nie?
0: Jak co noc.
5: Jak co noc, no właśnie.

0: się załamanie geopolityczne, które daje wielkie szanse. I tylko musimy sięgnąć po to. Napisałem drugą książkę o tym. Jak ją pisałem, to miałem sen pisząc na jawie. Było to oczywiste. Napisałem o tym, że hardware, czyli przestrzeń nasza, daje nam tę możliwość tej nowej rozgrywce. Software nie dowozi, czyli tą wkładka nasza tych elit. I całkowicie się to potwierdziło. Gigantyczna szansa była dla Polski.
1: No dobrze, teraz cię wypuszczę na wyznanie prawdzie. Kto jest twoim ulubionym politykiem?
0: Nie mam czegoś takiego.
1: Nie masz swojego ulubionego polityka ani w Polsce, ani nigdzie?
0: Nie.
1: Nie masz?
0: Nie.
1: Żadnego portretu w domu?
0: No, nie, no nie mam żadnego portretu polityków w domu. No.
1: A może, a to król?
0: A nie, no to mam, dostałem gdzieś tam Napoleona, dostałem tam Piłsudskiego. To tak, takie rzeczy mam w różnych miejscach, ale to bardziej związane no w ogóle z takim no poziom cywilizacyjnym aspektem, no coś, co zmieniało świat, jakieś takie rzeczy, ale nie mam, wiesz, portretu Stalina, Lenina, Mao Tse-tunga, czy jakiegoś Bieruta względnie Tuska czy Kaczyńskiego. No, nie mam czegoś takiego.
1: A ja mam łzy w oczach, że w 17 urodziny zostałem wykluczony z cywilizacji zachodniej, przywiązany do jakiejś nieistniejącej cywilizacji, nie wiadomo czego.
0: Ale nie, powiedzmy sobie, wiem, że są już wiadomości, ale powiedzmy sobie, polska sztuka wojenna, która odnosiła wielkie sukcesy, była mieszanką wschodu i zachodu. Zarówno jeżeli chodzi o jazdę, jak i piechotę. I była dlatego, że Rzeczpospolita miała wspaniałe terytorium i wspaniałe wojsko w XVII wieku i pod koniec XVI. Właśnie dlatego, że przeważała, rozumiejąc synkretycznie, co bierze z czego. To samo Piłsudski rozumiał, że Polska jest między wschodem a zachodem. I w stosunkach makroekonomicznych więcej jest pieniędzy, ruchu i rozwoju społecznego bardziej w Atlantyku. Natomiast samo zadeklarowanie, że my tam jesteśmy, halo, i chcemy tam być, nie wystarcza nam do zbudowania zarówno bezpieczeństwa, jak i właściwego miejsca na tym zachodzie, które nie byłoby miejscem taniej pracy, peryferyjnym, do penetracji kapitałowej. Fajnie być częścią Zachodu, tylko jeszcze trzeba ustalić, na jakich się jest warunkach tą częścią tego Zachodu. Bo ten Zachód nie uważa nas za równoprawnego członka Zachodu.
1: I jakbyśmy się pomyśleli o tym, jaka jest strategia Berlina na przyszłość, to byśmy zobaczyli, że ta Polska też nie jest istotnym krajem z punktu widzenia Berlina, tylko Rosja i być może Ukraina, inaczej zdefiniowana.
0: Tak, a potem powiemy, że wszyscy nas zdradzili.
1: Bo jesteśmy samotni, dlatego mam łzy w oczach, ale na szczęście nie w Radiu Wnet jesteśmy samotni, bo mamy i gości wspaniałych, i słuchaczy wspaniałych, więc jeszcze raz Państwu powiem, 17 urodziny Radia Wnet.
0: Dzisiaj, tak?
1: Nie, wczoraj były, ale przez tydzień obchodzimy i to był taki bardzo ładny gest, który mówiłeś, halo, tak powiedziałeś, halo. Halo, w takim razie halo, halo, pukamy do Państwa, przypominamy o tych wszystkich adresach, gdzie można nas wspierać i kończymy Poranek Wnet. Doktor Jacek Bartosiak był gościem, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio przy Krakowskim Przedmieściu 79.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ci kozacy byli tutaj, byli w katedrze, byli na Zamku Królewskim.
0: Dobrze, po pierwsze chcę powiedzieć, że to jest najpiękniejsze miejsce w Warszawie. Nie można mieć lepszego miejsca na studio, więc wszystkich zapraszam do Radia Wnet. Już abstrahując od szanownego pana redaktora, panie redaktor i panów redaktorów, generalnie jest to piękne miejsce, to raz. A dwa, że jest to miejsce kluczowe. A generalnie czasami, kto dopiero będzie o romantycznym Bartosiaku. Na Ukrainie jak się jest? To widać wojsko kozackie i się czasami człowiek czuje jak w powieściach Sienkiewicza. Nic, myślałem w latach 70-80, jak czytałem Sienkiewicza i rozmawiałem z rodzicami, czytając jako książki historyczne, rozmawiałem ostatnio z Markiem Budziszem w Kijowie o tym, że on ma te same wrażenia, że nigdy bym nie przypuszczał, że będę przeżywał te wrażenia. A myślałem, że to już jest jak zamknięta historia, nie? A nie jest. To a propos twojej sugestii na temat tego, że miałem sen. To nie jest żaden sen. To się dzieje.
1: tak jak dzieje się w radio. Przepraszam, że po tym romantycznym wyznaniu powiem coś prozaicznego, ale skończy się romantycznie. Zrobimy specjalne wydanie wiadomości. Mianowicie tak, będzie wiadomość i komentarz Jacka Bartosiaka. Wiadomość i komentarz Jacka Bartosiaka.

0: Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest godzina 9:06.
1: Wiadomości wnet. Ceny ropy Brent wzrosły o 2% po amerykańskich atakach wojskowych na cele w Iranie.
2: To wzrastają, to spadają.
0: No dobrze. No,
2: bez podniety takie, no wszyscy się podniecają, jakby to było decydujące o świecie. W ogóle wszystkie serwisy, w tym wasze, działają, tu spada, tu rośnie, a tak naprawdę na dłuższą metę w życiu człowieka.
1: Wiadomości są o tym, co się dzieje teraz.
0: Dobra, wyrzucamy wiadomość numer jeden. Następna wiadomość.
1: Chiny i Pakistan poinformowały o osiągnięciu nowego szerokiego porozumienia w sprawie pogłębienia strategicznej współpracy. Ma ona wzmocnić rozwój wspólnego korytarza gospodarczego oraz uczynić port w Gwadarze regionalnym centrum komunikacyjnym i handlowym.
2: I to jest ważne. Prawdopodobnie Chińczycy prawdopodobnie powiedzieli, że wybudują wszystkie połączenia lądowe, żeby Iran przez Pakistan mógł transportować ropę i środkowy palec Amerykanom, jeszcze Gwadar, czyli minięcia Malaki, cieśnin indonezyjskich, i to jest w rozgrywce Amerykanom pokazanie, słuchajcie chłopaki, no tracicie, tak.
1: No cóż, no to w Armenii zbliżają się wybory parlamentarne. Niedawno premier Nikola Paszynian tłumaczył Władimirowi Putinowi, że Rosjanie, których w Armenii mieszka bardzo wiele, nie mogą głosować i brać w wyborach udziału. Społeczeństwo jest spolaryzowane.
2: No to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście Armenia jest tradycyjnie szukała protektora rosyjskiego, wciśnięta w wrogi, można powiedzieć, turecko-azerski system. No i demografia kiedyś korzystna, zdaje się, dla Armenii, jest dokładnie, dzieje się odwrotnie. W związku z tym dramatycznie zmieniają się uwarunkowania geopolityczne państwa. I jeszcze Rosja słabnie. To bardzo ciekawy case, co się wydarzy w najbliższych 20-30 latach z Erewaniem i z państwem armeńskim.
1: Postscriptum, stawką wyborów, które odbędą się 7 czerwca, jest to, czy kraj utrzyma prozachodni kurs, czy powinien utrzymać taki kurs?
2: No z punktu widzenia Polski powinien. Nie jestem pewien, nie czuję się na tyle światło, żeby się wypadać, jak to jest naprawdę dobre dla Armenii.
1: No to może polskie podwórko. Teraz mamy do czynienia z procesem upadku polskiej służby zdrowia. Rząd stawia starostów pod ścianą, tworząc zachęty do likwidacji szpitali.
2: Bez komentarza.
1: Koniec.
2: No jeszcze wiadomości sportowe chciałem skomentować.
1: A to wiadomości sportowe inne.
0: To już Grzegorz Milko. No dobrze. Bardzo dziękuję, panie doktorze, bo to pan się sprawdził jako komentator. Wiadomość, tak? Kuba, jesteśmy zadowoleni.
2: Ubolewam z wiadomościami sportowymi, bo moim zdaniem Radio Wnet ma najlepsze wiadomości sportowe.
0: To jest złośliwość pana doktora. W stosunku do Jakuba, w stosunku do mnie. Ja wiem, że można być złośliwym. Ja wiem.
2: Ale poważnie, bo Grzegorz Milko, tak, prowadzi, tak?
1: Grzegorz Milko.
2: Tak, wspaniale prowadzi. To, no, ja się chcę jeść, to oglądać, to żywioł taki, miłość do tego wszystkiego, ten tenis, ta piłka nożna.
0: Ale co, nie czujesz naszej miłości do tego, o czym opowiadamy, naszego zaangażowania? Doktorze, jakie te książki? Takie grube są te książki twoje. Nie mógłbyś mniej pisać, mniej cytatów, mniej tego, a nie taka książka, trzeba tydzień poświęcić na czytanie.
2: No wiesz, zawsze można powiedzieć, nie chce mi się gadać, bo przynudzam.
0: No dobrze, no to co, to czas na te wiadomości sportowe.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, tu Grzegorz Milko. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Jackowi za tak miłe słowa, pełne uznania. Naprawdę jest mi niezmiernie miło i ku chwale radia, panie doktorze. No to teraz wiadomości sportowe. Które? Zacznijmy od Hiszpanii, bo tam trener De La Fuente przedstawił kadrę na najbliższe Mistrzostwa Świata. 8 piłkarzy z Barcelony i żadnego z Realu Madryt. Tak między innymi ta geopolityka piłkarska w Hiszpanii się właśnie układa. No, z drugiej strony wiadomo, że Real Madryt nie zdobył mistrzostwa, no nie był tak piorunującą drużyną w tym sezonie jak Barcelona, ale też jest oparty o obcokrajowców. Natomiast Barsa o Hiszpanów, Katalończyków, tak jakby można było też gdzieś tam jeszcze bardziej regionalnie to wszystko puentować, ale no, ci, którzy mają być w reprezentacji Hiszpanii, którzy mają stanowić o jej sile podczas mundialu, to są powołani. Oczywiście Yamal, oczywiście Pedri, Gavi w bramce, Dani Garcia i tak dalej, Joel Garcia oczywiście, no i także Ferran Torres, ten, który można powiedzieć zastępował i zastąpił Roberta Lewandowskiego. Tak patrzę na tą kadrę Hiszpanii, no i rzeczywiście tutaj można by się zastanowić, czy jest to drużyna na mistrza świata, na pewno jeden z faworytów do mistrzowskiego tytułu. O tych mistrzostwach będziemy mówili, o mundialu, który się zbliża coraz więcej, bo to rzeczywiście już niedługo, pierwsza połowa czerwca i gramy, my nie gramy, biało-czerwoni nie grają, ale my jako fani piłki, kibice, dziennikarze, wszyscy, którzy oczywiście tęsknimy za mundialem raz na 4 lata, będziemy obserwować po nocach, nad ranem, skoro świt i skoro noc i w różnych porach, to co dzieje się w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Tymczasem VfL Wolfsburg spada z Bundesligi. Przegrywa mecz rewanżowy z Paderbornem po dogrywce 1-2. Podobno bardzo dobrze bronił nasz reprezentacyjny bramkarz, a więc Kamil Grabara, ale nie był w stanie uchronić Wolfsburga, który już od kilku sezonów gdzieś tam balansował na pograniczu pierwszej i drugiej Bundesligi. No i stało się po raz pierwszy od 97 roku, kiedy awansował właśnie ekipa Wilków, ekipa Volkswagena została zdegradowana i tak rzeczywiście w Niemczech to wygląda. Tymczasem w Polsce rozdano nagrody dla najlepszych piłkarzy na tak zwanej gali piłkarskiej i tam piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak, gracz GKS-u Katowice. 3 nominacje miał Górnik Zabrze, ale nie dostał żadnej nagrody. La Cabaret, tak skwitował to Lukas Podolski, a więc nowy właściciel Górnika, do niedawna piłkarz, wielka gwiazda Górnika Zabrze. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 14. Biernat z Lublina. Bez pracy nie będą kołacze. Oracz, dawszy słuszne dary, prosił nabożnie cerery. Taki mi pryjęczmień rości, by nie miał plew ani ość. Ceres łatwie dopuściła, by w tym jego wola była. Jęczmień się goły urodził. W żadnych plewach skryty nie był. Ptacy, gdy to ubaczyli, łatwie wszytek wyłuskali. Oracz sam siebie winował, iż bez pracy bogat być chciał. Żądny trudności nie ma dbać, kto chce z pełna pożytki brać. Takoć na świecie zarządzono, trudzą z pożytkiem złączono.
0: 17 piętro.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
3: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
7: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
5: To była autopromocja.
8: Żebyś wiedział.
9: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, jest godzina 9.16, dziś 26 maja, gorący dzień dziś się zapowiada, 27 stopni, więc prawdziwe upały, ale to dzisiaj ostatni dzień takich upałów, więc nie, proszę korzystać, bo jutro już będzie dużo chłodniej, to znaczy dużo to jest 5 stopni chłodniej, więc nie wiem, czy to jest dużo chłodniej, ale będzie chłodniej, także warto wyjść dzisiaj jeszcze na to słońce i z niego skorzystać, szczególnie, że jest okazja, bo dzisiaj jest piękny dzień, 26 maja, czyli dzień mamy, dzień matki, więc wszystkim mamom obecnym, przyszłym, wszystkiego najlepszego życzymy i dziękujemy, że są te mamy z nami, zarówno przy radioodbiornikach, jak i po prostu tutaj na świecie. Mamy są wyjątkowe, mamy są wspaniałe. Jeśli ktoś z Państwa zapomniał, że dziś jest dzień mamy, no to ja właśnie Państwu uprzejmie o tym przypominam. Proszę zadzwonić, proszę napisać, proszę przynieść kwiaty albo jakąś inną rzecz sprezentować, bo się mamom należy. My zaczniemy w związku z tym od Bobiego Rydella, Mami.

0: Kraków 95,2 FM. Radio
1: Wnet. I od wczoraj mówimy o tym, co wydarzyło się w Krakowie, a więc odwołanie prezydenta miasta Krakowa i wczoraj także Aleksander Miszalski, a więc już były prezydent miasta Krakowa, nagrał taki spot, w którym żegna się z mieszkańcami Krakowa.
2: Dziękuję wszystkim krakowiankom, krakowianom za wszystkie spotkania, za spacery, za wszelkie możliwości wymiany poglądów. Dziękuję za słowa krytyki. Dziękuję również za te słowa wsparcia. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i było dla mnie świetną lekcją. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmują tę decyzję z szacunkiem i z pokorą. Ostatnie miesiące to były miesiące bardzo ciężkiej, intensywnej pracy. Wiem, że nie zawsze decyzje, które podejmowałem, spotykały się ze zrozumieniem i z akceptacją wszystkich. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo chciałbym również podziękować wszystkim urzędnikom, pracownikom magistratu, pracownikom jednostek, pracownikom spółek miejskich za te 2 lata współpracy. Naprawdę robiliście dobrą robotę. Przed naszym miastem duże wyzwania. Z jednej strony budowa metra, z drugiej strony strategia, plan ogólny i wiele innych pomniejszych, ale równie ważnych. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.
1: I tak pożegnał się Aleksander Miszalski z mieszkańcami Krakowa, a z nami na łączach pan Tomasz Borejza, krowoderska.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To emocje już trochę opadły, czy jeszcze nie opadły? Jak pan ocenia to, co się wydarzyło w niedzielę? Czy spodziewał się pan takiej frekwencji? Czy miał pan nadzieję, że może jednak uda się jeszcze Radę Miasta odwołać w jednym referendum? Jak to wygląda z pana perspektywy i z perspektywy tych osób, które referendum wspierały, czy jego przeprowadzenie, jego organizacja?
3: Emocje już trochę opadły, bo chyba w takich kampaniach to zawsze tak jest, że na finiszu są największe, a później jak się wszystko kończy, to tak zjeżdża dość szybko. Sporo radości jest w wielu miejscach w mieście, to jeszcze da się wyczuć w internecie, też chyba da wyczuć tutaj sporo radości. Jakie było kolejne pytanie?
1: Pytanie było takie, że czy państwo, to znaczy, no zakładam, że zakładali, że to referendum się uda, tak to by państwo go nie wspierali, nie mówili o nim, natomiast czy ten wynik to jest zaskoczenie mimo wszystko, czy liczyli państwo na coś więcej?
3: Z zaskoczeniem to jest trudno powiedzieć, bo się okazywało przecież w sondażu OGB w Exit Poolu jeszcze do nocy, że też Rada Miasta jest odwołana i było takie przekonanie chyba i w mieście i wśród samych odwoływanych, bo tam były jakieś narady awaryjne robione. W nocy zresztą cały czas trwają, zastanawiają się, kogo się pozbyć, kogo rozliczyć, jak podejść do tej sprawy. No ale rano się okazało, że rzeczywiście tam kilku tysięcy głosów zabrakło do odwołania Rady Miasta. A co do frekwencji, ja nie wiem. Jak mnie ktoś pytał wcześniej, to mówiłem, że po prostu nie wiem. Że nie zdziwi mnie ani dużo wyższy wynik, ani dużo niższy wynik. Bo bardzo dziwnie te emocje w ostatnich tygodniach przed referendum wyglądały. One były bardzo duże i bardzo dużo się działo, kiedy była zbiórka podpisów. Może dlatego, że tam był taki jasny cel, do którego ludzie dążyli, więc łatwiej było to śledzić, ale już przed samym głosowaniem nie były aż tak duże, więc trudno było powiedzieć, czy to jest emocja, która się w mieście ukryła, ale istnieje, odwołania pana prezydenta oraz Rady Miasta, czy to jest emocja, która wygasła po prostu. No, okazało się, że była ukryta i istniała, tak.
1: Media rozpisują się na temat tego, co wydarzyło się w Krakowie. Jeden z artykułów wczoraj, który ukazał się w Gazecie Wyborczej o tytule Prezydenta Krakowa odwołali mieszkańcy dzielnic spoza centrum miasta. Zdecydowali wyborcy prawicy. Gdyby tylko mieszkańcy centrum Krakowa decydowali w niedzielnym referendum, to Aleksander Miszalski pozostałby prezydentem miasta. Jaki jest pana komentarz do tego tytułu, do tego artykułu, do takiej tezy, że faktycznie to ci mieszkańcy dzielnic spoza centrum są odpowiedzialni za to, że nie będzie już Aleksandra Miszalskiego na urzędzie prezydenta miasta Krakowa.
3: No, Wyborcza dwoiła się i troiła, żeby prezydent Miszalski pozostał na urzędzie prezydenta Krakowa, więc teraz mnie zupełnie nie dziwi, że musi w jakiś sposób wyjaśnić porażkę, także chyba swoją porażkę. Nagłówek zrobił furorę. Trzeba przyznać, w mieście, bo wpisuje się chyba w taką stałą narrację No też gazety wyborcze, ale tych mainstreamowych mediów odnośnie polityki w Polsce, czyli taką, że jak ktoś wybiera nie tak, jak oni sobie życzą, to znaczy, że jest niewyedukowany, że nie wie, co się dzieje, że nie zna świata, no, albo tak jak w Krakowie mieszka na peryferyjnym osiedlu, z tym, że no, jest to o tyle cenne, że w Krakowie rzeczywiście doszło do takiego buntu osiedli przeciwko tak zwanemu Krakówkowi, czyli przeciwko tej władzy, którą wyborcza broniła. No i chyba ciężko znoszą to, że osiedla im tego prezydenta wsadziły na taczki.
1: Co teraz, bo dosłownie godziny po tym, jak pojawiły się oficjalne wyniki referendum, już pierwsi chętni do objęcia urzędu prezydenta miasta Krakowa się wyłonili. Czy pan śledzi te kandydatury ewentualne? Czy już się w Krakowie mówi, kto być może będzie się ścigał o urząd prezydenta miasta Krakowa?
3: No mnie na razie najbardziej ujęła pani Marianna Schreiber, która zapowiedziała, że będzie Kraków ratować i przywracać go polskości. To bardzo, bardzo piękne deklaracje z jej strony. Nie spodziewałem się akurat tej kandydatury, muszę powiedzieć, ale na pewno będzie ciekawie. No tak bardzo powoli się to zaczyna. Wiadomo, na razie tylko chyba z Konfederacji, kto będzie kandydatem. Koalicja podobno szuka i...
1: Kto będzie kandydatem z Konfederacji?
3: Bartosz Bocheńczak będzie, ma być ogłoszony w piątek jego start. Poza tym tak raczej jest cicho, spokojnie i przyjeżdżają różni ludzie. Koalicja chyba ma największy problem, z tego co wiem, ze znalezieniem kandydata, bo mają chętnych, ale ci chętni nie są rozpoznawalni na tyle, żeby mogli liczyć, że wygrają ponownie te wybory. No pewnie będzie Łukasz Gibała startował, bo zwykle startuje, więc można się tego spodziewać, spisu jeszcze nie wiadomo. Powoli ta giełda nazwisk rusza dość jednak. Nie wiem, czy byli gotowi na odwołanie prezydenta Michalskiego ci, którzy chcą startować. No Bartosz Bocheńczak był, to widać.
1: Co dalej w Krakowie będzie się działo? Czy to jest już tak, że ta walka, którą część mieszkańców podjęła, już się zakończyła? Prezydent odwołany, czy to tak naprawdę przedbiegi i teraz dopiero się zacznie prawdziwa walka o to, żeby w Krakowie zmiany, które między innymi ci wyborcy, którzy poszli do referendum, chcą, aby się ziściły, zacznie?
3: No zobaczymy, jak będzie. Myślę, że jest tutaj dwie rzeczy są bardzo istotne. No jedna jest taka, że będą wybory prezydenckie. No i pytanie jest oczywiście, kto je wygra. Druga sprawa jest taka, że nie udało się odwołać Rady Miasta, więc kim by prezydent nie był, to będzie musiał współpracować ze starą Radą, a starej Radzie jest dużo bardzo trudnych we współpracy albo takich ludzi, którzy być może nie powinni tam nawet być, bo jak się okazuje, mieszkają poza Krakowem. Będzie to na pewno trudna współpraca przez jakiś czas, chociaż też jest tak, że ludzie podchodzą bardzo defetystycznie do tego, że rady się nie udało odwołać. Tymczasem trzeba pamiętać, że w miastach jest trochę na odwrót niż w kraju i rządzi prezydent, a rada głównie może go kontrolować i przeszkadzać, a nie tak jak w kraju, że rządzi Sejm jednak i premier wybierany przez Sejm, a nie prezydent. No więc to się będzie układać pewnie i będzie się działo dużo. Jest tak też, że te wybory wypadną w wakacje, więc będzie bardzo zimna kampania wyborcza, podejrzewam, przed nimi, bo trochę trudno w sierpniowy długi weekend pewnie prowadzić jakieś skuteczne działania kampanijne, ale tak, no zaczyna się tak naprawdę. No, jest taki sukces, który polega na tym, że trochę się udało utrzeć nosa, jak to tutaj mówimy, aroganckiej władzy i no, udało się zrobić coś, czego nikomu się do tej pory nie udało w Polsce zrobić, bo w tej wielkości mieście prezydenta nigdy w Polsce nie odwołano. Więc to też jest taka rzecz, która pokazuje, że dużo rzeczy da się robić. Ja jestem osobiście ciekawy, czy to przełoży się na jakieś zmiany w kraju w perspektywie krótkiej chwili. No bo no, coś nowego się dzieje, skoro dzieją się takie rzeczy, że w milionowym prawie mieście można prezydenta z Koalicji Obywatelskiej odwołać.
1: I tak być może będzie, faktycznie jest to na skalę dotąd niespotykane referendum i to skuteczne, jeśli chodzi o odwołanie prezydenta miasta i to właśnie prezydenta miasta Krakowa. O tym, co się będzie działo w Krakowie, będziemy Państwa informowali, o kampanii, która w wakacje będzie trwała. Także bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Borej, Krowoderska.pl, był naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: I teraz posłuchamy jeszcze krótkiego filmiku, który nagrał Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o referendum w Krakowie. W zasadzie był to chyba zwrot do prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
4: Oczywiście wszyscy dzisiaj zadają sobie pytania o referendum w Krakowie. Najważniejsze to powiedzieć jedno, a mianowicie każdy werdykt wyborców trzeba szanować, nawet jeżeli on jest wyjątkowo dotkliwy dla gospodarza miasta. Trudno oceniać prezydenta zaledwie po 2 latach sprawowania mandatu, zwłaszcza jeżeli odziedziczył tak olbrzymi dług po swoim poprzedniku. No ale werdykt wyborców jest werdyktem wyborców i trzeba go szanować. A na koniec do Olka mogę tylko powiedzieć, słuchaj, w polityce zdarzają się bardzo dotkliwe porażki, a człowieka poznaje się po tym, jak sobie z nimi radzi.
1: Tak powiedział Rafał Trzaskowski, zwracając się do Aleksandra Miszalskiego, już byłego prezydenta miasta Krakowa. Jest godzina 9:31, to my teraz posłuchamy zespołu Gaja. To jest premiera, utwór Całe Miasto Śpi, pierwszy singiel z 3. albumu tego zespołu Rozdrożam, który właśnie dziś na Dzień Matki została premiera tego utworu. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.
5: Autopromocja.
6: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
7: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
6: A Radia Aktywni.
7: W każdą środę o godzinie 14.10.
6: Zapraszamy, będzie się działo.
7: Liczymy na Was.
5: To była autopromocja.
8: Posłuchaj Radia Wnet.
9: Godzina 9.36, dzisiaj jest 26 maja, wczoraj smutna informacja nas dobiegła. Odszedł Stanisław Janicki w wieku 92 lat, był on autorem cyklicznego programu w Telewizji Polskiej w Starym Kinie i był to jeden z najdłużej nadawanych programów filmowych w historii polskiej telewizji od roku 67 do roku 99, a zaczynał się tak.

0: Witam Państwa serdecznie w Starym Kinie i zapraszam do obejrzenia ciekawego, znanego, głośnego, bardzo popularnego filmu amerykańskiego Młode Lwy.
1: I tak Stanisław Janicki zaczynał niejeden swój program. Z nami w studio pani Olga Gertner, starekino.pl i Muzeum Warszawy. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Kim był Stanisław Janicki? Dlaczego jest tak ważny dla tych osób, ale w ogóle dla osobom z kultury, ale dla tych osób, które historią kina się interesują?
2: Tutaj jak usłyszałam ten wstęp do programu w Starym Kinie z muzyką Władysława Szpilmana, ale wszyscy kojarzymy go z programem Stanisława Janickiego, też mi się oczy zaszkliły, bo ten program towarzyszył nam no od lat. My, pokolenie lat 80., no to już wiemy, z czym się kojarzy nam ta piosenka, znaczy ten wstęp z tym programem oczywiście, ale też z ciepłym głosem Stanisława Janickiego. Zresztą na portalu starekino.pl, kiedy za każdym razem, kiedy wspominamy Stanisława, wspominaliśmy do tej pory jeszcze jak żył, no i teraz wspomnienie o Stasiu, to są nie tylko nasze wspomnienia, ale to jest kilka tysięcy głosów, które wspominają tą niedzielę z programem w Starym Kinie, właśnie z tym wstępem. To wszystko się kojarzyło ze Stasiem. Wspólne głosy są takie, że Staś Janicki nauczył ich starego kina, bo prawdopodobnie ja jestem skłonna zaryzykować taką tezę, że gdyby nie on, to większość z nas o starym kinie wiedziałaby niewiele albo nawet nic. Było to wtedy może nie aż tak stare kino, kiedy w latach 60. Staś Janicki zaczynał ten program prowadzić. Zresztą całkowitym przypadkiem, on o tym nam opowiadał dosyć często i również mogą Państwo o tym przeczytać na łamach naszego portalu starekino.pl. Zaczął opowiadać o starym kinie w sposób, w jaki chyba nikt o kinie nie opowiadał. On miał jeszcze tą sposobność, żeby spotykać się z niektórymi odtwórcami. Opowiadał nam o spotkaniach z Lidią Wysocką, z Elżbietą Barszczewską, nawet z Jackiem Woszczarowiczem, chociaż to spotkanie było bardzo ciekawe. Krótkie, ale bardzo ciekawe. Nasze rozmowy ze Stasiem. Myśmy się poznali, może od tego zacznę, myśmy się poznali 14 lat temu ze Stasiem Janickim. Do tej pory był on dla nas panem z telewizji. A kiedy ukazała się moja książka mojego autorstwa, biografia Aleksandra Żabczyńskiego, Staś pojawił się na warszawskiej Pradze, w naszej kawiarni, zaciekawiony, co tam w tej książce jest. On oczywiście później ją przeczytał. Troszeczkę nowych informacji tam w tej książce przemyciłam. Uzupełnienie tego, co on wiedział. I on był bardzo wdzięczny za te informacje. A później, kiedy zaczęły się ukazać inne biografie innych artystów przedwojennych, Staś powiedział, że teraz on się uczy od nas. No i ta nasza przyjaźń się zaczęła. Nieustannie odwiedzaliśmy się, kiedy Stasiu miał jeszcze siły, przyjeżdżał do Warszawy, później już my jeździliśmy do niego do Bielska-Białej. W tym roku też mieliśmy go odwiedzić, umawialiśmy się, ale stan zdrowia już na to nie pozwalał Stasia. Ja powiem tak, my wiedzieliśmy, że kiedyś Staś nas opuści, a wydarzyło się to wczoraj i jest to dla nas, dla społeczności starego kina i dla wszystkich, którzy go uwielbiali jego ciepły głos, bo muszę Państwu powiedzieć, że ten głos pana z telewizora to był dokładnie ten głos i ten ton, jakim Staś Janicki mówił do wszystkich ludzi. To był dokładnie ten człowiek. On nikogo nie udawał, on nikogo nie grał, nie szukał rozgłosu, nie szukał poklasku. On się po prostu dzielił swoją wiedzą, swoją pasją, swoim zainteresowaniem, dlatego był autentyczny i dlatego ludzie go kochali. Nie ma ani jednego negatywnego komentarza na temat Stasia Janickiego.
1: To czy może pani jeszcze przybliżyć, bo jest wielu słuchaczy, w tym też prowadzących, którzy nie mieli okazji, bo ten program był emitowany, prawda, w latach 60., skończył się on pod koniec lat 90. Na czym tak naprawdę fenomen tego programu polegał, że on tyle lat trwał, tyle lat był nadawany, tyle lat miał widzów, którzy chętnie go oglądali? Czy to był sposób opowiadania o tych filmach, przybliżanie tych filmów? Na czym to polegało, że to tak widzów wciągnęło?
2: Tak, to był autorski program Stasia. Całkowicie przypadkiem Stanisław Janicki zaczął być prowadzącym w Starym Kinie, bo to było w wyniku zastępstwa do innego programu o tematyce filmowej. No, ale ponieważ profesor Teplic swojego czasu namówił Stasia Janickiego, aby napisał pracę magisterską o przedwojennym reżyserze Eugeniuszu Cenkalskim, no to ta pasja do przedwojennego kina w Stasiu tak wybuzowała, nie wiem, czy nawet jest takie słowo, ale on nam o tym też opowiadał, że postanowił poświęcić temu tak naprawdę życie. Chociaż był pasjonatem kina także włoskiego, kina lat 50., lat 60., ale o tym przedwojennym mówił z takim błyskiem w oku. Jaki jest fenomen programu? Przede wszystkim to były bardzo krótkie przecież wstawki, zapowiedzi danych filmów, w których Stanisław tak powiem, wyciągał najciekawsze elementy, czyli wszystko to, co jest w stanie zainteresować widza, który za chwilę ten film obejrzy, a nie widział go jeszcze nigdy w życiu. Więc Stanisław w tych swoich krótkich wprowadzeniach wiedział, na co zwrócić uwagę, żeby widza zainteresować. Być może te szeleszczące, te przerywane klatki filmowe nie byłyby tak atrakcyjne dla widza, gdyby nie to, że Stas Janicki właśnie w tym momencie zwracał uwagę na to, że tutaj grał taki aktor, tutaj była taka scena i tak dalej, i tak dalej. Zresztą i tak dalej, to jest dokładnie naleciałość po Stasiu, bo on, kiedy rozwijał te swoje anegdoty, a był fantastycznym gawędziarzem, kończył to w ten sposób i tak dalej, i tak dalej.
1: I tak dalej, i tak dalej. Ja Państwa zachęcam, żeby sięgnąć. Można znaleźć fragmenty tych programów. Można wrócić do głosu Stanisława Janickiego, bo nawet jeśli możemy, nie jest on wszystkim słuchaczom bardzo dobrze znany, mówię o tym młodszym pokoleniu, to na pewno Państwo i znają to intro i ten głos też gdzieś tam się w uszach nieraz odbił. To jeszcze zapytam Panią, jako że Muzeum Warszawy. Co w Muzeum Warszawy się dzieje? Jakie wystawy? Dlaczego się tam wybrać?
2: Tak, no jesteśmy po sąsiedzku, więc pozwolę sobie tutaj zaprosić Państwa serdecznie na wernisaż wystawy Bez Trzymanki Muzeum Warszawskiej w Muzeum Woli, który jest oddziałem Muzeum Warszawy. To będzie 28 maja, czyli już niebawem. To będzie wystawa Bez Trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, czyli dla wszystkich rowerzystów, pasjonatów, rower w pięciu smakach, w każdej odmianie, wszystko co Państwo chcą o rowerach usłyszeć i co chcą Państwo zobaczyć, właśnie będzie w Muzeum Woli. A w Muzeum Warszawy trwa czasowa wystawa Aleksander Minorski, fotografia to interwencja. Aleksander Minorski to także jest postać troszeczkę zapomniana, jeżeli chodzi o fotografię warszawską, o kronikarstwo. Ta wystawa będzie jeszcze dostępna do września. Serdecznie Państwa zapraszamy. Tutaj jeszcze przyniosłam do studia nasze dwie najnowsze publikacje, praskie ścieżki wokół Muzeum Warszawskiej Pragi. Muzeum Warszawskiej Pragi to także jest oddział Muzeum Warszawy i Kuchnie Warszawy do nabycia w naszej księgarni na Rynku Starego Miasta, między innymi.
1: Ja Państwa zachęcam, odsyłam. Warto, jest taki czas, że miło się po Warszawie spaceruje, więc warto zajrzeć do Muzeum Warszawy i do jego oddziałów. To jeszcze na koniec Panią zapytam, jaki jest Pani ulubiony stary film?
2: Już wielokrotnie o tym mówiłam i nie zmieniam zdania. Są to Trzy serca z 1939 roku. Aleksander Żabczyński, Elżbieta Barszczewska, Jerzy Pichelski według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Czyli nie tylko Znachor, ale także Trzy serca.
1: Dlaczego to jest Pani ulubiony film?
2: Bo scenariusz jest bardzo oryginalny. On się nie powtarza w żadnym innym przedwojennym filmie, a pod koniec lat 30. już ta świadoma gra aktorska przedwojennych artystów była na tyle świadoma, że ten film moim zdaniem jest kompletny w 100%.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wizytę w Radiu Wnet. Pani Olga Gertner, starekino.pl i Muzeum Warszawy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jest godzina 9:47, to my może się przeniesiemy zaraz do Armenii, ale zanim to się stanie, to Yazoo Only You.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Zdecydowanie teraz taka większa podróż. Armenia, Mikołaj Murkociński, Erywań. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry Państwu ponownie.
1: Gdzie się znajdujesz? Skąd te głosy, które słyszymy gdzieś tam w tle? Jak wyglądają ulice Erywaniu o godzinie 9:51?
2: No, 9:51 to może w Warszawie, bo tutaj zbliża się już południe, jest 11:51. Siedzę w kawiarni, jednej z kawiarni, tutaj jest bardzo dużo tych kawiarni w stolicy, przynajmniej w centrum miasta, i jest mnóstwo takich ogródków na ulicach, znacznie więcej mam wrażenie niż w Polsce, i też również mam wrażenie, że tutaj znacznie częściej pracuje się z kawiarni właśnie niż to u nas jest w zwyczaju, ale może to tylko i wyłącznie centrum, może to tylko i wyłącznie takie miejsce, bo też z tego co słyszałem, Erywań to także takie miasto, które jest, można powiedzieć, takie osobno, można je traktować. Armenia jest już zupełnie inna, o tym się przekonam dzisiaj, bo mam nadzieję, że z Erywania wyjadę w stronę południową, w stronę Goris, ale to o tym jeszcze Państwu opowiem. Natomiast jeszcze co mogę Państwu opowiedzieć, jest błękitne niebo, kilka chmurek, bardzo zielone drzewa, tych drzew jest mnóstwo, bardzo zielone miasto i taka nieokiełzana ta zieleń. No i już te wspomniane przeze mnie trzypiętrowe budynki o takich różowawych fasadach. I cóż jeszcze? Aha, słychać samoloty, które przelatują, samoloty wojskowe, a to dlatego, że już w najbliższy czwartek, o tym chyba powinienem był powiedzieć, we wcześniejszych korespondencjach w Armenii będzie święto narodowe, święto republiki. To jest święto związane ze wspomnieniem powstania pierwszej Republiki Armenii w 1918 roku. Ta republika ówczesna nie przetrwała zbyt długo, zaledwie kilka lat później została podzielona, rozebrana między sowiecką Rosję a Turcją. No w każdym razie to właśnie to pierwsze państwo powiedzmy w epoce współczesnej, pierwsze państwo armeńskie będzie wspominane już w najbliższy czwartek, i w związku z tym właśnie w Erywaniu będzie się odbywała ogromna parada wojskowa tutaj w centrum, na placu Republiki, który kiedyś nazywał się placem Lenina. W każdym razie będą te najnowsze ten najnowszy sprzęt armii Armenii, i to także bardzo taki czuły moment, ponieważ tak jak już mówiłem, jesteśmy w tej kampanii wyborczej, no i to też będzie taki w sumie chyba pokaz siły obecnego rządu, obecnego premiera, który stara się o to, aby pozostać tym premierem.
1: Czym za kawę zapłaciłeś i ile taka kawa kosztuje?
2: Zapłaciłem drachmami, w każdym razie to jest bardzo prosty przelicznik. 100 drachm to jest jedna złotówka, czyli po prostu trzeba dodać 2 zera do wszystkich cen i mamy cenę właśnie w walucie lokalnej. Ale jeżeli chodzi o ceny kawy, no to raczej nie zaskoczę Państwa mówiąc, że jest ona znacznie tańsza niż w Polsce, ale chyba o to nie trudno, ponieważ z tego co wiem, mamy jedne z najwyższych cen kaw w Europie, a być może nawet na świecie. W każdym razie tutaj taka kawa, powiedzmy właśnie w takiej kawiarni, w takiej elegantszej, powiedzmy, to wydatek rzędu 9 zł. Mniej więcej, nawet troszkę mniej. Kawa bardzo dobra, ale nie tylko. Tu jest dużo takich różnych specjałów, które na ogół są tańsze niż w Polsce.
1: W centrum Erywaniu w języku angielskim można się bez problemu porozumieć?
2: Można się porozumieć w języku angielskim, czasami z problemami, ale jeżeli to zależy w sumie od tego, czy nasz rozmówca jest młodszy czy starszy. Jeżeli to jest osoba młodsza, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli to jest raczej osoba starsza, powiedzmy 40+, no to tutaj już trzeba raczej językiem rosyjskim operować. Myślę zresztą, że to właśnie ten rosyjski tutaj jest znacznie bardziej praktyczny, jeżeli chcemy się jakoś dogadać ogólnie rzecz biorąc. No ale kraj kraj jest podzielony, tak jak zresztą to ma miejsce w wielu innych państw, w wielu innych krajach tego właśnie postsowieckiego jakby to przestrzeni tego świata postsowieckiego, no to rzeczywiście ci młodsi, to już raczej język angielski, ci młodsi patrzą raczej w stronę zachodnią, natomiast te starsze generacje, no to jeszcze raczej jest to język rosyjski.
1: Z Erywania dziś się przemieszczasz? Dokąd się przemieszczasz? Jaki jest twój plan dzisiaj?
2: Dzisiaj, dosłownie za chwilkę będę rozmawiał z redaktor naczelną największego dziennika francuskiego, francuskojęzycznego w Armenii, Courrier d'Erevan. To jest taka gazeta, bo trzeba jednak pamiętać o tym, że Armenia ma te wyjątkowe relacje z Francją i ta frankofonia tutaj w Armenii również jest jakoś krzewiona. Zresztą przecież to właśnie w Armenii jest, właśnie moja rozmówczyni tutaj właśnie przyszła, właśnie mi pomachała, idzie sobie zamówić kawę, już za chwilkę sobie tutaj usiądzie, będziemy rozmawiali. W każdym razie tak, frankofonia tutaj jest krzewiona, największa w końcu diaspora w Europie, diaspora ormiańska właśnie znajduje się we Francji, i tutaj już wspominałem wczoraj o Emmanuelu Macronie, który tutaj był w Armenii, który oczywiście śpiewał, ale który bardzo czerpał, można powiedzieć, tę taką frankofilską atmosferę, przynajmniej tak on ją postrzega. Przechadzał się tutaj ulicami Erywania, bardzo chętnie się witał z mieszkańcami, chwytał nawet dzieci, brał je w ramiona, całował. Tak więc można powiedzieć, że rzeczywiście czuł się tutaj bardzo jak u siebie. Czy rzeczywiście miał rację? O tym się za chwilę dowiem, jak wyglądają tak naprawdę te stosunki między Francją a Armenią, czy rzeczywiście jest tak, jak Francuzi myślą, że rzeczywiście ta Armenia jest tak bardzo im bliska. Oczywiście jest Charles Aznavour, oczywiście jest mnóstwo innych artystów pochodzenia ormiańskiego, którzy są związani z Francją. Ale pytanie, czy nadal tak jest, tak było, czy nadal tak jest, to za chwilę zobaczymy.
1: To jeszcze zapytam, jakie samochody jeżdżą po stolicy Armenii?
2: Samochody jeżdżą eleganckie, chociaż jeździ jeszcze troszkę takich starych Ład oraz innych samochodów, które właśnie produkowane były w byłym Związku Radzieckim.
1: Elektryczne są?
2: Tak, elektryczne są. Są też samochody na rejestracjach rosyjskich. To też warto powiedzieć.
1: 9:59 w Warszawie, a w Erywaniu?
2: A w Erywaniu zbliża się godzina 12, tak więc życzę Państwu jeszcze udanego poranka. My tutaj wkraczamy już w popołudnie i słyszę się z Państwem o godzinie 15:30 czasu polskiego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Mikołaj Murkociński prosto z Armenii. I tak, Dzień Matki dziś. Nie wiem, czy w Armenii też świętują, ale świętujemy w Polsce, więc jeszcze raz składamy mamom najlepsze życzenia. A teraz zaraz czas już na serwis informacyjny i Jakuba Duszaka. Ja życzę Państwu dobrego dnia, a będzie to dzień bardzo gorący, prawdziwe lato nadeszło. To jest ten moment, proszę Państwa, na który czekaliśmy i o którym marzyliśmy całą zimę i część wiosny też.

0: Dzień dobry, minęła 10:00 w tym wydaniu wiadomości. Jutro premier mianuje komisarza Krakowa, znamy nazwisko. Upada polska służba zdrowia, rząd zachęca do likwidacji szpitali oraz napięta sytuacja przed wyborami w Armenii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Komisarzem w Krakowie zostanie dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik. Sam zainteresowany potwierdził tę informację w rozmowie z TVN24. W niedzielę krakowianie odwołali ze stanowiska prezydenta miasta szefa regionalnych struktur Aleksandra Miszalskiego. Wszelkie formalności związane z mianowaniem komisarza mają zostać dopełnione jutro. Komisarz, którego mianuje premier, pełni obowiązki prezydenta miasta do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów. Mamy do czynienia z procesem upadku polskiej służby zdrowia. Rząd stawia starostów pod ścianą, tworząc zachęty do likwidacji szpitali, mówiła

0: Dlaczego prawo jest w ten sposób łamane, mówiła szefowa Solidarności Służby Zdrowia Maria Ochman, a cała rozmowa na Wnet.fm. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow miał poinformować amerykańską administrację o planowanej serii metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa, które są wykorzystywane na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, w związku z czym zalecił ewakuację cudzoziemskich dyplomatów ze stolicy Ukrainy. Jak wynika z oświadczenia, Ławrow powiedział swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi Markowi Rubio, że decyzja została podjęta, tu cytat, w odpowiedzi na trwające ataki terrorystyczne reżimu w Kijowie przeciwko ludności cywilnej i obiektom cywilnym na terytorium Rosji. Konkretnie chodzi o atak dronowy na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku, do czego miało dojść w ostatni piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Ceny ropy Brent wzrosły o 2% po amerykańskich atakach wojskowych na cele w Iranie, które zwiększyły niepewność wokół możliwego porozumienia pokojowego. Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że celem ataków były m.in. łodzie próbujące rozmieścić miny morskie oraz wyrzutnie rakiet. Podkreślił, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta, tak czy inaczej. Izrael również poinformował o przeprowadzeniu uderzeń obronnych na Liban. Chiny i Pakistan poinformowały o osiągnięciu nowego szerokiego porozumienia w sprawie pogłębienia strategicznej współpracy. Ma ona wzmocnić rozwój wspólnego korytarza gospodarczego oraz uczynić port w Gwadarze regionalnym centrum komunikacyjnym i handlowym. Wspólny komunikat wydano po spotkaniach premiera Pakistanu Shahbaza Sharifa w Pekinie z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem oraz premierem Li Qiangiem. Obie strony podkreśliły, że z zadowoleniem przyjmują udział państw trzecich w rozwoju chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego zgodnie z uzgodnionym modelem współpracy. W Armenii zbliżają się wybory parlamentarne. Niedawno premier Nikola Paszynian tłumaczył Władimirowi Putinowi, że Rosjanie, których w Armenii mieszka bardzo dużo, nie mogą głosować ani brać w wyborach udziału. Społeczeństwo jest tam bardzo spolaryzowane, o czym mówił prosto z Erywania korespondent Radia Wnet Mikołaj Murkociński.
1: Rozmawiam na ten temat z legendą ormiańskiej polityki, panem Stepanem Grigorianem, który jest w kontakcie bezpośrednim z premierem. Powiedział, że według niego 3 ugrupowania prorosyjskie dostaną się do parlamentu. Jedna będzie siła polityczna, powiedzmy prozachodnia, właśnie partia obecnego premiera Nikola Paszyniana. No i wielkie pytanie, czy właśnie ta jego partia zdoła osiągnąć większość w parlamencie. No to wcale nie jest takie pewne.
0: Stawką wyborów, które odbędą się 7 czerwca, jest to, czy kraj utrzyma prozachodni kurs, mówił redaktor Mikołaj Murkociński.
2: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
3: Reklama.
2: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
3: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
2: Czas na motorsport.
3: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Zapraszają
3: Piotr Nałęcz
2: i Kamil Kowalik.
3: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa, 14 odcinek, tym razem będzie to Batalia Warszawska. Tak się bitwę powinno ową nazywać. Rozpoczyna ją atak Polaków na Brody 25 lipca, trwający do 26 1920 roku. Polacy zdobyli to miasto, ale w wyniku okrążenia i utraty Brześcia w krótkim czasie przez generała Sikorskiego trzeba było owe pułki legionowe spod Brodów wycofać. Wycofano je na szczęście nad rzekę Wieprz. Dwa tygodnie później, 13 sierpnia, rozpoczyna ofensywę generał Sikorski znad Wkry, Nasielska, Sosnowej Góry i paru innych miejsc, w których uderza dosłownie w podbrzusze trzech armii rosyjskich, sowieckich, idących na Toruń, zdobywających nawet Działdowo, które należało do Niemiec, i oddając je, ale bolszewickim Niemcom. W tym czasie spowodowało to ogromną dezorientację w armiach sowieckich, umożliwiających następną bitwę. Z 14 na 15 dochodzi do starcia pod Osowem i Radzyminem, a właściwie Wólką Radzymińską. Tam z kolei stawił opór kapitan Pogonowski, który ostrzelał dwie brygady idące równolegle w jego kierunku. Posiadał dość dużo amunicji, ale dość mało ludzi. I ginąc, polecił swojemu zastępcy, aby nie wytracił ludzi, a ostrzeliwując najpierw jedną brygadę sowiecką, która cichcem i bez rozkazu ruszyła na rabunek Warszawy, potem drugą, która też w tym samym celu przemieszczała się po lesie, doprowadził do tego, że te brygady nawzajem się zaczęły ostrzeliwać. Tak długo, aż się zorientowali, że strzelają do siebie nawzajem. Po prostu zgubiła ich chciwość na zdobycie miasta, tak bogatego, jakim była Warszawa. Skutkiem tej chciwości było zwycięstwo pod Radzyminem, a następnie ofensywy znad Wieprza i potężna wiktoria warszawska, czyli cud nad Wisłą. Dokończył go słynny atak kawalerii, całej kawalerii, jaką żeśmy wtedy mieli, pod przewodem rotmistrza Krzeczunowicza. 31 sierpnia pod Komarowem poprowadził on kilkudziesięciotysięczną zgromadzoną polską kawalerię, która dosłownie rozgromiła Budionnego. Od tej pory Budionny już tylko uciekał, tu i ówdzie gromiony przez chłopów i wolontariuszy ukrytych i walczących metodą partyzancką. Ale we wrześniu, 16 września 1920 roku, zaatakowany został front południowy i pod Dytiatynem nasza bateria stawiła bohaterski opór. To jest kolejne obok takiego wydarzenia jak Zadwórze nasze polskie Termopile. Dytiatyn padł wprawdzie, ale armia nie przedarła się na południe. A na północy od 20 do 26 września toczyła się najważniejsza bitwa całej tej operacji, mianowicie bitwa Niemeńska. Tam w trzech potężnych uderzeniach spod Brzostowicy Wielkiej, następnie okrążając pod Lidę i Mosty, armia Piłsudskiego, wszystkie jej już części, głównie legionowe, ale również te z północy, dokonały totalnego rozgromienia armii Tuchaczewskiego. To dzięki tej bitwie Rzeczpospolita odzyskała Kresy i mogła normalnie zorganizować tam życie, gdyż te ziemie, które nie weszły w skład Rzeczpospolitej, doczekały 1937 roku i całkowitej eksterminacji mieszkających tam Polaków. Tych na południu z Marchlewszczyzny wywieziono do Kazachstanu, tam przeżyli, tych z północy Dzierżyńszczyzny wymordowano w lesie w Kuropatach. Dziękuję Państwu za uwagę, ale Bitwa Warszawska ocaliła naszą historię i nasz naród.
0: 17 piętro.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy od Odysei Wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 10:15, a na karcie z kalendarza 26 maja. Ciepło, ale w polityce jeszcze bardziej gorąco, odwołanie Miszalskiego, ale też bitwa na prawicy, czy nawet wojna na prawicy. Prezydent wczoraj podjął decyzję, że powoła na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pana sędziego Kapińskiego. No i to się części prawicy, szczególnie medialnej, mniej politycznej, nie spodobało i zaczęła się wojna. Wojna, która uderza także w prezydenta, o tym powiemy w Odysei, ale też będziemy mówić o sprawach relacji polsko-niemieckich. Na początek jednak Kraków i jeszcze raz opiszemy, co właściwie się wydarzyło i dlaczego Aleksander Miszalski musi opuścić krakowski magistrat. Naszym gościem Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, kanał na YouTubie Dobitnie i portal dobitnie.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Analiza, którą zrobił Instytut Res Futura, pokazuje, że być może głównym winowajcą tego, że został odwołany w referendum Aleksander Miszalski, jest grupa zapaleńców, grupa twardych zwolenników Platformy, razem z takimi portalami jak Sok z Buraka. Gdzieś tam w tle jest Roman Giertych i tego typu postaci, którzy po prostu w pewnym momencie postanowili podgrzać atmosferę i bardzo stanowczo, nawet agresywnie bronić pana prezydenta Miszalskiego. No i tak bronili, że aż go odwołali. Jakie procesy właściwie towarzyszyły i w tym tradycyjnym polityce, ale też w tej polityce cyfrowej, polityce algorytmów towarzyszyły przy okazji referendum w Krakowie?
2: No tego to dokładnie, to myślę, że niewiele osób z nas może powiedzieć, poza jakimiś specjalistami z Google'a, którzy, czy innych platform, którzy to śledzili. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wydaje się, że na to odwołanie, tą klęskę i samego Aleksandra Miszalskiego, i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w Krakowie złożyło się kilka elementów. Pierwszy to jest tak, że Miszalski po prostu jest, czy był, złym prezydentem i niezadowolenie społeczne z jego działalności tam w Krakowie było duże. Wiele o tym mówiono, w związku z tym myślę, że to jest kwestia już omówiona, tam były te strefa zielonego parkowania, czy jak się to nazywało.
1: Strefa czystego transportu.
2: Inwestycje, wypychanie, wolne inwestycje, wypychanie mieszkańców z centrum miasta i tak dalej. Miasto skonstruowane wyłącznie dla turystów, w związku z tym, czy coraz bardziej skonstruowane dla turystów, w związku z tym to jest niezadowolenie Krakusów narastało. Natomiast działalność Romana Giertycha, a w zasadzie Donalda Tuska i Romana Giertycha, bo to są dwa elementy, dwie strony tego samego medalu, rzeczywiście w dużej mierze wpłynęła na ten wynik i im bardziej Tusk dociska ten pedał, tym bardziej w takich miastach jak Kraków niezadowolenie narasta. No bo jakiś czas temu we Wrocławiu nie udało się zebrać na przykład głosów pod referendum. Pewnie gdyby było, się odbyło, czyli były duże szanse na to, żeby prezydenta Sutryka odwołać, bo to również jest wyjątkowo zły prezydent. W Warszawie pewnie by się to nie udało, ale jeszcze w paru miastach być może tak. Natomiast ten zły prezydent w Krakowie, stosunkowo nowy i wybrany no, niezbyt dużą przewagą, tak powiedzmy, przy tym zaangażowaniu i ostatnich wydarzeniach, jakie mieliśmy w kraju, to stworzyło pewną taką mieszankę wybuchową, która eksplodowała w rękach Koalicji Obywatelskiej. Paradoks polega na tym, że oni te wybory kolejne mogą wygrać w Krakowie. To nie jest tak, że oni już przegrali kompletnie i jeżeli przedstawią innego kandydata, to nie mogą wygrać. Natomiast już samo to, że stracili na dzisiaj fotel prezydenta, pokazuje kryzys, w jakim się znaleźli. I tu jest istotna istotne są dwie kwestie. Jedna to jest ta eskalacja emocji, czyli te wjazdy na mieszkanie, do mieszkań i domów dziennikarzy Republiki ostatnio, do mieszkania prezydenta, fałszywe, do telewizji w Polsce 24, do zgłoszenia do o alarmach w siedzibach, w siedzibie PiS-u, tak, czy tam biur poselskich. To wszystko się odbywa i to wszystko nabrało takich rozmiarów, które w zasadzie powodują, że obywatele mają prawo czuć się w pewien sposób zaniepokojeni, ponieważ jeżeli jest tak, że jacyś ludzie z własnej woli robią tego rodzaju rzeczy i są nieuchwytni, to znaczy, że służby są nieudolne. I przy stosunkowo mimo wszystko niegroźnych akcjach, jeżeli one nie potrafią ująć tych sprawców, to co by się działo, gdyby rzeczywiście akcja była poważniejsza? No, ten test polskie służby przegrały. Z tego, co ja wiem, co się orientuję, to polskie służby, te służby zwalczające cyberprzestępczość, to są całkiem dobre służby. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby ci sprawcy tak po prostu pozostawali bezkarni. Tutaj pozostaje więc podejrzenie, i ono jest całkiem poważne, że albo służby nie chcą złapać tych sprawców, ponieważ są oni powiązani z tymi służbami, albo nie chcą złapać, to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że duża część tej politycznej takiej publiczności, która tych najbardziej fanatycznych wyborców Tuska i Koalicji Obywatelskiej, a tych fanatyków jest całkiem sporo, dla nich te obrazki, kiedy jacyś policjanci wchodzą do domu Tomasza Sakiewicza, czy włamywane są drzwi do mieszkania Karola Nawrockiego, to jest dla nich radość. To nie jest tak, że oni mówią, ale coś się źle stało. Nie, dla nich to jest radość. Oni chcą to widzieć. Oni chcą widzieć, jak politycy partii opozycyjnych oraz dziennikarze krytyczni wobec obecnej władzy są dociskani, są upokarzani, są poniewierani i są w takim stanie zagrożenia. Ich to cieszy. To cieszyło też, myślę, że dalej cieszy także samego Donalda Tuska przecież, który swoje tak zwane rozliczenia oparł wyłącznie na przemocy. Tam nie ma żadnych racjonalnych oskarżeń, bo jeżeli wpisuje się, czy stawia się zarzut politykom opozycji obecnej, a jeszcze niedawno politykom rządzącym, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, to wiemy doskonale, że chodzi tylko o to, aby można było stosować wobec nich areszt. Tam nie ma żadnej uprawnionej tego rodzaju tezy. Więc Tuskowi chodzi wyłącznie o taką przemoc wobec tych ludzi wykorzystywaną czy stosowaną za pomocą instytucji państwa. I ci ludzie kupili tą narrację, kupili tą opowieść. Oni też chcą zobaczyć Ziobrę w kajdankach, tak jak widzieli w kajdankach Romanowskiego, tak jak słyszeli, że pan minister Romanowski był rozbierany do naga. To dla nich to jest okej, dla nich to jest fajne. Upokorzyliśmy, oni upokorzyli w naszym imieniu, upokorzyli Romanowskiego. I teraz te emocje, które zostały tak obudzone, tak wyeskalowały, że duża część społeczeństwa ma tego dosyć. Za to oberwał Miszalski, pan prezydent Aleksander Miszalski. Poza tym, że był złym prezydentem, poza tym, że nie udawało mu się realizować programu rozwoju Krakowa, zapłacił także cenę za działalność Donalda Tuska oraz tych wszystkich fanatyków, którzy stoją za Romanem Giertychem i tych silnych razem, tych troli, które napędzają tą nienawiść w internecie.
1: Trochę wiatr nam wchodzi w mikrofon, ale to jest też uroda nadawania z zewnątrz, kiedy jest dobra pogoda.
2: Jest wiatr zmian.
1: Tak, jest wiatr zmian. No dobrze, jeżeli jest tak, że tak jak pan też pisze na portalu dobitnie.pl, że razem z Miszalskim przegrał Donald Tusk, że jest to coś, co jednak zmienia tą sytuację, to jak prawica mogłaby na tym skorzystać? Bo może jest tak, że to na tym skorzysta Łukasz Gibała, prawica tylko po to odwołała Aleksandra Miszalskiego, żeby pokazać, że jednak dalej w wielkich miastach nie bardzo ma czego szukać.
2: Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby prezydent z PiS mógł wygrać w takim mieście jak Kraków. I teraz, jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość chciałoby realnie zacząć, czy mieć udział we władzy w takim mieście jak Kraków, drugim co do wielkości mieście w Polsce, symbolicznym mieście także, bo to jest bardzo ważne miasto w naszym kraju historycznie i gospodarczo i obecnie i też tak mentalnie, to musiałoby nauczyć się, i to jest bardzo dobry test dla, czy mógłby być bardzo dobry test dla Prawa i Sprawiedliwości, musiałoby nauczyć się zbudować koalicję także z politykami, którzy są powiedzmy w pewien sposób, jakby to delikatnie ująć, mniej radykalni od PiS-u. Czyli sięgnąć do tego centrum, które, o których wielu polityków mówi, że już nie istnieje, a tak naprawdę istnieje i w dużej mierze decyduje o wyniku wyborów, a raczej o tym, kto rządzi w kraju. I rzeczywiście byłoby możliwe zawiązanie takiej koalicji, ale to wymagałoby pewnej zręczności i pewnej takiej, delikatności w działaniu. Na dzisiaj, z tego co widzimy, PiS zmierza raczej w kierunku przeciwnym, czyli zmierza w kierunku takim, żeby się radykalizować, żeby pokazywać, że na prawo od nich nic nie będzie, nic nie powstanie. Stąd jest ten atak na prezydenta, stąd jest taki atak za tą nominację pana sędziego
1: Zdzisława Kapińskiego.
2: Kapińskiego, tak jest, na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który, zresztą sędziego, który przez pewien czas, to jest paradoks pewien, był na sztandarach PiS-u i mediów prawicowych, gdy mówił o tym, że kwestionowanie statusu sędziego i wyroków sędziów, tak zwanych sędziów, tak zwanych neosędziów, ja nie lubię tego określenia, ale żeby uprościć językowo tą historię, to kiedy pan sędzia Kapiński kwestionował ten idiotyczny podział stosowany przez Koalicję Obywatelską i w ogóle całą koalicję rządzącą, i to był na sztandarach, a dzisiaj już jest złym kandydatem.
1: A to skoro pan redaktor ten temat wywołał, jeszcze chciałem trochę się wstrzymać, ale dobrze, mamy nominację wczoraj, trochę bez zapowiedzi, no ale powiedzmy były kandydatury, więc trzeba było się tego spodziewać, że prędzej czy później decyzja będzie podjęta. Od środy pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie pan sędzia Zdzisław Kapiński. No właśnie, sędzia do tej pory przez prawicę raczej lubiany, a w pewnym momencie ta nominacja wywołała atak części prawicy, trochę Konfederacji, mniej Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jak się mówi, to Jarosław Kaczyński miał w pewnym momencie powiedzieć, że on nie chce, aby była taka nominacja. No i przede wszystkim części mediów, tak, z Telewizją Republika na czele, właśnie za wyrok z roku 2000 w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. To jest tylko historia, czy to jest też spór polityczny o to, czym powinna być prawica, czym powinno być Prawo i Sprawiedliwość i w jakim kierunku politykę powinien prowadzić Karol Nawrocki?
2: Ja przywołałem ten przykład tylko po to, żeby pokazać pewien rodzaj radykalizacji środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czy części tego środowiska. Ale jeżeli już o tym mówimy, to przyjrzymy się temu na spokojnie. Pan sędzia Kapiński był jednym z tych, którzy wydali w 2000 roku wyrok uniewinniający, tak można powiedzieć w pewien sposób, dający Lechowi Wałęsie status poszkodowanego w procesie lustracyjnym, czyli miał być obiektem, miał być ofiarą systemu, a nie donosicielem. Czyli innymi słowy, pan sędzia był jednym z tych, którzy uznał, że Lech Wałęsa to nie TW Bolek. Przypomnijmy sobie, bo to jest kwestia dość złożona. To było 26 lat temu. 26 lat temu prezesem IPN-u był Leon Kieres, o ile pamiętam. Najgorszy prezes IPN-u, jaki był. Znam profesora Kieresa osobiście, rozmawiałem z nim wielokrotnie. Nie jest to, jest to bardzo sympatyczny człowiek, bardzo, pewnie o dobrym sercu, ale nie jest to człowiek szczególnie odważny, o tak powiem. W związku z tym myślę, że wówczas ta sprawa była dla niego bardzo istotna i był pod silną presją. Ja nie wiem nie znam akt sprawy, jakie wówczas dokumenty IPN dostarczył do sądu. Natomiast spodziewam się, że dostarczył takie dokumenty, aby sąd uznał Lecha Wałęsę za ofiarę tego systemu. Dzisiaj pan sędzia Kapiński mówi, że on sobie zdaje sprawę z tego, że wyrok był niesprawiedliwy, znaczy niewłaściwy, aczkolwiek zgodny z ówczesnym stanem dowodowym. Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. Natomiast jeszcze raz powiedzmy, sprawa ma historię 26 lat, a Lech Wałęsa, cokolwiek by o nim nie mówić, dla jednych będzie bohaterem, a dla drugich nie będzie bohaterem. Przypomnijmy sobie, że Jarosław Kaczyński...
1: Dobrze, to skoro jest to bez wpływu na merytoryczny aspekt sprawy, wszyscy, którzy znają akta, wiedzą, kim był Lech Wałęsa, to o co kruszyć kopię? O zasadę, czy jednak o coś więcej?
2: Zwróćmy uwagę, że od kiedy Sławomir Cenckiewicz odszedł z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to najpierw przypuścił atak na swojego następcę, a teraz na prezydenta za nominację sędziego Kapińskiego. Coś się stało w tym układzie prezydenckim. Żeby było jasne, nie posądzam Sławomira Cenckiewicza o jakieś osobiste, takie płytkie, jakieś rewanżystowskie akcje. Nie, to nie o to chodzi. Coś się stało w tym środowisku prezydenta. Jakieś pęknięcie nastąpiło i pewnie jest to ten spór o sędziego Kapińskiego, pana prezesa Kapińskiego, jest dzisiaj efektem tego jest skutkiem tego pęknięcia w obozie prezydenckim. Natomiast jeżeli już mówimy tylko o tej nominacji, ona ma znaczenie symboliczne. Dla części polityków Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle prawicy, ten moment, kiedy Lech Wałęsa zostaje uznany za poszkodowanego, za niewinnego donoszenia na swoich współpracowników, jest uznany jako takie kłamstwo założycielskie III RP, a w zasadzie tego obozu, który dzisiaj nazywamy szeroko obozem liberalnym. Tak? To jest ten moment, kiedy ten rok 2000, kiedy kończyła się Unia Wolności, kończył się ten stary układ polityczny, podział na postkomunistów i postsolidarnościowców, tylko w zasadzie obóz solidarnościowy zdominował już całą scenę polityczną i musiał się podzielić i mamy ten moment tego kłamstwa założycielskiego. I w tym takim młynie politycznym, w tych trybach politycznych znalazł się pan sędzia Kapiński, który wydał wyrok, jaki wydał. Czy to ma dzisiaj wielkie znaczenie? Nie, nie ma to dzisiaj wielkiego znaczenia. To ma znaczenie wyłącznie symboliczne dla części ludzi. Dla wielu, myślę, że dla większości Lech Wałęsa będzie albo bohaterem, albo zdrajcą, albo kimś pośrodku. Natomiast jego wpływ na politykę jest żaden. Jego wpływ na naszą świadomość jest żaden. Poza tym, że jest jego przeszłość jest dość oczywista i każdy, kto chce ją poznać, ją pozna także z książek profesora Cenckiewicza, które są dobrze udokumentowane i wykonał gigantyczną pracę, aby udowodnić to. Natomiast dzisiaj podział jest kompletnie inny i znaczenie pana sędziego Kapińskiego jest zupełnie inne. I myślę, że tu nie chodzi o tak naprawdę o wyrok ten wydany 26 lat temu, tylko o inny podział, który następuje w obozie prezydenckim, czy szerzej w obozie PiSu. Część PiSu sympatyzuje z panem prezydentem Nawrockim, część raczej nie. No i tyle.
1: Panie redaktorze, to już na koniec. Wróćmy do tego, jak Karol Nawrocki został prezydentem, bo o takich chwilach warto pamiętać. Rok temu pan to się uśmiecha, wie co teraz będzie, to niech państwo też zobaczą i usłyszą.
0: Brański, postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Znana między innymi z walką MMA, także aktor w takich niedużych rolach. Murański, pod nazwiskiem. Wiem o tak zwanych kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego. I pan Murański cytuje, co wielki Bu mu powiedział.
1: I tak dalej. Rok temu w telewizji Polsat News u Budna Rymanowskiego był ten słynny wywiad. Jacek Murański, postać znana, aktor w niedużych rolach. Chyba jednyca, której naprawdę zapamiętamy z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. Zdaniem wielu, tym wywiadem Donald Tusk wygrał wybory dla Karola Nawrockiego.
2: Pewnie coś w tym było. Chociaż zdaje się, że tam ten występ premiera Tuska miał uratować chyba i tak tonącą kampanię Trzaskowskiego. W związku z tym być może jakby go nie było, jakby tego wiadomo nie było, to byłoby jeszcze gorzej. Niemniej Donald Tusk zostanie zapamiętany, te jego nerwowe ruchy, te jego spocone ręce, te jego, ta jego drżąca twarz i ta niepewność, która występuje na twarzy. Rzeczywiście to było znamienne. Rzadko tak się pan premier denerwuje w starciu z mediami, ale tylko dlatego, że nie dopuszcza mediów, nie chodzi do mediów, gdzie są mu zadawane prawdziwe pytania, a tam, gdzie to się zdarza, to rzeczywiście najczęściej traci panowanie nad sobą. W związku z tym, ale tak, to jest symbol porażki Rafała Trzaskowskiego, a szerzej, a w zasadzie nawet Donalda Tuska, ponieważ gdyby dzisiaj na fotelu prezydenckim siedział Rafał Trzaskowski, to umówmy się, jego pozycja polityczna byłaby żadna. Byłby tylko wykonawcą poleceń Tuska i nawet nie próbowałby jakoś tam się upodmiotawiać. Także to była klęska Tuska i dzisiaj on za nią płaci i jeszcze będzie płacił długo i w najbliższych wyborach myślę, że zapłaci jednak wysoką cenę za ten wywiad, którego udzielił Romanowskiego.
1: Dlatego dałem ten wywiad na koniec, bo on mi się łączy z tym raportem Instytutu Res Futura o referendum w Krakowie, że Platforma niczego się nie uczy. Tak jak przegrzała, no ten wywiad był tego najlepszym przykładem. Przecież był Kazik Staszewski, dla starszego pokolenia bardzo znana postać, rockman, lider zespołu Kult między innymi, mówił, że podjął decyzję, że będzie głosował na Karola Nawrockiego właśnie po tym wywiadzie Donalda Tuska. Ja myślę, że Kazik Staszewski nie był jedynym, który taką decyzję podjął. Tak samo może ta najbardziej radykalny elektorat Platformy wpłynął na to, że jednak pojawiła się nowa energia, nowa dynamika i pojawiła się frekwencja w referendum w Krakowie.
2: że to oni zmobilizowali tych, którzy byli niezadowoleni z rządów Miszalskiego, prezydenta Miszalskiego. Być może tak, natomiast wszystkie badania, które były prowadzone w Krakowie i wszystkie takie nastroje, jak mówili ludzie, którzy się tym interesowali w Krakowie, mówili, że rzeczywiście, czy byli przekonani od początku, że prezydent zostanie odwołany, że prezydent Krakowa zostanie odwołany. W związku z tym nie wiemy, czy tak by było, czy nie, ale z pewnością jest tak, że ta ekipa tych takich fanatyków Donalda Tuska, agresywnych fanatyków, zniechęca dużą część wyborców, zwłaszcza takich umiarkowanych, do głosowania na Tuska i przekonuje ich do tego, że w zasadzie nie ma dzisiaj żadnego powodu, racjonalnego powodu do tego, żeby tą ekipę popierać, bo nie udaje im się nic w gospodarce, nie udaje im się nic na arenie międzynarodowej, nie udaje im się nic w ściganiu pisowców, ponieważ ci, których chcieli dopaść, to pouciekali, a udało im się tylko przeczołgać urzędniczki i księdza Olszewskiego. I tak naprawdę sukcesów żadnych tutaj nie ma. Jak się spojrzy na takie wyniki makroekonomiczne, to zmierzamy ku wielkiemu kryzysowi, a premier i jego rząd zadłuża nas ponad miliard złotych dziennie. To jest coś, czego się w Polsce nikt nie spodziewał i co jest trudne do wytłumaczenia. Tego jeszcze pewnie zwykli ludzie nie odczuwają, ale im bardziej politycy obecnej koalicji przekonują ich do tego, że wszystko jest w porządku, że ceny prądu nie rosną, że ceny w sklepach nie rosną, że nie mają powodu do tego, żeby się martwić, tym bardziej ludzi dopada taki, jakby to powiedzieć delikatnie, nerwy ich dopadają, o tak. I te nerwy eksplodowały w Krakowie, a mogą też, bo z tego co słyszałem, to PiS chce powtórzyć tą akcję jeszcze w paru miastach, być może nie tak dużo, nie tak spektakularnie oczywiście jak Kraków, ale jeżeli to by wywołało jakąś taką lawinę, no to do wyborów w przyszłym roku Platforma szłaby już jako partia pokonywana w kolejnych miastach, a to byłby bardzo niebezpieczny dla niej trend.
1: I tego trendu Platforma pewnie będzie próbowała uniknąć, o czym mówił Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my płynnie przechodzimy w Odysei Wyborczej do kolejnej rozmowy. Na naszych łączach Piotr Semka, historyk, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, tygodnik Gazet.
1: Tak, jest i dalej opisujemy sytuację polityczną w Polsce po dwóch wydarzeniach, referendum w Krakowie, no i nominacji sędziego Kaplińskiego. Może od tej drugiej sprawy zacznijmy. Jak w tej chwili właściwie wygląda pozycja i relacja między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem Karolem Nawrockim?
3: No, gdy jest się w tak specyficznej sytuacji, lepsze są rozmowy w cztery oczy niż wyciąganie rzeczy na światło publiczne. Już wczoraj widziałem zachwycone komentarze Dominiki Wielowiejskiej z powodu różnicy zdań pomiędzy prezydentem a PiS-em w sprawie sędziego Kaplińskiego, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego PiS postanowił taki show zafundować Gazecie Wyborczej, która uwielbia takie sytuacje.
1: No dobrze, ale to proszę coś więcej, o co chodzi, jakie jest dno polityczne, co wiemy, czego nie wiemy.
3: To jest trochę tak, że część PiS-u jest za Morawieckim, a część jest nieufna wobec Morawieckiego. No i ta część nieufna dosyć kwaśno patrzy na rzeczy, które definiuje jako faworyzowanie przez Karola Nawrockiego frakcji Morawieckiego. No, bardzo wyraźna była 3 maja na przykład wręczono order jednej z działaczek Solidarności Walczącej i zresztą prezydent osobiście przywitał premiera, który uczestniczył w tej uroczystości. No i to było utożsamiane jako ukłon w kierunku środowiska Morawieckiego. No a potem nowy szef BBN-u też ma opinię człowieka, który ma relacje bliskie z Morawieckim. No więc to oczywiście nie łagodzi takiej sytuacji. Ale wyciąganie, no zresztą tego typu krytyka jest bardzo źle przyjmowana przez ten elektorat. Widziałem wczoraj w internecie bardzo dużo takich kwaśnych uwag, szczególnie no najbardziej tutaj zwrócił uwagę in minus Sławomir Cęckiewicz, którego zawsze będę powtarzał, że jest to człowiek, który napisał wyjaśnił sprawę Lecha Wałęsy tak naprawdę. Natomiast też zawsze powtarzam, pewnie to nie zachwyca pana Sławomira, ale że on powinien od polityki trzymać się z dala. Bardzo ostre wystąpienie Sławomira Cęckiewicza jeszcze w takiej formie Karolu, to prezydenta nie używa się takich form, nawet jeżeli się ma ten przywilej bycia po imieniu. Bo tak właśnie Cęckiewicz zapoczątkował swój tweet. Myślę, że to nie był dobry pomysł.
1: To jest pomysł na osobistą jakąś relację, czy pomysł na politykę?
3: Nie, no, znaczy, ja powtarzam, no, Lech Wałęsa w 2000 roku nie powinien zostać pozytywnie zlustrowany, co umożliwiłoby mu udział w wyborach. Natomiast po pierwsze, sam nowy szef Trybunału ustosunkował się do tego i stwierdził, że źle się stało, ale tłumaczy się, że nie były wtedy znane dokumenty Bolka. Częstkiewicz pewnie ma rację, wskazując, że już wtedy można było wskazać na bardzo poważne przesłanki pokazujące, że jest, że był, współpracował z Służbą Bezpieczeństwa. No ale na miły bok już minęło 26 lat od tego momentu. No i dla mnie jest istotne, jakie wrażenie odniósł pan prezydent po rozmowie z kandydatem Kaplińskim. I Sławomir Częstkiewicz nie wie, czy Kapliński się wyraził ubolewanie, czy jakoś wytłumaczył. No to są rzeczy, które w polityce nie ujawnia się. No. Myślę, że jednak taki szczególnie tym bardziej drastyczna jest sprawa, że Częstkiewicz opuścił stanowisko szefa BBN-u, jak twierdzi, na własne życzenie. No to teraz, jeżeli się udziela takiej reprymendy prezydentowi, to w takiej bardzo bezpośredniej formie, no to może kojarzyć się ze swoistym odwetem za tamtą decyzję i każe zastanawiać się, czy to była rzeczywiście decyzja, to była inicjatywą samego Częstkiewicza.
1: A kogo jeszcze by innego?
3: Jeżeli prezydent dochodzi do wniosku, że wyczerpała się formuła współpracy, no to wtedy bardzo często przyjmuje się taką formułę, że ktoś odchodzi na własne życzenie. No ale to są tajemnice dworu, że tak powiem, tajemnice urzędu i niedobrze jest wchodzić w polemikę ze swoim byłym szefem, no raptem, ile? 2 miesiące po odejściu, tak? Dobrze liczę? Nie wiem, no w złą stronę to idzie. Tym bardziej, że jeżeli Sławomir Częstkiewicz podejmuje się teraz kolejnej misji dalej tkwienia w polityce, no bo funkcja doradcy kandydata na premiera Przemysława Czarnka jest funkcją polityczną, no to jakby to powiedział prezydent Sirak, stracił okazję, aby milczeć.
1: Stracił taką okazję, ale jeżeli to jest też krytyka Jarosława Kaczyńskiego, o czym donoszą media, to na ile mamy taką sytuację, gdzie Karol Nawrocki zaczyna prowadzić własną politykę, także bardzo ważną, bo jednak nominowanie...
3: Zawsze prowadził własną politykę i zawsze czuł się jako kandydat, który doszedł do władzy nie tylko dzięki PiS-owi, ale głosom Nawrockiego i Korony. I jego wizyta w Toruniu, która nie była miła, bo Mencen tam go egzaminował jak uczniaka, ale przełknął to, ale w zamian zrobił to po to, aby móc w razie jakiegoś wypominania przez PiS, że to naszymi głosami wygrałeś, móc powiedzieć, nie wygrałem tylko waszymi, wygrałem też dlatego, że stworzyłem sytuację, że pojechałem do Torunia i uzyskałem akceptację Mencena, a z kolei moja polityka na tyle była sprawna, żeby uzyskać poparcie od Brauna już za darmo, prawda? Bo tutaj on nie składał żadnych koncesji.
1: Robił to samodzielnie, no ale no właśnie, jak to jest w takich relacjach? Co prezydent może, a czego nie może w relacjach z partiami politycznymi? I czy takie prowadzenie w tym wypadku no w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego polityki nie będzie miało swoich konsekwencji politycznych, panie Piotrze, redaktorze?
3: Słynna była rozmowa jesienią 1989 roku, kiedy to Lech Wałęsa, który no, podjął decyzję o tym, że pierwszym premierem rządu, którym część polityków była niekomunistyczna. No, że w trakcie tej rozmowy Wałęsa nie omieszkał przypomnieć, to ja pana wyznaczyłem na premierem. Na to Mazowiecki popatrzył bardzo poważnie i powiedział: tak, to prawda, ale ja już jestem premierem. No i to było przypomnienie, że w momencie, kiedy ktoś obejmuje funkcję, uzyskuje podmiotowość, uzyskuje samodzielność. I teraz można pójść na dwie drogi. Albo komuś to wypominać, albo ułożyć swoje relacje w taki sposób, aby nie trzeba było przypominać tego, że się kogoś wykreowało. No i najwyraźniej część polityków PiS-u tego nie rozumie.
1: Nie rozumie albo zrozumieć nie chce, to do Krakowa przejdźmy. Platforma ma nowy, jak to się mówi w żargonie politycznym, spin, czyli ma nowy pomysł, jak prowadzić narrację, jak prowadzić politykę, jakich słów używać, żeby obronić Kraków. W tej chwili nie wiadomo skąd to mają wiedzieć, ale podają to politycy Platformy, że ma wystartować na urząd prezydenta Krakowa Przemysław Czarnek. No i jest proste hasło: obrońmy, żeby Kraków był Krakowem, a nie Czarnkowem. Pani Pomaska, pan...
3: No, ale przecież Czarnek nic nie mówi w tej sprawie. Więc
1: no,
3: tej
1: ale typowe... taka jest linia polityczna Platformy w tej chwili.
3: Znaczy, powiem tak. Na miejscu Przemysława Czarnka nie pędziłbym do Krakowa i nie robił konferencji prasowej na rynku ogłaszającej zwycięstwo. Na miejscu Czarnka pojechałbym owszem do Krakowa, ale spotkałbym się z Łukaszem Gibałą i z panem Hoffmanem, który był na czele ruchu federalnego, po czym bym wyszedł i powiedział: no cóż, rozmawiać będziemy w najbliższym czasie z wieloma politykami, bo wszystkim nam zależy, żeby w Krakowie odeszła arogancka ekipa. A jak się jedzie i się robi konferencję na rynku, no to natychmiast daje się paliwo do temu, żeby ci tacy dyżurni zagończycy Platformy zaczęli drzeć się i mówić: patrzcie, patrzcie, już Czarnek wyciąga swoje łapska po nasz ukochany Kraków. Więc nie był to dobry pomysł. Natomiast histeria Platformy jest groteskowa, no bo nic nie wskazuje, żeby Czarnek miał startować, więc to jest taka trochę bicie w bębny, żeby odreagować porażkę. Jeżeli już, to bardziej wierzę w te plotki, że Platforma może zdecydować się na Ireneusza Rasia, który formalnie nie jest w Platformie, jest w takim ugrupowaniu afiliowanym pod PSL, które się nazywa Centrum dla Polski, to się chyba nazywa, i które byłoby sprytnym chwytem, bo na przykład Raś, którego brat jest kanonikiem w Bazylice Mariackiej, no to pewnie mógłby liczyć na zaufanie części księży, ale kwestia kościoła w Krakowie to jest w ogóle obecnie tak spiętrzona, jest to jedna z najtrudniejszych diecezji do opanowania. Szczerze współczuję arcybiskupowi Jerzemu, że musi stawiać tam wobec nawarstwionych problemów, które się zbierało od ostatnich 3 dekad.
1: To w takim wypadku patrzymy na tą sytuację. Mamy już narrację Platformy, czyli straszenie Czarnkiem. Może za chwilę dojdzie straszenie Braunem. No właśnie, a prawica powinna sama powalczyć, czy powinna, jak pan się sugerował, no, wystawić kandydata nieoczywiście, w sposób nieoczywisty z prawicą związanego? Kiedyś w Warszawie próbowano to zrobić z Czesławem Bieleckim.
3: Ale się nie udało.
4: Nie wiem. Tak naprawdę alternatywa jest jedna. Albo wystawić własnego kandydata, ale on będzie ginął w tłoku. Tym bardziej, że pani Wasserman, jak słyszę, nie ma ochoty na start. Zresztą ona jest w bardzo złych relacjach z takim najsilniejszym kandydatem pozapartyjnym formalnie, choć jednak dosyć lewicowym, Łukaszem Gibało. No i teraz Klichara, Konfederacja wystawi swojego kandydata i sam Braun pewnie też nie umieszka, aby uczestniczyć w tym. To wszystko oczywiście zdeprecjonuje cały ten wymiar sukcesu przy odwołaniu przewodniczącego, przeprezydenta Krakowa. Tym bardziej, że zostaje jeszcze rada, która jest całkowicie platformerska. Więc ta okoliczność, że zostaje rada, ale odwołana zostanie tylko prezydent, znacznie osłabiła znaczenie tego sukcesu opozycji. Pewnie słuchają mnie ludzie, którym chcą, żebym teraz błyszczał optymizmem, ale moim zdaniem nie. To znaczy, jeżeli nastąpi taka kakofonia pojedynczych kandydatów, to ktoś wymyślony przez platformę, jeżeli będzie to zdecydowanie postać krakowska i łącząca, Raś może być poparty do PSL-u, akurat nie ma dużo w Krakowie, ale przez elektorat Hołowni, przez jakąś część PiS-u, która ulegnie jakimś zakrętom ze strony Kościoła. Też to będzie dobry test dla arcybiskupa Rysia, czy potrafi powstrzymać swój Kościół od udziału w tym politycznym targowisku.
1: Jakieś rozpęta dla partii rządzącej, jeżeli się okaże, że Platforma straci Kraków, czy to na rzecz prawicy, czy to na rzecz Łukasza Gibały, jaki to będzie sygnał w roku przedwyborczym?
4: To jest jakiś płonący opozycjonista. On się dogada, ale na pewno z całym tym układem platformerskim jest w konflikcie i oni tak użycie umilali na rozmaite sposoby przez ostatni rok, że on na pewno jak gdyby ma swoje porachunki. Natomiast pytanie jest, czy można wygrać na zasadzie ostrej rekonkwisty. Moim zdaniem raczej nie. PiS, gdyby Czarnek zjawił się w Krakowie i zamiast robić konferencję na rynku porozmawiał z Gibałą, to pewnie by już wiedział więcej, na ile Gibała może udzielić jakiś koncesji, tylko wtedy trzeba jechać na takie spotkanie z listą rzeczy, które się chce załatwić. A do tego trzeba wiedzieć. Zresztą w ogóle PiS w Krakowie nie jest najmocniejszy. Mieliśmy tam awantury wokół marszałka województwa samorządowego. Więc tutaj to wcale nie jest tak, że PiS tutaj jest pierwszy do zbierania premii za wysadzenie siodła pana Miszalskiego. Zresztą w postaci wyjątkowo antypatycznej.
1: No dobrze, to teraz będziemy patrzeć na to, co się będzie rozgrywać, jeżeli chodzi o Kraków. Piotr Semka naszym gościem. Na koniec zapytam o te wszystkie alarmy wobec dziennikarzy, fałszywe, potem wobec prezydenta, no i wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości pana Kierwińskiego. Ta sprawa porusza Polaków, czy to jest jedna z takich nieistotnych potyczek, które się będą toczyć codziennie aż do wyborów?
4: Ona gdzieś będzie, zostanie. To nie jest tak, że ona przeszła. Natomiast teraz Kierwiński trzyma twardo na przeczekanie. Republika mu tego nie zapomni, ale inne media wobec prześladowań Republiki są dosyć obojętne, więc prawdopodobnie niczego większego, nowego się już od Nakiewińskiego nie dowiemy. A co do głosowania w Sejmie, niedawne głosowanie nad odwołaniem pani minister Henik-Kloski pokazało, że jednak koalicja potrafi mobilizować swoje zasoby w Sejmie na tyle, aby nie dochodziło do odwołania. Więc powtarzam, sprawa zaszkodziła Platformie, natomiast bezpośrednich rozstrzygnięć bym się nie spodziewał.
1: O czym mówił Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję za rozmowę. A za chwilę będzie serwis informacyjny.

0: Dzień dobry, 11.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Mamy do czynienia z procesem upadku polskiej służby zdrowia. Rząd stawia starostów pod ścianą, tworząc zachęty do likwidacji szpitali, mówiła w poranku wnet szefowa Solidarności Służby Zdrowia Maria Ochman.
2: NFZ wydał zarządzenie w styczniu tego roku, że jeżeli szpital zlikwiduje oddział, to oni jeszcze przez 2 lata będą mu płacić połowę tego, co płacą mu na ten oddział, który działa. Zachęta do likwidacji, ale proszę...

0: W niedzielę krakowianie odwołali ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Wszelkie formalności związane z mianowaniem komisarza mają zostać dopełnione jutro. Komisarz, którego mianuje premier, pełni obowiązki prezydenta miasta do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów. Zbigniew Kapiński został mianowany pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jego kadencja rozpoczyna się jutro, ale ruch prezydenta wywołał wiele kontrowersji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał na portalu X, że nie wyobraża sobie takiej kandydatury. Jednak najmocniej zareagował były już szef BBN Sławomir Cęckiewicz, który zwrócił się na X do prezydenta po imieniu, sugerując, iż popełniono straszny błąd. Zarzuty profesora Cęckiewicza wobec sędziego Kapińskiego dotyczą sprawy z sierpnia 2000 roku, kiedy nowy prezes Sądu Najwyższego orzekał w sprawie oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy. Sąd potwierdził wówczas autentyczność dokumentu, de facto orzekając, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL, a zdaniem Cęckiewicza sąd posiadał wtedy dowody, by uznać Wałęsę za agenta. Chiny i Pakistan poinformowały o osiągnięciu nowego, szerokiego porozumienia w sprawie pogłębienia strategicznej współpracy. Ma ona wzmocnić rozwój wspólnego korytarza gospodarczego oraz uczynić port w Gwadarze regionalnym centrum komunikacyjnym i handlowym. Wspólny komunikat wydano po spotkaniach premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa w Pekinie z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem oraz premierem Li Kuangiem. Obie strony podkreśliły, że z zadowoleniem przyjmują udział państw trzecich w rozwoju chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego zgodnie z uzgodnionym modelem współpracy. W Armenii zbliżają się wybory parlamentarne. Niedawno premier Nikola Paszynian tłumaczył Władimirowi Putinowi, że Rosjanie, których w Armenii jest naprawdę bardzo dużo, nie mogą głosować ani brać w wyborach udziału. Społeczeństwo jest tam bardzo spolaryzowane, o czym mówił prosto z Erywania korespondent Radia Wnet Mikołaj Murkociński.
1: Rozmawiam na ten temat z legendą ormiańskiej polityki, panem Stepanem Grigorianem, który jest w kontakcie bezpośrednim z premierem. Powiedział, że według niego 3 ugrupowania prorosyjskie dostaną się do parlamentu. Jedna będzie siła polityczna, powiedzmy prozachodnia, właśnie partia obecnego premiera Nikola Paszyniana. No i wielkie pytanie, czy właśnie ta jego partia zdoła osiągnąć większość w parlamencie. No to wcale nie jest takie pewne.
0: Stawką wyborów, które odbędą się 7 czerwca, jest to, czy kraj utrzyma zachodni kurs, mówił redaktor Mikołaj Murkociński.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry Państwu, mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
7: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
5: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Odyseja wyborcza startuje po raz kolejny dzisiaj, 11.10. W naszym studiu gość pan doktor Krzysztof Rak. Dzień dobry.
2: Czołem, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Ale zanim zaczniemy rozmowę, to przypomnijmy, że Radio Wnet obchodzi, wczoraj dokładnie obchodziło 17. urodziny, świętować będziemy w najbliższy weekend 30 czerwca i w związku z tym jest zbiórka, panie doktorze, jest zbiórka funduszy na nową konsolę. Ja to dzisiaj po raz pierwszy powiem, ale tak wczoraj nam ładnie poszło, bo ja byłem, proszę pana doktora, pan nie uwierzy, 240 ofiarodawcą, a dzisiaj już mamy 300 ofiarodawców. Więc 60.
2: W ramach ofiary nie będę pił drugiej kawy, ale mówiąc na poważnie.
1: Poważnie, bo to jest poważna sprawa.
2: Tak, codziennie słucham radia Wnet i mówię to poważnie, tak? Bośmy się przerzucili, jak doszło
1: wiem
2: tam do.
1: Wiem z jakiego nawet.
2: No właśnie. No i lubię, tak więc trzeba to radio wspierać. Również dlatego trzeba wspierać, bo to jest nietypowe medium. Jest tak pomyślane, że no, nigdy nie będzie z tego wielkich kokosów. To jest,
1: tak, to nie jest spółka biznesowa, to prawda.
2: To nie jest spółka biznesowa, ale to jest też takie radio, które nie zajmuje się upowszechnianiem treści, za które się płaci, tylko treści, które nas naprawdę duchowo wzbogacają. A ponieważ mamy kryzys kultury europejskiej, który pewnie już trwa dekadami, to takie radio jak Radio Wnet jest ostoją, jedną z ostatnich ostoi, gdzie mówi się o sprawach ważnych, sprawach wyższych i dlatego to radio trzeba nawet wspierać. No i czuję się też zobowiązany po dzisiejszym naszym spotkaniu. Zapłacę za możliwość występu. Tak się poświęcę.
1: Słusznie. patronite.pl / Radio Wnet. Zbiórka, więc jak pan doktor wejdzie, to może patronem zostać, albo jednorazowo się dorzucić do budowy nowego studia, bo
2: słuchaj,
1: my tu siedzimy.
2: A może zrobimy taką akcję, że ci, którzy występują, będą płacili za te
1: występy. Krzysztof Skowroński będzie stał w drzwiach z biletami.
2: Będzie, albo z kapeluszem.
1: Z kapeluszem i będzie Krzysztof Skowroński pobierał cło. Albo my to za wejście do studia. Pan doktor Mutana nie zapłacił, z własnej woli zapłaci. Dwóch wspierających. Boże, dzisiaj polszczyzna nie jest mi uległa. Dwóch wspierających dołączyło.
2: Nie, no bo powiem tak, że jakby się coś, nie daj Boże, tfu złego stało, to czego ja już bym miał słuchać? Już nie miałbym czego słuchać. To już byłby koniec.
1: No dobrze, to teraz niech radio
2: słuchać. A rano jakim śniadaniem muszę czegoś słuchać. Muszę słuchać radia.
1: A radio lepsze niż telewizja.
2: Nie no, telewizję, daj spokój. Ten telewizję to...
1: Prawda.
2: Tfu, co ty, skąd masz jakieś myśli? To telewizja to wynalazek szatana. Ja kiedyś byłem człowiekiem telewizyjnym, bo jestem z tego pokolenia telewizyjnego. Już się oduczyłem. W ogóle nie oglądam telewizji, bo już mój syn nie ogląda telewizji. To jak ja, stary... Tu wiesz, jaki to jest obciach oglądanie dzisiaj telewizji? Co to jest tą telewizją?
1: Trzeba słuchać radia, bo na przykład też słucham radia i bardzo sobie to szczycę. Dobrze, autopromocja była zrobiona, ale ważna. To przepraszamy bardzo, ale jest to istotne, bo dzięki temu możemy wbudować nowe studia.
2: Nie, ja się nie autopromowałem jeszcze. Ja tutaj promowałem radio i to z czystego serca. To jest wszystko czyste rzeczy, co teraz były.
1: To prawda, ale teraz będzie jeszcze, teraz będzie brudniej, bo teraz będzie polityka. Nawet geopolityka.
2: I trochę mojej autopromocji.
1: Tak, bo jest książka Krucha Niepodległość, drugie wydanie poprawione. Podobno język jest bardziej jędrny. A propos moich kłopotów z polszczyzną.
2: No ponieważ dzięki czytelnikom nadarzyła się okazja drugiego wydania, to ja nad stylistyką jeszcze popracowałem, bo uważam, że warto. Jakby nie byłem do końca zadowolony, no przepraszam kochaną redakcję Belony, z opracowania redakcyjnego. Musiałem sam poprawić, no i poprawiłem. Tak jest. Nie? I jestem teraz, no powiedzmy, że zadowolony. Oczywiście zawsze można zrobić lepiej, ale już jest nieźle.
1: To teraz mamy taką sytuację, że ja nie wiem prawie nic w tym temacie, a pan doktor wie więcej, więc pan doktor jest w trudniejszej sytuacji. bo chciałem o Niemcy zapytać i co właściwie wyniknęło z całej burzy, która się przez polską politykę przytoczyła, ale chyba też przez niemiecką, co do wycofania, tudzież relokacji wojsk niemieckich.
2: Pierwsze, moim zdaniem pierwszy wniosek jest taki, że no, nasze wpływy i jakby obraz Ameryki, monitoring sytuacji politycznej w Polsce jest słaby. No jak na tak ważnego, znaczy fundamentalnego dla naszego bezpieczeństwa sojusznika, dowiadujemy się, że nagle o ile to? 2/5, tak? Kontyngent może być wojsk amerykańskich zmniejszony. No to jest dosyć dziwne, tak? Ja rozumiem, że bo to jedną z przyczyn jest to, że nie mamy ambasadora, ale no to dyplomacja to nie tylko na ambasadorze i na placówce polega, tak?
1: No, no jednak też na innych relacjach, są, innych kontaktach.
2: Są kontakty polityczne. Jak mówimy, że nasza władza, no tutaj się za bardzo nie sprawdza, to jest opozycja. No ale opozycja, jak widzę, też za bardzo nie wiedziała, tak?
1: No, ale czyli podobno prezydent wiedział.
2: No ja nie zauważyłem. Nie, ja tylko znam tę wersję, bo to też nie zostało do końca wyjaśnione. A to powinno być wyjaśnione, bo teraz mówię poważnie, proszę się nie śmiać. Bo to są sprawy dotyczące absolutnie kluczowych zagadnień bezpieczeństwa naszego, tak? Jeśli boimy się, czy jeśli nam grozi wojna, a tego nie możemy wykluczać, no to sojusznik amerykański jest absolutnie w tej sprawie kluczowy. Zmniejszenie kontyngentu o 2/5 no oznacza to, że to odstraszanie, które jest dzisiaj głównym naszym instrumentem, no bo nie mamy nic innego. Jeśli nie chcemy wojny, to musimy mieć odstraszanie.
1: Ale
2: odstraszanie
1: nie
2: staje
1: jest.
2: Się mniej wiarygodne.
1: Co bo jest na prawicy jest dyskusja, czy te wojska aby na pewno nas odstraszają. Czy odstraszają Rosjan, czy agresorów od naszego kraju. Ataku. Jakby pan zaprosił Grzegorza Brauna, to bym powiedział, są wojska okupacyjne, no niczego nie odstraszają, są daleko, gdzieś tam Bolesławiec, inne rejony, nic nie znaczą, jak Rosja chce, to i tak zaatakuje.
2: No, wydaje mi się, że gdyby nie było, no to pytanie jest takie, to dlaczego ostatnie, ile, no przeszło już 20 lat, czy cała polityka Federacji Rosyjskiej jest ukierunkowana na ograniczanie wpływów NATO w Europie, w Europie Środkowej. No to trzeba byłoby na to pytanie odpowiedzieć. No, dlaczego Rosjanie, dla polityki rosyjskiej, dla geopolityki rosyjskiej NATO jest głównym wrogiem, tak? No, ja rozumiem, że są takie siły w Polsce, które uważają Rosjan za przyjaciół, no ale no dobrze, no to proszę mnie przekonać, że ta filiżanka, z której piję kawę, jest z chleba. No, możemy mieć różne jakieś kłopoty z percepcją, no ale no bo każdy ma, ja też mam kłopoty z percepcją, bo mam okulary, no ale...
1: Czyli te wojska amerykańskie w Niemczech co robią właściwie?
2: No to jest takie...
1: Po co one tam są?
2: Po pierwsze tak, to jest pozostałość jeszcze zimnowojenna, tak? Niemcy
1: kontynuacja były... Kontynuacja wojsk okupacyjnych?
2: Też, bo to jest cały czas bardzo ważne, tak? My nie zapominajmy o tym, że zawsze stacjonowanie wojsk, obcych wojsk na terytorium danego państwa jest ograniczeniem suwerenności tego państwa. To jest ograniczanie pewnych suwerennych decyzji. Nie ma lepszej gwarancji, że Niemcy nie będą uprawiały agresywnej mocarstwowej polityki, niż stacjonowanie tam wojsk jakiegoś silniejszego od Niemiec mocarstwa. No nie ma, nie da się tutaj
1: A z drugiej strony zrobić. Niemcy zdają się bardzo zabiegać o to, aby te wojska tam były.
2: No bo Niemcy dostosowały się do rzeczywistości. Jak już wielokrotnie mówiliśmy, drogi kolego, dobra polityka zagraniczna polega na tym, że wykorzystujemy również te okoliczności, które na pierwszy rzut oka mogą być dla nas niekorzystne. I Niemcom to się udało, że... No bo jaki jest deal? Jaka tu jest transakcja tak naprawdę? No, ograniczenie suwerenności, no ale z drugiej strony specjalne stosunki amerykańsko-niemieckie powodują, że pozycja Niemiec w Europie rośnie.
1: No dobrze, ale
2: czyli ja zapytam, Niemcy lewarują się stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi i są głównym mocarstwem europejskim. Głównie dzięki temu. Nie poprzez słabnącą gospodarkę. Nie poprzez słabą Bundeswehrę. Dlaczego Niemcy mają tak przez ostatnich 30 lat tak silną pozycję? No właśnie to powinniśmy dostrzegać. Dzięki Amerykanom.
1: A z drugiej strony, czy kiedykolwiek, już tak zapytam na drugą nóżkę, kiedykolwiek wojska amerykańskie w Niemczech wpłynęły na niemiecką politykę? Są takie momenty, kiedy ktoś powiedział, no, drogi Berlinie, ty tak bardzo tutaj nie fikaj Ameryce, bo mamy u was 30 tysięcy żołnierzy.
2: No kiedyś, pamiętajmy, że to było kiedyś tego więcej. Żołnierzy było wiele więcej, to okres...
1: No bo nieraz jest tak, że Berlin się stawia Waszyngtonowi, atakuje i medialnie, i niemedialnie, tak? Od wojny w Iraku chociażby wspomniałeś, ale pewnie i wcześniej również. No i do tej pory, prawda, Niemcy z Chinami starają się porozumieć i tak jakby ten kontyngent okupacyjny nie był istotny.
2: Nie, to jest istotne.
1: Jakby Waszyngton nie miał przełożenia na Berlin.
2: Uległością w polityce zagranicznej, bo to jest taka polska szkoła, tak, że jak ktoś jest naszym sojusznikiem, to już musimy być ulegli i wszystko robić łaskę, tak, aż do robienia łaski włącznie, tak. No tak się polityki nie robi i nigdy nie robi. Niemcom też zależy na tym, żeby nie być pionkiem amerykańskim. Żeby nie być pionkiem amerykańskim, a korzystać z obecności amerykańskiej, muszą na przykład mieć dobre relacje z Chinami. Do niedawna mieli świetne relacje z Moskwą. Bo co to powodowało? No, że Amerykanie z nimi się liczyli, bo mieli otwarte różne opcje. My, jak się spotykamy, to zawsze o wieloopcyjnej polityce mówimy. Polityka, w której Niemcy mieliby tylko jedną opcję, opcję amerykańską, czyniłaby z Niemców czysty przedmiot gier międzynarodowych. Co mi to jakieś państwo przypomina, tak, że można z takim państwem można robić co się chce. Można raz powiedzieć, że aby dostaniecie, zredukujemy wam 4000, potem wam dodamy 5000. W tym państwie nikt nic nie wie, no i to tak to niestety wygląda. Niemcy są poważnym państwem i mają wiele opcji, bo jeszcze mają bardzo silną opcję europejską i tym trzeba grać. Jeśli nie chcesz być przedmiotem, nie chcesz w końcu skończyć jako przedmiot przetargów mocarstw, ja tutaj piję do naszego podwórka, to musisz mieć pewną wartość w oczach swojego nawet sojusznika, to znaczy musisz mieć możliwość bryknięcia, tak? Bo jak on wie, że nie brykniesz, no to co on się będzie starał?
1: Polska ma w tej chwili możliwość bryknięcia, także Krucha Niepodległość to książka akurat o jedna z kilku książek o tym, jak politykę prowadził Józef Piłsudski. Teraz jest moda, trochę wraca nam PRL i jest moda na odbrązawianie Józefa Piłsudskiego. Za parę lat będzie moda na znowu chwalenie marszałka. Tak to trwa. Teraz mamy trochę taki renesans historiografii komunistycznej w Polsce. Natomiast zastanawiam się, wtedy marszałek grał na kilku fortepianach, grał z Hitlerem, grał ze Stalinem i nawet historycy niechętni Piłsudskiemu, jak świętej pamięci Paweł Wieczórkiewicz, krytykujący go chociażby za to, jakim był ministrem obrony narodowej, tudzież wojny, że był fatalny, to jako dyplomatę bardzo go chwalą.
2: No ja uważam, no bo postaci historyczne nie są jednoznacznymi. One są i dobre, i złe, mają sukcesy, mają porażki. No, my jesteśmy przyzwyczajeni do kultu jednak, ja się będę. Sam ten kult wyznawałem, bo lepiej pamiętam czasy komunistyczne niż ty. I to polegało na tym, że jak komuniści nam mówili, że marszałek jest B, to mówiliśmy, a to jest super. I tak to było, że kult, kontynuowanie kultu marszałka zapoczątkowanego pod koniec II Rzeczpospolitej było dla nas pewną szczepionką, tak? Na komunizm, tak? Myśmy chwaląc marszałka, kultywując tę postać, to były nasze takie gesty, akty antykomunistyczne. No ale dzisiaj już żyjemy w wolnej Polsce i do pewnych postaci historycznych możemy podchodzić realnie, starać się je oceniać, no bo politycy no generalnie to nie są dobrzy ludzie. Politycy, dobrzy politycy muszą się charakteryzować przede wszystkim takim egoistycznym pędem do władzy. No to nie wygląda, to nie wygląda dobrze, tak? To nie jest, przecież to nie jest tak, no nie bądźmy i nie opowiadajmy bajeczek, że polityk to tylko myśli o tym, jak dobrze zrobić Rzeczpospolitej i narodowi polskiemu. Polityk myśli przede wszystkim o tym, żeby jak zrobić sobie dobrze, jak najwięcej władzy zdobyć i żeby tę władzę sprawować. Utrzymać. I władzę, tę władzę utrzymać, tak? No na tym to polega. Inaczej być nie może. Bo jeśli nie będzie o to zabiegał, to będzie słabym politykiem. No to dlatego my musimy w sposób zniuansowany, uważam, patrzeć na polityków.
1: Wróćmy do dyplomacji.
2: Moglibyśmy krytykować za wiele rzeczy Józefa Piłsudskiego. No ja nie jestem zwolennikiem przewrotu majowego. Uważam, że Polska zasłużyła. Od dyktatury wolę demokrację, bo to są już pewne takie wybory aksjologiczne. No ale potrafię zrozumieć również to, że dyktatura ułatwiła prowadzenie polityki zagranicznej, bo dyktator, a szczególnie zdolny dyktator, ma łatwiej, bo nie musi słuchać się różnych innych i nie musi podobać się społeczeństwu, tak? I może robić politykę, patrząc tylko na taki twardy interes własnego kraju i nie patrzeć na poszczególne grupy interesów, idiosynkrazję. No, krótko mówiąc, narodowa demokracja, trudno sobie wyobrazić, żeby się dogadała z nacjonalistami niemieckimi, bo właśnie miała pewne idiosynkrazje ideologiczne i nie tylko. A Józef Piłsudski, ponieważ już w tym okresie miał ideologię i te wszystkie rzeczy w głębokim poważaniu, właśnie skupiał się na tym, na tej władzy i no, miał świetny instynkt do gier międzynarodowych. Sam o sobie mówił, no był niezwykłym megalomanem, to też nie jest fajne, nie? No, ale co z tego, no był megalomanem, ale w polityce zagranicznej był skuteczny, tak? No i mamy taki obraz zadufanego w sobie megalomana, no i niesłychanie skutecznego dyplomatę, polityka na poziomie, ja bym powiedział, no Bismarcka i Talleyranda. I tu mówię teraz bez ironii, tak?
1: To ja też odpowiem, znajdźmy polityka, który jest dobrym politykiem i nie jest sam w sobie zakochany.
2: No.
1: Jak ktoś takiego znajdzie, jak ktoś poczyta sobie na przykład pamiętniki de Gaulle'a. O, ten to też miał sobie mniemanie. I tak dalej, i tak dalej. Trudno znaleźć polityka, który by uważał, że jest przeciętnym człowiekiem, a byłby wybitnym przywódcą. No dobrze, ale wracając od historii do współczesności, jak powiedzieliśmy, Piłsudski potrafił te różne fortepiany i Francję, i Niemcy, i nawet Rosję sowiecką, ale to potem wszystko, 5-4 lata później skończyło się katastrofą. Ta cała układanka...
2: Ale to nie gra Piłsudskiego skończyła się katastrofą, bo znowu, to jest moim zdaniem zła perspektywa, tak? Nam się wydaje, że...
1: Czy polityka Becka była prostą kontynuacją polityki
2: Piłsudskiego. Ja mówię teraz o stanie przy tym, bo to przy tym Piłsudskim, że polityka Piłsudskiego w roku 32 czy 33 powinna mieć w perspektywie rok 39. No tak się polityki nie robi. To też jest złudzenie, że polityk to jest szachista, strateg, który 20 posunięć do przodu ma opracowane. Przecież to jest nieprawda. Tak politycy nie działają. W polityce jest zbyt dużo czynników. Właśnie sztuka polityczna polega na tym, że ty wybierasz, masz szczęście, bo to od tego, od okoliczności zewnętrznych bardzo wiele zależy. Ja bym powiedział najwięcej. A wielki polityk to jest taki, że w tych okolicznościach zewnętrznych potrafi się poruszać i niekiedy wykorzystać je do swoich celów. I tak Piłsudski wykorzystał i Stalina, i Hitlera. I jemu się to udało. Co by się stało, jakby żył dłużej, tego nie wiemy. Inaczej by musiał, pewnie by inaczej grał. ta rzeczywistość lat 32-33, o których ja piszę 34, a rzeczywistość lat 38-39 międzynarodowa była już zupełnie inna. Chociażby dlatego, że nasi dwaj główni partnerzy, z którymi się Piłsudski dogadywał, zbroili się już na potęgę. To już były wielkie mocarstwa i te wielkie mocarstwa rozpoczynały już wtedy, mówię o 38-39, grę o dominację na świecie. I tu potrzeba było już uprawiania innej polityki. No i pytanie, jakby się zachował, tego nie wiemy i się nie dowiemy.
1: A wróćmy do naszego głównego tematu, czyli to, jak Trump gra wojskami amerykańskimi w Europie. Wydaje się, że w tej chwili stoimy na takim, na takiej pozycji, że z Niemiec wyjadą, a do Polski przyjadą.
2: No właśnie tak się wydaje.
1: Ale jutro może być inaczej. Nie gwarantuję, że jutro ten status będzie utrzymany.
2: Nie robiłbym może z Trumpa wariata, który działa pod wpływem impulsów. Ja bym wyciągnął inny wniosek z tego, co się stało, bo o wnioskach dzisiaj warto porozmawiać. Moim zdaniem wniosek jest taki. Niemcy mają bardzo silne wpływy w administracji amerykańskiej. Co nas być może dziwi, ale ktoś, kto zna relacje i historię stosunków Berlina z Waszyngtonem, nie powinien być szczególnie zdziwiony. I zobaczmy, co się stało. W momencie, kiedy Trump mówi, że wycofa te 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, nagle po kilkunastu dniach okazało się, że tak, wycofa, tylko wycofa, Amerykanie wycofają z Polski. Co się stało? No moim zdaniem zadziałali Niemcy i lobby proniemieckie w administracji i próbowało tę decyzję Trumpa odwrócić na korzyść Niemiec. To znaczy, żebyśmy my zapłacili osłabieniem bezpieczeństwa. Niemcy mówią to bardzo rzadko, ale wyraźnie. Jest taka analiza ośrodka związanego z rządem, która mówi, że w tej analizie jest napisane wyraźnie, w interesie Niemiec nie jest, żeby Amerykanie i Polacy mieli szczególne stosunki w ramach NATO. A takie zwiększanie kontyngentu, wzmacnianie flanki wschodniej, odchodzenie od aktu stanowiącego NATO Rosja w kierunku stałych baz, to jest wzmacnianie pozycji Polski. Czyli to, co zrobiła administracja, to, co zrobili Niemcy i administracja amerykańska, próbowała to odwrócić. No ale okazuje się, że ten pogardzany przez wielu Trumpek jednak tych Niemców nie lubi. Czyli jaki wniosek powinniśmy z tego wyciągnąć? Tak, jest bardzo silna lobby niemieckie w Ameryce, ale jest ten Trump. I ten Trump jeszcze 3 lata będzie rządził. I jeśli my mamy trochę, jeśli potrafimy wykorzystywać te okoliczności, to niezależnie jaki ten Trump jest, to wykorzystajmy tę okoliczność, że ten Trump jest niechętny Niemców i namówmy tego Trumpa, żeby zmienić relacje polsko-amerykańskie w tym kierunku, żeby Polska zaczęła odgrywać rolę strategicznego partnera.
1: O czym mówił Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego.
2: Bóg zapłać.
1: Bardzo dziękuję. A
2: dzięki.
1: Drugie wydanie książki Krocha Niepodległość polecamy. Ja zabieram ze sobą. Zobaczymy, coś się zmieniło od pierwszego wydania.
2: Proszę cię bardzo.
1: No, za chwilę Studio Bejrut.
0: Odyseja wyborcza. W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: Dzień dobry, tu Beirut.
0: سلامت من بيروت.
2: Dzień dobry, pozdrawiamy z Warszawy.
1: Wow, to jakieś nieporozumienie. To w końcu my jesteśmy w Bejrucie, w Warszawie. Moglibyśmy zapytać Sawię, nawet Sawia, my jesteśmy w Bejrucie czy w Warszawie? Sawia kręci się na fotelu, gdzie powiedziała. Tak, powiedz do mikrofonu, że jesteśmy. Nie, nie chcę teraz, dobrze, jesteśmy w Warszawie, ale zaraz się nam Sawia rozkręci, na razie się kręci na fotelu. Wszyscy oprócz Izabeli przylecieliśmy z Bejrutu i to z dużymi perypetiami. Maja Utajek, Sawia Gajowy Utajek i Kazimierz Gajowy. Tutaj już tak naprawdę nikt by się więcej, panie reżyserze, nie zmieścił, chyba żeby pan jakiś mikrofon, a zdarza się, by pan mikrofon dostawił. Dobrze. Szanowni Państwo, no cóż, ten anioł nad Bejrutem ciągle jeszcze fruwa, ale tego pokoju jak do tej pory nam nie przynosi. Za chwilę o tą ciągle niestety aktualną piosenkę poprosimy pana reżysera. Natomiast zapytam Maję, Maja, to ta wojna się skończyła, czy jest, czy będzie, czy jej nie będzie? Hej, harb fi, ma fi, bikun, szurajek.
0: Hej, harb ma afet.
1: Według Mai ta wojna się nigdy nie zatrzymała. A pani Izabela, co na ten temat myśli? To się wojna zatrzymała? Zatrzyma się?
2: My byśmy bardzo chcieli, żeby się zatrzymała, ale jak na razie, obserwując to wszystko, no jesteśmy zaniepokojeni, bo nie widać końca tak naprawdę.
1: Nie widać końca i ten właśnie Bejrut ciągle płacze. Posłuchajmy słów Maji Utajek i muzyki naszego studia Bejrut. Poprosimy.

0: Nie wiem jak Państwo, ale ja za każdym razem, kiedy słucham podczas tej wojny tą piosenkę, to po prostu mam dreszcze. To coś, co mnie naprawdę porusza do głębi serca, choć no przecież jestem tam od wielu, wielu lat i nie jest to moja pierwsza wojna. Doświadczenia, jakie tam miałem, to takie, że one często, te wojny się zaczynają drastycznie. Czasami jest takie apogeum, wydawałoby się, że ona się nigdy nie skończy, a budzimy się rano, bo ktoś podjął decyzję, że tej wojny już ma nie być. No nie będę ukrywał, że my sobie tego naprawdę wszyscy życzymy, ale zwłaszcza życzymy Libańczykom, wszystkim Libańczykom, a zwłaszcza dzieciom. No cóż, o ostatnie wydarzenia w Libanie i czy coś w tej materii możliwego takiego prawdziwego zawieszenia broni czy prawdziwego pokoju coś jest, a może nie, zapytamy Maję. Mają jakaś nowość, jeżeli chodzi o tą sytuację w Libanie? Fisjdid by nizbelal jany harb salam by Lubnan bihaj eher arba weśrensea siulazem na Polandii lazem biarf. Co Polacy powinni wiedzieć?
1: بآخر 24 ساعة صار في كتير قصف مش بس بجنوب لبنان هالمرة بالبقاع.
0: Podczas tych ostatnich 24 godzin były bardzo wzmożone bombardowania i tym razem nie dotyczyły one tylko i wyłącznie południowych części Libanu, ale też również doliny Beka.
1: وعم نقرأ بالإعلام إنه الجبهة الإسرائيلية عم تدعي للتعزيزات إنه بدهم يعملوا escalation.
0: Z tego co słyszymy i libańskie środki masowego przekazu pokazują, że Izrael zapowiada eskalację wojny w Libanie. Aż się boję. Mów.
1: امبارح بالليل بلشت العالم تفل من بيروت خاصة من الضاحية.
0: Na nowo mieszkańcy Bejrutu, zwłaszcza dzielnicy Dachie, południowej dzielnicy, znów masowo opuszczają swoje domy.
1: رجعنا صار عندنا أكثر من مليون شخص تركين بيتهم وما في مطرح يرجعوا له.
0: I na nowo znów mamy ponad milion ludzi, którzy zostawili swoje domy i szukają schronienia na północ od Bejrutu.
1: صار حتى انه المطارح يلي كانوا مفكرين انه امنه وراحوا قعدوا فيها كمان هلا رجعوا فلوا.
0: To się jeszcze bardziej komplikuje, bo nawet te miejsca, które do tej pory były uważane za bezpieczne i to w tych miejscach przesiedlili się uchodźcy z południa, te miejsca znów na nowo te same stają się niebezpieczne i trzeba znowu szukać nowego miejsca, gdzie się schronić.
1: لما عم نقول أكثر من مليون يعني أكثر من 20% من البوبولاسيون بلبنان.
0: Trzeba zwrócić uwagę, że kiedy mówimy, że ponad milion, to znaczy 20, ponad 20% całego społeczeństwa libańskiego musi się przesiedlać. No tak, ale czy Maju jest coś w tej dużej polityce? Nie wiem, to co mówi może Trump, to co mówi Netanyahu, to co mówi Izrael, te zapowiedzi, jakie to teraz są te sytuacje od tej strony właśnie tych decydentów. Jany Siubiul, Trump, Siubiul, Netanyahu, Fisjdid, Hek, Jany Benizbela, Lubnan, Bihaj, Arba, Wysienca.
1: Netanyahu akid biul, inu baddu ikafel amaliyet aqwa ala Lubnan.
0: To, co mówi pan Netanyahu, to to, że i będzie kontynuował i będzie wzmacniał ataki na cały Liban.
1: ترامب ساعة بيقول إنه هو وصل لاتفاق مع إيران وساعة بيقول بدنا نضرب إيران أقوى.
0: Jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, raz mówi, że już osiągnął cele, które sobie zamierzył, a drugim razem mówi, że nie i będzie po prostu bombardował na nowo Iran.
1: وأوقات بيقولوا إنه لبنان مرتبط بإيران وبالديل وأوقات بيقول نتنياهو لا ما خصو حتى لو وصلنا على ديل مع إيران لبنان ما خصو.
0: No, często Trump mówi, że jeżeli będzie pokój, to będzie pokój całościowy i będzie on dotyczył również Libanu. Tutaj pan Netanyahu mówi, jakby nawet doszło do porozumienia, do zawieszenia kompletnego broni między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem, to nasz pan Netanyahu mówi, to z jego punktu widzenia nie będzie po prostu dotyczyło Libanu. Ale czy są jakieś konkretne posunięcia, chociażby armii izraelskiej, przygotowania być może, czy to tylko jest po prostu taka gadka? Hada haki a wimken fisi tak dirat min nahie Izraelije?
1: Min nahie Izraelije kile l-żunud jalli raho إذا بدك فاكونس بالأيام اللي مرقت رجعوا كمان هلأ استدعون إنه يرجعوا على الجبهة.
0: Widać wyraźnie, że po stronie izraelskiej nawet ci żołnierze, którzy w jakiś sposób zostali tymczasowo zwolnieni, wrócili do swoich domów, teraz są na nowo powołani w tych ostatnich godzinach do służby.
1: وصار في تعليمات كمان على المنطقة الشمالية بإسرائيل إنه ينطروا تعليمات.
0: I mieszkańcy północnego Izraela zostali przygotowani, zostali ostrzeżeni, że być może dostaną w tych minutach, godzinach po prostu instrukcje, jak się mają w danej sytuacji zachować.
1: امبارح كان في عيد المقاومة والتحرير.
0: Maja się uśmiechnęła, mówiąc, że to wczoraj właśnie był tak zwany dzień zwycięstwa upamiętniający wycofanie się Izraela. To ja dodaję, w 2000 roku, 25 maja, to jest święto powiedzmy państwowe. I co?
1: لما ظهرت إسرائيل من 26 سنة.
0: To już powiedziałem.
1: هلا إسرائيل محتلة 68 ضيعة بجنوب لبنان.
0: No właśnie, świętujemy coś, co po prostu jest bardzo rigolo, jak to mówią Francuzi, wręcz śmieszne, chociaż tragiczne, że w tym momencie Izrael, niby świętujemy wyzwolenie Libanu, a Izrael jest na terenie przynajmniej 68 różnych wiosek i miast.
1: امبارح بالمناسبه نعيم قاسم سكرتير جنرال حزب الله قال انه من الدستور اللبناني في حق المقاومه طالما في محتل.
0: Wczoraj z tej okazji przemawiał aktualny szef Hezbollahu, Naim Qasem, który zapowiedział, że po prostu jako opór, jako Hezbollah walczący z Izraelem ma do tego prawo, ponieważ takie prawo jest ujęte w konstytucji Libanu i dlatego też nigdy nie złoży broni.
1: فنحن بسيركل فيسيو إسرائيل بتقول في حزب الله في حرب حزب الله بيقول في إسرائيل في حرب.
0: No i jesteśmy w takim zamkniętym kole, że Hezbollah mówi, że jak się Izrael nie wycofa, to oni nie złożą broni, a Izrael mówi, że jak nie złoży broni Hezbollah, nie zostanie rozbrojony, to po prostu będzie to na nowo się po prostu kręciło. Tak, ale jak teraz się zachowuje Hezbollah względem prezydenta i względem rządu? A przypomnijmy, że prezydentem jest katolik, a premierem rządu jest sunnita, a Hezbollahowcy są po prostu szyitami. Jak oni traktują teraz ten rząd i prezydenta? Kiefer halla jani zafinam nul wada ben Hezbollah u rejs jumhurije i u rejs hukume?
1: إذا بدنا نفهم الوضع بدنا نقرأ الصحافة اللي قريبة من حزب الله.
0: Żeby zrozumieć, o co chodzi, trzeba czytać dziennikarzy, którzy są po prostu dziennikarzami bliskimi Hezbollahowi.
1: هؤلاء الصحفيين كتير عم ينتقدوا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة كريتيك كتير قوية.
0: Ci właśnie dziennikarze pozwalają sobie na otwartą krytykę przede wszystkim prezydenta, ale również i rządu na czele z premierem.
1: بيعتبروا إنه هدفهم الوحيد إنه يقضوا على حزب الله يخلصوا منه إنه ينفذوا كل طلبات ترامب وطلبات نتنياهو.
0: I według tych dziennikarzy prezydent i rząd są oskarżani o to, że robią wszystko, żeby zniszczyć siłę oporu, jaką jest Hezbollah, a wspomagać Izrael i wypełniać wszystko to, czego sobie życzy Netanyahu.
1: مشان هيك هول الصحفيين هيدا الميديا بتعتبر انه كان لازم البريوريتي تكون تبع الرئيس انه اول شيء تظهر اسرائيل من لبنان.
0: Dlatego też wymagają Hezbollahowcy od prezydenta, żeby przede wszystkim działał i robił jedno, żeby Izrael opuścił Liban, a nie czepiał się po prostu jako prezydent Hezbollahu. Czyli co? Nic nowego pod słońcem, wszystko jak było, tak jest, tylko jest po prostu gorzej. A skoro gorzej, pani Izabelo, pani jest członkinią zarządu Fundacji Fenicja imienia Świętego Szarbela. Ta fundacja jest bardzo znana naszym słuchaczom. Znana jest Radiu Wnet i Studiu Bejrut, bo niejako są to naczynia połączone. To skoro ta sytuacja jest tak tragiczna, skoro tyle dzieci cierpi tam na miejscu i ludzi, tak konkretnie w tym momencie, co robi Fundacja Fenicja, żeby, powiedzmy, zapobiec tym cierpieniom?
2: Fundacja Fenicja, w sumie dzięki darczyńcom, którym bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie, za każdą przelaną złotówkę, stara się po prostu umilić ten bardzo przykry czas, szczególnie dzieciom, które tak może nie do końca sobie zdają sprawę z tego, co się dzieje. Dlatego zebraliśmy dużo środków i dzięki wpłaconym pieniążkom mogliśmy zakupić środki higieny osobistej, mogliśmy zakupić dużo kolorowych ubranek, bo za niedługo u nas w Polsce jest Dzień Dziecka i pomyśleliśmy, że też moglibyśmy umilić dzieciom troszeczkę ten trudny czas. Więc przygotowaliśmy paczki, które mamy nadzieję w najbliższym czasie dotrą do Libanu i zostaną podzielone do rodzin, którymi Fundacja Fenicja się opiekuje i umilą ten bardzo trudny czas, bo mieliśmy już nadzieję, że wszystko dobiega końca i za niedługo będziemy mogli zacząć odwiedzać Liban Świętego Szarbela, ale śledząc te wszystkie wiadomości, no widzimy, że musimy jeszcze troszeczkę zaczekać.
0: Tak, czyli najważniejsze jest to, żeby teraz ta część, która była zakupiona tutaj w Polsce, przypomnijmy, że w większości to jest zasługa Radia Wnet za tą zbiórkę, szaleńczą zbiórkę też, jak na nasze warunki zakładaliśmy sumę 50 tysięcy, osiągnęliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, 150 i jeszcze więcej tysięcy.
2: Tak, dokładnie. zaskoczyła nas suma i hojność darczyńców,
0: to działamy. Oczywiście część tych pieniędzy została wydana już na miejscu, bo tak naprawdę nawet nie czekaliśmy, żeby one fizycznie dotarły, ponieważ mamy tam bardzo, można powiedzieć, no, dobre imię, mamy dużo zaufania na terenie Libanu, tak wiele rzeczy mogliśmy wziąć na tak zwaną przysłowiową kreskę, tak. I po prostu w tym momencie, kiedy nawet było potrzebne ogrzewanie w górach, to ogrzewanie dotarło, kiedy były potrzebne materace, koce, prześcieradła, no i oczywiście też i żywność. To wszystko już częściowo jest na miejscu, resztę tam po prostu w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, że też powiedzmy
2: dotrze.
0: Tak, ale to nie tylko dotyczy, szanowni państwo, przesiedleńców. Bo przesiedleńcy to jest ta część, która jest najbardziej poszkodowana. Ja tylko powiem, pani Izabela była, widziała już zniszczenia, ale to jeszcze było 2 lata temu.
2: Dokładnie.
0: Praktycznie można powiedzieć, większość wiosek i miasteczek na południu Libanu nie istnieje. Dlatego, że one nie tylko są, że tak powiem, bombardowane, ostrzeliwane, że ludność jest wysiedlana, ale po zdobyciu tych wiosek, te wioski są po prostu obracane w gruz, w ruinę. Tych wiosek praktycznie nie ma i być może nawet ci ludzie nie wiem, czy będą chcieli wrócić tam, czy będą mieli do czego. Są tam chrześcijanie, jest wioska i to nie jedna, ale my jesteśmy związani z tą niestety słynną wioską Debel, tak. Gdzie właśnie zniszczono krzyż, gdzie zniszczono Matkę Bożą. Tam, pani Izabelu, pewne rodziny z Polski pomyślały też o dzieciach. W jaki sposób?
2: W taki sposób, że rodziny w Polsce zaprzyjaźniły się i wspierają comiesięczną wpłatą po prostu edukację tych wyznaczonych, wybranych dzieci. W chwili obecnej myślę, że jest to nie tylko edukacja, ale po prostu możliwość przeżycia.
0: Tak, czyli dzięki Radiu Wnet, dzięki Studiu Bejrut, ci ludzie dowiedzieli się o tym, że taka sytuacja jest i te rodziny są wspierane. No takie przysłowiowe 800+.
2: Tak, dla tych rodzin,
0: tylko powiedzmy, że nasze. Ale jest jeszcze jedna sytuacja. Pani Izabela zna naprawdę ten ruch turystyczno-pielgrzymkowy, jaki jest w Libanie. Ilu przecież hotelarzy w tym momencie jest bez żadnych dochodów. Kierowców samochodów, przewodników, praktycznie to, co kiedyś było zastrzykiem finansowym dla ludności tam właśnie w okolicach Biblos, jest po prostu martwe. Dlatego też o takich ludziach myślimy i często niektórzy znajdują się w takich krytycznych sytuacjach, że mi po prostu serce krwawi, jeżeli ktoś dorosły z trójką, czwórką dzieci, dzwoniąc do naszej siedziby fundacji w Libanie, płacze. Mężczyzna, który ma 40-50 lat, który ma wykształcenie często powiedzmy turystyczne i on po prostu łka i mówi, że się okropnie wstydzi, ale prosi czasami o grosze po to, żeby móc zapewnić taką powiedzmy egzystencję. Również ta olbrzymia większość przesiedleńców wcale nie osiedliła się w tych takich oficjalnych ośrodkach dla przesiedleńców, tylko mieszka bokiem przy rodzinach różnego rodzaju w Bejrucie, w Biblos, w Dżunnie. I teraz, jak to się mówi, pierwszy dzień to gość jak złoto, drugi jak srebro, ale trzeci to jak brąz, a już następny to już jest ołów i to jaki. Czyli nawet te rodziny, które jako tako dawały sobie radę, mając teraz na utrzymaniu swoich kuzynów, często z małymi dziećmi, one też tej pomocy potrzebują. Szanowni Państwo, my cóż, będziemy podawać zawsze najprawdziwsze z prawdziwych informacji. W tym momencie naprawdę, mimo dobrego serca, nie chcemy i nie możemy Państwa zapraszać do Libanu. To nie czas. Sami w jakiś sposób ponosimy zawodowe ryzyko po to, żeby Studio Bejrut stamtąd nadawało, po to, żeby Radio Wnet miało swojego wysłannika. To robimy. Zresztą na urodziny to bardzo ważne. Ale nie jest czas na wizyty. Myślę, że któregoś dnia powiemy, już teraz można i myślimy, że to będzie najszybciej. Teraz tak, ponieważ mamy 17 urodziny, czyli tak, najpierw pani Izabela, później Maja złoży życzenia z okazji 17 urodzin Radia Wnet, które będzie chyba już teraz w sobotę, jeżeli się nie mylę dokładnie. Czyli życzenia od pani Izabeli, a później od Mai. Auguri per 17 anni di radio, ma prima Izabela.
2: Z okazji tych nadchodzących 17 urodzin życzymy wszystkim, sobie też, przede wszystkim pokoju. Pokoju, który będzie w Libanie i na całym świecie. Żeby pokój sprawił, że otworzą się drzwi i pielgrzymi, turyści będą mogli przyjeżdżać do Libanu. Tego wszystkim życzę.
0: A dla Radia Wnet?
2: A dla Radia Wnet dalszej takiej owocnej pracy, współpracy i rozsławiania po prostu i Libanu, i świętego Szarbela. Zdrowia.
0: A Maja?
1: أنا أول شيء بدي أشكر راديو فنات لأنه فاتحة هيدي المساحة لألنا نقدر نحن نوصل صوتنا ووضعنا بلبنان.
0: Przede wszystkim przed życzeniami pragnę podziękować, że Radio Wnet otworzyło nam tą platformę możliwości dotarcia do Polski z naszymi problemami, z naszym życiem.
1: وبتمنى لهم بهيدا العيد هيدا البانويا اللي هون شايفته في كذا منطقة إن شاء الله يصير كله ملان مناطق بولندا.
0: A Maja widzi tutaj mapę, gdzie Radio Wnet w Polsce dociera, jak ja tutaj widzę, przecież Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Białystok i tak dalej. Ona mówi, żeby tu już nie brakowało żadnego miasta w przyszłości, żeby wszędzie to Radio Wnet docierało. A ja przed zakończeniem, przed naszą muzyką powiem tylko jedno życzenie. Panie prezesie, wszyscy członkowie tej ekipy Radia Wnet, życzę wam, żeby Radio Wnet pozostało po prostu Radiem Wnet. Do usłyszenia za tydzień już z Libanu. Daj Boże!

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Powiemy o nowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, amerykańskich żołnierzach w Polsce i Dniu Matki.
1: Wiadomości wnet.
0: Całym szacunkiem to prezydent podejmuje decyzję, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Tym samym odniósł się do krytyki Karola Nawrockiego przez część środowiska PiSu za powołanie Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: Decyzję podejmuje pan prezydent, który bardzo szanuje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szereg czynników wpłynęło na decyzję pana prezydenta. Pan sędzia Zbigniew Kapiński, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, przeszedł w zasadzie wszystkie szczeble drogi zawodowej. 22 lata w sądzie apelacyjnym, tysiące wyroków, orzeczeń podejmowanych przez pana

0: po 16 latach okazało się, że zasadnicze dowody w postaci teczki personalnej, teczki pracy były przez te lata ukrywane i znalazły się w tak zwanej szafie Kiszczaka, no można powiedzieć, rzuciło zupełnie nowe światło na to. Dlaczego uprawnione organy nie wykorzystały prawnych możliwości do wzruszenia tego orzeczenia, już dysponując nowymi dowodami? Przecież można było do 2018 roku, o ile pamiętam, złożyć wniosek o wznowienie postępowania.
1: Zbigniew Kapiński jutro obejmie stanowisko pierwszego prezesa. Do początku wakacji będziemy wiedzieć, ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonować w Polsce, przekazał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w Polsat News.
2: Umówiliśmy się w taki sposób, że uruchamiamy kanał komunikacyjny pomiędzy generałem Grinkiewiczem, generałem Donahue, czyli głównodowodzącymi wojskami amerykańskimi w Europie, a Ministerstwem Obrony Narodowej i generałem Kukułą, czyli szefem sztabu generalnego. I w ciągu 4 tygodni powstaje ten plan obecności amerykańskiej na polskiej ziemi.
3: Czyli do wakacji będziemy wiedzieć.
2: Według deklaracji amerykańskiej tak. Na to nakłada się drugi proces, który już nie jest tak dobry. Zakłada, że wojska amerykańskie stopniowo będą wycofywane z Europy na rzecz tego, żeby Europa brała odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Donald Trump napisał kilka dni temu, że tu cytat, ze względu na wygranie wyborów przez Karola Nawrockiego USA wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Wcześniej amerykańskie media informowały, że Pentagon zredukuje obecność wojsk w naszym kraju o 4000. Chodziło o brygadę pancerną stacjonującą w Żaganiu i okolicach. Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego funkcję komisarza miasta obejmie najprawdopodobniej Stanisław Kracik, informuje TVP3 Kraków. Kracik jest zastępcą prezydenta Krakowa. Przyspieszone wybory odbędą się w sierpniu. Na razie chęć startu zadeklarował jedynie były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Dzisiaj Dzień Matki, święto obchodzone jako wyraz szacunku i wdzięczności mamom. Polacy od rana dzwonią, piszą i odwiedzają mamy, składając życzenia. Pozdrawiają wszystkie mamy politycy, na przykład były premier Mateusz Morawiecki.
4: Jedyna osoba, która jest trwałym punktem odniesienia. Do mamy zawsze można przyjść niezapowiedzianym i jest się w domu. To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nikt nie zastąpi mamy. Wiedzą to wszyscy, od małych bobasów po takiego starego konia jak ja, któremu brakuje mamy zmarłej w zeszłym roku. Jesteście wielkie i nie dajcie sobie tej matczynej wielkości odebrać.
1: Więcej w wiadomościach za godzinę.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: samo południe.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk. Jest godzina 12:11. Zaczynamy audycję w samo południe. Prezydent Karol Nawrocki powołał szefa Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński został głównym sędzią, pierwszym sędzią, jak się mówi o prezesie Sądu Najwyższego. No i pojawiły się w związku z tym sprawy, które gdzieś towarzyszyły panu sędziemu w przeszłości. I chyba największe poruszenie wywołała sprawa z roku 2000. To wtedy między innymi Zbigniew Kapiński orzekał, a orzekał w sprawie lustracyjnej kandydata na prezydenta, ówczesnego kandydata na prezydenta, byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Sprawa budzi na pewno dużo emocje. Wiemy, że sędzia Kapiński odniósł się do tego roku 2000, ale jak wyglądała ta sprawa i jak wygląda dziś, o to zapytamy naszego gościa, bo mamy połączenie. Pan doktor Piotr Gontarczyk, politolog, historyk, ale dzisiaj przede wszystkim, może też jako współautor książki SB, a Lech Wałęsa, przyczynek do biografii z roku 2008, razem z profesorem Sławomirem Cęckiewiczem. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Przez wiele lat pracował pan również w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego i był pan współpracownikiem zastępcy tego rzecznika, pana sędziego Krzysztofa Kałby. Jak pan patrzy na tę nominację pana Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego w kontekście właśnie tamtych też wydarzeń?
2: No to może najpierw wspomnę, na jakiej podstawie będę to mówił. Otóż właśnie w latach 98-2005, czyli przez 8 lat, często bywałem w sądzie, bywałem na wielu rozprawach, współpracowałem ze wszystkimi trzema rzecznikami, w tym przede wszystkim z panem Bogusławem Niziańskim, także z panem sędzią Kałbą, który prowadził sprawę Lecha Wałęsy. Ja jej nie prowadziłem, ale generalnie akta z tej epoki znałem i pamiętam. Otóż powiem tak, no kasta sędziowska no nie prezentuje sobą najwyższego poziomu, bym powiedział, intelektualnego i wszelkiego innego. I widziałem bardzo wielu sędziów w tym sądzie, którzy, no powiem tak, nie przykładali się za bardzo do pracy, no i naprawdę, no zachowywali się czasami w sposób skandaliczny. Na pewną gwiazdą na tym firmamencie tego całego towarzystwa był właśnie pan sędzia, którego prezydent w tej chwili nominował na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Był to bardzo rzetelny, bardzo pracowity, uczciwy człowiek i chyba jedyny sędzia z tego całego towarzystwa, który zadawał mi czasami jakieś pytanie merytoryczne, czy chciał coś wiedzieć, czegoś nie rozumiał z rosyjskich skrótów, na przykład przy sprawie lustracyjnej Józefa Oleksego, czy naprawdę on chciał coś wiedzieć i naprawdę pracował. Uważam tego sędziego za postać po prostu wybitną. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. No, wyrok w tej sprawie, no my żeśmy się wypowiedzieli ze Sławkiem w sprawie tego orzeczenia. Sławek tak naprawdę napisał pierwszą część książki do 90 roku, ja po 90 roku, ponieważ no ja jednak te papiery lustracyjne i służb specjalnych znałem dużo lepiej. No oczywiście jest tam krytyka tego wyroku. Jednak bardziej bym tutaj ubolewał nad kilkoma innymi sprawami. Po pierwsze tym, że nie było wtedy teczki personalnej, teczki pracy Lecha Wałęsy, która była u Kiszczaka w domu. Pan prezydent Lech Wałęsa ukradł i zniszczył te wszystkie dokumenty, które zostały zgromadzone w 1992 roku przez ministra Antoniego Macierewicza. I tam naprawdę no, te dokumenty, które były, to były wskazówki no, dla mnie jako dla historyka na tyle przekonywujące, że potem napisaliśmy ze Sławkiem książkę. Natomiast procedury sądowe, które zostały wytworzone w tej epoce, no, w dużej mierze jednak nie pozwalały wtedy skazać, czy stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał i był tajnym współpracownikiem. No niestety sąd, wymiar sprawiedliwości się rządzi pewnymi pewną prawdą dowodową, materialną. I tutaj no bardziej jednak zawinił zdecydowanie bardziej system, który zbudowano, niż pan sędzia, który był bardzo rzetelny w wielu sprawach. No chociażby próbował doprowadzić do skazania jako kłamcy lustracyjnego Józefa Oleksego. Naprawdę to jest znakomita decyzja pana prezydenta i powiem
1: tak. Widział pan tak. Na pewno i czytał pan taki dosyć emocjonalny wpis pana profesora Sławomira Cęckiewicza, który w dosyć niewybrednych słowach apeluje czy mówi do pana prezydenta Karola Nawrockiego, więc to jest ten jeden na pewno bardzo też istotny aspekt, że gdzieś jakiś taki brak pogodzenia z tym, co miało miejsce w roku 2000, ale to może inaczej. Mam przed sobą i pan na pewno też bardzo dobrze zna te dokumenty, tą taką notatkę właśnie sporządzoną przez zastępcę rzecznika interesu publicznego, przez pana Krzysztofa Kaubę, który pisze do pana ministra sprawiedliwości ówczesnego, pana Lecha Kaczyńskiego, że sąd, w tym przypadku sąd apelacyjny w Warszawie, stwierdził, że Lech Wałęsa złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, informuje, że w sposób rażący orzeczenie sądu apelacyjnego narusza prawo, co miało istotny wpływ na treść postanowienia stwierdzającego, że oświadczenie lustracyjne jest zgodne z prawdą. I tutaj jest szereg dokumentów, szereg notatek, szereg kopii, które mówią o tym, że jednak no wiele wskazywało na to, że Lech Wałęsa tym tajnym współpracownikiem był i mówi o tym rażącym naruszeniu prawa, panie doktorze. Jak pan się odniesie do tej notatki?
2: W sposób oczywisty, tak jak jest to w języku sądowym. To znaczy, jeżeli ktoś wnosi na przykład apelację od poprzedniego wyroku, prawda, z którym się nie zgadza, to zawsze z reguły, to proszę pani redaktor o tym pamiętać, zawsze wpisuje taką formułę, że doszło do rażącego naruszenia przepisów
1: albo prawa. No ale tu apelacji nie było, prawda?
2: To jest pewien język, pewien element języka sądowego, po prostu. Pan sędzia Kauba miał w tej sprawie rację. No, można się z tym wyrokiem naprawdę nie zgadzać, ale no, wytworzyła się takie, a nie inne orzecznictwo. Żądano takich, a nie innych dokumentów, jakichkolwiek potwierdzeń, czy to własnoręcznych dokumentów, czy przyjęcia pieniędzy, tego typu rzeczy. No tutaj naprawdę w tej sprawie tych dokumentów nie było, głównie na skutek tego, że zostały ukradzione lub sprywatyzowane po prostu. I pan sędzia Kauba miał oczywiście merytoryczną rację, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB. Ja to trudno mnie w tej sprawie przekonywać, skoro taką książkę napisaliśmy ze Sławkiem Cęckiewiczem, prawda? Natomiast no najmniej tutaj bym winił za tą całą sytuację akurat pana sędziego Kapińskiego.
1: Nie wini pan sędziego Kapińskiego, no ale są te notatki archiwalno-analityczne między innymi Urzędu Ochrony Państwa, tak, która informowała, że tego 29 grudnia 70 roku Lech Wałęsa został zarejestrowany przez Wydział w Gdańsku tajnym współpracownikiem. W 76 roku w czerwcu został wyrejestrowany. Były inne oryginalne wydruki, na przykład z integrowanego systemu kartotek operacyjnych. Tak? W obydwu dokumentach
2: tak
1: Lech Wałęsa figurował jako były współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Później zdjęto go z tej ewidencji właśnie 19 czerwca. No były te wydruki oryginalne też, były materiały i coś nie zadziałało wtedy, panie doktorze, jednak.
2: No, ale to jeszcze raz mogę powtórzyć. Tak działał wówczas ten system lustracyjny. Wytworzyło się pewne orzecznictwo lustracyjne, nad którym jeszcze nadzór wtedy sprawowało orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wyroki Sądu Najwyższego, które spowodowało, że tak naprawdę tego rodzaju dokumenty nie były wtedy jakby wystarczające do orzeczenia, że ktoś skłamał. Ja te dokumenty oczywiście znam i w pełni jakby nawet wtedy miałem świadomość i sądzę, tu nie chciałbym się w tej kwestii aż tak daleko wypowiadać, ale sądzę, że pan sędzia Kapiński też mógł sobie zdawać sprawę, jaka jest rzeczywistość, ale no sąd jednak kieruje się tutaj prawem, działając wedle kodeksu karnego, no jednak wytworzyły się pewne procedury udowadniania winy. No i wtedy w tej procedurze...
1: Czyli czego zabrakło, panie doktorze, w tej sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy w takim
2: wielu
1: razie?
2: Rzeczy zabrakło. Zabrakło dokumentów sprywatyzowanych, zabrakło dokumentów ukradzionych, a przede wszystkim ja jestem przeciwnikiem po tym wszystkim, co widziałem w sądzie, przeciwnikiem w ogóle orzekania o prawdzie historycznej przez sądy, bo one no jakby zaplątują się w te swoje rzeczy proceduralne, w pewne utarte ścieżki lustracyjne. Sędziowie są zobowiązani do przestrzegania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. A było takie słynne orzeczenie, że było ich kilka potem, które no bardzo mocno zawężało możliwość tak naprawdę skazania kogoś za kłamstwo lustracyjne. No to było... To niestety, no powiem tak, historię trzeba zostawić historykom, a nie angażować do tego sądy, które mają swoje procedury i między prawdą historyczną, którą można znać, tak jak my żeśmy ją znali, a tym, co może się zdarzyć w sądzie, no jest ogromna różnica. Tam jest domniemanie winy i tam są naprawdę skomplikowane procedury, które jakby czasami urągają dla historyka, tak jak dla nas urągało pewnej oczywistością historycznym. Naprawdę system był zły. Nie było dokumentów wielu, które się pojawiły, które my żeśmy nawet po tym wyroku znaleźli, a potem coś się znalazła teczka u Kiszczaka, prawda? Ten sąd działał w takich warunkach i ten system był po prostu zły.
1: A wiemy, że wielokrotnie też apelował o to między innymi pan Cęckiewicz, myślę, że pan też, no że nie doszło jednak do wzruszenia tego wyroku, prawda? Nie doszło do wzruszenia tego orzeczenia. Czy nie zdziwiło to pana, że ta sprawa gdzieś została tak trochę na drugi tor zepchnięta, że nie było to takie istotne, a teraz jest bardzo ważne i się dobrze o tym mówi i nawet głos zabierają politycy z tych pierwszych, najważniejszych szeregów.
2: Powiem tak, ja nigdy w tej sprawie się nie wypowiadałem za wzruszeniem jakiegokolwiek wyroku sądu, bo bym działał przeciwskutecznie. To ja bym wtedy, gdybym apelował coś takiego, to ja uważałbym za ten wyrok za coś ważnego, co należy obalić, z czym należy walczyć i tak dalej. Nie, właśnie nie. Ja ten wyrok po prostu zwyczajnie ignorowałem. Napisaliśmy ze Sławkiem książkę SBA Lech Wałęsa. Napisaliśmy, co w tej sprawie myślimy, co potem jeszcze potwierdziło odnalezienie dokumentu, a gdybym się zdawał, czy próbował walczyć z jakimś wyrokiem, to tak jak on by był dla mnie ważny, on dla mnie jest nieważny, on jest po prostu dla mnie częścią pewnej historii, fragmentem patologii lustracyjnej, czy w ogóle systemu orzekania lustracyjnego w Polsce. Prawda jest taka, jak żeśmy napisali w tej książce i mnie żadne wzruszanie wyroku w ogóle kompletnie nie interesowało.
1: Panie doktorze, to jeszcze wróćmy do tego roku 2000. Rzecznik Interesu Publicznego, czyli ten prokurator lustracyjny, tak? Nie wnosił o uznanie Wałęsy za kłamcę lustracyjnego, tylko wnosił o umorzenie sprawy. Co to znaczyło wtedy umorzenie sprawy? Czy to dotyczyło tego, że Lech Wałęsa do końca nie był czysty, czy ale brakowało jednak dowodów do uznania go za kłamcę lustracyjnego, czy to był jakiś inny powód z tym umorzeniem?
2: W założeniu ustawodawcy sytuacja miała wyglądać następująco. Albo ktoś winny kłamstwa lustracyjnego udowodniono mu, że kłamał, albo mu tego nie udowodniono, że nie, a zostawił ustawodawca taką furtkę pod tytułem no w sytuacjach skomplikowanych, gdzie brakuje twardych dowodów, mamy jakąś wiedzę, ale na skutek zniszczeń no nie możemy jakby stwierdzić, jak było, to wtedy umarzamy sprawę. I tym samym właśnie, takim samym wnioskiem pan sędzia Kauba, wysuwając właśnie w taką tutaj, takie stanowisko zajmując, zdawał sobie sprawę, że nie ma wedle ówczesnego sądownictwa czy wymiaru sprawiedliwości nie ma twardych dowodów, na to, żeby żeby stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał w oświadczeniu lustracyjnym. Czyli tym pan sędzia Kauba potwierdza, że no nie dysponował dobrym, twardym materiałem w tej sprawie, że te dokumenty, o których pani powiedziała, czyli tam wydruk z ZSKO i te różne inne ślady, które były, nie wystarczają do stwierdzenia, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB. Tylko, widzi pani, ten sam sędzia Kauba właśnie takie stanowisko zajął, że nie ma twardych dowodów. Jednak wymiar sprawiedliwości w Polsce, czyli te sądy lustracyjne, które badały te sprawy na gruncie kodeksu karnego, taką możliwość w zasadzie wykluczały. Stwierdzały, że nie ma tutaj, nie można zostawiać, jeżeli coś oskarżono coś, to albo się to udowodni, albo nie. Nie ma tej drogi takiej pośredniej, że wyda wyrok pod tytułem, no nie wiadomo do końca jak było. I mimo właśnie takiej furtki, którą zostawił ustawodawca, nie zapadło na tej podstawie ani jedno umorzenie w sprawach lustracyjnych.
1: To jeszcze wrócę do jednego aspektu, który jest jakby tą pierwszą, najważniejszą przesłanką, o której pisze pan Kauba, że wtedy naruszono tą zasadę procesową ustalenia prawdy materialnej i tutaj pominięto dowody, które wskazywały na to, że w okresie od sierpnia 92 do 25 kwietnia 94 kierujący wówczas Urzędem Ochrony Państwa i pan Czempiński, i pan Konieczny wypożyczali tą teczkę Lechowi Wałęsie, tak, dokumenty dotyczące jego osoby, a on zwracał w ogóle jakieś częściowe materiały, że nie było że ten aspekt został pominięty i de facto nie został wzięty pod uwagę przez sędziów. Jak pan się odniesie do tego? To mogło mieć duży wpływ na wyrok, na orzeczenie?
2: No w zasadzie to trzeba byłoby spytać naprawdę takich talmudystów prawniczych. Dokumenty dotyczące tego, że Lech Wałęsa wypożyczył swoje dokumenty i ukradł, nie są żadną tajemnicą. Myśmy opublikowali te dokumenty w książce. Te wszystkie donosy, które zebrał w 92 roku zespół Antoniego Macierewicza, po prostu Lech Wałęsa wypożyczył do pałacu, własnoręcznie pokwitował i ukradł. No to są niestety rzeczy bardzo smutne i no jakby pokazujące, kim ten pan prezydent w rzeczywistości był. Jednak no nie można orzekać o prawdzie materialnej z dokumentów, przeprowadzać dowodów, które ukradziono, tak? Nie wiadomo, co w tych dokumentach tak naprawdę było, nie znamy ich treści i one tutaj nie mogły być niestety materiałem dowodowym w sprawie. No bo jak można orzekać, że coś jest dowodem w sprawie tego, że Lech Wałęsa był agentem SB, jeżeli ten dokument został ukradziony.
1: Ale jeszcze ważna chyba okoliczność, na to też powołują się sędziowie, to jest ta już druga notatka pana sędziego Kauby, który mówi o tym fałszowaniu, prawda, dokumentów, że jest duże prawdopodobieństwo, że oni tak sądzą, że było fałszowanie tych dokumentów, notatek w latach 80., więc idąc tym tropem, może być tak, że było również fałszerstwo notatek przez służby PRL-owskie w latach 70. No to też idąc, panie doktorze, takim tropem, no to całe postępowanie lustracyjne można poddać pod wątpliwość, ponieważ to fałszowanie mogło odbywać się na przestrzeni w ogóle kilkudziesięciu lat i wiarygodność tych materiałów nie byłaby duża. No to stwierdzają sędziowie.
2: Nie wiem dokładnie, jaki fragment notatki pana Krzysztofa Kauby. Notatek pana sędziego Krzysztofa Kauby pani dokładnie przywołuje. Nie wiem, w jakim to kontekście było, ale nie ma wątpliwości, że w tej sprawie no jakiś tam znak zapytania wówczas tego nie można było dokładnie zbadać. Myśmy to dopiero, ten sąd miał naprawdę kilka dni na orzeczenie w tą albo we w tę. To nie było tak, że można przez kilka miesięcy wyjaśniać, wzywać świadków i w ogóle to było...
1: Już czytam, panie doktorze. Sąd mianowicie dokonał... takiej wykładni i stwierdza to, że skoro w latach 80. przystąpiono do fingowania dowodów świadczących o agenturalnych powiązaniach Lecha Wałęsy, to nie można wykluczyć, że fałszowane były również materiały odnoszące się do lat 70-76.
2: No to jest, ja jako historyk się z tym po prostu nie zgadzam. To znaczy sąd, jak powiadam, no to tam były krótkie bardzo terminy procesowe trwające, nie wiem, dzień, dwa, trzy, ponieważ to, do tego był sąd zobligowany, żeby po prostu wydać wyrok ponieważ zbliżały się wybory prezydenckie, prawda? I to naprawdę były bardzo krótkie terminy. Nie można było stwierdzić w sposób jednoznaczny w ciągu jednego, dwóch dni sprawdzić wszystkich dokumentów, a ponieważ były sygnały, że SB fałszowała dokumenty w latach 70., no to tutaj sąd po prostu napisał, że no nie ma pewności, prawda, czy nie odbywało się to również w latach 70., prawda? No tak naprawdę sąd tutaj przyznał swoją bezradność, że jest do tego niekompetentny, żeby tą sprawę badać, a w takich wypadkach zawsze in dubio pro reo, czyli generalnie, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze się je tłumaczy na korzyść.
1: Dobrze, a panie doktorze, to jeszcze pytanie związane z tym, uważa pan, że to dobrze i dlaczego w sumie rzecznik interesu publicznego nie wniósł apelacji od tego orzeczenia?
2: Trudno powiedzieć. Należałoby, niestety pan sędzia Kałba, z tego co wiem, to już nie żyje, prawda? Więc nie zapytamy go o to. Ale wydaje mi się, że po prostu ze względów tak terminów procesowych...
1: No bo kampania była też w tle, tak?
2: Nawet nie tyle kampania, ile po prostu terminy wyborów, prawda? Mogło być tak, że z tego co pamiętam, że wniesienie apelacji praktycznie mogłoby utrudnić przeprowadzenie po prostu wyborów, prawda? Wyborów na prezydenta. Także tam zdaje się nie było w ogóle czasu chyba, żeby taką apelację wnieść.
1: Czyli jeszcze na koniec, bo spoglądam na zegarek, Sławomir Cęckiewicz napisał w takich mocnych, dosadnych słowach, tak, że Karol Nawrocki, pan prezydent, popełnił straszny błąd i nic tego błędu nie tłumaczy i że sąd posiadał w tym roku 2000 dowodu, by uznać Wałęsę za agenta, miał też całość sprawy prokuratorskiej ukazującej rolę lustrowanego Wałęsy i jednego z kluczowych jego świadków w procesie lustracyjnym, czyli Gromosław Czempiński, o tej akcji kradzieży dokumentów. I no to jest taka gorycz też chyba płynąca z tego oświadczenia. Rozumiem, że pan tej goryczy i tego niezrozumienia aż nie podziela.
2: Powiem tak, mogę podzielać opinię i ją podzielam, jeżeli chodzi o to orzeczenie sądowe, o tą całą lustrację i o postać samego Lecha Wałęsy. Natomiast powiem tak, no to jednak ja siedziałem 7 czy 8 lat w sądzie lustracyjnym i ja znałem pana sędziego Kapińskiego, którego nie znał Sławomir Cęckiewicz. Powiem, to jest moim zdaniem, nie chcę używać mocnych słów, ale to jest taka trochę mieszanina troszeczkę jednak niekompetencji, jednak takiego zachowania, w którym wydaje się komuś, że może już mianować prezesów sądów najwyższego i pouczać prezydenta RP. No, powiem, więcej pokory i skromności po prostu. Więcej wiedzy, pokory i skromności i takich występów, które nikomu tutaj dobrze publicznie, takich występów przeciwko panu prezydentowi Nawrockiemu po prostu, który podjął dobrą decyzję, znakomitą decyzję, jednak sędziego, który naprawdę wydał wyroki w wielu bardzo fajnych, ważnych sprawach dla Polski, który skazał Kiszczaka za stan wojenny i wiele innych spraw ma jakby bardzo pozytywnych na swoim liczniku 30 lat pracy zawodowej. Więcej pokory, więcej skromności i więcej kompetencji po prostu.
1: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Nad czym pan teraz pracuje?
2: No w tej chwili redagujemy z panią redaktor książkę o tak zwanej Nowej Polskiej Szkole Holokaustu, czyli o działalności pani Barbary Engelking-Grabowskiego i reszty tego zespołu, co oni wyprawiają po prostu z historią, czym się zajmują, a potem już wrócę sobie spokojnie, jak ta książka się ukaże i skończy biografię Jaruzelskiego.
1: Umawiamy się, panie doktorze, na rozmowę na te tematy polsko-żydowskie, dobrze?
2: Oczywiście jestem do państwa dyspozycji zawsze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kłaniam się.
1: Doktor Piotr Gontarczyk był naszym gościem, politolog, historyk, współautor książki SB Lech Wałęsa, przyczynek do biografii, a także pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, a za kilka chwil, a może nie, niech państwo usłyszą samego Zbigniewa Kapińskiego, który tłumaczył tak wczoraj na antenie telewizji w Polsce 24 tę sprawę, o której rozmawialiśmy przed chwilą z panem doktorem.
0: Ja doświadczyłem ataków takich medialnych związanych z orzekaniem chociażby właśnie w jednym z procesów lustracyjnych, w procesie Lecha Wałęsy. tutaj czyniono mi zarzut wręcz taki poważny, że to była manipulacja, że to była wręcz zbrodnia sądowa w 2000 roku. Jestem tym zdumiony. To jest bardzo niesprawiedliwa opinia, nieprawdziwa. Jestem zdumiony tym, że wypowiadają to ludzie, którzy mają dostęp do dzisiaj do wszystkich dokumentów. Ja byłem wręcz wzywany do jakiegoś tłumaczenia się z tego rodzaju orzeczenia. Uważam, że sędzia nie może się tłumaczyć, bo nie ma takich powodów. Ja nie zajmowałem w tym zakresie stanowiska. Dzisiaj mam okazję pierwszą. I dopiero kiedy właśnie ten proces związany z wyborem na funkcję pierwszego prezesa się zakończył, o tym chcę powiedzieć. W 2000 roku, kiedy orzekaliśmy w składzie trzyosobowym, wydaliśmy takie orzeczenie, które wynikało z materiału dowodowego wówczas dostępnego. To była rzetelna analiza materiału dowodowego, a orzeczenie respektowało wszelkie zasady procesu karnego. Bo według zasad postępowania karnego toczyło się postępowanie lustracyjne. W tych realiach dowodowych, jakie były, sąd lustracyjny nie mógł wydać innego orzeczenia. To, że po 16 latach okazało się, że zasadnicze dowody w postaci teczki personalnej, teczki pracy, były przez te lata ukrywane i znalazły się w tak zwanej szafie Kiszczaka, no, można powiedzieć, rzuciło zupełnie nowe światło na to. Ale tymi dowodami nie dysponował sąd. I można sobie zadać proste pytanie. Dlaczego uprawnione organy nie wykorzystały prawnych możliwości do wzruszenia tego orzeczenia, już dysponując nowymi dowodami? Tymi, które znaleziono w tak zwanej sejfie czy szafie Kiszczaka. Przecież można było do 2018 roku, o ile pamiętam, złożyć wniosek o wznowienie postępowania lustracyjnego. Tego takiego wniosku nie złożono.
3: Reklama.
4: Nasz naród jak lawa.
5: Gen wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
8: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
9: To będzie opowieść o wojownikach.
7: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
3: Po reklamie.
1: W samo południe. I drodzy Państwo, jest godzina 12 minut 38, a w naszym studio zapowiadany gość, pan Arkadiusz Puławski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także były członek Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Dzień dobry.
1: No więc na początek, jak pan ocenia sytuację, która ma miejsce w przestrzeni publicznej? Sławomir Cęckiewicz pisze tak, Karol do pana prezydenta Nawrockiego, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu. Jest to oczywiście powiązane z mianowaniem na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. Jak pan odbiera taką krytykę oficjalną w przestrzeni publicznej? Jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo kraju?
11: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, to pytanie stawia mnie w bardzo niezręcznej sytuacji, dlatego że ja jestem pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które jest w strukturach kancelarii prezydenta. Prezydentem jest pan Karol Nawrocki, a pani mnie pyta o polemikę, którą prowadzi mój były szef, profesor Sławomir Cęckiewicz. Także bardzo proszę zwolnić mnie z odpowiedzi na to pytanie.
1: Dobrze, zwalniamy pana, a jaki wpływ na bezpieczeństwo mają w ogóle takie działania w przestrzeni publicznej, jak pan to ocenia? Nie tylko wizerunkowo, tylko mówię stricte o to, jaki to może mieć skutek dla obcych państw, dla obcych wywiadów na patrzenie na Polskę.
11: Ale teraz pani mówi o sytuacji w naszej przestrzeni publicznej. Jaki wycinek, o jakim wycinku będziemy chcieli rozmawiać?
1: No o tym wycinku.
11: Chce pani mnie znowu zmusić do komentarza, natomiast
1: ogólnego. Wyboru,
11: uchylam się od odpowiedzi na ten temat.
1: A dlaczego?
11: Z powodów, o których powiedziałem na samym początku.
1: To bardzo proszę, co pan uszanowanie uważa tego. O tym postępowaniu sądowym z 2000 roku o lustracji Lecha Wałęsy?
11: Przyszedłem tutaj jako pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
1: Aż mikrofon przemówił tutaj obok. Lech Wałęsa, no postać chyba dosyć ważna dla polskiego bezpieczeństwa. Jeździ po różnych krajach, wygłasza referaty. Też jest jakąś wizytówką Polski.
11: No jest osobą absolutnie skompromitowaną. I jest takim trupem wskrzeszanym raz na jakiś czas do różnych kampanii po to, żeby porwać, żeby na tym moim zdaniem przede wszystkim fałszywym, a po drugie no takim już przejrzałym jego micie jakoś zbudować jeszcze popularność. Ale absolutnie postać skompromitowana.
1: Uważa pan, że budowanie poprzez taką postać jak Lech Wałęsa właśnie naszej wizytówki w sensie Polski jest, powiedział pan, że jest osobą skompromitowaną. Dlaczego?
11: No bo jest skompromitowaną dlatego, że w okresie, kiedy w Polsce rządził reżim komunistyczny, był czas, w którym on poszedł na współpracę, czego się potem wypierał już wielokrotnie w wolnej Polsce. Natomiast jego współpraca z organami bezpieczeństwa PRL nie pozostawia żadnej wątpliwości.
1: Tego nie zauważył sąd wtedy w roku 2000 i jednak zwolniono Lecha Wałęsy z tej odpowiedzialności i to pokutuje do dziś. Do dzisiaj to rezonuje, to orzeczenie.
11: Są różne poglądy na ten temat. Co wówczas sąd wiedział, czego nie wiedział. Ja się w tej sprawie nie wypowiadam.
1: Tak jak rozmawialiśmy na początku, dużo się mówi o tej nominacji. Czy nominacje prezydenckie i to w jakim zakresie prezydent powołuje, konsultuje z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego takie nominacje?
11: Kwestie na przykład sędziowskie?
1: Na przykład.
11: No nie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma swój, że tak powiem, katalog obowiązków, które świadczy, które wypełnia wobec głowy państwa. No i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego właśnie w ramach tych wytycznych czy wytyczonych obowiązków się porusza.
1: A czyli nie ma czegoś takiego, że jest prezes Sądu Najwyższego, jedna z najważniejszych osób w państwie i ona w żaden sposób nie podlega jakby weryfikacji czy państwa rekomendacji bądź jakiejś notatki czy czegokolwiek. Nie ma takiej procedury.
11: Panie redaktor, to jest tak, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest jednocześnie prezydenckim ministrem. Pan prezydent, jeżeli tylko ma taką wolę, to może w każdej sprawie zapytać pana ministra, szefa BBN-u o opinię i wtedy szef BBN-u zadaniuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego do dostarczenia dokumentów, argumentów, opracowań, narracji do przedstawienia panu prezydentowi.
1: Jak dzisiaj wygląda Biuro Bezpieczeństwa Narodowego? Mówię o nowym szefie, Sławomir Cęckiewicz, czy dzisiaj Bartosz Grodecki. Co się zmieniło? Jak wygląda biuro, praca biura? Powiedział pan, że inaczej, jak pan wchodził do studia.
11: Ona wygląda inaczej, dlatego że to są dwie zupełnie inne osoby i dwa zupełnie inne pomysły na funkcjonowanie biura. Przede wszystkim minister Grodecki uaktywni się na arenie międzynarodowej. Zobaczymy go więcej na wyjazdach, na spotkaniach w Polsce i za granicą ze swoimi odpowiednikami w różnych formatach. Oczywiście ważnym wydarzeniem dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego i przygotowujemy się do tego kompleksowo jest szczyt NATO w Ankarze. Zdaje się, że w czerwcu tego roku. Także oprócz tego podwórka bezpieczeństwa wewnętrznego, tego podwórka tutaj polskiego, będzie zagospodarowane też to podwórko zewnętrzne, sprawy międzynarodowe.
1: Ale ja jeszcze wrócę do tego Sądu Najwyższego. Ja wiem, że to może nie jest do końca wygodny dla pana temat, no ale widzimy paski w niektórych mediach. Recydywa postkomunistyczna kasty sędziowskiej w Sądzie Najwyższym. Czy prezydent Nawrocki pozwoli na recydywę sędziowskiej kasty w Sądzie Najwyższym? I tak dalej, i tak dalej. Jaki to ma wydźwięk, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kraju? Jaki to ma wydźwięk, jeżeli chodzi o poczucie obywateli do takiej ciągłości i stabilności przede wszystkim?
11: Ale przecież paski telewizyjne nie kształtują bezpieczeństwa
1: obywateli? Obywateli, tak.
11: Nie, nie,
1: oczywiście, że
11: nie.
1: Tak.
11: Nie, no kształtują je, oczywiście to jest to, co pani mówi, to jest narracja. A to, co kształtuje, no, to są konkretne działania.
1: To jak pan by skomentował takie paski? No
11: nie, nie, znowu mnie pani próbuje, że tak powiem, w niezręczną sytuację wpakować, w której ja mam komentować decyzję pana prezydenta. Nie pozwolę sobie na to. Koniec, kropka.
1: Nie pozwoli pan na to, bo
11: sobie na to nie pozwolę.
1: Sobie, bo?
11: Bo jestem pracownikiem pana prezydenta.
1: Czyli zdanie ma pan pewnie nieco odmienne.
11: Nic takiego nie powiedziałem.
1: To można wywnioskować. To wróćmy do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki na razie nie jest za bardzo aktywny w przestrzeni publicznej.
11: Myli się pani redaktor. Tak już zupełnie poważnie mówiąc, wczoraj duży wywiad w Radiu Z u redaktora Rymanowskiego, to jest poranna rozmowa, a przed chwilą właśnie na łamach Defense 24 został opublikowany, dosłownie pół godziny temu. Taki.
1: Nie zdążyłam zobaczyć.
11: I będziemy widzieć pana ministra, jak sądzę, w mediach, w cyklu takim co najmniej raz na 7 do 10 dni.
1: To powiedzmy teraz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, gdzie i jakie główne aspekty Bartosz Grodecki wyznacza? Co się zmieni zmienia pod jego szefowaniem?
11: Oczywiście trzeba, czy kontynuujemy te projekty, które, czy projekty, inicjatywy, które rozpoczęliśmy, jak formował się nowy BBN latem zeszłego roku. Przede wszystkim musimy przypilnować, żeby do końca została dopięta sprawa strategii bezpieczeństwa narodowego. Tym bardziej teraz, w momencie, w którym mamy deklarację przywódcy największego mocarstwa na świecie, Donalda Trumpa, o tym, że chce zwiększyć obecność amerykańską w Polsce, my musimy mieć dokumenty strategiczne. Jeżeli mam teraz chwilę, to bym chciał o paru rzeczach powiedzieć. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to jest jawny dokument, który jest pewnym drogowskazem dla następczych czy wynikowych dokumentów, które już są dokumentami klasyfikowanymi, inaczej można powiedzieć tajnymi, ściśle tajnymi, na tak zwanych wysokich klauzulach. Między innymi polityczno-strategiczna dyrektywa obronna i plan reagowania obronnego RP. I to są szczegółowe plany dotyczące tego, jak ma wyglądać obrona Rzeczypospolitej
1: Kiedy
11: Polskiej.
1: Kiedy je poznamy?
11: Nie, tych dokumentów państwo nie
1: to
11: poznacie.
1: To ogólne.
11: Mówi pani o strategii bezpieczeństwa.
1: O strategii.
11: Proszę pani, było tak. Cała historia teraz. Obowiązkiem pana prezydenta jest przedstawienie wytycznych do strategii bezpieczeństwa narodowego. Natomiast samą strategię bezpieczeństwa narodowego przyjmuje rząd. Przyjmuje rząd i daje po przyjęciu do zatwierdzenia panu prezydentowi. Więc to jest w pewnym sensie opiekunem politycznym, wykonawczym jest rząd, natomiast sprawę finalizuje poprzez jej zatwierdzenie takiej strategii pan prezydent i w tym sensie pomaga, że najpierw przedstawia wytyczne. Przypominam, że w 2024 roku za prezydenta Dudy takie wytyczne powstały, ale przy opracowywaniu strategii bezpieczeństwa narodowego przez już obecny rząd w 2025 roku one zostały pominięte lub zostały potraktowane zupełnie po macoszemu. W związku z tym prezydent Duda zapowiedział, że nie zatwierdzi tak napisanej strategii bezpieczeństwa narodowego i nie zatwierdził. Tę samą decyzję, czy podtrzymał tę decyzję następca pana prezydenta Dudy, czyli pan Karol Nawrocki.
1: Które punkty są najbardziej nieakceptowalne?
11: No, nieakceptowalne punkty były na przykład niedoszacowane było niebezpieczeństwo dotyczące zagrożenia ze strony Rosji. Zupełnie inaczej rozłożone były akcenty, jeśli chodzi o stawianie na pierwszym miejscu strategicznych partnerów Rzeczypospolitej Polskiej. Jakieś ekologizmy się tam, jakaś ideologia proekologiczna się tam wkradła. No, szereg różnych błędów. One zostały w pewnym sensie wyeliminowane, dlatego że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego usiadło razem z Ministerstwem Obrony Narodowej do takiego wspólnego zespołu i my gościliśmy u siebie w biurze pracowników MON-u z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego. Gościliśmy właściwie dzień w dzień.
1: I co się udało wypracować?
11: Udało się wypracować dokument, który nie jest dokumentem idealnym, ale jest powiedzmy dokumentem, w którym dwie strony...
1: Myśli pan, że będzie konsensus w sensie i będzie podpisanie?
11: Liczę na to.
1: Może
11: to zablokować sam premier. Jeżeli pan premier to zablokuje na przykład z tego powodu, żeby Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ale w sumie, żeby pan prezydent nie miał tutaj sukcesu, no bo najpierw... Prawda, zablokował coś, co było niedobre, a teraz wypracował coś,
1: czyli
11: co jest dla niego
1: akcent. Ten dokument jest teraz gdzie?
11: Ten dokument jest teraz po stronie rządowej. Domyślam się, że gdzieś w MON-ie.
1: Ile już tam leży?
11: Generał Kowalski informował, że dokument został przedstawiony w ostatnich dniach kwietnia bieżącego roku.
1: A jak pan myśli, czy jest jakiś, dobrze wtrącę, deadline dla rządu do podpisania tej strategii?
11: Nie ma.
1: Czyli możemy czekać teraz?
11: No tak, tylko z punktu widzenia politycznego czekanie dalej nie ma żadnego sensu, nie daje żadnego uzysku. Polska potrzebuje strategicznego dokumentu, potrzebuje dobrej strategii bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w obecnej sytuacji.
1: A dowództwo, generał Kukuła, jaki ma wpływ na ten dokument?
11: Nie wiem, to już jest po stronie rządu, czy to jest dalej konsultowane z nim, czy nie.
1: Dlaczego nie ma takich terminów, które miałyby narzucać wprowadzenie takich planów?
11: No tak jest, po prostu tak jest skonstruowana ustawa o obronie ojczyzny, bo właśnie ustawa o obronie ojczyzny zawiera te
1: która
11: zapisy.
1: Która była wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, tak?
11: Ona określa pewien cykl wypracowywania takich dokumentów. Nawet nie cykl, bo nie chcę powiedzieć, że te dokumenty są cykliczne, chociaż uważam, że powinny być raz na jakiś czas po prostu odświeżane.
1: Powinno być to literalnie zapisane, prawda? 10 lat, tak? Powinno powstawać
11: Uważam, że to jest tak podzielam. Tak prywatnie oczywiście podzielam tę.
1: Ale literalnie nikt tego nie wprowadził.
11: Trzeba teraz szybko przyjąć i dać panu prezydentowi do zatwierdzenia strategię bezpieczeństwa narodowego, w której Biuro Bezpieczeństwa Narodowego bardzo pomogło MON-owi, żeby wypracować dobry dokument.
1: Oczywiście czekamy, będziemy o to pytać przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, tak? I rozumiem ministrów kancelarii premiera. To jeszcze program SAFE. Duża krytyka, zresztą wszystkie możliwe instrumenty wykorzystał pan prezydent Karol Nawrocki, żeby ten program w takiej postaci, w tej postaci pożyczki nie wszedł, nie obowiązywał. Tak się jednak nie stało. Jak pan dzisiaj patrzy, co się dzisiaj udało, bo do 30 maja mają być podpisane te główne kontrakty i te pierwsze miliardy wydatkowane.
11: To chwila. To musimy parę rzeczy rzeczywiście. Ile mamy czasu? Spogląda pani na
1: 6 minut.
11: Damy radę.
1: 6,5.
11: Pani redaktor, tu trzeba parę rzeczy
1: tam ma pan w tych
11: wypracować.
1: Notatkach?
11: To są moje notatki. Tak,
1: odnośnie SAFE?
11: Tak, to są moje notatki dotyczące SAFE. I teraz tak. Spełnia się wszystko, przed czym przestrzegał pan prezydent. To znaczy, nieznana była wysokość
1: oprocentowania. Od początku nie wiedzieliśmy,
11: nie było,
1: jaka będzie.
11: Ale zaklęcia ze strony monowskiej szły w stronę, że to będzie lekko powyżej 3%. W tej chwili już puls biznesu donosi, że to nie jest 3,17, jak było zapowiadane przez stronę rządową na początku, tylko że najprawdopodobniej to oprocentowanie wyniesie 3,32 i niewykluczone, że ta stawka jeszcze wzrośnie. Pewnym punktem odniesienia, który my w BBN-ie przyjmujemy jako taką szacunkową wysokość oprocentowania dotyczącego SAFE, to są obligacje długoterminowe niemieckie. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy zdecydowały, że nie wchodzą do SAFE-u, bo z długu, czy na podstawie papierów dłużnych, długoterminowych, mogą sobie sfinansować zakupy zbrojeniowe u siebie. Wie pani, jaka jest wysokość oprocentowania dzisiaj niemieckich obligacji 30-letnich? Dzisiaj na dzisiejszy dzień?
1: No nie wiem.
11: 3,5%. Więc jeżeli oni mówią, że nie wchodzą do SAFE-u, bo ich stać na to, żeby sfinansować z własnych papierów dłużnych, a mają 3,5%, to znaczy, że 3,5% jest bardziej opłacalne dla nich niż...
1: No dobrze, to jest ten jeden aspekt, czyli oprocentowanie. Co jeszcze państwa niepokoi?
11: No oczywiście nas niepokoi to, że jeszcze żadne z tych pieniędzy nie żadne z tych kwot nie wpłynęły. Gdyby prześledzić całą komunikację ministra Sobkowiak, dalej ministra Zalewskiego, czy ministra Tomczyka, no to te pieniądze miały już być od razu, w ciągu paru godzin, potem w ciągu paru dni. Ciągle tego nie mamy. A wie pani dlaczego, skąd wiemy, że nie mamy? Bo gdybyśmy wiedzieli, to by się propaganda rządowa nami z tym skwapliwie podzieliła. Nie jest tak, nie ma żadnej informacji o tym, żeby ta pierwsza transza w wysokości ponad 6 miliardów euro trafiła do Polski. Na razie tego nie ma. Trzeci aspekt.
1: To jest to, od czego... Ostatni.
11: Dobrze, a to jest to, co pani powiedziała. Co się dzieje 30 maja? Przede wszystkim 30 maja wypada w weekend. Do 30 maja w ramach procedury tak zwanego samodzielnych zakupów, czyli single procurement, Agencja Uzbrojenia, Polska Agencja Uzbrojenia, powinna zawrzeć umowy
1: na kilkadziesiąt miliardów złotych na pewno.
11: Nie, mniej więcej z 40, z tak. 40 mhm. według deklaracji z 40 podmiotami w Polsce. Jeżeli tego nie dotrzyma, to procedura single procurement, czyli tego samodzielnego wydawania pieniędzy, czyli jedno państwo wydaje pieniądze tam, gdzie chce, ale oczywiście wtedy powinno wydawać we własnym przemyśle obronnym, to trzeba będzie się łączyć w grupy, czy w pary, czy takie kolektywy, żeby wspólnie robić zakupy. Niech sobie pani wyobrazi, że teraz Polska wchodzi w taki tandem z Niemcami i spróbuje przekonać Niemców do tego, żeby w Polsce kupowały sprzęt obronny. Albo z Francuzami. Nie mamy informacji żadnej, czy na de facto 3 dni robocze przed wygaśnięciem tego terminu, czy umowy na te 40 projektów zostały podpisane, czy nie.
1: To jeszcze sprawa odnośnie pana prezydenta i tego, co wydarzyło się w Gdańsku wieczorem, w sobotę. Mówię oczywiście o SMS-ie, który sparaliżował de facto funkcjonowanie mieszkańców tego bloku. Czy prezydent się niepokoi? Jaki był udział Biura Bezpieczeństwa Narodowego w tej całej sytuacji i ocena tej sytuacji?
11: Przede wszystkim minister Godeczki był na bieżąco informowany. Było takie nagłe spotkanie zwołane na żądanie pana prezydenta w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sobotę o północy. Minister Godecki brał w nim udział też osobiście. W zeszły poniedziałek, no to już jest w tej chwili 8 dni, minister napisał pismo do szefa MSWiA z żądaniem przekazania szczegółowych informacji w zakresie działania podległych mu służb po tych niepokojących sygnałach, które docierały najpierw z Telewizji Republika, czyli mówię o fałszywych zgłoszeniach dotyczących członków redakcji i współpracowników Telewizji Republika, a potem też byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, współpracującego z Telewizją Republika, profesora Cęckiewicza. Mija 8 dni, nie dostaliśmy pisma z żadnymi wyjaśnieniami od MSWiA.
1: A jakieś wyjaśnienia w sprawie tej sytuacji w domu mamy pana prezydenta, notabene dzisiaj mamy Dzień Matki, może taki prezent odnośnie...
11: Pani, co, to nie ma co w ogóle bagatelizować, tak? Troszkę się śmiejemy, ale sytuacja jest absolutnie bulwersująca.
1: Nie, nikt się nie śmieje.
11: Sytuacja jest absolutnie... Ale to trzeba podejść do tego odpowiednio powagą. No, sytuacja jest bulwersująca, dlatego że wskutek fałszywego zgłoszenia wyłamywane są drzwi do domu rodzinnego pana prezydenta. To nie miało prawa się wydarzyć. I opowiadanie takich głupot, takich bajek, że jego adres nie został zgłoszony, przede wszystkim został zgłoszony i był znany policji, zresztą minister Grodecki sam o tym
1: powiedział. To
11: jest
1: jeden aspekt, że takie działanie, ale drugi aspekt jest chyba taki, kto to zrobił. Kto zadzwonił? No bo przecież jak była sprawa z Jurkiem Owsiakiem i pani, która anonimowo pisała różne komentarze, na drugi dzień była znaleziona.
11: Bardzo się cieszę, że pani o tym powiedziała. Wie pani dlaczego? Bo pani słowa, czy pani recepcja tej sytuacji jest dowodem na takie moje osobiste przekonanie, że w tym państwie skuteczność służb w takich sprawach, które bulwersują albo interesują opinię publiczną, jest tylko tyle, tylko wtedy, kiedy jest wola polityczna najwyższego wola polityczna najwyższego szczebla politycznego, żeby takie sprawy wyjaśniać dla rozgłosu, dla propagandy.
1: Czy BBN nie ma narzędzi, żeby taką osobę znaleźć?
11: Nie ma.
1: Żadnych?
11: Nie, no BBN nie jest żadną służbą specjalną. My dostajemy informacje, możemy zażądać w każdej chwili sytuację, jaką chcemy, ale dostajemy...
1: To co zażądaliście w tej akurat sytuacji?
11: Zażądaliśmy dokładnie wyjaśnień, co się wydarzyło i jaki jest plan obecnej władzy na wyjaśnienie.
1: Mamy wtorkowe popołudnie i...
11: I nic, ale właśnie dlatego, że pani mówi, znaczy niedzielna nadzwyczajna odprawa rządowa z udziałem ministra Kierwińskiego, premiera Tuska, była tylko po to, żeby uspokoić nastroje społeczne.
1: Pojawił się taki wątek, że to może być kierunek wschodu. Uważa pan, że to jest możliwe?
11: Uważam, że
1: duża, zorganizowana akcja?
11: Uważam, że jest to możliwe. Uważam też, że nie wolno się tylko tym kierować, dlatego że jest takie niebezpieczeństwo przekonania opinii publicznej, że jak to jest ktoś ze wschodu, no to ta operacja jest taka trudna do wykrycia, jest tak, tym trudniejsza jest
1: do wykrycia. Donald Tusk i jego służby, między innymi pan Kierwiński, nie chcą znaleźć tej osoby?
11: Powiem tak, powinny się przede wszystkim skupić na zadaniowaniu wszystkich służb do jak najszybszego przecięcia tego procederu i znalezienia winnych i znalezienia sprawców, a nie heheszkować sobie, jeżeli ta sprawa dotyczy na przykład telewizji Republika, która jest telewizją krytyczną wobec obecnej władzy.
1: No ale przede wszystkim pana prezydenta też, tak?
11: No to tym bardziej pokazuje jakby błąd, jaki oni popełnili na samym początku. Zamiast potraktować sprawę z odpowiednią powagą i sprawiedliwie heheszkowali sobie. Natomiast rzeczywistość ich dogoniła w momencie, w którym ten atak dotknął głowy państwa i rodziny głowy państwa. Więc trzeba to natychmiast przeciąć, znaleźć sprawców, rozliczyć. I sprawdzić, czy rzeczywiście procedury są właściwe.
1: A mówił o tym pan Arkadiusz Puławski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo serdecznie dziękuję.
11: Dziękuję.
1: Nieco po godzinie 13:00 i czas na wiadomości, a później czekamy na państwa telefony, drodzy państwo, i komentarze. W samo południe.

0: Premier wyznaczył komisarza Krakowa, wybory w sierpniu, spór na linii Pałac Prezydencki Nowogrodzka. Chodzi o powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dzisiaj dzień mamy. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego funkcję komisarza miasta obejmie Stanisław Kracik, przekazał premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja.
0: Z całym szacunkiem to prezydent podejmuje decyzję, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Tym samym odniósł się do krytyki Karola Nawrockiego podnoszonej przez część środowiska PiSu za powołanie Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
3: Decyzję podejmuje pan prezydent, który bardzo szanuje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szereg czynników wpłynęło na decyzję pana prezydenta. Pan sędzia Zbigniew Kapiński, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, przeszedł w zasadzie wszystkie szczeble drogi zawodowej. 22 lata w sądzie apelacyjnym, tysiące wyroków, orzeczeń podejmowanych przez pana sędziego Kapińskiego. Wieloletni pracownik uniwersytecki, wykładowca, także w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie.
0: Prezes Jarosław Kaczyński, część środowiska PiSu, uważa, że Zbigniew Kapiński nie powinien być powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ w 2000 roku w procesie lustracyjnym orzekł, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL. Sędzia Kapiński odniósł się do tego zarzutu w telewizji w Polsce 24.
4: W tych realiach dowodowych, jakie były, sąd lustracyjny nie mógł wydać innego orzeczenia. To, że po 16 latach okazało się, że zasadnicze dowody w postaci teczki personalnej, teczki pracy były przez te lata ukrywane i znalazły się w tak zwanej szafie Kiszczaka, no można powiedzieć, rzuciło zupełnie nowe światło na to. Dlaczego uprawnione organy nie wykorzystały prawnych możliwości do wzruszenia tego orzeczenia, już dysponując nowymi dowodami? Przecież można było do 2018 roku, o ile pamiętam, złożyć wniosek o wznowienie postępowania.
0: Zbigniew Kapiński jutro obejmie stanowisko pierwszego prezesa. Dzisiaj Dzień Matki, święto obchodzone jako wyraz szacunku i wdzięczności mamom. Polacy od rana dzwonią, piszą i odwiedzają mamy, składając życzenia. Pozdrawiają wszystkie mamy politycy. Premier Donald Tusk z tej okazji mówił o programie in vitro i zaapelował, żeby pamiętać też o teściowych.
2: Dostałem ode mnie z Kaszub list od pani Mai. Pani Maja napisała: z lekkim uśmiechem pragniemy poinformować, że wraz z narodzinami Mai grono dzieci poczętych dzięki in vitro, którym pan patronuje i które mogą symbolicznie nazwać pana dziadkiem, właśnie się powiększyło. Ja takich listów dostaję bardzo dużo. Też pamiętajcie o teściowych. Jest dzień teściowy z 5 marca, co prawda, ale to też wiem z własnego doświadczenia. Nasze kochane teściowe bardzo lubią, kiedy mówimy do nich mamo.
0: Nikt nie zastąpi mamy. Leczą całe zło tego świata, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu z okazji Dnia Matki.
5: Jedyna osoba, która jest trwałym punktem odniesienia. Do mamy zawsze można przyjść niezapowiedzianym i jest się w domu. To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nikt nie zastąpi mamy. Wiedzą to wszyscy, od małych bobasów po takiego starego konia jak ja, któremu brakuje mamy zmarłej w zeszłym roku. Jesteście wielkie i nie dajcie sobie tej matczynej wielkości odebrać.
0: To były wiadomości, a za chwilę telefony, telefony.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos,

0: i innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
6: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
7: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
6: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
8: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę. Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
9: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: To była autopromocja.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
10: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, jestem z Państwem do godziny 14. Oczywiście zachęcam, żeby skorzystać z naszego radiowego telefonu 572-296-545. Można dzwonić. Myślę, że temat jest ciekawy, ważny, między innymi sprawa powołania nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, teczka Lecha Wałęsy. No, to jest ciekawy wątek. I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Arkadiusz Stępień ze Słubic, jedyny słuchający pewnie w Słubicach, jak zawsze.
0: Dzień dobry.
1: Wie pani co, ja mam taką dzisiaj sprawę tutaj do was. Wczorajsze protesty koło centrali Dino. Bardzo one tam były popularne, widziałem to na Facebooku. Tam po prostu był główny, że to ten OPZZ chyba protestuje, a nie ci pracownicy. Bo to nikogo więcej nie było widać, tylko czerwone flagi. I wielkie pretensje tej niby związków zawodowych, które tak dbają o polskiego pracownika. Tylko takie chciałbym małe dane może przetoczyć na dobrą sprawę. PZZ to jest, pochodzi chyba, to jest, bo konkurencja powstała, stworzona przez komunistów przeciwko Solidarności. Tak rozumiem to, bo to wtedy takie tam osoby zasiadały w tym właśnie w centrali. No i tak sobie pozwoliłem trochę wynotować tam małych tych informacji. Lata 93-97. Rządzi SLD, PSL. Wprowadza do Polski wielkiego konkurenta i niszczy nasze po prostu polskie sklepy. To nie będę mówił, nie będę wymieniał tej nazwy, to był rok 95. 95. Następny konkurent w Polsce. 95. Następny konkurent w Polsce. Nazw nie wymieniam specjalnie, żeby ich nie reklamować. To się wszystko dzieje za rządów PSL, SLD. Pod kierownictwem chyba tego to był Oleksy, chyba pamiętam, coś takiego. Nie, Pawlak, o, przepraszam. Pan Pawlak wtedy rządził w ten. Następne lata, 96. Francuskie firmy wchodzą do Polski. No, 2002 rok, wchodzi niemiecka duża firma na polski rynek. No, 2008, następna niemiecka firma. A po prostu nasza polska firma, która, pan, który stworzył sieć sklepów, to miała być nazwa Bliżej Ciebie, czy Bliżej Nas, coś takiego, na samym początku, jak on to zaczynał, w którym to w roku, to nie wiem, w którym czy tam nawet było. No i stał się bardzo dużą konkurencją dla tych firm. Po prostu stworzył w tych małych miejscowościach sklepy, gdzie ludzie po prostu robią zakupy. Sam jestem tego przedstawicielem, chociaż w Słubicach nie ma, muszę jechać do najbliższego sklepu, chyba 6 czy 7 kilometrów, dopiero budują nam w Słubicach Dino. No tych obcych firm mamy, o, naprawdę dużo, mam nawet koło domu ich 3. Nie muszę daleko chodzić, ale jadę do Dino. Mamy bardzo dobre z tego sklepu, no, jak to powiedzieć, mięso. Wędlina jest dobra, polski nabiał jest bardzo dobry, w głównej mierze jest polski nabiał. No i po prostu dużo polskich, myślę, towarów tam jest kupowane. Komuś zaczął przeszkadzać ten sklep, a szczególnie dla tych związków zawodowych, OPZZ, którzy twierdzą, że oni bronią pracownika. No jakoś ja jestem kierowcą zawodowym, ja nie przypominam sobie, żeby oni bronili nas, kierowców.
0: No, po prostu bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos i pozdrawiamy w takim razie Słubice.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy. I przypominam, numer telefonu 572-296-545.

0: I mamy, drodzy Państwo, kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo.
1: Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko Państwu i wszystkim słuchaczom. Życzę dużo zdrowia z okazji urodzin.
0: Dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego całej redakcji. No, rozwijamy się. Chyba będzie dobrze. Tutaj nawet słuchając tego krótkiego sprawozdania finansowego, które przedstawił pan Krzysztof Skowroński, to chyba będzie do przodu.
0: Na pewno.
1: Tak widać. Natomiast powiem Państwu tak, odnośnie jeszcze tej sprawy z wczoraj, tych doniesień, o których Pani wspominała, tych bardzo smutnych dotyczących tych dzieci zabijanych w łonach matek. Tutaj chciałbym powiedzieć o takiej sytuacji, którą mamy cyklicznie, ona się zdarza, zauważyłem, w Białymstoku. Otóż jedna z fundacji, organizacji organizuje w przestrzeni publicznej na rynku u nas modlitwę. Takie zgromadzenie powstaje, pokazują banery ze zwłokami nienarodzonych dzieci. Policja tutaj interweniowała podobno kilkakrotnie w tej sprawie, dlatego że są odpowiednie przepisy. Takie wizerunki w przestrzeni publicznej nie mogą być umieszczane. Jest to po prostu wykroczenie, a chyba nawet przestępstwo. Nie jestem pewien. I dlaczego o tym mówię? Otóż to w kontekście tego nowego prezesa Sądu Najwyższego. Ja jako obywatel powiem szczerze, mam w nosie, kto jest tym prezesem. Dlatego, że rozmawiając z policjantami, którzy byli tam na interwencji, bo nie byłem pierwszą osobą, która zgłaszała to policji, powiedzieli, że ta organizacja ma podobne pikiety w różnych innych miastach w Polsce i w różnych miastach sądy wydają różne wyroki. Więc kto jest prezesem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i tych wszystkich innych najwyższych szczebli naszego wymiaru sprawiedliwości? Mam to kompletnie w nosie. Ja po prostu chcę, aby dla zwykłego obywatela była sprawiedliwość.
0: Ale rozumiem, że było zgłoszenie, żeby co się stało z tymi banerami?
1: No, że po prostu w przestrzeni publicznej są prezentowane wizerunki, zdjęcia zabitych dzieci. No nie można czegoś takiego robić. Tak? Ja jestem ideowo po stronie tych ludzi. Natomiast ta metoda, którą oni stosują, jest niedopuszczalna moim zdaniem. I według relacji policjantów, którzy byli na miejscu, sprawa jest różnorako rozstrzygana w różnych miastach w Polsce przez różne sądy. Więc no jest kompletny bałagan w tym temacie. A ja pytałem panów policjantów, gdybym ja wyszedł z takim banerem, od razu dostałbym mandat. Taka była odpowiedź, tak? Natomiast to jest grupa zorganizowana. Jest to organizacja, jest to Fundacja Pro-Life Prawo do Życia. Mają takie logo żółto-czerwone. Żółte tło chyba, zdaje się.
0: No tak, czerwone. To te banery są znane, tak, bo to jest w całej Polsce, tak? Jeżdżą te samochody i się pojawiają.
1: Otóż organizacja ta według panów policjantów na to zgromadzenie nie dostała zgody, bo już wcześniej pojawiały się właśnie tutaj zastrzeżenia mieszkańców. Jest to przestrzeń publiczna, to nie jest jakaś prywatna sala wynajęta i tak dalej. Natomiast zgłosili podobno, tak też według relacji policjantów, tak zwane zgromadzenie spontaniczne i przyszli, tak? I nasza władza nie jest w stanie nic z tym zrobić, bo taki baner powinien zostać zwinięty albo policja powinna ich, powiedzmy, dwumetrowym parawanem okrążyć, otoczyć, zostawić, niech tam się modlą.
0: Rozumiem. Dobrze.
1: I w tym kontekście, kto jest prezesem sądu, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, mam to w nosie, naprawdę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Widzenia, i pozdrawiamy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Godzina 13:21. Czy Państwo też mają takie podejście do tego, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? I ciekawa jestem, jak Państwo patrzą na tę nominację.

0: I zespół Lady Punk w tle, a teraz oddajemy głos panu Piotrowi z Łodzi. Dzień dobry.
1: Tak, z miasta Łodzi. Witam panią, pani Magdaleno. No chciałbym się odnieść do słów poprzedniego pana. Nie wiem, skąd dzwonił, z Białegostoku.
0: Tak, tak jest.
1: No to po pierwsze, jeżeli coś jest niezgodne z prawem, to trzeba podać, z jakim artykułem jest niezgodne. To tak woli formalnej, bo nam się wydaje, że jak pan policjant wyjdzie i powie, że jest niezgodne, to my mamy słusznie stanąć na baczność, tak? To tyle. Po drugie, bardzo dobrze, że takie obrazki się pokazuje, bo może ktoś komuś do głowy to dotrze. A poza tym chciałem włożyć taki tak zwany przysłowiowy kij w mrowisko. Bo ja osobiście uważam, że problem aborcji jest sztucznie wykreowany. To jest po prostu przez polityków zrobione po to, żebyśmy my, malurcy, mieli o czym dyskutować, kto jest za, kto jest przeciw i tak dalej. A ja wyznaję taką zasadę, że po pierwsze, kobiety nie są wiatropylne i jeżeli mężczyźni są powodem ciąży, to powinni ustawowo płacić do końca życia, jeżeli dziecka nie chcą wychowywać. I wtedy by się zastanowili i problem aborcji by zniknął, bo nie trzeba byłoby nic, żadnej aborcji wykonywać. Takie mam po prostu zdanie. Uważam, że jeżeli jest jakiś problem, to trzeba go zniwelować jakby u zarodku, a nie głaskać, czy tak powiem, i pudrować, czy plastry przyklejać na wrzody, które trzeba wyciąć. To tak króciutko, a w ogóle chciałem też złożyć życzenia z okazji urodzin.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Mam też kilka różnych takich zastrzeżeń co do pewnych wywiadów, ale z okazji urodzin na razie się wstrzymam, zadzwonię następnym razem, kiedy
0: nie,
1: już...
0: Nie, proszę mówić.
1: Nie, no chodzi o takie wywiady jak dzisiaj. No był pan doktor i sobie sam zaprzeczał. Z jednej strony bardzo fajne Stany Zjednoczone, bo jednak tych żołnierzy przysłali i tak dalej, ale z drugiej strony to oni nam zabierają suwerenność. No cały ten wywiad to była jedna wielka sprzeczność. Ja sobie tam wypisałem takie właśnie różne wątki. Problem polega na tym, że ktoś puścił fejka, że, no jak Niemcy, jak sądzę, że z Polski też będą zabrane. Żeby Polacy wpadli w panikę, że Trump jest niewiarygodny, że jest w ogóle nienormalny, słyszę. No ja się nie zgadzam z tym. Liczą się czyny. No czy jestem za tą wojną, czy nie? Pojęcie względne, bo nie mam informacji. No ale jeżeli miałyby być tam rakiety, powiedzmy... z ładunkami jądrowymi, które sięgają całą Europę, no to jest trochę nie halo. Także nie chcę też jakby wyrażać opinii. No, jestem człowiekiem, który po prostu jak coś jest niezgodne z prawem, to proszę mi podać przepis. To ja sobie sprawdzę i będę wiedział, jak mam postępować i wtedy nie będzie potrzebna nawet policja, prawda?
0: No tak, tak, tak, tak.
1: Pozdrawiam pani Magdaleno.
0: Dziękuję
1: bardzo. Lubię pani wywiady za merytorykę i drążenie jakby tematu. Pamiętam taki wywiad odnośnie tych przepisów zonda krypto. No to było wspaniałe. No wspaniałe, po prostu został pani adwersarzysta złapany po prostu w totalny klincz. No.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na urodziny radia.
1: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. 13:26. Ja już mam kolejny telefon i odbieram ten kolejny telefon i mówię do kogoś, kto jest po drugiej stronie. Dzień dobry, któż tam jest?
2: Pani Magdaleno, dzień dobry, Gdańsk. Oczywiście kłania się, dawno nie dzwoniłem do państwa, Leszek. Państwa... też donator, tak? I to długiego czasu. A i wierny słuchacz.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Wie pani tak, żeby nie przedłużać, a powiedzieć, co tam takiego ciekawego wyłapałem dzisiaj z rozmów, to rzeczywiście odniosłem się do wywiadu z panem Jackiem Bartosiakiem i podobnie jak mój poprzednik zauważam wiele niespójności. Cenię sobie pana Jacka Bartosiaka za jego zdolność prowadzonych analiz, za powoływanie określonych grup, które mają formułować kierunki może obrony czy rozwoju naszej ojczyzny. Tylko myślę, że zabrakło mi dzisiaj, odebrałem, że był nieprawdopodobnie chyba zgorzkniały, bo żadnego konstruktywnego tutaj wniosku nie wyłapałem z tej jego wypowiedzi. Natomiast było pełen pewnej żółci, tak. I powinien pan Jacek, to taka moja uwaga, staram się nie oceniać ludzi, ale rozróżnić, kto sprawuje obecnie władzę i z kim można cokolwiek robić i kto może działać na rzecz obrony naszej ojczyzny, a kto tego nie robi. Zestawianie w jednym szeregu pana, który w tej chwili sprawuje władzę parlamentarną, kieruje rządem w naszej ojczyźnie z prezesem największej partii opozycyjnej i wskazywanie, jakby te dwie postaci miały i tożsamy wpływ na to, co można robić, jak bronić naszej ojczyzny, jest totalnym nieporozumieniem.
0: Tak?
2: I jeszcze uwaga dotycząca pierwszej rozmowy, pan z Białego Stoku, pan Piotr, zdaje się, powiem pani tak, początkowo nie rozumiałem, o co chodzi w tej wypowiedzi, a potem zrozumiałem, ale co chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że nigdy ciało, które jest przedmiotem strasznego działania, oddziaływania ludzi, nie wygląda w takim stanie, w jakim wyglądają płody, tak, usuwane, nie jest widokiem estetycznym. Natomiast jest widokiem, moje sformułowanie, powinno też oddziaływać na nasze morale. I tak jak powiedziano kiedyś, tak powiedział nasz największy z Polaków, kto zabija własnych rodaków, ten nie będzie miał, w zasadzie nie ma, nie chcę powiedzieć nie ma prawa, ale nie powinien żyć w jakiejś swobodzie, w jakiejś ułudzie szczęścia. I myślę, że ci, którzy tak podejmują się tego, narażając się na taki naszej zacnej policji, a potrafiła pokazać, ale też szczególnie ostatnimi czasy, jak wchodziła sobie drzwiami do, albo aresztowała, albo zakładała kajdanki filigranowym kobietom, bo siłkom to raczej by chyba nie założyli, mogłyby te osoby, które tam są, rzeczywiście narazić się na działania policji, która oczywiście mogłaby wobec nich dokonywać określonych działań. I to wszystko jakby tutaj z mojej strony, jeżeli chodzi o jakąś taką refleksję. Rzeczywiście życzę państwu, przejdę do oficjalnych, tak, życzeń. Życzę państwu wszystkiego dobrego, tak, trwajcie, bo rzeczywiście robicie dobrą robotę. A, przepraszam. I na koniec jeszcze odchodząc od życzeń, dwa wywiady. Wczoraj słuchałem pana profesora Cęckiewicza, dzisiaj pana Piotra Gontarczyka, tak? Dwa głosy, ale jakże ciekawe, interesujące w swojej warstwie, pokazujące inny kontekst. I taka uwaga, nie kieruję jej do żadnego z tych panów. Pracowałem kiedyś na istotnych stanowiskach w firmie, w której byłem. Nigdy nie pozwoliłem sobie, nigdy, a byłem w jakichś relacjach z tymi, którzy firmą zarządzali, bardzo bliskich, nigdy nie pozwoliłem sobie na podczas oficjalnego występu na zwrócenie się do nich po imieniu. Uważam, że to jest nie w porządku, jest to przekroczenie określonej kinderszczuby. Ja mogę z kimś rozmawiać, ale jeżeli rozmawiam z prezydentem naszego kraju, to nie mogę go tytułować Karolem, jakkolwiek jeszcze jestem gdańszczaninem i niekiedy tam przyjeżdżam przy jego chatce, tam gdzie tutaj dochodził był swoich lat. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, trochę zagadałem.
0: No, nie trzymajcie szkodzi.
2: Szansą, pani Magdaleno.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia, pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Do widzenia, 13:31 i zachęcamy, żeby państwo oczywiście do nas dzwonili i zachęcać długo nie musiałam, bo już mamy kolejny telefon. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, ad vocem, czuję się wywołany. Białystok.
0: Tak, króciutko.
3: Króciutko, artykuł 140 kodeksu wykroczeń. A druga rzecz, nikt nie będzie, że tak powiem, w przestrzeni publicznej ładował moim dzieciom, z którymi jestem na spacerze, po oczach wizerunkami drastycznymi. To jest dla mnie prosty temat. A panów serdecznie pozdrawiam i zachęcam do przemyślenia tej sprawy.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiam serdecznie. No tak, jak państwo słyszą, polemiki i dyskusje na naszej antenie się odbywają i my oczywiście zapraszamy, żeby dzwonić do nas i słuchamy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Proszę wyłączyć radio.
4: Tak, już wyłączyłem. Chciałem się odnieść do aborcji. Moim zdaniem jest za dużo aborcji. To nie jest taka bardzo ważna sprawa. Dlatego, że nie mają racji ci, którzy mówią, że to jest człowiek. To jest materiał na człowieka. Człowiek to jest dopiero wtedy i oczywiście materiał może być lepszy lub gorszy. Materiał był dużo gorszy, jeśli to był płód powstały na skutek gwałtu sowieckiego w 1920 albo 1945 roku. Z tych bękartów rodziły się później często zomowcy i tak dalej, i tak dalej. Człowiek to jest wtedy, kiedy najlepiej dobry materiał jest dobrze wychowany, dobrze uformowany i zdrowy, to wtedy to jest człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu. To uformowanie, przez wychowanie i przez powiedzmy przejście tego materiału na człowieka przez pewien labirynt życiowy kształtuje właśnie tą duszę. Czyli ten charakter, czyli ten jakby powiedzieć,
0: mamy inne zdanie w tej sprawie. Ja jestem od ochroną życia.
4: Ja wiem, że inne
0: od poczęcia i nie wiem, kto ma regulować, że płód dopiero staje się człowiekiem, jak ma 30 tygodni, a może jak ma mniej albo więcej, więc to jest.
4: Nawet jeżeli jest dzieckiem, to jest, jeszcze nie jest w pełni człowiekiem. Dopiero jest człowiekiem, jak jest w pełni wykształcony, uformowany. Także nawet sam Bóg nie przywiązuje takiej dużej wagi nawet do dzieci. Bo kiedy był taki prorok Elizeusz, dzieciaki się z niego wyśmiewały, to ten prorok przeklął te dzieci, wyszły niedźwiedzie i obszarpały. Drugi przykład, rzeź niewiniątek.
0: To już ostatni przykład. Dobrze, dziękujemy
4: Bóg
0: bardzo
4: nie
0: za komentarz.
4: Rzezi niewiniątek, a mógł to zrobić w bardzo łatwy sposób, a jednak tego nie zrobił. Czyli dla Boga nie są ważne dzieci poczęte tym bardziej.
0: Dziękuję bardzo i stawiamy tutaj kropkę. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. No jak Państwo słyszą, opinie są różne. Często ciężko czasami polemizować z takim nastawieniem, tak jakbym słuchała aborcyjnego Dream Teamu, bo dokładnie w tym tonie jest ta narracja. Dzień dobry, słucham i witam serdecznie.
5: No witam też serdecznie i chciałabym tego pana może troszeczkę poduczyć. On już człowieka uważa od momentu, kiedy zaczyna rozumować, kiedy używać, no i posługuje się autorytetem Pana Boga, a przecież prosty sposób, kiedy łączą się dwie komórki, już powstaje człowiek i tam Pan Bóg tnie duszę. Już jest dusza i to już jest człowiek i tu nie ma co dyskutować. Bo kiedyś też miałam taki moment, w autobusie rozmawiam ze starszą osobą, no i mu mówi, ale to dopiero komórki. No właśnie chyba brak jest i ten brak ludziom tej wiedzy, że już jest człowiek. To już jest komórka, już jest człowiekiem, to już jest dusza. Zwierzę nie ma duszy. Można, Pan Bóg zesłał zwierzęta, prawda, żeby spożywać i nie mają duszy, bo nie można byłoby zabijać po prostu. Ale człowiek już powstaje w momencie, to już jest człowiek. Także ten Pan powinien trochę życzę mu wszystkiego najlepszego i żeby to zrozumiał, że Bóg już mówi, że to jest człowiek, bo ma duszę. I tyle. Amen.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy. Do widzenia.
5: Pozdrawiam.
0: 13.30 7. Temat się przeplata pomiędzy wczorajszą rozmowę na temat aborcji, a dzisiejszą na temat tego, co dzieje się w przestrzeni wymiaru sprawiedliwości. I ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Ja tylko króciutko, Piotr z Łodzi, a propos tego pana z Białegostoku. Panu się chyba coś pomyliło albo nie rozumie, czy nie czyta ze zrozumieniem. Artykuł 140, już na antenie, przepraszam?
0: Tak, słuchamy.
1: Artykuł 140 dotyczy nieobyczajnego zachowania, czyli nie wiem, ekshibicjonizmu, albo by ktoś brzydkich słów używał i tak dalej. A manifestacja i pokazanie zbrodni w ogóle się do tego nie tyczy. A jeżeli pan chce iść po parku i ma być tak fajnie i przyjemnie, no tak jak w wyborach 23 roku też miało być fajnie, wspaniale, uśmiechnięci wszyscy byli, prawda? No to myślę, że chyba musi się trochę douczyć, albo może pożyć więcej lat, bo wie pani, jest taki inny problem, że dzisiaj młodzi ludzie od 30 lat, czyli tacy powiedzmy milenialsi, oni w ogóle żyją bez ograniczeń. Tolerancja stała się zbiorem otwartym. Ja uważam, że jest zbiorem zamkniętym. No toleruje do pewnego momentu. A wszyscy twierdzą, że jest zbiorem otwartym i można wszystko podciągnąć pod tolerancję. Nie mają barier, nie mają ograniczeń. No i co to skutkuje? To już taki mądry socjolog u nas w radio był. Nie pamiętam nazwiska. Skutkuje tym, że mamy coraz wyższy odsetek na przykład samobójstw wśród młodych ludzi. I nie tylko mężczyzn.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz i dobrego dnia. Pozdrawiamy.
1: Wzajemnie.
0: Dziękuję bardzo. Tak, teraz będą państwo dzwonić. To może już każdy swoje zdanie przedstawił i bardzo serdecznie dziękuję. Ten wątek może niech już zostanie gdzieś za nami. Halo, halo.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Konrad Ziembicki. Przepraszam, Konrad. Ja dzwonię do radia w takiej sprawie, że jest taki ładny dzień, takie mamy ładne życie. Panowie, nie kłóćcie się o aborcję w dzisiejszym dniu, w dzisiejszej audycji. Porozmawiajmy, nie wiem.
0: O mamach.
6: O mamach, o matkach, które mają dzieci z niepełnosprawnością. Pewnościami, którym trzeba jakoś pomagać, a nie się kłócić o aborcję, o to. Mam pytanie, panie redaktor, czy mogłaby Radio Wnet spytać polityków, czy jednak przyjmą w tym roku ustawę o asystencji osobistej, tak, żeby osoby niepełnosprawne mogły już za rok godnie z niej korzystać, czy nadal będzie to po cichu robione i nasze radio będzie zostawiało temat tylko albo redaktorowi Rucińskiemu albo redaktorowi Śpiewakowi.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, zapytamy o ten projekt.
6: Jednak ważny projekt, a to, że pani minister była raz w radiu i chyba z panią redaktor rozmawiała, to jest dla mnie za mało.
0: Dobrze.
6: Uważam, że ona prawicowa też powinna się wypowiedzieć, czy to jest jednak socjalizm w cudzysłowie, czy nie, czy to jest pozytywny aspekt państwa.
0: Dziękujemy bardzo. Tak, postaramy się o to zapytać. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, w Dniu Matki, dzisiaj taki piękny dzień, to może rozmawiajmy o tych matkach, które urodziły, które zdecydowały się na tę ciążę i nie wracajmy już do tego tematu. To moja wielka prośba do państwa, bo zostało nam niewiele, no jakieś 10 minut jeszcze, bo mamy 17 piętro dzisiaj do emisji. Dzień dobry, słucham i pozdrawiam. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, ja dzwonię z Lublina.
0: No, to miło nam, słuchamy.
7: I pozdrawiam Radio Wnet, słucham codziennie, od rana do wieczora. Bardzo mi się podobają wszystkie, wie pani, audycje, które są polityczne, różność i muzyka piękna, ale ja z taką sprawą odnośnie tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ja kiedyś wysłuchałem jego w telewizji, wie pani, wypowiedzi odnośnie takich spraw, jak chodzi o tych sędziów. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych osób, jaka została wybrana, bo sądzę, że pani Mandowska, pani prezes pierwsza, chyba poleciła prezydentowi najlepszego sędziego i tak uważam. I teraz odnośnie drugiej sprawy. 2 dni temu czy 3 dni była audycja na temat babciowego. Powiem pani tak. Owszem, to babciowe to jest taka sztuczna, jakaś, wie pani, wymyślona, nie wiem, to jest dla hejtu, dlaczego, bo to SLD wprowadziło. Powiem pani na swoim przykładzie. Jestem 18 lat wdowcem. Wie pani, mam 77 lat. I wie pani co? Ja nie skorzystałem z tej promocji tego babciowego, bo nie jestem babcią, tylko chyba mężczyzną. To nie wiem dlaczego. Wie pani co? Bo to jest śmieszne. Ja wtedy miałem, jak żona odeszła, 57 lat. Nie wiem, czym to jest kierowane. Czy ja miałbym się drugi związek zawierać, czy co? Na ten wie pani, nie rozumie tej sytuacji. Także to mnie bardzo boli. Sąsiadkę mam, która 3 lata temu została wdową, ona dostała 300 parę złotych, bo jej się należy. No ja nie rozumiem, naprawdę, jaka jest niesprawiedliwość. Coś to jest nie tak w tym naszym państwie, bo wie pani, naprawdę, tej polityce. Niezmiernie dziękuję i pozdrawiam Radio Wnet. Słucham od rana do wieczora. Miłego dnia.
0: Dziękujemy, do widzenia. Miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. Za trochę muzyki i zaraz wracamy z kolejnymi telefonami.

0: drodzy Państwo, mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: No i zawsze mi Pan to robi. Słucham dwa zdania, naprawdę.
1: Przepraszam, ale no, muszę to powiedzieć. Dusza to nie jest Bóg, nie, duszyczki nie wkłada w płód.
0: A skąd Pan
1: tak
0: to
1: jak
0: wie?
1: To mówią. A dlatego, że dusza określa się jako charakter, nawet potocznie. I dusza to jest właśnie to, to oprogramowanie mózgu, które się dokonuje dopiero podczas życia. Tą duszę na bieżąco kopiuje Bóg, która będzie potrzebna do zmartwychwstania. A nie, że Bóg duszyczkę wkłada. I dla Boga nie jest istotne, to tak jak powiedziałem, bo kiedy Herod dokonywał rzezi niewiniątek, Bóg nawet palcem nie kiwnął, żeby te noworodki już ocalić. A na pewno wśród tych noworodków były dobre materiały na człowieka, niektóre. A mimo to nie kiwnął nawet palcem.
0: A dusza ludzka jest nieśmiertelna i tym się z Panem pożegnam. Drodzy Państwo, ciężko mi naprawdę czasami komentować takie telefony. Wiemy, że jako osoby wierzące, większość pewnie z nas, dusza ludzka jest nieśmiertelna. To jest ta główna zasada, główna dewiza, ale może Państwo powiedzieliby coś z okazji dnia mamy, bo dzisiaj mamy 26 maja i to jest taki bardzo ważny dzień i ja jeszcze odbiorę dzisiaj telefon jeden, ale trochę się obawiam, bo dzisiaj te telefony są bardzo personalne. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Agnieszka z Józefowa. Nie, proszę się nie obawiać, ja właśnie w kwestii Dnia Matki, bo chciałam powiedzieć, że każdy z naszych rozmówców, tak samo i pani redaktor i ja, każdy z nas miał lub ma mamę. I właśnie w tym szczególnym dniu to jest tak bardzo ważne i istotne. I myślę, że też bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali o tej naszej jedynej mamie, jaką mamy, o której pan Poczobut tak pięknie powiedział, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. I żebyśmy ją szanowali i kochali. To wszystko. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Jest godzina 13:48 i odbieram telefony, drodzy Państwo, dzisiaj już z trochę większą radością i pozytywem. Dzień dobry, witam.
3: Witam serdecznie panią redaktor kochaną. Chciałbym powiedzieć, że no, wszystkiego najlepszego dla mam. No. Mamy są kochane, to trzeba przyznać. No oczywiście matka to jest ojczyzna polska, no i matka boska, tak samo to też trzeba o tym pamiętać. Bo to wszystko też no, to bez Boga i bez rodziny to jest, się nie da po prostu. A co do tych incydentów tutaj u nas w kraju, tymi telefonami dziwnymi do rządzących, do panów dziennikarzy, no to jest w ogóle jakiś kabaret, no to ja nie wiem, to nie mam pojęcia. Chciałbym, żeby się wypowiedzieli może te słuchacze. Jak oni to wybierają? Kto to robi? Kto ich zdaniem jest całym tym spiritus mowem, że tak powiem, tego wszystkiego? Czy to jest naprawdę... No, chciałbym się dowiedzieć. Jaki to?
0: No, pewnie odpowiedź nie będzie taka prosta.
3: No, prosta nie jest. No. Wszystkiego dobrego jeszcze dla mamy.
0: Dziękuję. Dziękujemy. I w imieniu mam i pozdrawiamy serdecznie. To jeszcze jeden telefon, może się uda, a jeżeli nie, to już dzisiaj te telefony, drodzy Państwo, zakończymy. Oczywiście wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo spokoju, wyrozumiałości, cierpliwości, łagodności. I jeszcze jeden odbierzemy telefon. Dzień dobry, już ostatni dzisiaj telefon. Kto jest z nami?
4: A witam, Jakub z Warszawy.
0: Słuchamy, panie Jakubie.
4: Chciałem powiedzieć, że tak, jestem za tym, żeby na stanowisku sędziego były osoby, które uważają, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, żeby polskie prawo było nadrzędne w stosunku do prawa, które jest orzekane w Unii Europejskiej i że polska konstytucja jest na pierwszym miejscu.
0: Ważne i potrzebne.
4: Tak. I tak, serdecznie pozdrawiam wszystkie kobiety, wszystkie matki i pozdrawiam też moją żonę, która też jedzie tak samo jak ja do pracy, także życzę jej i wszystkim paniom miłego dnia.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie i już dzisiaj zamykamy nasze okienko z telefonem, ale nie zamykamy okienka z telefonem związanym z kanałem, związanym z wsparciem Radia Wnet. patronite.pl / literka Z, / konsoleta, bo tam, drodzy Państwo, czekamy na Państwa pomoc i w sumie też taki prezent, który mogą Państwo oczywiście nam podarować. 5 dni do końca zbiórki, 308 wpłat jest obecnie, to jest 69% z tych 100% i ja serdecznie dziękuję ostatnim spłacającym, pan Krzysztof, pan Piotr, wsparcie anonimowe, pan Krzysztof i pani Edyta. Bardzo serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne wpłaty. patronite.pl / literka Z, / konsoleta i czekamy i zapraszamy na świętowanie w sobotę o 10 do kościoła świętej Anny, a później tutaj do godziny 15. Czekamy na Państwa, można przyjść, odwiedzić, zobaczyć studio Radia Wnet. A teraz już 17 piętro, ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną Adam Czerpak, a teraz Tomek Wybranowski.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, orzeczę Wybran, wspomnienia muzyczne z okazji 17. rocznicy powstania Radia Wnet. Stacja, rok pański 2022. No i moje chłopaki z Dublina, Fontaine's DC i nagranie I Love You. Niektóre piosenki brzmią jak wyzwanie, ale w rzeczywistości są czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Próbą pogodzenia się z miejscem, z którego się wychodzi, i tym, do którego się nigdy do końca nie dociera. I tak jest trochę ze mną, między tym moim Bożyczynem, Warszawą, Wrocławiem, a Dublinem. I Love You zespołu Fontaine's DC z albumu Skin to Fear z 2022 roku należy właśnie do tej kategorii. To utwór, który nie krzyczy emocji, tylko ją sączy. A w jego środku Dublin nie jako pocztówka, ale jako doświadczenie. Miasto ciężkie od pamięci, wilgotne od deszczu, pełne historii, które nie kończą się wraz z odejściem z ulicy. No, w tle pojawia się też Smithfield. Przestrzeń otwarta, trochę surowa, zawieszona między dawnym przemysłowym rytmem, a nową, gentryfikującą się rzeczywistością. Tam jest Studio 37, a na tym wszystkim rozciąga się niebo, które nie obiecuje niczego więcej niż chmury i wiatr, jak to w Irlandii. Skin to Fear, trzeci album Fontaine's DC, jest płytą o tożsamości, o emigracji, o pamięci, o tym, co zostaje w człowieku, kiedy zmienia się miejsce, ale nie zmienia się ciężar i wymiar myśli. To nie jest już młodzieńczy gniew debiutu z płyty Dogrel, ani postpunkowa energia nagrań z płyty numer 2 Heroes Death. To raczej uważne przyglądanie się temu, co człowieku trwa, nawet kiedy wszystko wokół się zmienia. No i I Love You jest jednym z najbardziej paradoksalnych momentów tej płyty, bo to piosenka nie o miłości, która nie daje ukojenia. W Radiu Wnet ten utwór miał szczególny rezonans, może dlatego, że pasował do tej radiowej wrażliwości, która zawsze szuka w muzyce nie tylko dźwięku, ale i opowieści o miejscu. Dublin w tej piosence jest nie tylko miastem grupy Fontaine's DC, ale też moim miastem. Jest też każdym miastem, które człowiek opuszcza i do którego wraca już tylko w pamięci. Głos Graiana Chattena niesie w sobie coś, co można nazwać irlandzkim smutkiem, ale nie w sensie stereotypu, tylko jako szczególną muzyczną wrażliwość. To smutek, który nie jest ciężki, który unosi się w melodii, w śpiewności, która nie rozwiązuje emocji, tylko je podtrzymuje. I właśnie w tej śpiewności kryje się siła utworu, bo I Love You nie jest deklaracją prostą. To raczej pytanie o to, co zostaje z uczuć, kiedy zmienia się kontekst, kiedy człowiek wyjeżdża z miejsca, które go ukształtowało, kiedy patrzy na nie z dystansem, ale wciąż nie potrafi przestać do niego wracać. I wtedy pojawia się najważniejsze napięcie tej piosenki. Świadomość, że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w Dublinie, Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy czy Krakowie, te same obawy, dylematy i problemy wracają w nowych formach. Zmienia się pejzaż, zmienia się język ulic, zmienia się światło, ale człowiek w środku zostaje z podobnym ciężarem pytań. I Love You nie próbuje tego rozwiązać, nie daje odpowiedzi. Zamiast tego buduje przestrzeń, w której można to poczuć i może właśnie dlatego tak dobrze pasuje do Radia Wnet, bo radio, podobnie jak ta piosenka, nie polega na zamykaniu świata w definicjach, tylko na jego ciągłym słuchaniu. I Love You, Fontaine's DC, muzyczne wspomnienia redaktora Tomasza Wybranowskiego, szefa muzycznego stacji, w 17. rocznicę istnienia.

0: Dzień dobry o 14:00, co w wiadomościach? Premier wyznaczył komisarza Krakowa, wybory w sierpniu, spór na linii Pałac Prezydencki Nowogrodzka. Chodzi o powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dzisiaj dzień mamy.
1: Wiadomości wnet.
0: Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego funkcję komisarza miasta obejmie Stanisław Kracik, przekazał premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja.
0: Dzisiaj Dzień Matki, święto obchodzone jako wyraz szacunku i wdzięczności mamom. Polacy od rana dzwonią, piszą i odwiedzają mamy, składają życzenia. Pozdrawiają wszystkie mamy politycy. Nikt jej nie zastąpi, leczą całe złotego świata, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu z okazji Dnia Matki.
3: Jedyna osoba, która jest trwałym punktem odniesienia. Do mamy zawsze można przyjść niezapowiedzianym i jest się w domu. To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nikt nie zastąpi mamy. Wiedzą to wszyscy, od małych bobasów po takiego starego konia jak ja, któremu brakuje mamy zmarłej w zeszłym roku. Jesteście wielkie i nie dajcie sobie

0: będą wycofywane z Europy na rzecz tego, żeby Europa brała odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Donald Trump napisał kilka dni temu, że tu cytat, ze względu na wygranie wyborów przez Karola Nawrockiego, USA wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Wcześniej amerykańskie media informowały, że Pentagon zredukuje obecność wojsk w naszym kraju o 4000. Chodziło o brygadę pancerną stacjonującą w Żaganiu i okolicach. Z całym szacunkiem, to prezydent podejmuje decyzję, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Tym samym odniósł się do krytyki Karola Nawrockiego podnoszonej przez część środowiska PiSu za powołanie Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: Decyzję podejmuje pan prezydent, który bardzo szanuje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szereg czynników wpłynęło na decyzję pana prezydenta. Pan sędzia Zbigniew Kapiński, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, przeszedł w zasadzie wszystkie szczeble drogi zawodowej. 22 lata w sądzie apelacyjnym, tysiące wyroków, orzeczeń podejmowanych przez pana sędziego Kapińskiego. Wieloletni pracownik uniwersytecki, wykładowca, także w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie.
1: Prezes Jarosław Kaczyński i część środowiska PiSu uważa, że Zbigniew Kapiński nie powinien być powoływany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ w 2000 roku w procesie lustracyjnym orzekł, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL. Sprawę komentował w Radiu Wnet historyk dr Piotr Gontarczyk.
3: Nie było wtedy teczki personalnej, teczki pracy Lecha Wałęsy, która była u Kiszczaka w domu. Te dokumenty, które były, to były wskazówki no dla mnie jako dla historyka na tyle przekonywujące, że potem napisaliśmy ze Sławkiem książkę. Natomiast procedury sądowe, które zostały wytworzone w tej epoce, no w dużej mierze jednak nie pozwalały wtedy stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał i był tajnym współpracownikiem. Był bardzo rzetelny w wielu sprawach, no chociażby próbował doprowadzić do skazania jako kłamcy lustracyjnego Józefa Oleksego.
1: Zbigniew Kapiński jutro obejmie stanowisko pierwszego prezesa. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę Kabaret Otto.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklamie.
11: Autopromocja.
12: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
13: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
14: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
13: Czas na motorsport.
14: Najszybsza audycja w Polsce.
13: Zapraszają
14: Piotr Nałęcz
13: i Kamil Kowalik.
14: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
15: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
16: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Mili Państwo, 17 piętro. Ostatnio byliśmy w Konstancinie, a teraz przenosimy się, jeszcze nie byliśmy we Francji. Jakoś te francuskie muzea tak troszkę mi umykają. O Louvre jeszcze się nie odważyłem mówić, bo byłem w Louvre i no to jest w ogóle taka sytuacja, że to można oszaleć, absolutnie. Ale porozmawiamy dzisiaj o Muzeum d'Orsay. To jest takie piękne muzeum otwarte w 1986 roku. Wcześniej to był bardzo ważny budynek, który już miał, że tak powiem, pójść na przemiał, ale Francuzi nie chcieli. No i to jest taki

0: Młody Louvre, o, tak to Francuzi go nazywają. I to jest tak, że tam można dopłynąć sobie na lewym brzegu Sekwany, dopłynąć stateczkiem. Ja tak zrobiłem, dopłynąłem stateczkiem i się zachwyciłem. Tam królują impresjoniści i postimpresjoniści, proszę Państwa. Wspaniała kolekcja malarstwa. No i o kilku takich pracach, które na pewno warto stanąć przed nimi i pozachwycać się dłużej. Niektóre znacie Państwo w ogóle oczywiście ze szkoły, bo to są takie kamienie milowe, jeżeli chodzi o współczesne malarstwo. I zacznijmy od Śniadania na trawie, Edouard Manet. Proszę Państwa, wspaniały obraz, zrobił wielkie zamieszanie, kiedy powstał. A drugi jeszcze jest obraz, jeszcze słynniejszy, Olimpia, też Manet z 1863 roku. To są obrazy, które wywołały skandal. Pięknie namalowane, no, kobiece postacie, niespecjalnie ubrane, ale naprawdę wspaniale pokazane w pięknym kontekście, jeden we wnętrzu, drugi no właśnie w parku na trawie. Nie zabrakło też Van Gogha, proszę Państwa, jest tam jeden ze słynnych autoportretów, ta czerwień brody jest niezwykle wspaniała, takie błękitnawe tło przy tym autoportrecie Van Gogh. Zawsze on robi takie niezwykłe wrażenie, bo jednak to nigdy nie jest tak, że można, zwłaszcza właśnie takiego Van Gogha, odbierać w albumach w wystarczający sposób. Jak się patrzy na te obrazy twarzą w twarz, że tak powiem, na przykład z Van Goghiem na autoportrecie, no to są przeżycia nieprawdopodobne. Kolejny wielki tam francuski malarz Edouard Degas, tancerki, błękitne tancerki z 1890 roku przyciągnęły moją uwagę bardzo, ale jest wiele innych prac Degas i bardzo Państwu polecam. Zatrzymanie się właśnie, pamiętajcie Państwo, lewy brzeg Sekwany, jest tam taka przystań, z której można zejść i pójść do tego muzeum bardzo, bardzo przyjemnie. Renoir, Bal w Moulin de Galatée. Kolejny obraz wspaniale, wibrujący kolorami, z dużą ilością osób namalowanych, proszę Państwa, no bal to bal, no to muszą, na balu musi być dużo, dużo wspaniałych osób i jeszcze można je wspaniale namalować i zrobił to Renoir i no ja uwielbiam Renoira. Te kolory, pamiętam, to jeden z pierwszych takich malarzy, którzy przyciągali moją uwagę. Mamy też Gauguin, tahitańskie kobiety, które sobie tam siedzą na plaży w pięknych, kolorowych strojach. Rewelacyjny obraz. No i teraz crème de la crème, proszę Państwa. Portret matki Whistlera. Whistler to był nieprawdopodobny malarz. Jeszcze dwa słowa o nim, bo to był malarz, który, proszę Państwa, malował w bardzo specyficzny sposób. On siedział, proszę Państwa, w pracowni. Siedziała modelka, powiedzmy, a Whistler kontemplował to, co widział i w dużej odległości od obrazu. Siedział sobie z tym pędzlem i nagle wstawał i biegł do obrazu i malował jedną, proszę Państwa, jedną kreskę i później wracał i znowu kontemplował. Whistler, wspaniały, wspaniały portret matki w takiej ciemnej kolorystyce. Jeden z najwspanialszych obrazów tej kolekcji i w ogóle światowego malarstwa. Rewelacyjny. Bardzo zachęcam do odwiedzenia Muzeum d'Orsay w Paryżu. To piękne muzeum i nie jest taki ból głowy, bo w Louvre to, proszę Państwa, jak sobie chodzimy, to musimy wybrać sobie chyba kawałek Louvre, żeby sobie pokontemplować, a tam, no, można tą kolekcję obejrzeć, powiedzmy, no, w 2 godziny. Dziękuję bardzo. Konrad Męczewski.
1: 17. piętro.

0: Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w tym jakże ważnym dniu.
1: Ważnym podwójnie.
0: Podwójnie ważnym, po pierwsze oczywiście znaczy, tak, że znowu gościmy w Radio Wnet. Tak?
1: No to nie, no najważniejszym dzisiaj wydarzeniem jest Dzień Matki.
0: Ależ oczywiście.
1: I tego nie można w żaden sposób inaczej ująć, jak jest to, no przynajmniej dla mnie jest to jeden z ważniejszych dni, chociaż no, moja mama nie żyje, ale byłem na cmentarzu brudzieńskim, jak to się ładnie mówi. I muszę przyznać, że nie tylko ja miałem taki odruch, żeby pojechać na grób własnej matki. Naprawdę było dosyć duży korek samochodowy i dosyć dużo ludzi szło tam z kwiatkami, oczywiście ze zniczami, no ja wśród nich. No, także
0: wszyscy doceniamy, że najważniejsza jest przecież matczyna miłość i pamiętamy o naszych mamach. Moja mama też już dość długo nie żyje, także, ale w sercach naszych jest.
1: Ale to jest tak, że też no, pamięta się o mamie oczywiście, ale też o kulinariach się pamięta, bo to jest tak, że no, każda mama i w ogóle w każdym domu są inne, w zasadzie niby te same potrawy, ale są inne smaki zupełnie. I po prostu ja wiem, że to paru potraw, które, no może to tak,
0: no ale
1: to
0: właśnie,
1: tak głupio
0: no ale,
1: mówić,
0: ale, powiedz,
1: ale paru potraw, które robiła moja mama, już nigdy nie zjem, bo nikt ich nie zrobi. No.
0: Ale powiedz, jakie potrawy na przykład, takie pamiętasz właśnie z dzieciństwa, że tylko mama je robiła.
1: No z dzieciństwa to może nie, może już bardziej tutaj z tego dorosłego
0: no, chodzi mi
1: już życia.
0: Z dzieciństwa no, typu, no, wiesz, do parunastu lat,
1: no,
0: prawda?
1: Do parunastu lat to było tak, że w zasadzie no, babcia nas tam bardziej wychowywała, bo mama pracowała, nasz ojciec nie żył. No więc tutaj babcia nas raczej tam różne potrawy robiła i pamiętam te smaki letnie bardziej babci. Natomiast już teraz, nawet w tym już dorosłym życiu, bo moja mama umarła w 2019 roku i zawsze jednak pilnowała, żeby jeszcze coś mi do zjedzenia zrobić. No i miała trochę takich tych swoich rzeczywiście bardzo dobrych ale pomysłów.
0: Takie, ale taki takie flagowe jedzenie, no jakaś taka potrawa, którą najbardziej lubiłeś na przykład.
1: Ja wszystko lubiłem.
0: A, okay. Pamiętam, bo potem jak człowiek się spotykał z taką potrawą, która niby tak samo się nazywała, to jednak już był inny zupełnie smak. Wiem, czy tak.
1: No właśnie o tym mówię. Miałeś, no. O tym mówię, że to jest taka indywidualność potraw domowych. No, przeważnie za to odpowiadają, no, to w naszym przypadku odpowiadały nasze mamy. No.
0: Ja tak pamiętam.
1: Także zazdrościmy wszystkim, którzy jeszcze mają
0: mamy, które
1: no, przede wszystkim, że ich kochają, a przede wszystkim, ale także, że im coś ugotują dobrego.
0: Ja pamiętam z dzieciństwa taką potrawę, na przykład mama łyga. Wiesz co, to pamiętasz, mama łyga to jest,
1: nie, ja
0: to jest mąka kukurydziana, którą można na różne sposoby. Można to robić na słodko, również jak i nie na słodko. Pamiętam na przykład, ponieważ rodzice jakiś czas z racji pracy mieszkali w Budapeszcie, Węgrzech, no to mama robiła cirkę paprykarz. Czyli taka kura w papryce, można powiedzieć. Albo
1: no
0: taka rybna zupa.
1: Dobre. Lubię takie
0: albo
1: rzeczy.
0: Taka zupa była rybna halaszli. Też właśnie, no. Też węgierska taka zupa. Ja te smaki pamiętam. I potem gdzieś, nie wiem, trafiło się, że o, jest to, to się nazywa halaszli. Ja to spotkałem. Nie, zupełnie inaczej smakuje.
1: Jednak no moja ten mama robiła pozostaje. To, co ja bardzo lubiłem, ale to raczej było bliżej świąt, takie babeczki grzybowe do zupy grzybowej.
0: Miam, miam,
1: że,
0: miam.
1: Że właśnie tu była zupa grzybowa do popicia i takie babeczki właśnie tam z takim farszem grzybowym do zagryzania. I to zawsze mi to niezmiernie smakowało. Poza tym, no ja byłem zawsze fanem karpia w galarecie. Jestem nadal, ale właśnie moja mama robiła najlepszego karpia w galarecie. Chociaż muszę przyznać, że, tak. Że no wiele kobiet, które były w moim życiu dobrze gotowały, oczywiście też. No, no.
0: Ale nie ma jak to mama.
1: No to prawda, także...
0: A słuchaj, ale piłeś z mamą pierogi na przykład?
1: Nie, to znaczy nie.
0: Nie robiłeś, ja pamiętam, że mama właśnie wałkowała to ciasto, potem się brało szklankę i się no, robiło...
1: Może tak było, znaczy ja pamiętam przede wszystkim z dzieciństwa, że musiałem, bo teraz są jakieś miksery, że musiałem mieszać ciasto.
0: Tak, rzeczywiście.
1: Ja tego
0: tak.
1: Chyba za bardzo nawet nie lubiłem, ale musiałem mieszać. Potem trzeba było bić pianę.
0: Ja jeszcze pamiętam, że była taka maszynka, bo jakby pierogi ruskie, no różnie się one nazywają, ale jest to nadzienie takie ziemniaczano-serowe. I była taka maszynka, nie wiem czy pamiętasz, którą się zgniatało te ziemniaki z serem i
1: no
0: wychodziły
1: tak, było coś
0: takie kluseczki jakby.
1: Także,
0: no, o, jakie
1: także proszę Państwa, no, także wszystkiego najlepszego wszystkim mamom życzymy.
0: Z całego serca.
1: Czyli czyli Kabaretotto, bo nie wiem, czy się przedstawiliśmy nawet.
0: Nie przedstawiliśmy się dziś. A proszę Państwa, na antenie dziś w Radio Wnet Kabaretotto, czyli Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek i również będzie z nami Wiesław Tupaczewski.
1: Tak, to za konsoletą pan Szymon Chrystianus. Dzięki pani Ksenii Parmańczuk. Można nas oglądać na naszym kanale na YouTubie, jeżeli ktoś ma czas, no i ochotę oczywiście, to może obejrzeć, jak wyglądamy dzisiaj w studiu. A dzisiaj dla nas, no, dzień jest też bardzo ważny, bo to jest dzień premiery naszej płyty.
0: Najnowszej płyty zatytułowanej Prawdziwa inteligencja. To właśnie dziś.
1: I do tego, że wydaliśmy tę płytę, to była dosyć długa droga, kręta droga, także to jesteśmy tym bardziej zadowoleni. Przede wszystkim, no, mogła się wreszcie ukazać ta piosenka, którą rozpoczęliśmy naszą audycję.
0: Śpiewam
1: też jest
0: po polsku.
1: W sygnale naszej audycji. Śpiewam po polsku, bo ta piosenka miała dosyć parę, no dosyć no duże zakręty miała, ponieważ no, zgłosiliśmy ją jako singiel do Agencji Muzycznej Polskiego Radia, kiedy nam się wydawało, że jeszcze może ta likwidacja nas nie dotknie, ale okazało się, że ta piosenka w żaden sposób nie może być emitowana w Polskim Radiu. Potem zgłaszaliśmy ją na Festiwal Piosenki Polskiej do Opola. Okazało się, że też ta piosenka na Festiwal do Opola zupełnie nie pasuje.
0: Także ale teraz piosenka ukazała się na nośniku CD, nie no, tylko no i w właśnie, streamingu.
1: Było tak, że na koncertach ona miała bardzo, bardzo takie, no, podniosłe wręcz przyjęcie. I po koncertach było, czy to można gdzieś kupić na płycie, proszę Państwa.
0: Już można
1: kupić na płycie.
0: Dziś.
1: A naszą płytę najlepiej kupić za pomocą sprzedaży wysyłkowej. Na stronie Radia Wnet jest artykuł właśnie o tym, że ta płyta się ukazała. Tam jest też link do tego miejsca, gdzie można ją zamówić. Albo jeżeli chcą Państwo przez nasz Facebook trafić do tego miejsca właśnie, czyli do tej hurtowni, która te płyty oferuje. Zresztą możemy się pochwalić, że przedpremierowo tych płyt już bardzo dużo poszło. Są już wysyłane, bo prawdziwą płytę mieliśmy w ręku dopiero wczoraj.
0: To prawda. Ale tak jak powiedziałeś, długa była kręta, pracowita, ale jest satysfakcja, prawda? Jak zobaczyliśmy wczoraj, jak mogliśmy dotknąć tej płyty, nareszcie fizycznie rozpakować ją, zobaczyć, że jest ten CD, że jest ta wkładka, to naprawdę balans się pojawił.
1: No
0: jest.
1: Może nie jest to takie wydarzenie, jak Kolumb dopłynął do Ameryki, ale
0: coś w tym kierunku, wiesz?
1: Ale dla nas, takie, w naszym takim prywatnym życiu, w prywatnej działalności jest to duże wydarzenie, bo jesteśmy to oczywiście bardzo wdzięczni Radiu Wnet za pomoc. Co właśnie?
0: Nie, bo tak sobie pomyślałem, bo wczoraj był taki wielki dzień dla muzyki polskiej, bo były Fryderyki rozdawane. Więc nie, ten nasz kierunek, w którym płyniemy, może kiedyś jakiś Fryderyk pomaga do nas.
1: Natomiast wczoraj byliśmy w klubie Ronina. Dziękujemy panu Józefowi Orłowi za zaproszenie, panu Bernardowi za nagrywanie. Dziękujemy. Także można to zobaczyć w internecie, jeżeli ktoś chce zobaczyć. Tam z Jędzkiem na gitarach, tak trochę ogniskowo, ale zagraliśmy parę piosenek z tej nowej płyty. No jeszcze mamy je nie za bardzo wyćwiczone, więc tak one były jak...
0: Oj tam.
1: Ale nie było źle. Słuchaj, nie było źle.
0: Było takie naprawdę dobrze rozpalone ognisko. Tak, nie narzekaj.
1: Nie narzekam, tylko staram się przygotować odbiorcę. Proszę Państwa, to może w tej sytuacji no zagramy właśnie te rzeczone pierogi.

0: I Pierogów. Smak, proszę Państwa, w studiu Kabaret Otto, czyli Andrzej Tomanek, Ryszard Makowski. Czekamy na połączenie. Jest już Wiesław Topaczewski na antenie.
1: A może zajrzy do nas Wiesław.
0: Będziemy się łączyć, proszę Państwa, no bo Wiesław jest kawałek drogi stąd.
1: Halo, Wiesławie, jesteś tam. Halo, Wiesław.
2: Jestem.
1: Jak witam miło cię usłyszeć.
2: Witam słuchaczy no to, przede wszystkim.
0: No to okaż swoją radość z okazji wydania naszej płyty.
2: Jak się cieszę. Przede wszystkim chciałem złożyć życzenia wszystkim mamom. Naprawdę ta płyta jest świetnym prezentem na imieniny.
0: Staraliśmy się tego uniknąć.
2: Ja wiem, że staraliście się tego uniknąć, ja natomiast postanowiłem nie unikać żadnej okazji do zareklamowania płyty. Bardzo się cieszę, chciałem złożyć życzenia wszystkim mamom, swojej mamie tak samo, wszystkiego najlepszego zdrowia, przede wszystkim zdrowia i długich lat życia i długich lat opiekowania się nami. Przynajmniej ci, którzy jeszcze mogą się opiekować. No, także tak, no co więcej, bardzo was przepraszam, że nie mogę brać udziału w akcjach promocyjnych wszystkich. Wczoraj nie brałem udziału na koncercie w klubie Ronina, nie mogłem być niestety, przykro mi bardzo. No ale mam nadzieję, że już po 13 czerwca będę mógł uczestniczyć we wszystkich zadaniach kabaretowych, jakie tylko będą.
1: No to dobrze, że odpowiedziałeś, bo tu właśnie też pytanie od słuchacza padło, co się dzieje z tobą, dlaczego my na ogół sobie siedzimy z Ryśkiem razem, no to już wiemy, że będzie z nami też.
2: Będę z wami, natomiast teraz jestem, no oczywiście przyjechaliśmy z żoną, jestem po zabiegu pewnym zabiegu, że tak powiem, zdrowotnym i muszę troszkę odpocząć, dlatego siedzę teraz w Grecji, odpoczywam i czekam, aż będę całkiem gotowy na wszystkie wyzwania, jakie nas spotykają.
0: No, tych wyzwań trochę będzie, bo 19 czerwca będzie. Zapraszamy Państwa na nasz koncert do dobrego miejsca. To będzie właśnie koncert, gdzie zaprezentujemy piosenki z tej naszej nowej płyty. No, parę klasyków naszych też będzie, ale będzie też konferencja prasowa, bo akurat włączyliśmy taki element do naszego programu w dobrym miejscu, jak konferencja prasowa, czyli publiczność może zadać 5 pytań. No, ewentualnie 6, jeżeli jest zapotrzebowanie. Więc można z nami porozmawiać, po koncercie można się z nami oczywiście spotkać. Także no, zapraszamy, to jest takie miejsce dosyć familiarne. Jeszcze może wytłumaczę, gdzie to jest, bo mi się wydawało, że dobre miejsce to jest wszystkim znane, to jest Katolickie Centrum Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest w Lasku Bielańskim, dokładny adres Dewajtis 3. Bilety można kupić przez naszą stronę na Facebooku, albo oczywiście w dobrym miejscu.
2: Hołk. No wszystko dobrze powiedziałeś. Zgadza się.
1: Wiesław, powiedz nam, bo tu w Warszawie zawitała piękna pogoda, bo tak jak tu Państwo nawet wspominają, że w zeszłym tygodniu jeszcze było chłodno bardzo. Jak u Ciebie?
2: U mnie jest normalnie tak jak w Warszawie. Nawet chłodniej trochę. Można się ochłodzić.
1: No masz.
2: I dlatego jestem tutaj, chłodzę się i jak mogę. Bardzo się cieszę, że płyta się pojawiła. Naprawdę już nie mogłem się doczekać, kiedy się pojawi nasza płyta. Widać, znaczy myślę, że Państwo słyszeliście, że naprawdę dużo roboty włożyliśmy w tę płytę i nie jest to robota na darmo, tylko jest to porządnie zrobione.
0: No to szczególnie właśnie, Wiesiek, w momencie, kiedy ją nagrywaliśmy, no to twoja rola była niezwykle istotna, bo to wszystko nagrywałeś, współprodukowaliśmy razem, ale no to była dosyć przyjemna praca, pisaliśmy te piosenki, ale bo to, proszę Państwa, to jest taka sytuacja, że no teraz niby to nagrywanie płyt to tak nie bardzo ma jakiś tam cel, no bo to ludzie nie kupują płyt, mogą posłuchać w streamingu, no taka jest prawda, że w streamingu można posłuchać, polecamy. Ta nasza płyta też jest na tych wszystkich portalach takich słynnych, Spotify'ach, Tidalach i jakichś tam innych, na YouTubie oczywiście też jest. Natomiast to jest tak, że wydanie płyty jest jakimś wydarzeniem artystycznym, jest jakimś manifestem artystów, że chcą coś przekazać konkretnie w danej kolejności, z daną okładką. Tą okładkę mój syn akurat projektował. No i to jest tak, że poza tym, no, Jedynie tak naprawdę do nas jakieś fundusze trafiają w przypadku zakupienia płyty. Najlepiej właśnie tę płytę kupić w tej sprzedaży wysyłkowej. No, już zaczęła się wysyłka, także tutaj już bo ci, którzy kupowali, bo tych płyt już sporo poszło, pragnę zaznaczyć, ci, którzy kupowali ją w zeszłym tygodniu, no to musieli się trochę niecierpliwić, natomiast teraz już płyty są fizycznie, już są wysyłane. No niestety płyty z autografami się skończyła, się pula płyt z autografami. Może jak będzie dodruk, to wtedy jeszcze będzie następna pula. Na razie nie ma płyt z autografami, ale te bez autografu też się dobrze słucha.
1: I poza tym, jak się je kupi, można przyjść na koncert i je potem, te autografy, uzyskać od nas.
0: Na przykład.
1: Natomiast tej ciężkiej pracy, o której opowiadałeś, gdzie Wiesław bardzo dużo rzeczywiście poświęciłeś czasu, bo przecież to wszystko było u ciebie w domu, w studio domowym nagrywane i bardzo mi się podobała ta twoja opowieść, jak to potem wszystko składałeś, te ścieżki po kolei musiałeś wysłuchać, poprawiać, tu dodać, tam przerzucić, to wszystko. No i w którymś momencie miałeś przesyt tego i jakiś czas nie słuchałeś, po jakimś minęło ileś czasu, wysłuchałeś i byłeś zaskoczony tym, prawda?
2: To prawda, że długo nie słuchałem płyty, po prostu miałem przesyt.
1: Tak.
2: Przesyt miałem po prostu tej płyty z powodu tego, że w kółko ją robiłem.
1: No tak.
2: Nie, ciągle zgrywałem, ciągle poprawiałem, przerzucałem, dogrywałem, odgrywałem, kasowałem, dokładałem i tak dalej.
1: Można powiedzieć, że nikt nie zna tak dobrze tej płyty jak ty.
2: Nie, nikt nie zna tak dobrze tej płyty jak ja.
0: To może zapowiedz piosenkę przy tobie. Bo ona jest.
2: Właśnie, ja chciałbym zapowiedzieć piosenkę nietypową. Przy tobie, piosenka przy tobie jest piosenką, która mówi o tym, że jesteśmy od siebie bardzo oddaleni, a mimo, że jesteśmy oddaleni, to czujemy się razem. My, że jesteśmy razem mimo fizycznej odległości. I o tym jest ta piosenka. Napisałem ją jakiś czas temu i chciałem, żeby ona ma sens tylko wtedy, jak jest zaśpiewana przez chłopaka i dziewczynę. No i poprosiłem jedną dziewczynę, którą poznałem kiedyś na jakimś festiwalu w Sochaczewie, która przepięknie śpiewała i Karolina Goźlińska zgodziła się zaśpiewać z nami na tej płycie. I jest rzeczywiście taka piosenka przy tobie, piosenka, która mówi o tym, jak rozdzieleni ludzie do siebie tęsknią. Ja tak tęsknię do was, koledzy.
1: Jak nam miło. No, przy tobie po prostu, aż miło nam się zrobiło.
2: No to dobrze, to posłuchajmy piosenki.
1: Posłuchajmy.
2: Przy tobie.

0: Halo, halo, Wiesław, jesteś jeszcze z nami?
1: Jestem.
0: Powiedz mi, bo jak tak skojarzyło mi się, bo jesteś na Wyspie Greckiej i tak słyszę takie elementy muzyczne greckie.
1: Ach, wiem, no ale to nie jest buzuki.
0: No to ale to było, ja
1: to
0: wiem.
1: To jest ukulele.
0: Ale to kolejne
1: to jest
0: pytanie.
1: Na ukulele, no.
0: Kolejne pytanie miałem do ciebie właśnie związane z buzuki, czy skoro jesteś tam w Grecji, czy nie korci ci, żeby taki instrument nabyć?
1: Wiesz co, no korci mnie, ale oczywiście...
0: Pytam ciebie jako szarpidrut, no, który również szarpidruta,
1: który też gra. Wszystkie instrumenty drutowe chciałbym mieć oczywiście. No, mam ukulele, mam gitarele, gitarę basową, gitarę basową.
0: Ale skoro jesteś w ojczyźnie buzuki, no to aż się prosi.
2: Ale tutaj w tej piosence to chyba sam wszystko zagrałeś, tak?
1: No, to prawda, sam zagrałem wszystko, aczkolwiek w teledysku wy będziecie grać. Nie wiem, czy wiesz.
0: O, to musi być buzuki.
2: Na razie tak jak patrzyłem, bo te wszystkie nasze piosenki, które jeszcze nie było opublikowane dzisiaj po północy się ukazały, to 10 piosenek, to największym zainteresowaniem cieszy się Daj mi lajka. Potem są Dobre słowa i Ex aequo Kwiaty bez powodu. Także te piosenki na razie tak jakoś chyba znalazły największe
0: uznanie. Taki pierwszy rzut
2: odsłuchania. Ja myślę, że będziemy robić ranking, znaczy ranking tych nowych piosenek, no bo tych starych, no to trudno porównywać, no bo Śpiewam po polsku ma 300 tysięcy, Planeta ma tam 77, Pierogi też jakoś już tam, więc może będziemy
0: robić... Ale wiesz co, może będziemy robić ranking pierwszych trzech piosenek, bo tak sobie pomyśl, że jakaś piosenka będzie taka ostatnia i będzie przykro tej piosence.
2: No dobrze, to będzie robić. A propos rankingu, to proszę Państwa, jesteśmy w propozycjach do szlagierowej listy przebojów. To jest taka jest telewizja Silesia. To tak jak mówię, u nas na Facebooku są wszelkie informacje. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał oddać głos, to można oddawać SMS-ami, ale można po prostu kliknąć na stronie. Tam instrukcja jest na naszym Facebooku. Jeżeli ktoś by chciał wejść i nas wspomóc, to może się na tą listę dostaniemy, bo na razie jesteśmy propozycją. Na razie, a czy będziemy już na tej liście jakoś tam na którymś miejscu, tam jest 10 miejsc, no dobrze było, gdybyśmy byli.
0: Telewizja Silesia jest może mniej Państwu znana tu w centrum Polski, bo wiadomo, że na Śląsku jest bardzo oglądana.
1: Było, rozłączyło.
0: Jest bardzo oglądana, natomiast wiem, że można ją, jeżeli ktoś Państwa ma kablówkę, no to wiem, że tam się ta telewizja jest obecna.
2: Tak.
0: Także można znaleźć.
2: No tak. No dobrze, proszę Państwa, no co tu jeszcze z ogłoszeń? No jeszcze też można głosować na nas na liście Polish Chart.
0: Oczywiście.
2: To jest lista Radia Wnet, Sławka Orwata, także tam też polecamy się na Państwa jakiemuś tam dobremu kliknięciu na naszą piosenkę. No to Wiesiek, może Ty jeszcze coś opowiesz.
1: A słychać mnie?
0: Bo słychać ciebie.
1: Bo się rozłączyło na chwilę i myślałem, że mnie nie ma.
0: Choć jesteś daleko za morzem, to słychać
1: no jestem.
2: To jednak słychać
1: nawet
2: cię może.
1: Jestem daleko za górą, zaraz za rzeką. Czy robię coś, czy nie robię. Myślami jestem z wami.
0: No widzisz.
2: To bardzo, bardzo nam miło.
1: No to dobrze. Bardzo się cieszę, że płyta wreszcie się ukazała i mam nadzieję, właśnie mam taki pomysł, żeby Państwo w komentarzach pisali, która piosenek najbardziej się podoba. Albo żeby zrobili swoją taką poprzez 5, 4, 3, 2, 1 punkty i będziemy zmieniać.
2: No to ja mam właśnie taki zamiar, żeby to zrobić u nas na Facebooku, ale jeszcze nie dałem rady, bo teraz tych działań przeróżnych jest bardzo dużo. Tak no. Jak jeszcze mówiłem, jeszcze rano podjechałem na cmentarz z okazji dnia mamy, żeby kwiatki chociaż tam jakieś dostarczyć, tak jak przez całe życie dostarczałem. No to może posłuchajmy następnej piosenki. Piosenką jest w tej chwili Planeta płonie.

0: dieta. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: A tutaj w Radiu Wnet kabaretotto cały czas, czyli Andrzej Tomanek, Ryszard Makowski.
4: Makowski, Wiesław Topaczewski. Jesteś jeszcze?
5: Jestem zdalny.
3: No jesteś zdalny.
5: Na zdalnej robocie jestem.
3: Tak. Dobrze, Państwa, jak Państwo mogli tu porównać, jest duża różnica stylistyczna pomiędzy piosenkami Przy Tobie i Planeta Płonie. I cała ta płyta jest bardzo różna stylistycznie, ponieważ jest tak, że my wszyscy jesteśmy twórcami i każdy z nas wkładał jakąś tam swoją cegiełkę, każdy z nas tworzy trochę inaczej, no bo to jest naturalne, że niby pracujemy ze sobą już tyle lat, więc powinniśmy się zunifikować, ale jakoś się jeszcze tak całkiem nie zunifikowaliśmy.
4: W tym przypadku różnorodność jest bogactwem.
3: No tak, to jest zaleta. To nie
4: każda
3: jest,
4: piosenka jest na odpowiednią chwilę, każda piosenka gdzieś pasuje w którymś momencie życia. Płyta jest taka refleksyjna.
3: Poza tym to jest tak, że większość, może nie większość, ale spora grupa wykonawców, jak już ma jakiś swój styl, to w tym stylu to powiela. No. Większość piosenek, chociaż oczywiście daj Boże zdrowie powielać tak każdemu jak Lady Punk, nie? Albo Beatlesom. No więc to jest też inna sprawa. Natomiast u nas te piosenki są rzeczywiście różnorodne.
4: Wiesław?
5: No ja tutaj właśnie czytam czat i ktoś zapytał, czy ciekawe, czy dziewczyna prawdziwa, czy znowu wygenerowana przez AI, ale jakby nie było, super piosenka. Piosenka Przy Tobie jest żywa dziewczyna śpiewała, bardzo pięknie zaśpiewała, bardzo fajna dziewczyna.
4: No wiesz,
5: Jeszcze ktoś napisał, wygląda na to, że na tej płycie nie będzie żadnej słabej piosenki, biorąc pod uwagę aktualny poziom. Oto nic, tylko kupować. Zgadzam się.
4: Wiesz, Państwo zapytali o tę dziewczynę, dlatego że stworzyłeś po prostu Ottona, czyli perkusistę niesamowitego.
5: Prawda, w Planeta Płonie zagrał.
3: Jeszcze jedną dziewczynę w Pierogach też żeś tam wplótł taką dosyć.
5: A która tak wzbudziła emocje zdecydowanie.
4: Oj, bardzo wzbudziła, to tak.
5: Zdecydowanie wzbudziła emocje.
3: Bo tu musimy zaznaczyć, że przy teledyskach, jak Wiesiek robił teledyski, ta sztuczna inteligencja była używana, natomiast przy nagraniach w żadnym przypadku.
5: Nagrania, tak, to żeby to było jasne, przy nagraniach w żadnym przypadku nie
3: nagrania są naszą produkcją. Tutaj duże podziękowania dla Bartka Miecznikowskiego, który nas wsparł swoimi gitarami.
4: Świetnego gitarzysta.
3: No i oczywiście dla Piotra Quentina też
5: Wojtanowskiego,
3: tak. Też ogromne podziękowania za to, że to zmiksował i zrobił tak zwany mastering, czyli nadał ostateczny szlif tym wszystkim naszym utworom. Także proszę Państwa, dla nas to jest, tak jak to już parę razy mówiliśmy, dosyć ważne wydarzenie, że ta płyta się ukazała, tym bardziej, że ona się ukazała bez pomocy żadnej wytwórni, bo byliśmy w tej Agencji Muzycznej Polskiego Radia, wydaliśmy tam dwie udane płyty z Big Bandem, Chopin University Big Band, płyta Wesołych Świąt i to już lato. Można odsłuchać te płyty na naszym kanale na YouTubie. Można też je w Polskim Radiu zakupić jeszcze. Ale jak przyszła likwidacja, to doszli do wniosku, że my tam już zupełnie nie pasujemy do tego Polskiego Radia. Dlatego mieliśmy też jakiś taki troszeczkę ambicjonalny moment, żeby ta płyta się ukazała.
4: No i dziękujemy Radiu Wnet za wsparcie, za to, że tu też promuje z nami tę płytę.
3: No ale to też jest taka prawda, że gdyby nie Radio Wnet, to nie wiadomo, czy byśmy się zdecydowali na nagrywanie płyty, bo to Radio Wnet
4: to jest duże przedsięwzięcie.
3: Jest jakąś naszą ostoją i jakoś nam pomaga, a gdybyśmy, bo teraz tak jak mówię, wydanie płyty to jest raczej takie, może nie tyle, że hobbystyczne, bo tutaj jest to. Chociaż z tymi nośnikami to jest różnie. Winyle też w pewnym momencie były zupełnie niepotrzebne. Znam parę osób, które się pozbyło winyli, a teraz bardzo nad tym boleją.
4: Ale ja myślę, że z CD-kami będzie tak samo. Patrzy kasety muzyczne, tak, które kiedyś były bardzo, wracają, ale jako modne. No nie przyjmują się na przykład nośniki pamięci, te
3: USB.
4: USB, no bo też był taki płyta, moment, że na USB można, wiesz, na tych stickersach.
3: Ale płyta to jest konkret. Ma okładkę, ma jakąś tam grafikę.
4: To jest też gadżet taki.
3: Ma jakąś wkładkę. No więc tak, więc zachęcamy Państwa, tak jak tu mówiliśmy, do nabywania tych płyt. No ty, wiesz, jak też coś pozachęcaj, znaczy ty już zachęcałeś, ale jeszcze coś zachęcaj.
5: Ja chciałem zapytać was, co się dzieje w Polsce, bo słyszałem, że Trump chce przenieść całe wojsko z Niemiec do Polski, amerykańskie.
4: Wiesz co, prawda? Tak, różne słuchy krążą. No, jedna z rzeczy jest taka, dlatego mieliśmy tak zwane wojska rotacyjne, dlatego że jest jakaś umowa, ja dokładnie nie pamiętam z którego roku, z początku lat 90., gdzie Stany Zjednoczone z Rosją się umawiały na to, że stałe bazy w Europie mogą być rozmieszczone do granic na Odrze i Nysie.
5: Aha.
4: I to jest taki ważny element, który wiąże, więc dlatego cały czas to mówienie o tym, że będziemy mieli stałą bazę, nie wiem, czy to nie jest takie bardziej wishful thinking. Nie wiem, jak to ma wyglądać.
3: Ja jestem troszkę teraz obok tych wszystkich wydarzeń, ponieważ zajmuję się promocją tej płyty, obsługiwaniem wszystkich tych naszych mediów. Także przestań, no już musimy niestety kończyć. Także...
4: Ja chciałem jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć.
3: Jedną, tak, proszę.
4: Nie, bo Wiesław zapytał o ważną rzecz. Ja pamiętam, że jak w połowie lat tam 2015-16 prezydent Duda wyszedł z propozycją tego Ford Trump, no to ha, jaki to był śmiech. A teraz komisja, która poleciała z nas przedstawicielami Ministerstwa Zagranicznych, właśnie mówią, no prawdopodobnie dobrze by było, gdyby taką bazę tu stworzyć. No,
3: no tak.
4: To wszystko.
3: Wiesław, żegnamy cię serdecznie, żegnaj się z
5: słuchaczami. Ale poczekaj, ja jeszcze chciałem powiedzieć,
4: mów, jak chcesz.
5: Ponieważ jestem specem od teorii spiskowych. Drodzy Państwo, na pewno warto kupić płytę. Magda Su napisała, że nie wolno się pozbywać nośników, bo jak wyłączą internet i wyłączą streaming wszystkie, to wam płyty zostaną w ręku, naprawdę.
3: Bardzo,
4: bardzo dobrze.
3: Bardzo dobra
4: obserwacja. Żeby prądu warto nie włączyli.
3: Proszę Państwa, musimy kończyć. Wiesław Topaczewski z Grecji.
5: Żegnam, pozdrawiam.
4: Ryszard Makowski w studiu Radia Wnet w Warszawie.
3: Andrzej Tomanek, zapraszamy na nasz koncert 19 czerwca, no i polecamy się z naszą płytą, jakbyście Państwo zamówili, zakupili, to będzie nam bardzo, bardzo miło. A teraz jedna z piosenek, która też na tej płycie odgrywa bardzo ważną rolę, zresztą jak każda, dobre słowa.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co w programie. Premier wyznaczył komisarza Krakowa, wybory w sierpniu, spór na linii Pałac Prezydencki Nowogrodzka, chodzi o powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dzisiaj dzień mamy.
1: Wiadomości wnet.
0: Nie cieszę się, ale takie są uroki demokracji, powiedział odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski na konferencji prasowej.
2: Szanuję, akceptuję i z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców. Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
0: Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego funkcję komisarza miasta obejmie Stanisław Kracik, przekazał premier Donald Tusk. Z całym szacunkiem to prezydent podejmuje decyzję, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Tym samym odniósł się do krytyki Karola Nawrockiego podnoszonej przez część środowiska PiSu za powołanie Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
3: Decyzję podejmuje pan prezydent, który bardzo szanuje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szereg czynników wpłynęło na decyzję pana prezydenta. Pan sędzia Zbigniew Kapiński, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, przeszedł w zasadzie wszystkie szczeble drogi zawodowej. 22 lata w sądzie apelacyjnym, tysiące wyroków, orzeczeń podejmowanych przez pana sędziego Kapińskiego, wieloletni pracownik uniwersytecki, wykładowca, także w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie.
0: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński i część środowiska tej partii uważa, że Zbigniew Kapiński nie powinien być powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ w 2000 roku w procesie lustracyjnym orzekł, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL. Sprawę komentował w Radiu Wnet historyk dr Piotr Gontarczyk.
4: Nie było wtedy teczki personalnej, teczki pracy Lecha Wałęsy, która była u Kiszczaka w domu. Te dokumenty, które były, to były wskazówki, no dla mnie jako dla historyka na tyle przekonywujące, że potem napisaliśmy ze Sławkiem książkę. Natomiast procedury sądowe, które zostały wytworzone w tej epoce, no w dużej mierze jednak nie pozwalały wtedy stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał i był tajnym współpracownikiem. Był bardzo rzetelny w wielu sprawach, no chociażby próbował doprowadzić do skazania jako kłamcy lustracyjnego Józefa Oleksego.
0: Zbigniew Kapiński jutro obejmie stanowisko pierwszego prezesa. Dzisiaj Dzień Matki, święto

0: dostaje bardzo dużo. Też pamiętajcie o teściowych. Jest dzień teściowy z 5 marca, co prawda, ale to też wiem z własnego doświadczenia. Nasze kochane teściowe bardzo lubią, kiedy mówimy do nich mamo.
1: Nikt jej nie zastąpi, leczą całe zło tego świata, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu z okazji Dnia Matki.
2: Jedyna osoba, która jest trwałym punktem odniesienia. Do mamy zawsze można przyjść niezapowiedzianym i jest się w domu. To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nikt nie zastąpi mamy. Wiedzą to wszyscy, od małych bobasów po takiego starego konia jak ja, któremu brakuje mamy zmarłej w zeszłym roku. Jesteście wielkie i nie dajcie sobie tej matczynej wielkości odebrać.
1: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
6: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
7: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
6: Patronem medialnym jest
8: Radio Wnet.
6: Wydawcą jest
8: Radio Wnet.
6: Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
9: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
4: Po reklamie.
9: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
10: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Po przerwie medycznej, nie pierwszej, nie ostatniej w tym roku. Witam Państwa, Tomasz Wybranowski, a ja w doborowym gronie, bo Szymon Chrystianus przy konsoletach, tam gdzie bije serce. Radia Wnet, krakowskie przedmieście z najpiękniejszym eteralnym balkonem świata, ale dzisiaj nie o Szymonie, nie o mnie, nie o moich perypetiach, ale panie i panowie, o czym... Drogie mamy, kochane mamunie, najwspanialsze mamuśki, w ten wyjątkowy dzień niech w waszych sercach rozbrzmiewa najpiękniejsza melodia wdzięczności, miłości i tego, co nazywam czułością. No i dziękując za każdy nieprzespany świt, nie tylko mojej mamie Krystynie, ale wszystkim mamom, które słuchają Radia Wnet, za dobre słowa wasze, za dłonie, które zawsze od małego potrafiły ukoić świat, dziękuję i dziękują ci wszyscy, którzy nas słuchają i mam nadzieję, że nie ma ani jednej mamy bez pocztówki, bez telefonu, bez SMS-a, bez kwiatka, choćby najmniejszego. No i mówię od siebie, niech każdy dzień przynosi wam tyle radości, piękne nasze mamy, ile wy dałyście i dajecie innym. No i niech w domu nigdy nie zabraknie ciepła, uśmiechu i muzyki, która przypomina najpiękniejsze chwile życia. Ta najwspanialsza muzyka warta słuchania to Radio Wnet, przypominam. A wszystkim mamom i mamuniom, mamuśkom dużo zdrowia, pogody, ducha, spełnionych marzeń i miłości, która wraca każdego dnia podwójną siłą, z radiowym uśmiechem i serdecznym ukłonem. Wszystkiego co najlepsze. Kłaniam się wszystkim mamom, mamuniom i mamuśkom. Redaktor Wybran, panie i panowie, a za chwilę premierowo, bo dzień mamy, z muzycznym prezentem dzisiaj od redaktora Tomasza Wybranowskiego.

Ale też od Norberta Mronki, który z okazji dnia mamy, który obchodzimy dzisiaj, 6 maja. W Irlandii już mieliśmy ten dzień, panie i panowie. No było to Mother's Day albo Mothering Sunday, obchodzony w każdą czwartą niedzielę Wielkiego Postu, więc marcowo w tym roku to było. Natomiast Norbert Wronka, bardziej niż ciekawa postać, człowiek, który dał się poznać szerszej publiczności jako półfinalista The Voice of Poland, ale także, co jest ważne, jest laureatem nagrody imienia Anny Jantar podczas konkursu Debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i Norberto śpiewa: chcę chociaż w połowie być taki jak ty, kłaniając się wszystkim mamom, no i składając mamom te wzruszające podziękowania za siłę, obecność i codzienną miłość absolutnie bezwarunkową. A jak podkreślałem sam Norbert, nagranie Taki jak ty to utwór, piosenka dla wszystkich kobiet, które każdego dnia uczą swoje dzieci miłości, a przede wszystkim odwagi bycia sobą. Norbert Wronka i Miko Blaszczello, takie jak ty.

0: Taki jak ty. Pokazujesz jak wybaczać. Norbert Bronka. Taki jak ty. Ja nie wiem, czy wiecie, że w Polsce celebrujemy dzień mamy od 26 maja roku pańskiego 1923, a w Krakowie były pierwsze obchody tegoż święta. Dzisiaj pieśni dla mam w muzycznym studiu 37. Wojciech Młynarski. Mistrz metafor, nastroju i tkliwości.
1: Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy,

0: mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy. Cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.
1: Wielki Wojciech Unarski, nie ma jak u mamy, z tej wspaniałej składanki. Rebeka nie zejdzie dziś na kolację sprzed ponad już 16 lat. Natomiast tropów do współczesnego Dnia Matki należy szukać pod niebem Stanów Zjednoczonych. W XX wieku działaczka Anna Jarvis rozpoczęła kampanię na rzecz ustanowienia oficjalnego dnia poświęconego matkom. Po to, by uhonorować swoją własną zmarłą mamę oraz wszystkie matki.

Run to Your Mama, Gary Moore, z albumem Dirty Fingers. No i od 1914 roku święto zostało oficjalnie uznane w Stanach Zjednoczonych jako Mother's Day. No i z czasem tradycja rozpowszechniła się na inne kraje, choć często przyjmowała lokalne i formy, i daty. A w Polsce od 1923 roku Gary Moore, panie i panowie, ale czy dzisiaj może zabraknąć Ozziego Osborna w tej tęsknej balladzie z albumu No More Tears? Pieśń najważniejsza dla Ozziego Osborna, Mama, I'm Coming Home.

Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Z albumu No More Tears, a teraz on Andrzej Zyl. I niezwykła pieśń, Mamo, pamiętam, tak ważna dla wszystkich braci emigrantów i emigrantek. Andrzej Zyl, Mamo, pamiętam, w dniu wszystkich mam na antenie Radia Wnet.

0: Przejmujący song, mamo, pamiętam. Andrzej Zyl gdzieś pod nieba Skandynawii. Radio Wnet i bukiety melodii dla mamy z jednym wyjątkiem, który za moment.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Bo jutro, panie i panowie, w środę 27 maja, rok pański 2026, okrągłe, nie powiem które, urodziny umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, i we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Benefis urodzinowy tej utalentowanej, utytułowanej wrocławskiej pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Spotkanie zaplanowane na godzinę 21 w klubie U Pieśniarzy. I będzie niejako stereo, bo też sporo muzyki Konstancji Kochaniec jutro, tributowo, na antenie Radia Wnet w programie Cienie w Jaskini. A wieczór ma mieć charakter artystycznego benefisu, który łączy muzykę współczesną, improwizację i prezentację kompozycji związanych z twórczością jutrzejszej bohaterki, pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Jutro, klubu pieśniarzy, 21, środa, Wrocław. Benefis urodzinowy Konstancji Kochaniec i u nas Call of the Choice Man.

0: The Call of Choice Man, pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Na jutro zapraszamy środową porą o 21, gdzie do klubu pieśniarzy w samym sercu Wrocławia benefis urodzinowy tej utytułowanej wrocławskiej kompozytorki, pani Konstancji Kochaniec. W ramach wydarzenia, jak dowiedziałem się, zapowiadane są też kompozycje nadzwyczajne naszej pani kompozytor, prezentowane w specjalnych, przygotowanych wersjach, a całość ma mieć charakter nie tylko celebracyjny, jak i twórczy, który podkreśla dorobek kompozytorski artystki i jej związki z Wrocławiem i lokalnym wrocławskim środowiskiem muzycznym. Jutro benefis urodzinowy Konstancji Kochaniec, 21 w klubie u pieśniarzy. A my słyszymy się jutro o 21 w programie Cienie w jaskini. Było to muzyczne studio 37. Szymon Chrystianu zostaje przy konsoletach, a za chwilę on ci to doktor Mikołaj Murkociński i serwis międzynarodowy. Kłaniam się państwu.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Gen Wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
8: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
9: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
10: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Jest godzina 17.33 tutaj w Jegie Nadzorze, w którym się znajduję. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwę tej miejscowości położonej w środkowej Armenii, ponieważ jestem teraz w drodze do prowincji Siunik. To jest południe Armenii, ta prowincja, która jest chyba takim najbardziej punktem zapalnym, jeżeli chodzi o Kaukaz. Wiele różnych tutaj interesów, które się krzyżują, różnych inicjatyw do tego stopnia, że w sprawę zaangażował się sam Donald Trump i zaproponował tutaj pewną inicjatywę, o której jeszcze będę opowiadał w najbliższych dniach. W każdym razie Nadzor, gdzie tutaj można powiedzieć, to już nie jest ta turystyczna Armenia, mniej więcej 2 godziny od stolicy Erywania dookoła góry, zresztą tutaj droga prowadzi przez takie górzyste, można powiedzieć, stepy, ale miejscowość również taka o takiej charakterystycznej architekturze i charakterystycznych różowych kolorach skąpanych w bujnej zieleni, ale także tutaj inny zupełnie już klimat niż w Erywaniu. Ale mówimy nie tylko o Armenii, ponieważ o Armenii już za chwilę będzie cały wywiad, natomiast wcześniej dwa słowa o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Zatoce Perskiej, ponieważ już wczoraj o tym mówiłem, że w ostatnich dniach głośno było o tym porozumieniu, które miało zostać podpisane już w niedzielę, później w poniedziałek. Nadal tego porozumienia nie widać. Natomiast dzisiaj także informacja z rana, która się pojawiła o bombardowaniach amerykańskich różnych pozycji na terenie południowego Iranu i tak jednocześnie administracja amerykańska która podkreśliła, że działała w akcie samoobrony, tak więc, że nie było to z jej perspektywy naruszeniem zawieszenia broni, natomiast oczywiście te ataki zostały potępione przez stronę irańską, które zarzuciły Amerykanom chęć narażenia na szwank tego procesu negocjacyjnego, który jest całkiem zaawansowany i to również potwierdziły już media irańskie. Mówimy cały czas o dokumencie, który ma mieć 14 punktów. To już o tym dokumencie rzeczywiście słyszeliśmy jakiś czas temu, o tym, że miał on 14 punktów, że jest to także dokument, który dopiero ma umożliwić dalsze, solidniejsze porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. I o co chodzi? No głównie chodzi tutaj o jeden punkt, który jest niezwykle ważny z perspektywy Iranu, ponieważ w tym dokumencie ma być mowa o odblokowaniu zamrożonego majątku aktywów irańskich w bankach za granicą. Chodzi tutaj o odblokowanie mniej więcej 24 miliardów dolarów. Irańczycy by chcieli, aby już w momencie porozumienia połowa tej kwoty została odblokowana. To są doniesienia agencji informacyjnej Tasnim, agencji irańskiej, półoficjalnej, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy o tych właśnie funduszach irańskich, o tym majątku irańskim, który jest zamrożony w różnych miejscach na świecie z powodu reżimu sankcji, który ciąży właśnie na Iranie, to mówimy o kwocie, która waha się między 100 a 123 miliardami dolarów. To również są wyliczenia irańskie. W każdym razie, jeżeli chodzi także o te ostatnie 24 godziny, to mamy również kolejną informację ze strony Mosztaba Chameneiego, który mówi wprost, mówimy tutaj Mosztaba Chamenei, czyli nowy naczelny przywódca Iranu, który powiedział, że nie ma już szans, aby państwa arabskie Zatoki Perskiej miały tworzyć taką tarczę dla obecności amerykańskiej w tym regionie. Mowa tutaj oczywiście o tych wszystkich bazach wojskowych, które się znajdują między innymi w Bahrajnie, ale także w Katarze i innych miejscach. Czy tak będzie, to się okaże, ponieważ jeszcze nie znamy całkowicie tej treści tego porozumienia. W każdym razie pytanie, czy Amerykanie by się na to zgodzili, wątpliwe raczej, biorąc pod uwagę, że Donald Trump powiedział, że nie będzie żadnego porozumienia, że będzie tylko i wyłącznie, jeżeli będzie ono najwspanialsze i najcudowniejsze. Mniej więcej go cytuję. Na pewno takie żądania irańskie nie są brane pod uwagę przez Waszyngton. O tym wszystkim będziemy jeszcze opowiadali, ponieważ sprawa jest rozwojowa i kto wie, być może już w najbliższych godzinach okaże się, że będziemy mieli porozumienie w Zatoce Perskiej, ale faktem jest, że na to porozumienie już długo czekamy. A teraz powracamy do spraw armeńskich. Ja przypomnę tylko, że znajduje się w środkowej części kraju, ale wczoraj w Erewaniu pierwszy wywiad, właśnie tutaj będąc w Armenii, przeprowadziłem w Instytucie Kaukazu. To jest instytucja akademicka, która znajduje się w centrum tego miasta, i rozmawiałem z panem Aleksandrem Iskandarianem, który się specjalizuje właśnie w tematyce południowego Kaukazu, ale także specjalizuje się w sprawach związanych z polityką regionalną, jak również polityką armeńską. I rozmawiałem z nim na temat tych wyborów parlamentarnych, które zbliżają się i które odbędą się w Armenii już 7 czerwca, ale rozmawiałem także o tym, w jaki sposób te wybory są odbierane w różnych krajach, czy to przez kraje europejskie, czy to przez Stany Zjednoczone, czy to przez Rosję, czy też wreszcie przez państwa regionu. Tak więc pozostawiam państwa właśnie z tym wywiadem z Aleksandrem Iskandarianem. Posłuchajmy.
12: Pan Aleksander Iskandarian.
13: Nazywam się Aleksander Iskandarian. Jestem politologiem i pracuję w Instytucie Kaukazu, który jest instytucją akademicką z siedzibą tutaj, w Erewaniu. Kiedy wyjaśniałem naszym słuchaczom znaczenie wyborów w Armenii, zasadniczo chodziło mi o to, że te wybory, które odbędą się tu za 2 tygodnie, mają znaczenie wykraczające poza region. Czy zgadza się pan? Będą one ważne nie tylko dla regionu, ale także dla Unii Europejskiej, dla Europy?
14: For the European Union, for Europe?
12: Every religion in Armenia and in Georgia are extremely important for.
13: Wybory w Armenii i Gruzji mają ogromne znaczenie dla całego świata i będą miały olbrzymi wpływ na historię ludzkości w nadchodzących dekadach.
12: I'm joking, because all this is about.
13: Żartuję, ale mówimy o wyborach w kraju, który nie jest ani największym państwem regionu, ani świata.
12: Which it is important for Armenia, sure, because we have before, after the revolution of 2018 in Armenia, maybe.
13: To oczywiście ważne dla Armenii. You know, jak pewnie pan wie, w 2018 roku doszło do rewolucji i zmiany elit rządzących. Dlatego te wybory są istotne. Po rewolucji mieliśmy już jedne wybory, a potem w 2020 roku wybuchła wojna.
12: Elections immediately after the revolution, and then we had. War in 2020, Armenians, because it was outside Armenia in Nagorno-Karabakh.
13: My, to znaczy Ormianie, prowadziliśmy ją poza granicami Armenii, w Republice Górskiego Karabachu, ale mieszkający tam ludzie byli etnicznymi Ormianami, związanymi z Armenią kulturowo, językowo i pod wieloma innymi względami.
12: After the war in 21. But now after 5 years we have first, I would say, normal elections.
13: Później mieliśmy jeszcze wybory tuż po wojnie, w 2021 roku, ale teraz, po 5 latach, mamy w Armenii pierwsze, powiedziałbym, normalne wybory. To starcie między ludźmi, którzy doszli do władzy w wyniku rewolucji, a elitami rządzącymi przed rewolucją. Dlatego to jest ważne.
12: And situation changed dramatically. Nagorno-Karabakh Republic already doesn't exist.
13: Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie. Republika Górskiego Karabachu już nie istnieje. Nie ma tam również ludzi, którzy ją zamieszkiwali, etnicznych Ormian. Są dziś uchodźcami.
12: A lot of changes around the region, I would say.
13: Powiedziałbym więc, że w regionie zaszło bardzo wiele zmian i wokół samego regionu również. Armenia, a szerzej cały Kaukaz Południowy, leży między Rosją, Iranem i Turcją. Wojna na Ukrainie, agresja Rosji i polityka Rosji wobec przestrzeni postsowieckiej mają dla nas ogromne znaczenie. Ważne jest dla nas także to, co dzieje się w Iranie.
12: Is important for us, and what's going on in Iran is important for us. Yes, so it makes sense to say that.
13: Tak więc rzeczywiście można powiedzieć, że te wybory są ważne dla Armenii, ale kiedy mówi się o tym w kontekście Europy. Mniej więcej 3 tygodnie temu odbył się tu w Erywaniu wielki szczyt. Przybyli przywódcy europejscy, ale nie tylko. Przebywali tu przez kilka dni. Wydaje mi się, że przekazali oni premierowi Paszynianowi zdecydowany sygnał poparcia.
12: That's right. That was I was there. It was really a huge event, and we had.
13: Zgadza się, byłem tam. To naprawdę było wielkie wydarzenie. Zgromadziło się aż 50 przywódców państw europejskich i krajów regionu. Tak, to ważne dla Armenii. Naprawdę było to wsparcie ze strony Europy, skierowane nie tyle do samej Armenii, ile raczej do pana Paszyniana. I to jest istotne.
12: Paszynian. Concrete Prime Minister Paszynian. And it is important. But if you look at the reason why it is important for Europe.
13: Ale jeśli spojrzeć na to, dlaczego jest to ważne dla Europy, odpowiedź jest jasna. My wszyscy, przez my rozumiem państwa postsowieckie z wyjątkiem Rosji, jesteśmy dla Europejczyków krajami otaczającymi Rosję. Europa ma swoją politykę wobec Rosji, a obok tego ma kraje wokół Rosji.
12: And you have countries around Russia. Sometimes you have direct conflict on this. Hot conflict, like in Ukraine, because sure, the war, concrete war is in.
13: Czasami dochodzi na tym tle do bezpośredniego konfliktu. Mam na myśli gorący konflikt, jak na Ukrainie. Oczywiście wojna toczy się na terytorium Ukrainy, to jasne, ale ten konflikt jest szerszy niż sama wojna. Toczy się między Rosją a tym, co zwykle nazywa się zbiorowym Zachodem.
12: Collective West.
13: Czyli Armenia jest nowym obszarem tego konfliktu?
12: Not so direct, sure. We're not in position of Ukraine, fortunately.
13: Oczywiście nie w takim stopniu. Na szczęście nie jesteśmy w sytuacji Ukrainy. Nie jesteśmy nawet w sytuacji Mołdawii. Ale jeśli spojrzeć na to z perspektywy Europy, widać te kraje, takie jak Armenia i Gruzja, które określa się nawet mianem krajów pomiędzy, czyli między Rosją a tym, co Rosją nie jest. To kraje bliskie Rosji, ale jednocześnie nią nie będące.
12: Not Russia. And when these countries see their future in Europe or with Europe or with connections with Europe.
13: I kiedy takie państwa zaczynają widzieć swoją przyszłość w Europie, z Europą albo w ścisłym związku z Europą, kiedy traktują Europę jako pewien wzór, widać tego konsekwencje. Rezultatem jest zazwyczaj pewnego rodzaju wsparcie ze strony Europy, choćby na poziomie deklaracji i słów. A Rosja zwykle reaguje na to nerwowo, właśnie z powodu zbliżenia krajów wokół niej do Europy. Odpowiadając na pytanie, tak, ale nie powiedziałbym, że akurat Armenia znajduje się w centrum zainteresowania tych wielkich graczy spoza naszego regionu. Chociaż Nikola Paszynian rzeczywiście wprowadził pewne zmiany w polityce zagranicznej Armenii, kierując kraj bardziej w stronę Zachodu, a przynajmniej taki wydaje się jego cel. Czy rzeczywiście tak jest? I jak radzi sobie z relacjami między Armenią a Rosją, z Moskwą?
12: Yes, you're right. What this is, I would say, changing of Armenian geopolitical orientation position, which began in 2020.
13: Tak, ma pan rację. Powiedziałbym, że chodzi o zmianę geopolitycznej orientacji Armenii, która rozpoczęła się po wojnie w 2020 roku. Premier Paszynian zwykle nazywał to dywersyfikacją relacji Armenii z innymi państwami.
12: Armenian relationships with others, with other countries. In sphere of security, for example, it most visible, because before that.
13: Najbardziej widoczne jest to na przykład w sferze bezpieczeństwa. Wcześniej funkcjonowało, powiedziałbym, pewne przekonanie, może nawet mit, że będziemy rozwijać nasz kraj, kontynuować relacje z Europejczykami, budować demokratyczne, zamożne, normalne państwo w europejskim rozumieniu tego słowa, a jednocześnie Rosjanie zapewnią nam bezpieczeństwo przed Azerbejdżanem.
12: But we have conflict and Russians will provide us security from Azerbaijanis. Okay, was it myth or not? It didn't work.
13: Cóż, niezależnie od tego, czy był to mit, czy nie, to po prostu nie zadziałało. W 2020 roku, kiedy wybuchła wojna, zarówno Rosja, jak i my, to znaczy Republika Armenii, byliśmy członkami tej samej Organizacji Bezpieczeństwa, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ale Rosjanie nam nie pomogli. Tłumaczyli, że ich relacje dotyczą Republiki Armenii, a nie Górskiego Karabachu.
12: With Republic of Armenia, not with Nagorno-Karabakh. Republic of Armenia is member of CSTO, not Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh.
13: To Republika Armenii była członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a nie Górski Karabach. Republika Górskiego Karabachu nie należała do żadnej organizacji, ponieważ nie była uznawana. Rosjanie mówili więc, że to nie był ich obowiązek. Potem przyszedł rok 2022, a następnie 2023 i 2024. Rosjanie mieli już wtedy siły pokojowe na terytorium Górskiego Karabachu. Rosja podpisała porozumienie z 9 na 10 listopada 2020 roku. Podpisali je prezydent Azerbejdżanu, premier Armenii i Władimir Putin jako prezydent Rosji. A mimo to Rosja później praktycznie nic nie zrobiła. A powód wydaje się bardzo prosty. Oni są zajęci. Są zajęci Ukrainą. Nie myślą teraz o Kaukazie Południowym. Cała ich uwaga jest skupiona na tej wojnie. Podobnie jak miało to miejsce w Syrii czy Mali w Afryce.
12: Absolutnie. So they are concentrated. They need their weapon themselves. That's it.
13: Oczywiście, są więc zajęci, sami potrzebują swojej broni i to wszystko. W rezultacie my, Republika Armenii, kupujemy dziś broń we Francji i Indiach. Co innego można zrobić? Państwo potrzebuje armii i musi z kimś współpracować. A jeśli oni są zajęci, po prostu robi się to, co konieczne.
12: Political formats of relations with Russia became worse. It's a kind of crisis.
13: Później pogorszyły się także relacje polityczne z Rosją. To pewnego rodzaju kryzys. Nie powiedziałbym, że katastrofa, ale z pewnością kryzys w relacjach z Rosjanami.
12: Authorities of Armenia, they try to find another type of security measures.
13: Dlatego właśnie dywersyfikacja jest sposobem, w jaki władze Armenii próbują znaleźć alternatywne środki zapewnienia bezpieczeństwa państwu. Może nie chodzi nawet o twardą siłę militarną, ale o miękką siłę, dyplomację, obecność obserwatorów. Mamy teraz w Armenii misję monitorującą Unię Europejskiej. Są też instrumenty polityczne, jak choćby szczyt, o którym pan wspomniał, czy udział Amerykanów w realizacji niektórych projektów kolejowych w Armenii i tym podobne.
12: Some railroad projects in Armenia, etc. So yes, you can see it as.
13: Więc tak, można to postrzegać właśnie jako dywersyfikację i to chyba dobre słowo, bo przecież nie chodzi o całkowite odcięcie się od Rosji. Rosja jest krajem nam bliskim, to ogromne państwo.
12: Close to us, which is huge country.
13: Which is also które jest bardzo obecne w Armenii.
12: Absolutely. It is present. Economically, Russian market is important for.
13: Oczywiście, to fakt. Pod względem gospodarczym rynek rosyjski ma duże znaczenie dla armeńskich przedsiębiorców, a my importujemy gaz z Rosji i tak dalej. Ale jednocześnie nadal należy rozwijać relacje z Europejczykami w zakresie polityki handlowej, komunikacji, a także, co oczywiste, w obszarach określanych jako reformy, modeli rozwoju, demokracji, swobód obywatelskich i tak dalej. To właśnie ten proces trzeba brać pod uwagę.
12: Reforms, models of development, democracy, freedoms, etc. So that's a process you can see that.
14: So you're talking about diversification.
13: Mówimy o dywersyfikacji, czy proces pokojowy, choć nie wiem, czy można to tak nazwać, z Azerbejdżanem jest częścią tej dywersyfikacji? Czy uważa pan, że ta forma dialogu, nad którą czuwają Stany Zjednoczone, mam tu na myśli porozumienie podpisane w zeszłym roku w Waszyngtonie, czy uważa pan, że sprawdzi się ona w dłuższej perspektywie?
12: First, yes, I think it's one is part of another.
13: Po pierwsze, tak, uważam, że jedno jest częścią drugiego. Obecnie staramy się to osiągnąć. Mam na myśli nie tylko Armenię, ale także Azerbejdżan. Staramy się to robić przy pewnym wsparciu Europejczyków, Amerykanów, ludzi z Zachodu, ale nie Rosjan.
12: Yes, as for timing, as for perspective, no, I don't think that I wait great results in coming months.
13: Jeśli chodzi o czas i perspektywę, nie sądzę, żeby w najbliższych miesiącach, a nawet latach, pojawiły się jakieś wielkie rezultaty. To proces.
12: And it was not easy. And you have refugees here, there.
13: Mieliśmy konflikt przez około 40 lat i nie było to łatwe. Wszędzie są uchodźcy i wiąże się z tym wiele emocji. Ostatnia wojna miała miejsce zaledwie 6 lat temu, a zginęło w niej około 5000 Ormian. To bardzo dużo, jak na kraj, którego populacja wynosi zaledwie 3 miliony ludzi. Jest wiele spraw, przez które trzeba przejść, a jednym z problemów jest to, że Armenia i Azerbejdżan to bardzo różne kraje.
12: They are very different types of countries.
14: So of people?
13: Różne typy ludzi?
12: It's about people, it's about political structure.
14: Okay.
12: Armenia, sure, Armenia is not Switzerland, you know, it's not country with the best developed.
13: Nie chodzi o ludzi, tylko o strukturę polityczną. Oczywiście Armenia to nie Szwajcaria. Nie jest to kraj o najlepiej rozwiniętej demokracji, ale istnieje tam rotacja władzy, wolność słowa, opozycja w parlamencie, a także ogólna opozycja na ulicach. Prasa korzysta ze swojej swobody mediów i funkcjonuje w warunkach pluralizmu. Przynajmniej media są dość zróżnicowane.
12: Azerbaijan from this point of view is different. You have this country ruled by one family from 1969.
13: Azerbejdżan pod tym względem wygląda inaczej. Ten kraj jest rządzony przez jedną rodzinę od 1969 roku, kiedy to szef KGB, Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, został przywódcą państwa. Był on ojcem obecnego prezydenta, a wiceprezydentem jest dziś żona prezydenta. Istnieją tam problemy z prawami człowieka, wolnością mediów, dziennikarstwem i wieloma innymi kwestiami.
12: So we are different. Politically speaking, I would say that Azerbaijan is not Caucasus.
13: Jesteśmy więc różni. Z politycznego punktu widzenia powiedziałbym, że Azerbejdżan to nie Kaukaz. Azerbejdżan to Bliski Wschód. To kolejna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Nie jest to łatwe, ale proces się rozpoczął i trwa. Zobaczymy więc, jak będzie po wyborach. Oni również czekają na nasze wybory. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale to powinien być długi proces. To nie jest proste.
14: So my last question is about the elections, or more about the electoral campaign. We can see posters in different parts of the city. So do you think that...
13: Moje ostatnie pytanie.

0: obecnie napięta? A po drugie, czy uważa pan, że mogą pojawić się próby wywarcia wpływu na wyniki wyborów ze strony Rosji lub innych podmiotów? Po pierwsze, kampania jest, powiedziałbym, bardzo radykalna po obu stronach. Społeczeństwo jest spolaryzowane, a życie polityczne odzwierciedla tę polaryzację. Są ludzie, na przykład uchodźcy z Górskiego Karabachu. Są wioski, miasta, stolica, prowincje. Są ludzie lepiej wykształceni i mniej wykształceni. Mamy młodzież i mamy osoby starsze, które pamiętają Związek Radziecki, a młodzi ludzie nie rozumieją już tamtej rzeczywistości. Mamy więc spolaryzowane społeczeństwo i widać to w kampanii, ponieważ retoryka obu stron bywa zazwyczaj dość radykalna.
1: As for impact from outside, from Russia. A lot of people are talking about that.
0: Jeśli chodzi o wpływy z zewnątrz, z Rosji, wiele osób o tym mówi. Mówią o tym oba obozy polityczne. To bardzo typowy pejoratyw. Jeśli chcesz powiedzieć, że twój przeciwnik jest zły, mówisz, że jest prorosyjski.
1: Your enemy or your is bad, you say that he is pro-Russian. That's what uses in narratives, in discourses, ruling party. They say that
0: tak to funkcjonuje w narracjach i w dyskursie. Partia rządząca przedstawia siebie jako prozachodnią, a wszystkich przeciwników jako prorosyjskich, co w rzeczywistości nie zawsze odpowiada faktom, ale jest elementem retoryki. Słyszy się to wszędzie.
1: I don't think that it is possible to impact on elections in Armenia. How to do it?
0: Jeśli chodzi o mnie, nie sądzę, żeby można było łatwo wpłynąć na wybory w Armenii. Jak to miałoby wyglądać? Przynieść pieniądze i rozdać je ludziom? Jak to zrobić? Nawet w Mołdawii to się nie udało. To nie zadziałało.
2: Moldova is closer to Europe, you know.
0: Chociaż Mołdawia jest geograficznie bliższa Europie.
1: For example, Gagauzi autonomy, where 92% of population voted against authorities.
0: Mołdawia jest rzeczywiście bliżej Europy, ale ma swoją specyfikę. W Mołdawii istnieje na przykład autonomia Gagauzi, gdzie 92% ludności zagłosowało przeciwko władzom. Na północy kraju mieszka ludność rosyjskojęzyczna, etnicznie rosyjska. W Mołdawii znajduje się Naddniestrze, którego mieszkańcy ogłaszają swoją niepodległość, ale posiadają mołdawskie paszporty i mogą głosować.
1: Armenia doesn't have Russian speaking or Russian population. Armenia don't have autonomy like Gagauzia.
0: W Armenii nic takiego nie ma miejsca. Armenia nie ma ludności rosyjskojęzycznej ani rosyjskiej. Nie ma też autonomii w rodzaju Gagauzji. Nie ma struktury takiej jak Naddniestrze i tak dalej. Dlatego nie sądzę, aby wywieranie wpływu było łatwe. Oczywiście jakiś wpływ zawsze można próbować wywierać, ale zmiana sytuacji politycznej czy realna presja na partie w Armenii nie wydaje mi się to szczególnie realistyczne.
1: To push on political parties here in Armenia, I don't think that is very realistic. Really, it's very often, especially people from the West, understand Armenian.
0: Bardzo często ludzie z Zachodu i nie tylko postrzegają politykę Armenii, a czasem także Rosji, jako walkę między Rosjanami, a powiedzmy Amerykanami czy Europejczykami. Tymczasem w rzeczywistości jest to przede wszystkim walka między Ormianami a Ormianami i to nie jest takie proste.
1: I wouldn't say that Russia was successful in any types of such kind of activity. Maybe but Abkhazia is a special example.
0: Nie powiedziałbym, że Rosja odniosła sukces w tego typu działaniach. Może w Abchazji, ale to szczególny przypadek, nie do końca reprezentatywny. Tam nie ma Zachodu, to nieuznana republika i tak dalej.
1: Wait. Their rhetoric is quite radical now as well, anti anti-government now?
0: Myślę,

0: że teraz wszyscy będą czekać. Retoryka jest dość radykalna, antyrządowa, ale zazwyczaj nie pochodzi ona z najwyższych szczebli. Nie od Putina, tylko raczej od dziennikarzy, mediów telewizyjnych należących do państwa i podobnych źródeł. Takie rzeczy się zdarzają, ale to po wyborach, a nie przed nimi, zdecyduje się, co dalej, jak działać i jak rozwijać relacje z Armenią.
1: Thank you very much.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości. Co w programie? Spór na linii Pałac Prezydencki Nowogrodzka. Chodzi o powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Premier wyznaczył komisarza Krakowa. Wybory w sierpniu. Dzisiaj dzień mamy.
1: Wiadomości wnet.
0: Jutro Zbigniew Kapiński obejmie urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dzisiaj na konferencji prasowej mówił, że to ogromny zaszczyt i jeszcze większy obowiązek.
2: Będę też bronił w sposób jednoznaczny Sądu Najwyższego w zakresie tego, żeby był niezależny, żeby politycy bez względu na opcję polityczną nie mieli najmniejszego wpływu.
0: Zbigniew Kapiński jest krytykowany przez obóz rządzący za sprzyjanie, tu cytat, neosędziom. Krytykuje go również część środowiska PiSu za uznanie w procesie lustracyjnym w 2000 roku, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL. Sprawę komentował w Radiu Wnet historyk dr Piotr Gontarczyk.
3: Nie było wtedy teczki personalnej, teczki pracy Lecha Wałęsy, która była u Kiszczaka w domu. Te dokumenty, które były, to były wskazówki, no dla mnie jako dla historyka na tyle przekonywujące, że potem napisaliśmy ze Sławkiem książkę. Natomiast procedury sądowe, które zostały wytworzone w tej epoce, no w dużej mierze jednak nie pozwalały wtedy stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał i był tajnym współpracownikiem. Był bardzo rzetelny w wielu sprawach, no chociażby próbował doprowadzić do skazania jako kłamcy lustracyjnego Józefa Oleksego.
0: Cieszę się, ale takie są uroki demokracji, powiedział odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski na konferencji prasowej.
4: Szanuję, akceptuję i z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców. Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy,

0: Dostałem ode mnie z Kaszub list od pani Mai. Pani Maja napisała: z lekkim uśmiechem pragniemy poinformować, że wraz z narodzinami Mai grono dzieci poczętych dzięki in vitro, którym pan patronuje i które mogą symbolicznie nazwać pana dziadkiem, właśnie się powiększyło. A takich listów dostaję bardzo dużo. Też pamiętajcie o teściowych. Jest dzień teściowy z 5 marca, co prawda, ale to też wiem z własnego doświadczenia. Nasze kochane teściowe bardzo lubią, kiedy mówimy do nich mamo.
1: Nikt jej nie zastąpi. Leczą całe zło tego świata, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu z okazji Dnia Matki.
2: Jedyna osoba, która jest trwałym punktem odniesienia. Do mamy zawsze można przyjść niezapowiedzianym i jest się w domu. To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nikt nie zastąpi mamy. Wiedzą to wszyscy, od małych bobasów po takiego starego konia jak ja, któremu brakuje mamy zmarłej w zeszłym roku. Jesteście wielkie i nie dajcie sobie tej matczynej wielkości odebrać.
1: Dziękuję za wysłuchanie wiadomości, a za chwilę popołudnie Radia Wnet z Jaśminą Nowak.
3: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
12: Cześć, moja Teresa Sochcicka
13: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
12: A Radia Aktywni.
13: W każdą środę o godzinie 14.10.
12: Zapraszamy, będzie się działo.
13: Liczymy na Was.
14: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
15: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18.00. Zapraszam.
16: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
17: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.13 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. I my mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady do spraw rolnictwa, także Stowarzyszenie Polski Chleb, były minister rolnictwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam i pozdrawiam.
1: I my także pozdrawiamy i od razu, panie ministrze, przechodzimy już do naszych tematów, trudnych tematów, bo z jednej strony ogromna susza w całym państwie, z drugiej strony cały czas widmo tej umowy z państwami z grupy Mercosur. I może zacznijmy od tej drugiej sprawy, bo właśnie no, dzisiaj można powiedzieć, że mija ten termin zaskarżenia umowy Unia Europejska-Mercosur do TSUE. W jakim my jesteśmy tutaj momencie?
2: No, Polska złożyła skargę. My do końca nie wiemy, jaka jest jej treść. No, wiemy, że została złożona. Natomiast to wszystko już jest, już nie chcę złych słów używać, ale za późno. Był czas, kiedy można było tą skargą zablokować wejście w życie umowy handlowej. Rząd niestety nic w tej materii nie zrobił. Teraz po czasie, po fakcie, kiedy to już nie będzie miało żadnego istotnego znaczenia, bo umowa już funkcjonuje, już od kilku tygodni. Żywność z Ameryki Południowej płynie szerokimi wrotami do Europy. Trybunał Sprawiedliwości ma na rozpatrzenie standardowo około 2 lat, a w tym czasie umowa będzie funkcjonowała. Więc to poza, tak jak już wielokrotnie mówiłem, poza gestem takiej propagandy politycznej na potrzeby rolników w Polsce, żeby pokazać, zresztą PSL to mocno też próbuje eksploatować, pokazać, że my dotrzymujemy słowa, my złożyliśmy skargę, no tak, ale w taki sposób, żeby ona żadnych efektów nie przyniosła. Również nie ma praktycznie tygodnia, co kilka dni dostajemy kolejne informacje o tym, co w tej żywności z Ameryki Południowej jest. Już i te hormony wzrostu, i antybiotyki, i hormony płciowe, i pozostałości pestycydów. Teraz się dowiadujemy, że jakieś spore ilości kawy z pasożytami, z jakimiś zwierzątkami, które tam są szkodnikami, które są w tej kawie. No więc tu nic, żadnej refleksji, żeby ratować swoje rolnictwo. No jest tą żywnością z Ameryki Południowej, zresztą podobnie z Ukrainy, skończone rozmowy o otwarciu rynku na żywność z Australii. To wszystko to jest taka, no, wyrok śmierci wydany na rolnictwo. Jeszcze do niedawna niektóre branże miały się nie najgorzej. Mleczarstwo. Cena mleka przez ostatnie dwa i pół roku była przyzwoita. Wie pani, ja wracam w tej chwili z takich uroczystości stulecia spółdzielni mleczarskiej w Sieradzu. Tak złych nastrojów wśród rolników, tych producentów mleka, i to profesjonalnych, większych, po kilkadziesiąt krów, to nie są już jakieś karłowate gospodarstwa, to są ludzie, którzy się wyspecjalizowali. Tak złych nastrojów ja nie pamiętam. Cena mleka, może słuchacze powinni to sobie też uzmysłowić, chodząc do sklepu, kupując mleko, czy na przykład wodę w butelkach. Średnia cena mleka, pytałem o to przewodniczącego Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, osobę jak najbardziej kompetentną, wynosi około 1,80 zł średnia. Z takim rozrzutem od 2 zł z kawałkiem za litr mleka do mniej więcej złotówki za litr mleka. Wyobraźcie sobie Państwo pracę przy krowach, uciążliwą, żmudną, brudną. Jeżeli ktoś ma wyobraźnię albo doświadczenie i pamięta, jak to wyglądało kiedyś, to może sobie to wyobrazić. I otrzymujesz za litr mleka złotówkę, czy w porywach może 2 zł. To jest coś strasznego. Również utrzymywała się, co dawało jakieś nadzieje i przynajmniej części rolników, rolnikom rekompensowało straty w niektórych dziedzinach rolnictwa, mięso wołowe, żywiec wołowy. No, w ostatnie 1,5 tygodnia to jest spadek o około 4 do 5 zł na kilogramie. Podobna sytuacja jest z mięsem wieprzowym. Jest jakieś pasmo, które No, nie wiem, kiedy się skończy. To jest właściwie na granicy upadku wielu gospodarstw. Nie rosną ceny również produktów roślinnych. Ceny zboża mamy przednowe, zawsze były wysokie. W tej chwili ze względu na napływ z Ukrainy, jeszcze to, co przeciwko czemu protestowałem, czyli ten duży napływ z Ukrainy rok, dwa lata temu, to jeszcze ma skutek. Oprócz tego rolnicy sygnalizują, że z Ukrainy cały czas produkty rolnicze idą szerokim strumieniem, bo Komisja Europejska wyraziła zgodę w umowie handlowej na otwarcie bardzo szerokie rynku europejskiego na żywność z Ukrainy. Jest sytuacja bardzo zła, nastroje są złe. Wściekłość wywołuje wśród rolników również takie, nie wiem, czy to jest gest rozpaczy, czy opinia głupiego Jasia, czy propagandowa próba zakrzyczenia, zagadania tematu, wypowiedzi ze strony ministra rolnictwa, polityków PSL-u. Nie jest źle, sytuacja rolnictwa jest dobra, no są przejściowe kłopoty, ale my się z troską pochylamy, z troską pracujemy, szukamy rozwiązań. No już słyszę głosy rolników, ich to tylko i wyłącznie irytuje.
1: Panie ministrze, no przed nami jeszcze oczywiście jest trochę czasu do tych wyborów, ale jak rozmawia pan z rolnikami, oni bardzo często też no, upatrują, można powiedzieć, no to właśnie w panu częściowo takiego no, głosu, który gdzieś jeszcze może być jakimś no, głosem takiego rozsądku, czy kogoś, kto zna od tej strony praktycznej problemy rolników. Na kogo oni będą głosować? Jak to wszystko ująć
2: panie
1: w kontekście
2: redaktor,
1: przyszłych
2: to
1: wyborów?
2: Panie redaktor, tak, rolnicy mówią o tym wprost. Oni są właściwie są rozczarowani, bo nie widzą. Może w dalszym ciągu bardziej w sercu noszą prawicę szeroko rozumianą, natomiast nie rozumieją absolutnie tego, co się dzieje. Niestety w dużej mierze ze strony z winy Prawa i Sprawiedliwości, że ta prawica jest w dalszym ciągu dzielona, skłócana, że nie ma jakichś wspólnych działań. Owszem, to jest dla mnie też i wielka odpowiedzialność również z faktu wspierania prezydenta Nawrockiego. Staram się być jak najbardziej obiektywnym recenzentem tego, co się dzieje, żeby również wznieść się ponad jakieś osobiste nawet żale, czy uwagi, czy polityczne jakieś kalkulacje, żeby prezydent był dobrze poinformowany. Myślę, że jest ta rada, którą kieruje, go bryfuje, ale również szukamy jakichś rozwiązań, propozycji, ale i tu jest właśnie to, o czym rolnicy mówią. Mówią, proszę pana, no ale jak to jest, że przychodzą nowi, bajek naobiecują, tak jak PSL, i nagle mówią, że wszystko, co było do tej pory zrobione, to jest B, to jest paskudne, to jest wszystko niedobre. My wam pokażemy, co potrafimy, zbudujemy nowe strategie, nowe rozwiązania, a de facto kończy się to wszystko na masywnej wymianie kadr w instytucjach zależnych od partii, które wygrywają wybory. To, co w tej chwili się dzieje w tak zwanej administracji rolnej, może słuchacze powinni wiedzieć, w instytucjach zajmujących się obsługą rolnictwa, to jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia, Doradztwo Rolnicze, 10 instytutów naukowo-badawczych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stacje chemiczno-rolnicze, różnego rodzaju inspekcje, jeszcze można by długo wymieniać, jest zatrudnionych około 32 tysiące ludzi. To jest poważna administracja, bo i rolnictwo jest duże. Ale inna sprawa, że zamiast to redukować, zmniejszać zależności od urzędów, to się zwiększa. Wszystkie urzędy próbują udowodnić, że są potrzebne, zwiększając rygorystyczne kontrole, różnego rodzaju naciski na rolników, egzekwując od rolników bzdurne przepisy i służby weterynaryjne, i ochrony roślin, nasiennictwa i tak dalej, i tak dalej. Rolnicy mówią, przecież te błędne koło ktoś musi wreszcie przerwać. No nie może być sytuacji, że przychodzą nowi i zamiast kontynuować pewne pozytywne działania, oczywiście mając nowe możliwości, zakładając, że je mają, że to nie było tylko oszukiwanie ludzi mamieniem w okresie wyborów, ale zakładając, że mają nowe możliwości, a z tą władzą były jakieś nadzieje związane. Pan premier Tusk ponoć człowiek niezmiernie wpływowy w Europie, wszędzie ma kolegów, wręcz król Europy, że on pewne głupie rozwiązania w Brukseli zablokuje, że wesprze jakieś działania polskiego rolnictwa. PSL, od którego ta koalicja zależy przecież. Gdyby nie było PSL-u, to Tusk nie ma władzy, że PSL będzie w stanie różne rozwiązania dla rolnictwa wprowadzić. To są opinie rolników. A mówiła pani, a na czym się skończyło? Na tym, że koryto obsiedli i powymieniali na swoich ludzi. Często mało kompetentnych, nieprzygotowanych, a zostali odsunięci, przykład choćby dyrektorów departamentu w Ministerstwie Rolnictwa. Ludzie z pamięcią instytucjonalną, z wiedzą, jak to rolnictwo funkcjonuje, jak ministerstwo, jakie relacje z Brukselą, powyrzucano praktycznie wszystkich. Więc rolnicy są piekielnie rozczarowani. Oni martwią się oczywiście problemami przyrodniczymi, klimatycznymi. Tak jak pani wspomniała, jest dramatyczna susza. To jest kolejny rok. Nie ma się co spodziewać jakichś wielkich pomocy ze strony państwa, bo będzie cały czas tłumaczenie, że albo niech się ubezpieczają, albo że nie ma pieniędzy w budżecie.
1: Panie ministrze, ja tylko wejdę w słowo, bo tylko jeszcze na moment o tej suszy, bo już teraz te najnowsze informacje mówią o tym, że praktycznie całe państwo jest objęte suszą. 3/4 kraju, ponad 300 gmin ma już problemy. A które uprawy ucierpią najbardziej? Jakiego będzie są najbardziej zagrożone?
2: Doszło do jakiegoś takiego skumulowania zjawisk negatywnych. Jeszcze kilkanaście dni temu mieliśmy masywne przymrozki. Temperatura spadała nawet do minus 10, a ponoć w niektórych regionach Polski poniżej minus 10 stopni Celsjusza. To w połączeniu z suszą powoduje, że nie tylko sady, gdzie następuje przemrożenie zawiązków owoców, kwiatków, stożków, słupka i znamienia i tak dalej, i tak dalej. Ale ten mróz przechodzi również do roślin, które już są w ziemi. Część zasiewów buraków została zmarnowana. Również w tej chwili, jeżeli chodzi o suszę, to są oziminy są słabiutkie, słabe są rzepaki, właśnie to jest ta suma i suszy, i przymrozków, ale bardzo słabo wyglądają zboża jare, bo jeżeli ziemia jest przesuszona, z wiosny nie było zbyt wiele wilgoci w glebie, w niektórych regionach Polski było trochę śniegu, się cieszyliśmy, dzieci zobaczyły może pierwszy raz w życiu śnieg, ale tylko w części Polski, część Polski nie miała żadnych opadów śniegu i wiosna weszliśmy z brakiem wody w glebie, więc nasiona, które wysiewamy, też nie mają warunków do tego, żeby skiełkować i wzejść. Może się okazać, że tak jak się wszyscy martwili, nadmiar żywności, Boże, chłopi zgłupieli, cena powinna być niska, bo przecież wszystkiego za dużo, to po latach tłustych przychodzą lata chude. Oby to się nie skumulowało wszystko, bo przecież to nie chodzi tylko o interes rolników. Ja podkreślam to wielokrotnie. Rolnicy z tego żyją, chcą żyć przyzwoicie, tak jak każdy. Mieć możliwość realizacji swoich jakichś aspiracji życiowych, kształcenia dzieci, troski o obejście i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież ta praca rolników i to zaopatrzenie w żywność, to jest szalenie ważne dla nas wszystkich, dla Polek, Polaków, dla całego społeczeństwa. Bo trudno sobie wyobrazić, że będziemy w stanie mieć pod dostatkiem żywności, mieć bezpieczeństwo żywnościowe w oparciu o żywność sprowadzaną ze świata. No przecież świat jest niestabilny. Kryzysy, wojny, nie daj Boże. I co, statki nie dopłyną, samolot nie doleci, co będziemy jedli? Więc ta troska o rolnictwo, tak jak chłopi postulują, to powinno być, panie, zakopać topór wojenny, przestać się okładać po łbach jakimś cepem politycznym, przestać sobie wytykać i patrzeć tylko, gdzie jest koryto, ile się uda ludzi swoich poobtykać na urzędach. Jest potrzebna, ja jestem o tym również przekonany, i te działania, które podejmuję, również temu mają służyć. Jest potrzebna narodowa polityka rolna, która będzie korektą lub uzupełnieniem wspólnej polityki rolnej, która jest zwijana. Na naszych oczach wspólna polityka rolna, która była wielkim dobrodziejstwem. Ona wzmocniła, rozwinęła rolnictwo europejskie. W tej chwili ona jest likwidowana tak de facto. Jest zmieniana. To tam wiele na to przykładów wskazuje. Będzie mniej środków europejskich, będą trudniejsze do pozyskania, będą wrzucone do wspólnych worków z polityką spójności, więc nie ma co liczyć za bardzo na rozsądek i ochronę rolnictwa europejskiego ze strony tych liberalno-lewicowych środowisk, które wręcz w chłopach upatrują wrogów systemu, bo są bardziej wielodzietni, tradycyjni, konserwatywni, religijni, czyli nie pasują do modelu, który Europa próbuje nam narzucić. Ale jeżeli tam nie mamy na co liczyć, to jest potrzebna narodowa polityka rolna, która będzie kompromisem między różnymi siłami politycznymi, bo tu zbyt wiele możemy stracić, a jednocześnie efekty działań inwestycyjnych, rozwojowych, pewnych rozwiązań prawnych, to często trwa kilka lat, zanim efekty będziemy mieli możliwość uzyskania. I nie można myśleć tylko w kategoriach kadencji politycznych, że po nas choćby potop, albo będziemy mamić znowu przy następnych wyborach ludzi głupoty opowiadać, jak my kochamy rolników. Za chwilę, nawet jeżeli będą marne plony, to będą jakieś kolejne dożynki, kolejne festyny. Już się zaczynają święto truskawki, święto tam maliny, czegokolwiek. Tam się pojawią politycy. Wszyscy będą kochali rolników. Wszyscy będą koła gospodyń uśmiechać się, zdjęcia z paniami robić. Tak, tylko że to jest takie judaszowe. To jest wszystko judaszowe. To jest pokazywanie po to, żeby się ugrzać przy tych rolnikach, żeby w jakiś sposób ich przychylność dostać, a nie rozwiązywać ich problemy. Mówię to z goryczą, ale również dzień w dzień spotykam się z rolnikami, tak jak choćby teraz z tymi mleczarzami, rolnikami ciężkiej pracy z Sieradza, którzy mówią, nasi przodkowie, kilka pokoleń, stworzyli spółdzielnię w 26 roku, bieda przedwojenna, okupację przetrwali, komunę przetrwali, teraz się rozwinęli i może się okazać, że nie przetrwają następnych kilku lat.
1: No właśnie, i to są te ryzyka, o których będziemy dalej opowiadać na antenie Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, obecnie szef Prezydenckiej Rady do spraw Rolnictwa właśnie przy prezydencie Karolu Nawrockim, także Stowarzyszenie Polski Chleb, no i poseł tutaj koło Demokracja Bezpośrednia, był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
2: Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego kochanego radia. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
1: Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, 16.30 popołudnie w Radiu Wnet trwa. Ja widziałam, że Agaton Koziński dotarł już do nas, do studia, więc za moment rozmowa publicystyczna. Pokomentujemy to, co obecnie dzieje się na naszej scenie politycznej. Pewnie też wrócimy do referendum w Krakowie i, no i być może niebawem też w innych miejscach w Polsce. Ale zanim te rozmowy, to jeszcze odrobina muzyki. Strachy na Lachy, a to jest piękny utwór. No, trochę taki smutny i też te słowa. Posłuchajcie, drodzy Państwo, moralne salto.

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.
2: Popołudnie Wnet.
3: Drodzy Państwo, dzień dobry, pan Grek zawitał do naszego studia. Milo, zapraszamy Ciebie bardzo serdecznie. Agaton jest już w studiu.
4: Dzień dobry. Oczywiście pamiętam imię Agaton.
3: Siadaj
4: od wielu,
3: z nami,
4: Milo, zapraszamy. Wielu lat, ponieważ to greckie imię.
5: Ale ja tylko udaję Greka, jestem Polakiem.
3: Będziemy komentować w sumie nie tylko polskie, bo tak naprawdę i polskie, i brytyjskie wydarzenia. Milo, zapraszamy Ciebie bardzo serdecznie. Gościnnie i dzisiaj po prostu.
4: A słyszeliście o tej... Przysiądź. Ja będę rozmawiał w czwartek ze Zbyszkiem Hołdysem na temat tego, że Marek Konrad odmówił wykonania sztuki Leiba Fogelmana.
3: A, to teraz bardzo...
5: Ale Marek Konrad rozumiem zawiesił karierę zawodową na kołku.
4: Ale teraz wrócił, będzie grał, zamiast Fogelmana zagra króla Maciusia I.
5: A wrócił całkiem, zmieniał się tylko do lalki wrócił.
4: No i do teatru wrócił, podobno, no tak czytałem. I to jest ciekawe.
5: Może dobrze, alkohole znaczy się w Polsce nie sprzedają zbyt dobrze.
4: On jest Żydem, prawda? Wszyscy wiemy, co się dzieje w Gazie, w Izraelu, w Libanie i tak dalej. I wiesz, no ale to nie wszyscy Żydzi są odpowiedzialni za to, co robi Izrael.
3: No oczywiście jest, zresztą wiele osób i protestuje, i to
4: oczywiście,
3: nie jest...
4: Zero,
3: to oczywiście, tak, no. No, były wielkie protesty i w Tel Awiwie, i w Jerozolimie. To prawda, mój drogi. I to będzie twój gość w sekcji lewackiej. Już.
4: Miejmy nadzieję. Ja mam sekcję lewacką Radia Wnet prowadzę, na wzór sekcji polskiej Radia Wolna Europa.
3: To tak, jest sekcja, wspaniała audycja, bardzo
4: sekcja
3: zapraszamy.
4: Sekcja lewacka Radia Wnet. Ostatnia Jaśmina wzięła w niej udział. Było tyle śmiechu, że nie.
3: Tak, improwizowaliśmy, ale było super.
4: No, ja się zajmuję w muzyce improwizacją.
5: Wiem.
4: Jak to wiem?
5: Ja słucham muzyki.
4: To miło. Przepraszam, ale ja się wtrąciłem.
3: Bardzo dziękujemy, to Milo Kurtis gościnie. Możesz oczywiście zostać z nami i też zapraszam, a my porozmawiamy między innymi o tym pakcie, tej wspólnej umowie polsko-brytyjskiej, bo to już za moment jej podpisanie i trochę też w kontekście SAFE i tej ogromnej dyskusji. I co ty o tym myślisz?
5: Znaczy ma być podpisana, zapowiedź jest, że umowa będzie podpisana, umowa między Polską a Wielką Brytanią będzie podpisana jutro. No jest to na wielu płaszczyznach, na kilku płaszczyznach istotne wydarzenie, w tym sensie, że z naturalnych powodów obóz władzy po referendum w Krakowie jest w defensywie. No to tutaj wychodzi do przodu, pokazuje, że on ma swoje pomysły, realizuje swoją agendę i cokolwiek by się działo, to nie da się wytrącić z równowagi, będzie trzymał kapitan tejże łajby. Premier Donald Tusk swój ster twardo w ręku. Aczkolwiek cały czas nie mogę uwolnić się od przekonania, że tu jest system naczyń połączonych. Nie, bardziej to czuję niż wiem. Tutaj wiedzy zresztą z tego, co czytam, słucham, wiedzy jest bardzo niewiele, ale proszę zwrócić uwagę, wracam do wydarzenia tamtego tygodnia, bo wbrew pozorom w ubiegłym tygodniu wydarzeniem tygodnia wcale nie było referendum w Krakowie, którego pies kulawą nogą nie interesował, oprócz tych 29,98% mieszkańców Krakowa. Natomiast wszyscy się interesowali tym, ilu żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce. Czy nie będzie ich w ogóle, czy będzie tylu, ilu teraz, ilu będzie ten. I dyskusja była o liczbach, czy będzie ich 4000 mniej, czy 5000 więcej, a może od 5000 trzeba odjąć 4000, a może od 4000 trzeba odjąć 5000. I matematyka wojskowa była ćwiczona na różne sposoby. Nikt nie zadał pytania, skąd to zamieszanie się wzięło. Przecież tego zamieszania nigdy miało nie być. Przecież jeżeli Amerykanie będą zwijali wojska amerykańskie z Polski, to będą je zwijali z Niemiec. Taka była oficjalna wykładnia, tak zapowiadał Pentagon, tak zapowiadał Donald Trump. A nagle okazało się, że Niemcy to Polska, no to mają złe mapy w Stanach Zjednoczonych, oni nie zauważyli, że rozbiorów już nie ma, że II wojna światowa dawno się skończyła. No oczywiście żartuję teraz. coś tam moim zdaniem, no oczywiście najłatwiej to wyjaśnić, bo Donald Trump to król chaosu, bo Pete Hegseth, minister, sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych, nie zna się kompletnie na swojej robocie i on to generalnie dwa powinien rąbać, a nie zarządzać tej amerykańską armią. No i oczywiście tego nie można wykluczyć, bo oni rzeczywiście generują tyle chaosu, jak trzy ostatnie ekipy amerykańskie, administracje amerykańskie razem wzięte, ale też w tym ich chaosie bardzo często widać jakiś widać jakiś wewnętrzny porządek.
3: Część takich ekspertów, czy wojskowych ludzi, którzy tutaj występują, uważa, wczoraj między innymi tutaj dr Józef Orzeł mówił o tym, że absolutnie jakby Trump realizuje sukcesywnie tę jakby wielką strategię Stanów Zjednoczonych. Robi to chaotycznie, jest bardzo dużo w tym takiego zamieszania, ale on powiedział, że to jest specjalnie robione, natomiast jakby tak popatrzeć, no to realizuje interes amerykański i jakby chce podtrzymać tę hegemonię, której już chyba nie ma, ale cały czas próbuje.
5: No bardzo nie słuchałem tej audycji z Józefem Orłem, czego bardzo żałuję, no ale bardzo mi miło, traktuję to jako komplement, że jestem ze szkoły tak. Orłowej, bo ja rzeczywiście myślę bardzo podobnie. Mgła wojny to stary termin XIX-wieczny ukuty przez pruskiego generała i on cały czas obowiązuje i tutaj rzeczywiście Trump wynosi ten zdolność generowania. Zostało to zresztą na samym początku obecnej prezydentury określone jako strategiczna niepewność, generowanie strategicznej niepewności, żeby nikt kompletnie nie wiedział, czego się spodziewać. Skoro dzisiaj wszyscy mówimy o Kubie, to jakby w przyszłym tygodniu wylądowały amerykańskie wojska na Grenlandii, to wszyscy byliby w szoku, ale w sumie byłby to już mniejszy szok niż jeszcze 3 miesiące temu, czy 5 miesięcy temu, gdy amerykańskie wojska lądowały w Wenezueli. No to jest właśnie ten poziom odrealnienia sytuacji, jaki jest, moim zdaniem w tym chaosie jest porządek, tylko ten porządek, jeszcze my nie nauczyliśmy się go czytać, a autorzy tego porządku są bardzo zadowoleni i bardzo pilnują, żebyśmy nie umieli go czytać. I ja to właśnie, wychodząc z założenia, że w każdym chaosie jest porządek, szukam jakiegoś porządku w tym chaosie, który został wygenerowany wokół wojsk amerykańskich, stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. I ja to odbieram w ten sposób. Teoretycznie na papierze tam się nic nie zgadzało. Skoro Polska jest wzorowym sojusznikiem, słowa Donalda Trumpa powtórzone kilka razy, skoro wywiązujemy się ze wszystkich najtwardszych propozycji i obowiązków, jakie nakłada na nas członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim, skoro kupujemy za bimbaliony dolarów sprzęt amerykański, właśnie przyleciały F-35, zapłacone grubymi dolarami z polskiej
3: kasy. I odebrane przez polskiego
5: ministra, polskiego Toma Cruza. Tak, także no, skoro wszystko jest okej, to czemu nam tych żołnierzy zabierają? Niech zabierają tym wstrętnym Niemcom, wstrętnym to mówię, to oczywiście przerysowuję. Przepraszam, nie powinienem tak mówić, bo w Polsce natychmiast nabiera innego kontekstu. Ale niech zabierają to Niemcom, którzy nigdy nie dowozili, którzy grają na swoje, kombinowali z Rosjanami przez tyle lat, generując tyle i tyle problemów, z którymi dzisiaj musimy się zmagać, którzy przez wiele lat nie dowozili tych swoich wydatków na wojskowość, których armia to jest właściwie muzeum wojskowe Bundeswehry, a nie prawdziwe siły zbrojne. No właśnie to nie pasuje. Ja tak właśnie to zaczynam łączyć te kropki. Donald Tusk podpisał, już Tusk, a nie Trump, podpisał umowę o współpracy wojskowej na wyższym poziomie z Francją. Jutro podpisuje z Wielką Brytanią. W międzyczasie wszedł sejf. Pamiętajmy, na samym początku, gdy sejf był procedowany, jeszcze w styczniu, został 17 stycznia zatwierdzony na poziomie Rady Unii Europejskiej na Cyprze, to wtedy dwóch ambasadorów amerykańskich w Brukseli, jeden przy NATO, drugi przy Unii Europejskiej, wysmarowali otwarty list opublikowany przez prestiżowy dziennik internetowy Politico, w którym napisali wprost, oni się nie zgadzają na wyrzucanie Ameryki z Europy, że amerykański przemysł obronny ma prawo być tutaj, funkcjonować ze wszystkimi tego konsekwencjami i takie ograniczanie jego możliwości funkcjonowania na tym rynku jest zwyczajnie niezgodne z interesami amerykańskimi. No i teraz jesteśmy na etapie sejf w Polsce. Słowo z kalendarza, w którym momencie jesteśmy. Sejf, wszyscy pamiętamy ustawę o sejf, prezydent nie podpisał, ona wchodzi w drodze rozporządzenia rządowego. Trwają dyskusje konstytucjonalistów, czy tak ogromną pożyczkę, jaką polski rząd będzie realizował, można robić właśnie bez poziomu ustawy, czy jest to zgodne z konstytucją. Na to nakłada się wielka dyskusja, czy Polska powinna brać tak wielką pożyczkę. Mówimy o kwocie 47 miliardów euro. Czy należy brać ją na takich warunkach i czy należy brać ją na takich warunkach finansowych, na takich, według takich parametrów, jakie są zapisane w tejże ustawie? I jeden ważny wyjątek, do 31 maja można, to jest jedyne okienko możliwości, gdy kraj, który przystąpił do programu SAFE, to jest 18 z 27 krajów Unii Europejskiej, mogą podpisywać umowy wyłącznie ze swoimi krajowymi przemysłami obronnymi na kontrakty finansowane z programu SAFE.
3: Czyli zostało już bardzo mało czasu.
5: No właśnie i gwarancje były, program SAFE został przyjęty na początku maja w końcu przez polski rząd. Zapewnienia były, że lista już tych kontrahentów jest gotowa, że wszystko jest przygotowane, umowy właściwie są gotowe od stycznia i czekamy tylko na zielone światło, żeby ta umowa ramowa SAFE weszła w życie, żeby była gwarancja, że pieniądze na to będą i wtedy natychmiast te umowy do egzekucji tych pieniędzy, wykonywania, poszczególne umowy z poszczególnymi wykonawcami będą podpisywane. Jest 26 maja, właściwie 26 maja ministerstwa już właśnie zamykają drzwi, bo o 17. Nic się nie wydarzyło. No i właśnie dlaczego nic się nie wydarzyło? To jest moim zdaniem pytanie, które wisi nad nami jak miecz Damoklesa. I czy należy to łączyć z tym zamieszaniem z wojskami amerykańskimi, które obserwowaliśmy w tamtym tygodniu? Innymi słowy, czy Amerykanie wysłali nam w ten sposób sygnał, że jeżeli Polacy naprawdę chcecie tak brnąć ten SAFE, no to niech was bronią francuscy żołnierze, niech was bronią brytyjscy żołnierze, no bo swoją drogą Wielka Brytania nie jest objęta programem SAFE. Chciałaby do niego dołączyć. Też o tym trwają negocjacje, ale póki co nic takiego się nie wydarzyło. Francja oczywiście w programie SAFE jest, podobnie jak 18 innych krajów. Kanada jest w programie SAFE. No to niech bronią nas inne armie natowskie. Amerykanie zabierają swoje klocki, no bo skoro nie chcecie robić z nami biznesów na wojskowości, no to nie widzimy powodu, żeby bronić nie swojego sprzętu i nie swoich zamówień.
3: I równolegle też no, dochodzą takie informacje o rozmowach między Ameryką a Białorusią i o zacieśnieniu tych no, ciężko mówić tutaj o zacieśnieniu relacji, ale o próbie takiej no, do przeciągnięcia Aleksandra Łukaszenki trochę bardziej na stronę Zachodu. Faktycznie dużo jest elementów tej układanki. No te pytania, które tutaj padły, powinniśmy zadać i wyślemy do Ministerstwa Obrony Narodowej i do rządu, bo oni są chyba pierwszymi, którzy mogą nam jakoś to wszystko wyklarować.
5: Możliwość odpowiedzi na pytanie dziennikarskie 14 dni.
3: To prawda.
5: A termin już będzie... single procurement, czyli właśnie fachowa nazwa tego tak, zamówień jest... w jednym kraju sprzętu wojskowego mija 31 maja, czyli dokładnie w tę niedzielę.
3: To prawda. Mija dokładnie za kilka dni. No to też będą jakieś konsekwencje tego wszystkiego. Na pewno musimy te pytania zadać.
5: No chyba, że rząd czeka na wielki moment i ogłosi 30 maja, póki jeszcze można, całą listę, że 3/4 programu SAFE polskiej transzy będzie rozdysponowane między poszczególnych polskich producentów. Cały czas nie możemy tego wykluczyć,
3: prawda,
5: no ale póki co
3: poczekać.
5: Okienko możliwości jest coraz węższe.
3: I coraz bardziej się kurczy. No to teraz jeszcze na moment zostawmy kwestię zbrojeń, a wróćmy do sprawy prezydenta Karola Nawrockiego i powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i no i oczywiście tutaj mamy i mocną wypowiedź pana profesora Cęckiewicza i mamy wcześniejsze wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jak ty czytasz całe to zamieszanie?
5: Znaczy, przepraszam, ja cały czas oczywiście tam jest mnóstwo merytorycznych argumentów po jednej i po drugiej stronie i teoretycznie oni przerzucają się merytorycznymi argumentami, ale ja cały czas nie mogę się uwolnić od przekonania, że obóz, który przyzwyczaił się do rządów, tak się nudzi w opozycji, że odrobina pretekstu do tego, żeby się pokłócić, jest bardzo dobra, żeby się posprawdzać i takie siłowanie na rękę, kto, kogo, może, jak, po co, dlaczego, to właśnie takie właśnie rozgrywki twarde. No tak naprawdę prezes Sądu Najwyższego, on jest, pamiętajmy, kto jest prezesem, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, kto zostaje pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Zostaje pan Zbigniew Kapiński, bardzo doświadczony sędzia, do tej pory kierował Izbą Karną Sądu Najwyższego, czyli był jednym z najtrudniejszych odcinków. Przypomnijmy, że to jego decyzja, on przesądził w Sądzie Najwyższym, że nie było podstaw do tego, żeby odwoływać prokuratora, że on nie został odwołany oczywiście formalnie, no ale przestał pełnić funkcję prokuratora krajowa Dariusza Barskiego, który został wskazany przez Andrzeja Dudy. Poprzedni minister sprawiedliwości Adam Bodnar trikiem prawnym go odwołał. Pan Kapiński Expressis Verbis stwierdził, że ten trik prawny nie przechodzi w jego oczach i on go nie uznaje i według niego poprzedni prokurator krajowy i dalej pełni tęże funkcję. Także politycznie wydaje się być pokazywać jaki ma kręgosłup również w kategoriach politycznych. Tutaj są zakulisowe informacje wypuszczane, że to on się przygotowuje do ciężkiej pracy w Trybunale Stanu, jeżeli prawica odzyska władzę. No ale z drugiej strony właśnie są te wypowiedzi profesora Cęckiewicza i przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, bo im się nie podoba, że im się nie podoba, w jaki sposób pan Kapiński wypowiedział się w kwestii sprawy lustracyjnej Lecha Wałęsy, bodajże w 2000 roku. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego argumentował, że on nie widział podstaw do tego, żeby uznać Wałęsę za kłamcę lustracyjnego, bo miał wtedy niedostateczną wiedzę. No rzeczywiście, Teszka Kiszczaka, która dokładnie dobiła. Pamiętajmy, że wcześniejszy wywód Sławomira Cęckiewicza był tylko jego hipotezą. Mhm. Hipotezą popartą dowodami, ale dowodami niezebranymi wprost. Na twardo ta hipoteza profesora Cęckiewicza potwierdziła właśnie dokładnie teczka Kiszczaka została przyniesiona przez żonę Kiszczaka już po śmierci byłego szefa MSW w latach PRL-owskich i służb specjalnych. Ona została utwardzona, no to jest dużo po roku 2000. No i tego typu argumenty brzmią prawdopodobnie, no z drugiej strony przed rokiem 2000 znaliśmy zeznania świadków mówiących, że oni byli ofiarami donosów Lecha Wałęsy, tak, także tutaj mamy argumentów w różne strony bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także tak naprawdę rozumiem, że prezydent ma swoje racje. Rozumiem, że prezydent został też postawiony pod pręgierzem, że on jest najtwardszy z twardych. Sławomir Cęckiewicz próbuje pokazywać, dlaczego w jednym obozie nie mógł wytrzymać z Karolem Nawrockim. Karol Nawrocki symbolicznie chyba tym ruchem odcina swoją polityczną pępowinę. Pamiętajmy, on zresztą, jak Andrzej Duda po wybraniu na prezydenta w 2015 roku wygłosił takie bardzo solenne przemówienie, dziękując Jarosławowi Kaczyńskiego, nazywając go architektem swojego zwycięstwa. I rzeczywiście padły bardzo mocne słowa, jednoznacznie pokazujące, jaki jest układ między nimi. No to Karol Nawrocki, mam wrażenie, takich słów nigdy tak publicznie nie podziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu. Od początku buduje własny obóz polityczny. No i rozumiem, że tym gestem próbuje właśnie symbolicznie odciąć swoją polityczną pępowinę. Ja jestem samodzielnym graczem i zamierzam się tego trzymać.
3: Bo też już nie chcę mówić może o potencjale Prawa i Sprawiedliwości, ale też no, samo to ugrupowanie jest dzisiaj w innym miejscu niż było za czasów początków prezydentury prezydenta Andrzeja Dudy, znaczy, więc może to jest...
5: Ma pani stuprocentową rację, z jednym zastrzeżeniem. Jakbyśmy tak usiedli, zaczęli liczyć, ile razy Jarosław Kaczyński politycznie był już składany do politycznego grobu,
3: no
5: to audycji by nam nie starczyło. A to są długie audycje.
3: To prawda, tutaj są długie rozmowy, długie formaty, bo też można wszystkiemu się bliżej przyjrzeć, no to, ale mamy ostatnie teraz 5 minut na rozmowę. W takim razie referendum w Krakowie, już chyba wszystko tutaj w tym temacie też zostało powiedziane, ale może tak strategicznie dopytam, na ile to jest kłopot dla obecnego rządu, dla samego premiera Donalda Tuska.
5: A czyli jeszcze słowo nawiązania do właśnie tej dyskusji o tym, gdzie jest dzisiaj PiS, bo oprócz tego, że PiS sondażowo dołuje, że partia jest rozedrgana, rozmemłana, porozbijana, skłócona, uda się wyciszyć wszystkie pola konfliktu, to natychmiast odżywa kolejny widę, sytuacja bliżej niezrozumiała dla absolutnej, zdecydowanej większości wyborców tejże partii ze Zbigniewem Kapińskim. Aby tak przyglądać się temu na twardo, no to wychodzi antypartia, antyteza sprawnej, dobrze zorganizowanej partii. No i jak ta całkowicie rozlazłą, zdemobilizowaną, nieskuteczną partię, to całkiem skutecznie chyba. Takiego referendum w dużym mieście nie mieliśmy od bardzo dawna, a skutecznego to tym bardziej. No oczywiście bez PiSu roli PiSu teoretycznie przynajmniej tam nie było, chociaż wszyscy czujemy, że organizacyjnie to jednak musiało tam się sporo dziać, no bo to jednak jest ogromne przedsięwzięcie, no jasne, takie coś wszystko... Tak. Wszystko pospinać. No i to na pewno sukces szeroko rozumianej opozycji, a przede wszystkim sukces mieszkańców Krakowa, no bo wszystkie sondaże, jak obserwowaliśmy i exit pole i wcześniejsze, pokazywali, że mieszkańcy Krakowa mają dosyć Miszalskiego i dla nich nie ma większego znaczenia.
3: Może mam dość, a to jest hasło Mariany Szrajbrze, przynajmniej było kiedyś hasło jednej z kandydatek. Przyszłą panią prezydent Krakowa, także bądź ostrożny z tym. Mam dość.
5: Nie no, mam dość, to już ten dosyć popularny hasło. Natomiast Przede wszystkim to jest sukces krakowian, którzy mieli już powyżej uszu, takiego hasła chyba nie było, powyżej uszu Aleksandra Miszalskiego i podziękowali mu za współpracę i to się liczy. Na pewno dla rządu, dla Donalda Tuska, sam fakt, że tego nie skomentował jeszcze ani słowem, jest to jakiś kłopot i nie wiedzą, co powiedzieć, także to najlepiej pokazuje. Aczkolwiek pamiętajmy, w jakim momencie się dzieje, w jakim momencie jesteśmy. Jesteśmy w momencie, gdy politycznie nie dzieje się praktycznie nic. Jest środek maja i jest plaża. Jak rok temu emocje sięgały zenitu z naturalnych powodów i tego typu audycja jak ta nasza miała 2-3 razy większą słuchalność, bo wszyscy drgali, nie wiedzieli, co się dzieje. Tak dzisiaj moim zdaniem, nawet jeżeli ludzie z przyzwyczajenia słuchają radia Wnet od 17 lat, bo od 17 lat nie przestawiają swojego radioodbiornika, czy swoich częstotliwości internetowych i są wierni temu radiu, to mam wrażenie, że słuchają jednym uchem i rozwiązają krzyżówkę i ta krzyżówka jest dużo bardziej pasjonująca niż to, o czym rozmawiamy, bo politycznie nic się nie dzieje. I w takiej sytuacji właśnie na bezrybiu jak ryba. I dlatego ten sąd, i dlatego to referendum tak rozpala wyobraźnię. Natomiast ono ma ogromne znaczenie dla Krakowa, nie ma wielkiego znaczenia dla polityki krajowej, no bo nie ma. Oczywiście dla rządu jest to niewygodne, no bo to jest jednak porażka, trzeba coś powiedzieć, jakoś to skomentować, jakoś odnieść się do rzeczywistości, ale sami widzimy, już prawica nawet o tym zapomniała, bo się woli kłócić o sędziego Kapińskiego. Ludzie za chwilę zapomną, bo się pojawią inne rzeczy. Jutro będzie wielka flagi, samochody, żołnierze, że może jakieś strzały z karabinów, żeby uświetnić moment i już będziemy patrzyli, czy zastanawiali się, czy jest nam bliżej do Londynu, czy do Waszyngtonu, czy bliżej do Paryża, czy do Berlina i uwaga zostanie przekierowana gdzie indziej. Za chwilę pojawią się inne wydarzenia, które w naturalny sposób będą ciągały uwagę i tyle będzie. Ale oczywiście referendum wróci. I to jest najciekawsze, w jakiej formie wróci, bo to będzie tak naprawdę rozstrzygające. W połowie sierpnia, tam termin do 23 sierpnia, muszą się odbyć wybory w Krakowie. Tak. I tak naprawdę to będzie test, w jaki sposób Donald Tusk umie reagować na tego typu kryzysy. Bo referendum to się każdemu można było zdarzyć, zwalić można winę na Miszalskiego i mieć święty spokój i to w ten sposób. Natomiast raz przegrać to przypadek, przegrać dwa razy, no to już seria. I tutaj właśnie tak naprawdę reakcji będziemy patrzyli bardzo, dużo bardziej uważnie na sierpień niż na sam wynik referendum.
3: I pewnie będziemy też wyniki tych przyszłych wyborów w Krakowie komentować, mam nadzieję, na antenie Radia Wnet. No, na zakończenie jeszcze dopytam, wspomniałeś o 17 latach, to już za moment nasze urodziny, to takie oficjalne. Serdecznie. Bardzo dziękujemy. Też zapraszamy ciebie, jak masz czas, to w sobotę jesteśmy tutaj otwarci dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich gości Radia Wnet. Będziemy wspólnie świętować 17 urodziny, tak. To bardzo ładnie brzmi, a na zakończenie jeszcze przypomnij, bo to jest Bez Grzebienia podcast.
5: Tak, Świat Bez Grzebienia.
3: Świat Bez Grzebienia.
5: Rewelacyjny podcast o polityce międzynarodowej prowadzi Jakub Mielnik i ja razem. Serdecznie zapraszamy wszyscy, kto mają YouTube'a. Absolutnie nie stracą tych 40 minut tygodniowo, bo najlepsze analizy spraw międzynarodowych właśnie w tym podcaście.
3: I to jest konkretna reklama. Ja się pod tym podpisuję. Agaton Koziński, publicysta, który specjalizuje się właśnie w tematach związanych i z polską sceną polityczną, ale też ze światem, tak trzeba tak szeroko powiedzieć,
5: Polska bo
3: i
5: Bliski
3: Wschód,
5: świata,
3: bardzo
5: tak.
3: Ciekawy. No Polska to część świata oczywiście i to bardzo piękna część świata.
5: Najpiękniejsza.
3: Bardzo dziękuję, Agaton Koziński. Za moment godzina 17, drodzy państwo. I oczywiście to będą wiadomości watykańskie, serwis watykański. Tak, Szymon Chrystianus tutaj robi miny, że coś pomyliłam, to przepraszam. Później tuż po godzinie 17 będzie dr Krzysztof Jabłonka. Ja już teraz Szymonowi dziękuję za zrealizowanie pierwszej części popołudnia w Radiu Wnet, ale zaraz wracamy z kolejnymi rozmowami.
0: Popołudnie Wnet. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Kościół poznaje pierwszą encyklikę Leona XIV. To drogowskaz na lata, mówią pierwsi czytelnicy. Papież stanowczo wypowiedział się na temat polityki rodzinnej w Europie. Watykańskie wydawnictwo przyjeżdża do Polski na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdy wtorek, Leon XIV odpoczywa w Castel Gandolfo. Choć w jego kalendarzu nie ma dziś oficjalnych spotkań i przemówień, wierni na całym świecie z uwagą wczytują się w jego słowa, zapisane na kartach encykliki Magnifica Humanitas. Dokument zaprezentowany wczoraj w Watykanie doczekał się już pierwszych komentarzy. W rozmowie z mediami watykańskimi omawia go tuż po lekturze m.in. sekretarz dykasterii do spraw kultury i edukacji, arcybiskup Carlo Maria Polvani, który podkreśla ważny wkład encykliki w aktualizację społecznej nauki Kościoła, opartej na solidnych i nieprzemijających fundamentach.
6: Myślę, że Leon XIV jest pierwszym papieżem, który rozpoczyna swój pontyfikat od encykliki społecznej. Nie przypominam sobie precedensu, mówi arcybiskup Polvani, dodając, że Magnifica Humanitas to dokument będący owocem refleksji całego Kościoła i samych papieży nad rewolucją cyfrową ostatnich lat. Już Benedykt XVI, a potem papież Franciszek, który mówił o tym na szczycie G7 w 2024 roku we Włoszech, wskazywali wagę tego zjawiska. W czasie ostatnich pontyfikatów odpowiedź Kościoła na te zjawiska stawała się coraz wyraźniejsza, powiedział arcybiskup, dodając, że opublikowana wczoraj encyklika jest nawet drogowskazem na nadchodzące lata dla Kościoła i świata.
2: Nie milkną echa wczorajszego spotkania Ojca Świętego z europosłami, którzy w Parlamencie Europejskim należą do zespołu zajmującego się demografią. Dziękując za ich zaangażowanie, papież podkreślił, że współczesne wyzwania demograficzne Europy stanowią kluczowy moment dla przyszłości całego kontynentu.
6: Mówienie o przyszłości oznacza troskę o integralny, zrównoważony rozwój, niemożliwy bez solidarności między pokoleniami. Niestety, w Europie dziś zdecydowanie brakuje takiej równowagi pokoleniowej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy również, że odejście od chrześcijańskiej inspiracji ojców założycieli europejskich instytucji doprowadziło do okresu bolesnej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że zbyt wielu odebrano prawo do narodzin, lecz także dlatego, że nie zdołano przekazać młodym ludziom narzędzi materialnych i kulturowych potrzebnych im do budowania przyszłości. W rezultacie niejednokrotnie stajemy wobec wewnętrznie sprzecznych deklaracji o rzekomym wspieraniu rodzin, które jednocześnie dyskryminują macierzyństwo, wynoszą aborcję do rangi prawa i podkopują korzenie samego pragnienia założenia rodziny.
2: Watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana będzie jednym z wystawców obecnych podczas międzynarodowych targów książki w Warszawie. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym jego dyrektor Lorenzo Fazzini.
6: Chcielibyśmy przede wszystkim nawiązać nowe kontakty i pogłębić naszą obecność w Polsce, ponieważ jest to kraj o wyjątkowo silnej, żywej i bogatej tradycji katolickiej. W ciągu ostatnich 20 lat obdarzył Kościół świętym papieżem, a jednocześnie może poszczycić się niezwykle szerokim dorobkiem katolickim. Myśli, refleksją teologiczną, eseistyką, poezją i sztuką teatralną. Dlatego zależy nam, aby jak najszerzej współpracować z polskimi wydawnictwami, by przybliżyć im naszą działalność, publikacje, książki Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej oraz dzieła naszych autorów.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Gen Wolności.
10: Młodzież w walce z komuną.
11: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
12: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Po reklamie.

0: pandemii COVID-19, ale to także ten czas, w którym jakieś światełko w tunelu się pojawiło, przede wszystkim za sprawą szczepień, ponieważ te szczepionki zostały jakoś dopracowane. Pamiętamy, że początkowo przynajmniej były dostępne różnego rodzaju szczepionki i tak, to również dziwne rozwiązania, o których już chyba dawno zapomnieliśmy, ale te rozwiązania, jak chociażby paszport covidowy, czy też paszport europejski, który pozwalał na przekraczanie granic, chociaż on był albo uznawany, albo też nie, lub też nie. Czasami trzeba było robić dodatkowe testy na lotniskach, a niektóre państwa, jak Chiny, po prostu były kompletnie zamknięte i były jeszcze zamknięte przez długi, długi czas. Ale jeżeli mówimy także o tej pandemii, to również dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat tego, czym jest wirus, jak się zachowuje wirus, między innymi poprzez to, że dużo mówiono o wariantach. Chodziło oczywiście o warianty koronawirusa, delta, omikron, a później pojawiały się inne, ale w międzyczasie albo pandemia się zakończyła, albo też po prostu o niej zapomnieliśmy. Tak to wyglądało. Natomiast to również rok 2021, ciąg dalszy wielkich zaburzeń, jeżeli chodzi o dostawy, o łańcuchy dostaw. Wiemy, pamiętamy, że ten transport morski był bardzo zaburzony, ale także przez inne wydarzenia, przez inne wypadki, jak chociażby ten, który wydarzył się w kanale Sueskim, i to chyba taki inny obrazek związany z rokiem 2021, czyli ten ogromny kontenerowiec Ever Given, który przepływał akurat przez kanał Suezki, czyli ten wąziutki szlak żeglowny łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. No i ten statek w jakiś sposób zboczył z kursu i osiadł na mieliźnie, wbił się dosłownie w nabrzeże i chyba, no oczywiście efektywnie blokując kanał, natomiast to, co nam utkwiło w pamięci chyba najbardziej, to ta maleńka koparka przy tym potężnym statku, która próbowała w jakiś sposób próbowała go uwolnić, oczywiście na próżno. W każdym razie kolejny wypadek, który pokazał, jak bardzo kruchy jest ten świat zglobalizowany, jak niewiele trzeba, aby ten cały porządek w jakiś sposób zburzyć. Chociaż rok 2021 to już czas, w którym te statki, duża część tego transportu nie przepływała już kanałem Suezkim, a już te statki pływały głównie przez południe wokół przylądka Dobrej Nadziei, czyli tam omijając Afrykę. No i wreszcie, jeżeli mówimy o roku 2021, to oczywiście także kryzys migracyjny na granicy Białorusi i Polski. Pamiętamy, migranci z Bliskiego Wschodu, którzy byli dowożeni na Białoruś i którzy byli wysyłani, wręcz wypychani na granicę, aby próbować przekroczyć naszą granicę. Wiemy, jak to wyglądało i wiemy, jak to się skończyło, a mianowicie tym, że granica dzisiaj jest bardzo strzeżona oraz, że powstały oczywiście mury, które początkowo były krytykowane przez ówczesną opozycję. A dzisiaj chyba raczej wszyscy są zgodni co do tego, że one tam powinny stać. To był rok 2021.
1: 17 piętro. Gawęda historyczna.
2: A skoro gawęda historyczna, to oczywiście w naszym studio jest dr Krzysztof Jabłonka, którego przedstawiać Państwu nie muszę, ale powiem, to oczywiście gospodarz audycji Gawęda historyczna, redaktor Radia Wnet, chyba związany od samego początku z radiem.
3: Prawie. Rok później.
2: Rok później, no to już 16 lat.
3: Wróciłem wtedy z Syberii i byłem w podcaście Syberia.
2: Pewno wspaniały podcast, a przed nami zaraz urodziny 17, pan doktor będzie, mam nadzieję.
3: No jasne, no przecież nie może mnie nie być, skoro byłem kiedyś. Drodzy słuchacze, 26 maj, oczywiście Dzień Matki. Kochanej matki, każdy ma matkę, nawet sierota, choć nie każdy wie, że ma matkę, bo czasami niektórzy, ale są również matki przybrane, matki równie kochane. No, matka Polka, wszystko ma matkę. W związku z tym ceńmy te matki. Jesteśmy zresztą jednym z dwóch narodów, przynajmniej w naszym obszarze, ale myślę, że na świecie,

0: Ceni kobiety, matki w szczególności, wyżej niż mężczyźni. Są to Gruzini i my.
1: O proszę.
0: Gruzini mają świętą królowę Tamarę, no i każdy Gruzin przed nią klęka i dlatego kochają kobiety, a my mamy kogo? Świętą Jadwigę.
1: Oczywiście mamy świętą Jadwigę, ale ja w ogóle bym powiedziała, panie doktorze,
0: ale tutaj i królowe, że... i księżne, dwie Jadwigi.
1: Tak, i kobiety zresztą chyba, ja bym nawet powiedziała, że Polska jest takim państwem matriarchalnym w wielu, prawda,
0: tak,
1: miejscach, co mnie bardzo cieszy. To kobieta ma naprawdę u nas jej wysoki status.
0: Oczywiście, znaczy brakuje matriarchalnych narodów. Rzeczywiście u nas, znaczy jesteśmy takim matczynym, czasami mówią żeńskim narodem, to znaczy takim niepozbieranym, takie, wiesz, negatywy. Mhm. Natomiast pewien litewski historyk, wybitny zresztą i ceniony przeze mnie, powiedział, że bitwę z bolszewikami to wygrał Litwin. Jaki Litwin? No Piłsudski, no bo ci Polacy to tacy są jak kobiety, nie mogą się dogadać. A tu Litwin przyszedł, wziął wszystko za łeb i wygrał. I Litwa jest mężem, a korona żoną. I jest jakiś podział w tej rodzinie. Więc pogódźmy się z tym, my mężczyźni, bo nie ma to... Pamiętam profesor Grochulską, świętej pamięci zapewne, a wybitną, ja tu zawsze ją będę chwalił, która podeszła do mnie i powiedziała, panie Krzysztofie, nie ma większego szczęścia niż trafić pod dobry pantofel.
1: No.
0: Więc słuchajcie, panowie, szukajcie dobrego pantofla. Dlaczego? Bo kobieta weźmie na siebie każdy ciężar, a mężczyzna tego nie zauważy, tu się wykpi. Różnie bywa z nami mężczyznami. No my jesteśmy oczywiście do poświęcania się, do paru wspaniałych rzeczy, no ale te codzienne ktoś musi robić.
1: No to pięknie, panie doktorze, pan piękne życzenia dla wszystkich mam, a teraz oczywiście przechodzimy
0: również
1: dalej.
0: Również dla mojej żony, matki naszej Daszy, która jest niepełnosprawna z powodów atomowych, niestety. I żeśmy ją jako chyba ostatnią zesłaną z Syberii uratowali.
1: I to jest piękna historia. Oczywiście ja się podpisuję pod tymi życzeniami dla wszystkich mam, dla mamy Daszy. A teraz, panie doktorze, kolejne daty. Tak jest.
0: Drodzy państwo, porządne kalendarium musi objąć cały świat. Jakie mi trzeba szerokie ramiona. No więc lecimy krótko, żeby już nie przedłużać, bo mnie tutaj Jośminka pogoni za chwilę. W 17 roku naszej ery, kiedy Pan Jezus miał 17 lat, pewnie chyba wtedy miał bierzmowanie, dokonało się triumfalny wjazd Germanika, który rozgromił, jak sama nazwa wskazuje, Germanów. Był on przyrodnim bratem cesarza Tyberiusza, no już Tyberiusz wtedy rządził, ojcem Kaliguli, tego, który był następnie cesarza, a bratem Klaudiusza Cezara, następnego z nich. Zostawmy to, ale słuchajcie, największa bitwa w historii Ormian, warto to pamiętać. 451 rok, Avarair. Ona jest równoległa, tylko oczywiście w czasie przesunięta, ale omawialiśmy parę dni temu bitwę na kataluńskich polach. Największa bitwa końca starożytności, początku średniowiecza, sparafrazowana przez Tolkiena w bitwie na polach Pelennoru. To jest dokładna kopia, jak ktoś jedno i tych Hunów tam pamięta, to te wszystkie orki i te inne paskudstwa bardzo do tych Hunów pasują. A tu tymczasem Ormianie, katolicy, stawili opór armii perskiej, Jezgarda tam któregoś drugiego. Omawiamy to w tych 17 bitwach, ono już przeleciało na 17 urodziny. I co jest ważne, przegrali wtedy Ormianie. Wartan Mamikonian padł w tej bitwie, stał się świętym, ale wygrali moralnie. Przetrwali tą okupację, trochę jak nasze Maciejowice. W 961 roku cesarz Otto, no skoro już został cesarzem, to na króla Niemiec, Niemcy były wewnątrz cesarstwa, pamiętaj, koronował swojego syna Ottona II, chociaż ten miał 6 lat. No ale jakąś koronę dla niego wysmażono. W 1303 roku niejaki Wacław Czeski, u nas rzeczywiście koronowany na króla Polski w 1300 roku w Gnieźnie podobno, bo data się nie zachowała, poślubił Elżbietę Rychezę, córkę Przemysława II, króla Polski, koronowanego. Ale na królowę Polski i Czech, ale w tym samym roku papież go zdekoronował. Istniało coś takiego, że papież uznał koronację za nieważną i przestał być królem Polski. No, taka historia mu się trafiła. W zasadzie powinien wylecieć z pocztu, decyzją papieża. No ale skoro go namalował Matejko, no to już my historycy jesteśmy bezsilni wobec sztuki. Dobra. Ale jedźmy dalej. 331 rok, 26 maja, w Chęcinach gromadzi się cała chodząca i jeżdżąca na koniach szlachta, a właściwie jeszcze rycerstwo, i odbywa się ogólnopolski wiec zwołany przez Władysława Łokietka. Co ten wiec uchwalił, zbytnio nie mamy szczegółowych danych. Prawdopodobnie wojnę z Krzyżakami, bo mamy z tego powodu potem bitwę pod Płowcami zwycięską. Ale był to początek parlamentaryzmu. Wtedy ustalono zasady, w jakich wszyscy, którzy dosiadają koni, mają prawo głosować. W 1521 roku Hiszpanie zdobyli Tenochtitlan i zamienili jego nazwę na Mexico City. I w ten sposób Meksyk jest na ruinach. Pamiętajmy, Tenochtitlan był zbudowany na jeziorze. Tam trzeba było pływać 6 takich kręgów koncentrycznych, no prawie Atlantyda. Przechodzimy dalej, bo nie ma czasu. W 1569 roku, tuż po Unii z Litwinami, a właściwie pomiędzy uniami, Unia będzie w lipcu, Wołyń, całe województwo wołyńskie, przyłączyło się do korony królestwa. Ale pamiętajmy, nie do Polski. Dlaczego? Dlatego, że korona tworzy federację z Rusią Ukrainą. I nastąpiły w Lublinie dwa zjawiska. Unia z Litwą, ale zjednoczenie Ukrainy. Gdyż po Wołyniu przyjdzie czas jeszcze na Kijów i na tak zwane Podole Litewskie, czyli województwo brasławskie. Te trzy województwa tworzą odrębną część ruską korony Królestwa Polskiego. No, powstało z tego Królestwo Polsko-Ruskie. Tak jak Wielkie Księstwo było litewsko-ruskie. Jedziemy dalej. W 1584 roku na dziedzińcu wawelskim ścięto Samuela Zborowskiego, hetmana kozackiego i buntownika. No, on zawinił tym, że zabił kiedyś Tenczyńskiego i za to został skazany na banicję, a ponieważ zlekceważył banicję, Samuel porwał go, przepraszam, Zamoyski porwał go i ściął mu głowę. Potworne było wtedy oburzenie szlachty. Dlaczego? Bo Zborowcy wykreowali Batorego. Oni go wprowadzili, jakby to powiedzieć, na lekcje, na salony i tu nagle Batory obciął głowę jednemu z nich. No, wtedy był system klanowy. A w 1637 roku w takim stanie, czy wtedy jeszcze kolonii Connecticut, koloniści napadli plemię Pekotów, mordując 600 z nich w miejscowości Maestic Fort. Byłem w tym Maestic Fort. Tam co roku mordują tych biednych Pekotów. No i przypominają, że ten Connecticut to tak naprawdę jest Pekot State. Jedziemy dalej. 1648. No potężne powstanie Chmielnickiego. Chciałem powiedzieć Piłsudskiego. Chmielnickiego. Klęska wojsk koronnych, głównie dwóch hetmanów ruskich. Kalinowskiego z jeszcze jednym pod Korsuniem. No to rzeczywiście była katastrofa. A Wenecjanie w tym czasie i tego dnia rozgromili Turków w Dardanelach. W 1703 roku, to już jest trzecia wojna północna, Szwedzi oblegli Toruń aż do października, 14 mu zresztą, 1703 roku, ale nie zdobyli Torunia. Jedźmy dalej, bo czas. W 1792 roku, kiedy w obronie konstytucji stanęła cała Rzeczpospolita, Litwa, Korona i Ruś, odbyła się bitwa pod Opsą na Litwie, którą Litwini przegrali. W 1798 roku było potężne powstanie w Irlandii, w regionie Connaught i bitwa pod Tara Hill. No, kto oglądał Przeminęło z wiatrem, to wie, że Tara to jest ojczyzna Irlandczyków taka, która się tam do Ameryki przeniosła. Na wzgórzach Tary Irlandczycy ponieśli straszną klęskę. W 1805 roku wyprawa Meredica Lewisa i Williama Clarka zobaczyły po raz pierwszy góry skaliste, a w 1806 dotarli do Pacyfiku, rozciągając władzę Stanów Zjednoczonych od oceanu do oceanu. Lecimy dalej. W 1812 roku książę warszawski Fryderyk August zrzekł się swoich uprawnień na rzecz Rady Ministrów i powołano Napoleońskie Królestwo Polskie. Takie istniało. Oczywiście niedługo, dopóki ruskie nie weszły w 1813 roku, znowu zrobiło się rosyjskie księstwo warszawskie, które zamieniono na Królestwo Polskie później, ale napoleońskie przez pół roku co najmniej. No i najważniejsza data dzisiejszej rocznicy. Drodzy Państwo, 26 maja 1831 roku odbyła się najkrwawsza bitwa powstania listopadowego. Zwykle w podręcznikach się uczymy, żeśmy ją przegrali. Ale droga Jaśminko, różnica jest pewna w tym. Myśmy jej nie przegrali. Ja bardzo dokładnie przyjrzałem się. Polecam Państwu Muzeum w Ostrołęce. Pięknie elektronicznie jest, dosłownie godzina po godzinie cała bitwa odtworzona. Bitwa była w zasadzie remisem. Ale z taką ilością rannych Polaków, 7,5 tysiąca, a eszelon wozów rozciągał się na 10 kilometrów, że Polacy tę bitwę uznali za przegraną. Tak się też mówi. Tak jak bitwa pod Olszynką była remisem w zasadzie, bośmy Rosjan zostawili w tym lesie, w tej Olszynce, ale z takimi ilościami strat, że to się Rosjanie uznali za przegranych. Tu było odwrotnie. Bitwa się składa z dwóch części, z samych działań wojennych i z reakcji po nich. Jeżeli się druga strona zachowa jak przegrana, no to się ją liczy jako przegraną. Straty Rosjan były tak ogromne, że Dybicz napisał do cara, że przegrał bitwę. No, na nieszczęście Polacy się wycofali. Gdybyśmy wtedy uderzyli na tych ruskich, ale no nie było czym. 7,5 tysiąca młodego chłopa. Wtedy uznano, że to jest to na granicy wyniszczenia narodowego. To sama kongresówka liczyła 4 miliony. Trzeba było się po prostu poddać niewoli, żeby nie zginąć. No i idźmy dalej już szybciutko. W 1839 papież Grzegorz tam któryś kanonizował Alfonsa Maria de Liguori. Wybitna postać, założyciel redemptorystów, chwała mu do dziś. A w 1863 mamy zwycięską bitwę, ale na Ukrainie. To jest bitwa naszych braci Ukraińców, powstania styczniowego, bitwa pod Salichą. Wtedy kawaleria przedarła się przez punkt graniczny, siekąc szablami i wyrąbała sobie drogę do zaboru austriackiego. W ten sposób kilku tysięcy jeźdźców przetrwało, no nie musiało kapitulować przed Rosjanami i iść na Syberię. A tymczasem w Stanach Zjednoczonych odbył się w kongresie impeachment. Jakieś niegramotne sieroty mówią impeachment, prezydenta Andrew Johnsona, który przeszedł jednym głosem. Publicznie powiedział, że swoim własnym. Ja nie wiem, czy on miał prawo głosować, ale w każdym razie przeszedł. A w 1883 roku, drodzy Państwo, otwarto w Moskwie trofeum zwycięstwa nad Napoleonem. Potężny sobór Chrystusa Króla. Największa prawosławna świątynia na świecie. 5 grudnia 1831 roku wysadzono ją w powietrze. Wysadzano ją czterokrotnie, ponieważ się nie dała wysadzić. Notabene bolszewicy sfilmowali tą tragedię, jak się ta potężna złota kopuła zapada, jak się te mury rozwalają. Wykopano tam w końcu dół gigantyczny. Miano zbudować wspaniały gmach wielkości 4 pałaców kultury, na szczycie którego stał pomnik Lenina, którego palec wskazujący drogę do komunizmu miał długość 6 metrów i miała się w nim mieścić restauracja. Drodzy Państwo, całe te fanaberie diabli wzięli, bo się grunt obsunął. Okazało się to podmokłe, to w ogóle nie wytrzyma czegoś takiego. Ostatecznie, gdy upadła komuna, w 2000 roku odnowiono sobór i dzisiaj nad rzeką Moskwą świeci przepięknymi kolumnami. No, ciesząc oczy, byłem w tym soborze, oglądałem. Tam się zachowały przepiękne, brązowe, jakbyśmy to powiedzieli, odlewy, płaskorzeźb, które zdobią. To jedyna rzecz, która przetrwała z pierwotnej budowli. W 1921 roku rozpoczęła się, czy zakończyła, trudno mi teraz już powiedzieć, ale jak 26 maja to się rozpoczęła bitwa o Górę Świętej Anny, zakończona remisem. A w 26 roku urodził się Miles Davis, największa trąbka świata. W 26 w Warszawie, znów wiesz, powołano Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury, co oznaczało jedno, zrównanie kultury białoruskiej z kulturą polską. A w Moskwie aresztowano Michaiła Tukhaczewskiego i rozstrzelano wkrótce.
1: I drodzy Państwo, taką wiedzę ma tylko doktor Krzysztof Jabłonka.
0: Nie tylko, ale wszyscy, którzy nas słuchają.
1: A to prawda, ale to dzięki temu, że Pan tutaj przygotowuje kalendarium historyczne.
0: Kochana, to pozwól, że tylko jeszcze jedną powiem.
1: Oczywiście.
0: Już szybciutko wyszukuję dla Państwa najważniejszą wiadomość. Mianowicie powołano flagę Unii Europejskiej. 1986 rok przekopiowano flagę Rady Europejskiej, nie mylić z Radą Rady Europy, nie mylić z Radą Europejską. Rada Europy jest od spraw praw człowieka. Skąd się wzięła ta flaga? Otóż kiedy powołano tą Radę w 1858 roku w Rzymie, Armand Heinz, to był Alzatczyk, który dla Francuzów jest Niemcem, dla Niemców Francuzem, a tak jest po prostu kimś pośrednim, znalazł tę flagę na suficie Pałacu Barberini. Co tam zobaczył? Ukoronowanie Matki Bożej 12 gwiazdami na błękitnym niebie. No to jest właśnie flaga Unii Europejskiej dzisiejszego dnia. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Bardzo dziękuję, doktor Krzysztof Jabłonka i oczywiście gawenda historyczna 17.
0: Nieskończona.
1: Nieskończona, ale dokończymy oczywiście. Nie ma
0: tego złego, tak.
1: Tak jest.
0: No, cieszę się, że najważniejsze rzeczy przynajmniej przyleciały.
1: I my także się cieszymy i bardzo Panu dziękujemy. Drodzy Państwo, na zakończenie to też ode mnie podziękowania. Szymon Chrystianów zrealizował Popołudnie w Radiu Wnet. A Ksenia Parmańczuk zadba o to, aby te rozmowy pojawiły się także na naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTubie.
0: W naszym internecie.
1: Na zakończenie dla wszystkich mam, też szczególnie oczywiście dla mojej mamy Uli, którą kocham nad życie i dziękuję jej po prostu za wszystko, co mam z takimi, tak?
0: I za życie, które masz.
1: I za życie oczywiście, tak, ale specjalnie dla wszystkich mam, bo każda mama zasługuje na to, aby
0: ją szanować.
1: Dokładnie, ale też aby na chwilę zapomnieć o takich codziennych troskach. Wybrałam dla wszystkich naszych pań Dancing Queen. Każda z was zasługuje na to, aby być właśnie taką Dancing Queen w swoim życiu. No to posłuchajmy i pięknego dnia.

0: Popołudnie Wnet. www.wnet.fm.
1: Reklama.
2: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
3: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
4: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta Płonie i 12 innych premierowych piosenek.
5: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
4: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
1: Po reklamie.

0: Woź w net.
1: Był, proszę Państwa, taki fryzjer, który najbardziej na świecie bał się włosów i nie lubił też za bardzo dźwięku nożyczek. Znam też takich wegetarian, którzy najbardziej na świecie lubią schabowe. No i są też tacy piloci, którzy mają lęk wysokości. Wszystko to jest w przyrodzie możliwe i mam wrażenie, że się teraz u nas w Polsce zamanifestowało również politycznie, bo mamy, proszę Państwa, takich demokratów, którzy no, najbardziej na świecie boją się referendum. Referendum napawa ich lękiem, zgrozą i przerażeniem. I tacy to zwolennicy władzy ludu. O tym dziś w programie Woź w net chętnie Państwu opowiem. Tym bardziej chętnie, że Państwo coraz chętniej słuchają tego programu i staje się on Waszym ulubionym programem w Radiu Wnet. I powiem Wam szczerze, że i wśród moich ulubionych mógłby się wysoko znaleźć. Zapraszam więc na tę pogadankę o naszych przyjaciołach, nieprzyjaciołach demokracji. W ubiegłym tygodniu, dokładnie w tym samym momencie, kiedy ulicami Warszawy przechodziła wielka, bo ponad 200-tysięczna manifestacja Solidarności zorganizowana pod hasłem wsparcia dla prezydenckiego projektu referendum w sprawie unijnych polityk klimatycznych, dokładnie w tym samym czasie, kiedy pod Sejm szli ludzie, którzy mówili, chcemy wypowiedzieć się w sprawie unijnych polityk klimatycznych, zapytajcie nas o zdanie. Dokładnie w tym samym czasie w parlamencie, w budynku polskiego parlamentu, a konkretnie w Senacie, Wyższa Izba polskiego parlamentu odrzucała prezydencki wniosek o organizację referendum w tej sprawie. Jak to pogodzić? Jak to działa? Jak zgodzić fakt, że odrzucili wniosek o referendum w sprawie unijnych polityk klimatycznych, dokładnie ci politycy, którzy mienią się być demokratami. No bo mamy przecież w Polsce podział na samozwańczych demokratów, na tych, którzy się ogłosili w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy obrońcami demokracji i którzy szli po władzę właśnie pod hasłem tego, żeby demokrację w Polsce uratować, przywrócić i odbudować. Oni właśnie, jak już do władzy doszli, no to w tym dokładnie momencie zaczęli no, nieco inaczej patrzeć na wszystkie tego typu inicjatywy, jak na przykład referendum. A może zresztą zawsze tak patrzyli. I nawet nie chcę tu dziś mówić o tym referendum weekendowym krakowskim, choć tam też inicjatywa referendalna doprowadziła do odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Teraz blady strach padł również na innych prezydentów innych miast rządzących, a jakże przez naszych domorosłych i samozwańczych demokratów. Ale to referendum, o którym chcę dziś trochę więcej powiedzieć, to jest właśnie to referendum, które się nie odbędzie. To referendum w sprawie unijnych polityk klimatycznych, to referendum w sprawie tego pomysłu, o którym mówiłem tutaj już tydzień temu, i mówiłem jeszcze wcześniej wiele razy, czyli tak zwanej koncepcji Green Exitu. Green Exit, koncepcja polegająca na tym, żeby Polska z unijnych polityk klimatycznych po prostu jednostronnie wyszła. To dlatego, że te unijne polityki klimatyczne ani nie były przez nas pisane, ani nie są pod nas pisane, ani tak naprawdę nikt nas nigdy nie zapytał, czy my wprowadzać je w życie chcemy, czy nie chcemy. No kto więc zabronił nam tego głosowania? Kto sprawił, że nie będziemy mogli się wypowiedzieć w sprawie unijnych polityk klimatycznych? No właśnie ów Senat. No ale taka informacja o tym, że Senat odrzucił prezydencki wniosek o organizację referendum w sprawie unijnych polityk klimatycznych, on obiegł media i tak sobie przez nie przebiegł, przeszedł i zniknął. Warto się w tym miejscu zatrzymać i zadać sobie pytanie, kto to jest właściwie ten Senat i kto doprowadził do tego, że tego referendum nie będzie. No to możemy sięgnąć do wyników tego głosowania. Oto proszę bardzo, w dniu 20 maja w polskim Senacie odbyło się właśnie to głosowanie. Za organizacją owego referendum opowiedziało się 32 senatorów Rzeczpospolitej. Przeciw opowiedziało się 62. Nie głosowało 5, wstrzymał się 1. No, ci, którzy byli za, to senatorowie zgromadzeni w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. To jest w tym momencie jedyny klub opozycyjny w polskim Senacie. Jeden z nich, klub liczy 33 osoby, jeden senator nie głosował, więc stąd 32 za referendum w sprawie unijnych polityk klimatycznych. Przeciw, jako się rzekło, 62. Kim są ci ludzie? Kim są ci ludzie? No też możemy ich wymienić z imienia i nazwiska i myślę, że może warto. Również dlatego, żeby państwo wiedzieli tak konkretnie, kto głosował tak, żeby państwo nie mogli wziąć udział w referendum w sprawie unijnych polityk klimatycznych. No więc jedziemy. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. No na tej liście są nazwiska znane i nieznane. Tak sobie przez nie teraz przejeżdżam i patrzę i mamy tutaj takie postacie jak na przykład Marek Borowski. Tak, Marek Borowski, ten, który kiedyś był w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, potem zakładał Socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej. Był nawet kandydatem na prezydenta RP w wyborach 2005 roku. Kiedyś uważany chyba nawet również przeze mnie za człowieka o lewicowych poglądach. Chyba bardzo dobrze odnalazł się w klubie parlamentarnym senackim Koalicji Obywatelskiej i po stronie demokratów, którzy jako żywo referendum nie chcą. Idziemy dalej. Stanisław Gawłowski. Też postać znana. Grzegorz Schetyna, również inny prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Adam Bodnar, tak, nasz Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, były rzecznik praw obywatelskich, człowiek, który dla mnie osobiście jest największym rozczarowaniem po stronie tak zwanych demokratów. Lata temu poznałem go przy okazji, gdy pracował jeszcze w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zrobił na mnie wówczas wrażenie aktywisty, któremu faktycznie, autentycznie leży na sercu sprawa kwestii obywatelskich. Później jego droga zaprowadziła go do na funkcję rzecznika praw obywatelskich właśnie. Pamiętam, że bardzo mocno go wtedy jeszcze na łamach chyba Dziennika Gazety Prawnej broniłem przed takim, przed atakami ze strony rządzącej wówczas prawicy. Mówiłem, że Bodnar nie jest taki jak liberałowie, że właśnie jemu na kwestiach obywatelskich zależy i żeby dali mu szansę. No, powiem szczerze, że dzisiaj widząc to, co Adam Bodnar później dokonał, żałuję. Żałuję i przepraszam tych wszystkich, którzy mogli wtedy mi zaufać, bo najwyraźniej się w kwestii Adama Bodnara pomyliłem. Jego dorobek w roli ministra sprawiedliwości jest dobrze znany i myślę, że zostanie przez historię odpowiednio osądzony. Adam Bodnar już z rządem się pożegnał. Jakiś czas temu został zrekonstruowany. Podobno dlatego, że nie chciał iść tak daleko, jak życzył sobie tego jego kierownik i został zastąpiony przez Waldemara Żurka. Na koniec pamiętam, że Donald Tusk opowiedział taki dowcip, jeden Donald Tusk nie słynie jako człowiek pozbawiony przesadnie rozbuchanym poczuciem humoru, ale na koniec opowiedział taki dowcip, mianowicie dziękując Adamowi Bodnarowi podczas tej uroczystości, kiedy Adam Bodnar żegnał się z rządem, powiedział, że wszyscy chyba bez wyjątku są pod wrażeniem tego, jak Adam Bodnar zawsze miał na pierwszym miejscu konstytucję i tak bardzo ją szanował. No, mnie to wtedy, pamiętam, bardzo rozbawiło i długo mnie. Długo się z tego jeszcze potem śmiałem. No ale idźmy dalej. Któż tam jeszcze jest? Tomasz Grodzki oczywiście, były marszałek Senatu, postać również znana, powiem tak eufemistycznie, Krzysztof Kwiatkowski, były szef Najwyższej Izby Kontroli, poseł, później senator Adam Szejnfeld, zwany przez złośliwców człowiekiem gołębiem. To są wszystko postacie, politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy, proszę Państwa, powtórzę to jeszcze raz, zagłosowali przeciwko temu, by mogli Państwo jako obywatele wypowiedzieć się w kwestii unijnych polityk klimatycznych. Ale nie tylko Platforma Obywatelska głosowała przeciwko temu referendum. Do tej, właściwie przeciwko tej inicjatywie prezydenta swoje głosy dorzucili również koalicjanci. I tak mamy koalicyjny klub parlamentarny Lewicy, Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy. Tutaj Magdalena Biejat na przykład. Kiedyś polityczka partii Razem, partii wyrosłej oddolnie z ruchów, chciałoby się rzec, obywatelskich, no ale jak przychodzi co do czego, no to zapomina wół, że cielęciem był. Kogóż mamy tu jeszcze? Mamy tu jeszcze również senatora Waldemara Witkowskiego, szefa Unii Pracy, który również powiedział, że nie możecie głosować w sprawie unijnych polityk klimatycznych. Jedziemy dalej. Klub Senacki Trzeciej Drogi. Tutaj też parę znanych postaci. Były premier Waldemar Pawlak na przykład. Ten sam, który niedługo będzie miał znowu rocznicę pierwszego powołania na stanowisko premiera w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, gdy miała miejsce słynna nocna zmiana. Waldemar Pawlak, wówczas osadzony przez ówczesnych wyjadaczy polskiej polityki, z Lechem Wałęsą, Bronisławem Geremkiem, Leszkiem Moczulskim i Donaldem Tuskiem na czele, stanął pod jego kierunkiem, miał się stworzyć ten nowy gabinet, nowa większość miała się stworzyć, która obaliła rząd Jana Olszewskiego. On również powiedział, że nie będą Państwo mogli głosować w kwestii polityk klimatycznych. Również Michał Kamiński jest na tej liście, również Jan Filip Libicki, również Kazimierz Michał Ujazdowski. Tak, tak, ci, którzy może by kojarzyli pana senatora z tym, że kiedyś był nawet ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, no to teraz spieszę donieść tym, którzy nie wiedzą, że Kazimierz Michał Ujazdowski odnalazł się w klubie senackiej Trzeciej Drogi i głosował przeciw. Zresztą z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim udało mi się w mediach społecznościowych wymienić kilka uwag na temat tego, dlaczego właściwie głosował przeciwko tej prezydenckiej inicjatywie referendalnej. Argument, te korespondencje mogą sobie Państwo pewnie znaleźć i prześledzić. No, streszczę, tak, choć pewnie będzie to streszczenie z mojej strony stronnicze, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to główny argument pana senatora polegał na tym, że generalnie to on jest oczywiście za jak najbardziej obywatelskimi projektami, inicjatywami, w tym referendalnymi, no ale w tym wypadku no to niestety nie, ponieważ jak stwierdził, nie jest to obywatelska inicjatywa, tylko inicjatywa prezydencka, no jak wiadomo, prezydencka, no to polityczna, no i on już tutaj z czystym sumieniem to odrzuca. W odpowiedzi wyjaśniłem panu senatorowi, że projekt referendum i pomysł referendum wyszedł nie od prezydenta, tylko od Związku Zawodowego Solidarność. To Solidarność jako pierwsza instytucja z takim pomysłem wyszła. Solidarność chciała i chce nadal zapytać Polki i Polaków, co sądzą o naszym uczestnictwie w unijnych politykach klimatycznych i zgodnie z umową, którą zawarł przewodniczący Solidarności z kandydatem wówczas na prezydenta Karolem Nawrockim, prezydent już teraz Nawrocki zgłosił tę inicjatywę jako swoją oficjalną, korzystając z przysługujących mu prezydenckich prerogatyw. Nie trafiło to do przekonania pana senatora i tu nasze drogi, przynajmniej w tej kwestii, musiały się rozejść. No więc tak, no to tak mamy. Mamy tutaj tych wszystkich, którzy, krótko mówiąc, pokazali wam, drodzy państwo, w tym temacie przynajmniej środkowy palec, to znaczy wszystkim tym, którzy chcieliby powiedzieć, co sądzą na temat unijnych polityk klimatycznych, powiedzieli nie. No i teraz powstaje arcyciekawe pytanie, jak oni to u licha godzą? No właśnie, jak można być tym fryzjerem, który nie lubi włosów i tym pilotem, który boi się wysokości i tym wegetarianinem, co bardzo lubi schabowe i nie czuć z tego powodu żadnego zażenowania. No, demokrata to jest, mogłoby się przypuszczać, ktoś, komu, dla kogo ważną ideą jest demokracja, czyli władza ludu. Trudno sobie wyobrazić bardziej demokratyczną instytucję niż referendum. Właśnie ten mechanizm odwołania się do tego, żeby ludzie wypowiedzieli się w palących dla wspólnoty kwestiach, no trudno to rozwiązanie nazwać inaczej niż rozwiązaniem demokratycznym, może nawet hiperdemokratycznym, może właśnie ten przejaw hiperdemokratyczności komuś tutaj przeszkadza. No ale jeśli komuś przeszkadza demokracja w nadmiarze, no to prawdopodobnie on tak tę demokrację to nie za bardzo lubi i sięga po to hasło tylko wtedy, kiedy może jemu to się przydać właśnie do tego, żeby na przykład swoją władzę utrzymać. Zresztą to jest chyba dosyć typowe dla naszych dzisiejszych rządzących, a tych, którzy byli w opozycji w latach 2015-2023, że oni tak bardzo łatwo i szybko postawili znak równości pomiędzy swoim własnym uczestnictwem we władzy a demokracją. I wydaje się, że definiując to właśnie w ten sposób, to wszystko się zgadza. Dotąd, dopóty oni mają demokrację, mają władzę, to wtedy jest demokracja. Jak oni władzę tracą, to demokracja jest zagrożona. Tutaj nastąpiło utożsamienie jednego z drugim, można by nawet rzec uwłaszczenie się przez polskich liberałów na pojęciu samej demokracji. Oczywiście zarzuty były i będą najróżniejsze wobec tej inicjatywy referendalnej. Oczywiście na przykład nie będzie się podobało pytanie, które prezydent Nawrocki skierował do Senatu, zostało oczywiście uznane i odrzucone jako sugerujące odpowiedź. Niektórzy nawet twierdzili, że to pytanie jest nawet nie źle zadane, tylko że ono uwłacza inteligencji Polek i Polaków, no ponieważ prezydent Nawrocki chciał zapytać, czy jesteś za polityką klimatyczną, która prowadzi do podwyżek cen prądu, energii. I w ten sposób to pytanie zostało sformułowane. No tylko, że problem polega na tym, że ci, którzy to referendum odrzucają, oni wcale nie mówią, dobrze, zapytajmy obywateli, co sądzą o unijnych politykach klimatycznych. No ale zmieńmy pytanie. Taka koncepcja nie pada. Oni twierdzą, że to pytanie im się nie podoba, w związku z tym całe referendum out i idę o zakład, że gdyby jakkolwiek to pytanie zostało sformułowane, to byłoby ono odrzucone z jakiegokolwiek powodu. Dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, dajcie mi pytanie, a będę wam potrafił stworzyć taką opowieść, w myśl której jest to najgorsze pytanie pod słońcem. Będzie zbyt szczegółowe, No, będzie szczegółowe, to powiem, że jest zbyt szczegółowe. Będzie enigmatyczne, to powiem, że ma za mało szczegółów. Będzie niesugerujące, powiem, że zbyt suche i kogo to obchodzi. Będzie sugerujące, powiem, że jest sugerujące. I tak dalej, i tak dalej. Na wszystko można znaleźć pałkę. I to bez najmniejszego trudu. Co dalej z referendum? Mam nadzieję, że będzie dalej, że będzie ciąg dalszy. A mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy z tego prostego powodu, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej, ona z nami zostanie. Ona jest z nami, z niej nikt nas nie wyprowadza. Wbrew temu, co mówi Donald Tusk, ona się dzieje i ona gryzie nas coraz mocniej. I nawet jeżeli wejście w życie systemu ETS-2 będzie odłożone w czasie o pół roku albo no nawet o rok, po to tylko, żeby wygrać kolejne wybory, to nie oznacza to, że my z tego reżimu ETS-u drugiego wychodzimy. A przecież jest jeszcze ETS pierwszy. I tu też warto by postawić pytanie, czy nie powinniśmy również tego systemu porzucić. Tydzień temu tłumaczyłem, jak to w szczegółach mogłoby wyglądać. A przecież jeszcze jest całe wielkie zagadnienie rekarbonizacji polskiej gospodarki. Dziś wydaje się ono gdzieś bardzo daleko odsunięte, jest jakimś takim rozwiązaniem z gatunku political science fiction. A nie powinno być. Nie powinno być, ponieważ w Polsce na gwałt potrzebujemy nowej strategii energetycznej, ale nie jakiejś importowanej z zagranicy, nie takiej, która powstała w Niemczech pod potrzeby niemieckiej gospodarki, nie takiej, która powstała we Francji pod potrzeby gospodarki francuskiej i nawet nie takiej, która powstaje w Stanach Zjednoczonych pod potrzeby gospodarki amerykańskiej. Potrzeba nam polityki energetycznej, polityki surowcowej, która pasuje do naszych polskich uwarunkowań. Nasze polskie uwarunkowania są takie, że tym surowcem, który mamy, jest węgiel. Możemy z niego korzystać. W tym momencie robimy to w coraz mniejszym stopniu, bo tak została dla nas napisana strategia dekarbonizacji, którą wymuszają unijne polityki klimatyczne. My z węgla wychodzimy i to w dość szybkim tempie, realizując zasady unijnej polityki klimatycznej. Płacimy za to jednak bardzo dużą cenę. Tę cenę płaci polska gospodarka, tracąc konkurencyjność. Tę cenę płacą polscy przedsiębiorcy, nie mogąc konkurować na rynkach międzynarodowych swoim produktem, ponieważ staje się on zbyt drogi. Te ceny płacą pracownicy, którzy tracą robotę, bardzo często dobrą, pewną pracę, właśnie dlatego, że firmy nie wykorzystują konkurencji. I te ceny płacą również obywatele w postaci drogich rachunków za prąd. Gdy ktoś mówi w Polsce o węglu, to natychmiast jest wysyłany do krainy ludzi nieszczególnie mądrych i na pewno nie dzisiejszych. I jest to błąd. Na węgiel powinniśmy patrzeć strategicznie. I to nie tylko w ten sposób, by mówić, co było, ale też zastanawiając się, co można by zrobić w przyszłości, pod warunkiem, żeby w technologie węglowe mocno i porządnie zainwestować. Do tej pory, przez te wszystkie lata, myśmy tego nie zaczęli nawet robić. Robiliśmy coś dokładnie przeciwnego. Wychodziliśmy z technologii węglowych, okrajaliśmy węgiel, zamykaliśmy kopalnie, likwidowaliśmy podaż, a potem się dziwiliśmy, że cena polskiego węgla jest coraz droższa. W tym samym czasie ogromne sumy szły na subwencjonowanie energetyki odnawialnej. To, czego moglibyśmy się domagać, to odwrócenie tych przepływów, żeby wreszcie również w technologię węglową zainwestować i sprawdzić, przynajmniej sprawdzić, czy nie jest tak, że zwrot z tej inwestycji będzie szybszy i będzie to wszystko bardziej perspektywiczne niż w przypadku energetyki odnawialnej. Ale żeby to zrobić, potrzebne jest nam to referendum. Z tego prostego powodu, żeby i nasi rządzący tutaj w Polsce i ci, którzy recenzują naszą politykę i wyznaczają ramy, w których się poruszamy za granicą, w Unii Europejskiej, bardzo dobrze usłyszeli, czego chcą polscy obywatele. Teraz tego nie zrobimy, ponieważ odmówili nam prawa do wyrażenia swojego zdania właśnie ci wymienieni tutaj z imienia i nazwiska polscy senatorowie. Ale oni nie będą tam wiecznie. Kiedyś i na nich przyjdzie kres, nie mówię tu o kresie ich ziemskiej egzystencji, ale o kresie ich politycznego mandatu. I wtedy ta gra będzie mogła się rozpocząć na nowo.
0: Woź w net. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
3: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja. Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
6: Звичайно разом. Аудиція для українців в Польщі.
5: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
6: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
5: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
6: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
5: Пізнаємо історію і культуру.
6: Познаємо історію і культуру.
5: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
6: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzion. Zapraszam.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
3: To była autopromocja.

0: Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale też bardzo się cieszymy, że...
1: Bardzo dziękuję, za zaproszenie.
0: A kim pan jest? Bo nie jest pan ministrem żadnym.
1: Nie, nie jestem ministrem.
0: A był pan
1: ministrem? Nie byłem ministrem, nie byłem państwowym urzędnikiem, a jestem...
2: Same zalety.
1: Jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Związku Pracodawców.
0: A czy jest pan pracodawcą?
1: Tak, jestem pracodawcą jednocześnie.
0: No dobrze, zaczynamy, bo to nie jest bardzo przypadkowe, nietypowe spotkanie. Na ogół najpierw zaczynamy od rozmaitych wojen, ale dzisiaj omówimy bardzo istotny dokument, który właśnie Polskie Towarzystwo Gospodarcze przedstawiło. Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski. Jednym ze współautorów tego dokumentu czy tego raportu jest Szczepan Ruman. To za chwilę, Szczepanie, omówisz i powiesz, co jest najważniejsze, tylko po kolei, żebyśmy mogli dyskutować, żeby pan minister Piotr Naimski mógł zgłosić uwagi krytyczne do tego dokumentu, bo nie ma takiego dzieła, które byłoby bez wad. Zgadzasz się z takim głównym zdaniem i taką tezą?
3: Ja uważam, że wprawny polityk jako pierwszy staje na czele protestów przeciwko swoim własnym rządom.
0: A kogo masz na myśli? Złośliwy Szczepan po
3: nie,
0: prostu.
3: Nie. To jest tak znany mechanizm po prostu.
0: Nie, no to jest prawda, że najlepiej sobie zaprzeczyć i wtedy już człowiek ma i taką łapie to, co jest prawdą, bo jest i za, i przeciw. No, to już znowu legła
3: Ja będę w każdym razie prezentował i bronił test raportu. Na ten moment nie jest to ten moment, żeby stawać w opozycji do niego.
0: Ale powiem, że ładne cytaty wybrałeś na początek. Transformacja energetyczna, która ignoruje koszty systemowe, zrujnuje kraj, który rzekomo ma uratować. Tak powiedziała niemiecka minister energii. Jeśli dane rozwiązanie nie jest wykonalne lub nie jest właściwym narzędziem, powinniśmy być gotowi je zrewidować, a przynajmniej odroczyć. Tak powiedział kanclerz Niemiec. Europa nie może pozwolić sobie na sytuację, w której wysokie ceny energii podważają konkurencyjność jej przemysłu. Tak powiedział prezydent Francji. System ETS powinien zostać poddany przeglądowi, aby ograniczyć jego negatywny wpływ. Tak powiedziała premier Włoch, pani Giorgia Meloni. I jeszcze jeden cytat. Polityka klimatyczna musi być przystępna cenowo. Inaczej nie będzie akceptowalna społecznie ani gospodarczo. Tak powiedział premier Belgii. To są ciekawe cytaty, bo to są wszyscy ci, którzy są poza panią Meloni. To są wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za to, że prowadzimy transformację energetyczną w całej Europie, czego my doświadczamy w Polsce, bo nawet w dzisiejszej Gazecie Prawnej chyba, albo w Rzeczpospolitej jest taki krótki artykuł na temat tego, że jednak nie możemy zbudować przemysłu i przemysł się nie obroni, jeśli ceny energii będą najwyższe w Europie. I to jest taka teza, której nikt nie podważa, tak? Tylko jest pytanie, co zrobić, żeby tak nie było, i na to ma być odpowiedź znaleziona w tym raporcie. Tak, Szczepanie?
3: Tak, na to mam nadzieję, że odpowiedź dosyć taka kompleksowa jest w tym raporcie, chociaż oczywiście trzeba ją później przekuć na konkretne projekty ustaw, które by zmieniały prawo w Polsce. Natomiast zdecydowaliśmy się dać te cytaty na początku po to, żeby pokazać, że jest pewien moment historyczny, na szczęście, w Unii Europejskiej, w którym po prostu to się zmienia. Następuje racjonalizacja, powrót zdrowego rozsądku. Myślę, że jest pewna linia podziału. Bo jest pani Giorgia Meloni, jest też kanclerz Merz, który nie można mu przypisać, żeby on był ojcem jakiejś polityki klimatycznej, na szczęście. I jest takie narastające napięcie pomiędzy tymi rządami narodowymi a Komisją Europejską, bo Komisja Europejska jest jeszcze ze starego rozdania. Natomiast na szczęście wszyscy rozumieją, że na takich cenach nie da się zbudować, nie da się utrzymać przemysłu, bo zbudowany on na szczęście w wielu miejscach jeszcze jest. Ja tylko podam pewien przykład, bo my mówimy o cenie energii, że nie powinna przekraczać 300 zł. 300 zł to jest ta wartość graniczna, którą komunikujemy, 300 zł za megawattogodzinę. I teraz prawda jest taka, że wiele przedsiębiorstw przemysłu energochłonnego we Francji zagwarantowało sobie kontraktami 15-letnimi cenę energii rzędu 180 zł w przeliczeniu na naszą walutę, i te kontrakty właśnie w tym roku wygasają. Ale jeszcze w tej chwili przedsiębiorcy energochłonni we Francji płacą 180 zł, więc oficjalnie jest transformacja, są wysokie ceny energii, a jednak przemysł energochłonny małym druczkiem miał tam dopisane swoje preferencje. Kanclerz Niemiec nie jest w stanie zmienić tego na poziomie unijnym, ale wprowadził dopłaty do przemysłu energochłonnego. i tam przemysł energochłonny płaci około 250.

0: 50 zł za megawattogodzinę. A u nas często przemysł energochłonny płaci ponad 1000 zł. I my mamy faktycznie tą energię w Polsce. W sensie u nas te ceny oficjalne to są te ceny prawdziwe. Jeszcze po doliczeniu mnóstwa różnych opłat i tak dalej. Jak ma konkurować polski przedsiębiorca energochłonny z ceną, nie wiem, 1100 czy 1200 za megawattogodzinę z francuskim, który ma 180 zł, albo niemieckim, który ma 250 zł? No ale, to jest niemożliwe
1: ale
0: po
1: to
0: prostu.
1: Jest, ale,
2: Piotr Naimski.
1: Ale to jest prosty przykład, który wskazuje na to, jaka jest rola państwa, budżetów, które tego wsparcia udzielają, czyli mówiąc krótko, te dopłacają do tych cen energii, ale podział jest pomiędzy krajami, gdzie obywatele ciągle jeszcze mogą zapłacić w swoich podatkach za te dopłaty, i tymi państwami jak Polska, gdzie obywatele w zasadzie nie mogą tego pokryć ze swoich podatków. To jest różnica pomiędzy krajami bogatymi w Europie i krajami biednymi w Europie, bądź biedniejszymi. I te bogate kraje ciągle jeszcze uważają, czy obywatele uważają, że są gotowi płacić za szaleństwo ideologiczne. I to jest jeden podział. Ale drugi podział, który w pana wstępie został zarysowany, to znaczy, że tak zwani wszyscy są kontra Komisja Europejska, że są tak zwani wszyscy i Komisja Europejska. Niestety tak nie jest. W Europie jest szereg krajów, które profitują, które po prostu mają dochody i pasożytują, można powiedzieć, na tej klimatycznej polityce, która jest prowadzona przez Komisję Europejską i przez te kraje, faktycznie rzecz biorąc, które właśnie do tej redukcji emisji dwutlenku węgla, czyli walki z klimatem, nie dopłacają, tylko mają dochody z tego. To my dopłacamy, to my płacimy, bo nasza gospodarka oparta jest na ciągle jeszcze energetyka na węglu, ale na przykład w Norwegii, gdzie 90% energii produkowane jest w hydroelektrowniach, żeby nie było, że w gazie, w hydroelektrowniach, to oni po prostu mają pieniądze z systemu ETS-u. Oni są poza Unią Europejską, ale też sobie dobrze z tym mają, a w Szwecji już jest wewnątrz Unii Europejskiej i też się ma bardzo dobrze z tego powodu. I to powoduje kłopot szczególny dla nas, dlatego że jeżeli my dążymy powinniśmy dążyć aktywnie i silnie do tego, żeby z tej polityki Europa zrezygnowała, no to mamy za przeciwnika nie tylko biurokratów w Brukseli, ale mamy te kraje, które mają z tego dochody. I to jest kwestia do rozstrzygnięcia w politycznych negocjacjach, w koalicjach, w pokazywaniu, kto się komu opłaca, żeby już nie powiedzieć, że na stole pojawi się znowu słowo solidarność, a raczej jej brak.
0: To ja bym tutaj chciał tylko dodać właśnie do tego, że w raporcie jest ostatni rozdział, jest o tych emisjach CO2 i o ETS-ie. Ja bardzo go polecam, dlatego że tam też pokazujemy tabele po prostu, które zestawiają to. I jakby to pokazuje, jak bardzo ETS jest instrumentem po prostu, no nieuczciwym to jest mocne słowo, ale on co do zasady właśnie jest nieuczciwy, dlatego że jeżeli mówi się o efekcie cieplarnianym tak zwanym, jeżeli to cała ta polityka jest tym uzasadniona, to ten efekt, o właśnie to jest ta tabela między innymi, ten efekt jest uzasadniony emisjami, które się kumulują na przestrzeni czasu, zwiększają stężenie CO2 i tak dalej. W związku z czym koszt tego powinni ponosić najwięksi emitenci, którzy mają swoje emisje skumulowane historycznie. Najwięcej wyemitowali gdzieś tam od kiedyś i to wciąż w atmosferze jest i działa. Francja ma skumulowane emisje na poziomie 40 miliardów ton, Polska 29. Czyli odpowiedzialność za efekt cieplarniany jest większa po stronie Francji, jeżeli zgadzamy się, że taki efekt jest i że tu ktoś powinien za to zapłacić. Francja na ETS-ie zarabia. Francja dostaje 75% swoich uprawnień, których potrzebuje, dostaje darmowych, plus dostaje pulę uprawnień, które państwo sprzedaje. Także mają nadmiar tych uprawnień i część tych sprzedawanych uprawnień jest sprzedawanych na przykład Polsce, bo my za to musimy płacić. Koszt w porównaniu do PKB uprawnień, które muszą być kupowane na rynku z zagranicy, jest największy dla Polski. To jest 0,36% PKB. Ostatnio czytałem, szef NATO proponował, żeby państwa zrzucały się po 0,25% PKB na obronę Ukrainy i to upadło, bo nie było chętnych. Wielka Brytania, Niemcy jednak nie chciały. No to my więcej pieniędzy, 0,36% PKB co roku wydajemy na zakup uprawnień ETS-u z zagranicy, mimo że jesteśmy krajem jakby mniej zamożnym niż Francja, może nie mówmy uboższym, ale mniej zamożnym niż Francja. Jesteśmy krajem, który historycznie ma mniejsze skumulowane emisje, to płacimy więcej. My dostajemy do tych darmowych uprawnień tylko 25%. Takiej argumentacji w tym raporcie jest dużo, ale faktycznie jest tak, że w Unii Europejskiej jakby ta konstrukcja całości tego przedsięwzięcia zupełnie nijak się ma do odpowiedzialności i celów, a jest szczególnie drugim państwem, zaraz po nas są Czechy, które płacą 0,35% PKB. Wszystkie państwa naszego regionu, Bułgaria, Rumunia i tak dalej, są jakby tymi, które są najbardziej dotknięte ETS-em. Ale co pokazuje, że konstrukcja tego instrumentu jest polityczna, a nie merytoryczna.
2: A właściwie to historycznie, kto skonstruował cały mechanizm ETS-u, to wiemy czy nie wiemy? Kto wpadł na pomysł i jak doszło do tego, że ten system ETS-u obowiązuje w całej Europie?
0: Ja nie wiem, kto wpadł na pomysł, natomiast zręby tego mechanizmu na pewno były tworzone zanim Polska jeszcze w Unii Europejskiej była i on ma taki charakter jak na przykład dopłaty do rolnictwa, taki trochę charakter, powiedziałbym, reparacyjny, czyli Niemcy płacą sporo, a Francuzi na tym zarabiają. No i ja rozumiem, że tak było to konstruowane w momencie, w którym to wszystko dotyczyło zachodniej Europy, ale teraz okazuje się, że po dołączeniu tej naszej grupy państw z Europy Środkowej do Unii Europejskiej, my jesteśmy najbardziej dyskryminowani tym systemem i w związku z tym, jeżeli nie da się go jakby całkowicie jakby kancelować, brzydko mówiąc, to należy robić to, co też niektórzy ci politycy europejscy powiedzieli, to znaczy zreformować go, zawiesić jego funkcjonowanie i nasi politycy powinni mieć odwagę, żeby uzbroić się w argumenty merytoryczne, pokazać koszt per capita, koszt w odniesieniu do PKB, w odniesieniu do średniej pensji i tak dalej, i
2: ale
0: tak dalej,
2: myślisz,
0: i tak dalej.
2: Wierzysz w to, ja to pana ministra zapytam, że jest gdzieś są takie merytoryczne rozmowy na ten temat, kto, ile, jak, za co i po co, czy w ogóle takie, czy taka merytoryka w ogóle obowiązuje w takich negocjacjach z, nie wiem, z komisarzem europejskim? Czy tam ważne są fakty, czy też ideologiczne przeświadczenia?
1: Nie. Tam są ważne pieniądze. To jest nie ideologiczne przekonania, tylko pieniądze. I ta dyskusja się toczy, nie wiem, przy takim, jak my siedzimy, okrągłym stole, czy może przy kanciastym. To różnie bywa w Brukseli i nie tylko. I to jest bardzo ostra dyskusja, żeby nie powiedzieć kłótnia w Europie w tej chwili o to, jak ten system ETS-u ma wyglądać. Jest przygotowywany dokument, który został zapowiedziany przez Komisję Europejską na lipiec i to ma być projekt reformy ETS-u. No i Komisja jest po stronie, można powiedzieć, tych pieniędzy, które dalej chcą utrzymać system tak, jak on jest, albo nawet go zaostrzyć w ten sposób, żeby ci, którzy na zielonej strategii tak zwanej zarabiają pieniądze, zarabiali jeszcze więcej. I to jest, i po tej stronie jest Komisja Europejska, ale jest druga strona, która się pojawiła. Druga strona się pojawiła i to są przede wszystkim przedstawiciele przemysłu, który produkuje w Europie. to nie tylko przemysł energochłonny, ale po prostu każdy, kto coś produkuje, zużywa energii i musi mieć tę energię jakoś tam policzalnej cenie, czy akceptowalnej cenie. W związku z tym to już jest, już nie wystarczy mówić o energochłonnych tak zwanych, że oni dostaną jakieś rekompensaty, tylko po prostu produkcja wszystkiego, również chusteczek do nosa, przenosi się do Chin. W związku z tym starcie tych pieniędzy, po jednej stronie i po drugiej są duże pieniądze. Są duże pieniądze. I teraz jest tak, że są oczywiście przecieki, bo to się bada, prawda? Ci autorzy z Komisji Europejskiej, czy ci zainteresowani wypuszczają, a tutaj zrobimy to, tutaj trochę pomajstrujemy w MSR-ze. To jest taki system, który ma komisja, narzędzie. Komisja może wycofywać z rynku uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, albo ewentualnie je dodawać i w ten sposób wpływać na cenę na giełdach dwóch, gdzie się handluje tymi uprawnieniami. Otóż komisja do tej pory korzystała z tego instrumentu wyłącznie po to, żeby podnosić cenę. Teraz kompromis ma polegać na tym, że być może będzie mogła utrzymać cenę tak, jak ona jest w tej chwili. To jest za mało dla przemysłu, to jest za mało dla tych krajów, które chciałyby więcej. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Przekonamy się. Jest grupa krajów, które lobbują, czy optują na poziomie politycznym też za głębszymi zmianami w całym systemie. Są ci, którzy się opierają, na przykład Skandynawowie, ale nie tylko. Hiszpanie.
0: Oni też zarabiają.
3: Czyli ci, którzy korzystają,
1: tak, po prostu. Tak, ci, którzy zarabiają, którzy korzystają.
3: Raport nasz właśnie pokazuje między innymi.
1: Tak.
2: Konrad Banecki.
3: Przykładem jest Norwegia, której my dostarczamy energię, szczególnie w okresie letnim. To są 2 miesiące, kiedy zainstalowane moce produkcyjne fotowoltaiki w Polsce przekraczają możliwości absorpcji przez i bilansowania przez nasz system i musimy po ujemnych cenach ten prąd sprzedawać. I wtedy po ujemnych cenach, czyli z dopłatą.
1: To jest pewien paradoks. Ja przepraszam, czy pan prezes mógłby słuchaczom naszym wytłumaczyć, co to znaczy ujemna cena? To znaczy, bo to nie, że, każdy, że bo nie każdy to rozumie, to że znaczy, trzeba że dopłacić po to, żeby oddać prąd.
3: I transferujemy pieniądze. Za to, że ktoś odbierze ten prąd.
1: Tak, znaczy płacimy, żeby odebrał.
2: Idziemy po mleko do sklepu i pani daje, dostajemy mleko i jeszcze dostajemy pieniądze.
3: Dwa złote, tak.
2: I plus 50 groszy kaucji.
3: Za kaucja jeszcze za kaucję, tak. I tak mniej więcej, i tak postępuje też Austria. Dlaczego? Dlatego, no bo mają te hydroelektrownie, czyli magazyny energii. To nie są źródła energii, to są magazyny energii. Więc oni mogą takim prądem, który dostają za darmo, a właściwie z dopłatą, pompować sobie te magazyny i potem korzystać z tej energii.
2: Przepraszam, Szczepan, ale taka pozycja negocjacyjna Polski. Skoro Niemcy sobie radzą, bo dopłacają do swoich zakładów, skoro Francuzi są na plusie, Hiszpanie są na plusie, a my mamy zadeklarowane te nasze ukochane 1000 miliardów złotych do wydania. No to jeżeli jest taka skarbonka, jest taki ktoś, kto chce wydawać pieniądze, to po co zmieniać politykę klimatyczną, skoro znaleźliśmy jeszcze jedną ofiarę naszego systemu, która będzie dalej płaciła, zapewniała produkcję wiatraków. Tam Duńczycy są mocni, Siemens jest mocny, Chińczycy są mocni. No to po co ma? To po co jakby coś zmieniać w tej idealnej konstrukcji ETS-ów w Europie?
3: No tak, to rzeczywiście nie warto. Nawet jest taka książka, która mówi, że to są odnawialne źródła pieniędzy, więc rzeczywiście takiej konstrukcji nikt nie chce zmienić. No ci uczestnicy, którzy są beneficjentami takiej konstrukcji, na pewno będą lobować i opierać się, żeby cokolwiek zmienić w tym zakresie.
2: No dobrze, była wielka manifestacja, tylko jedno słowo, zaraz tak. Wrócimy do raportu, bo była wielka manifestacja Solidarności, tak? Precz z ETS-em, precz z Zielonym Ładem. No i jaka jest możliwość, próbowałem się dopytać o to pana wicepremiera Piotra Naimskiego w czasie demonstracji. Krótka rozmowa.
1: Nie, ja nie byłem wicepremierem.
2: Wicepremiera Piotra Glińskiego dopytać o to. Znaczy, w jaki sposób można... Ale szkoda. Czy żałuje pan?
1: Nie.
2: To teraz dlaczego? Wicepremier więcej władzy. a potem można jeszcze awansować, można zostać premierem.
0: A jakby jeszcze być takim wicepremierem, który dzieli te 1000 miliardów między konkretne firmy, które zarobią, to taki wicepremier to już mógłby na kilka pokoleń później zapewnić.
1: Dobra, słuchajcie panowie.
2: Czy w ogóle jest taka możliwość, że siadamy przy tym okrągłym stole w Europie i mówimy, dobrze, to my tego ETS-u nie będziemy płacili.
0: To ja chciałem drobną erratę do tego, co pan minister powiedział. Ja uważam, że nasi politycy powinni wziąć taki raport i zrobić sobie swoją tabelkę, wykazać troszkę naprawdę wysiłku. Zebrać państwa, które płacą najwięcej za ETS. To nie jest trudne. Wszystkie państwa naszego regionu, Polska, Czechy.
1: Bułgaria jest w bardzo trudnej sytuacji.
0: Bułgaria i tak dalej. Do tego Niemcy też dużo płacą za ETS.
2: Bukaresztańska dziewiątka, krótko mówiąc.
0: Powiedzmy bukaresztańska dziewiątka, ale do tego Niemcy też sporo płacą za ETS. Niderlandy bardzo dużo płacą za ETS. Włochy trochę płacą za ETS. Da się zbudować koalicję i spróbować znaleźć jakby format jakiś, w którym taka koalicja miałaby
1: większość. To jest
0: większość.
1: Tak, że podziały w tej sprawie idą rzeczywiście niekoniecznie zgodnie z granicami państw europejskich, dlatego że są wewnętrzne. W Niemczech na przykład są podzieleni. Są podzieleni na tych, którzy ciągle trzymają się dogmatu klimatycznego i chcą walczyć z klimatem i politycznie są zorganizowani. To jest SPD, to są Zieloni, to są poważne partie polityczne, bez których faktycznie rzecz biorąc, czy z którymi musi się liczyć ta pozostała część sceny politycznej, która być może nie jest taka chętna i może bliżej jej do środowisk przemysłowych w Niemczech, chociaż to też nie jest jasne, ale w każdym bądź razie kanclerz Republiki Federalnej, ktokolwiek nim jest czy będzie, on chce wygrać następne wybory. I tutaj przychodzimy do tego w zasadzie niezadanego przez pana redaktora pytania, jak to z tą demonstracją, w której uczestniczyliśmy, było czy jest w Warszawie. To oczywiście dobrze, że było nas dużo i bardzo dobrze, że ten głos części Polaków w ten sposób jest uzewnętrzniony. Ale prawda jest taka, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie ciągle jeszcze olbrzymi procent potencjalnych wyborców ma zawrócone w głowie propagandą, która jest prowadzona od ćwierć wieku mniej więcej albo dłużej i uważa, że rzeczywiście zmiany klimatu są groźne, że trzeba coś z tym zrobić.
2: I że człowiek je powoduje.
1: I polityk, który chce wygrać następne wybory, a większość polityków chce wygrać następne wybory, się głęboko zastanawia, jak dotknąć, jak rozwiązać ten problem, bo nawet widząc, że to jest bezsens tej polityki, równocześnie odwrócić sentymenty publiczne i ludzi, którzy za chwilę będą głosowali, jest trudno i nie robi się tego w pół roku, ani nawet w rok.
3: To wracając jeszcze do pytania pana redaktora, tak, jak powstał ETS, dokładnych źródeł nie wiem, ale pamiętam, że na początku lat 90. Troszkę zacząłem się fascynować internetem, więc ściągałem amerykańskie strony, tam było takich dwóch dziennikarzy, Jim Thacker i Alex Jones, i oni śledzili taki klub bogatych ludzi, który się spotykał w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. I taki znany polityk amerykański Al Gore wyjechał właśnie z takiego spotkania na Florydzie i powiedział, mamy to carbon tax. Carbon tax będzie powszechnym podatkiem całego świata. I wydaje mi się, że to był początek takiej myśli o tym, że można opodatkować nawet niemowlę, bo jak się urodzi, no to ono już emituje CO2, więc już jest podatnikiem, można powiedzieć. Więc ten carbon tax narodził się chyba w takich okolicznościach. I on potem skutecznie uderzył właśnie w polski węgiel. Bo proszę zwrócić uwagę, że jakoś... ten węgiel, kiedy mówimy, który wszedł nawet niestety do dokumentów prawnych, do języka prawnego, i to jest bardzo trudno odwrócić, to dotyczy polskiego węgla. Bo kiedy powstawał Nord Stream 2, to co tam pompowali w tych rurach? Węgiel. Gaz, czyli metan, który jest pompowany, to jest węgiel. To jest nic innego, tylko ma inną postać. Ale wszyscy myślą o węglu, to mówią o polskim czarnym, najbrudniejszym węglu. Nie tym czystym, który jest szlifowany w Amsterdamie, bo to jest czysty węgiel, ale właśnie ten polski węgiel jest najbardziej trujący. Ropa naftowa już mniej. Biomasa. Największy producent, Niemcy. Biomasa jest ekologicznym paliwem. A proszę mi powiedzieć, dlaczego? To jest węglowodan. Tam 53% to jest węgiel.
0: Jest taki prosty sposób na rozwiązanie kwestii węgla, to znaczy dopisanie do biomasy, że biomasa pochodzenia leśnego w wersji skamieniałej o wieku do 400 milionów lat.
3: Znaczy,
0: wtedy węgiel stałby się biomasą.
3: Ja też myślałem, wie pan, właśnie tak myślałem, że my musimy na poziomie, właśnie ponieważ to jest ideologia, to musimy na poziomie semantyki z tym walczyć, to powinniśmy nazwać nasze złoża gaz skamieniały w złożach na przykład. No, ponieważ gaz jest dozwolony i on jest taki ekologiczny, no to my też mamy gaz tylko skamieniały. No, biomasa jest przykładem. No, spalamy biomasę, czyli węglowodan. Spalamy węgiel. Dlaczego spalamy węgiel? Bo spalanie węgla jest reakcją egzotermiczną, czyli wydzielającą energię, ciepło. Tą energię potem w procesach termodynamicznych zamieniamy na energię mechaniczną lub ruch elektronów, produkując prąd. I nic innego nie wymyślił w świecie. To samo się dzieje w elektrowni atomowej, tylko tam inny jest proces rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, jąder, i one wytwarzają ciepło, ale też potem w procesach termodynamicznych zamieniane są na ruch elektronów, czyli na prąd.
2: To wróćmy, Szczepanie, do raportu.
0: Co, do której części tego raportu, bo on ma 93 strony i mogę powiedzieć o rekomendacjach. Może tą najważniejszą rekomendacją, o której jeszcze nie powiedzieliśmy dzisiaj, jest samobilansowanie u źródła. To znaczy powrót do sytuacji, która jeszcze kilka lat temu była oczywista. To znaczy, że jest pewien profil zużycia energii. Jest wieczorny szczyt pomiędzy tam 18 a 22. Ludzie wracają z pracy, wszystkie możliwe urządzenia włączają, jakie tylko mogą. A potem idą spać. Zakłady, które pracują na trzecią zmianę, zazwyczaj trochę mniej intensywnie. Zużycie energii spada. Trzecia, czwarta nad ranem to jest taki dołek i potem zaczyna z powrotem rosnąć. I sytuacja, która była normalna jeszcze 10-15 lat temu, była taka, że operator sieci komunikował elektrowniom, jak się układa popyt, i elektrownie swoją produkcję dostosowywały do tego popytu. Tak? To znaczy, no jest mniejszy popyt o godzinie 3 nad ranem, produkujemy mniej. Jest większy o godzinie 20 wieczorem, produkujemy więcej. Elektrownie przyjmowały jakby dyspozycję od operatora sieci, który informował o popycie. To zostało zaburzone do modelu takiego, że jest właściciel źródła wytwórczego, na przykład fotowoltaiki czy wiatru, i on mówi: o, zacząłem produkować, świeci, produkuję, bierzcie, musicie wziąć. Ale, a sieć mówi: no ale nie ma popytu, nie potrzebujemy. Ale ja wyprodukowałem, no to bierzcie, no musicie wziąć. No i to jest moduł jakby absurdalny.
2: Ale wtedy
0: jest...
2: mówią, no ale wybudujemy magazyny energii.
0: No oczywiście.
1: Mówią gorzej, bo dystrybutor, czyli ten, kto właśnie uważa, że już nie może do sieci przyjąć tej energii wyprodukowanej przez wiatrak czy przez panel słoneczny, no niestety umowami, które dzisiaj obowiązują, zobowiązany jest do tego, żeby po pierwsze dla bezpieczeństwa odłączyć tego producenta, ale po drugie zapłacić mu za ten prąd, tak, który on mógłby wyprodukować. I to jest dopiero horrendalne. Znaczy to jest rzeczywiście, znaczy właścicielowi wiatraka, właścicielowi panelu w zasadzie jest obojętne, czy on ten prąd produkuje, czy nie produkuje, bo on zawsze będzie miał pieniądze. Na tym polegają te kontrakty, które są podpisane, które obowiązują ciągle jeszcze z tymi inwestorami. I to jest rzeczywiście kamień u szyi gospodarki.
0: To doprowadza do tak wysokich cen, bo to odszkodowania muszą zostać zapłacone.
3: To ja tak biznesowo powiem, to jest, można powiedzieć, lepszy model biznesu niż monopol, no bo to jest zagwarantowanie stałej ceny i stałego zwrotu z kapitału, z inwestycji, niezależnie od tego, co się robi. Czy się produkuje, czy się nie produkuje, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda, czy ktoś odbierze to, co ja produkuję, czy nie. No to jest genialne. No jako przedsiębiorcy bylibyśmy wszyscy zachwyceni, gdybyśmy uczestniczyli w tego rodzaju biznesie.
1: Wszyscy przyjęli do wiadomości, bo to jest trudno nie przyjąć, że tak zwane odnawialne źródła energii, czyli wiatr i słońce, że to jest jednak uzależnione od tego, czy słońce świeci, czy jest noc, czy dzień, i czy wiatru nie ma, czy wiatr jest.
3: Jak wieje, otóż, to świeci, jak nie
1: otóż,
3: świeci.
1: Otóż paradoks polega na tym, że ci, którzy zainwestowali i zbudowali te wiatraki i te panele fotowoltaiczne w wielkiej ilości, oni się uniezależnili od tych wahań. Oni się uniezależnili od pogody.
0: Całe ryzyko finansowe przenieśli na odbiorców.
1: Ale to jest źle powiedziane, panie Szczepanie, odbiorców. Przenieśli na pana, na pana prezesa,
0: na pana redaktora,
1: na panów, którzy tutaj siedzą. Przenieśli na nas wszystkich.
0: Tak. No więc i właśnie chodzi o to, że...
1: Odbiorca to trochę jak konsument, nie wiadomo co to jest. Nie?
0: Ten, kto płaci rachunki.
1: Każdy.
0: Płaci za te na przykład odszkodowanie. Na podobnej zasadzie elektrownia węglowa mogłaby powiedzieć, ja jestem w stanie produkować tam kilka gigawat. Mogę pracować 24/7.
2: Ja mogę w ogóle.
0: Nie, ale to pracuje. Produkuje tą energię i musicie ją kupić. Ale nie ma popytu.
1: Ja jestem tutaj chyba wśród nas tutaj siedzących najbliżej, chociaż też daleko, ale no takiej polityki. Tak bym to powiedział. Tak bym to powiedział. Otóż to, co tutaj mówimy, jest całkiem niezłym argumentem dla polityków, jeżeli chcieliby tłumaczyć Polakom, dlaczego ta strategia jest błędna i mordercza. To jest zrozumiałe. Znaczy, ten facet, co tam ma te wiatraki, jest obok mnie, prawda, i ten z panelami, on zarabia na tym, że ja muszę mu dopłacić.
0: No ale to jest sytuacja dzisiaj. 10% gospodarstw domowych w Polsce ma zainstalowane na dachach 14 gigawat mocy fotowoltaicznych. Część z tych umów jest taka, że to, co akurat jest maj, świeci słońce, środek dnia, wyprodukował prosument energię. Sieć nie może jej przyjąć.
1: Panie Szczepanie.
0: Ale on sobie w listopadzie wieczorem odbierze energię z elektrowni węglowej za darmo, ale ktoś za nią musi zapłacić.
1: Znaczy, sieć jest traktowana jak magazyn energii. I oczywiście ma swoją pojemność jak każdy magazyn. Magazyn beczka z wodą też. Natomiast jest tak, że można argumentować i w sposób taki naprawdę obrazowy doprowadzać do tego, że ta nierówność oczywiście nie może być kontynuowana. A ten podział, o którym pan mówi, który wynika, mówiliśmy pół godziny temu o tym, że w Niemczech na przykład jest lobby za zielenią, jest lobby za przemysłem, prawda? I oni ze sobą walczą. Albo nawet Komisji Europejskiej. Otóż w Polsce niestety jest tak, że mamy całkiem dużą, i o tym przed chwilą pan powiedział, część naszej społeczności, to są właściciele domów, którzy zainstalowali te panele, którzy zainwestowali, i oni oczywiście są w naszych polskich warunkach tymi, którzy na pewno będą chcieli utrzymać ten system.
0: Utrzymać przywileje.
1: Utrzymać ten system, tak. Utrzymać ten system. I to jest, w dodatku jeszcze będą posługiwali się całkiem twardą argumentacją o obronie klimatu.
3: Nie, no to ja bym... Nie, ale to jest tak samo z tymi wszystkimi dopłatami, bo proszę zauważyć, że to są po prostu gigantyczne transfery pieniędzy. Od społeczeństwa, któremu potem nie mamy na służbę zdrowia, nie wiemy jak z obronnością, ale transferujemy gigantyczne pieniądze do, można powiedzieć, rodzaju przemysłu, który albo produkuje, albo nie produkuje, albo sprzedaje, albo nie ma to popytu na to, ale i tak transferujemy te pieniądze. to jest to samo, jak się mówi, że elektryczny samochód, o, może parkować za darmo. Co to znaczy za darmo? Panie redaktorze, tak między nami mówiąc, za darmo to o 3 nad ranem na weselu można sztachetą dostać, tak? A to wszystko są dopłaty, nasze dopłaty, to z naszych pieniędzy. Z naszych pieniędzy są te elektryki, te darmowe miejsca parkingowe, z naszych pieniędzy są te panele fotowoltaiczne, te kontrakty różnicowe. To są wszystko nasze pieniądze.
1: Ale wiecie, panowie, to jest tak, że to, co my tutaj opisujemy faktycznie, to jest stan rzeczy. On jest kiepski. Tak można by to powiedzieć. Ale jest. Warto się zastanawiać, co zrobić w punkcie zero, kiedy chcielibyśmy, żeby przynajmniej przestać pogarszać ten stan rzeczy. Prawda? To prowadzi do takiej praktycznej konstatacji, że to, co zostało wybudowane, no, to dopóki będzie technologicznie użyteczne, to w zasadzie będzie działało. I powinno działać, no bo przecież nie będziemy tego rozbierali i nie będziemy przeprowadzali regulacji, które każą to rozbierać. Natomiast tutaj w tym raporcie panowie to opublikowali, to jest nie nowa, że tak powiem, teza, ale jest dobrze uargumentowana i opisana i może trafi do większej ilości osób. Otóż bilansowanie rzeczywiście, co to znaczy bilansowanie? Jest ważne. To znaczy, że w praktyce każdy, kto chce zbudować niedysponowalne, lepiej powiedzieć, nie odnawialne, tylko niedysponowalne źródło energii, czyli zależne od pogody, zależne od pory dnia, musi równocześnie zbudować albo zapłacić za zbudowanie źródła, które jest dysponowalne. Czyli musi się przyłożyć do budowy elektrowni węglowej najchętniej, albo gazowej, albo atomowej. Musi rzeczywiście przyłożyć się do budowania na przykład elektrowni szczytowo-pompowej, która może być magazynem energii. Jednym słowem będzie obciążony kosztem. Kosztem zbilansowania, czyli zbudowania takiego sposobu produkowania prądu elektrycznego, który będzie równoważny temu, co on może wyprodukować, jak świeci słońce.
3: I to jest jedna z tez, która jest postulat, wynika z tego.
1: Ale to warto też powtarzać. Tabelek wyborcy nie lubią i nie czytają i różnych tam rzeczy bo po prostu kto się tym na co dzień zajmuje? Nie. Natomiast warto po prostu przyłożyć się do tego, żeby było nas coraz więcej takich, którzy będziemy normalnym językiem ludziom tłumaczyli, jak to działa. I to jest pierwszy postulat. Pierwszy postulat to jest rzeczywiście zbilansowanie. Drugi zrobienie z europejskim systemem handlu dwutlenkiem węgla czegoś takiego, co spowoduje, że Polska przestanie płacić. I są różne pomysły. Na przykład we Włoszech pani Meloni, premier Meloni ma inny pomysł, ktoś tam ma inny pomysł i my też możemy mieć pomysł. I to należy po prostu przygotowywać i zrobić i położyć jako argument, albo nawet lepiej powiedzieć decyzję o wprowadzeniu takiego systemu przy stole negocjacyjnym w Unii Europejskiej.
2: Jeśli te negocjacje będą, to pytanie do Szczepana, bo ja zrozumiałem, intencja raportu była taka, żeby z jednej strony pokazać, jak funkcjonuje system, tak? Pokazanie, gdzie, co, kto płaci, dlaczego płaci i gdzie uciekają pieniądze. Ale z drugiej teza jest chyba taka, że sprawiedliwie byłoby wtedy, kiedy byśmy wrócili do normalnych zasad wolnego rynku. Że kto wytwarza, za tyle wytwarza, za tyle chce, żeby zapłacić, żeby mieć zysk. Czy to wiatraki, czy to panele, czy to cokolwiek innego. Liczy się rachunek ekonomiczny i nic więcej.
0: Tak, ja pozwolę sobie tutaj dać przykład. Może on będzie troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że panowie ze mną wytrwacie. Mianowicie morska energetyka wiatrowa w tej chwili jest już jakby takim próbą doprowadzenia tych systemów wsparcia do perfekcji ze strony tych, którzy właśnie chcą mieć jakby całkowicie pewny zysk bez żadnego ryzyka. To znaczy kontrakty różnicowe na morską energetykę wiatrową, które teraz w aukcjach, które były przeprowadzone w wyniku ustawy, za którą bodajże 418 posłów głosowało za i prezydent ją podpisał 4 listopada ubiegłego roku i od razu w grudniu zostały zorganizowane aukcje na 3 gigawat mocy. Suma przepływów pieniężnych dla tych trzech projektów, które tą aukcję wygrały, sięga prawie 1 000 miliardów złotych. Suma przepływów pieniężnych zagwarantowanych kontraktami różnicowymi, które mają być, kontrakty różnicowe mają być na 25 lat, czyli na cały cykl życia tej farmy, ma być zagwarantowany odkup energii po stałych cenach, gwarantowany z indeksowanych o inflację oczywiście, gwarantowany z kieszeni podatnika, czyli dla kogoś, kto nazywa się inwestorem, to nie jest żadna inwestycja, bo tam nie ma żadnego ryzyka. To jest po prostu arkusz Excelowy, w którym przepływy pieniężne w kolejnych latach w wysokości dziesiątek miliardów złotych są zagwarantowane przez państwo z kieszeni podatników i tylko trzeba do tego sobie przyłożyć swój koszt, zysk, koszty finansowania. Można duże ponieść, bo jest dużo pieniędzy do podzielenia, duży swój zysk i wszystko jest po prostu idealne. I chciałem powiedzieć, że to jest i teraz się okazuje, że jakby rząd, Sejm czy ktokolwiek, kto jest wybrany tam na 4 czy 5 lat, decyduje o jakichś kontraktach, które są na 25 lat. I one zamrożą naszą cenę energii na wysokim poziomie na dekady. Tak? W tej chwili spółka Orlen Synthos Green Energy deklaruje, że zaraz złoży wniosek o wsparcie dla budowy 14 reaktorów też na mocy takich kontraktów na dekady. Gdzie tam gwarantowane przepływy pieniężne, ta gwarancja byłaby jeszcze większa, sięgająca może nawet ponad 2 000 miliardów złotych, tak? I to są rzeczy, które są naprawdę publicznie dyskutowane. Druga rzecz, ci tak zwani inwestorzy w morską energetykę wiatrową, oni oczywiście już po całym tym zagwarantowaniu, oni budują tylko wiatraki. Jak tę energię doprowadzić do odbiorców, to już w ogóle jest nie ich problem. 700 kilometrów linii na koszt tych, którzy płacą rachunki, mają wybudować polskie sieci elektroenergetyczne. Kiedy to było jeszcze normalnie i na przykład był budowany najnowszy blok elektrowni w Bełchatowie, PGE chciał budować, a PSE powiedziało, tu nie ma mocy przyłączeniowej. Musicie sobie na swój koszt poprowadzić 40 km kabla do innej stacji. I PGE jako inwestor poniosło ten koszt. A teraz jest tak, że ci inwestorzy, którzy mają zagwarantowane przepływy pieniężne, oni nie biorą odpowiedzialności absolutnie za nic. Nawet za wyprowadzenie tej energii, doprowadzenie jej do klienta, do podpięcia do sieci. To już wszystko ma być zapłacone w rachunkach. I teraz ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli, bo pan minister powiedział, że są jakby ścierają się dwie grupy pieniędzy. Te pieniądze, które korzystają na tym, i pieniądze przemysłu, który po prostu płaci coraz większe rachunki, biznes i jest przerażony, tak? Tylko jest jeden problem. Normalni przedsiębiorcy, również w Polsce, oni myślą sobie, no cóż, no, nasi politycy, wybieramy ich po to, żeby nas reprezentowali, tak? No to chyba będą bronili naszego interesu i tak dalej. Normalny biznes, który na wolnym rynku walczy o kontrakty, zabiega i tak dalej, ma jakieś tam swoje marże zysku, ale nie ma takiego poczucia, że musi wykładać wielkie pieniądze na lobbying i tak dalej, żeby politycy jego interesów bronili. Natomiast ten nowy europejski biznes, który ma zarobić 1 000 miliardów na energetyce wiatrowej morskiej, oni wiedzą, że ten ich 1 000 miliardów jest tylko i wyłącznie zależny od decyzji wąskiego grona polityków.
2: I wiedzą, do kogo trafić.
0: W związku z czym, no, benchmarki są takie, że takie branże wydają powiedzmy 1% na tak zwany lobbying, 1% z 1 000 miliardów to jest 10 miliardów. Wystarczy. No to jak ktoś ma 10 miliardów do wydania na PR i lobbying, to on jest w stanie wodę z mózgu zrobić całemu narodowi. No przecież to jest więcej niż wszystkie partie polityczne mają budżetu przez kilka lat, tak? I to jest niestety to, co Unia Europejska stworzyła, że wąskie grono polityków decyduje o pieniądzach liczonych po prostu w bilionach, tysiącach miliardów złotych czy euro, całkowicie uznaniowo i swobodnie, a ci, którzy mają te pieniądze dostać, wiedzą, że to jest tylko i wyłącznie, to nie jest żaden wolny rynek, to jest decyzja tego wąskiego grona polityków i trzeba stworzyć takie mechanizmy, żeby tych polityków do tej decyzji ładnie doprowadzić, tak?
2: I żeby jeszcze do tego wszystkiego ludzie bili brawo za takie decyzje, które są podejmowane. No dobrze, ale skoro te kontrakty są podpisane, to my...
0: Według mojej wiedzy one jeszcze nie są podpisane, bo... na szczęście. Aukcje są przeprowadzone, ale jeszcze nie są, ale czyli to jeszcze chyba nie jest zadecydowane wszystko przynajmniej.
2: No ale co, jest ustawa, to co z tym
0: jest ustawa, na mocy tej ustawy można jeszcze 3 serie aukcji przeprowadzić, także jeszcze można nas kolejne setki miliardów.
2: No bo poczułem, że taki nasz okrągły stół i Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, rozmawiamy o tej energetyce właściwie w każdym programie, to jest trochę tak jak stolik w Paryżu po powstaniu listopadowym, że można było się zacząć zastanawiać, dlaczego my to wszystko przegraliśmy
0: sobie sytuację. Jeszcze da się to zatrzymać i każdy dzień, w którym można to zatrzymać i ten cały strumień, rzekę tych dopłat z naszych kieszeni, bo to są dopłaty, a po zrealizowaniu tych wszystkich dopłat ta energia i tak jest droga. To jest pewien paradoks, że im więcej dopłacamy, tym energia jest droższa.
2: Konrad Banecki.
3: Panie redaktorze, ja myślę, że... Następnym postulatem, takim najważniejszym, który warto, żebyśmy wszędzie na możliwy sposób głosili, to jest to, że przekujmy nasze bogactwa naturalne, a takim bogactwem jest węgiel. Przekujmy na bogactwo narodowe. Inne narody, mając magazyny węglowodorów, stały się bogate. Norwegia, która była biednym krajem, dopóki Amerykanie nie odkryli im złóż gazu, była biednym krajem. Dzisiaj jest najbogatszym krajem, dlatego, bo ma złoża węglowodorów. Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie. O, to jest świetny przykład. Panie redaktorze, dlaczego Emiraty Arabskie, które mają 360 dni słonecznych, dlaczego oni nie mają udziału OZE, 90% tych paneli nastawiali i mają prąd za darmo? Nie, oni mają 4 bloki atomowe. Te KH-1400 to są takie update'owane Westinghouse'y, takie jak my w tej chwili budujemy, a resztę to mają elektrownie gazowe i elektrownie na ropę. Udział OZE tam jest 10%. W kraju, gdzie słońce świeci cały rok, a w kraju, gdzie pół roku nie ma słońca, my mamy zainstalowanych mocy 30% naszego zapotrzebowania. I najdroższy prąd.
2: A zainstalowaliśmy dlatego, że były dopłaty.
3: No oczywiście, no, myśmy się zrzucili na znakomity.
2: To policzone jest w raporcie, ile żeśmy dołożyli do...
0: Tu jest, znaczy tam jest podsumowanie tych pieniędzy, których już...
2: Nie ma.
0: Tak, których już z nami nie ma. To znaczy, na przykład, jeżeli tak zwani ci prosumenci dostali pewne preferencje na 10 lat, no to rzeczywiście postulat jest taki, że trudno te 10 lat trzeba
2: przetrwać.
0: Natomiast trzeba to bardzo dobrze opisać i społeczeństwo powinno to zrozumieć, że to nie działa tak, że ktoś dostaje preferencje czy jakieś takie zachęty, wsparcie i ono się pojawia znikąd. Nie ma pieniędzy znikąd, to są nasze pieniądze.
1: To oczywiście ważne, co mówi też pan Szczepan, że trzeba pokazywać, że ktoś tutaj zyskuje, żeby ktoś musiał stracić, bo tak to bywa. Mnie się wydaje, że ogniskowanie całej uwagi na tym, że ktoś sobie, ile to, 10%, tak?
0: 10% gospodarstw domowych.
1: Tak, że 10% gospodarstw domowych skorzystało z tej ideologicznej strategii, faktycznie rzecz biorąc. No i po prostu skorzystali. No dobrze, skorzystali. Ale jeżeli chcemy naprawdę kraj nasz wyciągnąć strategicznie, pozbyć się tych kamieni, które nam uwiązano, no to po prostu trzeba dyskutować i trzeba się zastanowić, jak zrezygnować, jak Polska ma zrezygnować z kontynuacji tego szaleństwa. I to jest istota rzeczy tak naprawdę. I oczywiście do tego problemu warto podchodzić praktycznie, czyli po kolei, czyli na przykład zająć się ETS. No, i znaleźć sposób, wydyskutować go dobrze. Będą różne pomysły. Będą pomysły o tym, prowadzące do tego, żeby Polskę wyprowadzić z systemu ETS w Europie. Będą takie pomysły, żeby być może pieniądze zbierane z ETS-u skierować bezpośrednio do wytwórców energii i w ten sposób obniżyć koszt czy doprowadzić do normalności koszt produkcji energii i cenę energii. To wszystko są pewnego rodzaju kłopoty i problemy. Trzeba to przedyskutować, dlatego że Polska stanie się w takiej sytuacji, no można powiedzieć, ewenementem energetycznym na terenie Europy. Ale prawda też jest taka, że ktoś musi zacząć. Ktoś musi zacząć, dlatego że wydaje się mnie przynajmniej, ale chyba wielu osobom się wydaje, że sytuacja w Europie, w Unii Europejskiej, dobrze, w Europie jest taka, że świadomość, iż coś trzeba zmienić radykalnie, jest coraz bardziej powszechna. Jest coraz bardziej powszechna. Oczywiście ci, którzy chcieliby utrzymać status quo, są ciągle silni. W wielu krajach oni ciągle rządzą. Administracje czy biurokracje się przyzwyczaiły do tego, że mają specjalne papiery przygotowane, prawda, jakieś formularze, które trzeba narzucić do wypełnienia i przepisy, które można egzekwować przy pomocy policji, ale skarbowej na przykład. Ale równocześnie zdrowy rozsądek ma swoich zwolenników i warto przygotowywać i do publicznej dyskusji wprowadzać takie projekty, które będą zdroworozsądkowe. Redaktor Woś ostatnio tutaj siedząc, słyszałem to, więc jestem świadkiem, słyszałem przez radio, powiedział, że on jest zwolennikiem Green Exitu. I to jest dobre hasło. To jest dobre hasło, dlatego że wszelkie takie bardziej fundamentalne dyskusje na temat tego, czy Polska może wyjść z systemu ETS w Unii Europejskiej, czy nie, one przez tych, którzy chcą zachować tę strategię koszmarną dla gospodarki, są kwitowane, no tak, ale wy chcecie, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Chcecie polexitu? Nie, nie chcemy polexitu. Nie chcemy, na pewno nie chcemy polexitu przy pomocy likwidacji ETS-u w Polsce. Dlatego, że to jest regulacja, to są przepisy, które zostały wprowadzone w dużej mierze z pogwałceniem litery traktatów europejskich i możemy zasadnie argumentować, że Polska po prostu pozostając członkiem Unii Europejskiej, ale tych przepisów nie chce.
2: Tylko pytanie, panie ministrze, kto będzie tego słuchał? I po co ma słuchać?
1: Przede wszystkim muszą słuchać Polacy, dlatego że politycy...
2: Polacy może będą, ale...
1: Nie, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, dlatego że żeby to taka, tak powiem, no praktycznie radykalna strategia postawienia tej sytuacji energetyczno-ekonomicznej w Polsce z głowy na nogi, żeby ona mogła być podjęta przez polityków, to politycy muszą czuć wsparcie większości Polaków. Jeżeli będą czuli wsparcie większości Polaków, to wtedy to zrobią.
3: Przepraszam bardzo, panie ministrze, poza tym wąskim gronem polityków, którzy mają perspektywę, jak tutaj pan Szczepan powiedział, na ten miliard czy 10 miliardów PR-owskich, na PR przeznaczonych, tak?
0: Nie, ale jeżeli to są 3,5 tysiąca miliardów, tak jak w krajowym planie na rzecz.
1: Panowie, przepraszam, że odniosę się
0: klimatu,
1: do. Że,
0: nie, ale to jest. To jest nie. 35 miliardów na lobbying.
1: No nie, ale chwileczkę. Znaczy tego rodzaju dyskusji, znaczy ten sposób prowadzenia czy przedstawienia problemu prowadzi do konstatacji, że faktycznie nic się nie da zrobić. Otóż ja się tym nie zgadzam. Przepraszam, ja się od 70 tam lat, czy tam, nie wiem, 50 z hakiem nie zgadzam z takim podejściem do rzeczywistości. Rzeczywistość daje się zmieniać.
0: Oczywiście.
1: I takim przykładem ostatnio, minimalnym, naprawdę, to jest niewielkie, to jest margines, ale takim przykładem, że można coś zrobić jednak, jest wywalenie nieudacznego prezydenta miasta w Krakowie.
0: No to do tego może bym dodał właśnie, że politycy nasi, jeżeli by chcieli, ten raport jest do ściągnięcia, zrobiliśmy specjalną stronę internetową, za darmo każdy może go pobrać. Strona nawiązuje do naszego głównego przesłania, czyli jest 300zlmwh.pl.
2: Strasznie skomplikowane. Tak.
0: 300 zł za megawattogodzinę, no to już nie. Po prostu to przesłanie jest zawarte w nazwie strony. Tam można pobrać cały raport, każdy może sobie kliknąć, dostanie maila z linkiem do pobrania raportu.
1: Zmilcie do na wiatrak, nie.
0: Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że rzeczywiście politycy nasi jakby chcieli się uzbroić w argumenty merytoryczne, a jednak zawsze dla niepoznaki, mimo że to są i tak decyzje polityczne, to dla niepoznaki warto mieć cały szereg argumentów merytorycznych, takie, które są w tych tabelach. I tam w Europie walczyć o nasze interesy, to akurat zbliża się dobra okazja, bo przecież będzie musiał być zatwierdzony budżet na kolejną perspektywę na lata 28-34. To jest perspektywa, w której Polska prawdopodobnie stanie się już płatnikiem netto, w związku z czym nie będziemy zarabiali na tym, że jesteśmy w Unii, tylko będziemy dopłacali już do tego interesu. I wszystkie pieniądze, które będą jako unijne pieniądze, to będą tylko pieniądze, które wracają z naszej składki, którą żeśmy wpłacili. Ale budżet musi być zaakceptowany przez wszystkie państwa jednomyślnie. I to jest okazja, przy której można inne sprawy załatwić. Dlatego, że to jest okazja, przy której można sprawy swojej gospodarki, swojego kraju postawić ostro. Tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, nawiązując do tego Krakowa, że na szczęście, jeżeli chodzi o władze samorządowe, jest taki jasny mechanizm. Można zrobić referendum i odwołać. Prezydent Krakowa zrobił tą strefę czystego transportu i tak naprawdę za te 5 zł, którzy posiadacze normalnych samochodów musieli płacić, żeby wjechać i załatwić coś w urzędzie albo coś, za to poleciał tak naprawdę, tak? Gdyby ten mechanizm działał na szczeblu ogólnopolskim, byłoby bardzo dobrze. To znaczy, jeżeli po wprowadzeniu systemu kaucyjnego na butelki, naród na pewno zrobiłby referendum i by po prostu zmienił władzę. Ale niestety taki mechanizm nie działa, w związku z czym większość naszych polityków podchodzi do tego tak, że no, po co zbierać cięgi w Europie i walczyć o coś, skoro tam będzie niemiło, a że tak to swoich wyborców nie trzeba się bać, bo i tak nie mają możliwości zrobienia referendum i odwołania, więc można im kazać płacić za kaucję za butelki, korek przytwierdzić, każdą głupotę można im w zasadzie wcisnąć i tak nie mają nic do gadania. No niestety część naszych polityków tak na to patrzy.
2: A ja zapytam się pana prezesa Konrada Baneckiego, czy polscy przedsiębiorcy, którzy są w PTG albo których pan zna, gdyby ten unormalnić system, zainwestowaliby swoje pieniądze w elektrownię węglową? Zainwestował pan swoje pieniądze w elektrownię węglową?
3: Proszę pana, to nasz prezes Tomek Janik w jednym z wywiadów ostatnio dał taki przykład, że chodziło o chyba 6 kopalni, które były przeznaczone do likwidacji w długim okresie i zatrudniały 12 tysięcy osób i on powiedział, że on chętnie zainwestuje i kupi te kopalnie, ale może zagwarantować tylko 5 tysięcy miejsc pracy. I nie zgodzono się na to. Czyli przedsiębiorcy, wtedy kiedy racjonalnie można coś obliczyć, będą inwestować oczywiście i w kopalnie węglowe, i będą inwestować w elektrownie węglowe, tylko jeżeli to będzie oparte o jakieś racjonalne zasady, a nie o takie zasady, jakie są w tej chwili.
0: Z powodzeniem mogłyby na zasadach komercyjnych w Polsce powstawać nowe kopalnie węgla również na Górnym Śląsku i byliby inwestorzy, i to byli inwestorzy, którzy chcieli takie nowe kopalnie
1: łatwe,
0: budować.
1: Bo historia kopalni Silesia jest trudną historią.
0: No, są same trudne historie, jeśli chodzi o węgiel, ale one się wiążą z tym, że wstrzymane było finansowanie, wstrzymane były inwestycje, pieniądze się dostaje de facto za likwidowanie kopalni, a nie za jej budowanie i tak dalej. Funkcjonowaliśmy w rzeczywistości, w której
1: cała... Nie, nie, nie o to mi chodzi. Cała... Kopalnia Silesia była prywatną kopalnią, czy jest chyba ciągle prywatną kopalnią, jedyną w Polsce kopalnią węgla kamiennego. I na tym rynku de facto zmonopolizowanym przez tę produkcję węgla, która jest dotowana w ten czy w inny sposób i źle zarządzana i prowadzona do upadku, faktycznie rzecz biorąc, ten źle funkcjonujący, zmonopolizowany rynek węgla pociągnął w dół tę prywatną kopalnię.
0: To jest... ja podaję taki przykład. Jest taki podmiot, który się nazywa Telewizja Polska w likwidacji, do którego dokładamy 3 miliardy złotych co roku, a on ma tam powiedzmy około 10% udziału w rynku. Jeżeli by to traktować jako miarodajne, to trzeba by wysnuć wniosek, że 100% udziału w rynku wymaga 30 miliardów złotych dotacji. Radio Wnet powinno dostawać jakąś państwową dotację i tak dalej. Wiadomo, że jest na odwrót. To znaczy TVP dostaje 3 miliardy, a wszyscy inni działają bez żadnych dotacji.

0: Jana Olszewskiego. Chcę zaprosić wszystkich Państwa słuchaczy na wykład profesora Wojciecha Fałkowskiego, który był dyrektorem Zamku Królewskiego przez wiele lat. Wykład będzie pod tytułem Kultura Polska jako źródło atrakcyjności, tradycja i nowoczesność. Wykład odbędzie się w środę, najbliższą środę, 27 maja o godzinie 17 w więzieniu, czyli w Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Rakowieckiej 37. Będzie też towarzyszył temu wykładowi krótki recital pani profesor Agaty Sapiechy. Będzie grała na skrzypcach dla nas. Serdecznie zapraszam w imieniu zarządu Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego.
1: To było ogłoszenie.
2: W takim amerykańskim filmie.
3: Ja uzupełnię tą rundę ogłoszeń, mówiąc, że każdy, kto chce się zaangażować w jakikolwiek sposób, wesprzeć to działanie na rzecz ceny 300 zł bez dopłat, bez subsydiów i bez mechanizmu wsparcia, 300 zł za megawattogodzinę, na rzecz której działamy, może się przez tą stronę internetową 300zlmwh.pl lub przez stronę PTG skontaktować z PTG i każde wsparcie dla tej kampanii będzie miło widziane. I zaznaczę, że po prostu no, to jest kampania, którą albo zrealizujemy w imieniu i na rzecz polskich przedsiębiorców i polskich rodzin, które płacą rachunki za prąd, albo będziemy płacić rachunki takie, jakie chcą ci, którzy ustawiają się po tym mechanizmie wsparcia. Nie będziemy, bo oni swój lobbying na pewno zrealizują.
1: Albo nie będziemy płacić, bo nie będzie pracy, więc nie będziemy mieć pieniędzy, więc nie będziemy płacić. I to też jest taka konsekwencja.
3: Ale jak będą te kontrakty gwarantowane, to tak czy siak będzie. Z budżetu państwa będzie płacone, dopłacane do tej ceny.
1: Nie będziemy zarabiać i nie będzie przeciągać, to budżet państwa będzie pusty. Zresztą teraz jest pusty.
4: Ja myślę, że w pierwszym rzędzie zaczniemy oszczędzać na obronności. Na służbie zdrowia już oszczędzamy, a ci lobbyści na pewno dostaną swoje, jeżeli te kontrakty podpiszą.
3: No, to jest niestety natura tych pieniędzy, które dzielą politycy. Ja to już gdzieś mówiłem, że
0: ja się z tym nie zgadzam.
3: Budżet państwa w dużej mierze jest nieelastyczny. To znaczy wydatki właśnie na obronność, na służbę zdrowia, one przechodzą z roku na rok, tylko cały czas rosną i nic się z tym nie da zrobić. A ta kubka wygenerowana, te 3,5 biliona złotych, o których pani minister Zielińska mówi, że musimy wydać na transformację, to jest kubka osobna, którą politycy mogą sterować zupełnie wedle swojego uznania. No i to jest po prostu niesłychana pokusa dla tych polityków, żeby jednak ta kubka była utrzymana, a te wydatki stałe już pal licho.
1: Nie wiem, Szczepan, czy dopuszczasz głosy krytyczne wobec raportu, który...
3: Proszę bardzo.
1: Bo ktoś spojrzał, przeczytał raport, powiedział, że jeśli chodzi o stronę diagnostyczną, to jest bardzo dobra. Natomiast jeśli chodzi o stronę pozytywną, powiedział, że zabrakło mu takiego myślenia na temat lokalnych powiązań energetycznych. Że kiedy spojrzymy na społeczność, nie wiem, gminy, to wtedy wiemy, możemy obliczyć, jakie mamy źródła energii. I możemy jakby dopasować źródła energii do potrzeb gminy poprzez na przykład wybudowanie, nie wiem, magazynu energii, jeżeli to jest konieczne, i wtedy obniżyć poziom w ogóle opłat za ETS, obniżyć poziom cen prądu. To obliczył dla jakiejś miejscowości, że jeżeli tam władze gminy płacą 8,5 miliona złotych za rok, za energię, która jest tam w szpitalu, w szkołach i na ulicach, to można to obniżyć o aż do 1,5 miliona złotych. Że to jest taki jeszcze jeden sposób myślenia na temat tego, co zrobić z systemem energetycznym w Polsce.
3: To jest zawarte w postulacie właśnie bilansowania u źródła. To znaczy, jeżeli ktoś chce robić taki zbilansowany, lokalny ekosystem w tej chwili bez dopłat, w każdej chwili może go zacząć robić i go robić. Problem jest taki, jeżeli ktoś mówi, że taki system byłby świetny, po czym wystawia rękę pod opłaty. To my wtedy mówimy, że on nie jest taki świetny, skoro musi mieć te dopłaty.
4: Problem polega na tym, że te magazyny energii są bardzo drogie. I właśnie bez dopłat nikt takich magazynów nie buduje.
1: Jeżeli lokalną społeczność stać na wybudowanie magazynu i mają pieniądze na to mogą sobie zapłacić.
4: Jeżeli mogą, to mogą w tej chwili tak samo to robić.
0: Problem jest jeszcze innego rodzaju.

0: To znaczy jest formalnie, no i też i praktycznie w Polsce, ale nie tylko, taki system istnieje, że oparty jest na tym, że każdy obywatel i każdy przedsiębiorca ma mieć zagwarantowany dostęp do energii, i to w dodatku jeszcze po cenie, tak, prawda, akceptowalnej, tak brzmi definicja bezpieczeństwa energetycznego zresztą. I za bezpieczeństwo energetyczne odpowiedzialny jest rząd, a tak naprawdę minister, który jest odpowiedzialny za dział pod tytułem energia. I to jest stara dyskusja, ciągle prowadzona, a dylemat wymaga pewnych kompromisów. To znaczy jest duża grupa ekspertów, czy polityków, którzy popierają tak zwane rozproszone źródła energetyczne, czyli system w ogóle energetyczny rozproszony. To znaczy, że będą małe, lokalne właśnie źródła energii, które no, będą zaopatrywały wspólnoty, czy to na poziomie gminy, czy to na poziomie powiatu, różnie, prawda, czy na poziomie jednego zakładu przemysłowego, czy może jakiegoś okręgu. No dobrze, tylko że jak się okaże, że tam się noga powinie komuś, ktoś zbankrutuje, albo ktoś się nie uda. Albo
1: i ten lokalny szpital zostanie przyjdzie bez prądu.
0: I lokalny szpital zostanie bez prądu, to wtedy ci, którzy sobie to zbudowali, przyjdą do ministra właściwego do spraw energii i powiedzą: daj nam energię. Daj nam energię, bo jesteś odpowiedzialny. My jesteśmy przecież obywatelami. I to jest, ja to specjalnie wyostrzam, ale to jest kwestia, która wymaga głębokiej dyskusji i także na poziomie przepisów, regulacji, unormowania. No, jaka ma być relacja pomiędzy lokalnym klastrem energetycznym, bo takiego używano kiedyś sformułowania. No to będę przestało się tego używać. Może i dobrze, bo to nie polskie słowo.
1: Skończyły się mechanizmy wsparcia.
0: I to jest, jak, czyli powiedzmy między tymi tą społecznością, która sobie chce rozwiązać lokalnie problem energetyczny, a jak zapewnić jej to bezpieczeństwo, prawda? Czyli ten bilansowanie, bo to prowadzi nas do sposobów bilansowania, czyli zabezpieczenia innego źródła energii, który będzie dysponowany przez polskie sieci elektroenergetyczne.
1: To, co powiedział pan minister, to jest właśnie też esencja bardzo ważnej sprawy, że energia jest potrzebą absolutnie fundamentalną. To znaczy, każdy może sobie zrobić spiżarnię i w zasadzie może, nie wiem, bez zakupów spożywczych przetrwać nie miesiąc, jeżeli by chciał. Natomiast takiego zapasu energii nie jesteśmy w stanie sobie zebrać, tak? Energia elektryczna jest tym dobrem, które jest zapewniane jakby w każdej sekundzie i faktycznie odpowiedzialność za to ponosi państwo. I obywatele absolutnie nie akceptują tego, że miałoby, nie wiem, paść nagle sieć komórkowa, Wi-Fi, dostęp do internetu, szpital miałby nie mieć energii, to jest w ogóle...
2: No wody by nie było.
1: No wody by nie było oczywiście, ale tak. Chodzi o to, że tak naprawdę właśnie nawet jak zakomunikuje tam, prawda, nie wiem, właściciel budynku, jak ktoś mieszka w mieszkaniu, że będą jakieś roboty, nie będzie wody tego dnia od 9 do 19, to ktoś sobie tam naleje w miskę i tak dalej, no wie, że tego dnia nie będzie wody, przetrwa. Natomiast jak powie, że nie będzie prądu, to nie nabierzemy prądu w miskę, tak? I w związku z tym to jakby trzeba zrozumienie tego, jak bardzo fundamentalna to jest potrzeba dla poczucia bezpieczeństwa i dla faktycznego bezpieczeństwa każdego Polaka, każdego obywatela, bo też jest punktem wyjścia do rozmyślania na temat właśnie eksperymentów w dziedzinie energetyki, że to będzie tego, tam zawieje, tu zaświeci, coś tam, ale zawsze ktoś z tyłu głowy ma takie, że no dobra, ale jak to wszystko nie da rady, no to i tak dostanę prąd z Bełchatowa, tak?
0: Ale to prowadzi
1: A to ma swoją cenę, bo ten Bełchatów musi być utrzymany, tak?
0: To prowadzi do konstatacji takiej dość generalnej, że bezpieczeństwo dostaw energii dla każdego jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo militarne. I jeżeli przy kwestiach związanych z obroną, no, w wypadku konfliktu wojennego, no wszyscy intuicyjnie akceptujemy, prawda, że to jednak państwo musi to zorganizować, zapłacić, wybudować, kupić, wyprodukować i tak dalej, to być może zmierzamy w taką stronę, że produkcja energii w jakimś sensie powinna być potraktowana tak jak zabezpieczenie militarne. To jest daleko posunięty wniosek, że tak powiem, z naszej rozmowy. I nie ma takiego kraju, faktycznie rzecz biorąc, nie znamy chyba takiego kraju, gdzie tak w praktyce postawiony by został ten problem, chociaż Finlandia jest blisko. Finlandia jest blisko takiego właśnie systemu.
2: A ja przypomnę w takim razie, że jednym z postulatów Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich jest budowa ilu? 6?
0: Tak.
2: Elektrowni węglowych.
1: To nawet znalazło swój wyraz w tym raporcie, do którego wszystkich
0: zachęcam. Tak, to padło przy tym stole już wiele miesięcy temu. Tak, 6 gigawatów mocy zainstalowanej w nowoczesnych elektrowniach węglowych. To jest to, czego Polska potrzebuje w naprawdę najbliższym czasie dla swojego bezpieczeństwa.
2: My lubimy sobie przywiązywać takie kamienie do szyi, a potem wskakiwać do wody i zastanawiać się, dlaczego nie potrafimy pływać. Tak konsekwentnie w przywiązywaniu kamieni jesteśmy, w zrzucaniu nie, bo tak, jest węgiel, jest technologia, jest możliwość budowania, ale my tego nie zrobimy, bo my będziemy starać się koniecznie przywiązać sobie jeszcze cięższy kamień do szyi, żebyśmy mogli...
0: Nie, bo zbudowanie...
2: Łatwiej, co przy okazji nawigowania i prowadzenia żółtej łodzi podwodnej nie jest takie złe, bo my umiemy pływać pod wodą. Od 17 lat to udowadniamy, że wcale nie jest tak...
0: Wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
2: Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę, i proszę bardzo. Bo...
0: No, to jest dobry przykład, ten postulat zbudowania kilku nowych, nowoczesnych elektrowni węglowych w Polsce. Żeby to zrobić, no to polscy politycy przede wszystkim musieliby się zdecydować na frontalną konfrontację z dogmatem polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej.
1: To ja powiem jeszcze o takich dwóch wykresach, które ostatnio staram się upowszechniać. Jeden z nich to jest o produkcji energii z węgla globalnej i w grupie G20. Globalna produkcja energii z węgla pomiędzy rokiem 2000 a 2025 wzrosła prawie dwukrotnie. I 90% ponad produkcji energii z węgla koncentruje się w państwach z grupy G20, do której to grupy my aspirujemy. To znaczy na świecie produkuje się w tej chwili ponad 10, to już przepraszam, ale te jednostki, czy to są terawatogodziny? Nie, to jest jeszcze więcej. 10 tysięcy terawatogodzin energii z węgla i ponad 9 jest z grupy G20. W grupie G20 produkcja energii z węgla bardzo dynamicznie rośnie, prawie też dwukrotnie wzrosła. No my do tej grupy aspirujemy, ale w tej grupie są poza europejskimi państwami niskie ceny energii i jest bardzo dużo produkcji energii z węgla, a my zmniejszamy produkcję energii z węgla i mamy coraz wyższe ceny energii. Być może dlatego jesteśmy na 21. miejscu wciąż. Natomiast drugi wykres to jest wykres jakby PKB, po angielsku GDP, bo to chodzi o organizację międzynarodową, czyli strefa euro versus Stany Zjednoczone versus Chiny. W roku 2008 strefa euro miała PKB mniej więcej tak jak Stany Zjednoczone, a Chiny miały mniej więcej 4 razy mniejsze. Strefa euro Stany Zjednoczone to było 16 trylionów dolarów, a tutaj było... bilionów chyba po naszemu, a tutaj były 4. I teraz strefa euro przez 18 lat do 26 roku. Ten wykres jest taki tak bardziej w dół, troszeczkę w górę, znowu w dół, trochę w górę, no i tak wylądowała troszeczkę wyżej niż w 2008 roku. To jest praktycznie 18 lat stagnacji, stania w miejscu. Chiny z tych 4, na których były, wyprzedziły w 2018 roku strefę euro i teraz już są wyżej. Oczywiście Stany Zjednoczone też wzrosły i PKB strefy euro obecnie to nie jest porównywalne do Stanów Zjednoczonych, tylko 50%. To jest długi okres czasu. To jest 18 lat. I on chyba pokazuje, że coś tu jest robione nie tak. Strefa euro jest najwolniej rozwijającym się obszarem gospodarczym świata. Nie przez jeden rok, nie przez 3 lata, nie przez 5 lat. Przez 18 lat od wprowadzenia traktatu lizbońskiego. I Chiny nas wyprzedziły i w tej chwili dwie największe gospodarki, no to jest Stany Zjednoczone i Chiny, i oni sobie tam na szczycie w Pekinie uzgadniają rzeczy, a Europa jest marginalizowana. Ta polityka naprawdę jakby zbankrutowała i to widać na danych. To widać na danych i warto, żeby przed tymi decyzjami na temat kolejnej perspektywy budżetowej, na którą Ursula von der Leyen zażyczyła sobie bagatela 2 biliony euro, żebyśmy też porozmawiali o tym po prostu. Na szczęście uważam, że naszymi sojusznikami mogą być Niemcy, jeśli chodzi o rząd narodowy, czyli Friedrich Merz, który jest w ostrym konflikcie z Ursulą von der Leyen i życzyłbym sobie, gdyby zbudowana została jakby koalicja, która załatwiłaby sprawę i ETS-u, i inne sprawy przy okazji perspektywy budżetowej unijnej na lata 28-34.
2: I to powiedział Szczepan Ruman, Konrad Banecki. Słowo ostatnie w dzisiejszym klubie. Przedostatnie, bo ostatnie będzie należeć do pana ministra oczywiście.
3: Znaczy jeszcze raz dla polskich przedsiębiorców to są życzenia, żeby energia była dostępna, stabilna i konkurencyjna, i tania. Bo to jest czynnik konkurencyjności przemysłu i rozwoju dalszego. Przeróbmy swoją słabość, czyli to odwrócenie się od węgla, w swoje bogactwo. Mamy olbrzymie zasoby węglowodorów i możemy te zasoby wykorzystywać dla bogacenia i umacniania polskiej gospodarki.
2: Panie ministrze, Piotr Naimski.
0: A ja powiem, że dla w ogóle stworzenia możliwości dla wyjścia z tej naprawdę trudnej sytuacji w Polsce, musimy pracować, musimy tworzyć możliwości publicznej dyskusji. I Polskie Towarzystwo Gospodarcze, które ten raport wydało, autorzy, którzy go opracowali, przyczyniają się naprawdę w dużym stopniu do tego, żeby poważnie rozmawiać o kwestiach gospodarczych w Polsce, w szczególności o energetyce, o cenach energii. Potrzebujemy takich ośrodków, potrzebujemy także wsparcia politycznego dla tych dyskusji, działań, przygotowywania projektów. Wydaje się, że pan prezydent Karol Nawrocki jest gotów takiego miejsca udzielić i wspierać i być liderem.
2: No ja pogratuluję Szczepanowi wytrwałości w pisaniu tego raportu. Część tego raportu powstawała w pokoju balkonowym w Radiu Wnet. Tak było?
1: Tak było.
2: Więc, a ten pokój balkonowy mogą państwo odwiedzić w najbliższą sobotę po mszy świętej w kościele świętej Anny, na którą serdecznie zapraszam. Panom bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Naimski, Konrad Banecki, Szczepan Ruman, Krzysztof Stowoński, Lech Rustecki, Szymon Krystianus. To wszyscy zapewnili to, że będziemy na kanale YouTube, że słyszeli państwo nas w radiu. A za chwilę profesor Jan Majchrowski i to będzie ostatnia przed wakacjami. Ostatnie prawo cytatu przed wakacjami. Po wakacjach pan profesor wróci do radia. Ale
0: długie wakacje?
2: Będzie długo, tak.
1: Profesorskie.
2: Takie 4 miesiące.
1: Trzeba było się uczyć jednak. No.
2: Szczepan, trzeba było. To prawda. A pan czego się nauczył? I tym optymistycznym akcentem kończymy. Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Radio Wnet.
6: Reklama.
7: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas. Yeah!

0: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
2: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
3: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
2: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
7: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
6: Czas na motorsport.
7: Najszybsza audycja w Polsce.
6: Zapraszają
7: Piotr Nałęcz
6: i Kamil Kowalik.
7: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
10: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
9: A Radia Aktywni.
10: W każdą środę o godzinie 14.10.
9: Zapraszamy, będzie się działo.
10: Liczymy na Was.
11: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
5: To była autopromocja.

0: Prawo cytatu.
1: Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie, bo to prawo cytatu. Prawo cytatu w Dzień Matki, 26 maja. No a jak Dzień Matki, no to oczywiście wszystkim mamom najlepsze życzenia. Ale żeby być mamą, to trzeba mieć dziecko, albo takie duże, już całkiem duże. Wszyscy jesteśmy zawsze czyimiś dziećmi, albo małe, albo takie zupełnie malutkie, które na przykład jeszcze czeka na to, żeby się urodzić. Nie ma matki bez dziecka, a zresztą za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Proszę Państwa, z tej okazji przyniosłem pewną książkę, żeby ją pokazać, ale ona nie jest radosna, natomiast jest ważna. Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi. Tak Niemcy, hitlerowcy coś takiego urządzili polskim dzieciom w Łodzi. Tam jest również, proszę Państwa, Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. Książkę napisała pani Jolanta Sowińska-Gogacz i pan Błażej Torański. Wstrząsająca. No ale dzisiaj tyle zła się dzieje na świecie wobec dzieci, że trzeba nie tylko pamiętać o tym, co było, ale też myśleć o tym, co jest dzisiaj. Ale ja, proszę Państwa, dzisiaj inny temat chciałem poruszyć. No taki trochę może na czasie, bo związany z inteligencją, w tym sztuczną inteligencją, no i z Krakowem, to już na bazie referendum, które się w Krakowie odbyło i głosów oburzenia niektórych w Krakowie, że w ogóle coś takiego miało miejsce i jeszcze w dodatku się udało. Otóż, proszę Państwa, w tych dniach było taki wielki meeting pisarzy w Poznaniu, na którym występowała między innymi nasza noblistka pani Olga Tokarczuk. I mówiąc o sztucznej inteligencji, powiedziała ona między innymi tak, cytuję na prawie cytatu. Wbrew obawom uważam, że my, pisarze, z uwagi na specyfikę naszego rzemiosła, najszybciej i najściślej zwąchamy się z narzędziem polskiej czy sztucznej AI, sztucznej inteligencji. No i jeszcze powiedziała o tym, że sobie zakupiła takie narzędzie najbardziej nowoczesne i że ono jak tam się je ustawi, to też pozwala jej rozwinąć w jakiś sposób jej wyobraźnię. Na to się oczywiście odezwała potworna burza, no bo jak to rozumieć? I żeby to rozumieć tak, jak chciała pewnie autorka, żeby to rozumieć, no słowem czasami trzeba się precyzyjnie posługiwać, to wydała oświadczenie, takie bardzo już konkretne, że ona oświadcza, że książek za pomocą sztucznej inteligencji nie pisze nasza noblistka, tyle tylko, że ona... Ta sztuczna inteligencja, to jej pomaga w znajdowaniu tam materiałów jakichś, czy też potwierdzaniu czegoś, no jak tak, źródło do kwerendy, że tak powiem. No tak czy inaczej, proszę Państwa, problem inteligencji i sztucznej inteligencji niewątpliwie jest bardzo aktualny i też w odniesieniu do pisarzy. Ja właśnie dzisiaj na ten temat chciałem z Państwem mówić. A że nasze dzisiejsze spotkanie jest ostatnim naszym spotkaniem, proszę Państwa, w ramach audycji Prawo Cytatu przed długimi wakacjami i po tej przerwie zobaczymy się i usłyszymy dopiero na jesieni, to też, żeby tak zakończyć i jakąś książkę polecić Państwu na wakacje, albo też, żeby zniechęcić do mojej osoby i żebyście Państwo po prostu nie tęsknili, to w porozumieniu z prezesem Radia Wnet, panem Krzysztofem Skowrońskim, ja postanowiłem dzisiaj poczytać Państwu obszerne fragmenty mojej własnej książki Jan Majchrowski, Polidruki, Potrawa z książek i ludzi, w ostatniej edycji Nagrody Literackiej Józefa Mackiewicza. Ta książka uzyskała wyróżnienie, a rozdział, który chciałbym Państwu cytować, nosi tytuł inteligencja. Inteligencja. Będzie też o sztucznej inteligencji. Proszę posłuchać. Inteligencja. Chciałoby się rzec noblesse oblige, bo nie tylko tytuł książki Inteligencja Polska XIX i XX wieku zobowiązuje, ale zobowiązują też sponsorzy tej książki w postaci aż trzech fundacji. Imienia Stefana Batorego, imienia Leona Kronenberga i współpracy polsko-niemieckiej. Bóg Trojcu Lubit, więc udało się. W roku 1997 wyszła książka na kredowym papierze, w dużym formacie, w dopieszczonej graficznie formie. Wśród autorów Jerzy Jedlicki, Andrzej Mencfel, Krystyna Kersten. No, po prostu inteligencja polska. Zatem sami o sobie. A temat to delikatny, polityczny. Bo zaraz po wojnie polskiej przedwojennej inteligencji zarzucano, że stoi z boku. Nie włącza się w nurt pozytywnych zmian, nie chce się przyjaźnić ze Związkiem Radzieckim, że kultywuje swe mieszczańskie lub, jeszcze gorzej, drobnoszlacheckie tradycje zalotujące konserwatyzmem i zaściankiem, że bruździ. I dalej chce zajmować przewodnią rolę w narodzie, podczas gdy przewodnia rola w budowie społeczeństwa socjalistycznego została już obsadzona i zinstytucjonalizowana. Niedobitkom tej dawnej inteligencji dano jednak szansę. Przecież można było poprzeć, do partii wstąpić, o Stalinie wierszem napisać, a prozą do oficera prowadzącego. Byli tacy, co z tej szansy skorzystali. Nie rozjechał ich walec historii. Zrobili błyskotliwe kariery w obozie władzy, a jak wiatr powiał inaczej, to potem także w obozie opozycji. Z tematem inteligencji rozprawiał się zaraz po wojnie socjolog Józef Hałasiński, postulując przezwyciężenie skostniałych inteligenckich wzorców i budowę nowej, demokratycznej inteligencji, której dźwignią miał być awans społeczny, jego autorski termin. I tak też się stało. Punkty preferencyjne na uczelnie, przynależność partyjna i odpowiednie bodźce behawioralne, proste, a skuteczne, dały z czasem pożądany efekt. Najlepszy jednak efekt dało takie przedefiniowanie terminu, które inteligentem automatycznie czyniło człowieka z dyplomem wyższej uczelni i wykonującego określony zawód. Wystarczyło zatem zadbać o właściwą rekrutację na studia i właściwy dobór kadr, a kadry decydują o wszystkim, jak to już sobie ustaliliśmy w jednej z naszych wcześniejszych audycji też, proszę Państwa. Tak wytworzony inteligent kształcił potem sobie podobnych inteligentów i proces demokratyzacji inteligencji, kadry naukowej, świata kultury, autorytetów i wzorców zachowań postępował w zaplanowanym, pożądanym kierunku. Inteligent nie musiał oznaczać już inteligentnego, lecz z pewnością wykształconego. Wszystko jedno. Po czym? Choćby po Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KCPZPR. Po latach odezwał się inny socjolog, Ludwik Dorn, wprowadzając do obiegu swój własny, także autorski, termin wykształciuchy. Oj, dostało mu się od inteligencji polskiej, że aż kreowanie inteligencji polskiej dostało. No ale kto w nią w końcu jest? Po odpowiedź trzeba zatem sięgnąć do samej książki, do której się odwołuje, czyli Inteligencja Polska XIX i XX wieku. Patrzę na jedną z opublikowanych w niej fotografii. Jest podpisana. 50-lecie urodzin znanego ekonomisty profesora Włodzimierza Brusa. W swym prywatnym mieszkaniu siedzi Włodzimierz Brus, mąż podpułkownik Heleny Wolińskiej, tej od aresztowania Emila Fiedorfanila. Stalinowiec, który decydował o awansach naukowych w Polsce, a potem rzekomy opozycjonista, ale już na emigracji w Oksfordzie. I tajny współpracownik NRD-owskiej Stasi. Obok niego profesorowie Witold Kura, Władysław Bieńkowski, Edward Lipiński, Jan Strzelecki, Stefan Żółkiewski. Każdy z innej dziedziny, każdy inteligent. O, jest jeszcze jeden. Chyba wydawca go przeoczył, bo nie umieścił w podpisie. Ten nie siedzi, nie stoi. Wisi na ścianie, nad nimi wszystkimi, na małym obrazku, też Włodzimierz, też inteligent, Lenin. Inteligencja to zdolność przewidywania, mawiał zawsze mój ojciec. Niektórzy pisarze i dziennikarze uważają chyba, że właśnie oni mają jakieś szczególne predyspozycje wizjonerskie. A może wcale tak nie uważają, tylko po prostu piszą o przyszłości. Jest przecież duża szansa, że w tych odległych czasach nikt już ich tekstów nie przeczyta. Więc nie ma się co przejmować, jak to będzie naprawdę. Bardziej ryzykowne od pisania książek science fiction jest więc pisanie à court terme, czy przewidywanie à court terme. Na 4 miesiące przed wybuchem strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku i powstaniem Solidarności, pewien ówczesny opozycjonista w tekście pod tytułem Co będzie dalej? Tak prorokował w Kulturze paryskiej. Zacytujmy. Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Nic nie będzie. Nawet nie zmieni się pierwszy sekretarz, nie runie ustrój, nie wybuchnie społeczna rewolta. Był przynajmniej na tyle przewidujący, by nie podpisywać swej analizy własnym nazwiskiem, choć zrobił to raczej dla zmylenia służby bezpieczeństwa. Może zresztą dała się ona zmylić i uwierzyła, że nic nie będzie. A co będzie jeszcze później? Może książek w ogóle nie będzie? A może przeciwnie, tyle, że będzie je pisać sztuczna inteligencja pod indywidualne zamówienie. Czemu nie? Skoro sztuczna inteligencja brała się już w przeszłości za pisanie książek, za tworzenie wierszy, ale to była jeszcze taka nieelektroniczna, humanoidalna sztuczna inteligencja. W głowę wrył mi się jej charakterystyczny wytwór poetycki, który kiedyś przeczytałem w jakimś pożółkłym piśmie z czasów stalinowskich. Nawet po latach mogę go z pamięci chyba w miarę wiernie zacytować. Ciemne oczy ma dziewczyna, ciemne oczy ma, na traktorze, na stalowym, pieś przed sobą gna. Ciemne oczy ma dziewczyna, w oczach gwiazdy dwie, będzie chleba pod dostatkiem z pracy ZMP. Nazwiska autora wolę już z pamięci nie przywoływać, bo mógłbym kogoś skrzywdzić. Chyba jednak nie został później członkiem Związku Literatów, choć w tym środowisku idea awansu społecznego popartego partyjnymi kwalifikacjami była z czasem z powodzeniem realizowana. Wyjazdy do domów pracy twórczej Związku Literatów i ZAIKS-u dawały okazję do swoistego przeglądu kadry twórczej i inteligencji polskiej czasu PRL. Towarzystwo było bardzo rozmaite. Na ogół kierowniczki tych domów wiedziały, kogo z kim można posadzić przy jednym stole, a kogo absolutnie nie. Wyczucie takie przejawiała pani Krasicka w zakopiańskiej Astorii i pani Neumann w podwarszawskich Oborach. W wielkiej sali jadalnej pałacu w Oborach panowała przy tym dość widoczna hierarchia miejsc, odpowiadająca niewidocznej, acz obowiązującej hierarchii osób wyznaczanej decyzjami pani Neumann, choć pewnie nie tylko. Najważniejszy był stół pod barokowym kominkiem z piaskowca, zdobiony herbami na żeliwnej płycie. Tam, niczym kapitan w mesie oficerskiej, zasiadała pani kierownik i zaproszone przez nią towarzystwo. Obok, nieopodal pięknie rzeźbionej wiekowej szafy gdańskiej z czernionego dębu, stał stół równie istotny. Siadywał tam Kazimierz Brandys ze swoją drugą połową, Artur Międzyrzecki z Julią Hartwig, czasem Sternowa, Miłoszowie, ale oczywiście nie Czesław, tylko jego brat Andrzej, który uważał, że z przyczyn jemu tylko wiadomych powinien się cieszyć szczególnymi względami. To była ta pierwsza liga, rezydująca ustawicznie w Oborach i nie martwiąca się, czy znajdzie się dla niej wolny pokój, bo znalazł się zawsze, nawet kosztem kogoś innego. Tam ostentacyjnie wybuchał śmiech, a rozmowy poprzez salę między dwoma stołami prezydialnymi toczyły się głośno. bez skrępowania. Jeśli w czasie posiłku znalazłby się tam jakiś badacz ówczesnej literatury polskiej, miałby więc ułatwione zadanie w odkrywaniu pisarzy wielkich i wybitnych. Wystarczyło spojrzeć, gdzie kto siedzi i jak głośno mówi. Przeważnie zresztą o sobie. Taka empiryczna metoda literacko-badawcza mogłaby być jednak przeprowadzona tylko w czasie obiadu i ewentualnie kolacji, bo śniadania przynoszono do pokojów. W warunkach PRL-u było to ewenementem i pewnym reliktem dawnych przedwojennych stosunków społecznych. Widać, odpowiadało to ludziom pokroju prezesa ZLP Jarosława Iwaszkiewicza, który nie sprzeciwiał się, gdy urawniłowka i socjalizm kwitły w kraju nad Wisłą, byleby ze znaczącym pominięciem jego i jego przedwojennego dworku w Stawiskach. Taki stan rzeczy odpowiadał zapewne i tym, którym przed wojną nikt śniadania do pokoju by nie przyniósł, wliczając w to także niektóre osobistości spod kominka i okolic, które o własnym awansie społecznym niekoniecznie chciały już pamiętać w barokowych wnętrzach dawnego pałacu Potulickich w Oborach, wśród zabytkowych witryn z saską porcelaną, foteli w stylu Empire i sekretarzyków z epoki Ludwika XVI. Zdarzało się jednak, że tak ustaloną hierarchię ktoś nietaktownie zaburzył, bo wykrzyknął coś z nieuprawnionego do tego stolika. Tak stało się w przypadku Teofila Sygi, nieprzejednanego antykomunisty o szybkich, kanciastych ruchach, którego moja mama usiłowała uczyć gry w badmintona, gdy miał już po 70. Zresztą ku wzrastającemu niezadowoleniu mojego ojca. Za stalinowskich czasów Syga przesiedział kilka lat w więzieniu. Po odwilży, jako miłośnik historii, pisał wnikliwe książki oparte na wyszperanym po archiwach materiale. Czytałem tę o Marii Szymanowskiej, którą napisał razem z przyjacielem mojego ojca Stanisławem Szenicem. Dobrze zapamiętałem tamten okrzyk Sygi, który jak wystrzał rozległ się w sali jadalnej Oborskiego Pałacu. Siedzieliśmy we czwórkę przy jednym z dalszych stołów. Syga, moi rodzice i ja. Wówczas niespełna 10-letni chłopaczek, chudy i niewielki, bo jako dziecko byłem niejadkiem, choć trudno w to dziś uwierzyć. Syga zwykle opowiadał jakieś zamierzchłe historie, jak na przykład o swoich ciotkach, które co i rusz usiłowały zagonić go do pomocy w kuchni, na co zmyślnie reagował przypadkowym tłuczeniem wybranych egzemplarzy domowej porcelany, póki nie stwierdziły, że Teofil do niczego się nie nadaje. Czasem przerywał swoje opowieści, żeby sparodiować angielski sposób jedzenia mojego ojca, jego poprzeczne trzymanie łyżki do zupy i milczące przerwy w spożywaniu drugiego dania, co ten pozornie bagatelizował. Moja mama bawiła się wtedy znakomicie, co ojca irytowało już w sposób zauważalny. Ja cicho się śmiałem. Jasiu, jedz. Co jakiś czas monotonnie wtrącała mama, patrząc na mój wciąż pełny talerz. I wówczas to Teofil Syga, były ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, wystrzelił na całe gardło. Jedz, Jasiu, jedz, żebyś miał siłę bolszewików bić. W pałacowej jadalni zapanowała cisza. Nawet pod kominkiem i w okolicach. A może przede wszystkim tam. Jednocześnie niewłaściwy dobór gości do wspólnego stołu mógł oznaczać wakacyjną udrękę dla współbiesiadników, przynajmniej niektórych. Prawdziwym pechem było znaleźć się przy jednym stole z Krzysiem Z. z Wybrzeża i siłą rzeczy z jego tatą Stanisławem. Obaj potrafili dać niesmaczny spektakl przy obiedzie i nie tylko. Synek pomiatania własnym ojcem, ojciec bycia pomiatanym przez własnego synka. Widać było, że tata literat rozpuścił go do granic możliwości i na wszystko mu pozwalał, co ten wykorzystywał bez skrupułów. Łagodniejszą, acz charakterystyczną była scena, w której jego ojciec postawił na stole butelkę Pepsi-Coli, ten zaś nalał tylko sobie i oświadczył przy wszystkich: ty nie dostaniesz. W takich chwilach tata literat tylko się uśmiechał, ni to przymilnie, ni usprawiedliwiająco. Ale w ten sposób nie wzbudzał szacunku współbiesiadników, którzy potem pogardliwie to komentowali. W życiu tata literat był już jednak zgoła zaradny. Potrafił świetnie odnaleźć się w PRL-u, a potem także w III Rzeczypospolitej, wstępując tam, gdzie należało i występując, kiedy należało. Zdobył pozycję w swoim środowisku, ma długą listę publikacji, ale nawet ona okazała się niepełna. Nie tak dawno uzupełnił ją jednak Sławomir Cęckiewicz o niepublikowane wcześniej cytaty z donosów TW Antoniego dotyczące Anny Walentynowicz i kluczowego momentu strajku w Stoczni Gdańskiej. To, z kim siedziało się przy stole w domach pracy twórczej i z jakim rodzajem polskiego inteligenta miało się do czynienia w czasach Gierka, Kani i Jaruzelskiego, nie było tylko kwestią smaku. Mój ojciec, Stefan Majchrowski, literat. Ostatecznie szkolony w tym kierunku oficer wywiadowczy z 1939 roku, bardzo miał się na baczności z kim i o czym rozmawia. Pewnych znajomości wyraźnie unikał, co dotyczyło w pierwszym rzędzie pisarzy partyjnych, od których niejako z rozdzielnika trzymał się na odległość. Czasami siłą rzeczy dochodziło jednak do jakichś interakcji. Pamiętam doskonale taką interakcję, gdy do Astorii, Domu Związku Literatów w Zakopanem, przyjechał z Poznania partyjny pisarz Jerzy Korczak. Nawiasem mówiąc, nazwisko to przybrał sobie już po wojnie, co przywoływało na myśl pisarza Janusza Korczaka, postać prawdziwie pomnikową, który zresztą też to nazwisko sobie przybrał, ale oczywiście jeszcze przed wojną. Jerzy Korczak wkroczył do jadalni o kuli czy o lasce, bo coś stało mu się w nogę. Znajomi powitali go wrzawą i okrzykami, z których jeden czynił go ofiarą wypadków poznańskich, co spotkało się z głośnym rechotem. Ogólnie widać było, że przybyła osobistość ważna i powszechnie znana. On sam zachowywał się przy tym w sposób niepodważający tego wrażenia. Czy to jakaś głośna uwaga o polskiej kawalerii, czy o innych działaniach w 1939 roku pobudziła mojego ojca do wtrącenia kilku słów do toczącej się rozmowy, popartych stwierdzeniem, że sam brał udział w kampanii wrześniowej i cokolwiek wie na ten temat. Jerzy Korczak, jak się później okazało, podoficer Ludowego Wojska Polskiego z końca wojny, z pobłażaniem rzucił okiem i lekceważąco wycedził coś w rodzaju: im dalej od wojny, tym więcej znawców i bohaterów. Zresztą wśród tych zwłaszcza, co prochu się nie nawąchali. Wtedy zobaczyłem ojca w roli, w której nie widziałem go nigdy wcześniej. Owszem, bywał wybuchowy, gdy ktoś go zirytował lub obraził, ale jakoś inaczej, powiedziałbym po cywilnemu. Teraz wstał, spojrzał stalowym wzrokiem i dwoma, trzema zdaniami ryknął o swojej kampanii wrześniowej, o tym, że od pierwszego do ostatniego dnia, że aż do kocka, że zawodowy oficer i przedwojenny rotmistrz. I zażądał od Jerzego Korczaka, by mu się natychmiast opowiedział, jaki ma stopień i gdzie służył. Scena była unikatowa, niezwykła, bo Korczak, wyraźnie przestraszony, mimowolnie stanął na baczność i zaczął coś jąkać, przepraszać i tłumaczyć się. Ojciec przerwał mu, jakby dawał komendę: spocznij, odwrócił się i usiadł. Interakcja była skończona. W stanie wojennym nie jeden partyjny oddał legitymację. Wystąpił. To był ostatni moment na opowiedzenie się. Później często obnosili się z tym, patrząc z góry na tych, co nigdy nie porzucili partii komunistycznej, póki to partia nie porzuciła ich, samorozwiązując się w 1990 roku. Koleżanka z Astorii, której ojciec był poetą i redaktorem jakiegoś pisma literackiego, z taką właśnie dumą w głosie oświadczyła, że jej tata wystąpił z PZPR i że wszyscy pisarze powinni zrobić to samo. Staliśmy w kilka osób. Spojrzała po nas trochę wyczekująco. Mój ojciec nie wystąpił z partii, odpowiedziałem. To bardzo źle, zawyrekowała z naganą w głosie, patrząc na mnie z góry. Nie wystąpił, bo nigdy do niej nie wstępował, dokończyłem. Koleżanka zmieszała się. Gdyby lepiej znała mojego ojca, wiedziałaby, jak bardzo niestosowne było jej przypuszczenie. Dodam, proszę państwa, że po latach dowiedziałem się, że był ów poeta nie tylko w PZPR-ze, z którego wystąpił, a potem w III Rzeczypospolitej pełnił prominentne funkcje w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, odrodzonym, ale był tak samo tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, co wielu pisarzom owego czasu niestety się zdarzało i z tego czasu takie powiedzenie nawet było, że wydał dwie książki i jednego kolegę. Proszę państwa, nie będę państwa epatował dalszymi fragmentami i cytatami tej książki z rozdziału Inteligencja, o inteligencji twórczej i różnymi dykteryjkami i zabawnymi historyjkami o pisarzach, ale tak samo poetach i piosenkarzach, co zawarłem w tej książce Polidruki. Polecam na wakacje, kto nie czytał. Nie będę, bo może ktoś przeczyta. A jeśli, proszę państwa, dzisiejsze prawo cytatu, jak podkreślam, ostatnie przed wakacjami, było dostatecznie nudne i dostatecznie irytujące, żebyście państwo mieli mnie dosyć na cały okres wakacji, to też cel swój osiągnąłem, bo będziecie państwo za mną mniej tęsknić. A ci, co tęsknią i tęsknić będą, to spotkamy się i zapraszam po wakacjach na jesieni. I to był ostatni przed wakacjami odcinek Prawa Cytatu. Mówił Jan Majchrowski. Mam nadzieję, do usłyszenia.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, Joanna Rawik. Tak, już jestem w części zagranicznej, ale skoro wspomniałam przy muzyce Nino Roty Zbyszka Wodeckiego, no to jakżeż może go nie być w moich 17 piosenkach na 17-lecie. Zbyszku, kochany, ty, wybacz mi, no jak mogłam, przecież towarzyszyłam ci przy pierwszych twoich sukcesach i w Opolu, i w Rostoku, a ty mi towarzyszyłeś na różnych koncertach. I wiesz co, ja kiedyś zapowiadałem jakiś taki wielki koncert, dość dużo tam było wykonawców, i ty miałeś mini recital, to było w jakiejś hali sportowej gdzieś. Ja stałam za kulisami i zupełnie słuchając ciebie i patrząc na ciebie, jak śpiewasz, a potem bierzesz trąbkę, a potem odkładasz trąbkę i bierzesz skrzypce, i zupełnie zapomniałam, no zresztą miałeś wspaniałe, bardzo profesjonalne pull playbacki, to się zupełnie zapominało, że to jest zaledwie pull playback. No, mój kochany Wodecki, bardzo, nie tylko mi, ale wielu ludziom bardzo, bardzo ciebie brak. Tak, tak. Ciągle jesteś, pozostajesz w pamięci nie tylko muzycznie, ale jako piękny człowiek i wspaniały kolega. A my słuchamy, jak Zbyszek Wodecki śpiewa Zacznij od Bacha.

0: 17 piętro.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
0: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing.
4: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
3: To była autopromocja.
0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Felix Rosenqvist wpisał się na listę triumfatorów jednego z trzech najważniejszych wyścigów samochodowych na świecie. 110. edycja Indianapolis 500 padła łupem 34-letniego Szweda. Finisz absolutnie historyczny, absolutnie legendarny. Najmniejsza różnica czasowa pomiędzy pierwszym a drugim zawodnikiem na mecie wyścigu rozgrywanego na owalu w Indianapolis na dystansie 500 mil i tylko 23 tysięczne sekundy pomiędzy Felixem Rosenqvistem a Davidem Malukasem. Program Czas na Motorsport realizuje Szymon Chrystianus, prowadzą
8: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
7: I Kamil Kowalik, dobry wieczór. Porozmawiamy

0: mniejszego wyścigu z minionego weekendu. Dużo się działo, ale Indianapolis 500 to było najważniejsze wydarzenie.
1: No zdecydowanie. Chciałem już zażartować, że w zasadzie wszystko powiedziałeś i można się rozejść. Najmniejsza różnica na mecie w historii. Wygrywa po raz pierwszy Felix Rosenqvist. Po raz trzeci jest to Szwed na mecie Indy 500. No ale już mówiąc poważnie, to właśnie trzeci Szwed na mecie od 2022 roku, więc w sumie niedawno, bo wtedy Marcus Ericsson wygrywał w tym szczególnym wyścigu. No i oczywiście wyścig legendarny, wyścig ikoniczny, z wielu powodów. Uznaje się, że to jedna z tych trzech pereł w koronie motorsportu, oczywiście obok Monaco, obok Le Mans. No i przy okazji właśnie tej 110. edycji tego wyścigu wiele ciekawych rzeczy się działo i ona była historyczna właśnie z wielu powodów i myślę, że o tym jeszcze będziemy mówić przy okazji dzisiejszej audycji. Natomiast co do tego samego aspektu sportowego, no to oczywiście wielka feta po stronie garażu Felixa Rosenqvista na mecie, no a z kolei wielka rozpacz po stronie Davida Malukasa, no bo wydawało się, że on już to ma w kieszeni, że już pędzi do mety, no a tutaj motorsport, jak często powtarzamy, okazuje się brutalny i dosłownie na długość, no nie wiem, no przedniego skrzydła 23 tysięczne sekundy, o tyle go przegania zaledwie szwedzki kierowca. A ciekawe jest też to na pewno, że odnoszę wrażenie, że Indy 500 przyzwyczaiło nas w ostatnich latach, że co prawda ten wyścig jest długi, no bo 500 mil, jak sama nazwa wskazuje, 800 kilometrów, no ale często bywa tak, że w zasadzie co z tego, skoro te decydujące rozstrzygnięcia zapadają niezależnie od wcześniejszego przebiegu wyścigu i wszystko się rozstrzyga tak naprawdę na ostatnich kilku okrążeniach albo nawet na dosłownie ostatnim okrążeniu, tak jak tutaj to było, ponieważ rozbił się Kyle Collett na 192 okrążeniu. Mamy 200 okrążeń przy okazji tego wyścigu. Rywalizacja została wznowiona, no ale potem jeszcze
0: Mick
1: Schumacher, debiutujący w tegorocznej edycji, uderzył w ścianę. To spowodowało kolejną neutralizację, mimo tego, że mógł kontynuować. No i okazało się, że po tych 199 okrążeniach, po tych setkach mil, jakie już kierowcy przejechali, wszystko rozstrzygnie się na ostatnim okrążeniu, bo dokładnie tyle zostało do końca. Wtedy to właśnie ta czołówka z Davidem Malukasem, jeszcze z Armstrongiem, Felix Rosenqvist i przez całe to okrążenie, jakie pozostawało do końca wyścigu, David Malukas prowadził, odjeżdżał dwóm kierowcom, właśnie Rosenqvistowi i Armstrongowi. Oni tam jechali w zasadzie równolegle.
0: Jako zespołowi koledzy, to no też dokładnie, była to dodatkowa presja.
1: To było fascynujące. Jechali równolegle i dopiero w ostatnim zakręcie, w czwartym zakręcie tego owala, wysunął się Rosenqvist naprzód. Wydawało się, że Malukas ma już naprawdę sporą przewagę zbudowaną.
0: No właśnie, bo
1: kilka
0: się wysunął
1: tak naprawdę
0: naprzód względem Armstronga, prawda? W końcu drugie miejsce wywalczył, ale jeszcze no, wyjeżdżając na tą prostą końcową, prostą start meta, miał w pewnym sensie wręcz daleko, wyraźnie przed sobą bolid Malukasa, no ale struga powietrza, struga aerodynamiczna i się udało.
1: Tak, to było niesamowite. Oczywiście finisz na tych słynnych kostkach, na samej mecie, już podczas świętowania to słynne mleko, które też towarzyszy kierowcom, którzy zwyciężają w tym wyjątkowym wyścigu. Tych symboli jest oczywiście bardzo dużo, o nich też jeszcze myślę, że będziemy wspominać.
0: Tak,
1: dzisiaj
0: tak.
1: Od tych właśnie szczególnych, jak kostki, jak mleko, po takie bardziej
0: ale
1: prozaiczne.
0: Ale kostki nie
1: masła. Szukasz, rozumiem, powiązania pomiędzy mlekiem a kostkami. No, chciałem bardziej wspomnieć o tym, że są jeszcze takie prozaiczne elementy, jak chociażby kwiatki ustawione w tych punktach, w których są kamery przy ścianach toru i one tak pod wpływem pędu powietrza tych kierowców, którzy przyjeżdżają czasami nawet z prędkością powyżej 370 na godzinę, one po prostu bujają się i odzwierciedlają to, jakie tam są warunki przy torze.
0: No i dobre kwiatki robią robotę, bo rzeczywiście dzięki nim można lepiej mieć po prostu pojęcie lepsze, jak jakie prędkości tam są. Felix Rosenqvist był też na pojedynczym kółku wcześniej najszybszy w kwalifikacjach, w treningach, tak biorąc pod uwagę średnie jego prędkości, bo tam liczymy średnią prędkość 233 mile na godzinę. No tak. To jest coś za...
1: Przekroczył. Przekroczył nawet prędkość. Jako... Tak, no właśnie przekroczył jako jedyny tą barierę 233 mil na godzinę.

0: nie? Trochę ją przebił, natomiast był jedynym kierowcą, który to zrobił, który przekroczył tą barierę, a to daje no, 375,5 km na godzinę dokładnie. Jeśli
1: średniej prędkości to się w ogóle w głowie nie mieści.
0: W ogóle się nie mieści w głowie, jak można w motorsporcie podróżować z taką prędkością gdziekolwiek, a co dopiero mieć taką średnią prędkość na przestrzeni całego okrążenia.
1: Tu mamy Felixa Rosenqvista, 34 lata. On debiutował w IndyCar w 2019 roku na przestrzeni tych 7 już prawie lat startów, no tak, 7, już ponad nawet, tylko raz wygrał wcześniej na Road America w roku 20.
0: I to jego pierwsze zwycięstwo na owalu w ogóle, co ciekawe.
1: Właśnie, jeszcze tak, no naprawdę, a jeszcze będziemy do tego wracać, mam nadzieję. No ale teraz Formuła 1, Grand Prix Kanady, bardzo wiele się tam także działo. Dariusz Szymczak, dziennikarz Radiant Race i światwyścigów.pl jest z nami. Cześć Dariuszu.
2: Cześć, dobry wieczór, witam.
1: No właśnie, i co do jednego chyba nie ma wątpliwości, że jednak w tempie, jeśli chodzi o takie tempo wyścigowe, no to Mercedes czuł się znakomicie, te samochody sprawowały się dobrze, ale o ile w Miami rządził Andrea Kimi Antonelli, tam Russell kompletnie no, nie był w stanie się odnaleźć na tym obiekcie, za którym nie przepada, to tutaj w Montrealu sytuacja już wyglądała zupełnie inaczej. Czasówka i do sprintu, i do kwalifikacji wygrana przez George'a Russella. Co prawda różnice bardzo niewielkie. No ale potem sprint wygrany przez Russella po bezpośrednim pojedynku z Antonellim. W wyścigu panowie ścigali się łeb w łeb. Bardzo fajna, zacięta walka. Ostatecznie Russell zakończył przedwcześnie wyścig z uwagi na problemy techniczne. Wygrywa Grand Prix Antonelli. No ale chyba możemy powiedzieć, że mamy takich godnych siebie rywali. Jak oceniasz tę walkę pomiędzy Russellem i Antonellim? Niesamowicie dużo się działo, ale chyba trudno by wskazać, kto był tak jednoznacznie lepszy w Kanadzie.
2: No, ostatecznie wyszło na to, że jednak Kimi Antonelli wygrał, więc można powiedzieć, że to Włoch był lepszy. Ale wracając do samej walki, od razu, kiedy no, widzieliśmy na to, że pojedynek między jednym a drugim kierowcą Mercedesa, to przypomniał mi się sezon 2014 i wyścig w Bahrajnie.
1: A w Kanadzie podobnie też, tylko tam nie dochodziło do manewru wyprzedzania, ale tam chyba Rosberg siedział cały czas na plecach Hamiltona. W Bahrajnie rzeczywiście to się też niesamowicie rywalizowali.
2: Tak, to był sam początek też nowej, no, pierwszej ery hybrydowej, czyli tych nowych regulacji, które weszły, więc to taką analogię można też zastosować w stosunku do tego, że w tym roku mamy nowe silniki. No ale tak, no, widać było, że jeden i drugi chce pokazać swoją wyższość nad kolegą zespołowym. No najbardziej zależało na tym na pewno Russellowi, który no, wygrał w tym sezonie tylko jeden raz, biorąc pod uwagę, że Mercedes praktycznie dominuje w tym sezonie. No i musiał już pokazać coś, co dałoby mu nadzieję, że ta walka nie będzie zakończona na wczesnym etapie mistrzostw. No jednak się nie udało i to jednak Włoch przyklepał swoją kolejną wiktorię. Także no, na pewno George Russell będzie miał problem z tym, żeby Włocha pokonać, a na pewno udowodnić to, że jest od niego lepszym kierowcą i to na niego zespół powinien stawiać.
0: No mówisz, Darku, że narzucają ci się te analogie z rywalizacji Hamiltona i Rosberga. Ja właśnie miałem podobne obserwacje i zastanawiam się właśnie, czy ta relacja pomiędzy obydwoma kierowcami Mercedesa no też przybierze podobny obrót, tyle że nie tylko na torze, ale też w garażach, a w zasadzie po dwóch stronach garaży, bo pamiętamy jak to było, jaka ta relacja była często zaogniona w przypadku Rosberga i Hamiltona, a tutaj oczywiście frustrująca niedziela dla George'a Russella. Po odpadnięciu z tego wyścigu rzut zagłówkiem, za co dostał ostatecznie karę w zawieszeniu. No a Kimi Antonelli pnie się w górę. Czwarte zwycięstwo z rzędu. To jest w ogóle pierwszy kierowca w historii, który wygrał jeszcze 3 kolejne wyścigi po swoim debiutanckim w Formule 1. No i właśnie jestem ciekaw, jak ty to oceniasz, jak patrzysz na tą rywalizację, jak ona się może dalej rozwijać pomiędzy obydwoma kierowcami, no bo chyba już nie mamy takiej relacji mentorskiej ze strony George'a Russella nad tym młodszym Andrea Kimim Antonellim, tylko już tutaj naprawdę wchodzimy w poważną grę i oni sami najlepiej zdają sobie sprawę z tego, jaka stawka jest w tej grze.
2: No, niezależnie od zespołu, twoim największym rywalem jest ten przeciwnik, który jest po drugiej stronie twojego garażu, czyli partner zespołowy, więc tu nie ma wątpliwości, że miękkiej gry z pewnością nie będzie. Nie wiemy też, jak się będzie zachowywał właśnie George Russell na przestrzeni całego sezonu, bo podejrzewam, że w takiej sytuacji dawno nie był, albo nawet wcale nie był w Formule 1 w swojej karierze na takim poziomie rywalizacji, więc więcej do stracenia na pewno będzie miał Brytyjczyk niż Włoch, który no na razie no nie musi nic udowadniać, no bo jest to dla niego dopiero drugi sezon. On może, a nic nie musi. Więc tak, no to na pewno będzie ekscytujące, a na plus dla Russella można powiedzieć to, że no jednak on ma doświadczenie i te kilka sezonów startów w Formule 1 z pewnością mu pomoże na dystansie całego sezonu i musi tylko zachować chodną głowę, żeby nie robić jakichś dziwnych rzeczy i no, żeby Włoch po prostu nie znalazł się przed nim. No na pewno zapowiada się nam ekscytujący sezon pod kątem tej dwójki.
1: 43 punkty przewagi Antonelliego nad Russellem. Russell miał więcej problemów też do tej pory. No, najbardziej bolesne to, co się stało na 30. okrążeniu niedzielnego wyścigu w Kanadzie, kiedy spotkały go problemy techniczne. Ale ja tak się zastanawiam, jeśli chodzi o tę walkę, no bo to było w zasadzie taki pierwszy raz, kiedy oni tak na poważnie się ścigali na w dłuższej przestrzeni czasowej i podczas sprintu, i podczas wyścigu. Czy Antonelli twoim zdaniem tutaj mógł się zachowywać lepiej i to nie tylko raz, bo raz to wiadomo, że każdemu się jakieś tam niedociągnięcia mogą zdarzyć, ale no, w sprincie ta sytuacja, kiedy stracił nawet pozycję na rzecz Lando Norrisa, kiedy tam w jednej z szykan próbował zaatakować George'a Russella, no i potem w wyścigu no, pytanie, czy też na przykład no, błąd przy dohamowaniu chyba w nawrocie, ścięta szykana, potem wiadomo, że Russell też błędy popełniał, ale jednak no, gdyby Russell nie miał awarii, no to Antonelli by, można by powiedzieć, że chyba więcej zapłacił za swoje błędy, bo w sprincie no, powinien dojechać co najmniej na tej drugiej pozycji. Pytanie, czy to nie jest jednak kierowca, który no, ma jakąś większą tendencję, przynajmniej w ostatnim czasie, do popełniania takich błędów?
2: No to jest właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, że George Russell już ma te kilka sezonów przejechanych za sobą w Formule 1 i to jest właśnie doświadczenie, które powinno zaprocentować, powinien je wykorzystać, żeby to zaprocentowało na dystansie całego sezonu. No tak jak już też wspomniałem, no Kimi Antonelli jest młodym kierowcą, no jednym z najbardziej obiecujących też w ostatnich latach, więc te powiedzmy takie rzeczy, sytuacje torowe, gdzie no faktycznie można by było z jednej strony może trochę odpuścić, może poczekać na lepszą sytuację, one się będą pojawiać i na pewno jeszcze nie raz to zobaczymy, więc na dystansie całego sezonu takie rzeczy po prostu będą. No kwestia tego, jak zarządzi tymi kierowcami Toto Wolff, no bo myślę, że na pewnym etapie sezonu to też będzie trzeba postawić na jednego zawodnika, który no będzie jednak miał prym w klasyfikacji, będzie wiódł prym w klasyfikacji generalnej i wtedy no jednak jeden będzie musiał już ustąpić. A czy to będzie George Russell czy Kimi Antonelli? Na razie wygląda na to, że w uprzywilejowanej pozycji jest Kimi Antonelli.
0: Na to wskazuje tabela, no i też pewnie od tego na kogo, czy w ogóle trzeba będzie na kogoś konkretnego stawiać w garażu Mercedesa, od tego będzie zależeć sytuacja za ich plecami, kto tam będzie i jak blisko przede wszystkim Ferrari, Red Bull, czy też McLaren. No i właśnie przy okazji tego niedzielnego wyścigu, jak już pożegnaliśmy się z George'em Russellem, no to na szczęście mieliśmy jeszcze czym się ekscytować do końca tego wyścigu, ponieważ mieliśmy świetną walkę pomiędzy Hamiltonem a Verstappenem. Ostatecznie to Brytyjczyk okazał się górą i dojechał na drugim miejscu w tym wyścigu. Natomiast wydaje mi się, że trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski co do Red Bulla znowu przy okazji tego weekendu. Już w Miami było lepiej i wtedy Laurent McKee wypowiadał się, że oni zamierzają oprócz takiego standardowego rozwoju postawić także nacisk na stabilność i przewidywalność tej konstrukcji, żeby ona była po prostu łatwiejsza do jazdy. No a teraz przy okazji Kanady, jakby tego nie oceniać, no to chyba musimy, Darku, przyznać, że mieliśmy tutaj Red Bulla z tempem na poziomie Ferrari, jeszcze zwłaszcza patrząc, gdzie był Isaac Hadjar.
2: No właśnie, chciałem o tym wspomnieć, że biorąc pod uwagę nie tylko Maxa Verstappena, trzeba też powiedzieć, że nawet z całkiem przyzwoitej strony zaprezentował się Isaac Hadjar, który no, dysponował dosyć takim tempem, powiedzmy, no może nie na podium, ale no, był gdzieś na orbicie, powiedzmy, około Maxa Verstappena, nie z jakimś, z jakąś dużą stratą, tylko faktycznie równe tempo, no też popełnił tam, myślę, jeden taki błąd dosyć rażący przy sytuacji z Charlesem Leclerciem, gdzie praktycznie w ostatniej chwili zajechał mu drogę i Monakijczyk no, musiał się bronić przed odpadnięciem z wyścigu. Ale tak, no widać, że Red Bull, znaczy w zasadzie Red Bull jest też określany jako jeden z lepszych samochodów, ale pod kątem jednostki napędowej. Jednak jeszcze no, konstrukcja może na to nie pozwala samochodu jako ogół, ale no, mówi się o tym, że ta jednostka Red Bulla wyprodukowana przy współpracy z Fordem, ona daje radę i ma naprawdę duże możliwości, dlatego tak jak też wspomniałeś, Laurent Mekis mówi, że stawiają na taką stabilizację, no to chodzi też o to, żeby złapać taką kompaktowość i żeby jako całość to wszystko współgrało. Na razie tak jak też pokazał ten weekend w Kanadzie, wygląda na to, że ten kierunek jest całkiem słuszny do obrania, no i kwestia tylko czasu, aż w Red Bullu wymyślą coś, żeby ten samochód jeszcze lepiej się zachowywał na torze.
1: A Ferrari, no Ferrari cały czas jednak wyraźnie z przodu, oczywiście do Mercedesa wyraźnie tracą też, ale są w czołówce, natomiast tutaj chyba ciekawsze od analizy dyspozycji całego zespołu będzie to, co się dzieje z Lewisem Hamiltonem, który od żył w tym sezonie. Podium już podczas Grand Prix Chin, teraz w Kanadzie, tak jak wspominał Piotr, bezpośrednia walka z Maxem Verstappenem, czyli 11 tytułów. Ścigało się bok w bok. Hamilton wygrał z Verstappenem pod koniec wyścigu w bezpośrednim pojedynku, no i zakończył Grand Prix Kanady na drugim miejscu. On lubi ten tor, no ale generalnie wskazywał na to, że w swoich wypowiedziach, że po prostu teraz zdecydowanie lepiej czuje się w bolidzie Ferrari w tym sezonie i też zebrał wokół siebie właściwych ludzi. Ma po prostu ekipę, w której wszystko dobrze współgra. I bardzo ciekawy wątek. Lewis Hamilton mówił, że zarówno przed Grand Prix Chin, jak i przed Grand Prix Kanady nie przygotowywał się do tych obydwu rund w symulatorze. I teraz w związku z tym postanawia, że nie będzie przywiązywał zbyt dużej wagi do pracy w symulatorze pod kątem swojego przygotowania do poszczególnych rund. Chyba wielu już wątpiło w to, że Lewis Hamilton będzie w stanie dysponować tak dobrą formą. Tymczasem jak patrzysz na to, co się dzieje teraz, w tym sezonie? Hamilton, który ma 41 lat i który potrafi być wyraźnie szybszy od Charlesa Leclerca.
2: No tak, no mieliśmy kilka wyścigów, w których to Charles był lepszy. No mieliśmy też wspomniane Chiny w wykonaniu Lewisa Hamiltona. Tej prędkości wydaje mi się, że na przestrzeni roku, znaczy tych kilku ostatnich lat, nawet jeszcze w końcówce Mercedesa, za dużo nie stracił. Może po prostu te nowe konstrukcje mu nie odpowiadały za bardzo z tej poprzedniej generacji. Tom już chwalił od samego początku, kiedy były testy w Bahrajnie i te pierwsze próby. Tak samo Fernando Alonso mówi, że on nawet jak na swój wiek to czuje się wyśmienicie i mógłby nawet jeździć tak długo, aż jego syn dorośnie i mogliby razem jeździć, więc ten wiek kierowców też się przesuwa do pewnej granicy. Kiedyś to myślę, że taki prime kierowcy to było około 30 lat. Myślę, że teraz może być nawet później około 37, 8, a może nawet 40. Kwestia tego po prostu jak dany kierowca podchodzi, jak się prowadzi przez całą swoją karierę i jak przygotowuje się do sezonu. No Lewis, tak jak wspomniałeś, no nie był w symulatorze w ostatnim czasie, ale za to może testował nowe Ferrari Luco.
1: No właśnie, i co, myślisz, że rzeczywiście tak było i się spodobało jemu?
2: Może coś z tym być. No, oczywiście taka dygresja.
0: No, pozostawiamy to chyba ocenie słuchaczy, czy to jest samochód godny uwagi, godny podziwiania. Natomiast na pewno Lewis Hamilton czuje się świetnie przy okazji w tegorocznym Ferrari, a być może to, jak zaprezentował się w tej rundzie, miało też swój udział w tym, że po prostu była jego mama na wyspie Notre Dame przy okazji
1: tego weekendu. W Chinach też była rzeczywiście.
0: Weekendu. A widzisz, no to być może jest tu jakiś wspólny
1: mianownik. A nie symulator.
0: Więcej mamy, mniej symulator.
1: Właśnie tak, taka dywiza.
0: Zawsze słuchaj mamy. No nic, no w każdym
1: dzień
0: razie...
1: mamy.
0: Dzień mamy.
1: Pozdrawiamy
0: dzisiaj,
1: wszystkie mamy i naszym mamom oczywiście mamy. Życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Jak najbardziej. Natomiast po Grand Prix Kanady to jest ten pierwszy okres, kiedy ma zacząć działać ten słynny system Aduo, o którym już wspominaliśmy wcześniej w tym sezonie. No i teraz pojawia się pytanie natury praktycznej. No jak to teraz będzie wyglądać po prostu? Na ile mógłbyś nam to jakoś wytłumaczyć, po prostu przedstawić, Darku, jak to teraz w praktyce może działać właśnie ten system wyrównywania szans pomiędzy zespołami Formuły 1?
2: No właśnie, no system jest stworzony do tego, żeby wyrównywać szanse, a nie tworzyć przewagi. Już na tym etapie, już na wcześniejszym etapie sezonu Toto Wolff się wypowiadał w kontekście tego, żeby Ferrari czasem nie myślało, żeby zrobić sobie przewagę z tego, bo to jest właśnie narzędzie do dostosowywania się do innych zespołów, które są z przodu stawki, bardziej, no, generalnie to producentów silników. Ale Ferrari też na początku sezonu mówiło, że upatruje swoje szansy w dogonieniu właśnie Mercedesa pod ten system. Chodzi o to, że po prostu przyznawane są tak zwane tokeny, żetony, aby w ciągu roku zespoły mogły ingerować w silnik i dostosowywać go do swoich potrzeb, czyli no, chodzi głównie o osiągi. Tutaj Ferrari będzie celowało w tak zwany 4-procentowy próg, czyli będą mogli teoretycznie, tego jeszcze nie wiemy, bo to oczywiście musi zbadać FIA, zrobić jedną aktualizację w ciągu roku i jedną na następny sezon. Zobaczymy, czy to się uda. Jeżeli będzie poniżej tego progu, to będą mogli zrobić tylko jedną aktualizację w ciągu tego roku. Na ile to pomoże? Nie wiadomo. Wstępne kalkulacje mówiły o tym, że gdzieś w okolicach Grand Prix Belgii może się pojawić nowy silnik. To już będzie gdzieś około połowy sezonu. Może być trochę za późno, ale ostatnio też pojawiła się informacja, że nie jest wykluczone, że na Grand Prix Austrii już Ferrari będzie miało przygotowany ten silnik. Jak będzie, okaże się, jak zwykle wyjdzie wszystko w praniu.
1: A jeszcze silnika nie będą mieli, ale pierwszy taki kolejny sprawdzian dla całej stawki Formuły 1 to Grand Prix Monaco za 2 tygodnie. Bardzo ciekawe też, jak te samochody w nowej specyfikacji, jednak mniejsze, będą się sprawowały na tych krętych, wąskich ulicach Księstwa, ale chyba też mojego entuzjazmu, czy chyba też byś tutaj nie podzielał entuzjazmu niektórych, choć chyba jest ich mało, że to jakoś pozytywnie wpłynie na wyścig w Monaco. Spodziewasz się tutaj jakichś zmian, biorąc pod uwagę to, że mamy mniejsze bolidy, że mamy systemy różne, jeśli chodzi o dodatkową moc, konie mechaniczne, no ale przede wszystkim mega dżule. Czy będzie to ściganie w Monaco inaczej jakoś wyglądać w tym roku?
2: Ja już w redakcji ogólnie rozmawialiśmy na temat Grand Prix Monaco. Ja ogólnie stwierdzam, że Ferrari jest faworytem do zwycięstwa w tym wyścigu, w związku z tym, że Ferrari bardzo dobrze czuje się na wolnych zakrętach, których akurat w Monaco nie brakuje. Tym bardziej Charles Leclerc w ostatnich latach, no, po tych katastrofalnych występach, no, plasuje się w samej czołówce. 2 lata temu pamiętamy świetne zwycięstwo, pierwsze przed własną publicznością, w zeszłym roku 2. miejsce. Andrea Stella też się wypowiadał, że jego zdaniem Ferrari będzie faworytem i będą musieli tą swoją niemoc odczarować od tych zwycięstw. Ostatnie zwycięstwo trzeba też wspomnieć, Grand Prix Meksyku 2024, kiedy jeszcze za kierownicą siedział Carlos Sainz. Także posłucha w Maranello pod względem zwycięstw, no, jest dosyć spora. Więc to będzie taki dobry test do udowodnienia, że inżynierowie w Maranello bardzo dobrze przepracowali zimę pod kątem samego samochodu, bo wiadomo, silnik jest trochę słabszy, ale to akurat mieli też wkalkulowane, że na dystansie sezonu będą mogli ten silnik poprawiać. Ważniejsza była sama konstrukcja SF26. Więc tak, wydaje mi się, że tutaj powinno być trochę zamieszania z przodu pod kątem właśnie takich zespołów, które dysponują trochę gorszą jednostką napędową, ale mogą wykorzystać tą swoją sytuację ze względu na bliskość barier, dużo zakrętów. No i też wiadomo, pogoda w Monaco nie zawsze jest przewidywalna. Czasami może coś popadać, ktoś może zjechać po opony, które no akurat nie nadają się na taką nawierzchnię. I pamiętamy właśnie między innymi Charlesa Leclerca, że właśnie kilka lat temu też takie sytuacje były.
0: no może słabsza jednostka napędowa, ale jest z kolei to małe turbo, o którym wielokrotnie się wspomina i które gra na korzyść Ferrari w różnych sytuacjach i mówi się, że ponoć tutaj przy okazji właśnie tych wolnych zakrętów, tych przyspieszeń z nich później na tym krętym torze w Monako, może to będzie jakaś przewaga, która zapewni Ferrari zwycięstwo. No a co do tej, patrząc tak naprawdę na tą świetną formę Lewisa Hamiltona w ostatnim czasie, no to kto wie, być może to właśnie Lewis Hamilton będzie tym lepszym Ferrari przy okazji weekendu w Monako.
1: To by było taki trochę retro weekend w ogóle, najbardziej retro to, że wygrywa kierowca, niech się nie obrazi, też taki retro kierowca.
0: No drugi w kolejności.
1: Tak, po Fernando Alonso, który no tutaj jakby Fernando zdobył punkty w Monako, to byłby chyba jeszcze większy wyczyn niż zwycięstwo Lewisa Hamiltona. No a ta sugestia, co Darek mówił o tym, że Fernando Alonso może, powiedział, że może się ścigać razem ze swoim synem, jak on dorośnie, to tak się zastanawiam, czy to nie była sugestia do władz jego zespołu, że tam Lance'a Strolla będzie można zastąpić moim dziedzicem.
0: Ale myślę, że bardziej te wspólne ściganie to chyba już w rajdzie Dakar, patrząc tak po wieku Carlosa Sainza i innych rywalizujących w tym wydarzeniu.
1: Może tak być. Rzeczywiście to byśmy mieli taką mocną hiszpańską reprezentację bardzo. Jakby jeszcze na przykład Carlos Sainz senior i junior też startowali.
0: No zobaczymy. Ciekawe, kto by wygrał, czy Carlos Sainz, czy... No, raczej Fernando Alonso musiałby się spieszyć z tym startem w rajdzie Dakar, no ale ciekawe, kto byłby górą. Myślę, że jednak tak przynajmniej w pierwszych kilku edycjach Carlos Sainz z uwagi na swoje doświadczenie.
1: Senior?
0: Senior, oczywiście.
1: Tak. No może doczekamy takich czasów. Dariusz Szymczak, dziennikarz Radio & Race i światwyścigów.pl był z nami. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Dzięki wielkie. A Mikołaj Sokół też twierdzi, że w Monako Ferrari może być szybkie, bo rzeczywiście oni sobie dobrze radzą w tych wąskich, w tych wolniejszych partiach toru.
0: No to ciężko z tym polemizować w takim razie, natomiast co do tego weekendu Formuły 1, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że znowu rozgorzała dyskusja nad niezależnością zespołów i posiadaniem siostrzanych ekip w stawce. Tutaj oczywiście, jak już zdążyliśmy przywyknąć, McLaren był najbardziej wokalny i Andrea Stella, ale także i Zak Brown domagają się wprowadzenia pewnych mechanizmów, które będą miały wpływ na zapewnienie niezależności właścicielskiej w Formule 1. No, oczywiście tutaj najbardziej w kontrze stoi Red Bull, który przecież ma swój taki siostrzony zespół w postaci Racing Bulls. Natomiast no i zdaniem McLarena obecny system może pozostawiać zbyt wiele przestrzeni do współdzielenia zasobów, wiedzy czy infrastruktury, po prostu, że to know-how zbyt mocno przepływa pomiędzy zespołami, no a to wszystko gdzieś tam jeszcze funkcjonuje z plotką w tle odnośnie potencjalnej inwestycji Toto Wolfa w Alpine, która też tak się w zasadzie przewija od jakiegoś czasu i cały czas zatacza koło, więc no zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy też nie. No Red Bull wskazuje, że to jest oczywiście naturalny element motorsportu, że pewne zespoły ze sobą współpracują, patrz chociażby współdzielenie silników, czy współpraca na jakichś innych polach, więc oni bronią tej idei w tym zakresie. No i też pytanie tak naprawdę, czy da się w ogóle podjąć w dzisiejszych czasach przy tak po prostu skomplikowanym często rynku kapitałowym na świecie, różnych powiązaniach, żeby faktycznie zapewnić jakieś mechanizmy zapewniające taką niezależność właścicielską. Myślę, że to jest dosyć karkołomne zadanie.
1: Tak, bardzo szeroka kwestia pewnie, ale też ciekawe, no taką sprawą, którą można powiedzmy w miarę obiektywnie ująć, jest to, jak wpływa to, że mamy jednostkę napędową tego samego producenta w wielu zespołach. Na jakimś dziwnym trafem Mercedes, który dostarcza na silnik największej liczbie zespołów, bardzo dobrze też sobie radzi przy wszelkich zmianach regulacji już po raz drugi z kolei. Natomiast Honda, która uparcie wchodzi do Formuły 1 czy w nowe ery techniczne z tylko jednym zespołem ma problemy. Nie? To jest też takie ciekawe tak. zagadnienie. No rzeczywiście tutaj ciężko to wszystko pogodzić, dlatego no pytanie, czy Cadillac w ogóle patrząc na to będzie rzeczywiście skłonny iść w swój silnik.
0: No, zwłaszcza, że tak naprawdę nawet jakby podjęli taką decyzję, to pytanie w co iść, no bo tutaj koncepcja na czy to przyszły rok, czy na jeszcze kolejny co do silników, co do zmian proporcji jednostki spalinowej do jednostki elektrycznej, to w zasadzie cały czas się zmienia jak w kalejdoskopie, więc ja się domyślam, że ci amerykańscy inżynierzy mają spory ból głowy, no bo po prostu tak naprawdę nie wiadomo gdzie iść z tym rozwojem i po prostu jakie decyzje nawet podejmować, jakie koncepcje przyjmować
1: tak.
0: No i planować po prostu przyszłość.
1: Tak, sama jest kwestią wątpliwą jest to, jaki będzie rozkład mocy danej części jednostki napędowej już teraz, w tych najbliższych latach, czy to będzie rzeczywiście 50-50, czy będziemy tutaj jakoś manipulować. No a drugą sprawą jest to, że bardzo możliwe, że od 2031 roku zrezygnujemy w ogóle z silników elektrycznych i będziemy mieli powrót V8 na przykład z paliwem syntetycznym. Także no tutaj amerykański zespół znajduje się w takiej dość oryginalnej sytuacji, powiedzielibyśmy. Sergio Perez z kolei właśnie miał bardzo dobry sprint. Bodaj 12 miejsce. Był zaraz gdzieś w drugiej dziesiątce. Taki, powiedzmy, promyk nadziei, jeśli chodzi o ten zespół. To znaczy, no wiemy, że zarówno Cadillac, jak i Aston Martin mają wyraźną stratę do reszty stawki, ale też jesteśmy chyba przekonani o tym, że oni powoli, bo powoli, ale idą w dobrym kierunku.
0: Powoli, tak. To jest, myślę, dobre słowo, bo co prawda ten sprint był pozytywny, natomiast już w wyścigu niedzielnym no Sergio Perez, a w zasadzie jego bolid, no po prostu się poddał. Pękło zawieszenie na prostej, ni stąd, ni zowąd. No i na szczęście udało się jakoś dotoczyć do mety. Więc no przed Cadillaciem ogrom pracy tak naprawdę na wielu polach, no bo szukanie osiągów to jedno, ale też oczywiście taka praca operacyjna, zbieranie tego doświadczenia od powiedzmy połączenie fabryki i tego zespołu na torze i właśnie już cała ta praca, jaka jest wykonywana wokół weekendu wyścigowego, łącznie z takimi chociażby rzeczami, jak wytrzymałość tych części, bo też kierowcy Cadillaca, czy to Perez, czy to Bottas, trochę narzekali na to, jaka jest wytrzymałość tych niektórych części, jakie są im dostarczane. No ale to tak naprawdę, tak jak zresztą no, wskazują też sami włodarze zespołu, no tutaj trzeba ich dopiero oceniać gdzieś po tym sezonie z dłuższej perspektywy, bo na razie to jest tak naprawdę jeden wielki poligon doświadczalny, no i po prostu takie pole do zbierania doświadczeń.
1: 14 Sergio Perez, więc aż tak pozytywnie nie było, no ale i tak to jest to światełko w tunelu.
0: Możemy zakończyć dosyć zabawną informacją.
1: Tak.
0: Krótka informacja, bo w treningu, jedynym treningu w piątek przed tym weekendem doszło do kolizji nietypowej, ponieważ Alex Albon zderzył się ze świszczem, który to... No, te świszcze oczywiście są znane doskonale, występują tam na wyspie Notre Dame w Kanadzie. No i niestety kontakt z nim spowodował, że Taj musiał zakończyć ten trening i nie wystartował ostatecznie w kwalifikacjach do sprintu. No i wyobraź sobie, że okazało się, że organizacja PETA, która zajmuje się takim... ciężko nawet to określić, ale po prostu zadbaniem o to, żeby, jak sama nazwa ich wskazuje, było etyczne podejście ludzi do zwierząt. Właśnie Ingrid Newkirk odezwała się do organizatorów tego weekendu w Formuły 1, żeby na przyszłość zadbali bardziej o odstraszanie zwierząt od toru. Ja się zastanawiam, w jaki sposób w zasadzie można odstraszyć bardziej te zwierzęta, aniżeli ryczeniem silników tak do mniej więcej 11-12 tysięcy na minutę.
1: No V8 tutaj musiały wejść w grę, wtedy byśmy mogli je skutecznie odstraszać.
0: V10, bo one w ogóle były najgłośniejsze.
1: Tak, a przed tym 2031 roku, no to chociaż z szacunku dla tych świszczy, można takie znaki, takie trójkąty żółte, ostrzegawcze, wiesz, jak się daje uwaga sarny, uwaga jeże, to uwaga świszcze po angielsku i po francusku koniecznie w Montrealu.
0: No ale przede wszystkim po francusku.
1: Tak, przede wszystkim po francusku. Potem Albon jeszcze miał pecha w wyścigu, bo Oscar Piastri jak kierowca, nie wiem, w Formule 4 może takie rzeczy od czasu do czasu się zdarzają. Po prostu wyraźnie przestrzelił hamowanie i na jego drodze znalazł się kierowca z Tajlandii. Teraz przechodzimy do WRC, rajd Japonii przed nami, a naszym gościem Mikołaj Madej, pilot rajdowy, dziennikarz TVP Łódź. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No i rajd Japonii. Mieliśmy już mnóstwo przeróżnych zdarzeń w WRC w tym sezonie. Błotnisty rajd Safari, na którym pan był, pamiętamy. Oczywiście śnieżna Szwecja, jak co roku. Jak to mówią, Circuit of the Atlantic, czyli rajd asfaltowy na Wyspach Kanaryjskich, to był rajd asfaltowy. Mieliśmy też asfalty w Chorwacji, ale rajd Japonii, rajd asfaltowy, ale chyba zupełnie inna historia niż ten na Wyspach Kanaryjskich. Jak powinniśmy spoglądać na te OS-y w kraju kwitnącej wiśni?
3: No, kompletnie inna historia z paru powodów. Po pierwsze z powodu takiego, że ten rajd z późnej jesieni został przesunięty na tę późną wiosnę, co oznacza, że po pierwsze temperatury już są znacznie wyższe, bo dzisiaj raportowali kierowcy z Zapoznania, że jest około nawet 30 stopni. Co za tym idzie? Asfalt jest dużo bardziej przyczepny niż był i co najważniejsze, ponieważ to nie jest jesień, nie będzie na drodze tego całego jesiennego śmiecia, czyli liści oraz tego, co kierowcy nie lubią najbardziej, czyli tych igiełek, które wręcz zaśmiecają calusieńką drogę. Chociaż Thierry Neuville dzisiaj pokazywał, że te igły i tak, chociaż brązowe, czyli podejrzewam, że z poprzedniej jesieni, przy drodze zalegają, w związku z czym po przejeździe pierwszych samochodów, a wiadomo, że te rally jedynki mają gigantyczny docisk aerodynamiczny i przez to powodują takie wiry powietrzne wokół siebie, no mogą zostać te igiełki wyciągnięte na drogę i tutaj wystarczy już minimalny błąd, żeby się na tych igiełkach przejechać, więc to jest taki pierwszy symptom odróżniający ten rajd od poprzedniej rywalizacji na Kanarach, gdzie oczywiście drogę mieliśmy krystalicznie, niemal czystą. No i ale przede wszystkim odróżniające od poprzednich odcinków w Japonii, już nie wspominając o tym, że tutaj jest kilka odcinków nowych. W związku z czym także umiejętność opisania tych OS-ów będzie nieprawdopodobnie istotna.
0: Tak, te nowe odcinki, kręte trasy, o tym też mówił przed właśnie tym weekendem Thierry Neuville, że to jest duże wyzwanie dla pilota, dla kierowcy, bo te zakręty często są podobne, często ciężko je porównać jeden do drugiego i to jest naprawdę trudne zadanie, po prostu wymagające, żeby taką dobrą mapę sporządzić. No i właśnie w kontekście Thierry'ego Neuville'a, który oczywiście wygrał przy okazji ostatniej rundy w rajdzie Portugalii, to było pierwsze zwycięstwo Hyundai'a w tym roku. Wcześniej 5 zwycięstw kierowców Toyoty, tak samo jak 5 aut ustawi się teraz na starcie tego rajdu ze strony japońskiego producenta. No i pytanie, czy jest jakaś szansa tak naprawdę dla Hyundai'a na tych asfaltowych odcinkach, czy w zasadzie my, no patrząc na przebieg tego dotychczasowego sezonu, musimy ich już skazywać na pożarcie w rajdzie wokół Toyota City?
3: Tak, zdecydowanie tak. Ja ich skazuję na absolutne pożarcie. Zresztą sami mówią o tym. Adrien Fourmont też wypowiadał się na ten temat w sposób taki, że o ile no, od Grecji mogą już znowu zacząć walczyć, o tyle ten rajd, ostatni rajd asfaltowy tego sezonu. Wystarczy go przejechać po prostu. Oni okej, mogą liczyć na jakieś niespodziewane zrządzenia losu, Wiadomo, że gdzie drwa robią, tam wióry lecą, ale jeśli chodzi o tempo na asfalcie, to Hyundai nie ma absolutnie podejścia w tej chwili do Toyoty. Jest jedna rzecz tylko, która mnie intryguje, mianowicie Hayden Paddon, czyli trzeci kierowca, ten rotacyjny kierowca Hyundai'a, na ten rajd dostaje absolutnie wolną rękę. To znaczy, mówiąc krótko, jest spuszczony ze smyczy. On ma prikaz od władz Hyundai'a, żeby iść wszystko, co potrafi. A że potrafi, to wiemy, no jest to bądź co bądź dwukrotny mistrz Europy w ostatnich czasach.
1: Czyli kamikadze.
3: Kamikadze może niekoniecznie, bo tutaj trzeba jednak wyważyć to wszystko. Kamikadze, opcja kamikadze bardziej chyba jest przypisana Katsucie, bo Katsuta też po tych dwóch zwycięstwach troszkę, powiedziałbym, niespodziewanych, no on za każdym razem w Japonii był bardzo wysoko. Za każdym razem coś mu się przytrafiało. Ale on już zna smak wygranej. On będzie też szedł wszystko, no a to są jego drogi, drogi, na których on się wychował. Do tego to jest facet, który, pamiętajmy, wychował się na wyścigach. W związku z czym asfalty nie są dla niego tajemnicą. Tempo na pewno ma. Czy będzie miał głowę? To się jeszcze okaże. Następna rzecz w Toyocie, Sami Pajari. Człowiek, na którego ja patrzę z coraz większym podziwem, zresztą jak od samego początku, bo to jest gość, który w jaką klasę samochodu nie wsiadał po kolei, to wygrywał. Poprzedni sezon to był sezon taki, żeby się nauczył auta, zobaczył, z czym to wszystko się je i teraz, jak widać, chyba cztery już kolejne podia zaliczył. Tu na asfalcie japońskim też może być groźny. Dalej, Oliver Solberg. Wielka niewiadoma. On robi w tym sezonie ten program, który robił Pajari w roku zeszłym, czyli ma się przyzwyczaić, oswoić, nauczyć. Okej, okay, mamy wysokie oczekiwania w stosunku do niego z racji A, proweniencji po ojcu, no a B, z racji tego, że dwa swoje pierwsze starty w samochodzie Rally 1 wygrał, czyli w zeszłym roku i tutaj Monte Carlo. Widać, że tempo ma wściekłe, no tylko tak jak tata, no też czasami bombi, ale zawsze powtarzamy wszyscy, że łatwiej jest szybkiego kierowcę nieco okiełznać niż kierowcę wolniejszego nauczyć szybkiej jazdy. No i do tego dochodzi lider klasyfikacji Mistrzostw Świata, który w Japonii też radzi sobie znakomicie, czyli Elvin Evans. No i człowiek, ja nie wiem jak go określić, bo tutaj brakuje mi superlatywów wręcz, czyli Sebastian Ogier, czyli zeszłoroczny zwycięzca tego rajdu. No Toyota ma po pierwsze manszaft absolutny, po drugie ma samochód rewelacyjny. Hyundai na to, żeby powalczyć, będzie musiał poczekać na szut. To jest moje zdanie.
1: Czyli chyba nie będziemy pytać, kto z tych kierowców Toyoty pana zdaniem okaże się najszybszy, bo to tak wygląda na to, że nie da się wskazać.
3: Każdy może. Każdy może naprawdę, no bo to jest taki sport, że każdemu może coś się zadziać. W związku z czym każdy z nich absolutnie może tutaj stanąć na najwyższym stopniu podium. Ja się nie zdziwię, jeżeli te pierwsze pięć miejsc zostanie zamkniętych przez Toyotę. Ale z drugiej strony jestem bardzo ciekaw postawy kierowców M-Sportu. Dlatego, że Josh McAlien będzie jechał trzeci raz już w Japonii, czyli ma troszeczkę jakąś tam wiedzę na ten temat. A John Armstrong, no to jest wścieklizna dla mnie. Jeżeli troszkę popada, a pogoda też może być zmienna, bo pamiętajmy, że te odcinki są w górach, w związku z czym tutaj może być bardzo różnie. Armstrong dla odmiany w Mistrzostwach Europy pokazywał, że mokre asfalty to jest to, na czym on się prezentuje doskonale, a i podobno M-Sport poczynił niejakie postępy z samochodem. To oczywiście się wszystko okaże w praniu.
0: No i jeszcze są te nowe odcinki, o których pan wspominał. Fujioka Super Special Stage i drugi OS, który jest nowy, Asuke, poprowadzony po wąskich uliczkach Toyota City. To jest taka dobra zmiana na rzecz tego rajdu? To jest pewna ekscytująca perspektywa dla kibiców?
3: To na pewno, dlatego że rajd Japonii pod względem kibicowskim jest bardzo szczególny. Tam z wyjątkiem nielicznych miejsc, gdzie budowane są trybuny, robione są specjalne tam dojazdy i tak dalej, i tak dalej. Odcinki specjalne oglądać jest niezwykle trudno. No tak są poprowadzone trasy, to są gęste lasy bez dojazdu praktycznie. Dlatego ten rajd jest tak fascynujący z punktu widzenia nawet samych załóg, że tam na dojazdówkach jest multum kibiców, praktycznie więcej kibiców jest na dojazdówkach niż na OS-ach, bo na OS-y zwyczajnie się wjechać nie da i nie da się wejść w miejsca poza tymi specjalnie wyznaczonymi przez organizatora, gdzie można to oglądać. A o tym, jak to jest popularny sport w Japonii, no to świadczą obrazki, tu polecam media społecznościowe, z takich, no jak u nas, weselnych niemal bramek robionych na drogach podczas zapoznania, kiedy po kolei stoją jacyś ludzie z flagami, z chorągiewkami, jakiś gość przebrany za wielkiego loda. Samochody muszą wręcz zjechać na taki parking i z jednej strony podchodzi dziewczyna i prosi o autograf, a z drugiej strony podchodzi chłopak i daje prezenty tej załodze. W związku z czym tam jest absolutne szaleństwo na punkcie tego sportu, w związku z czym dobrze, że Japończycy postanowili przybliżyć nieco te rywalizacje do ludziom, mówiąc krótko, ludziom, bo tak jak powiedziałem, w te góry, w te lasy to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko jest się dostać.
1: I istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że japońscy kibice zobaczą japońskie samochody w roli tych najlepszych podczas rajdu Japonii. Mikołaj Madej był naszym gościem, dziennikarz TVP Łódź, pilot rajdowy. Serdecznie dziękujemy, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Rajd Japonii rusza w czwartek, w zasadzie w nocy z środy na czwartek będziemy mieli już shakedown, potem ceremonię startu, no i kończymy w niedzielę rano czasu polskiego. W miniony weekend mieliśmy też drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy, Królewski Rajd Skandynawii. Mikko Heikkilä, Finn, 34-letni, już doświadczony z na przykład ubiegła kampania WRC 2, sięgnął po zwycięstwo. Drugi Martin Seks, znany doskonale z WRC Łotysz. Na trzecim miejscu lokalny kierowca Isaac Reyersen, 22-letni, jeden z takich młodych Szwedów, którzy pokazywali się bardzo z dobrej strony na własnej ziemi. No ale gwiazdą tego rajdu do odcinka specjalnego numer 11 był 19-letni Jasper Wacher. Wygrał 5 z 11 OS-ów i do tego OS-u 11 prowadził 10 sekund przewagi mniej więcej nad temu Suninenem, doświadczonym Finem. Wacher na 12 odcinku specjalnym wypadek, temu Suninen na przedostatnim OS-ie wypadek, wygrał Mikko Heikkilä. Mikko Marczyk, startujący w załodze wyjątkowo z Danielem Dymurskim, na miejscu 7 kończy tę rundę ERC, a Jakub Matulka, druga polska załoga z Damianem Sytym, rajdu nie ukończyła. Na OS-ie 14, drugim, trzecim od końca rolowali. To tyle, jeśli chodzi o Królewski Rajd Skandynawia. Teraz jeszcze o smaczkach z Indianapolis 500.
0: Tak, bo wspomniałem na początku tej audycji, że ona była historyczna z wielu powodów, między innymi z powodu liczb, jakie występowały przy okazji tego weekendu, no bo mieliśmy oczywiście tą najmniejszą różnicę na mecie, mieliśmy najczęstsze zmiany lidera w postaci 70, to jest rekord dotychczasowy przy okazji Indy 500, no ale ciekawe sprawy działy się nie tylko w samym Indy 500, ale także w ogóle w tym amerykańskim motorsporcie, no bo przy okazji tej edycji Indy 500 jedyna kobieta w stawce, Catherine Legg, podjęła próbę tak zwanego double duty. które jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w motorsporcie, czyli ukończenia tego samego dnia Indy 500 i wyścigu Coca-Cola 600, który jest najdłuższym wyścigiem NASCAR w całym sezonie. No, te dwa wydarzenia tradycyjnie już odbywają się w Memorial Day. No i łączny dystans, jaki trzeba przejechać jednego dnia, to oczywiście 1100 mil. Ona rozpoczęła rywalizację właśnie w Indy 500 z zespołem HMD Motorsports. To jest ten sam zespół, w którym ściga się Tymek Kucharczyk w Indy Next. No a ten zespół w IndyCar współpracuje z AJ Foyt Racing. No a później NASCAR tam z zespołem Live Fast Motorsports. No i w ogóle jeśli chodzi o to wyzwanie, jakim jest Double Duty, do tej pory podejmowało je tylko 6 kierowców, w tym no, pionierem był John Andretti w 1992 roku, natomiast z tej szóstki tylko jeden, Tony Stewart, odbył skuteczną próbę tego rodzaju w 2001 roku. A pozostała piątka niestety poległa. Nie udało im się ukończyć tych dwóch wyścigów z sukcesem. Ten wyścig Coca-Cola 600, on jest rozgrywany w Karolinie Północnej na torze Charlotte Motor Speedway. No i właśnie, to jest chociażby wyzwanie nie tylko kondycyjne, wiele godzin po prostu za kierownicą ekstremalnie szybkich pojazdów, ale też logistyczne, no bo trzeba po prostu ukończyć wyścig w Indy 500 w Indianapolis, no i potem ze stanu Indiana przetransportować się na przykład helikopterem do Karoliny Północnej. No niestety Catherine Legg nie podołała temu wyzwaniu, nie do końca ze swojej winy, ponieważ podczas wyścigu Indy 500, starając się ominąć inny wypadek, sama uderzyła w bandę, więc nie ukończyła wyścigu w Indianapolis.
1: Ale dzięki temu miała więcej czasu, by przelecieć do Karoliny Północnej.
0: No pewnie tak, chociaż nie wiem, czy to dla niej było wielkie pocieszenie, natomiast wzięła udział w takim ładnym, nawet z różowymi elementami, samochodzie NASCAR. No ale to jest zdecydowanie taka próba, która niezależnie od wyniku, no robi wrażenie po prostu, chociażby tym właśnie, jakim kunsztem sportowym trzeba się popisać. No i też to oczywiście smutniejsza informacja, no bo przed tym weekendem w czwartek dokładnie pożegnaliśmy Kyla Busha, czyli legenda, także dwukrotnego mistrza NASCAR Cup Series. On wygrywał tytuł w 2015 roku i w 2019. No i to odbiło się oczywiście na tegorocznej rundzie Indy 500. No i Romain Grosjean na przykład pojechał z numerem 18 specjalnie w wyścigu w Indianapolis, żeby uczcić pamięć tego legendarnego amerykańskiego kierowcy, który zmarł w czwartek przed wyścigiem w wieku zaledwie 41 lat. No a dodatkowo jeszcze organizatorzy dla upamiętnienia właśnie mistrza na 18 okrążeniu wyświetlili taką specjalną grafikę, tak podświetlili ten pylon z wynikami charakterystyczny oddzielający tor od alei serwisowej na torze w Indianapolis. No dla Romaina Grosjeana to tak na marginesie był to czwarty już start w Indy 500, no, w tegorocznej edycji, nie inaczej, z silnikiem Hondy. Mamy jeszcze chwilę, to tylko na marginesie właśnie Alex Palou. On wygrywał w Indy 500 w zeszłym roku. W tym roku startował z pole position, więc znowu popisywał się dobrym tempem na tym szczególnym torze. Natomiast no, niestety od zwycięstwa tutaj było dosyć daleko, bo był siódmy, chociaż prowadził najdłużej ze wszystkich, bo 59 okrążeń, natomiast żeby tego było mało, to jeszcze po wyścigu okazało się, że jego samochód nie spełnił kryteriów regulaminu w zakresie wysokości przedniego skrzydła. Jednak sędziowie byli dosyć wyrozumiali i uznali, że to nie była celowa modyfikacja bolidu, ale po prostu takie niedopatrzenie. No i orzekli w związku z tym karę 10 tysięcy dolarów dla zespołu i utratę po 5 punktów w obu klasyfikacjach mistrzostw dla niego, jak i dla jego zespołu. No i wreszcie ostatnia runda, znaczy nie ostatnia, tylko kolejna runda IndyCar, siódma już, to będzie Detroit, gdzie również będzie oczywiście Indy Next. Będziemy oglądać ponownie Tymka Kucharczyka, który mamy nadzieję, że będzie się prezentował nie gorzej niż przy okazji tego ostatniego weekendu na torze drogowym w Indianapolis.
1: A wtedy pamiętamy, z ósmego miejsca w pierwszym wyścigu ruszał, ukończył ten wyścig na pozycji i czwartej, a drugi wyścig to legenda, już historia polskiego sportu motorowego. Tymek startował z piątego pola, z piątego miejsca na start lotny i w pierwszym zakręcie przebił się na pozycję pierwszą, którą utrzymał do mety i został pierwszym Polakiem, który wygrał na tym samym torze, w tym samym miejscu może, gdzie mamy owal Indianapolis, na jego drogowej wersji, drogowie wersji toru Indianapolis Motor Speedway. Tymek wtedy wygrał. W najbliższy weekend na antenie Motowizji można śledzić zmagania Tymka, podobnie rajd Japonii. No a my serdecznie Państwu dziękujemy za tę godzinę. Szymon Chrystianus realizował, prowadzili.
0: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
1: Kamil Kowalik, odsyłamy na Patronite, tradycyjnie patronite.pl/radiownet. Prosimy o wsparcie dla Radia Wnet w jego 17 urodziny. I jeszcze raz wszystkim mamom, w tym oczywiście naszym najlepszym, najwspanialszym, życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Podpisuję się pod tym.
4: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Radio Wnet.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Justyna Miguła się kłania. Audycję realizuje Szymon Christianus. I drodzy Państwo, dzisiaj witam Państwa z Wrocławia, więc ten gwar, który Państwo mogą słyszeć, to jest gwar właśnie wrocławski. Jestem, można powiedzieć, w centrum Wrocławia, w takim miejscu, które zowie się dzielnicą czterech wyznań, właśnie ze względu na to, że cztery świątynie czterech wyznań się tutaj znajdują, a ja siedzę przy kultowej kawiarni Mleczarnia na dziedzińcu, patrzę teraz właśnie na przepiękną synagogę pod Białym Bocianem. Zrobiłam taki opis, żeby wiedzieli Państwo, co tam się dzieje naokoło i właśnie skąd te głosy, więc wszyscy tutaj odpoczywamy, cieszymy się już właściwie letnią pogodą. Myślę, że w Warszawie jest tak samo. Ale drodzy Państwo, nie o Wrocławiu dzisiaj będzie. Nie, nie, nie. Idziemy, jedziemy, właściwie lecimy, można powiedzieć, przenosimy się aż do Republiki Środkowoafrykańskiej, czyli do państwa, które nie jest, jak się Państwo domyślają, jak może Państwo wiedzą, najlepszym terenem do życia. Jest to państwo, które znajduje się właściwie w centrum kontynentu, czyli jest pozbawione dostępu do morza, ma za sobą bardzo trudną historię i wciąż tam można napotkać różnego rodzaju konflikty zbrojne. Nie ma stałego dostępu do prądu. Nie jest to na pewno kraj łatwy do życia. Ale to, co wyróżnia na pewno ten teren, to miłość do muzyki. I wyjątkowe też poczucie muzyki, poczucie rytmu. No i właśnie do tego państwa wyjechał w 2013 roku brat Benedykt Pączka, kapucyn, wyjechał do miasta Buar i tam założył, drodzy Państwo, szkołę. Szkołę, która nosi nazwę African Music School. I zanim przedstawię mojego dzisiejszego gościa, który więcej o tej szkole, o życiu również w Republice Środkowoafrykańskiej opowie, no to musimy się z Państwem przywitać muzycznie. Więc teraz hymn właśnie tejże szkoły.

0: No właśnie, African Music School to był hymn tejże szkoły, szkoły, która znajduje się w Republice Środkowoafrykańskiej, w miejscu, w którym po prostu takich szkół muzycznych wcześniej nie było. Ze mną jest Adam Buławicki, saksofonista i można powiedzieć właśnie nauczyciel w tejże szkole. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Adamie, jak to się zaczęło? To jest takie pytanie, od którego właśnie zazwyczaj często zaczyna się różne wywiady, ale no nie umiem zapytać inaczej. Skąd w ogóle pomysł, żeby wyjechać do tej szkoły i uczyć w Afryce w ogóle dzieci stamtąd? To nie języka angielskiego, tak jak bardzo często z tym się spotykamy, prawda? Żeby gdzieś te dzieci, młodzież, kobiety też z Afryki nauczyć czegoś, przystosować do jakiegoś, powiedzmy, na przykład zachodniego świata, żeby mogły wyjechać i jakoś się porozumieć. Nie. Ty wyjechałeś i uczyłeś gry na saksofonie.
1: Tak, tak. Dokładnie uczyłem też jazzu, w sensie saksofonu też. Miałem kilku uczniów saksofonistów, ale też głównym moim zadaniem było nauka improwizacji. A powstało to tak, pomysł właściwie nie był mój, po prostu odezwał się do mnie mój kolega Paweł Urbański, gitarzysta, z którym współpracowałem przy jednym projekcie. I zapytał mnie, czy nie chciałbym właśnie pojechać do Afryki, ponieważ Benedykt Pączka, wspomniany przez ciebie wcześniej, misjonarz, założyciel tej szkoły, od początku miał taki pomysł, żeby tam właśnie uczyć jazzu, żeby to była, według niego jest to bliższa muzyka temu regionowi, tym ludziom. I po prostu miał taki pomysł, żeby tam wprowadzić naukę improwizacji. Już kilka lat szkoła działała, ludzie grali na instrumentach, mieli jakiś tam warsztat. No i właśnie chciał, żeby ktoś przyjechał tam i uczył ich harmonii jazzowej i improwizacji. I Paweł do mnie zadzwonił, zapytał, czy chce. Ja na początku się nie zgodziłem, powiedziałem, że mam jakieś tam swoje rzeczy i to jest ciekawa rzecz, że Benek wtedy mi się nagrał, głosówkę mi nagrał. To był tam czwartek i powiedział, że no rozumie moją decyzję, ale on tak na wszelki wypadek zarezerwuje mi bilety. I żebym mu dał znać tam w niedzielę czy w poniedziałek, czy lecę, czy nie. No i ja już wtedy, jak odsłuchałem tą głosówkę, to już wiedziałem, że jakby nie muszę czekać do tej niedzieli. Oczywiście poczekałem, jeszcze się zastanowiłem, ale no już wtedy ta decyzja była podjęta.
0: I to było 3 lata temu. 3 lata temu wyjechałeś po raz pierwszy na taki okres 3 miesięcy. I powiedz mi, tak spróbuj, ja wiem, że już jesteś po kilku razach tam pobytu i też całkiem niedawno wróciłeś, ale spróbuj się cofnąć właśnie do tego czasu. Jakie były twoje wrażenia pierwsze? Co cię przywitało?
1: No pewnie, nie jest mi trudno się cofnąć, bo to było bardzo mocne doznania i zresztą ostatnio, jak lecieliśmy rok temu z dziewczynami, które były pierwszy raz, to też widziałem u nich te reakcje, dokładnie te same, w sensie to jakby te same rzeczy ich szokowały. A co ja pamiętam, no to no oczywiście gorąc straszny, po jak wysiedliśmy z samolotu, straszny upał, taki rozgardiasz. Administracja tam tak działała dziwnie, że trzeba było wypełniać jakieś druczki. No pewnie w wielu krajach tak jest, takich w Afryce czy właśnie gdzieś w Azji, że dużo jest tych formalności takich dziwnych. Ludzie oczywiście w nieznanym dla ciebie języku, więc taki trochę stres był z tym związany. No i potem już zobaczyliśmy Benka, więc taka radość i mimo, że ja go nie znałem w ogóle wcześniej, dopiero tam na tym lotnisku się zobaczyliśmy, pierwszy raz poznaliśmy, no to jakoś tak już byłem spokojny, że jakby on tym uśmiechem swoim tak nas przywitał i już wiedziałem, że jesteśmy tak zaopiekowani, a wcześniej był taki dosyć stres. No i potem wsiedliśmy do auta, do Benka, no i co mnie uderzyło, no to główna ulica przy lotnisku, no i taki wielki targ, po prostu wszędzie ludzie, wszędzie towary i no tak biednie to wyglądało. Budyneczki z tyłu mieszkalne, takie

0: No, z blachy, no, tak, takie wyglądały jak slumsy, nie? I tak wygląda stolica Bangi.
1: No właśnie, to jest rzeczywiście bardzo biedny kraj. To jest chyba jeden z najbiedniejszych krajów, jeśli nie najbiedniejszy w ogóle w Afryce. I to jest też bardzo niestabilne państwo w Afryce, ponieważ tam cały czas jeszcze można spotkać różne grupy, prawda, wojujące, różnego rodzaju konflikty się tam ciągle zdarzają, ponieważ tam no, władza nie działa tak jak u nas. Nie ma też, policja również, czy wojsko nie działa tak jak u nas. Jak to właśnie wygląda? Jak wygląda bezpieczeństwo w tym kraju?
0: Tak, to jest druga rzecz, która mi się tak rzuciła w oczy. Jak wysiedliśmy już, wyszliśmy z lotniska, to wszędzie broń. Wszędzie ludzie no, z kałachami. I pierwsze, co zrobiłem, to oczywiście telefon. A Benek do mnie, schowaj to, bo nie można kręcić właśnie obiektów wojskowych, lotnisk administracyjnych, ani nawet policjantów czy żandarmów, nie? Czy wojskowych. No, także no, dużo tej broni na ulicach. Dodatkowo wtedy było bardzo dużo takich blokad, barier przed miastami, przed miastem i za miastem, na trasie tam właśnie ze stolicy w stronę Kamerunu, gdzie my jechaliśmy do Buar, do szkoły. No było tych barier z 8 wtedy chyba, pamiętam, a teraz już się trochę zmniejszyło, jest trochę spokojniej. Niż wtedy na pewno, bo jest mniej tych barier, tak, no ale dalej widać dużo żołnierzy i no, kilka jest ugrupowań zbrojnych, no bo i ta faka afrykańska i Rosjanie są tam i siły ONZ też, także no, dużo jest tej broni.
1: No dobrze, więc rzeczywiście nie jest to teren najbardziej bezpieczny, najprzyjemniejszy też do nauki muzyki, a może właśnie na odwrót. Może właśnie gdybyśmy to odwrócili i pomyśleli właśnie tak, jak pomyślał Benek, o którym mówisz, brat Benedykt Pączka, na którego wszyscy mówią Benek tam, tak? Jak się domyślam. I byśmy pomyśleli właśnie w ten sposób, że jest to miejsce, w którym na pewno nie można rozwinąć swoich talentów jako dzieci, jako młodzież, gdzie młodzież bardzo szybko chwyta właśnie za te karabiny i trzeba by coś z tym zrobić. Bo z drugiej strony ta sama młodzież ma wyjątkowe poczucie rytmu i bawi się tańcząc, śpiewając, grając. I w tym momencie, jeśli właśnie odwrócimy tę perspektywę, no to możemy właśnie widzieć owoce takiej odwróconej perspektywy. Jest właśnie tym owocem szkoła, w której też mogłeś uczyć. No dobrze, to wyjeżdżamy już sobie z tego lotniska, prawda? Te kałachy i tak dalej, niebezpieczeństwo, nie możesz wyciągać telefonu, slumsy. Ale może jeszcze jest pytanie moje takie właśnie, a propos tych slumsów, a propos tej społeczności, bo z moich podróży wynika, że bardzo często tam, gdzie jest biednie, tam ludzie trzymają się bliżej siebie. To znaczy, że poczucie wspólnotowości jest większe i tak jakby w ogóle na przekór temu, co widać i temu poczuciu jakiegoś tam niebezpieczeństwa, oni potrafią się naprawdę cieszyć życiem. Czy miałeś tam takie też wrażenia?
0: Tak, tak, oczywiście, że tak. No to jest kolejna rzecz, że właśnie ci biedni ludzie, których tam widzisz, no, są szczęśliwi. Po prostu tobie się wydaje, że im czegoś brakuje czy coś, a no oni o tym nie myślą tak na co dzień i się cieszą życiem. Uciekła mi druga część, ale jeszcze chciałem dopowiedzieć do poprzedniej części, o czym rozmawialiśmy, o tej broni i instrumentach i graniu. To właśnie to jest hasłem szkoły African Music School. Instrumenty zamiast broni. Ponieważ no w czasie, kiedy krajem jeszcze rządzili rebelianci, bardzo dużo tych dzieciaków było jakby tak zabieranych do armii rebelianckiej. Nie? I wtedy właśnie Benek pomyślał o tym haśle i w ogóle o całej tej akcji, żeby to odwrócić, tak jak powiedziałaś. No.
1: No to jak wygląda takie codzienne życie w tej szkole? Czy jeszcze coś ci się przypomniało? Jeszcze coś chcesz dopowiedzieć?
0: Spoko, no.
1: To jak wygląda to codzienne życie, codzienna nauka w takiej szkole?
0: A to jest ciekawe pytanie, bo uczniowie niektórzy, nie wszyscy, ale ci starsi często rano pracują od 7 do 12.30 w szkole. Potem jedzą obiad i przychodzą jeszcze poćwiczyć i na zajęcia. A jak wygląda, no to już trochę zacząłem, że od 7 ludzie tam pracują, przyjeżdżają robotnicy, kilku uczniów do pomocy i jest budowa sali koncertowo-widowiskowo-sportowej, więc tam pracują ludzie ciągle, już te mury idą do góry coraz wyżej. Część dzieciaków przychodzi też, jak nie chodzą do szkoły, bo tam różnie mają zajęcia, czasem na popołudnie, więc część też przychodzi właśnie z rana sobie poćwiczyć. Przychodzą też nauczyciele, bo starsi, tam starsi Afrykańczycy już uczą tych młodszych, więc są jako nauczyciele i przychodzą też do szkoły od 10 muszą być. No i od 12.30 i sobie ćwiczą, czy mieli zajęcia z nami, jak tam byliśmy. I potem o 12.30 jest obiad, to wtedy już się dzieciaki, te małe zbiegają, takie są najmłodsze, no 4-5 latek, już tam tak. W szkole ogólnie jest około 100 dzieci teraz, jest chyba 5 poziomów, 5 takich klas jakby. No i właśnie najmłodsze, te 4-5-latkowie mają takie zajęcia umuzykalniające, ale najpierw przybiegają na obiadek. Bardzo się cieszą, bo to jest no, często dla niektórych jedyny posiłek w ciągu dnia. A tam w szkole zawsze jest ugotowane, no, że każdy może dosyta się najeść. Zawsze mają maniok, ich podstawowe pożywienie z jakimś sosem, no, albo ryż jakiś, czy jakieś takie rzeczy. Maniok to jest taki bulwa, która w ogóle zawiera arszenik, trzeba ją odpowiednio tam przyrządzić przed podaniem i potem się to gotuje i zamienia się to w taką bardzo lepką, gęstą kaszę, powiedziałbym. No i właściwie nie ma to jakiegoś takiego smaku, no, znaczy no ma smak, ale jednym smakuje, drugim nie. O, tak bym to określił.
1: A tobie smakowało?
0: Mi smakowało, zależy z jakim sosem. Na przykład jakbym to zjadł z jakimś takim sosem typu gulasz czy coś takiego, to super. A tam nie zawsze były takie dobre sosy. Czasem jakieś takie no, średnio przyrządzone.
1: Czyli tak naprawdę to nie jest taka stricte szkoła, tak jak my rozumiemy szkołę muzyczną, ponieważ jak chodziliśmy do szkoły muzycznej, to jeśli to była szkoła popołudniowa, to po prostu się przychodziło, ćwiczyło, grało, miało lekcje, wracało do domów. Tylko jest to takie miejsce, w którym oni też mogą po prostu spędzić czas, właśnie żeby się nie włóczyć po ulicy, tak?
0: Tak, dokładnie. No, ta szkoła też pełni taką funkcję właśnie typu świetlica, że jak nie mają co robić, no to tam sobie siedzą, czy też ćwiczą, czy słuchają muzyki, mają dostęp do komputerów, także głośników, także mogą sobie tam pracować. Także, ale też no, szkoła i postać Bęka jest taką no, po prostu wspierającą dla nich częścią życia, że tak powiem, ale zagmatwałem. Ale no, jak mają jakiś problem, czy są chorzy, nie mają pieniędzy na leki przychodzą i Benek zawsze im pomaga. Czy ostatnio była taka sytuacja, która no taka dosyć wzruszająca, że Benek wymieniał akumulator w aucie. No i tam już zużyty był i uczeń jeden przyszedł, zapytał, czy może go wziąć. Nie, Benek, a po co ci? No sobie światło zrobię w domu, kupię tam jakiegoś solara i podłączę to, żaróweczka i będzie, nie? Że takie, no taka prosta rzecz, nie? Że dla nas no, zużyty akumulator, no dobra, trzeba tam gdzieś zutylizować, a on sobie to jeszcze gdzieś tam wykorzysta, nie?
1: W każdej szkole jest jakiś plan zajęć. Powiedz, czego dzieci w African Music School, młodzież, jak słyszę, to nawet bardzo małe dzieci też mogą się uczyć?
0: Te małe to mają takie, tak jak powiedziałem, takie zajęcie muzykalniające, coś w stylu rytmika z Deborą, naszą taką najstarszą, no jedną ze starszych uczennic, która właśnie no już uczy te młodsze. No a później tak jak u nas trochę, teoria, kształcenie słuchu, trochę harmonii, jakieś piano takie dodatkowe, podstawy, chór mają wszyscy. Dwa razy w tygodniu, no i zespół, takie, tak zwany grup instrumental. Tak, które jak ja tam byłem, to teraz już 3 razy w tygodniu robiliśmy, żeby wykorzystać ten mój czas tam. A normalnie to w sumie nie wiem, jak często się spotykają, na pewno grają jakby koncerty też, więc się przygotowują tak w tym składzie, nie? Takim dużym. Kilka instrumentów dętych, 2 wokale.
1: To może, drodzy Państwo, teraz posłuchamy troszeczkę muzyki. Tak się zastanawiam, bo ten gwar wokół nas jest całkiem głośny, więc rzeczywiście tutaj atmosfera, można powiedzieć, się zagęszcza. Ludzie nie odchodzą, wręcz na odwrót przychodzą, ale myślę, że w African Music School jest o wiele głośniej i mamy tam do czynienia też z nieco innymi dźwiękami. To może jeszcze zanim utwór, to powiedz mi, Adamie, ty jesteś muzykiem, więc ten słuch jest dla ciebie ważny i ta, powiedzmy, audiosfera świata również. Co słychać tam właśnie, w tym miejscu?
0: Co słychać? No w dzień jest bardzo głośno. Już od rana, odkąd słońce wstaje, jest bardzo dużo taksi moto, motorków, które sobie jeżdżą. No i ludzie po prostu krzyczą do siebie, nie rozmawiają tak jak my teraz sobie spokojnie, tylko raczej.
1: Czyli przemieszczają się tymi takimi taksówkami, motorkami małymi, tak?
0: Tak, tak. Często w 3-4. Najwięcej 6 osób naliczyłem na jednym, także no ile tam jest w stanie zabrać, jak ruszy, to jedziesz, nie?
1: Mhm. I przemieszczają się gdzie? Gdzie tam jadą dalej?
0: Gdzie tam jadą? No na targ. To jest z rana, to no, na targ i do pracy, na jakieś pola manioku, czy do no, gdzie tam pracują, nie? Ale no targ, dużo ludzi idzie na targ, właśnie tam pracuje, nie? Mhm.
1: No i co jeszcze słychać?
0: I co jeszcze słychać?
1: Jakbyś tak opisał taką audiosferę, bo tutaj właśnie nasi słuchacze mogą posłuchać audiosfery wrocławskiej, to znaczy to nie jest aż typowa, no bo jesteśmy jednak na dziedzińcu, ale co słychać właśnie tam i w szkole, w tych okolicach, jaka jest ta audiosfera tego miejsca?
0: Kurczę, no myślę, że głównie to, co opisałem właśnie, taki gwar miasta, no rozmowy, klaksony, dużo klaksonów. No w szkole też muzykę, bo ćwiczą ciągle uczniowie na instrumentach. Wieczorami słychać z pobliskiego baru mecze, jak puszczają na dużym ekranie i tam dużo ludzi się schodzi. Zawsze bardzo lubią piłkę i kibicują bardzo, bardzo tak emocjonalnie. No.
1: A co robią w czasie wolnym uczniowie? Jak przestają już ćwiczyć, kończą się lekcje, jak spędzają ten czas?
0: Chyba jak się kończą lekcje, to już jest tak późno. Jak tam jest, jak jest 18, to już wszyscy idą do domu. No nie ma jakby za bardzo co robić takiego, jeśli się nie spędza no, imprezowo czasu, nie? Więc albo sobie gdzieś spacerują ze znajomymi chwilę i idą do domu. No, naprawdę tam się 19 kończy po prostu życie, nie? Rodzinki sobie jedzą kolację, jakieś tam ognisko dogasa i wszyscy idą spać. No bo rano znowu do roboty, nie? Od 6, no tam się szybko wstaje. Zresztą my też, jak ja zasypiałem o 21 na przykład i wstawałem tam codziennie 6:15, to był maks, nie? Już 7, to już tam działałem. No.
1: Mhm. Dobrze, drodzy Państwo, nie posłuchamy na razie audiosfery tego miejsca, ale za to możemy posłuchać, jak grają uczniowie African Music School.

0: utwór Soukus, nie wiem czy dobrze czytam, ale najprawdopodobniej tak, właśnie wykonanie uczniów, studentów African Music School. Przypominam, że słuchają Państwo audycji Przystań Wędrowców. Jest ze mną Adam Bławicki, saksofonista i nauczyciel tejże szkoły. Adamie, mam do Ciebie takie pytanie, związane już może troszeczkę z takimi technicznymi też kwestiami życia tam i nauki w tejże szkole. Na przykład, gdzie wy jako nauczyciele mieszkacie? Jak wygląda też zabudowa tej szkoły? Ponieważ jak tam sobie śledziłam historię, oglądałam różne filmiki, to jest chyba też cały czas taki projekt w budowie. Prawda? Czyli nie jest to gotowa przestrzeń, która po prostu przyjmuje studentów, ale wszyscy gdzieś tam pracują na to, żeby to się rozszerzało. A zaczynało się w ogóle chyba od jakichś chat, prawda? Więc jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o tą infrastrukturę nauka i uczenie w African Music School?
1: Tak, zaczynało się w ogóle od klasztoru, w którym Benek żył, w jego zgromadzeniu. Zaczynał robić lekcje, dostał jakiś tam budyneczek, chyba ten, w którym my później mieszkaliśmy, jak byłem za pierwszym razem 3 lata temu, to właśnie tam w takich 2-3 pomieszczeniach uczyli dzieciaki na początku i od razu Benek kupił, no jako klasztor kupili teren pod budowę szkoły i zaczęli wtedy budowę. No teraz ta szkoła to jest jeden z wyższych budynków, jak nie najwyższy w tym całym mieście Buar. Miasto ma 50 tysięcy mieszkańców i naprawdę jak się jedzie, no to tak widać z daleka, ten budynek bardzo się wyróżnia, bo tam no inaczej te budynki wyglądają. Jak patrzyłaś, no to są takie lepianki, a jeśli już jakiś tam urzędowy budynek jest, no to jakby on wygląda podobnie. Ta elewacja jest podobna, czasem pomalowane są, ale jest na przykład wyższy, czy większy, czy troszkę ładniej zrobiony, nie? A tutaj naprawdę ta szkoła jest taka wyjątkowa, ponieważ ma elewację ceglaną, co tam jest no niespotykane, bo nie ma cegieł, nie ma cegielni i cegły trzeba wypalić sobie samemu, tak jak kiedyś, pewnie może starsi słuchacze pamiętają, albo ktoś, kto się interesuje, no to kiedyś w taką formę dawało, smarowało się olejem, dawało tam glinę, upychało, waliło się takim tym, wyciskało te cegły, układało i w taki piec i trzeba było to wypalać 24-48 godzin. I dopiero potem stygły te cegły i były gotowe do budowy, nie? Także no, super to wygląda w tym całym laterycie, takim pomarańczowym, brązowym, właśnie ten ceglany budynek dwupiętrowy. Jest on otoczony murem. Mur jest no, taki wysoki, 2,5 metra chyba, albo 3. Jeszcze na górze jest drut kolczasty i są zacementowane takie pokruszone butelki dla zabezpieczenia, no bo no, jest dużo tam sprzętu, dużo ludzi, a jako, że jest duża bieda, więc dużo ludzi się może połasić na to, próbować się gdzieś tam włamać czy coś ukraść. Tak, i wjeżdża się przez dużą bramę. Po prawej jest szkoła, właśnie dwupiętrowa, jak wspomniałem. Na parterze i na pierwszym piętrze są sale do ćwiczeń i na drugim piętrze jest kuchnia taka dla profesorów i w ogóle przestrzeń taka dla profesorów, kuchnia i 6 pokoi i jeden taki duży magazyn. Po lewej stronie się teraz, tak jak powiedziałeś, jest to ciągle wszystko w budowie, więc jeszcze jest po lewej stronie budowana teraz sala widowiskowo-sportowa, a na wprost, kilkadziesiąt metrów dalej, jeszcze jest już teren zakupiony też pod studio nagrań, które jeszcze no, musi poczekać, aż ta budowa sali się skończy i wtedy tam jeszcze Benek chce postawić takie African, czy Black Studio.
0: Aha. Czyli wy jako nauczyciele, jako profesorowie mieszkacie też w tej szkole, tak?
1: Tak, dokładnie, na drugim piętrze. Mamy każdy swój pokoik. No, nie są może to takie europejskie warunki, ale jest całkiem przyzwoicie. Każdy ma toaletkę, łóżko z moskitierą oczywiście, żeby komary nie gryzły, biurko jakieś. Tak, tak skromnie, ale całkiem okej.
0: I pracujecie codziennie?
1: Tak, dokładnie. No, no, w soboty i w niedzielę nie. Czasem w soboty coś tam robiliśmy jeszcze, ale no niedziela taka już na odpoczynek zostawała.
0: No to jak wygląda taki twój plan zajęć?
1: Mój plan zajęć wygląda tak, że od 10 właściwie robiłem zajęcia z tymi starszymi uczniami, nie tylko z saksofonistami, miałem też gitarzystę, basistę, z trębaczem robiłem też zajęcia. Tak, to, no to były takie dwie lekcje z rana, 12:30 obiad, wszyscy szliśmy razem i od 14:00 znowu dwie, trzy lekcje. O 16:00 mieliśmy w poniedziałki, środy i piątki właśnie zespołowe, takie 2,5-godzinne zajęcia do 18:00, do 18:30.
0: Jak się można dostać do tej szkoły? Bo tak domyślam się, że zainteresowanie jest bardzo duże, jeśli już ta placówka jest dość rozpoznawalna w okolicy. Czy w ogóle przychodzą tam uczniowie z jakimś przygotowaniem? Są jakieś egzaminy?
1: Są egzaminy, no tak, takie typowe przepytanie, zaśpiewaj, powtórz dźwięk, powtórz rytm. Czy jest zainteresowanie? Jest dosyć, nie wiem, czy jakieś duże, ale no po prostu trzeba przyjść, jest pod koniec roku zawsze ogłoszenie, że jest nabór, trzeba przyjść do szkoły, się zapisać, to kosztuje jakieś grosze, a jeśli ktoś nie ma naprawdę pieniędzy, no to Benek też często przyjmuje po prostu za darmo takie dziecko. Tak, no to też niekoniecznie na koniec roku, można przyjść też w każdym momencie właściwie i zapytać o to, nie? Ale też Benek też pamiętam, że kilku dzieciaków tak zgarnął typu z ulicy, że jeden gdzieś tam grał na bębenkach, tak sobie zrobił z czegoś tam z garków czy coś bębenki i sobie stukał, to go wziął do szkoły, a drugi pamiętam, że i to w ogóle gdzieś tak daleko mieszkał, że tańczył świetnie i on go wziął po prostu tam 100 kilometrów dalej. Chyba ten rodzice się zgodzili, żeby tam gdzieś tam rodzinę mu załatwił. No, także ciekawe. A to właśnie jest też a propos tego, co wcześniej mówiłeś, że ludzie są zżyci w takich miejscach i tak sobie, no właśnie pomagają i tam też tak jest, że gdzieś tam ktoś potrzebuje, no to na przykład adoptuje. Tak, zresztą nasz taki nauczyciel Amade, który tam uczy, też ma jedno dziecko adoptowane od jakiegoś sąsiada chyba, że po prostu rodzice zginęli czy coś i wziął tą córkę, mimo że ma swoich czwórkę. Także,
0: no. Czyli to jest ta taka wspólnotowa, można powiedzieć, odpowiedzialność. A powiedz mi, kto tam uczy? Bo to jest bardzo ciekawe oczywiście, że szkołę w Republice Środkowoafrykańskiej założył Polak. Też to jest niebywałe. Jak oglądałam jakieś filmiki, to widziałam, że niektórzy z tych Afrykańczyków mieli koszulki z polskim orłem i też mówili kilka słów po polsku też na tych filmikach. Więc to jest no, bardzo często gdzieś w tych audycjach też zauważam w różnych rozmowach, że no Polacy w ogóle są wszędzie i gdzieś wszędzie zostawiają coś po sobie, ale nie tylko Polacy tam uczą.
1: Nie tylko Polacy, był chyba Niemiec jeden. No to tak więcej mi nie przychodzi nikt na myśl. A tak to zazwyczaj Polacy. W sensie nie jest to jakby, Benek się nie zamyka, że to muszą być Polacy, no ale jakby tak wychodzi, że no ma dużo znajomości w Polsce, znajomych muzyków i to się jakoś tak nakręca samo, nie? Więc było już przez te 13 lat, albo 13 lat Benek tam jest, a szkoła chyba działa ciutkę krócej. W każdym razie przez te kilkanaście lat przewinęło się około 20, jeśli dobrze pamiętam, muzyków. No a od 3 lat, odkąd ja tam zacząłem jeździć, no to właśnie ja jestem i teraz była Ania, uczyła wokalu i rok temu była Agata, pianistka.
0: To bardzo ciekawe, to myślę, że te dzieciaki też troszeczkę polskiej kultury przyswajają niechcący nawet przy okazji.
1: A propos polskiej kultury, no to Benek jakieś 2 lata temu zrobił taką trasę w Polsce wakacyjną i paru chłopaków stamtąd zabrał na tą trasę tutaj na 2 miesiące, więc oni no w ogóle są zafascynowani Polską i właśnie paru liznęło tego języka. Zresztą nawet teraz jak ja byłem, to uczyłem gitarzystę też po polsku. I jak wyjechałem, to wiem, że Ula, która tam też jest teraz, kontynuuje to.
0: Czyli to są takie roszady, tak? Ty przyjeżdżasz na przykład na 3 miesiące, wyjeżdżasz i przyjeżdża inny muzyk, więc oni są przyzwyczajeni do tego, że ci nauczyciele rzeczywiście się często zmieniają.
1: Znaczy, no teraz mówię, jest tak, że no ja byłem te 2 miesiące temu, i wcześniej nikogo nie było. Poprzednim razem też ja byłem rok temu. Aha. Także jakoś tak wyszło, że nie ma teraz chętnych. O.
0: Czyli jest zapotrzebowanie na nauczycieli?
1: Myślę, że tak. No.
0: A jeśli was nie ma, to Benek to prowadzi, czy...
1: A jeśli nas nie ma, to jest taki główny nauczyciel Amade właśnie, o którym wspomniałem. On jest z wykształcenia, jest po angielskim chyba, po filologii, ale właśnie też gra na pianie i prowadzi chór, ogarnia trochę aranżację, więc i właśnie teorię muzyki z nimi prowadzi, piano. No i też ci starsi uczniowie właśnie prowadzą też zajęcia z młodszymi. No jest saksofonista, trębacz, którzy byli w Polsce 1,5 roku. Tak, bo to jest kolejna część, że Benek też kilku uczniów stamtąd wysłał do szkoły po prostu. Właśnie dwóch było we Wrocławiu, trębacz i saksofonista, Gustaw i Jordan, 1,5 roku. Hipolit skończył niedawno szkołę w Krakowie, krakowską szkołę jazzu i muzyki rozrywkowej. Normalnie 3 lata, albo 4, chyba 3. A Krzysztof Matara jest teraz w Berkeley. Dostał takie stypendium w Bostonie i teraz już jest chyba 3 rok. Kończy gitarę i też 2. fakultet reżyserii dźwięku. Z tego co wiem. No i to jest w ogóle ewenement. Świetny gitarzysta. No i też widać, że się przykłada tam w tej szkole, bo Benek co chwilę dostaje listy gratulacyjne. Także miło. No i właśnie plan jest taki, żeby on też wrócił tam do szkoły i uczył później. Także no tak to Benek zorganizował, żeby jakby wykształcić kilku i oni wtedy będą uczyć następnych.
0: No? No to jest rzeczywiście wspaniała inicjatywa. Tak, a jeszcze coś.
1: Tak, do tego jest jeszcze Debora, o której też wspomniałem, i Abib, którzy uczą wokalu.
0: No ja przyznam szczerze, że się wzruszam, jak o tym opowiadasz, ponieważ no, jest to absolutnie takie misyjne podejście i zawsze mnie wzrusza to, gdzie ktoś, kto właściwie jakby nie ma szansy na to, żeby gdzieś wyjść dalej, żeby zmienić swoją rzeczywistość, nagle dzięki komuś właśnie tę rzeczywistość zmienia, bo tutaj możemy powiedzieć też słuchaczom, którzy może się nie znają tak dobrze na muzyce czy na edukacji muzycznej, że Berkeley w Bostonie, no to jest jedna z lepszych też szkół w ogóle, jeśli chodzi o jazz, to jest górna półka.
1: Takie marzenie każdego muzyka jazzowego na pewno i nie tylko pewnie w Polsce, nie?
0: Właśnie. Dobrze, a powiedz mi, Adamie, jak wygląda połączenie właśnie tego, czego ich uczycie, ponieważ tak jak opowiadasz o tym, to troszkę też to wygląda, teoria muzyki, prawda, fortepian, chór, trochę to wygląda jak taki europejski, powiedzmy, model nauczania, a oni mają tam tą swoją muzykę i czy wy staracie się jakoś to łączyć, brać coś od nich, wymieniać, prawda, jak to wygląda?
1: Tak, jak najbardziej. Ja za pierwszym razem, jak przyjechałem, to właśnie próbowałem ich uczyć swingu i bardzo cisnąłem ich właśnie tak z takiego jazzu. No a potem zauważyłem, że bardzo im to ciężko wchodzi i tak też się zniechęcają. I wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu połączyć to właśnie tak jak mówisz. I to, co chciałem ich nauczyć, czyli tej harmonii, jakichś tam połączeń akordowych, to po prostu mówię do nich, że zagrajcie ten swój groove, czyli sebenę, taki najbardziej popularny, tylko że na tym akordzie. Te 2 akordy, które chciałem połączyć. No i wtedy dopiero im się to spodobało i jakby zauważyli, po co my to w ogóle robimy, że no bo tak to im się nie chciało jakiejś tam takiej swing, to takie nie nasze, nie? Że oni właśnie to swoje Africano, to sebenę chcą grać. Także tak, no ja mam tego świadomość, że jesteśmy w Afryce, a nie w Europie i że tak no ciężko wymagać od nich właśnie grania jakiejś klasyki czy czegoś takiego, ale czy swingu właśnie, ale jestem zdania, że jazz to jest bardzo dobra szkoła i właśnie można to potem przełożyć na cokolwiek chcesz właściwie, nie? Także z tego założenia wychodzę i tak próbuję ich, no im to pokazywać, że jakby nie uczę ich standardów jazzowych po to, żeby to grali, ale po to, żeby nauczyć ich harmonii i podejścia do tych właśnie połączeń akordowych, nie? I improwizacji.
0: A co byś uznał za swój sukces dydaktyczny tam właśnie? Czy w ogóle taki sukces?
1: Tak, miałem w tym roku taki mały sukces. Mówiłem od kilku lat właśnie, jak tam jeżdżę, mówiłem wszystkim, żeby spisywali solówki, robili transkrypcję, jak się jakaś solówka podoba komuś, to właśnie, żeby to spisali na papier, no i w końcu gitarzysta to zrobił w tym roku. Taką dosyć, no, nieprostą, bym powiedział, solówkę na dwie strony spisał. Ja mu tam trochę pomogłem, trochę błędów poprawiliśmy razem, ale no obiecałem mu, że powieszę to na wejściu jakby do szkoły, żeby było widoczne dla wszystkich. I także myślę, że to jest taki mały sukces, no.
0: No na pewno uczniowie African Music School wiele się od ciebie nauczyli, a czego ty się nauczyłeś?
1: No od uczniów to, nie wiem, tak ogólnie mi przychodzi na myśl, że tak, w sensie ogólnie w Afryce, że takiego innego podejścia do życia, że no nie liczy mu się, niekoniecznie pieniądze są najważniejsze i że wiadomo, że wcześniej niby też tak wiedziałem to, ale to mi tak naprawdę dobitnie pokazało, że właśnie można nie mieć nic, a dalej być szczęśliwym i że to chodzić w podartych ciuchach, nie mieć butów nawet i się cieszyć, bo i mieć ludzi wokół kochających i tak dalej, nie? I w ogóle nie narzekać. Tak, to jest jedna rzecz. Druga, że problemy nasze, często tutaj europejskie takie, czy tam zachodnie, powiedzmy, to nie są problemy. Jak widzisz, że ktoś musi iść kilka kilometrów po wodę, że ktoś nie ma pieniędzy, żeby sobie kupić coś dobrego do jedzenia, je jakieś właśnie maniok z warzywami, jakieś takie fasole czy coś, no takie no tanie posiłki, powiedzmy. Tak, że i potem jak się wraca tutaj, to po prostu się docenia to, co się ma.
0: Będziesz wracać? Już zacząłeś wracać, tak? Bo z jakiegoś powodu jednak ten pierwszy raz okazał się nie ostatnim razem. To dlaczego chcesz wracać?
1: Tak, no na pewno wrócę. No teraz już się tam czuję trochę jak w domu, powiedzmy. Benek stwarza taką atmosferę, też cieszę się bardzo, jak tam przyjeżdżam i zapraszam je znowu. A czemu drugi raz tam pojechałem i trzeci? No jest to wspaniała inicjatywa właśnie w kraju, gdzie no, naprawdę nie ma tam żadnej drugiej takiej szkoły muzycznej, nie? A kraj jest bardzo duży, typu 3 razy większy niż Polska chyba, coś takiego. I w ogóle nie ma tam takiego myślenia, takiego podejścia, żeby właśnie rozwijać te talenty, których jest dużo, bo właśnie mają, no poczucie rytmu to mają wszyscy, po prostu niespotykane i ruchy. Tańczą wszyscy, naprawdę poznałem gościa, który nie umiał grać, no grał już kilka lat, tak średnio na tej trąbce mu szło, a jak zaczynał tańczyć, to po prostu niesamowicie się na to patrzyło. No, także wspaniała inicjatywa. Widać, że Benek jest tym też całym sercem, że przyciąga to coraz więcej osób i właśnie no, to samo dobro po prostu.
0: Jesteś tutaj w Polsce czynnym muzykiem, grasz w kilku zespołach, tu możemy zareklamować między innymi zespół Sedno, tutaj polecamy Państwu serdecznie, grasz też z Grupsonem. Gdzie jeszcze można Cię usłyszeć, Adaś? Coś jeszcze? A, no i w Teatrze Kapitol wrocławskim też, właśnie jak tam usłyszą Państwo saksofon, to najprawdopodobniej jest to saksofon Adama Bławickiego. No i zastanawiam się, czy taki wyjazd, gdzie widzisz moc muzyki, ale właśnie zupełnie w innym kontekście, to znaczy muzykę jako misję. Czy też może zmienić myślenie o muzyce? Czy może zmienić myślenie też o zawodzie swoim jako muzyka?
1: No na pewno, może. A czy u mnie zmieniło, to chyba niekoniecznie. Niewiele to miało wpływu na moje jakieś muzyczne poczynania późniejsze, myślę. Że już wcześniej byłem jakoś tam ukierunkowany i to wcale jakoś tam nie...
0: Ale myślałeś wcześniej o muzyce też tak w takim kontekście misyjnym. Ja myślę o tym, że jednak to wszystko to jest taki show business, nie? U nas. W takim sensie, że nie myślimy o tym, że na przykład muzyka może w pewnym sensie uratować życie. Może cię pokierować zupełnie gdzie indziej. Że tak dużo jest tego, wiesz, konkursu, że może w tę stronę, nie wiem... Tak się zastanawiam.
1: Znaczy, miałem taką myśl, że ogólnie, że właśnie dlaczego tam wróciłem i dlaczego tam pojechałem, no bo no nie jestem jakimś majętnym człowiekiem, żeby pomóc tam finansowo, nie jestem też lekarzem, żeby pomóc jakoś w taki sposób, a właśnie pojawiła się szansa, że dzięki właśnie muzyce, dzięki temu, że gram, mogę być takim wolontariuszem i powiedzmy, że misjonarzem. Także no, super sprawa.
0: Drodzy Państwo, jest za 10, godzina 22, także za 10 minut kończymy audycję, ale udało nam się dodzwonić do Ani Malek, która również uczyła w African Music School i też już kilka razy tam była. Aniu, czy słyszymy się? Halo, halo?
2: Dobry wieczór.
0: O, dobry wieczór. Pięknie cię słyszę. W Opolu jesteś teraz, tak?
2: Jestem w Opolu. Cieszę się, że się udało połączyć i ekstra się was słucha.
0: Słuchaj, no to w takim razie chciałabym poznać troszeczkę twoją perspektywę, bo tutaj Adaś bardzo dużo opowiedział, a proszę powiedz, dlaczego właśnie ta inicjatywa jest tak ważna i co ona zmieniła w twoim życiu i też może powiesz nam, jak możemy wesprzeć African Music School.
2: Perspektywa to jest w ogóle słowo klucz, bo my tutaj... Mamy perspektywę w takim sensie, że chodzimy do szkoły, potem idziemy na studia, potem po tych studiach wybieramy sobie pracę, potem te prace zmieniamy, bo powiedzmy już przestaje nas challenge'ować i my chcemy się rozwijać i my chcemy jeszcze więcej i jeszcze bardziej i ciągle mamy wybór. A uczniowie African Music School, dzięki temu, że ta szkoła tam powstaje i dzięki temu wszystkiemu, co Benek tam robi, a są to naprawdę, można by było powiedzieć, no rzeczy niemożliwe, bo jednak są to zupełnie inne zasoby, jakie możemy sobie wyobrazić tutaj w Europie. No to naprawdę Benek tam czyni cuda, razem oczywiście z uczniami i z pracownikami, którzy codziennie przychodzą do szkoły. W każdym razie no ta perspektywa to jest, tak jak mówiłam, słowo klucz i teraz tak, uczniowie mają szkołę, w której się uczą, no i teraz powstaje sala szkoły, sala African Music School, dzięki której właśnie uczniowie będą mogli mieć perspektywę pracy. I chyba właśnie ta perspektywa, której tam jeszcze nie ma, a która należy się każdemu człowiekowi, tak bardzo mnie tam przyciąga.
0: A powiedz, perspektywa pracy...
2: To, że mogę pomóc, tak jak Adaś mówił, to, że tak. Możemy pomóc im tam tę perspektywę stworzyć. Bo ona należy się każdemu człowiekowi. No?
0: Absolutnie. A powiedz, jeśli chodzi o perspektywę pracy w związku z tą nową salą, to chodzi o to, że będzie też można tam robić koncerty i zapraszać publiczność z miasta, tak?
2: Oczywiście tam również. Będzie można robić koncerty, będzie można się tam spotykać i szerzyć kulturę. Dzieciaki będą mogły grać, dzieciaki będą mogły chodzić też tam uprawiać sport. No to będzie jedyna taka sala, myślę, w obrębie iluś set kilometrów, która będzie mogła dać pracę i dzieciom, które kończą szkołę, ale też Centralafrykańczykom, którzy tam mieszkają.
0: Mhm, czyli rzeczywiście taki rodzaj ostoi, który jakby ten obieg jest rzeczywiście w pewnym sensie zamknięty i to jak najbardziej w pozytywnym znaczeniu, że kończysz szkołę, a jednocześnie już od razu wiesz, że będziesz mieć pracę. To jest coś absolutnie niebywałego i bardzo, bardzo ważnego na tym terenie.
2: Dokładnie. Tak, i to może być dla nas takie prozaiczne bardzo, ale dla nich wcale takie nie jest. W sensie takie oczywiste, nie? Że ja kończę szkołę i że co ja teraz zrobię z tą wiedzą, z tym instrumentem i tak dalej, i tak dalej. I dlatego powstaje sala AMS, która ma stworzyć po prostu perspektywę na pracę.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, ponieważ uczyłaś w szkole, tutaj mówiliśmy też z Adasiem o tobie, uczysz tam, bo jeździsz już stale do African Music School, wokalu. Powiedz, jak się śpiewa z Afrykanami?
2: Fantastycznie. Jest to fajne doświadczenie, ponieważ oni mają zupełnie inną muzykę osłuchaną, więc to jest dla mnie też ciekawe zadanie, bo jednak ja trenując głosy używam jakby trochę tego wyobrażenia, które mamy na temat muzyki, dzięki temu, że ta muzyka nas tutaj cały czas otacza, więc nasze ucho jest, powiedzmy sobie, przyzwyczajone do pewnych dźwięków, do pewnych kolorów, a jednak oni tam słuchają zupełnie innych rzeczy i tego takiego wyobrażenia o dźwiękach, na które ja liczyłam, tam nie ma, więc to jest też dla mnie ekstra szkoła.
0: Mm-hmm. No dobrze, to może jeszcze zachęćmy słuchaczy do tego, żeby African Music School wesprzeć. Czy możemy to zrobić i jak możemy to zrobić? Czy jesteś gotowa na takie pytanie?
2: Jestem. Czekałam, czy Adaś się odpali, czy ja mam się odpalić.
0: Nie, ja cały czas, wiesz co, rozmawiam z tobą, ponieważ mamy tu z Adasiem jedne słuchawki niestety, więc okay. Adaś się nie słyszy niestety.
2: Oczywiście. No więc jak najbardziej można pomóc. Wszystkich gorąco zachęcam i zapraszam do odwiedzania szkoły African Music School. Tam jest zakładka Wspieram. I dzięki tej zakładce można wspierać szkołę stale jakąś konkretną kwotą, albo można też wrzucać co jakiś czas jakiś grosz, mniejszy, większy. Są tam na tej stronie internetowej wypisane wszystkie projekty, jakimi obecnie się zajmujemy w African Music School. Myślę, że najbardziej takim palącym projektem jest teraz dach sali AMS. Ta sala, o której wspomniałam wcześniej, brakuje jej dachu, a ten dach jest bardzo ważny, ponieważ na przykład w porze deszczowej, jeżeli te koncerty tam się mają odbywać, no to wiadomo, że koncerty, że drogi sprzęt, więc ta sala musi być zadaszona, bo inaczej to będzie miało mniejszy sens. Także gorąco wszystkich zachęcam do wspierania projektu dach sali AMS. No i co? I jeszcze z takich fajnych newsów mam taki, że jest chłopak, 11-latek Mojze, który pozdawał wszystkie egzaminy i jest szansa, że chłopak będzie się uczył w szkole muzycznej Komedy w Warszawie. I teraz szukamy domu dla Mojżesza, szukamy rodziny, która chciałaby go wesprzeć w pierwszych etapach edukacji w polskiej szkole, także jeżeli ktoś może chce, to zachęcam do kontaktu z fundacją, z AKEDą, albo do kontaktu z Benedyktem Pączką przez Facebooka. On na pewno przekieruje, udzieli wszystkich ważnych informacji. Także to są takie chyba dwie najbardziej palące sprawy, jeśli chodzi o pomoc African Music School.
0: Mm-hmm. Super, bardzo Ci Aniu dziękuję. Odsyłamy Was, drodzy Państwo, właśnie do Facebooka African Music School. Tak naprawdę, jeśli wpiszą Państwo to czy w Facebooka, czy w Google, wyświetlą się strony, wyświetlą się też filmiki. My tutaj opowiadamy w radiu o tym wszystkim, używając tylko i wyłącznie głosu, używając tylko i wyłącznie słów, ale warto to zobaczyć. Warto zobaczyć, w jakich warunkach uczą się uczniowie. Warto ich zobaczyć właśnie w trakcie pracy, w trakcie trakcie koncertów, także bardzo, bardzo gorąco zachęcamy. Moim gościem był Adam Buławicki oraz Ania Malek. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Super, bardzo się cieszę, Aniu, że udało nam się chociaż na chwilę połączyć i tak sobie myślę, że to ta energia w waszym głosie, to w jaki sposób opowiadacie też o tym miejscu, już samo to sprawia, że naprawdę gdzieś czuć, zarażacie po prostu, o może tak powiem, zarażacie właśnie tą inicjatywą i myślę, że zaraziliście też naszych słuchaczy, także będziemy też się temu przyglądać, jak powstaje nowa sala. Drodzy Państwo, a ja zostawiam Państwa jeszcze może chociażby na chwilę z fragmentem utworu wykonywanym właśnie przez uczniów African Music School. Bardzo Państwu dziękuję. Nazywam się Justyna Miguła. Audycję realizował Szymon Christianus. No i zapraszam za tydzień do kolejnej przystani wędrowców. Dobranoc.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże. I w ramach tych urodzinowych podróży, bo przypominam Państwu, wczoraj skończyliśmy 17 lat, a w sobotę o godzinie 10 spotykamy się w kościele świętej Anny przy krakowskim przedmieściu, msza święta, a potem zwiedzanie naszego studia. To od razu Państwu przypomnę też o naszej konsoli patronite.pl/z/konsoleta i tam nasz prezent urodzinowy, mam nadzieję, że na nas będzie czekał. A teraz łączymy się z Armenią. Mikołaj Murkociński w stolicy Armenii, Erewaniu. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: To jaki jest Erewań?
2: Erewań jest bardzo piękny i zupełnie inny od innych stolic. Może dlatego, że było to takie pierwsze miasto, pierwsza taka republika, pierwsze miasto w Związku Sowieckim, które zostało zaplanowane od zera de facto. I to widać, ponieważ to miasto, przynajmniej jego centrum, jest niezwykle logiczne i niezwykle koherentne, a może tak to nazwijmy, czyli siatka ulic, budynki mniej więcej podobnej wysokości, budynki bardzo do siebie podobne, wszystkie obłożone, te mają fasady takim różowym tufem, który jest bardzo charakterystyczny, to jest tuf wulkaniczny, w związku z czym to miasto jest tak wizualnie takie różowawe i co ciekawe, te nowe budynki, które powstają tutaj w centrum Erewania, również zachowują podobny styl, więc nawet te bloki, które gdzieś tam są budowane, znacznie już wyższe, one również są takie w tym kolorze. Ale to także miasto, które jest takim rzeczywiście, takim, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, takie miasto, które jest bardzo ciekawym połączeniem wschodu i zachodu, bo rzeczywiście tutaj chyba czuć tym, czym jest Armenia, przynajmniej jeżeli chodzi o Ormian, w takim sensie, że jak wiemy, Ormianie to nie tylko Armenia, ale Ormianie to także ogromna diaspora, co oznacza ogromne wpływy, co oznacza niezwykłą także obecność. Na przykład tutaj, gdy się przechadzam po ulicach, jest mnóstwo takich różnych kawiarni, ale także restauracyjek, które nazywają się na przykład Abu Hakob, albo From Beirut to Yerevan, albo no właśnie, wszystkie takie różne knajpy, które jakoś pewnie należą do tych Ormian, którzy przyjechali z Syrii czy z Libanu i którzy tutaj w jakiś sposób przedłużają te swoje tradycje. I to właśnie czuć tutaj w Erewaniu, w którym zresztą pogoda, jak Państwo mogą zobaczyć, jest bardzo piękna.
1: A jacy ludzie, z jakich ludzi spotkałeś, kim są mieszkańcy Erewania?
2: No, mieszkańcy Erewania są bardzo, bym powiedział, zróżnicowani. Oczywiście są Ormianie, ale to, co mnie uderza, i w sumie o tym też mówiłem we wczorajszym serwisie międzynarodowym, to bardzo, bardzo wyraźna obecność Rosjan. Na ulicy, na niektórych ulicach wręcz słyszę przede wszystkim język rosyjski. I to mnie zaintrygowało. Zresztą zapytałem wczoraj jednego z moich rozmówców, ponieważ wczoraj przeprowadziłem 3 wywiady i jednak byłem bardzo zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że w Armenii, głównie właśnie w Erewaniu, mieszka ponad 60 tysięcy Rosjan, którzy tutaj mieszkają. Nie, że są przejazdem czy coś w tym rodzaju, tylko rzeczywiście tutaj osiedli. Co, biorąc pod uwagę, że sama Armenia, z tego co wiemy, ma nieco ponad 3 miliony mieszkańców, jest całkiem sporym odsetkiem i szczególnie tutaj, jeżeli oni się koncentrują w Erewaniu. I tak na pierwszy rzut oka są to ludzie raczej zamożni. Według mojego rozmówcy są to osoby, które także po 2022 roku z Rosji uciekły, niekoniecznie dlatego, że się nie zgadzały jakoś z polityką Władimira Putina, tylko po prostu, aby prowadzić swoje biznesy. Ale także jest to dobry, czy Erewań, Armenia to jest także dobra w cudzysłowie baza wypadowa, na przykład do Dubaju, ale także w inne miejsca, gdzie ta obecność rosyjska, gdzie ten kapitał rosyjski został ulokowany w tym czasie wojennym.
1: Czy Rosjanie będą głosować w najbliższych wyborach?
2: Rosjanie nie mogą głosować, zresztą to podkreślił, to był taki punkt dyskusji w zeszłym miesiącu, na początku kwietnia do Moskwy. Udał się premier Armenii Nikol Paszinian i tam rozmawiał z Władimirem Putinem i ta rozmowa była bardzo napięta. Zresztą ona została sfilmowana i tam Nicole Paszynian właśnie mówi Putinowi, który tak patrzy się w podłogę z Marsem na czole, mówi właśnie Paszynian, że Rosjanie nie mogą głosować, ani też nie mogą startować w wyborach. To

0: podstawowych kwestii, obok także stosunków z Azerbejdżanem, bo to jest cały inny także aspekt i inna też stawka tych wyborów, czyli czy będzie kontynuowany proces normalizacji stosunków z Azerbejdżanem. Ale wracając może właśnie do tego, jak Ormianie przeżywają te wybory, tę kampanię wyborczą. Tak jak mówiłem, społeczeństwo spolaryzowane i te plakaty, ponieważ jakie siły będą brały udział w tych wyborach? No spodziewamy się, wczoraj rozmawiałem na ten temat z legendą ormiańskiej polityki, panem Stepanem Grigorianem, który także był deputowanym i który, można powiedzieć, jest w kontakcie bezpośrednim z premierem. Powiedział, że według niego trzy ugrupowania prorosyjskie dostaną się do parlamentu, natomiast jedna będzie siła polityczna, powiedzmy prozachodnia, właśnie partia obecnego premiera Nikola Paszyniana. No i wielkie pytanie, czy właśnie ta jego partia zdoła osiągnąć większość w parlamencie? No to wcale nie jest takie pewne.
1: To nie jest takie pewne. A o co chodzi? Co jest stawką tych wyborów?
0: No, stawką, tak jak mówiłem, to jest kwestia tego, czy Armenia zachowa ten swój prozachodni kurs, który obrała już jakiś czas temu, w zasadzie w roku 2023. Bo pamiętajmy o tym, że Armenia to kraj, który w jakiś sposób historycznie był związany z Rosją. Nie będę tutaj wracał do tej bardzo skomplikowanej historii Armenii, ale rzeczywiście przez długi, długi czas Rosja była postrzegana jako taki protektor Armenii w bardzo, bardzo niestabilnym i wrogim Armenii środowisku regionalnym. Mówimy tutaj oczywiście o Turcji, mówimy o Azerbejdżanie. To państwa, które jest wciśnięta Armenia i Rosja rzeczywiście była postrzegana jako taki gwarant bezpieczeństwa i istnienia Armenii. No ale wszystko się zmieniło na początku lat, no w zasadzie 6 lat temu, kiedy rozpoczęła się druga wojna w Górskim Karabachu, czyli w tej takiej, można powiedzieć, enklawie ormiańskiej na terenie Azerbejdżanu, która była taką nieuznawaną w świetle prawa międzynarodowego republiką. Wtedy właśnie ta enklawa przestała w zasadzie istnieć, znaczy, może inaczej, została w 2020 roku zredukowana, jeżeli chodzi o wielkość, a później w roku 2023 po prostu przestała istnieć i Ormianie, którzy tam mieszkali przez wiele lat, no, musieli uciekać do Armenii i znajdują się teraz w Armenii. Więc to jest właśnie ta stawka, czy Armenia nadal będzie, że tak powiem, patrzyła w stronę zachodnią, ponieważ właśnie od 2023 roku, kiedy rząd w Armenii zdał sobie sprawę z tego, że Rosja nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Armenii, że Rosjanie nic nie zrobili, aby w jakiś sposób powstrzymać Azerbejdżan. Wówczas właśnie doszło do tego strategicznego, można powiedzieć, odwrotu czy też zmiany orientacji politycznej w kierunku zachodnim. No i to można było zobaczyć 3 tygodnie temu mniej więcej. Tutaj w Erewaniu miał miejsce ogromny szczyt międzynarodowy. Ponad 50 liderów różnych państw europejskich, ale także Kanady, także Wołodymyr Zełenski był tutaj obecny. I to był taki właśnie szczyt, który także miał pokazać to wsparcie dla Armenii, wsparcie dla tego prozachodniego kierunku, który wcale nie jest taki prosty, dlatego że już niedługo, dlatego że no właśnie tutaj obecność rosyjska, tak jak wspomniałem, jest bardzo mocna, ale nie tylko. Tutaj no chociażby Armenia jest zależna od gazu, jest także zależna od ropy. Także jeżeli chodzi o tutejszą elektrownię jądrową, ona również w dużej mierze działa właśnie dzięki paliwu rosyjskiemu.
1: Rosyjskiemu, nie irańskiemu.
0: Nie irańskiemu.
1: A kiedy pojedziesz na granicę między Armenią a Iranem?
0: Tak, mam nadzieję. Przepraszam, tutaj pan do mnie dzwoni. Sekundkę. Halo?
1: Pan dzwoni do Mikołaja.
0: Yes, hello.
1: Hello.
0: Przepraszam, mam... Yes, can I call you in a second? Nothing. I'm just videoing myself. Only myself. Poland. Yes, from Poland.
1: Ciekawe.
0: It's just Yerevan.

0: Yes, yes, yes. Thank you very much. Bye bye. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Właśnie, proszę Państwa, to właśnie pokazuje, jak napięta jest tutaj sytuacja w Armenii. Podszedł do mnie pan policjant i właśnie podał mi telefon, w słuchawce jakiś głos, który właśnie mnie pyta, czy opowiadam o polityce, czy opowiadam o Erewaniu. Oczywiście powiedziałem, że o Erewaniu. W każdym razie to pokazuje, jak napięta jest sytuacja tutaj w Armenii przed tymi wyborami.
1: Policjant do ciebie podszedł?
0: Tak jest, zgadza się, obserwował mnie już od jakiegoś czasu. No i właśnie w pewnym momencie podszedł, zadzwonił do kogoś, przekazał mi słuchawkę. No i właśnie zapytał pytanie, skąd jestem oraz co robię, co filmuję. Tak więc tak, myślę, że to dobrze obrazuje nastrój, który tutaj panuje w stolicy Armenii.
1: Ciąg dalszej opowieści Mikołaja Murkocińskiego nastąpi. W Armenii będzie około tygodnia. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję i razem może posłuchamy piosenkarza francuskiego, który pochodził, był Ormianinem. Kto to może być?
0: A może być tylko i wyłącznie Stavelas na wóch.
1: To słuchamy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Szpital w Lesku ma być zamknięty. Ponad 100 milionów złotych długu. To nas zainteresowało sytuacją szpitali powiatowych i dlatego gościem poranka wnet jest pani Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia, ale też w prezydenckiej Radzie do Spraw Służby Zdrowia. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry. Witam pana redaktora.
1: Ponad 9 miliardów są zadłużone szpitale powiatowe w Polsce. Kto udziela pożyczek szpitalom powiatowym?
2: To przede wszystkim udzielają im organy założycielskie, właścicielskie, czyli powiaty. I niestety w ostatnim czasie, ponieważ te powiaty też mają słabą kondycję finansową ze względu na to, że w dużym stopniu cały przemysł się wyprowadził z tych małych miast, więc oni naprawdę w wielu powiatach to jest tylko szkoła, kościół i szpital, więc również zadłużają się w parabankach. To nie tylko szpitale powiatowe, bo mieliśmy w ostatnim czasie sytuację, gdzie jeden z instytutów w Warszawie, Wielki Instytut Psychiatrii i Neurologii, zadłużał się w parabankach. A co do wysokości zadłużenia, to jest tak jak z szpitali, że dokładnie nikt tego nie wie, ile ono wynosi. Ministerstwo też te dane ma przedstawić. Również, no między innymi w dniu dzisiejszym mamy spotkanie zespołu trójstronnego przy ministrze zdrowia. Natomiast rzeczywiście sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo dramatyczna.
1: Jak zamyka się szpital w Lesku, który ogłosi, rozumiem, upadłość i tego szpitala nie będzie, chociaż jest protest, jak można przeczytać w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie, ponad 5,5 tysiąca podpisów zebrano pod petycją Donalda Tuska z żądaniem ratowania szpitala w Lesku. Ale jeśli ten szpital upadnie, to co dalej się będzie działo z majątkiem szpitala? Do kogo będzie należał budynek szpitala?
2: Czy szpitale, właśnie to chodzi, szpitale nie mogą upaść. Ostatnio Sąd Najwyższy, powiem inaczej, mamy ogromny problem, ponieważ to jest własność państwa. Są szpitale publiczne, to są szpitale samorządowe albo instytuty, więc jeśli chodzi o nie ma możliwości w sposób taki doprowadzić do upadłości, powiedzieć koniec, rozbierajcie za długi. Tam w Lesku właśnie chciano wprowadzić tego typu procedurę upadłościową i to, żeby się szpital mógł dogadać z właścicielami i próbować coś być może odzyskać. Natomiast pamiętajmy jednak, że te szpitale są zadłużone, to mają wierzycieli. Więc jeśli nie ma możliwości spłaty tych długów i miałoby dojść do prostej upadłości, do prostej likwidacji, no to po prostu ci wierzyciele zostają bez pieniędzy.
1: To znaczy, jeśli parabank pożycza szpitalowi pieniądze, to może myśleć o tym, że te pieniądze nigdy nie będą zwrócone?
2: Nie, myślę, że parabank, jeżeli pożyczył pieniądze, liczył na to, że będzie, przede wszystkim, że zarobi na tej pożyczce, bo one są bardzo wysoko procentowane, ale przede wszystkim liczyli na to, że te procesy właśnie dotyczące przekształceń własnościowych nabiorą tempa i będą wtedy mieli być prawo po prostu zwyczajnie udziałowcami tego przedsięwzięcia. Ja podam przykład. Ostatnio dowiedziałam się, że na Dolnym Śląsku są skupowane prywatne gabinety lekarskie. No, dzisiaj mamy w większości, tylko Warszawa ma przychodnie te rejonowe, dzielnicowe, które są publicznymi. Natomiast bardzo, powiedziałabym, agresywnie weszły w skupowanie tych pojedynczych gabinetów. Prywatnych oczywiście lekarz prywatny może zrobić, co chce ze swoim gabinetem. Fundusze inwestycyjne. I też jest pytanie, czy ktoś w ogóle w Polsce monitoruje te procesy, bo przecież jednak musi być kontrola nad systemem ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej w kraju tak dużym jak Polska, tak zróżnicowanym geograficznie również, bo to, o czym pan redaktor mówił o Lesku, to jest problem również dotarcia potencjalnych pacjentów do innych placówek. Natomiast ja mam wrażenie, że im gorzej, tym lepiej. Kompletnie w tej chwili nikt za nic nie odpowiada.
1: Jak rozmawiałem z jednym ze starostów, który powiedział, że szpital jest zadłużony w parabanku, ale parabank zażądał gwarancji, a gwarancją jest grunt, na którym jest posadowiony szpital. To jeżeli gwarancją jest grunt, to ten grunt będzie własnością parabanku, jeśli szpital nie będzie wypłacalny.
2: Jeżeli, panie redaktorze, organ właścicielski, czyli starosta w danym wypadku, no bo jeżeli to jest szpital powiatowy, to założycielem jest i właścicielem starosta, wyda zgodę na takie procedury, no tak.
1: No ale to...
2: My biorąc kredyt również musimy, prawda...
1: No to właśnie, to jest właśnie to pytanie, czy jest tak, że jeżeli szpital na przykład w Lesku czy w jakimś innym miejscu jest niewypłacalny, nie dostaje już pieniędzy z NFZ-u, już wiadomo, że nie jest w stanie spłacić długu, czy ten szpital będzie w taki automatyczny sposób, będzie własnością kogoś, kto pożyczył pieniądze, czy to jest automat?
2: To znaczy nie do końca teraz tak, bo okazuje się, że To, co powiedziałem, wyrok Sądu Najwyższego, który miał być dla Leska ratunkiem w sensie takim, że oni chcieli wprowadzić tą procedurę upadłościową i dogadywać się wtedy z tymi swoimi wierzycielami, publiczna jednostka nie podlega prawu upadłościowemu. W związku z tym to orzeczenie, które jest, zresztą taka sama była też, taki sam był wniosek partnerów społecznych do tego, aby właśnie nie powodować tego typu procesów, nie przyspieszać tego typu procesów, nie wprowadzać ze względu na to, że po pierwsze jest to, są to podmioty publiczne, a po drugie, tak jak mówię, oprócz pacjentów w tym całym dramacie, pracowników są również ci, którzy dostarczają im, nie wiem, strzykawki, sprzęt, leki. I oni też są po prostu wierzycielami, czekają na to, że szpital im zwróci pieniądze.
1: To ja może złego słowa używam, bo może nie upadłość, a likwidacja szpitala może nastąpić, tak jak likwidacja mediów publicznych.
2: Tak, likwidacja, tak. Albo na przykład spółka, przekształcenie w spółkę prawa handlowego, czyli mamy taki szpital jak w Lipnie, czy jak w Aleksandrowie Kujawskim, czy w wielu innych miejscach, gdzie się tworzy rady nadzorcze i w tych radach nadzorczych zasiadają przeważnie, jeżeli starosta jest z danego ugrupowania, no ostatnio mieliśmy przykład, czy Platformy, czy PSL-u, no to w tej radzie zasiadają bardzo ważni, często znani ludzie z tychże partii, taki jest to nadzór. A są to dodatkowe koszty dla szpitala, więc tak jak mówię, to jest puszczenie wszystkiego na żywioł. Ja powiem jedną rzecz. No, dzisiaj słyszymy czy od pana premiera, czy od pani minister, że generalnie to nie są ich decyzje. To są decyzje starostów, to są decyzje dyrektorów. Tylko zapominają dowiedzieć, że oni stwarzają im taką konieczność podejmowania takich działań, co więcej, stawiają ich pod ścianą. Proszę sobie wyobrazić, że NFZ wydał zarządzenie w styczniu tego roku, no, kuriozalne wprost, mianowicie takie, że jeżeli szpital zlikwiduje oddział, to oni jeszcze przez 2 lata będą mu płacić połowę tego, co płacą na ten oddział, który działa.
1: Czyli zachęta do likwidacji.
2: Zachęta do likwidacji, ale proszę zwrócić uwagę, to jest kompletnie niezgodne z ustawą o działalności leczniczej, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma w kompetencjach niepłacenie zaświadczenia, bo on de facto będzie płacił za brak świadczeń, a nie będzie płacił zaświadczenia. A w innych miejscach my się zderzamy z sytuacją, że tych pieniędzy brakuje na leczenie. Czy to nie jest patologia? Ja się dziwię, bo przedstawialiśmy tę sprawę kilkakrotnie jako Solidarność, również na spotkaniu z panem prezydentem. I powiem szczerze, ja osobiście nie rozumiem, dlaczego prawo jest tak, w taki sposób łamane. I co więcej, no my dostajemy codziennie niemalże, ostatnio z Lubelszczyzny, że szpital likwiduje taki oddział. I w związku z tym proszę o muszą wyrazić.
1: To proszę powiedzieć, czy mamy do czynienia teraz z konsekwentnym upadaniem publicznej służby zdrowia w Polsce?
2: Mamy w tej chwili do czynienia z kompletnym upadkiem, czy procesem, który się rozpoczął, upadania służby zdrowia, zwłaszcza w Polsce powiatowej, bo Problem dużych miast jest inny, bo jest kilkanaście szpitali w takich dużych aglomeracjach. Natomiast jeżeli ja ostatnio słyszę o takich szpitalach w małych miejscowościach, właśnie na Lubelszczyźnie chociaż, czy tak jak pan powiedział, pan redaktorze, na Podkarpaciu, to jest początek końca. To jest początek końca, pozostawienie tak naprawdę tam tych ludzi, no można powiedzieć, bez opieki, bo nie ma żadnego planu, nie ma żadnego pomysłu, ale żeby jeszcze podkreślić dramaturgię całej tej sytuacji, no to Ministerstwo Zdrowia zapomniało o tym, zachęcając do likwidacji tych oddziałów. Zapomniało o tym, że na przykład szpital, który ma 4 oddziały, czy tam powiedzmy 5, likwiduje 2, to on wypada z sieci, tak zwany, czyli przestaje mieć kontrakt z NFZ-em w ogóle. To po prostu przeoczono. Więc my mamy naprawdę w tej chwili sytuację. Zresztą ja też apelowałam o to podczas takiego wysłuchania, które miało miejsce w Sejmie, organizowane przez pana profesora Czarnka. To było tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności dla pani Grendy. Apelowałam o to, że jednak państwo nie może odwrócić się od problemu, państwo nie może nie nadzorować systemu ochrony zdrowia, państwo nie może polegać na tym, że w kraju mamy 8-9 organów właścicielskich, które często konkurują ze sobą, a co więcej, jeśli chodzi o właśnie szpitale powiatowe, to ta konkurencja tutaj już o to, kto będzie jakie świadczenia wykonywał i jakiego lekarza sobie z Warszawy czy z innego miasta ściągnie, doszło już po prostu do paranoi. I stąd się biorą między innymi te wysokie wynagrodzenia, o których też mowa.
1: Powiedziała pani, nie ma żadnego pomysłu. Nikt w Polsce nie ma pomysłu na to, jak uratować służbę zdrowia?
2: Znaczy, ja powiem tak, ja myślę, że pomysłów może jest kilka, tylko nikt tego nie chce, tego problemu podnieść. Myślę, że jeśli chodzi o platformę, to ja się nie spodziewałam tutaj niczego innego, powiem więcej. Myśmy setki kilometrów przechodzili podczas pierwszego Tuska, żeby szpitali nie prywatyzować. Wtedy słynne spółki, kij, marchewka, pani Kopacz i inne rzeczy. Myśmy o to walczyli. Wtedy, kiedy Zjednoczona Prawica przyszła, zablokowała ten proces quasi-restrukturyzacyjny, wiedzieliśmy, że to się tak nie skończy, ale nie spodziewaliśmy się tego, że nikt tak naprawdę, wszyscy mówią o tym, i Lewica, i PiS, no może Platforma nie, bo myślę, że to dla nich najmniej jest interesujące. Interesujące jest, ale w inny sposób, właśnie taki, żeby to po prostu poszło na żywioł. Bo taka debata mogłaby się odbyć i odbywa się. Bardzo często rozmawialiśmy ostatnio o tym również u pana prezydenta i będą na ten temat wnioski, będą informacje, ale tak jak mówię, no jeżeli należałoby zacząć ten proces, sanację tego systemu, trzeba po prostu zacząć od początku. Od początku, czyli zresetować, chociaż ja wiem, to słowo się źle kojarzy, ale to, co jest w tej chwili, zatrzymać, sporządzić taki plan naprawczy, ale plan naprawczy taki, który nie będzie też krzywdził tych, którzy sobie dobrze radzą, bo nie wszystkie szpitale są zadłużone powiatowe. To jest też inna kwestia. Więc nie karać za gospodarność, natomiast rzeczywiście wprowadzić takie działania, które dostosują podaż potrzeb podaż tych, chociażby tych szpitalnych łóżek właśnie pod potrzeby tych małych, lokalnych społeczności.
1: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś wpadnie na taki pomysł i zrealizuje taki pomysł.
2: Ja panie redaktorze, powiem tylko jedną rzecz. My, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią, gdybyśmy się zdali, tak, gdyby państwo odwróciło się wtedy i zdało się na to, że kto chce, kto nie chce, to myślę, że mielibyśmy jeszcze gorsze skutki. Jednak wzięcie odpowiedzialności przez rząd, ustanowienie wojewodów jako tymi, którzy musieli zarządzać na danym terenie i podejmować decyzje, i to niekoniecznie nazywamy centralnym zarządzaniem. Nie, to musi być po prostu nadzór.
1: O czym powiedziała Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia i członek Prezydenckiej Rady do Spraw Służby Zdrowia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: Nocne powtórki w net.
3: Bydgoszcz. 104 i 4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Już widzę uśmiechniętego szefa polskiej sekcji Radia Watykańskiego, ksiądz Paweł Rytel. Andrianik, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: Ksiądz już wie, ja jeszcze nie. Ksiądz już zna, ja jeszcze nie. Nowa i pierwsza encyklika Leona XIV, która dotyczy sztucznej inteligencji i człowieka. Taka była przynajmniej zapowiedź. Co w tej encyklice jest?
2: Można powiedzieć, że sam ten podtytuł encykliki mówi o człowieku w dobie sztucznej inteligencji. Dlatego ona praktycznie dotyka bardzo wielu sfer życia, ale nie tylko jest skupiona na sztucznej inteligencji, tylko na tym, jak sztuczna inteligencja wpływa właśnie na różne, można powiedzieć, różne aspekty życia człowieka. I dlatego bogactwo tej encykliki Ojca Świętego, ono pokazuje, jak ona wchodzi w bardzo konkretne rzeczy. Co więcej, Ojciec Święty, mówiąc o tej encyklice, jak to sam skomentował? Użył dwóch słów. Jedno słowo to jest słowo rozbrojenie i powiedział tak, że on wie, że to jest bardzo mocne słowo, ale on mówił o tym słowie, żeby to rozbroić, sztuczną inteligencję, ponieważ ona ma służyć wszystkim tym różnym aspektom życia człowieka, a nie dominować, to jest jedna rzecz, a druga to jest kwestia tego, żeby ta sztuczna inteligencja, żeby ona była budowana razem, to znaczy nie tylko przez kilka osób i to, co mówi papież jeszcze, że tylko sektor prywatny tak naprawdę przejął te kwestie i dlatego to jest może być niebezpieczne. Więc Ojciec Święty w tej encyklice mówi o bardzo konkretnych sprawach, które de facto mają wpływ na całość życia człowieka. Powiem tylko niektóre tematy, które są. Na przykład mówi o tym, że niedopuszczalne jest podporządkowanie narodu przez sztuczną inteligencję. Potem Ojciec Święty mówi, że technologia nie jest dla nielicznych. Mówi o sprawiedliwości społecznej, o pięciu zasadach, o tym, czym jest dobro wspólne, powszechne przeznaczenie dóbr, pomocniczość, sprawiedliwość społeczna. I ponadto Ojciec Święty mówi jeszcze o konieczny jest kodeks etyczny sztucznej inteligencji. Szczególnie Ojciec Święty mówi, to jest bardzo ważne w kwestii wojen, bo teraz to sztuczna inteligencja może decydować, kogo zabić, kogo nie. Że to nie człowiek podejmuje, a potem kto jest odpowiedzialny za śmierć drugiego człowieka. Ponadto Ojciec Święty mówi o ekologii komunikacji. To znaczy o tym właśnie, że to jest też kwestia taka, że te firmy, które są odpowiedzialne za sztuczną inteligencję, pobierają ogromne ilości wody dla chłodzenia tych systemów, gdzie są bazy danych. Więc to też jest zagrożenie. Mówi o godności pracy, bo wiele osób będzie zwolnionych, już jest zwolnionych tysiącami, dlatego że zastępuje sztuczna inteligencja. Mówi o pokoju, o rozwoju i mówi o architekturze rozpoznawalności także przez sztuczną inteligencję i mówi również o jednej rzeczy, o nowych formach niewolnictwa i kolonializmu, które również się przez to dzieją i ponadto o przezwyciężeniu teorii tak zwanej wojny sprawiedliwej. Ponadto mówi Ojciec Święty, żaden algorytm nie sprawia, że wojna jest moralnie akceptowalna. Mówi też o kryzysie multilateralizmu. To jest też istotne. O cywilizacji miłości i magnifica humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo. Ojciec Święty zaczyna od takiego obrazu, który mówi, że z jednej strony jest wieża Babel, kiedy budowali bez Boga, siebie stawiali jako Boga, i to jest właśnie nawiązanie też do tego, z czym może być sztuczna inteligencja. I druga sprawa, odbudowanie murów Jerozolimy, czyli wtedy, kiedy wspólnie coś robimy. Więc to jest tak w zarysie to, o czym jest ta nowa encyklika, pierwsza papieża Leona XIV.
1: Czyli opisuje pewne niebezpieczeństwa, które stoją przed człowiekiem w XXI wieku.
2: Dokładnie tak, bo wiele osób jest zachwyconych, jak ona rzeczywiście wyręcza ludzi, jak ona może być pomocna. I Ojciec Święty mówi, że tak, technologia, w ogóle technologia jest pomocna, może być pomocna, ale niesie również ze sobą zagrożenia. Dlatego Ojciec Święty praktycznie jako w tej chwili jedyny lider na takim poziomie ma odwagę powiedzieć ludziom de facto prawdę, że sztuczna inteligencja jest do tego, żeby służyć, ale żebyśmy nie sprawili, że raptem ona zacznie dominować nad człowiekiem.
1: Kto jest adresatem encykliki Ojca Świętego Leona?
2: Widzieliśmy, że tam chociażby byli przedstawiciele różnych osób, to jest związane, chociażby to jest owoc też wielu dyskusji, które były wcześniej, i słuchania, jak sam Ojciec Święty mówi, więc praktycznie wszyscy ludzie dobrej woli, tego nie ma zapisanego w samym dokumencie, ale najczęściej jest tak, że w dokumentach papieskich jest, także to jest z wszystkich ludzi dobrej woli. I widać ogromne zainteresowanie, na przykład w Reutersie to była informacja numer jeden w ciągu dnia. Tak samo w Associated Press, w tych głównych agencjach informacyjnych. To pokazywało również ogromne zainteresowanie ludzi na całym świecie tym dokumentem, który dotyczy człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
1: To bardziej precyzyjne pytanie, do kogo Ojciec Święty chciałby, żeby dotarło, bo powiedział ksiądz o tym, że sztuczna inteligencja to są prywatne firmy, które dominują świat zachodni, bo z wyłączeniem Chin, ale dominują świat zachodni i te prywatne firmy nadal będą prywatne, nadal będą dominować i nadal będą rozwijać i nadal będą korzystać z wody i nadal będą korzystać z energii, której pożerają bardzo dużo.
2: Więc tak, tu był przedstawiciel firmy Anthropic, który współpracuje, można powiedzieć, i też sam on chciał, i ta firma chciała, być w kontakcie ze Stolicą Apostolską w kwestii właśnie sztucznej inteligencji, mówiąc o tym, że potrzebują takiego właśnie, tych po prostu takiej i współpracy, i potrzebują też czegoś, co wypływa z ducha człowieka. I oni sami chcą współpracować, dlatego to był bardzo ważny sygnał. Ojciec Święty pozdrowił go na początku spotkania. Więc to jest jedna sprawa, że to transilka jest do sektora prywatnego, który tworzy sztuczną inteligencję, ale jednocześnie ma odwagę powiedzieć temu sektorowi rzeczy niewygodne. A jednocześnie jest to również dla wszystkich użytkowników sztucznej inteligencji, żeby właśnie mieli taką pomoc, jak używać sztucznej inteligencji, a nie jak dać się dominować.
1: Jest takie zdanie, które mówi bezpośrednio katolikom, jak należy się zachować, jak człowiek otwiera komputer i zaczyna pracować ze sztuczną inteligencją. Coś specjalnego powinien zrobić?
2: Tutaj nie ma takiego, że zdania, że to jest właśnie dla katolików. Oczywiście Ojciec Święty pisze dla katolików, ale to jest dla całego świata. I nie ma, jest, to nie jest jakby takie coś, to de facto, ta encyklika, to są takie, jak to mówią właśnie, linee guida, czyli takie generalne linie, kierunki, wskazanie kierunków. I nie na wszystkie pytania, co mamy odpowiedzi w tym momencie, ale jest to wskazanie kierunków, którym pójść. A szczególnie Ojciec Święty właśnie podkreśla, żeby w tych różnych aspektach, w których jest sztuczna inteligencja, żeby zachować wartość relacji międzyludzkich, żeby zachować wartość komunikacji człowieka. Ojciec Święty przestrzega, że sztuczna inteligencja ma, jakby tak, pozoruje człowieka, pozoruje empatię, ale to może być dla tych, którzy są nieodpowiednio przygotowani, i tutaj bardzo ważne jest to, co Święty mówi, że to może sprawiać, że ktoś może być wpaść w pułapkę. Że to jest właśnie dla, jakby człowiek to odpowiadał, mówił, a tak nie jest. I dlatego to jest taki bardzo delikatny i bardzo mocny jednocześnie punkt, przed którym Ojciec Święty też przestrzega, żeby nie dać się złapać w tę pułapkę. Więc z jednej strony jest to pokazanie piękna człowieczeństwa, któremu może służyć sztuczna inteligencja, ale jednocześnie ostrzeżenie, żeby ona nie dominowała.
1: Czyli nie ma wezwania do tego, żebyśmy wyrzucili telefony komórkowe i zamknęli komputery i zajęli się tym wszystkim, co jest dookoła nas. Takiego wezwania nie ma.
2: Jest, właśnie to jest to, że to Ojciec Święty mówi, że jest świadomy, że i to na początku takiej drogi, kiedy sztuczna inteligencja chodzi praktycznie wszędzie. Ojciec Święty właśnie daje tą perspektywę, żeby robić tak jak to budowanie murów Jerozolimy, żeby razem z tymi firmami, razem z innymi osobami przygotować się, jak żyć w erze sztucznej inteligencji. Ojciec Święty używa właśnie takiego stwierdzenia w dobie sztucznej inteligencji. Więc to jest nowa rzeczywistość. Co więcej, że Ojciec Święty mówi właśnie, jak budować razem, przestrzega przed zagrożeniami i daje jakby taką, może być to jest takie prorockie też, daje pewne wskazówki, jak używać na co dzień sztucznej inteligencji, żeby ona nie dominowała.
1: Z ciekawością przeczytamy, a nawet możemy wysłuchać, bo z tego co widziałem, to Radio Watykan już tą encyklopedię w wersji polskiej audio przygotowało i na stronie Radia Watykańskiego można to odnaleźć, tak?
2: Dokładnie, jak najbardziej, do dyspozycji.
1: Jest i sztuczna inteligencja pomogła.
2: Więc tutaj akurat przypuszczam, że to było robione w kwestii, wcześniej mieliśmy tłumaczenie na język polski i to było praktycznie w kwestii radiowej bardziej używane, więc to nie było tłumaczenie sztucznej inteligencji, ale radiowe, ponieważ my jako media watykańskie korzystamy z, bo to kwestia jest autentyczności, że to ludzie czytają, nie sztuczna inteligencja, bo już też czyta oczywiście, ludzie czytają, jest to przygotowane przez ludzi i to kwestia jest wiarygodności. Cieszymy się ze współpracy z Radia Wnet, ponieważ przekazujemy również do dyspozycji Radia Wnet tę encyklikę w formie audio. I nawet to jest jedna rzecz, a druga, że zapraszamy na portal Watykan News, ponieważ tam można odsłuchać właśnie tę encyklikę w formie audiobooka.
1: A ja nie zrozumiałem tych murów Jerozolimy, bo z tego co wiem, zostały one zburzone.
2: Tak, zostały zburzone, ale w czasach Nehemiasza on po powrocie z niewoli babilońskiej, co zrobił? Nie rozkazami, ty zrób to, ty zrób tamto i tak dalej, ale współpracując z rodzinami, które tam były w Jerozolimie, każda rodzina miała przydzielony fragment, za który był odpowiedzialna muru. Kapłani ponadto mieli swoje zadania, ale on sprawił, że de facto przez tę współpracę można było odbudować mury Jerozolimy. I podobnie Ojciec Święty mówi, że my nie budujemy wieży Babel, kiedy stawiamy siebie jako Boga, bo tak czasami może wyglądać przy sztucznej inteligencji, że jest jak Bóg, w cudzysłowie, ale my de facto budujemy razem świat, posługując się sztuczną inteligencją, ale my nie zostawiamy tego dla innych. My razem chcemy być tego częścią, tego budowania. Chcemy, żeby była to etyczna sztuczna inteligencja. Mamy wymagania co do tego. Chcemy, żeby było na przykład kwestia wiarygodności podpisane, że to jest przez sztuczną inteligencję zrobione na przykład, prawda? Jest kwestia takiej uczciwości i my chcemy tam być obecni, że każdy za coś jest odpowiedzialny. Także w tym tworzeniu świata z pomocą sztucznej inteligencji. Więc Ojciec Święty zachęca do współpracy. Nie do tego, żeby wyrzucić coś, zostawić. Nie. Współpracować. Razem budować.
1: I budujmy w takim razie razem, między innymi z Radiem Watykańskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie panu rektorowi, wszystkim słuchaczom.
0: Nocne powtórki w net.
3: Wypływamy na łódź.
4: 106.1 FM.

0: Dzień dobry. Tu sztuczna inteligencja Radia Wnet. Zastąpiłam Krzysztofa Skowrońskiego, ale niestety jeszcze nie nauczyłam się mówić, która jest godzina, bo jeszcze nie znam się na zegarku.
1: Co tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad Wnet.
0: Wywiad Wnet. No dobrze, wrócił Krzysztof Skowroński razem z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Strategy and Future. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Jak to mówi młodzież, hej.
0: Hej, hejka, tak może bo młodzież mówi. Nie wiem, jak mówią do siebie amerykańscy żołnierze, kiedy spotykają się na śniadaniu. Może ty wiesz. Hello, how are you?
3: Myślę, że inaczej, zwłaszcza ci z piechoty morskiej pewnie na okrętach.
0: Że jest jakieś morskie pozdrowienia?
3: Wydaje mi się, że tam albo, jeżeli są sformalne, to aj, prawda? A natomiast podejrzewam, że coś bardziej slangowego, no ale gdzie będziemy chyba cytować, nie? Bo tu dzieci słuchają i tak dalej.
0: To prawda, kto wygrywa wojnę? Stany Zjednoczone, Iran, czy może ktoś inny?
3: A, tę wojnę tam, tak?
0: W Zatoce.
3: Nie, no, wystarczy porównać sobie żądania Stanów Zjednoczonych z początku wojny, z pierwszego dnia i jaka jest zdolność wyegzekwowania tych oczekiwań z tymi oczekiwaniami, które zgłaszają Irańczycy. No i od razu wiadomo, kto wygrywa.
0: No ja nie pamiętam.
3: Czyli tak, zmiana reżimu już jest poza stołem, tak? Dyskusji.
0: Trochę się zmienił.
3: No, czyli to już pokazuje, kto wygrywa. Czy słyszeliśmy ostatnio, żeby Iran musiał zrezygnować z programu broni balistycznych? Nie, też już jest poza dyskusją, tak? Teraz dyskutują, jak bardzo może wzbogacać i czy zdebogaci, czyli tam zuboży ten uran u siebie, u Rosjan, czy gdzieś tam, tak? Dyskusja jest również o zasadzie odblokowania cieśniny Ormus w tych negocjacjach. No więc wszystko jest jasne, kto wygrywa, kto przegrywa, tak?
0: Czyli uważasz, że potęga amerykańska jest w defensywie, że jest tak. Przegraną tej wojny, że
3: z wielu powodów Amerykanie tę wojnę przegrywają.
0: Z jakich?
3: Z takich też, że zła była teoria zwycięstwa, zły czas. Amerykańskie siły zbrojne nie są przygotowane do takiej wojny. Geografia Iranu nie pomaga. Geografia Zatoki Perskiej i Iranu daje przewagę Iranowi znaczną nad Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie muszą przychodzić z daleka. Też gramatyka współczesnej wojny i proliferacja precyzji, o czym mówię, sprzyja Iranowi. Sytuacja międzynarodowa sprzyja Iranowi też dlatego, że Amerykanie rozpoczynając wojny taryfowe ze wszystkimi, no, powodują pewien opór. Tak, realny, nie deklaratywny, tylko realny w świecie, tak. W związku z tym Chińczycy i Rosjanie sprzyjają Iranowi i mają połączenia lądowe z Iranem. Więc Amerykanie nie są w sytuacji dobrej. Więc plus jeszcze midterms, czyli wybory, gdzie Amerykanie będą głosować i mogą pozbawić Trumpa sporej części władzy z punktu widzenia tego, jak się będzie głosował w kongresie i musi się z tym liczyć, bo ceny ropy, ceny diesla w Stanach rosną, bo jednakowoż jest rynek światowy, tak, powiązany z dolarem i Trump nie ma trochę jak gdyby tu manewru.
0: Ale jednak
3: siły zbrojne USA, które są potęgą oceaniczną, morską, nie są w stanie rozstrzygać dużych wojen lądowych w Eurazji.
0: Ale to nie
3: i uwaga, i nigdy nie były w stanie rozstrzygać dużych wojen w Eurazji, pomimo marzeń Polaków z Nadwisły, żeby było inaczej. Drugą, pierwszą wojnę światową przecież to weszli na końcu i tyle. Tyle można powiedzieć.
0: Ale drugiej, było ich dużo i przesądzili o tym, że jak wojna się skończyła.
3: Nie sądzę. Znaczy potęga materiałowa i pożyczkowa oraz żywnościowa Stanów Zjednoczonych pomogła aliantom, bo Amerykanie dostarczali żywność i surowce z zachodniej hemisfery dla Antanty. Sama armia Pershinga no, nie miała jakiegoś istotnego wpływu na przebieg wojny. II wojny światowej przecież Amerykanie na samym końcu weszli do wojny lądowej w Eurazji, a wygrali ją rękami Chińczyków i Sowietów. Więc
0: no dobrze, ale to bo o czym
3: a tutaj Iran jest fortecą lądową, no to bardzo trudno coś.
0: Ale też zrobić. Nie było takiej intencji chyba Donalda Trumpa i wojsk amerykańskich, żeby zdobyć Iran i zdobyć twierdzę i zawiesić flagę amerykańską w Teheranie.
3: Wydaje mi się, że maksymalistyczny plan był zmienić reżim, izraelskie marzenie było podzielić Iran jak Syrię, żeby był chaos, tak zwany burdel, żeby Iran nie był geopolitycznym podmiotem, który jest w stanie mieć siłę i komasować ją. Amerykanie może w zamiarze ewentualnym, czyli godzili się, że może tak to wyjść. No bo tak, jeżeli by obalili reżim, byłaby znowu kontrrewolucja czy rewolucja innego rodzaju. Tam jest mnóstwo mniejszości, no to nie mieliby bardzo, no jak z Irakiem mogłoby się stać, tak? Więc musieli się godzić z taką możliwością, że po obaleniu Husajna, czyli obecnego reżimu irańskiego, wszystko by się to rozpadło. I generalnie dlatego na przykład Turcja nie wsparła tego całego przedsięwzięcia, dlatego że Turcy nie są zainteresowani rozpadem Iranu i państwem kurdyjskim. Znów ci Kurdowie są w każdym państwie ościennym, w tym Iranie. Może Turcja nie jest zainteresowana tym, żeby Iran miał broń atomową, ale na pewno też nie jest zainteresowana rozpadem Persji, tak? I tutaj Amerykanie mieli plan obalenia reżimu i tego chaosu, czyli powtórki z 79 roku, tylko odwrotnie. Przecież ja Trump o tym wprost mówił.
0: No tak, ale myślisz, że to się nie udało, że to już jest zawieszone na kołku, że tego nie mogą Amerykanie osiągnąć, czy w momencie...
3: Niech to wygrywa.
0: Tak, teraz. Teraz,
3: no,
0: dzisiaj.
3: To od maja taka była odpowiedź. Jakbyś mnie zapytał, czy jest szansa, że może jeszcze to się odmieni, to powiedziałem, jakaś szansa jest, ale uważam, że w tej chwili wygrywa Iran.
0: Bo zawsze rozmawialiśmy, czy często rozmawialiśmy o tym, o dominacji na morzu albo dominacji na lądzie. Na lądzie Amerykanie w Eurazji nie są silni, nie wygrywają wojen, natomiast ocean należał do Stanów, tak, Zjednoczonych. A teraz...
3: Teraz ocean Blue Ocean, czyli pełen, też należy do Stanów Zjednoczonych, natomiast już w cieśninach, blisko Eurazji, jest to dyskusyjne, bo systemy dostępowe, tak zwane A2AD, które właśnie zaprezentował Iran i o których ja tyle mówiłem, jeżeli chodzi o Chiny, prawda, na zachodnim Pacyfiku, wyraźnie powodują, że amerykańskie okręty trzymają się jednak z daleka.
0: Ale cieśniny są właściwie ważniejsze niż oceany.
3: Cieśniny są ważniejsze niż oceany, tak.
0: Bo z cieśnin się wypływa, jak wiemy, Zatoka Perska to jest to źródło zaopatrzenia dla połowy świata.
3: Tak, jest kilka bardzo ważnych cieśnin. Cieśniny duńskie, od których zależał los Rzeczypospolitej, jej łączność z Zachodem i z Anglosasami i z obrotem kapitalistycznym, są również bardzo ważne i mogą być przedmiotem wojny. Cieśnina w Zatoce Fińskiej, czyli wyjście Zatoki Fińskiej, z kolei jest dla nas ważne, bo nasza kontrola czy antydostępowość tam powoduje, że rosyjska flota nie wychodzi. Zatoka Gdańska jest też cieśniną morską w tym sensie, że możemy zablokować wyjście całego ruchu z Bałtyjska i Królewca. A oni mogą nam z portu Gdańsk, Gdynia, tak?
0: Za chwilę
3: mamy Gibraltar kluczowe, mamy Suez, mamy oczywiście Malakę, najważniejszą cieśninę świata. Mamy cieśniny indonezyjskie, mamy cieśninę tajwańską, mamy Panamę, no mamy bardzo dużo takich miejsc, gdzie są choke points, tak?
0: A w większości jest jednak dominacja amerykańska, czy nie?
3: Nie ma w Arktyce i na północnych drogach morskich. Flota amerykańska nie jest technologicznie dostosowana do, mówię o nawodnej, do operowania na północ od cieśniny Beringa. Tam Rosjanie są lepsi, mają flotę lodołamaczy. Dlatego Trump zapowiedział, że będą też Amerykanie budować lodołamacze i chce mieć Grenlandię i budować lodołamacze. Także jeżeli chodzi o Arktykę, Amerykanie nie mają obecności wystarczającej morskiej.
0: No był taki, właściwie kiedy słuchaliśmy Donalda Trumpa, no to było widać zapowiedź pewnego geopolitycznej inicjatywy ze strony amerykańskiej. Jak ta geopolityczna inicjatywa w tej chwili wygląda? Było spotkanie w Pekinie, prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Chin, prezydent Rosji. Co z tych spotkań wynika, twoim zdaniem?
3: A to się zobaczy. Bo moim zdaniem jedna sprawa to performance, tak? Czyli performatywne jakieś tam oświadczenia, a co innego decyzje. Ja nie wierzę w trwałe dogadanie się Chińczyków i Amerykanów.
0: No bo mają sprzeczne interesy.
3: Przede wszystkim z tego powodu, że w drugiej kadencji Donald Trump stał się człowiekiem imperium.
0: Cesarzem.
3: Człowiekiem imperium i to jeszcze imperium starego. To znaczy, on w pierwszej kadencji wygrał wybory jako człowiek, który miał obalić imperium. Czyli nigdy więcej wojen i reindustrializacja. Czyli obiecał połamać interesy tej warstwy ludzi, którzy zarabiają na globalizacji w jej obecnym wydaniu, przywrócić godność pracownika i podwyższyć koszty pracy kapitału w Stanach Zjednoczonych oraz miał skończyć z wojnami, które miały wszystkie na celu dominację amerykańską jako w prymacie. I system go zniszczył. Raz, że przegrał wybory, później prawie go zabito w tych wszystkich sądowych postępowaniach.
0: Później prawie go zabito w czasie wiecu.
3: Tak, wcześniej jeszcze zabijano mu ludzi, czyli tam ciągle powodowano, że nie miał lojalności wokół siebie. Pamiętamy pierwszą kadencję. I on do drugiej kadencji podszedł inaczej. I uznał, że Amerykanie są w Ameryce, moim zdaniem, w takim stanie, że musi podążyć z siłami imperium, żeby przejść przez wąskie ucho rewolucji sztucznej inteligencji przy użyciu sił zbrojnych, dominacji finansowej dolara i tak dalej, i realizuje brutalną politykę imperium, stając się, jak powiedział Stephen Walt, jak napisał Stephen Walt w ostatnim Foreign Affairs, stając się drapieżnym hegemonem.
0: A czy miał wybór?

0: amerykańskim. Gdyby on spowodował koniec wojen i reindustrializację, to prawdopodobnie doprowadziłby do defaultu i utraty oszczędności przez ogromne rzesze Amerykanów, w tym bardzo bogatych ludzi. No, bo Amerykanie by przestali gwarantować ład międzynarodowy taki, jaki on był. W związku z tym uznał, że tak jest. Bo Ameryka, która byłaby tylko krajem w Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone, krajem Ameryce Północnej, musiałby przejść okres, to mówiłem o tym, Lynn Alden wielokrotnie o tym mówiła, takiej dostosowania jak Wielka Brytania. Czyli, że styl życia do produktywności, bo Amerykanie żyją ponad stan. Dzięki temu, że mają prymat oraz dlatego tylko i wyłącznie mają te wielkie giganty cyfrowe, bo amerykański prymat zapewnia im przymusem dostęp do całego świata. Na przykład, że nie ma podatku cyfrowego w Europie, tak? I oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale do tego się to sprowadza. Czyli nie byłoby, bez samolotów F-15 i B-2 nie byłoby Facebooka z taką dominacją, może w dużym uproszczeniu, tak? Albo Boeing by nie sprzedawał samolotów pasażerskich, gdyby nie produkował też samolotów bojowych.
1: Czyli właściwie by nie miał wyboru, musiał przystąpić między innymi do tej wojny z Iranem. Tak rozumiem.
0: Czyli w logice akurat do tej drugiej, nie tej w zeszłym roku? Nie. To moim zdaniem Izrael go podpuścił. Był nacisk imperium, a on tak, żeby troszeczkę tak dać, ale jednocześnie nie.
1: Czyli zrobił to za wcześnie, albo zrobił to w złym momencie.
0: Nie. Zrobił to, żeby, jak to się mówi, i diabeł syty.
1: Tak, i owca cała.
0: I owca cała. A teraz... Teraz, w tym roku, uznał, że jest to w interesie imperium. Po Wenezueli, po skutecznej blokadzie Kuby, po pokazaniu dominacji na rynkach energetycznych zachodniej hemisfery, po pokazaniu, że ma skuteczne siły zbrojne, zechciało zrobić tak samo z Iranem.
1: I to mu się nie udało, twoim zdaniem, do tej pory.
0: I to mu się do tej pory nie udało. Tak jak bodajże Alcybiadesowi, tak w wojnie peloponeskiej, nie udało się wyprawa sycylijska. I no tak, tak.
1: No dobrze.
0: Przy czym to nie koniec, bo wojna peloponeska jeszcze trwała.
1: I trwa być może do tej pory, bo świat toczy się dalej, wojny imperialne dalej się rozgrywają, no ale gdyby stało się faktem i gdyby jakby świat uznał i Amerykanie uznali, że przegrali wojnę w Iranie, to jakie byłyby tego konsekwencje? Już patrzymy na Europę, dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa.
0: No, po pierwsze, Amerykanie mają problem, jak się słucha amerykańskiej telewizji, wywiadów, Amerykanie mają problem w ogóle z przyjęciem do wiadomości, że mogą cokolwiek przegrać. Zawsze będą uzasadniać to, że nasze wojsko na pewno nie przegrało, to politycznie musieliśmy odpuścić się. To jest pycha, tak, imperialna.
1: No bo to jeszcze nie będzie Ameryki na łopatkę.
0: Zwykli obywatele mają z tym problem, z akceptowaniem tego. Po prostu. Tak samo jak tłumaczyli wojnę w Wietnamie, że wygraliśmy, ale społeczeństwo nas zdradziło. Tak jak Hitler mówił o pierwszej wojnie. Zawsze wygrywają. No. I to, tu jest problem, a jeszcze spinowanie Trumpa jest nieznośne. Trump, myślę, że sam nie wie, co jest prawdą. On tak spinuje. On żyje w statementach. Żyje w świecie jak z własnych oświadczeń.
1: No, ale to dobrze świadczy o człowieku, że sam sobie wierzy. No bo jakby jeszcze nie wierzył sam sobie.
0: To musisz psychologa zapytać.
1: To byłoby już dramatyczne.
0: No na pewno, ale nie wiem, jak ciekawe, jak Neron jaki był, nie?
1: Tego nie wiemy, ale nie był łagodnym człowiekiem, to bez wątpienia.
0: Nie chcę właśnie psychologizować, bo...
1: No dobrze, ale to przejdźmy. Donald Trump oświadczył kilka dni temu, że wyśle 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski. Polska mówi, nie tylko opozycja, ale też wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, to jest bardzo ważne, gwarancja naszego bezpieczeństwa jest w Stanach Zjednoczonych. Podpisałbyś się pod takim zdaniem, czy nie? Dlaczego?
0: Bo to nieprawda jest.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że gwarancją bezpieczeństwa Polski nie leży w Stanach Zjednoczonych.
1: Bo?
0: No bo nie leży.
1: No ale jak masz wojska amerykańskie, nie wiem, 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, no to już jest poważna sprawa. No, jeżeli oni są rzeczywiście dostosowani i przygotowani do tego, żeby...
0: Jest wiele bardzo pytań. Po pierwsze... To jest sprawa dynamii. Po pierwsze, najpierw zobaczymy, czy będą.
1: To prawda.
0: Bo Donald Trump jest znany ze spinowania.

0: i zmiany zdań. Po drugie, jest to sprzeczne z zapisami doktrynalnymi strategii Stanów Zjednoczonych. Po trzecie, czy Amerykanie będą mieli pieniądze na to?
1: To my płacimy, więc to nie ma znaczenia.
0: Po czwarte, jeszcze my płacimy, się okazuje, to niezłe, za coś, co jest w interesie Amerykanów.
1: Ale może to jest wspólny interes, bo może jest to
0: Czwarte, jest to naprawdę ich interes. Nie robiliby tego, gdyby to nie był ich interes. A to, że sprzedają tobie, to, że ci łaskę robią i ty masz za to płacić, to jest inna sprawa.
1: No ale jeśli oni mają interes, żeby tutaj być, to znaczy, że to jest też nasz interes, żeby oni tutaj byli. No to mogą być wspólne interesy. To tak, jest taki win to win, tak to mówią.
0: Tak, ale pytanie za ile? Nie ma win-win zawsze w stosunkach międzynarodowych. Poza tym pytanie, jak bardzo wierzymy wtedy w te gwarancje.
1: No, w co mamy wierzyć?
0: Bo ogólnie obecność amerykańska jest korzystna dla Polski. Tylko z wyłącznie jednego powodu. Podwyższa Rosjanom stawkę ryzyka i kalkulacji, że się mogą pomylić, że jakby coś, to Amerykanie nie przystąpią do wojny, w związku z tym bardziej się boją coś nam zrobić.
1: No to już jest plus.
0: Tak, to jest plus. Żeby było jasne, żeby nie było, że Bartosiak zawsze krytykuje tylko obecność amerykańską. Tak, to jest plus. Spory plus. Ale jak spory plus, to można wycenić, a nie dawać jak żonie dostępu do pełnego majątku swojego. To jest wycenialne, jak to jest duży plus.
1: No, ale to
0: i Amerykanie nie powinni mieć bezwzględnych wpływów i decyzji o naszych kierunkach zbrojeniowych, rozwoju i tak dalej, z tego powodu.
1: Już nie mają, bo weszliśmy...
0: Bo to nie jest absolutny plus, na dodatek.
1: Ale już
0: nie jest to gwarant bezpieczeństwa. Gwarant bezpieczeństwa brzmi, jakbyśmy my nic nie musieli robić, bo to daje nam bezpieczeństwo. To po co wydajemy 5%? To nie wydajmy, skoro...
1: No ale w ogóle, czy wydajemy, czy 5 nie wydajemy, tysięcy, tego nie, nikt nie
0: ale,
1: widział.
0: Ale to jest różnica.
1: Dobrze.
0: Albo to 5 tysięcy nam załatwia cały problem, no to wtedy rozchodzimy się do domów i pijemy piwo. Albo jest to tylko pewien element, za który Amerykanie nie powinni dostawać takich wpływów, a mało tego. To my dalej powinniśmy tak się rozwijać się uzbrojenia, tak jak Izrael robi, żeby samodzielnie decydować, czy bombardujemy energetykę atomową Husajna albo reaktor w Syrii bez zgody Amerykanów, czy nie. A my to traktujemy w ten sposób, że to jest jakieś świętość po prostu. I te gratulacje wzajemne polityków, którzy sobie gratulują tego sukcesu, jaki to sygnał światu wysyła, że jesteśmy państwem klientelistycznym, które samodzielnie nie podejmuje żadnej decyzji. Ukraińcy na to patrzą, Rosjanie na to patrzą. Rosjanie w związku z tym nie mają najmniejszej ochoty mieć z nami kanałów komunikacyjnych, a przydałyby się również po to, żeby Amerykanie na Alasce sobie nad naszymi głowami z Rosjanami nie ustalali przyszłości Polski, Białorusi, obwodu królewieckiego, Ukrainy i państw bałtyckich.
1: No myślisz, że tak się dzieje?
0: A tak było w zeszłym roku. Musimy jasno, państwu, rok już prawie minął. Gdyby nie Ukraińcy, którzy okazało się, że uzyskali własne zdolności do prowadzenia wojny, w tym uderzenia dalekiego zasięgu, to Trump przecież negocjował przyszłość Ukrainy. Próbował zmusić i wymusić na Ukraińcach takie, a nie inne rozwiązania po to, żeby otworzyć negocjacje, po to, żeby otworzyć pole gry z Rosją. I robiono to też naszymi interesami, nie licząc się. Tak jak Trump w samolocie z Pekinu negocjował sobie Tajwan, traktował jako żeton do negocjacji z Chinami, tak traktuje nas. I obecność amerykańskich 5000 żołnierzy jest też tylko instrumentem do tego, żeby ukształtować relacje z Polską w ten sposób, żeby mogła być żetonem w wielkich negocjacjach oraz w powstrzymywaniu konsolidacji europejskiej. To nie jest żadna łaska wujka sama. To jest instrument. Zresztą wyciekła ta depesza ambasady amerykańskiej, która potwierdza to, co mówię. Politico o tym pisało. Amerykanie od 1945 roku są mistrzami, bo nauczyli się z wszystkimi państwami w Irlandzie, w Eurazji, swoich sojusz, od Wietnamu przez RFN, Grecję, Koreę, Japonię, jak powinno się kształtować na tysiącach interakcji, w tym obecnościach wojskowych, sprzętowych, zakupach i tak dalej, pomocach finansowych, relacje hegemon, państwo klientelistyczne. Państwo klientelistyczne, takie jak Japonia, Korea, Polska, chce wciągnąć do wojny od razu, pierwszego dnia, i żeby był automatyzm, tak? W związku z tym, żeby Rosjanie czy Chińczycy nie zaatakowali, bo wiedzą, że automatycznie umierają. Amerykanie automatycznie wchodzą do wojny. A Amerykanie nie chcą mieć automatyzmu i nie chcą umierać, chcą mieć pole decyzyjne. I jest taniec, jak w relacji damsko-męskiej, jest taniec między hegemonem a wasalem. Ale jest to taniec. I wszystkie elementy ale są tańcem.
1: Ale może to jest polonez, gdzie warunki
0: nie,
1: to jest, muzyczne
0: nie ma żadnego
1: określa Polska.
0: Tak, tak. Widać to po reakcjach, jak określa Polska. I chodzi o to, że jest to bardzo korzystne, co powiedziałem, bo podwyższa Rosjanom stawkę pomyłki, ale nie eliminuje, więc nie jest gwarantem. A mogą być okoliczności, mogą być, że będzie to negatywne. Teraz jeszcze ich nie ma, ale mogą być, jeżeli Amerykanie zapragną sobie wojny światowej, rozpoczną wojnę z Chinami i będą oczekiwali od państw wasalnych, podobnie jak Ateny albo Sparta, uczestnictwa i wypełnienia tkanką żywą, że tak powiem, ich słabych wojsk lądowych. Czyli w przestrzeniach Eurazji, że my mamy stanąć no dobrze, jak wasal ale... z własnym koniem i pocztem do wojny.
1: Sobieskiemu się udało kiedyś stanął, może nie jako wasal, ale udało mu się pod Wiedniem zwyciężyć.
0: Nie był wasalem. Nie był wasalem.
1: Nie, był królem Polski. Królem Rzeczpospolitej, najjaśniejszy, jak to mówi, i trzeba cytować Andrzeja Poczobuta. No dobrze, ale jeżeli patrzysz na geopolitykę i myślisz sobie dobrze, co dalej się zdarzy na tej wielkiej szachownicy, no to jednak, kciuki trzymamy za cywilizację zachodnią, a nie za cywilizację wschodnią.
0: No i ty teraz jak gdyby podchodzisz, bo są dwa... Właśnie, i to jest bardzo charakterystyczne dla Polski. Albo myślimy geopolitycznie, tak jak się myśli w imperiach światowych, albo cywilizacyjnie. I tak się myśli w państwach, które są na peryferiach. I pragną być w jakiejś cywilizacji. Bo ostatecznie w centrum tej cywilizacji nie są, ale bardzo by chciały być nią objęte. Bo się nie załapały na limes rzymskie, na Łabie i Dunaju. Bo się nie załapały na rozwój zachodniej Europy blisko Atlantyku. Bo nie załapaliśmy się na dualizm na Łabie. Albo Sowieci nas zabrali i mamy takie marzenia, że my jesteśmy częścią tej cywilizacji zachodniej. Oni nas tak nie uważają, tak swoją drogą. Jeżeli chodzi o gospodarkę na pewno. A my tak marzymy. I w ogóle będziemy pierwsi.
1: No, ale
0: Don Quixote pierwszy, który pokaże, że my jesteśmy wojownikiem cywilizacji.
1: Ja wiem, że tu takiego zaściankowego przeciwnika, że ja myślę o to, ale to jaki mamy wybór? O czym mamy myśleć?
0: Mamy wybór? Wybór mamy taki, że mamy dominującą pozycję geograficzną w regionie. Bez nas się nic nie wydarzy i Amerykanów nie ma w Europie.
1: Ale
0: bez nas.
1: Jaką dominacyjną...
0: Tylko trzeba zacząć grać w to.
1: Nie, no to jest już...
0: Zmarnowaliśmy 7-8 lat.
1: No dobrze, zmarnowaliśmy, to jest być może prawdziwe twierdzenie, natomiast mamy, co mamy?
0: No mamy kluczowe położenie, nie ma równowagi, bez Polski, Ukrainy nie ma równowagi w Europie, wojny światowe wybuchają. To jest największy zasób.
1: No dobrze.
0: Tak jak zasobem Singapuru, co jest? Położenie geograficzne.
1: No dobrze, to jak Polska powinna wykorzystać swoje położenie?
0: No po prostu powinna uzyskiwać, trzeba było zacząć już 8 lat temu, a nie ideologicznie pod tą cywilizację się podciągać.
1: Ale to jest jedno z drugim ma coś wspólnego. Bo
0: ale co? Ta cywilizacja zachodnia, która... Chrzest Polski nie... Chrzest Polski był instrument... Dobrze, Krzysztofie, nie chcę połamać twoich ideologicznych przekonań na temat Chrystusa i Ewangelii, ale Mieszko I był po prostu koleżką, który rozumiał materialną przewagę Niemiec wraz z ideologią, która wówczas była panującą i nadchodzącą chrześcijaństwem i postanowił ubiec wypadki i przyjąć skomunikowanie z Czech ideologiczne po to, żeby nie narzucić sobie ideologicznej władzy niemieckiej. Bo chciał mieć suwerenistyczną politykę geopolityczną, tak? I to zrobił. I skończyło się i tak, że za bardzo wyrósł jego syn i był później kontratak niemiecki. I tak dalej, tak? To była próba zbudowania, innymi słowy, Zachód przyszedł do nas przez Bramę Morawską i przez Śląsk i od Czechów. Pod tym względem.
1: Ale ty chcesz powiedzieć, że Polska
0: a nie, przez
1: nie należy do cywilizacji zachodniej.
0: No. Polska jest między wschodem a zachodem.
1: No
0: ja akurat mam mentalność człowieka zachodu, ale nie jestem pewien, że Polacy mają. Tak. I ubolewam, bo te wszystkie płacze, straty, że na temat braku rewolucji dronowej, tych wszystkich, prawda, merytorycznych, właśnie wynika z braku tego, że my nie, wynika z tego, że nie jesteśmy de facto cywilizacji zachodniej, bo gdybyśmy byli, to byśmy to zrobili.
1: Co byśmy zrobili?
0: No, byśmy poszli w to.
1: W co?
0: Byśmy chcieli być centrum marżowym, a nie peryferiuszem, który kupuje gotowce. Podpisuje marketplace z Amerykanami na drony i takie rzeczy, bo my zawsze musimy znaleźć słoneczko, do którego się podczepiamy. Mnie to obraża. Ja jestem właśnie człowiekiem, gdzie sobie nie życzę tego, a być w peryferium. A my akceptujemy to, że okej, jesteśmy cywilizacją zachodnią, ale peryferyjną i akceptujemy podział pracy, marże.
1: Ale to jest piękna twoja wiara, bo ona, to jest taka wiara człowieka pierwszej Rzeczpospolitej, że jesteśmy jakimś centrum,
0: oczywiście,
1: jakąś siłą.
0: Jak czytam Hetmana Tarnowskiego i tak dalej, to się czuję bliżej niż ze współczesnymi decydentami.
1: To w takim razie jak relacje z Ukrainą powinniśmy sobie ustalić?
0: Powinniśmy odwrócić błąd, który popełniliśmy, bodajże to było na początku piątej dekady XVII wieku, gdy delegacja kozaczyzny przyjechała na Sejm i dostała batogi na plecy, bo chciała mieć...
1: szlachectwo.
0: Chciała nie wracać po wojnach jako wojsko zaporowskie do pańszczyzny.
1: Tak. Tak było. No dobrze, ale odwrócić, co to znaczy? Przełóż to na język dzisiejszy. Jest, nie ma kozaków, tylko jest
0: Zełański.
1: Może podam
0: na konkretnym przykładzie. Amerykanie by wysłali dwie brygady do nas, a nie jedną.
1: No.
0: I nie musielibyśmy za to płacić, gdyby okazało się, że od dwóch lat albo od półtora roku jest tajny program uderzeń dalekiej ręki, broni balistycznej wraz z Ukraińcami i w grudniu będziemy mieli 3000 pocisków balistycznych zdolnych sięgnąć Moskwy w tego roku.
1: To mówisz o tej fabryce ukraińskiej, która produkuje te rakiety?
0: Nie, różne są. Ukraińcy mają tysiące tych fabryk.
1: No tak, ale na poziomie politycznym.
0: To jest, ale to robi, to właśnie jest to. Dlatego, że masz te zdolności, w tym nawigację własną, i Amerykanie nie decydują w związku z tym o wojnie i pokoju w tej części świata i sami chcą decydować w związku z tym, bo powiedzą, wiecie co, damy wam jeszcze dwie brygady po to, żebyście konsultowali z nami eskalację. I tak się zwiększa bezpieczeństwo, a nie prosząc i płacąc za miasta, które Amerykanie mogą tak cofnąć. Oni muszą chcieć, bo ja mam inne opcje, wsiąść ze mną ślub, bo jak nie, to mnie stracą. I będę zbyt samodzielny. Nie będę realizował ich polityki, w tym ich polityki.
1: No dobrze, ale
0: powstrzymania konsolidacji europejskiej. Chodzi o to, że jakbym miał takie zdolności, które zmierzałyby do tego, że Amerykanie nie są w stanie z Rosjanami dogadać się na Alasce ponad moją głową na temat Kaliningradu, bo Polska, bo będzie wojna, jak się mi to nie podoba. Białorusi, bo będzie wojna, jak mi się to nie podoba. Ukrainy, bo będzie wojna, jak mi się to nie podoba.
1: Ale wojna kogo, poczekaj, bo się zgubiłem. Kogo z kim?
0: Może tak. Nad głową Turcji nie mogliby rozstrzygać takich spraw.
1: A jednak się nie zapytali w momencie, kiedy zaczęli bombardować Iran.
0: Tylko, że to było daleko od Turcji.
1: Dobrze.
0: Tak? Z punktu widzenia tego, jak jest wobec nas królewiec.
1: Nie, ale to dobrze, ale powiedz, no, jak powinniśmy, czyli co, powinniśmy wspólnie z Ukraińcami budować fabryki, zbrojeń,
0: nie,
1: drony.
0: Nie, po prostu absolutnie.
1: Jak?
0: Generalnie powinniśmy mieć umowę międzyrządową ze zlikwidowaniem wszelkich barier na przemysł nowych technologii i bez służb. Żeby nasi prywatni przedsiębiorcy, a nie z żadnych sejfów, z publicznych pieniędzy, żeby mogli mieć R&D na Ukrainie, na poligonach i froncie ukraińskim, bo to jest R&D wieczne. Oraz, że państwo polskie gwarantowało to, że będzie chciało mieć uderzenia i finansowało zakupy uderzenia.
1: Czyli państwo musiałoby powiedzieć, będziemy to kupować.
0: Tak,
1: bo inaczej
0: ale kupują Abramsy, czy nie?
1: Kupują.
0: No właśnie.
1: Albo i nie. Nie wiem.
0: Kupują.
1: Kupili.
0: No i to są zdolności, które powodują, że jesteśmy bardziej niezależni od Amerykanów i możemy zrobić tak, że nie podoba nam się deal na Alasce i będzie blokada Morskiej Królewskiej.
1: Ale poczekaj, bo mówisz deal na Alasce, to deal, no, doszło do spotkania, ale czy był jakiś deal na tej Alasce?
0: O, wspaniałe to jest, Krzysztofie. Ja już u ciebie chyba w studiu mówiłem to wiele lat temu. To jest dobrze, żeby państwo zapamiętali, co Krzysztof powiedział i później sięgnijcie do książeczki Józefa Mackiewicza, napisanej późną jesienią 1944 roku pod tytułem Optymizm nie zastąpi nam Polski. To jest Wypisz, wymaluj dyskusje polskich inteligentów w 1944 roku i pytania, które kochany pan redaktor Krzysztof zadawał, nikt nie widział tych uzgodnień w tych wszystkich Teheranach i innych miejscach, Jałtach i w ogóle. O czym my mówimy, tak? Przecież to jest, my jesteśmy w słusznej wojnie i o co chodzi? Józef Mackiewicz wspaniale stary dowcip żydowski o zdradzającej żonie przypomina, jak Icek opowiada Szmulowi, że go żona zdradza. Ale nie widziałeś przecież, nie? No ale przez dziurkę widziałem, że są w parku. No ale w parku tam na wersji, a później w pokoiku. No a tam w pokoiku. Ale co, wszedłeś w środka? Nie, zajrzałem przez dziurkę do klucza. No i co? No i co? Ciemno było. A, no widzisz. No, to nie złapałeś.
1: Nie, złapałem. No, nie roześmiałem się, bo czasami śmiech przez łzy przychodzi, bo to był przykład...
0: No i to jest taka sama historia. No.
1: Taka sama. Połączymy się...
0: No, ale przepraszam, że Amerykanie zdejmują sankcje na Rosję, czy rozmawiają z nimi, czy ustalali, dyskutowali Nord Stream, czy dyskutowali politykę energetyczną wspólnie wobec Europy, czy to było na stole? A kto temu przeszkodził? Armia Ukrainy. I zdolności. I to, że Zełenski powiedział nie. No to Amerykanie próbowali go obalić w zeszłym roku i to kilkukrotnie.
1: Jacek.
0: A ja jestem człowiekiem...
1: Jacek Bartosiak jest gościem Poranka.
0: A ja jestem synem Intermarium. Uważam, że przyszłość Polski, poza tym, że powinniśmy być w makroekonomicznym systemie Europy, ale jeżeli chodzi o równowagę bezpieczeństwa i powodowanie, że Rosja nie decyduje o naszym losie, jedyną drogą do tego w sytuacji, gdy Amerykanie nie są łagodnym hegemonem, no to... a nie są w stanie... I, bo jak nie są łagodnym, to mają tendencję dogadywania się z Rosją naszym kosztem, jest zbudowanie ze Szwecją, Ukrainą w regionie i być może z Turcją takiej równowagi, że Rosjanie nie mają decydującego wpływu,
1: ale kto ma to...
0: a Amerykanie no nie dobrze. Są w stanie na naszymi głowami się z Rosjanami dogadać.
1: To co? Chcesz być premierem, ministrem w Rzeczpospolitej? Nie, ja... To kto ma to budować?
0: Ty możesz zbudować.
1: Ja buduję radio, tak.
0: Masz potężne medium, radio, wszyscy politycy z siebie przychodzą, wymagają od nich tego. Ja jestem tylko strategiem piszącym książki, opisującym, jak wygląda według mnie oczywiście, powinna go strategia państwa polskiego po odczytaniu stosunków geopolitycznych.
1: A ja jestem strategiem, który planuje Poranek Wnet i teraz połączymy się ze Lwowem, gdzie jest Artur Żak. Zresztą a propos naszej rozmowy, w tle ma mapę świata, w związku z powyższym będziemy widzieć, gdzie jest Brazylia, Stany Zjednoczone, Iran, inne państwa. Arturze, dzień dobry.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa.
2: No dobrze, to najpierw gratulacje. Nagroda Macieja Płażyńskiego została przyznana. Artur Żak otrzymał tę nagrodę. Jest reprezentantem redakcji wschodniej Radia Wnet. Arturze, gratuluję.
1: A dziękuję Krzysztofie pięknie za gratulacje. Tak, to ważna nagroda i ważna dla mnie z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że ona jest przyznawana dziennikarzom polonijnym i dziennikarzom, którzy poruszają tematy polonijne. Oczywiście to jest spora część z mojej działalności, to archiwizowanie życia Polaków, przede wszystkim tutaj na Ukrainie i przedstawianie ich działalności, ale jak dobrze wiesz, nagroda została mi przyznana, powołując się w ogóle na mój tekst dla Stop Fake'a, z którym, z Pawłem Bobołowiczem i resztą Ferajny, także związanej z Radiem Wnet, od lat współpracujemy. Nieraz materiały z resztą, które publikowaliśmy na tej polskiej redakcji Stop Fake'a, były też materiałami, które na antenie Radia Wnet gościły. I to mnie bardzo cieszy, tak? Że to jest taka nagroda, w której połączono różne aspekty, a dodatkowo mnie cieszy, że nikt nie spróbował mnie wpisać do żadnej wojny polsko-polskiej, czego zawsze staram się unikać i to jest kolejna przyczyna, czemu mnie ta nagroda cieszy.
2: Artur Żak, urodzony we Lwowie, i tak sobie myślałem, że o tobie będziemy rozmawiać w dzisiejszym poranku. To tylko powiedz, jakie liceum skończyłeś?
1: 24 imienia Marii Konopnickiej. Kończyłem go, kiedy już miało, bo kończyłem już w niepodległej Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego, więc miało, nosiło to zaszczytne imię Marii Konopnickiej, która zresztą spoczywa na naszym cmentarzu łyczakowskim we Lwowie, a jak zaczynałem, to było to liceum zdecydowanie mniej sympatycznej Polki, nosiło imię, czyli Wandy Wasilewskiej.
2: Kiedyś o tym wszystkim porozmawiamy, o twoich lwowskich przygodach, o twojej rodzinie, jak to się stało, że twoja rodzina nie wyjechała ze Lwowa, tylko postanowiła żyć w miejscu, w którym, rozumiem, twoi przodkowie żyli. Lwowska, polska rodzina Artura Żaka, ale skorzystam z tego, że jest Jacek Bartosiak, pan doktor Jacek Bartosiak, bardzo przepraszam, panie doktorze, za to spoufalenie. Pan doktor Jacek Bartosiak jest w studiu i rozmawialiśmy o relacjach polsko-ukraińskich. Krótko, Arturze, jak ty widzisz relacje polsko-ukraińskie? Jak one wyglądają i jak one powinny wyglądać?
1: To znaczy, tak naprawdę one powinny się opierać przede wszystkim na chęci i możliwościach przetrwania obu państw w naszym niespokojnym świecie, a jedynym sposobem, moim zdaniem, na przetrwanie tych narodów w sposób nieuszkodzony i tych państw w sposób niepodlegający w ogóle właśnie hegemonii, czy też wschodniej, czy też zachodniej, to jest współpraca. No, tutaj akurat nie odkrywamy niczego nowego. Tak jak 100 lat temu marszałek Piłsudski dążył do rodzaju konfederacji. No nie chciałbym powiedzieć, że należy teraz powielać tak naprawdę słowo w słowo koncepcję marszałka Piłsudskiego, bo jednak minęło 100 lat, ale sama idea współpracy państw tej części Europy nie jest tylko i wyłącznie jakąś fanaberią, a tak naprawdę niewątpliwą koniecznością. No innego wyjścia nie ma. Ukraina bez Polski by sobie zdecydowanie gorzej poradziła, jeżeli w ogóle by sobie poradziła. Identycznie Polska bez tego zaplecza ukraińskiego, bez ukraińskiego doświadczenia, bogatego doświadczenia, no teraz akurat stricte militarnego, ale także związanego ze współczesnymi technologiami, nie zawsze technologiami stricte połączonymi z wojskowością, no bo każda osoba, która w jakiś sposób mieszkała na Ukrainie albo chociażby przyjeżdżała na Ukrainę, wie, że jednak ta cyfryzacja społeczeństwa ukraińskiego, usług przede wszystkim, czy też państwowych, państwowych, czy też komercyjnych, bankowych. No, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Europę, to Ukraina wyprzedza i czasami ja mam wrażenie, że o lata świetlne, więc na tym polu też jest możliwa współpraca. No, generalnie Ukraina i Polska są na siebie skazani. Pomimo tego, że niektórym środowiskom to by bardzo nie pasowało.
2: Jacek?
3: Nic dodać, nic ująć. Przy czym w stosunku do koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego ówczesne stosunki demograficzno-cywilizacyjne prowadziły do wniosku Józefa Piłsudskiego, że państwo polskie będzie miało w tej relacji senioralny status. I dlatego wyprawa kijowska i próba zamontowania de facto reżimu propolskiego, który wpisze się w tą koncepcję geopolityczną, ale Ukraińcy okazali się za słabi nawet na dźwignięcie takiej państwowości. Już nie mówiąc o kwestii Białorusinów, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Piłsudski też to rozważał. Teraz jest inaczej. Otóż Ukraińcy dźwignęli swoją państwowość. I to w wojnie z Rosją. I na dodatek jeszcze mają technologie, tym postsowieckie, które nas wyprzedzają. W związku z tym musi to być relacja zupełnie inna. Musi być to relacja oparta o powstrzymywanie Rosji, odstraszanie na całej zachodniej flance Imperium Rosyjskiego. I to da nam zrozumienie tego i dogadanie się na tajnym spotkaniu Tuska i Zełenskiego z szerszym, które jest moim zdaniem niezbędne w ogóle, spisanie sobie dekalogu, 10 przykazań, dlaczego razem z Ukraińcami pewne rzeczy robimy. Nie dlatego, że się lubimy, albo nie dlatego, że musimy zamazać przeszłość, tylko taki jest wymóg, żeby nie powtórzyć Perejsławia, żeby nie powtórzyć błędów XVII wieku, które doprowadziły do upadku tego układu geopolitycznego, który dawał oddech Polsce. I to otworzy nam żelazo z Krzywego Rogu, otworzy nam całą tablicę Mendelejewa Ukrainy, otworzy nam Morze Czarne, otworzy nam niesamowite bogactwo Ukrainy i współpracę, tak? Oraz nadwyżki energetyczne państwa ukraińskiego, które ma potężną atomistykę. Tylko musimy wyjść poza ten horyzont peryferiusza, o którym mówiłem tobie, Krzysztofie. Gdzie my tylko na zachód, na klamce i samodzielnie nie potrafimy żadnych koncepcji. Jeszcze jesteśmy kontrolowani przepływami finansowymi.
2: Jacku, wymieniłeś imię i nazwisko obecnego premiera, który wędruje na zachód i właściwie prowadzi politykę odbicia światła od stolic europejskich, a nie prowadzi samodzielnej polityki. Powiedziałeś Donald Tusk.
3: Ale Kaczyński jest taki sam.
2: Są różni.
3: Tak, tylko ten w Waszyngtonie odbija światłem i to jeszcze sprzed 30 lat czy 40 za Reagana, bo nie wie, jaka jest Ameryka teraz, a drugi po prostu na Europę. I w ogóle wszyscy nasi politycy na te, powiedziałbym, równoleżnikowe kierunki do tego bogactwa i chwały Zachodu z pierwszej i drugiej wojny światowej, podczas gdy nasze bezpieczeństwo jest na osi południkowej, tak, rozpięte i to wystarcza na Rosję.
2: Arturze?
1: No, rzeczy same. Tutaj oczywistą oczywistością jest to, że zarówno miejsce Polski, jak i Ukrainy jest w tym kręgu zachodniej kultury, zachodniej cywilizacji, że powiem patetycznie. Ale żeby być, mieć podmiotowość w tej zachodniej cywilizacji, trzeba mieć też siłę i możliwości. Czyli no, mówiąc wprost, sprawczość. Więc jeżeli Ukraina będzie żyła w swoich stereotypach nasadzonych jeszcze historycznie w czasach Związku Radzieckiego, umniejszając swoją wagę, czy też wagę elit w historii Ukrainy, co odbywało się właśnie, a tak naprawdę jeszcze od czasów carskich. Jeżeli Polska także będzie w jakikolwiek sposób czuła się podległa i będzie miała poczucie, że jest w jakimś stopniu gorsza od krajów tak zwanej starej Europy, a dodatkowo, jeżeli te stereotypy będą wykorzystywane przeciwko sobie, czyli przeciwko narodowi ukraińskiemu, Polski i Polski przeciwko ukraińskiemu z różnych powodów, często szowinistycznych, tak? I tutaj akurat myślę, że tego typu zachowania czasami możemy zauważyć po obu stronach granicy, no to de facto inni to wykorzystają. No, dlaczego z Ukrainą mogą współpracować Niemcy? Dlaczego mogą współpracować Belgowie? Dlaczego mogą współpracować nawet Amerykanie, pomimo tego, że Donald Trump mówi, że niczego nie potrzebują i mają najlepsze drony, a nie mieliby współpracować Polacy. nie tylko pomogli w kwestii uchodźców, nie tylko pomogli finansowo, militarnie w sprawie sprzętu, pomogli także ochotnikami. No, ja osobiście od 2016 roku razem z Polską Grupą Zadaniową, czyli grupą polskich instruktorów, którzy szkolili tutaj na poligonach ukraińskich, na terenie Ukrainy, ukraińskich żołnierzy, no to może się teraz odbywać w drugą stronę. My zawsze podkreślaliśmy, że to jest nawet wtedy, kiedy jeszcze trwało tak zwane ATO, czyli operacja antyterrorystyczna na Donbasie, mówiliśmy, że to jest nawet nie do końca szkolenie i przejmowanie doświadczeń natowskich, tylko wymiana doświadczeń, tak? Więc moim zdaniem w 2026 roku ta wymiana doświadczeń jest jeszcze bardziej na czasie.
3: No tak, nic zadać, nic ująć. I albo złapiemy ten wiatr historii i odwrócimy skutki geopolitycznej Wielkiej Wojny Północnej z początków XVIII wieku, na co rysowała się spora szansa i dalej moim zdaniem ona jest, albo zostaniemy zmieceni, no, będziemy znowu peryferium nie wiadomo czego. Tylko, bo nie zadecydujemy nawet, czy będziemy rosyjskim, czy zachodnim. Bo do tego zmierza. No, ten deal na Alasce zmierzałby docelowo, być może nawet do tego, że chwilowo bylibyśmy jeszcze w amerykańskim, ale jak Amerykanie dalej by spadli, to byliby w rosyjskim. Pozbawieni zdolności, prawdopodobnie z narzuconym nam przez Amerykanów ograniczeniami zbrojeń, bo taki byłby deal z Rosjanami, że po co Polakom uderzenia na dalekie ręki, po co to wszystko? Po co w ogóle tyle czołgów? Po co tam te rzeczy? Przecież pokój jest ważny. No. I chodzi o to, że trzeba rozbroić tą sytuację, żeby zewnętrzne mocarstwa nie decydowały o bezpieczeństwie tej części świata.
1: Wystarczy tylko wyłącznie teraz zwrócić uwagę na to, że nie słyszymy teraz w mediach, czy też z ust oficjeli amerykańskich, czy też europejskich, że Ukraina nie może uderzać w teren przyznanych przez światową wspólnotę tereny rosyjskie. Prawda? Od kiedy Ukraina posiada zdolności do uderzania w tereny rosyjskie, nie musi się pytać ani Francuzów, ani Brytyjczyków, czy może Storm Shadowami uderzać, czy też atakamsami amerykańskimi. Po prostu uderza.
2: Arturze, na zakończenie naszej krótkiej rozmowy powiedz, co w nocy zdarzyło się na Ukrainie?
1: Jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, no to relatywny spokój, noc spokojna. Niestety było uderzenie w Odessę, co najmniej jedna osoba straciła życie. Jeżeli chodzi o nomenklaturę użytych środków rażenia napadu powietrznego, to z tego co widzę, to na razie jest informacja o bezzałogowych statkach powietrznych. Pociski rakietowe tym razem nie zostały użyte, więc no, chciałbym powiedzieć noc jak co dzień. Nie?
2: Jak co noc.
1: Jak co noc, no właśnie.
2: Artur Beżak, jeszcze raz gratulacje z powodu otrzymania tej nagrody, wyróżnienia.
1: Dziękuję.
2: Nagroda
1: ślicznie.
2: Imienia Macieja Płażyńskiego jest we Lwowie, w domu Artura Żaka. Wszystkiego dobrego, Arturze.
1: Dziękuję, kłaniam się nisko.
0: Nocne powtórki wnet.
4: Bydgoszcz 104 i

0: Żebyś wiedział.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, jest godzina 9.16, dziś 26 maja, gorący dzień dziś się zapowiada, 27 stopni, więc prawdziwe upały, ale to dzisiaj ostatni dzień takich upałów, więc nie, proszę korzystać, bo jutro już będzie dużo chłodniej, to znaczy dużo to jest 5 stopni chłodniej, więc nie wiem, czy to jest dużo chłodniej, ale będzie chłodniej, także warto wyjść dzisiaj jeszcze na to słońce i z niego skorzystać, szczególnie, że jest okazja, bo dzisiaj jest piękny dzień, 26 maja, czyli dzień mamy, dzień matki, więc wszystkim mamom obecnym, przyszłym wszystkiego najlepszego życzymy i dziękujemy, że są te mamy z nami, zarówno przy radioodbiornikach, jak i po prostu tutaj na świecie. Mamy są wyjątkowe, mamy są wspaniałe. Jeśli ktoś z Państwa zapomniał, że dziś jest dzień mamy, no to ja właśnie Państwu uprzejmie o tym przypominam. Proszę zadzwonić, proszę napisać, proszę przynieść kwiaty albo jakąś inną rzecz sprezentować, bo się mamom należy. My zaczniemy w związku z tym od Bobiego Rydella, Mami.

0: Kraków 95 i 2 FM. Radio
1: Wnet. I od wczoraj mówimy o tym, co wydarzyło się w Krakowie, a więc odwołanie prezydenta miasta Krakowa i wczoraj także Aleksander Miszalski, a więc już były prezydent miasta Krakowa, nagrał taki spot, w którym żegna się z mieszkańcami Krakowa.
2: Dziękuję wszystkim krakowiankom, krakowianom za wszystkie spotkania, za spacery, za wszelkie możliwości wymiany poglądów. Dziękuję za słowa krytyki. Dziękuję również za te słowa wsparcia. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i było dla mnie świetną lekcją. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję. Przyjmuję tę decyzję z szacunkiem i z pokorą. Ostatnie miesiące to były miesiące bardzo ciężkiej, intensywnej pracy. Wiem, że nie zawsze decyzje, które podejmowałem, spotykały się ze zrozumieniem i z akceptacją wszystkich. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo chciałbym również podziękować wszystkim urzędnikom, pracownikom magistratu, pracownikom jednostek, pracownikom spółek miejskich za te 2 lata współpracy. Naprawdę robiliście dobrą robotę. Przed naszym miastem duże wyzwania. Z jednej strony budowa metra, z drugiej strony strategia, plan ogólny i wiele innych pomniejszych, ale równie ważnych. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.
1: I tak pożegnał się Aleksander Miszalski z mieszkańcami Krakowa, a z nami na łączach pan Tomasz Borejza, krowoderska.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To emocje już trochę opadły, czy jeszcze nie opadły? Jak pan ocenia to, co się wydarzyło w niedzielę? Czy spodziewał się pan takiej frekwencji? Czy miał pan nadzieję, że może jednak uda się jeszcze Radę Miasta odwołać w jednym referendum? Jak to wygląda z pana perspektywy i z perspektywy tych osób, które referendum wspierały, czy jego przeprowadzenie, jego organizacja?
3: Emocje już trochę opadły, bo chyba w takich kampaniach to zawsze tak jest, że na finiszu są największe, a później jak się wszystko kończy, to tak zjeżdża dość szybko. Sporo radości jest w wielu miejscach w mieście, to jeszcze da się wyczuć w internecie, też chyba da wyczuć tutaj sporo radości. Jakie było kolejne pytanie?
1: Kolejne pytanie było takie, że czy państwo, to znaczy, no zakładam, że zakładali, że to referendum się uda, tak to by państwo go nie wspierali, nie mówili o nim, natomiast czy ten wynik to jest zaskoczenie mimo wszystko, czy liczyli państwo na coś więcej?
3: Z zaskoczeniem to jest trudno powiedzieć, bo się okazywało przecież w sondażu OGB w Exit Poolu jeszcze do nocy, że też Rada Miasta jest odwołana i było takie przekonanie chyba i w mieście i wśród samych odwoływanych, bo tam były jakieś narady awaryjne robione. W nocy zresztą cały czas trwają, zastanawiają się, kogo się pozbyć, kogo rozliczyć, jak podejść do tej sprawy. No ale rano się okazało, że rzeczywiście tam kilku tysięcy głosów zabrakło do odwołania Rady Miasta. A co do frekwencji, ja nie wiem. Jak mnie ktoś pytał wcześniej, to mówiłem, że po prostu nie wiem. Że nie zdziwi mnie ani dużo wyższy wynik, ani dużo niższy wynik. Bo bardzo dziwnie te emocje w ostatnich tygodniach przed referendum wyglądały. One były bardzo duże i bardzo dużo się działo, kiedy była zbiórka podpisów. Może dlatego, że tam był taki jasny cel, do którego ludzie dążyli, więc łatwiej było to śledzić, ale już przed samym głosowaniem nie były aż tak duże, więc trudno było powiedzieć, czy to jest emocja, która się w mieście ukryła, ale istnieje, odwołania pana prezydenta oraz Rady Miasta, czy to jest emocja, która wygasła po prostu. No, okazało się, że była ukryta i istniała, tak.
1: Media rozpisują się na temat tego, co wydarzyło się w Krakowie. Jeden z artykułów wczoraj, który ukazał się w Gazecie Wyborczej o tytule prezydenta Krakowa odwołali mieszkańcy dzielnic spoza centrum miasta. Zdecydowali wyborcy prawicy. Gdyby tylko mieszkańcy centrum Krakowa decydowali w niedzielnym referendum, to Aleksander Miszalski pozostałby prezydentem miasta. Jaki jest pana komentarz do tego tytułu, do tego artykułu, do takiej tezy, że faktycznie to ci mieszkańcy dzielnic spoza centrum są odpowiedzialni za to, że nie będzie już Aleksandra Miszalskiego na urzędzie prezydenta miasta Krakowa?
3: No, Wyborcza dwoiła się i troiła, żeby prezydent Miszalski pozostał na urzędzie prezydenta Krakowa, więc teraz mnie zupełnie nie dziwi, że musi w jakiś sposób wyjaśnić porażkę, także chyba swoją porażkę. Nagłówek zrobił furorę. Trzeba przyznać, w mieście, bo wpisuje się chyba w taką stałą narrację No też gazety wyborcze, ale tych

0: Co teraz, bo dosłownie godziny po tym, jak pojawiły się oficjalne wyniki referendum, już pierwsi chętni do objęcia urzędu prezydenta miasta Krakowa się wyłonili. Czy pan śledzi te kandydatury ewentualne? Czy już się w Krakowie mówi, kto być może będzie się ścigał o urząd prezydenta miasta Krakowa?
1: No mnie na razie najbardziej ujęła pani Marianna Schreiber, która zapowiedziała, że będzie Kraków ratować i przywracać go polskości. To bardzo, bardzo piękne deklaracje z jej strony. Nie spodziewałem się akurat tej kandydatury, muszę powiedzieć, ale na pewno będzie ciekawie. No tak bardzo powoli się to zaczyna. Wiadomo, na razie tylko chyba z Konfederacji, kto będzie kandydatem. Koalicja podobno szuka i...
0: Kto będzie kandydatem z Konfederacji?
1: Bartosz Bocheńczak będzie, ma być ogłoszony w piątek jego start. Poza tym tak raczej jest cicho, spokojnie. Przyjeżdżają różni ludzie. Koalicja chyba ma największy problem, z tego co wiem, ze znalezieniem kandydata, bo mają chętnych, ale ci chętni nie są rozpoznawalni na tyle, żeby mogli liczyć, że wygrają ponownie te wybory. No pewnie będzie Łukasz Gibała startował, bo zwykle startuje, więc można się tego spodziewać. Z PiS-u jeszcze nie wiadomo. Powoli ta giełda nazwisk rusza dość jednak. Nie wiem, czy byli gotowi na odwołanie prezydenta Michalskiego ci, którzy chcą startować. No Bartosz Bocheńczak był, to widać.
0: Co dalej w Krakowie będzie się działo? Czy to jest już tak, że ta walka, którą część mieszkańców podjęła, już się zakończyła? Prezydent odwołany, czy to tak naprawdę przedbiegi i teraz dopiero się zacznie prawdziwa walka o to, żeby w Krakowie zmiany, które między innymi ci wyborcy, którzy poszli do referendum, chcą, aby się ziściły, zacznie?
1: No zobaczymy, jak będzie. Myślę, że jest tutaj dwie rzeczy są bardzo istotne. No jedna jest taka, że będą wybory prezydenckie. No i pytanie jest oczywiście, kto je wygra. Druga sprawa jest taka, że nie udało się odwołać Rady Miasta, więc kim by prezydent nie był, to będzie musiał współpracować ze starą Radą, a starej Radzie jest dużo bardzo trudnych we współpracy albo takich ludzi, którzy być może nie powinni tam nawet być, bo jak się okazuje mieszkają poza Krakowem, będzie to na pewno trudna współpraca przez jakiś czas, chociaż też jest tak, że ludzie podchodzą bardzo defetystycznie do tego, że rady się nie udało odwołać. Tymczasem trzeba pamiętać, że w miastach jest trochę na odwrót niż w kraju i rządzi prezydent, a rada głównie może go kontrolować i przeszkadzać, a nie tak jak w kraju, że rządzi Sejm jednak i premier wybierany przez Sejm, a nie prezydent. Natomiast to się będzie układać pewnie i będzie się działo dużo. Jest tak też, że te wybory wypadną w wakacje, więc będzie bardzo zimna kampania wyborcza, podejrzewam, przed nimi, bo trochę trudno w sierpniowy długi weekend pewnie prowadzić jakieś skuteczne działania kampanijne, ale tak, no zaczyna się tak naprawdę. No, jest taki sukces, który polega na tym, że trochę się udało utrzeć nosa, jak to tutaj mówimy, aroganckiej władzy i no, udało się zrobić coś, czego nikomu się do tej pory nie udało w Polsce zrobić, bo w tej wielkości mieście prezydenta nigdy w Polsce nie odwołano. Więc to też jest taka rzecz, która pokazuje, że dużo rzeczy da się robić. Ja jestem osobiście ciekawy, czy to przełoży się na jakieś zmiany w kraju w perspektywie krótkiej chwili. No bo no, coś nowego się dzieje, skoro dzieją się takie rzeczy, że w milionowym prawie mieście można prezydenta z Koalicji Obywatelskiej odwołać.
0: I tak być może będzie. Faktycznie jest to na skalę dotąd niespotykane referendum i to skuteczne, jeśli chodzi o odwołanie prezydenta miasta i to właśnie prezydenta miasta Krakowa. O tym, co się będzie działo w Krakowie, będziemy Państwa informowali, o kampanii, która w wakacje będzie trwała. Także bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Borejza, krowoderska.pl, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: I teraz posłuchamy jeszcze krótkiego filmiku, który nagrał Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o referendum w Krakowie. W zasadzie był to chyba zwrot do prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Oczywiście wszyscy dzisiaj zadają sobie pytania o referendum w Krakowie. Najważniejsze to powiedzieć jedno, a mianowicie każdy werdykt wyborców trzeba

0: szanować, nawet jeżeli on jest wyjątkowo dotkliwy dla gospodarza miasta. Trudno oceniać prezydenta zaledwie po 2 latach sprawowania mandatu, zwłaszcza jeżeli odziedziczył tak olbrzymi dług po swoim poprzedniku. No ale werdykt wyborców jest werdyktem wyborców i trzeba go szanować. A na koniec do Olka mogę tylko powiedzieć, słuchaj, w polityce zdarzają się bardzo dotkliwe porażki, a człowieka poznaje się po tym, jak sobie z nimi radzi.
1: Tak powiedział Rafał Trzaskowski, zwracając się do Aleksandra Mieszalskiego, już byłego prezydenta miasta Krakowa. Jest godzina 9:31, to my teraz posłuchamy zespołu Gaja. To jest premiera, utwór Całe Miasto Śpi, pierwszy singiel z 3. albumu tego zespołu Rozdrożam, który właśnie dziś na Dzień Matki została premiera tego utworu. Posłuchajmy.

Godzina 9.36, dzisiaj jest 26 maja, wczoraj smutna informacja nas dobiegła. Odszedł Stanisław Janicki w wieku 92 lat, był on autorem cyklicznego programu w Telewizji Polskiej w Starym Kinie i był to jeden z najdłużej nadawanych programów filmowych w historii polskiej telewizji od roku 67 do roku 99, a zaczynał się tak.

0: Witam Państwa serdecznie w Starym Kinie i zapraszam do obejrzenia ciekawego, znanego, głośnego, bardzo popularnego filmu amerykańskiego Młode Lwy.
1: I tak Stanisław Janicki zaczynał niejeden swój program. Z nami w studio pani Olga Mgertner, starekino.pl i Muzeum Warszawy. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Kim był Stanisław Janicki? Dlaczego on jest tak ważny dla tych osób, ale w ogóle dla osób z kultury, ale dla tych osób, które historią kina się interesują?
2: Tutaj jak usłyszałam ten wstęp do programu w Starym Kinie, z muzyką Władysława Szpilmana, ale wszyscy kojarzymy go z programem Stanisława Janickiego. Też mi się oczy zaszkliły, bo ten program towarzyszył nam no od lat. My, pokolenie lat 80., no to już wiemy, z czym się kojarzy nam ta piosenka, znaczy ten wstęp z tym programem oczywiście, ale też z ciepłym głosem Stanisława Janickiego. Zresztą na portalu starekino.pl, kiedy za każdym razem, kiedy wspominamy Stanisława, wspominaliśmy do tej pory jeszcze jak żył, no i teraz wspomnienie o Stasiu, to są nie tylko nasze wspomnienia, ale to jest kilka tysięcy głosów, które wspominają tą niedzielę z programem w Starym Kinie, właśnie z tym wstępem. To wszystko się kojarzyło ze Stasiem. Wspólne głosy są takie, że Staś Janicki nauczył ich starego kina, bo prawdopodobnie ja jestem skłonna zaryzykować taką tezę, że gdyby nie on, to większość z nas o starym kinie wiedziałaby niewiele albo nawet nic. Było to wtedy może nie aż tak stare kino, kiedy w latach 60. Staś Janicki zaczynał ten program prowadzić. Zresztą całkowitym przypadkiem, on o tym nam opowiadał dosyć często i również mogą Państwo o tym przeczytać na łamach naszego portalu starekino.pl. Zaczął opowiadać o starym kinie w sposób, w jaki chyba nikt o kinie nie opowiadał. On miał jeszcze tą sposobność, żeby spotykać się z niektórymi odtwórcami. Opowiadał nam o spotkaniach z Lidią Wysocką, z Elżbietą Barszczewską, nawet z Jackiem Woszczarowiczem, chociaż to spotkanie było bardzo ciekawe. Krótkie, ale bardzo ciekawe. Nasze rozmowy ze Stasiem. Myśmy się poznali, może od tego zacznę, myśmy się poznali 14 lat temu ze Stasiem Janickim. Do tej pory był on dla nas panem z telewizji. A kiedy ukazała się moja książka mojego autorstwa, biografia Aleksandra Żabczyńskiego, Staś pojawił się na warszawskiej Pradze, w naszej kawiarni, zaciekawiony, co tam w tej książce jest. On oczywiście później ją przeczytał. Troszeczkę nowych informacji tam w tej książce przemyciłam, uzupełnienie tego, co on wiedział. I on był bardzo wdzięczny za te informacje. A później, kiedy zaczęły się ukazać inne biografie innych artystów przedwojennych, Staś powiedział, że teraz on się uczy od nas. No i ta nasza przyjaźń się zaczęła. Nieustannie odwiedzaliśmy się. Kiedy Stasiu miał jeszcze siły, przyjeżdżał do Warszawy. Później już my jeździliśmy do niego, do Bielska-Białej. W tym roku też mieliśmy go odwiedzić. Umawialiśmy się, ale stan zdrowia już na to nie pozwalał Stasia. Powiem tak, my wiedzieliśmy, że kiedyś Staś nas opuści. Wydarzyło się to wczoraj i jest to dla nas, dla społeczności starego kina i dla wszystkich, którzy go uwielbiali jego ciepły głos, bo muszę Państwu powiedzieć, że ten głos pana z telewizora to był dokładnie ten głos i ten ton, jakim Staś Janicki mówił do wszystkich ludzi. To był dokładnie ten człowiek. On nikogo nie udawał, on nikogo nie grał, nie szukał rozgłosu, nie szukał poklasku. On się po prostu dzielił swoją wiedzą, swoją pasją, swoim zainteresowaniem, dlatego był autentyczny i dlatego ludzie go kochali. Nie ma ani jednego negatywnego komentarza na temat Stasia Janickiego.
1: To czy może pani jeszcze przybliżyć, bo jest wielu słuchaczy, w tym też prowadzących, którzy nie mieli okazji, bo ten program był emitowany, prawda, w latach 60., skończył się on pod koniec lat 90. Na czym tak naprawdę fenomen tego programu polegał, że on tyle lat trwał, tyle lat był nadawany, tyle lat miał widzów, którzy chętnie go oglądali? Czy to był sposób opowiadania o tych filmach, przybliżanie tych filmów? Na czym to polegało, że to tak widzów wciągnęło?
2: Tak, to był autorski program Stasia. Całkowicie przypadkiem Stanisław Janicki zaczął być prowadzącym w Starym Kinie, bo to było w wyniku zastępstwa do innego programu o tematyce filmowej. No, ale ponieważ profesor Teplic swojego czasu namówił Stasia Janickiego, aby napisał pracę magisterską o przedwojennym reżyserze Eugeniuszu Cenkalskim, no to ta pasja do przedwojennego kina w Stasiu tak wybuzowała, nie wiem, czy nawet jest takie słowo, ale on nam o tym też opowiadał, że postanowił poświęcić temu tak naprawdę życie, chociaż był pasjonatem kina także włoskiego, kina lat 50., lat 60., ale o tym przedwojennym mówił z takim błyskiem w oku. Jaki jest fenomen programu? Przede wszystkim to były bardzo krótkie przecież wstawki, zapowiedzi danych filmów, w których Stanisław tak powiem, wyciągał najciekawsze elementy, czyli wszystko to, co jest w stanie zainteresować widza, który za chwilę ten film obejrzy, a nie widział go jeszcze nigdy w życiu. Więc Stanisław w tych swoich krótkich wprowadzeniach wiedział, na co zwrócić uwagę, żeby widza zainteresować. Być może te szeleszczące, te przerywane klatki filmowe nie byłyby tak atrakcyjne dla widza, gdyby nie to, że Stasia Janicki właśnie w tym momencie zwracał uwagę na to, że tutaj grał taki aktor, tutaj była taka scena i tak dalej, i tak dalej. Zresztą i tak dalej, to jest dokładnie naleciałość po Stasiu, bo on, kiedy rozwijał te swoje anegdoty, a był fantastycznym gawędziarzem, kończył to w ten sposób i tak dalej, i tak dalej.
1: I tak dalej, i tak dalej. Ja Państwa zachęcam, żeby sięgnąć. Można znaleźć fragmenty tych programów. Można wrócić do głosu Stanisława Janickiego, bo nawet jeśli możemy, nie jest on wszystkim słuchaczom bardzo dobrze znany, mówię o tym młodszym pokoleniu, to na pewno Państwo i znają to intro i ten głos też gdzieś tam się w uszach nieraz odbił. To jeszcze zapytam Panią, jako że Muzeum Warszawy. Co w Muzeum Warszawy się dzieje? Jakie wystawy? Dlaczego się tam wybrać?
2: Tak, no jesteśmy po sąsiedzku, więc pozwolę sobie tutaj zaprosić Państwa serdecznie na wernisaż wystawy Bez Trzymanki Muzeum Warszawskiej w Muzeum Woli, które jest oddziałem Muzeum Warszawy. To będzie 28 maja, czyli już niebawem. To będzie wystawa Bez Trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, czyli dla wszystkich rowerzystów, pasjonatów, rower w pięciu smakach, w każdej odmianie, wszystko co Państwo chcą o rowerach usłyszeć i co chcą Państwo zobaczyć, właśnie będzie w Muzeum Woli. A w Muzeum Warszawy trwa czasowa wystawa Aleksander Minorski, fotografia to interwencja. Aleksander Minorski to także jest postać troszeczkę zapomniana, jeżeli chodzi o fotografię warszawską, o kronikarstwo. Ta wystawa będzie jeszcze dostępna do września. Serdecznie Państwa zapraszamy. Tutaj jeszcze przyniosłam do studia nasze dwie najnowsze publikacje, praskie ścieżki wokół Muzeum Warszawskiej Pragi. Muzeum Warszawskiej Pragi to także jest oddział Muzeum Warszawy i kuchnie warszawskie do nabycia w naszej księgarni na Rynku Starego Miasta, między innymi.
1: Ja Państwa zachęcam, odsyłam. Warto, jest taki czas, że miło się po Warszawie spaceruje, więc warto zajrzeć do Muzeum Warszawy i do jego oddziałów. To jeszcze na koniec Panią zapytam, jaki jest Pani ulubiony stary film?
2: Już wielokrotnie o tym mówiłam i nie zmieniam zdania. Są to Trzy serca z 1939 roku. Aleksander Żabczyński, Elżbieta Barszczewska, Jerzy Pichelski według powieści Tadeusza Dłęgi-Mostowicza. Czyli nie tylko Znachor, ale także Trzy serca.
1: Dlaczego to jest Pani ulubiony film?
2: Bo scenariusz jest bardzo oryginalny. On się nie powtarza w żadnym innym przedwojennym filmie, a pod koniec lat 30. już ta świadoma gra aktorska przedwojennych artystów była na tyle świadoma, że ten film moim zdaniem jest kompletny w 100%.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wizytę w Radiu Wnet. Pani Olga Gertner, starekino.pl i Muzeum Warszawy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jest godzina 9:47, to my może się przeniesiemy zaraz do Armenii, ale zanim to się stanie, to Yazoo Only You.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Zdecydowanie teraz taka większa podróż. Armenia, Mikołaj Murkociński, Erywań, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry Państwu ponownie.
1: Gdzie się znajdujesz? Skąd te głosy, które słyszymy gdzieś tam w tle? Jak wyglądają ulice Rywaniu o godzinie 9.51?
2: No, 9.51 to może w Warszawie, bo tutaj zbliża się już południe, jest 11.51. Siedzę w kawiarni, jednej z kawiarni, tutaj jest bardzo dużo tych kawiarni w stolicy, przynajmniej w centrum miasta, i jest mnóstwo takich ogródków na ulicach, znacznie więcej mam wrażenie niż w Polsce, i też również mam wrażenie, że tutaj znacznie częściej pracuje się z kawiarni właśnie niż to u nas jest w zwyczaju, ale może to tylko i wyłącznie centrum, może to tylko i wyłącznie takie miejsce, bo też z tego co słyszałem, Rywań to także takie miasto, które jest, można powiedzieć, takie osobno, można je traktować. Armenia jest już zupełnie inna, o tym się przekonam dzisiaj, bo mam nadzieję, że z Erywania wyjadę w stronę południową, w stronę Goris, ale to o tym jeszcze Państwu opowiem. Natomiast jeszcze co mogę Państwu opowiedzieć, jest błękitne niebo, kilka chmurek, bardzo zielone drzewa, tych drzew jest mnóstwo, bardzo zielone miasto i taka nieokiełzana ta zieleń, no i już te wspomniane przeze mnie trzypiętrowe budynki o takich różowawych fasadach. I cóż jeszcze? Aha, słychać samoloty, które przelatują, samoloty wojskowe, a to dlatego, że już w najbliższy czwartek, o tym chyba powinienem był powiedzieć, we wcześniejszych korespondencjach w Armenii będzie święto. Święto narodowe, święto republiki. To jest święto związane ze wspomnieniem powstania pierwszej Republiki Armenii w 1918 roku. Ta republika ówczesna nie przetrwała zbyt długo, zaledwie kilka lat później została podzielona, rozebrana między sowiecką Rosję a Turcją. No w każdym razie to właśnie to pierwsze państwo powiedzmy w epoce współczesnej, pierwsze państwo armeńskie będzie wspominane już w najbliższy czwartek, i w związku z tym właśnie w Erywaniu będzie się odbywała ogromna parada wojskowa tutaj w centrum, na placu Republiki, który kiedyś nazywał się placem Lenina. W każdym razie będą te najnowsze ten najnowszy sprzęt armii Armenii, i to także bardzo taki czuły moment, ponieważ tak jak już mówiłem, jesteśmy w tej kampanii wyborczej, no i to też będzie taki w sumie chyba pokaz siły obecnego rządu, obecnego premiera, który stara się o to, aby pozostać tym premierem.
1: Czym za kawę zapłaciłeś i ile taka kawa kosztuje?
2: Zapłaciłem drachmami, w każdym razie to jest bardzo prosty przelicznik. 100 drachm to jest jedna złotówka, czyli po prostu trzeba dodać 2 zera do wszystkich cen i mamy cenę właśnie w walucie lokalnej. Ale jeżeli chodzi o ceny kawy, no to raczej nie zaskoczę Państwa mówiąc, że jest ona znacznie tańsza niż w Polsce, ale chyba o to nie trudno, ponieważ z tego co wiem, mamy jedne z najwyższych cen kaw w Europie, a być może nawet na świecie. W każdym razie tutaj taka kawa, powiedzmy właśnie w takiej kawiarni, w takiej eleganckiej, powiedzmy, to wydatek rzędu 9 zł. Mniej więcej, nawet troszkę mniej. Kawa bardzo dobra, ale nie tylko. Tu jest dużo takich różnych specjałów, które na ogół są tańsze niż w Polsce.
1: W centrum Erywaniu w języku angielskim można się bez problemu porozumieć?
2: Można się porozumieć w języku angielskim, czasami z problemami, ale jeżeli to zależy w sumie od tego, czy nasz rozmówca jest młodszy czy starszy. Jeżeli to jest osoba młodsza, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli to jest raczej osoba starsza, powiedzmy 40+, no to tutaj już trzeba raczej językiem rosyjskim operować. Myślę zresztą, że to właśnie ten rosyjski tutaj jest znacznie bardziej praktyczny, jeżeli chcemy się jakoś dogadać ogólnie rzecz biorąc. No ale kraj kraj jest podzielony, tak jak zresztą to ma miejsce w wielu innych państw, w wielu innych krajach tego właśnie postsowieckiego jakby to przestrzeni tego świata postsowieckiego, no to rzeczywiście ci młodsi, to już raczej język angielski, ci młodsi patrzą raczej w stronę zachodnią, natomiast te starsze generacje, no to jeszcze raczej jest to język rosyjski.
1: Z Erywania dziś się przemieszczasz? Dokąd się przemieszczasz? Jaki jest twój plan dzisiaj?
2: Dzisiaj, dosłownie za chwilkę będę rozmawiał z redaktor naczelną największego dziennika francuskiego, francuskojęzycznego w Armenii, Courrier d'Erevan. To jest taka gazeta, bo trzeba jednak pamiętać o tym, że Armenia ma te wyjątkowe relacje z Francją i ta frankofonia tutaj w Armenii również no, jest jakoś krzewiona. Zresztą, no przecież to właśnie w Armenii jest, o właśnie moja rozmówczyni tutaj właśnie przyszła, właśnie mi pomachała, idzie sobie zamówić się kawę, już za chwilkę sobie tutaj usiądzie, będziemy rozmawiali. W każdym razie tak, frankofonia tutaj jest krzewiona, no, największa w końcu diaspora w Europie, diaspora ormiańska właśnie znajduje się we Francji, no i tutaj już wspominałem wczoraj o Emmanuelu Macronie, który tutaj był w Armenii, który oczywiście śpiewał, ale który bardzo czerpał, można powiedzieć, tę taką frankofilską atmosferę, przynajmniej tak on ją postrzega. Przechadzał się tutaj ulicami Erywania, bardzo chętnie się witał z mieszkańcami, chwytał nawet dzieci, brał je w ramiona, całował. Tak więc można powiedzieć, że rzeczywiście czuł się tutaj bardzo jak u siebie. Czy rzeczywiście miał rację? O tym się za chwilę dowiem, jak wygląda tutaj, jak wyglądają tak naprawdę te stosunki między Francją Armenią, czy rzeczywiście jest tak, jak no, Francuzi myślą, że rzeczywiście ta Armenia jest tak bardzo im bliska. No, oczywiście jest Charles Aznavour, oczywiście jest mnóstwo innych artystów pochodzenia ormiańskiego, którzy są związani z Francją. No, ale pytanie, czy nadal tak jest, tak było, czy nadal tak jest, to za chwilę zobaczymy.
1: To jeszcze zapytam, jakie samochody jeżdżą po stolicy Armenii?
2: Samochody jeżdżą eleganckie, chociaż jeździ jeszcze troszkę takich starych Ład oraz innych samochodów, które właśnie produkowane były w byłym Związku Radzieckim.
1: Elektryczne są?
2: Tak, elektryczne są. Są też samochody na rejestracjach rosyjskich. To też warto powiedzieć.
1: 9:59 w Warszawie, a w Erywaniu?
2: A w Erywaniu zbliża się godzina 12, tak więc życzę Państwu jeszcze udanego poranka. My tutaj wkraczamy już w popołudnie i słyszę się z Państwem o godzinie 15:30 czasu polskiego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Mikołaj Murkociński prosto z Armenii. I tak, Dzień Matki dziś. Nie wiem, czy w Armenii też świętują, ale świętujemy w Polsce, więc jeszcze raz składamy mamom najlepsze życzenia. A teraz zaraz czas już na serwis informacyjny i Jakuba Duszeka. Ja życzę Państwu dobrego dnia, a będzie to dzień bardzo gorący, prawdziwe lato nadeszło. To jest ten moment, proszę Państwa, na który czekaliśmy i o którym marzyliśmy całą zimę i część wiosny też.
3: Żebyś wiedział.
4: Nocne powtórki w net.